0: jakiegoś faktoru strasznej zmiany w roku 2022. Porządny Polak od 30 lat nie może kupić sobie porządnie mieszkania w tym kraju. Zresztą mieszkań też zresztą tych, które tutaj zainwestowali przecież ze sobą, nie zabiorą.
1: Raczej nie. Dobrze, na koniec, co powinien zrobić dalej prezydent Karol Nawrocki? Odebrać Orła Białego i tyle, czy coś jeszcze?
0: Myślę, że na razie tyle wystarczy. To jest bardzo, bardzo i tak mocna, atomowa decyzja pana prezydenta i powinien to zrobić i poczekać na to, co się odbędzie. Karol Nawrocki, jak mówi A, to mówi B, więc to się pewnie stanie w poniedziałek, bo chyba w poniedziałek będzie albo we wtorek.
1: 8.
0: Tak.
1: 8, ale to jest niekonkludywne, znaczy kapituła może
0: tak,
1: powiedzieć...
0: Ale pan prezydent jednak odnosi się z szacunkiem i do pana Bronka Bilsteina, i do pani Romaszewskiej, i do profesora Kleibera i tak dalej, i tak dalej. No ja myślę, że niestety, ponieważ kancelaria pokazała, że jednak ubiega się w tych sprawach o kontrasygnatę premiera, to pan premier także skorzysta jednak z tej możliwości i tej kontrasygnaty tutaj nie udzieli, co zresztą dla niego będzie wielkim błędem, bo...
1: Dlaczego nie udzieli?
0: Bo pan premier wielokrotnie wypowiadał się jednak już nawet trzykrotnie w tej sprawie, że pan prezydent jednak przesadza z tą decyzją. Więc no wiem, że Donald Tusk bardzo często zmienia zdanie, ale zobaczymy.
1: No dobrze, patrzymy na to, jak to dalej będzie wyglądać, a relacje polsko-ukraińskie już nigdy takie same, jak rozumiem, po tym nie będą. To jest gest, który wpłynął na stałe na...
0: Tak, bo Ukraina straciła ogromną siłę wpływu na przeciętnego Polaka, który uważał, że trzeba ją wspierać bez względu na wszystko. Teraz już wie, że zamiast za to wsparcie otrzyma co najwyżej na plucie w twarz. Przez ukraińską elitę. Ważne jest, żebyśmy umieli jednak dalej żyć ze zwykłymi Ukraińcami. Bo ta elita się zmieni, prezydent będzie inny za rok, dwa. Będzie im pewnie generał Załużny, który akurat nigdy Polski nie atakował, choć jest z zachodniej Ukrainy.
1: No dobrze, zobaczymy, czy będzie lepiej, czy gorzej. No jak ktoś jest prezydentem, to może po prostu takie są elity, tu się nic nie da zrobić.
0: Mamy do czynienia z bardzo specyficznym intelektualnie człowiekiem, Wołodymyrem Zeleńskim, typem bardzo narcystycznym, nawet jak na polityka.
1: No dobrze, to zobaczymy, czy może być polityk nienarcystyczny, Łukasz Jasinek
0: był... Podobno byli, ale szybko upadali.
1: No właśnie. Łukasz Jasinek był naszym gościem, dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do studia Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Cezary Gmyz, dziennikarz śledczy, tygodnik Do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: I zanim przejdziemy do, to może trochę o mechanizmie SAFE, porozmawiamy trochę o polityce, trochę o działalności Donalda Tuska, ale najpierw też może z Donaldem Tuskiem działania związane, czyli to, jak śledczy próbują rozwikłać sprawę fałszywych zgłoszeń na polityków, dziennikarzy telewizji Republika. Przede wszystkim został zatrzymany podobnoż znany adwokat, którego mało kto znał, potem okazał się być bratem radnego Prawa i Sprawiedliwości, a potem się okazało, że został zatrzymany za zupełnie inne zgłoszenia wysyłane listami. Co się właściwie dzieje w tym śledztwie i w działaniach pana ministra Kierwińskiego?
2: No, ja odnoszę wrażenie, że jest próba zepchnięcia odpowiedzialności za te fałszywe alarmy na Prawo i Sprawiedliwość. Został rzeczywiście zatrzymany mecenas Maciej Z. Początkowo była taka narracja, że chodzi o jednego z lepszych polskich adwokatów, Macieja Zaborowskiego, no, który jest obrońcą między innymi Zbigniewa Ziobry i kilku jeszcze polityków prawicowych, ale też w swoim portfolio ma byłych polityków Platformy, ale szerzono wersję, że to właśnie on został zatrzymany. Okazało się, że nie, że jest to o wiele mniej znany, a właściwie w ogóle nieznany adwokat Maciej Z., brat warszawskiego radnego o nazwisku Zabłocki, ruszyła do boju cała stajnia mecenasa Giertycha z przekazem dla idiotów, że za te fałszywe alarmy odpowiedzialne jest Prawo i Sprawiedliwość. Radny zabrał głos w tej sprawie, twierdząc, że od wielu lat nie utrzymuje w ogóle kontaktów z bratem i dopiero pierwsza informacja o jego bracie od wielu lat była związana z jego zatrzymaniem. Wiadomo, że panowie są poróżnieni. Wiadomo też, że mecenas Z jest zwolennikiem nie Prawa i Sprawiedliwości, ale ugrupowań na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, więc cała ta narracja jest o kant stołu potłuc, szerzona przez właśnie mecenasa Giertycha. Natomiast rzeczą oczywistą jest, że Maciej Z. nie miał nic wspólnego z tymi atakami, które relacjonowała obszernie Telewizja Republika, a sprawcy tych ataków do tej pory raczej nie zostali zatrzymani. Mówię raczej, dlatego że prokuratura unika przyznania dziennikarzom w tej sprawie statusu poszkodowanego, bo gdybyśmy taki status mieli, no to oczywiście nasi adwokaci braliby udział w przesłuchaniu wszystkich osób, które zostały zatrzymane, mieliby takie prawo, no ale na razie prokuratura odmawia nam przyznania takiego statusu.
1: Odmawia, żeby nie być ciekawe informacji, jak to śledztwo prowadzi i pan Kierwiński, i pan Żurek, bo wydaje się, zwłaszcza po tym przecieku o zatrzymaniu adwokata, że ta sprawa jest rozgrywana politycznie, że najpierw kwestia nagrania z wejścia do domu Tomasza Sakiewicza, potem inne elementy, to wszystko pokazuje tak, jakby władza starała się to politycznie rozegrać tylko i wyłącznie.
2: Dokładnie tak. No, mnie to przypomina prowokacje, jakie miały miejsce już w przeszłości za pierwszych rządu Donalda Tuska, kiedy to płynęła budka pod rosyjską ambasadą, potem Paweł Wojtunik w rozmowie z Bieńkowską, z Elżbietą Bieńkowską, powiedział otwartym tekstem, że była to de facto prowokacja policyjna zorganizowana przez Bartłomieja Sienkiewicza w tej sprawie. Co prawda Wojtunik potem zaprzeczał, że to miał na myśli, no ale jeżeli ktoś słucha tego nagrania, to jest to oczywiste, że taka była narracja Wojtunika, że była to policyjna prowokacja. Niestety do tej pory sprawców tej prowokacji nie złapano, ponieważ odnoszę wrażenie, że nie chciano ich złapać. Osądzono i uniewinniono następnie Kamila Zbroińskiego, który został złapany po prostu jako przypadkowa ofiara bardzo daleko od miejsca, w którym spłonęła budka, i obie instancje sądowe uznały go za osobę kompletnie niewinną, nie mającą nic wspólnego z tą sprawą, a chciano po prostu uderzyć w środowiska prawicowe, z którymi był właśnie Zbroiński związany. I jako żywo przypominają mi działania Kierwińskiego w tej chwili, tamte prowokacje, które były organizowane za pierwszych rządów Donalda Tuska.
1: Prowokacje są podobne, a Marcin Kierwiński nie zasypuje gruszek w popiele, oczywiście ściga odpowiednich ludzi, odpowiednich nie ściga, ale też ma czas na zrobienie jeszcze jednej kolejki, tym razem kolejki takiej, która jeździ po torach i usadowienia, no albo on, albo ktoś inny, no ale tak się dziwnie zdarzyło, że żona pana Kierwińskiego dostała się do zarządu jednej ze spółek kolejowych ze skromną pensją 28,5 tysiąca miesięcznie, czyli ponad 320 tysięcy rocznie. 40 tysięcy.
2: Nawet nie wiem, czy małżonka Kierwińskiego w tej chwili nie zarabia lepiej od samego Kierwińskiego. Trzeba byłoby to sprawdzić, na pewno są to...
1: Zarabia więcej niż Rafał Trzaskowski w Ratuszu Warszawskim, na przykład.
2: Dokładnie, chociaż spółka, o którą chodzi, Koleje Mazowieckie, jest podległa samorządowi mazowieckiemu, a więc nie Rafałowi Trzaskowskiemu, tylko Struzikowi. Struzikowi. Natomiast no, jest rzeczą oczywistą, że PSL jest w koalicji z Platformą Obywatelską. Zresztą o dziwo całą sprawę ujawniła Gazeta Wyborcza, która twierdzi, że takich stanowisk wsadzanych z klucza partyjnego jest znacznie, znacznie więcej. No, a jak wiadomo, on Kierwiński, oprócz tego, że jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji, jest również baronem platformianym w Warszawie, więc można domniemywać, że coś w tej sprawie mógł mieć do powiedzenia.
1: A propos lokalnych struktur Platformy, to jeszcze bym zapytał, zanim do ministra Kierwińskiego wrócimy, a wrócimy w naszej rozmowie, o Kraków. Tam mają być wybory, koniec sierpnia. Zobaczymy, kto wygra, czy Platforma straci to miasto. Na razie straciła urząd prezydenta, jest komisarz, a były prezydent Miszalski stracił także funkcję partyjną, bo Donald Tusk rozwiązał lokalne struktury Platformy. To jest gaszenie pożaru, sprzątanie po klęsce, rozliczenia. O co chodzi w tym pożarze w krakowskiej Platformie?
2: Zdecydowanie jest to sprzątanie po dojmującej klęsce, jaką doznała Platforma Obywatelska w Grodzie Kraka. I to jest coś takiego, że tak naprawdę Tusk usiłuje przejąć struktury krakowskiej Platformy pod siebie. No, to nie były struktury oczywiście w pełni niezależne od Donalda Tuska, ale Donald Tusk sam widzi, co się stało. To jest klęska miażdżąca. Skala braku poparcia w tym referendum dla Miszalskiego oznacza poważne kłopoty dla Platformy Obywatelskiej, chociaż trzeba pamiętać, że Kraków, jak większość dużych miast, jest takim miastem, w którym Platforma ma bardzo duże wpływy, ale w tej chwili ma również bardzo duże kłopoty, dlatego że musi wyłonić kandydata na następcę Miszalskiego, a nie będzie to łatwe. No i jak donoszą media, zatrudniono do tej roboty znanego Leona Czyściciela, właściwie Bartka Czyściciela, czyli Sienkiewicza, który już słynął, już był wymieniany w tej rozmowie jako człowiek, który miał stać za prowokacją ze spaleniem rosyjskiej budki, ale też wiemy, że odegrał bardzo haniebną rolę w przejmowaniu mediów publicznych, więc jest to taki platformiany wykidają troszeczkę też rzeczywiście z Krakowem związany.
1: Związany, który będzie teraz to naprawiał. No właśnie, Bartłomiej Sienkiewicz, który włączył się na koniec kampanii w obronę Aleksandra Miszalskiego, ale ma też swoje interesy i to teraz Bartłomiej Sienkiewicz będzie ustawiał krakowską Platformę?
2: No tak przynajmniej piszą media, że to właśnie on został zadaniowany przez kierownika, czyli przez Donalda Tuska do zrobienia porządków w tamtejszych strukturach i po sprzątaniu po Miszalskim. Mimo, że Miszalski był najkrócej urzędującym chyba w historii miasta prezydentem Krakowa, to jednak mimo wszystko zostawił po sobie taki bałagan, że będzie tam co sprzątać. Pytanie, kto będzie to sprzątał, bo jednak wiele wskazuje na to, że w tej chwili faworytem wyborczym w ścigu będzie Łukasz Gibała, który poprzednio przegrał minimalnie z Miszalskim po bardzo brudnej kampanii prowadzonej właśnie przez struktury Platformy, która w tej chwili zginęła de facto od swojej własnej broni, bo jak pokazuje firma Res Futura, to co działało jeszcze 2 lata temu na korzyść platformy, czyli algorytmy w mediach społecznościowych, a w tej chwili działały wręcz przeciwnie. I to, że Miszalski zyskał bardzo duże poparcie hejterskiego profilu, jakim jest niewątpliwie Sok z Buraka, on de facto mu zapędziło jeszcze bardziej, bo jednak mimo wszystko frekwencja została osiągnięta wystarczająca do odwołania Miszalskiego, ale tam sytuacja jest skomplikowana, bo niezależnie od tego, kto zostanie wybrany z... w wyborach prezydenckich w Krakowie, to będzie musiał się zmierzyć z niechętną sobie, jeżeli to będzie osoba spoza platformy, z niechętną sobie Radą Miejską, która jednak o włos, ale obroniła się i nie została odwołana w referendum.
1: Donald Tusk podobno się zirytował. Zresztą Newsweek opisuje dużo w aktualnym numerze tygodnika powody, przyczyny tej klęski, dlaczego Platforma przegrała, dziennikarze liberalnego tygodnika, no, którego linia jest zbieżna z linią obecnego rządu, to mówiąc delikatnie, to się da odczuć, kiedy się czyta ten publikator. No właśnie, mówią po pierwsze o przegranej, o klęsce, o kłopotach i o tym, że Donald Tusk stracił słuch społeczny.
2: Donald Tusk jest osobą, która mimo, że pokazuje swoją tężyznę fizyczną, swoje lata już osiągnęła, coraz głośniej jest na mieście o kłopotach zdrowotnych premiera. Więc rzeczywiście ten słuch społeczny już nie jest taki jak dawniej. Donald Tusk już dawno przekroczył wiek emerytalny, niezależnie jak będzie robił z powodu wieku wycieczki pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, no to nie jest on politykiem wiele młodszym politykiem, który został już w systemie władzy dość zużyty. No jednak mimo wszystko stanowisko premiera jest stanowiskiem bardzo obciążającym, a jak wiemy, Donald Tusk nie należy do tych polityków, którzy lubią się przepracowywać.
1: Ale teraz być może będzie musiał, na pewno, jeśli chodzi o Platformę, czytam też inne tygodniki, czytam tygodnik Do Rzeczy i to jest tak, że jako jeden z pierwszych tekstów, artykułów w tygodnikach zerkam na rubrykę 2 i panowie G, to Piotr Gursztyn i Cezary Gmyz, który jest naszym gościem i tu też jest...
2: Piotr Gursztyn był pierwszym panem G, to już nie pracuje w tygodniku Do Rzeczy.
1: O Boże, przepraszam najmocniej, już się poprawiam. Patrzę na te notki, które też sporo opisują o sprawę krakowską i swoistą łapankę na kandydata, tak jakby Platforma bała się, że nie tylko referendum przegrała, ale i będzie miała poważne kłopoty, żeby wygrać wybory, żeby ktoś z Platformy pokonał innego konkurenta, w tym wypadku Łukasza Gibałę.
2: Ten sam problem dokładnie ma Prawo i Sprawiedliwość, które też poszukuje rozpaczliwie kandydata na włodarza miasta Krakowa, no bo jest rzeczą oczywistą, że w tak dużym mieście nie można sobie odpuścić nie kandydować, nie wystawić własnego kandydata. No niestety propozycja Przemysława Czarnka, żeby prawica wystawiła tam wspólnego kandydata skierowana do Konfederacji, nie znalazła posłuchu. W tej chwili Konfederacja Korony Polskiej, czyli Brauniści, wystawili swojego kandydata. No i
1: nazwisko pan redaktor pamięta.
2: A Klimek, jeżeli dobrze pamiętam.
1: To o proszę, bardzo dobrze, byłem przekonany, że złapię, bo ja się nauczyłem dopiero dzisiaj rano nazwiska i kiedy zacząłem tą konferencję, gdzie prezentowano pana Klimka jako przedsiębiorcę i ojca, te dwie cechy wyciągano na plan pierwszy, to inżynier architektury, ale zajmuje się prowadzeniem kwiaciarni na co dzień, no jest ojcem czwórki czy piątki dzieci, teraz już nie pomnę, jak to zacząłem, to pomyślałem sobie, Grzegorz Braun z jakiegoś powodu postanowił co nieco odpuścić wybory w Krakowie, mówiono, że sam wystartuje i wtedy wynik mógłby być dużym zaskoczeniem, a teraz jest osoba, której nazwiska zna Cezary Gmyz, ale możesz być do gradatorze w mniejszości.
2: Zdaję sobie sprawę, że jestem w mniejszości, natomiast No jednak to jest mój zawód. Miasto tak duże jak Kraków, no wypadałoby wiedzieć, kto tam wystartuje, chociaż no nie powiem, żeby pan Klinek był mi dobrze znany, chociaż no znam niektóre publikacje prasowe, czy też no z zainteresowaniem w toku tej kampanii śledziłem rozmaite portale krakowskie, które podają bardzo dużo ciekawych informacji. Również no, polecam wszystkim bardzo dobrą książkę, której współautorem jest Wojciech Mucha, o tym, jak wybrano Miszalskiego, jak te wybory były manipulowane. Naprawdę jest to świetna książka i bardzo dobry podręcznik mówiący o tym, jak w Polsce uprawia się politykę, chociaż wolałbym, żeby inni politycy z niego się nie uczyli, bo są to metody wyjątkowo brudne.
1: No dobrze, ale Platforma będzie miała kłopot, żeby wygrać w Krakowie. No, ten kandydatura Grzegorza Brauna za czym ja chcę poradzi, ale osoba, no przynajmniej na poziomie polskim szerzej nieznana, a na przykład Łukasz Gibała to już polityk, który faktycznie dał się poznać z bardzo różnych stron.
2: Tak, no ja sobie z Piotrem Gośkiem w naszej rubryce żartowaliśmy, że Platforma powinna w sposób oczywisty wystawić swojego szefa struktur krakowskich. Tutaj pytanie do pana redaktora. Jak się nazywa i kim jest szef struktur krakowskich Platformy Obywatelskiej?
1: To jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi, musiałbym strzelać. Wiem, że tam byłby pan Miszalski, ale nie wiem, czy jeszcze jest.
2: Nie, szefem struktur jest pan, który się nazywa Szczęsny Filipiak, a Platforma Obywatelska się nim nie chwali, no bo jak wiadomo, najlepiej, żeby prezydentem Krakowa, to jest troszeczkę taki żart, został ktoś, kto ma tytuł profesorski i brodę. A pan Szczęsny Filip, jak nie ma ani jednego, ani drugiego, ale od razu powiedzmy sobie szczerze, że nie ma również żadnego innego tytułu naukowego. Jest to facet, czy stopnia naukowego, jest to facet, który ma, jest absolwentem szkoły zaledwie zawodowej, więc w mieście tak inteligenckim jak Kraków.

0: jego wniosek do Europarlamentu także ze zgodą na tymczasowe aresztowanie. Za co? Za nadzór?
1: Nie, chyba na zatrzymanie i doprowadzenie.
0: Zatrzymanie i doprowadzenie. O tak jest. Tymczasowe aresztowanie jeszcze nie, ale zatrzymanie i doprowadzenie.
1: No, absurdalny wniosek, no, nawet jeżeli by się mocno wychylić, nachylić nad tym wnioskiem i uznać, że jest on zasadny w swojej treści, jeżeli chodzi o postawienie zarzutów jakiemu, a tak nie jest, no bo to jest absurdalne, że miał prosić o nominację dla jednego z funkcjonariuszy, o awans dla jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. A to wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie w momencie, w którym jak w ogóle się nie ukrywa, nie prosi o azyl gdziekolwiek indziej, jest tak absurdalny i regularnie bywa w Polsce. No, gości również w studiu telewizji Republika i nie ma żadnych problemów z ustaleniem, na jaki adres wezwać wyzwanie jakiemu, żeby stawił się do prokuratury celem usłyszenia absurdalnych zarzutów.
0: O czym mówił Cezary Gmys. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie Radio Wnet. Pozdrowienia z Mokotowa na Plac Zamkowy.
0: O proszę, dziękujemy bardzo za takie pozdrowienie.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Naszym gościem Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność, ale też kanał na YouTubie Dobitnie i także portal dobitnie.pl.

0: dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Przed serwisem był Cezary Gmyz, rozmawialiśmy trochę o Krakowie, ale tam się pojawił wątek, który chciałbym włączyć na początek naszej rozmowy. Ten wątek to kwestia algorytmów i tego, jak platforma straciła wyczucie, jeżeli chodzi o sieć, o algorytmy. Co pokazało referendum w Krakowie, jeżeli chodzi o skuteczność polityczną partii rządzącej?
1: To nie jest takie proste, ponieważ jednak to jest trochę skala mikro. To nie jest tak, że można to tak łatwo, to co się wydarzyło w Krakowie, tak łatwo odnosić do tego, co się dzieje w kraju, aczkolwiek rzeczywiście trudno tego nie połączyć. Polacy są zmęczeni, nawet koalicja rządząca jest zmęczona rządami Tuska. Pan poseł Komarewicz właśnie ogłasza, że chce opuścić szeregi koalicji, co pewnie ma związek z tym, że w ostatnich tygodniach, miesiącach Platforma raczej nie odnotowuje większych sukcesów. Nawet jeżeli sondażowe poparcie jest stosunkowo wysokie, zaskakująco tak naprawdę wysokie dla Platformy, to myślę, że to jest efekt raczej takiego braku zainteresowania polityką ze strony obywateli niż realnej popularności Platformy, bo jak tylko się okazuje, że gdzieś w jakimś miejscu to zainteresowanie wzrasta, to Platforma przegrywa. I tak było w Zabrzu, tak jest w Krakowie. W związku z tym, pytanie, czy Platforma straciła wyczucie społeczne, myślę, że nigdy go dobrze nie miała tak naprawdę. To ten przekaz, który zbudowali, pokonując czy odbierając władzę PiS-owi w 2023 roku, to był przekaz budowany przez lata na zasadzie polaryzacji i takiej po prostu zwykłej nienawiści. To jest coś, co dość celnie opisał Jan Rokita, który powiedział, że Donald Tusk ma niesamowitą umiejętność zmieniania społeczeństwa czy grup społecznych w motłoch, czyli jest w stanie wyciągać z tych ludzi najgorsze cechy. I rzeczywiście tak jest. No, jeżeli zobaczymy, jakimi hasłami ta ekipa zdobyła władzę, tymi hasłami, czy to ośmiogwiazdkowymi, czy to hasłami Marty Lempart o tym, żeby wyp i tak dalej, to czegoś takiego, szczerze, w polskiej polityce wcześniej nie było i aż trudno sobie wyobrazić, że aż trudno przyjąć to do wiadomości, może tak, bo pochwalić się można, ale trudno przyjąć to do wiadomości, że partia, która sama siebie lokuje jako partię elit, jako partię inteligencji, dochodzi do władzy z takim przekazem. No, jednak wydawałoby się, że to jest potrzeba czegoś więcej, natomiast Tusk o tyle dobrze wyczuł te nastroje, że to wystarczyło do tego, żeby pokonać PiS. Natomiast czy wystarcza do tego, żeby utrzymać władzę, to się przekonamy za niecałe półtora roku. Natomiast na dzisiaj wydaje się, że ta partia nie potrafi, znaczy nie ma żadnej zdolności sprawczej, poza budowaniem ciągle nowych podziałów społecznych, nie ma żadnej umiejętności realizowania jakiejkolwiek polityki pozytywnej. Ma duże umiejętności destrukcyjne, no to już się przekonaliśmy, bo zniszczyła już parę instytucji państwa, zniszczyła koalicjanta, zniszczyła wiele rzeczy, natomiast nie ma umiejętności pozytywnych, kreowania polityki pozytywnej. Takim elementem ma być teraz, miało być to podpisanie tych kilkudziesięciu umów z polskimi podmiotami w ramach programu SAFE. Natomiast po pierwsze, to jest jakiś kredyt, to jest jakaś piramidalna pomyłka, ponieważ jest jakiś kredyt na procent, na jaki nawet nie wiemy, na ile pożyczamy. I do tego
0: To zanim z SEJ wejdziemy, chciałbym trochę o tym mechanizmie politycznym porozmawiać i także o mediach. Mam w rękach tygodnik Newsweek, pokazuję go. Przez chwilę jest to na 11. Tam są takie co tydzień polityczne złoto, to jest felieton nikogo innego, tylko Andrzeja Stankiewicza, no dziennikarza, jeżeli ktoś nie zna, no to osoby bardzo aktywne aktywnej w kampanii prezydenckiej medialnie głównego rozgrywającego uderzenie na Karola Nawrockiego związane z Grand Hotelem i tego typu historiami. Zdaniem niektórych był jednym ze sprawców zaraz po Tusku tego, że Karol Nawrocki wybory wygrał, bo tak przegrzewał temat, że aż ludzie zaczęli na Karola Nawrockiego patrzeć z większą sympatią. A teraz pisze Andrzej Stankiewicz tak. To zresztą nie jest pierwsza porażka Koalicji Obywatelskiej w samorządzie. W zeszłym roku zaledwie po pół roku kadencji odwołana referendum została prezydent Zabrza Agnieszka Rumpniewska. Znów partia nie pomogła, choć to była porażka tuż przed wyborami prezydenta RP, co było wizerunkowo samobójcze. Same wybory prezydenckie to koncert impotencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Partia nie potrafiła zorganizować udolnego sztabu i sprawnej kampanii kandydata, który był murowanym faworytem. Widać było gołym okiem, że Rafał Trzaskowski poza jego politycznymi wpadkami został celem skomasowanego ataku botów. Się stało jasne, że to nie grupa ekspertów od kampanii związanych emocjonalnie z Koalicją Obywatelską zwróciła się z ofertą pomocy. Tak jak Michalski w Krakowie dziś, tak Trzaskowski rok temu odmówił i Tusk na to przystał, co w obu przypadkach skończyło się katastrofą, której skutki są dla obecnej władzy niewyobrażalnie kosztowne i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jedyny tekst w aktualnym numerze Newsweeka, który i po samym Tusku, i po Platformie nie zostawia na nich suchej nitki, albo jedzie jak po starej szkapie. Dwie tutaj mam myśli. Po pierwsze, merytorycznie, czy to, co napisał Andrzej Stankiewicz, jest prawdziwe, a po drugie, medialnie, co to oznacza, że liberalne media coraz mocniej dystansują się od Donalda Tuska i jego formacji. Panie redaktorze, dwa pytania naraz zadałem, to błąd dziennikarski, ale już trudno, stało się.
1: Po pierwsze jest tak, że to bardzo wygodna teza, że to boty, że to przez boty jakieś atak botów Michalski przegrał wybory, a Nawrocki je wygrał. Nawrocki wygrał wybory, ponieważ był lepszym kandydatem od Trzaskowskiego, a Michalski przegrał wybory, ponieważ był fatalnym prezydentem. Czyli został odwołany w referendum, ponieważ był fatalnym prezydentem. I to jest tak naprawdę największa bolączka, największy problem Platformy Obywatelskiej. Jej kandydat w wyborach był po prostu miałki, słaby, płaczliwy, nieudolny i możemy tutaj mnożyć jeszcze te przymiotniki. Banalny, przypomnijmy sobie to jego wezwanie do Donalda Trumpa, aby wspólnie jedli Prince Polo, czy wiele innych tego rodzaju głupot, które wypadły. Ja nie mówię, że to są wpadki, to po prostu jest odzwierciedlenie jego stanu intelektualnego, emocjonalnego i psychicznego. W związku z tym głównym powodem przegrania wyborów prezydenckich był słaby kandydat. Głównym powodem tego, że Michalski został odwołany, jest słaby, był to, że był słaby prezydent. Cała reszta to jest tylko próba tłumaczenia tego, że car dobry bojarzy źli, że jakieś tajne Wunderwaffe zostało wykorzystane przeciwko Michalskiemu. Nawet jeżeli coś takiego miało miejsce, to umówmy się, żadne tego rodzaju narzędzia nie zaskutkują, jeżeli mają dotyczyć kogoś, to byłby dobrym prezydentem, czy dobrym kandydatem na prezydenta, dobrym prezydentem Krakowa, czy dobrym kandydatem na prezydenta Polski. To jest, reszta to jest tylko, to są technikalia. Problem Platformy Obywatelskiej, tak jak pisze Andrzej Stankiewicz jest kimś więcej niż tylko dziennikarzem, czy takim elementem kampanii. On w dużej mierze jest takim cynglem, niestety. Przykro mi to mówić, ale bo ponieważ Andrzej Stankiewicz był kiedyś bardzo dobrym dziennikarzem, ale to się zmieniło w pewnym momencie i dzisiaj jest zaprzeczeniem tak naprawdę dziennikarstwa, ale okej. To jest sytuacja taka, że jeżeli rzeczywiście Platforma Obywatelska nie była w stanie skonstruować dobrego sztabu wyborczego, to nie wynika z tego, że nie było ludzi, którzy chętnie by to poprowadzili. Nie, to wynika z impotencji tej partii, ponieważ Donaldowi Tuskowi udało się wyciąć wszystkich już, którzy cokolwiek mieli dobrze tam poukładane pod czaszką, natomiast zostawił tylko tych, którzy mu nie zagrażają. A jeżeli ktoś nawet na chwilę wystawi głowę i powie, że ma jakieś pomysły, to zostanie natychmiast prowadzony do parteru i sponiewierany przez Tuska. Tak jest sposób jego zarządzania partią. Jest o tyle skuteczny, że dzisiaj nie ma żadnego kontrkandydata. Nikt nie odważy się wystąpić przeciwko niemu. Natomiast powoduje to kompletną taką intelektualną impotencję w tej formacji. Skutkiem tego jest właśnie to, że taki beznadziejny polityk jak Miszalski zostaje prezydentem Krakowa, bo umówmy się, gdyby wystawili kogoś innego, też by został prezydentem Krakowa. Gdyby zamiast Trzaskowskiego wystawili kogokolwiek innego, też by został prezydentem Warszawy. W związku z tym to jest oczywiście rozleniwiające i takie demoralizujące dla partii, że ma takie miejsca, gdzie kogokolwiek nie wystawili, to i tak wygrają. Tych miejsc jest kilka, bo prezydentów fatalnych to możemy wymieniać na palcach nóg i rąk, żeby nie powiedzieć, nie wiem, o Sutryku, o Dulkiewicz, o Jaśkowiaku i tak dalej, i tak dalej. To są największe miasta, a jednak o Hannie Zdanowskiej, to są wszystko źli prezydenci miast. Natomiast to, że w Krakowie został odwołany Miszalski, to wcale nie jest powiedziane, że w powtórzonych wyborach Platforma czy Koalicja Obywatelska ich nie wygra. To jest bardzo możliwe, że je wygra. Być może nie, być może tak. Ale gdyby na przykład takie wybory odbyły się we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Gdańsku, to i tak wygrałby kandydat Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej. To jest dla nich rozleniwiające. Wystawili Trzaskowskiego, będąc przekonani, że on idzie jak po swoje, że taki nieznany, na początku przecież dość taki nieudolny w przekazie Karol Nawrocki, że nie jest w stanie mu zagrozić. Natomiast nie przypomnieli sobie, w jaki sposób Andrzej Duda go pokonał i nie przypomnieli sobie tego, że Andrzej Duda pokonał Bronisława Komorowskiego, który również był pewniakiem. W związku z tym to nie jest tak, że kogokolwiek się wystawi w wyborach ogólnopolskich, to na pewno wygra, a Rafał Trzaskowski był tym kimkolwiek tak naprawdę. To jest przerażające, ponieważ nikogo innego, żadnej innej osobowości tam nie ma. Jeżeli widzimy dzisiaj Radosława Sikorskiego, który miał ambicje, żeby być prezydentem i widzimy, jak to jest to prymitywny i agresywny polityk, to myślę, że wynik byłby jeszcze gorszy. Zresztą w Platformie Obywatelskiej chyba też było takie przekonanie. W związku z tym bardzo wygodne jest dzisiaj mówienie, że to atak botów i nieudolność taka medialna spowodowała jedną czy drugą klęskę, ale w rzeczywistości ta klęska jest w samej partii i w sposobie zarządzania nią przez Donalda Tuska i w słabości intelektualnej i takiej osobowościowej tej formacji, bo jeżeli byśmy dzisiaj mieli się zastanowić, kto mógłby zastąpić Donalda Tuska na miejscu premiera, na przykład Tusk, nie wiem, wyjeżdża gdzieś albo...
0: No jest jeden dyżurny kandydat, Radosław Sikorski, wieczny kandydat do różnych funkcji, zawsze utrącany albo przegrywający w przedbiegach.
1: Zadałem sobie trud, nie polecam Państwu serdecznie, ale zadałem sobie trud przeczytania, nie w całości, ale dużych fragmentów książki, tej rozmów rzymskich Radosława Sikorskiego i ojca Wojciecha Giertycha. Powiem szczerze, że dawno nie widziałem, nie czytałem czegoś tak słabego i tak pozbawionego jakiejś głębszej refleksji. Jeżeli to są myśli zebrane Radosława Sikorskiego, to jest to wyjątkowy banalista i wyjątkowo słaby polityk, ponieważ polityk, jeżeli pisze książkę, to najczęściej po to, żeby pokazać, że jest w nim jakaś głębia, że jest intelektualistą. Sikorski jest po prostu... powtarza wyłącznie jakieś tępe przekazy TVN-owskie.
0: No dobrze, ale to skoro jest tak, że tam jest taka pustać, że tam nie ma żadnego nazwiska, że i to też nawet w tym Newsweeku się pojawia, którego lekturę też Państwu nie polecam, podobnie jak pan redaktor książki ojca Wojciecha Giertycha i Radosława Sikorskiego, no ale taka nasza robota, patrzę na to. I tutaj też rzeczywiście to się pokazuje, że... PiS potrafił kilka nazwisk wykreować, czyli Jarosław Kaczyński, prawda? A to Przemysław Czarnek, a to Mateusz Morawiecki, a to Karol Nawrocki, a to Beata Szydło. Można by wymieniać ludzi, którzy jednak coś ciekawego do powiedzenia mają i jakieś emocje ze sobą niosą i wyborcy z tymi emocjami związani. Donald Tusk wymyślił 10 młodych polityków, no ale tam chyba nikt prochu nie wymyśli, chociaż się z nimi podobno regularnie spotyka. No i tu akurat cytat z innej dziennikarki, inny artykuł Dominika Długosz, to też no, może nie tej rangi co Andrzej Stankiewicz, ale też osoba, która regularnie formułuje sposób myślenia liberalnych dziennikarzy. Pisze tak: Tusk patrzy na Polskę i pyta, ale o co chodzi? Przecież macie to wszystko, o czym ja mogłem marzyć. Nie rozumie, że jego marzenia nie są już marzeniami jego wyborców. Tak o Donaldzie Tusku pisze dziennikarka Newsweeka. No i jeszcze ten element medialny mnie interesuje. Mamy TVN, który coraz częściej wypuszcza antyrządowe czy krytyczne wobec rządu materiały. Mamy Newsweek, który, no może nie jak w bęben, ale uderza jednak. Są trzy teksty, każdy z nich bardzo krytyczny, nawet zjadliwy w kierunku Donalda Tuska. Skoro on jest jedyny, to dlaczego ten medialny salon zaczyna go podgryzać? Czy właśnie, czy zaczyna, czy może nie zaczyna? O co chodzi?
1: To postrzeganie mediów, zwłaszcza tych liberalnych mediów, lewicowo-liberalnych mediów, jako recenzenta polityki partii rządzącej czy koalicji rządzącej jest błędny, ponieważ to nie, te liberalne media, one nie są kimś, kto jest obok władzy, tylko jest to element władzy. W związku z tym, jeżeli widzimy takie materiały, widzimy takie teksty, takie reportaże czy felietony w telewizji, czy newsy opisywać, czyli tam jest, w telefonie jest w ogóle mało newsów, w związku z tym dlatego są to raczej opinie dziennikarzy, czy kogoś, kto tam tym dziennikarzom mówi, jakie mają być te opinie. Natomiast nie możemy tego postrzegać jako recenzję władzy, jako recenzję polityki rządu, tylko jako walkę frakcyjną. To jest walka frakcyjna. Jeżeli dzisiaj są ludzie, oczywiście w Koalicji Obywatelskiej, którzy szczerze Tuska nienawidzą po prostu, no czują się, czy nie czują się, tylko zostali przez niego poniżeni, sponiewierani, obrażeni i sprowadzani często do parteru, to oni będą rzeczywiście suflować tego rodzaju opinie i będą nakręcać taką krytyczną falę, która będzie dotykać Donalda Tuska. I on doskonale wie. Ci ludzie nie wystąpią oficjalnie przeciwko niemu, ponieważ wiedzą, że spotkałyby ich represje, włącznie z wyrzuceniem, nie wpisaniem na listach w kolejnych wyborach itd., itd. W związku z tym elementem walki frakcyjnej są właśnie media. Zwłaszcza tacy ludzie jak Andrzej Stankiewicz. On jest tego wspaniałym przykładem. Natomiast TVN to jest trochę inna historia, bo w TVN-ie z tego, co nas dochodzą różne głosy, to jest teraz wielkie zastanawianie się, wielka takie rozedrganie, no bo jak tu się zachowywać wobec partii rządzącej, która być może za chwilę albo nie będzie rządzić, albo a na pewno słabnie, a za półtora miesiąca, czy nawet niecałe półtora miesiąca, nowy właściciel ma przejąć już TVN. I jest to nowy właściciel, który raczej nie podziela poglądów Donalda Tuska i tych ludzi wszystkich, którzy są w otoczeniu obecnego rządu. W związku z tym tam jest taka próba jakiegoś, jak oczywiście nie całej stacji, ale niektórzy dziennikarze, czy wydawców, czy kierownictwa pozycjonowania się jako tych, którzy no, usiłują być obiektywni, co rzeczywiście czasami wygląda śmiesznie, czasami wygląda żenująco, ale pokazuje, że to pęknięcie w tym obozie jest coraz bardziej widoczne i ono będzie widoczne, ponieważ nawet ściganie, czyli nawet ten element kampanii, czy tej kampanii politycznej, nie wyborczej, tych obietnic Tuska, czyli dopadnięcie, dociśnięcie pisowców, nawet to mu się nie udaje za bardzo. Początkowo mógł tam na swoim koncie zapisać pewne sukcesy, nie, wsadzenie do więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, no to był taki dla niego spektakularny sukces, ale później było coraz gorzej, tak, i sądy dość z biegiem czasu coraz bardziej krytycznie patrzą na te zarzuty prokuratury, czy to Bodnarowskiej, czy to Żurkowej. I odrzucają te wnioski jedne za drugim, co jest kompromitujące i dla rządu, i dla władzy, i ewidentnie widać brak sprawczości. I to jest rzeczywiście bolesne. Natomiast jeszcze raz powiem, nie postrzegajmy tych tekstów, tych materiałów jako elementu krytyki prasowej wyłącznie, a już na pewno nie głównie.
0: No właśnie, bo jak rozumiem, to nie jest krytyka sama dla siebie, że Andrzej Stankiewicz wstał rano i powiedział, oho, ale ten Tusk jest beznadziejny, napisze to, tylko ja to tak też widzę, że to wyraża coś więcej, to wyraża no trochę jak z całym szacunkiem przy wszystkich różnicach, jak lekturę gazety Prawda w sowieckiej Rosji, żeby zobaczyć, kto tam kogo podgrywa.

0: władzy i tak bardzo stały się elementem sprawowania władzy, jak w Polsce, gdzie w zasadzie refleksja nad tym, co robi rząd, jest żadna. To przychodzi raz na jakiś czas, kiedy nagle dochodzi do jakiegoś sporu albo wewnątrz koalicji, albo na przykład lobbystów, którzy za tym stoją i ich interesy, ich zamierzenia nie są realizowane przez ten rząd. No bo brak sprawczości Tuska, brak umiejętności prowadzenia realnej polityki przez niego, brak umiejętności osiągania celów, natomiast ogromne zadłużenie państwa i takie niszczenie państwa powoduje, że ileś projektów, bardzo wiele projektów, które miały być zrealizowane w Polsce, nie zostały zrealizowane, tych projektów lobbystycznych, tych, które niekoniecznie, nie wiem, sprawiałyby, że nasza gospodarka będzie lepsza, że nasze firmy będą lepiej funkcjonowały, ale jakieś grupy, jakieś inne podmioty by na tym zarobiły. W związku z tym wściekłość tego otoczenia, tego zaplecza jest, czy taka, może nie wściekłość, taka niecierpliwość tego zaplecza jest coraz większa. I to ma wpływ na walki frakcyjne, to ma wpływ na to, że niezadowolenie z rządów Donalda Tuska jest coraz większe.
1: To na koniec zmieńmy temat tego niezadowolenia, także medialnego. To jeszcze wrócę TVN, jeżeli się odwróci, to będzie co znaczyło dla koalicji rządzącej, to jeszcze patrzę ten Newsweek, tekst krytyczny o Struziku, czyli osobie, która od prawie ćwierć wieku zarządza Mazowszem niepodzielnie i dzieli olbrzymie pieniądze. Był taki moment w wyborach, że tuż niewiele brakowało. Wtedy akurat zanim wielu Patryk Jaki swoją bardzo aktywną kampanią zmobilizował warszawiaków, którzy wyszli i zagłosowali na Trzaskowskiego, a potem też zagłosowali na koalicję do sejmiku, uratował stanowisko dla Struzika. Gdyby nie to i gdyby PSL z Platformą stracili Mazowsze, inaczej to mogłoby wyglądać, bo są olbrzymie pieniądze, a zupełnie poza kontrolą. Mało kto z nas patrzy, także nas dziennikarzy, co jest naszą winą, na wydatki samorządowe, a tam w województwach są duże środki, które są wydawane w ogóle czasami poza jakąkolwiek kontrolą, poza tą, którą stanowi RIO, czyli te regionalne izby obrachunkowe, ale to inna historia. No nieważne, tak czy inaczej, te liberalne media szukają kogoś nowego i co się stanie, jeżeli TVN wypadnie z takiego swoistego portfela medialnego Donalda Tuska?
0: Tak szybko nie wypadnie, natomiast rzeczywiście można się spodziewać pewnego, już widzimy pewne dystansowanie się od tej polityki, takie bycie takim jednoznacznym narzędziem w rękach władzy i to będzie pewnie postępowało. Bez wsparcia TVN-u to jest rządzenie Tuska będzie dużo trudniejsze. Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, na czym ono polega. Ono polega na tym, że Tusk ma grupę takich fanatyków. To jest mniej więcej, jeżeli elektorat Platformy, taki twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej określimy na mniej więcej 35%, tak, 32% mniej więcej w tych granicach, no to mniej więcej 2/3 z tego, tak wynika z badań, to są wyborcy fanatyczni, czyli Tusk może liczyć mniej więcej na 20-25% takich głosów fanatyków, którzy zawsze na niego zagłosują i on musi ich karmić. On musi ich karmić tymi wszystkimi agresywnymi przedsięwzięciami, typu właśnie zamykanie, ściganie, zapinanie w kajdanki zespolone tych różnych ludzi związanych z prawicą, po to, żeby oni byli wiecznie podgrzani, żeby oni mieli motywację do tego, żeby podgrzewać innych. Ma też tych wyborców bardziej umiarkowanych, oni są w tym twardym elektoracie, oni są w mniejszości, co jest bardzo ciekawe, którzy jednak domagają się, oni mu wierzą, chcą mu wierzyć, wypierają te wszystkie informacje o tym, że jest nieudolny, że zadłuża państwo na skalę niewyobrażalną, jak nikt wcześniej, że działa na rzecz Niemiec, że zablokował ileś tam wiele ważnych inwestycji w Polsce, że blokuje rozwój polskich firm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni nie chcą w to wierzyć, wypierają to, nie, te informacje do nich nie docierają, niemniej jakaś refleksja do nich dociera, jakaś się pojawia. I tak na niego zagłosują, być może być może z niechęcią, ale na niego zagłosują. Problem ma tak,

0: taki, że ten materiał, ten content taki do tej, dla jednej i drugiej grupy dostarcza właśnie takie medium jak TVN. To oni spełniają tą rolę tego katalizatora, tego przekaźnika, przepraszam, nie katalizatora, przekaźnika, który dostarcza i ten bardziej radykalny, i ten taki mniej radykalny przekaz, który zaspokaja potrzeby tych ludzi. Wbrew temu, co się sądzi, politycy, wyborcy konserwatywni są znacznie mniej wierni swojej partii, swoim mediom. Oglądają i jedno, i drugie. Wyborcy liberalni oglądają tylko jedno. Jeżeli TVN przestanie ich zaspokajać w ten sposób, to tu będzie miał problem, ponieważ będzie miał problem z dotarciem, z nakarmieniem tymi emocjami tego swojego twardego elektoratu.
1: To już na koniec informacja związana ze zbliżającą się konferencją. Tak, zmienię temat, panie redaktorze. No szybko na
0: bardzo
1: koniec.
0: Bardzo dziękuję. Właśnie a propos samorządów, bo zaczęliśmy od samorządów, to może na samorządach skończymy. 9 czerwca w Halinowie zapraszamy na konferencję dotyczącą tego, czy samorządy są w stanie, jak samorządy powinny funkcjonować, aby opierać się trochę tym tendencjom, które, tym centralistycznym tendencjom, które są w Unii Europejskiej, oraz jak wykorzystywać energię małych firm, kumulować tę energię małych firm w samorządach, by one mogły się rozwijać szybciej. Zapraszamy do Halinowa, startujemy o godzinie 10:15, 10:30, 9 czerwca serdecznie zapraszamy, to już bardzo niedługo, po to za tydzień.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mariusz Staniszewski był naszym gościem.
2: Nocne powtórki w net.

0: Dzień dobry Państwu. Wtorek, dzień dobry. Godzina 14, prawie już 12, czyli Kabaret Otto, czyli Ryszard Małkowski.
1: I Andrzej Tomanek oraz Wiesław Topaczewski, który do nas wkrótce dołączy telefonicznie, ale dołączy oczywiście. Proszę Państwa, na początku może troszeczkę takich ogłoszeń przeróżnych, ponieważ nasza działalność jest związana z tym, że w Radiu Wnet możemy Państwa o niej poinformować. Można nas także oglądać. Warto, bo dzisiaj wystrój studia jest dosyć ciekawy. Są palmy.
0: Tak, ale to wszystko z okazji 17 urodzin Radia Wnet.
1: Tak, jeszcze palmy zostały.
0: W sobotę, też byliśmy tutaj w sobotę, też można nas było usłyszeć. Zresztą można też nas zobaczyć gdzieś tam, można nas znaleźć na YouTubie. Także w takich okolicznościach przyrody pięknych witamy się z Państwem i teraz ogłoszenia.
1: Proszę Państwa, to jest tak, cały czas jesteśmy na etapie sprzedawania tej naszej płyty. Dzisiaj będą piosenki z tej płyty, to właśnie pierwsza była Jaki Piękny Cyrk, to jest też jedna z premierowych piosenek, które ukazały się na tej naszej płycie. To jest tak, że tę płytę najlepiej nabyć, zamawiając ją w firmie, która ją dystrybuuje, a jak się poinformować, w jaki sposób ona jest dystrybuowana, to najlepiej zajrzeć do nas na Facebooka. Teraz pojawiła się jeszcze nowa możliwość, czyli zakup plików, no bo to jest tak, że wiele osób
0: cyfrowa
1: płyta. Cyfrowa, czyli płyta cyfrowa, bo wiele osób mówi, ale ja nie mam już gdzie odtwarzać, ja nie mam, po co mi ta płyta. No płyta w tej chwili rzeczywiście może bardziej jest pamiątką, ale niektórzy jeszcze oczywiście odtwarzacze mają, więc zachęcamy też do kupowania płyt, ale jeżeli ktoś chce nas wspomóc, bo co to dużo mówić, zakup takiej płyty jest dla nas jakimś wspomożeniem i umożliwieniem nam zebrania środków na nagranie następnej płyty, na którą Państwo z pewnością czekają.
0: Tu pan Marcin Sosin bardzo ładnie napisał. Do nas, kochani, jesteście wspaniali, działacie na własną rękę, o nic nie prosicie, jak robią to niektórzy artyści, robicie naprawdę dobrą robotę.
1: No to jest... prosimy, żebyście państwo kupili naszą płytę.
0: Traktujmy to jako promocję. No prosimy na co innego może, ale nie jest to na tej zasadzie daj.
1: Nie, to może do tego tematu jeszcze wrócimy. W każdym razie, tak jak mówię, jesteśmy w okresie
0: promocyjnym,
1: bardzo dla nas ważnym. Tydzień temu ta płyta się ukazała. Pewnie będziemy tę płytę lansować jeszcze co najmniej cały czerwiec.
0: Do następnej płyty.
1: A może i do następnej płyty, może tak też być. I to jest tak, że zagramy też koncert związany z tą płytą. Ten koncert będzie 19 czerwca. On będzie odbywał się tam, gdzie gramy w Warszawie, tam, gdzie możemy grać w Warszawie tak naprawdę,
0: w dobrym miejscu.
1: To jest Katolickie Centrum Kultury, dobre miejsce, które się mieści na Bielanach, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dewajtis 3. Bilety można nabywać albo wchodząc na stronę Katolickiego Centrum Kultury, albo nawet u nas też na stronie jest informacja na temat tego koncertu, także zachęcamy Państwa do spotkania się z nami w ten piękny czerwcowy wieczór. To będzie piątek, jeszcze nie wszyscy wyjadą na czerwcówki, czy tam chyba jak są majówki, to czerwcówki też powinny być.
0: Też, ale wtedy jest długi weekend.
1: W każdym razie na działki, czy tam na weekend Państwo wyjeżdżacie pewnie, ale w piątek wieczorem jeszcze zapraszamy do spotkania się z nami. No i to są w zasadzie chyba w tej chwili jeszcze jest jedna sprawa. Jesteśmy na szlagierowej liście przebojów, konkurencyjnej stacji telewizyjnej.
0: Telewizyjno-radiowej chyba ona jest, tak?
1: Radio tam też jest, Radio Silesia, to jest na Śląsku i można tam oddawać głosy na naszą piosenkę, na piosenkę Pierogi, bo tam akurat Pierogi. I tutaj odnotowaliśmy pewien sukces, bo w debiucie na tej liście znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce. Na dziesiątym miejscu.
0: Na dziesiątym miejscu,
1: ale jak na nową piosenkę, której jeszcze nikt tak dokładnie sobie chyba w głowie nie poukładał, to jesteśmy tam na całkiem dobrym miejscu. To głosowanie dzisiaj, patrzymy, idzie nam całkiem dobrze, ale jeżeli ktoś chce z Państwa swój głos oddać, to oczywiście zachęcam do wejścia na naszego Facebooka. Tam wszystkie te możliwości są, dostępne.
0: Ja jeszcze tylko w ramach informacji a propos tej płyty CD, i też to, co powiedziałeś, jako nośnik cyfrowy, natomiast tu się Państwo do nas odzywacie, że niektórzy to i pewnie płytę winylową by chcieli. Zapewniamy Państwa, że my też bardzo byśmy chcieli i kto wie, może rzeczywiście to marzenie się spełni i Amex Circulation zapisa, a niektórzy to by chcieli nawet i kasetę magnetofonową.
1: Z kasetą na razie
0: trudno
1: powiedzieć, ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijało.
0: To już jest wybitny gadżet.
1: Musimy powiedzieć, że sprzedaż idzie całkiem dobrze i ta sprzedaż być może przyniesie na tyle korzyści, że będziemy mogli wydać ten materiał na innych nośnikach.
0: tu już jak można nie mieć odtwarzacza CD? No naprawdę, też jesteśmy zdziwieni, bo my mamy akurat, ale się okazuje, że no, w dzisiejszych czasach już ludzie nie posiadają tego odtwarzacza CD.
1: Znaczy, to się też związało z tym, że już nie ma tej kieszeni przy laptopach.
0: Przy laptopach, tak.
1: Bo jak była przy laptopach, no to ja mam jakieś tam, jeszcze tam dopinaną mam taką kieszeń.
0: No do i skończyło się tak samo to, bo przecież były też te odtwarzacze, czyli na płytę CD i na płytę DVD. No w tej chwili, jak masz streamingi telewizyjne, kanały, to też ludzie już przestali czy wypożyczać,
1: no tak,
0: czy
1: tylko to już
0: filmy,
1: to jest to,
0: no,
1: o czym już mówiliśmy, że no, na streamingach, no przy naszych zasięgach, to nie jesteśmy w stanie zarobić, no, bo to rzeczywiście trzeba mieć jakieś milionowe odsłony, no i my akurat no, w te milionowe odsłony jeszcze przynajmniej na razie nie celujemy, natomiast no, dla nas jakimś tam wsparciem finansowym, cegiełką jakąś, chociaż tutaj jak na konsoletę państwo tyle zebraliście, to może nasze płyty też znajdą jakichś nabywców, natomiast to jest tak, że po prostu, no żeby te piosenki znalazły się w streamingu, no to muszą być nagrane. A żeby były nagrane, no to potrzebne są na to fundusze, bo my wszystkiego dużo robimy, bardzo dużo. Tu Wiesiek zrobił bardzo dużo, ponagrywał, no ale wszystkiego sami nie jesteśmy w stanie zrobić, jak miksu czy masteringu, to musimy
0: no to
1: zlecać.
0: To
1: są takie tam szczegóły. Tutaj
0: rzecz,
1: Bartosz, tak, Miecznikowski zagrał tę solówkę na przykład w tym, w jaki piękny cyrk zagrał.
0: No w kilku miejscach.
1: W innych
0: jeszcze
1: miejscach,
0: tak,
1: nieodpłatnie.
0: Bardzo,
1: także, to, no, ale w każdym razie, proszę państwa, my jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta płyta się ukazała. To jest nasz ogromny sukces. No. Jakie będą jej losy? Czy państwu te piosenki się bardziej spodobają, czy mniej? No to już się okaże. Na razie opinie są dosyć pozytywne.
0: Cieszymy
1: i może
0: się
1: w takim razie
0: kolejna
1: też z tej płyty
0: radość
1: życia.

0: No tak, proszę Państwa, to jest też kolejna piosenka z naszej płyty.
1: Można pogwizdać.
0: No tak, no tu jesteśmy prawie w takim no, wiejskim anturażu. Ta piosenka też miała taki trochę dziwny los, bo nawet ją kiedyś zaśpiewaliśmy już publicznie.
1: Tak, w dobrym miejscu zresztą. Tak.
0: Nie, chyba nie w dobrym miejscu.
1: Oj, w dobrym, ja pamiętam, że w dobrym.
0: A, bo tak. Mieliśmy ją śpiewać na tym przeglądzie, a potem nie tak, zaśpiewaliśmy. Tak, tak, no tak, tak. Tak, w dobrym miejscu raz ją zaśpiewaliśmy. Natomiast tą piosenką było tak, że no ja ją napisałem i tak grałem pod gitarę, ale wychodziło bardzo ogniskowo i tak jakoś no, mieliśmy wątpliwości. Jędrek wziął gitarę, zagrał to inaczej i piosenka odżyła. Jeszcze zaczął gwizdać.
1: Widzisz, to drzemało w tej piosence.
0: No chyba tak,
1: ja usłyszałem.
0: Ale ja tego jakoś tak nie znalazłem dokładnie, że to w tej piosence jest. No ale przejdźmy może do innych tematów, bo o naszej płycie to możemy opowiadać cały czas i pewnie jeszcze będziemy tutaj opowiadać, bo dzisiaj będą piosenki jeszcze. Wiesiek się dołączy, to na pewno dużo
1: opowiem. Wiesiek się dołączy za chwilę, już za parę minut. Natomiast właśnie inny temat. Wczoraj zauważyłem twoją rolkę na takim, to jest chyba portal warszawski, samorządowy taki, umieściłeś coś a propos parkingów.
0: Że znaczy ja umieściłem parking. To u siebie, na żadnym portalu nie umieszczałem.
1: Tak, ale to portal umieścił, ja to zauważyłem.
0: No tak, ale to jest właśnie fajne w internecie, że mogą sobie wziąć rolkę z mojego portalu i ja nawet o tym nie wiem.
1: Ale napisali, że właśnie tam
0: no to dobrze.
1: I tak dalej.
0: A nie, to ładnie, muszę znaleźć.
1: Że zmieściłeś się w pewnym temacie.
0: No bo to jest tak, że akurat wczoraj byłem na Pradze w szpitalu grochowskim na badaniach. Żeby to było jakoś tam dobrze powiedzieć, badania się udały, czyli wszystko było dobrze. Także, no ale tam przy tym szpitalu jest ciężko zaparkować. Tam parking, to tam przy wielu szpitalach są wielkie parkingi, na tych parkingach też przeważnie nie ma miejsc, co jest takie dosyć...
1: Tak, no bo są szpitale, mają te miejsca parkingowe, się okazuje, że...
0: Płatne dosyć słono.
1: Płatne słono, ale się okazuje, że też brak miejsc.
0: Tak, brak miejsc, natomiast tutaj no ten parking, ja na taką rolkę to wstawiłem, można mnie tam na Facebooku zobaczyć, na moim profilu. No tam ten parking przy tym szpitalu jest bardzo mikroskopijny. No i tam był taki chodnik przy tym szpitalu, gdzie latami stały samochody. Przyjechałem wczoraj, bo tam jestem pod opieką tam kardiologiczną tego szpitala, więc często tam przyjeżdżam. Przyjechałem wczoraj, no i patrzę, tam na chodniku pusto, no to sobie stanąłem, ale przychodzi taki pan, mówi, no jebie pan, ale tu nie można już stawać. Jakiś tam pan przechodził i mówi do mnie, może pan to mieć nieprzyjemności.
1: Zaraz
0: no i rzeczywiście.
1: Straż Miejska, która notabene dziś się bawi i nieopodal na placu zamkowym.
0: No ale to co innego.
1: Sprawa,
0: no, i, no i tak rzeczywiście, no to przestawiłem ten samochód gdzie indziej, no i okazało się, że ta ulica została zupełnie zmieniona. Stawać samochody nie mogą, ale postój taksi zrobili. Dosyć taki porządny, żeby taksówki mogły stawać, bo tam jest taka sytuacja, że rzeczywiście jest ta Grenadierów jest jednokierunkowa, ale jest taki wąski pasek zrobiony niby dla karetek, który jest w drugą stronę. Natomiast ja tam nigdy żadnej karetki nie widziałem i przez te lata samochody na tym chodniku nie przeszkadzały, bo karetki nie jeżdżą po chodniku, tylko jeżdżą po tym swoim ewentualnie pasie. No i ale w ten chodnik nawsadzano. Co nawsadzano?
1: Słupki!
0: Takie jeszcze świeże, nowe, folią owinięte, napakowane, tak żeby nie można było stanąć. No i to jest takie, no nie
1: ja
0: bardzo rozumiem.
1: Słupkoza, bo tak to możemy też chyba, tak? Słupkoza.
0: No, można to tak nazwać.
1: Ona się pojawiła w Warszawie praktycznie wszędzie w centrum.
0: No to jeszcze za czasów...
1: W centrum, chociaż to gdzie
0: tej,
1: byłeś, to było...
0: Za czasów tej pani nazywanej HGW. Tak w skrócie oczywiście. No nie, to ja byłem na Grochowie. To jest, chodzi o szpital grochowski. I po prostu, no, ja trochę tego nie rozumiem, bo żeby tam zbudowano parking, a tutaj, no, stwierdzono, że chodnik jednak nie można parkować. Nie rozumiem. Ale żadnego parkingu tam dookoła nie widziałem. No, może czegoś się nie dopatrzyłem. Więc to jest tak, że no, czasem do tego szpitala potrzebują podjechać i starsi ludzie, i ludzie czasem na wózkach. No i, no nie,
1: co,
0: nie wiem. To jest takie
1: się,
0: jakieś, no...
1: Wydaje mi się, że to jest problem w tej chwili tych u nas w Polsce też, tych dużych, nie tylko chyba w Europie, dużych miast. Że wyrzuca się strefę samochodową poza miasto. Ja teraz miałem okazję zobaczyć Warszawę, centrum, co się dzieje, a nie byłem ostatnio, nie miałem czasu, żeby zobaczyć, natomiast teraz pospacerowałem i zobaczyłem, że to centrum tutaj przy Placu Kultury i tak dalej, że tam zniknęły drogi. Porobiły się ciągi chodnikowo.
0: No, na tym
1: drzewowe.
0: To polega.
1: Takie. No tak, tylko wiesz, tam też mieszkają ludzie, którzy chcą zaparkować, muszą podjechać karetki, bo też się komuś czasami słabo zrobi.
0: No poza tym, jak zrobisz zakupy jakieś większe i mieszkasz, no to też...
1: No to trudno te zakupy ciągnąć tak, a jednocześnie no tak. Komunikacja jest taka, jaka jest. No,
0: nie, ale co jest, co jest najśmieszniejsze, że okazało się, że jednak warszawiacy, pomimo tych udogodnień, za które chyba ktoś powinien też, według mnie, pójść do więzienia, jeśli chodzi o udogodnienia przy Dworcu Zachodnim. Nie wiem, czy państwo znacie ten, tutaj Warszawy na tyle. Przy Dworcu Zachodnim już od 2 lat budują chyba tramwaj. Nie wiem, co budują.
1: Tam prowadzą linię tramwajową, która będzie trochę pod ziemią, trochę na zewnątrz.
0: No być może, ale co tam się dzieje w godzinie szczytu, kiedy samochody się muszą mijać na lakier, czy tam... Ale, to jest po prostu coś niebywałego.
1: Ale Ryszard, to nie jest tylko kwestia tego. Zauważ, że to się dzieje w kilku miejscach w Warszawie.
0: Naraz, oczywiście.
1: Że to nie jest tak, że robimy jedną rzecz, skupiamy się na tym, zróbmy to, pach, w jeden miesiąc, tylko nagle...
0: No tak, no nie, no
1: to
0: powiem ci ten przykład, że właśnie wczoraj jechałem przez most Poniatowskiego, no i na most Poniatowskiego jest znowu rozwalony, bo coś tam robią z jerozolimskimi, ale przecież pamiętam, że niedawno ta linia tramwajowa była tam remontowana.
1: No była remontowana, ale skończyli remontować most Poniatowskiego na tym odcinku między brzegami Wisły, natomiast teraz remontują ten ciąg tramwajowy.
0: Ale ten ciąg tramwajowy też był remontowany, bo przecież zrobili taki wielki
1: krawędzik. Więc ten ciąg jest tutaj zamknięty, bo są autobusy zastępcze, jest po jednym pasie zabrany, wyobrażamy sobie, jakie tam są korki.
0: Ale poczekaj, ja tak patrząc, bo jechałem tak i widziałem, że w stronę Warszawy jest spory korek rzeczywiście. Sobie mówię, a no to dobrze, to podjadę trasą Łazienkowską. Co tam się działo, to dopiero tam wpadłem w korek, bo tam też jest przebudowa tej trasy Łazienkowskiej, która już też trwa chyba parę lat, a w poniedziałek no to się zjeżdżają ci wszyscy, którzy tam poza Warszawą mieszkają, więc po prostu rzeczywiście to wyglądało okropnie, ale tutaj teraz dzisiaj jesteśmy świadkami, że tutaj rozdawane są ordery, odznaczenia, przemowy, więc w Warszawie dobrze się dzieje, można dostać order.
1: Wiesz, ja to wszystko rozumiem, bardzo dobrze, można korzystać z komunikacji, mamy metro i tak dalej, tylko na przykład tak jak ty czy ja mieszkamy pod Warszawą, musimy do tej Warszawy dojechać. Ja korzystam z tego, że zostawiam samochód gdzieś na północy i korzystam z metra. Ale żeby tam znaleźć na Bielanach gdzieś miejsce, to też jest naprawdę...
0: Nie, bo to jest taka metoda, także jest tak, że ludzie właśnie korzystając z tego metra, przyjeżdżają do jakiejś dzielnicy samochodami. No i ta dzielnica się korkuje, prawda?
1: No więc wtedy jest pomysł,
0: żeby rozszerzyć strefę płatnego parkowania.
1: Tak jest.
0: To oni w tej dzielnicy nie będą parkować. No ale wtedy już w tej następnej strefie się wszystko korkuje. No więc pomysł następny jest, że no to może jeszcze rozszerzmy strefę. I tak niedługo to będzie tak mniej więcej do Nowego Dworu i do Grodziska te strefy płatnego parkowania.
1: Ja myślę, że też to był jeden z głównych powodów w Krakowie, dlaczego było tak
0: Myślę, że u nas w Warszawie też, jeżeli by ktoś się zebrał bo to jest tak, że ja to się dziwię, bo PiS na przykład chciałby w Warszawie rządzić, prawda? Ale jeżeli chcieliby rządzić, to powinni już wyznaczyć kogoś, kto by te wszystkie absurdy, tak jak ja gdzieś tam je widzę, też widział i te absurdy nagłaśniał.
1: Musi być dobra komunikacja podmiejska, muszą być place parkingowe, to wszystko musi być zbudowane po to, żeby się przesiadać.
0: Poza tym to miasto nie może być rozgrzebane całe. Ja rozumiem, że w mieście trzeba coś robić, trzeba coś poprawiać, coś naprawiać, ale nie tak, że wszystko naraz. No.
1: Ale może, Ryszardzie, tu chodzi o to, żeby pokazać, że my...
0: Bo teraz jak jeżdżę...
1: Nie gadamy, a robimy.
0: No może i tak. No. Jak teraz jeżdżę dawno Świerczewskiego, a teraz Solidarności, no to ona też jest rozkopana, tam już bliżej Żelaznej, nie wiem, czy to jest jeszcze Solidarności, pewnie jeszcze jest. Więc gdzie się nie jedzie, to trafiasz na rozkopy. Jedziesz też Towarową, też jest rozkopana. Grzybowska też... to wszystko jest... Kiedyś mówiono tak, że dlaczego w Warszawie jest tyle jeszcze za komuny rozkopanych? Bo szukają matury Gomułki. To był taki żart. No teraz czego szukają, to nie wiem. Proszę państwa, połączymy się teraz z naszym kolegą Wieśkiem.
1: Jak się uda, z Wiesławem. Nie, to poczekamy.
0: Chwileczkę
1: tak samo
0: jeszcze.
1: Remont trasy Łazienkowskiej, który trwa 5-6 lat tutaj.
0: No tak, bo to nie jest tak, że się coś robi.
1: W końcu to skończą, to za 2 lata okaże się, że został zrobiony błąd w przebudowie i znowu to zamkną na 3 lata i będą robić remont. No bo to taka jest...
0: Czy Wiesiek już z nami jest?
1: Robota.
0: Halo, Wiesiek?
2: Jestem.
1: Wiesław, dobrze. Dzień dobry,
0: słuchaj,
1: Wiesławie.
0: No to może zaczniemy od tego, bo zbliżają się twoje urodziny i tutaj nasza taka wierna fanka Asia Tyburczyk.
1: Co się tak zaśmiało?
0: poprosiła, żeby zadedykować tobie piosenkę i to będzie piosenka przy tobie.

0: Proszę Państwa, tu Kabaret Otto w Radiu Wnet, tutaj w studio Andrzej Tomanek,
1: Ryszard Makowski,
0: a na linii prosto z Grecji Wiesław Tupaczewski.
2: Wiesław, co tam u Ciebie?
3: No, cały czas dochodzę do siebie i niedługo już dojdę do Was też, myślę. Za tydzień mam zabieg w szpitalu w Polsce i przyjadę na ten zabieg. Będę akurat po urodzinach 7 czerwca, robię sobie zabieg 8 dnia, 10 chyba będzie zabieg. No ale w każdym razie tuż po urodzinach.
0: Za wcześnie. Niech żyje nam.
2: To takie szybkie przed.
0: Tak, to takie zupełnie przed. Ale opowiedz, jak tam w Grecji, jaką pogodę masz i czy nasza płyta tam już dotarła do Grecji, czy ludzie się pytają ciebie o te piosenki.
3: Właśnie niespecjalnie.
2: Czy już na greckiej liście przebojów?
3: Aczkolwiek pojawia się na Spotify, można wysłuchać spokojnie i tam słucham tejże płyty. Wiecie, że ja nawet nie mam jeszcze własnego egzemplarza płyty.
2: No domyślamy się.
3: Wy to już dotykaliście, ja oczywiście, tylko podpisywałem okładki.
0: Ale jeszcze parę dla ciebie jeszcze zostanie, nie martw się.
2: Chociaż
0: płyty się sprzedają bardzo dobrze i wygląda to na, no nie wiem, no może nie jakiś sukces taki, że dostaniemy Fryderyka albo Grammy albo coś takiego, ale tak jak mówię, jak na naszą działalność ostatnimi laty, tak. Że musimy to wszystko sami w jakimś tam może, no tutaj dzięki Radiu Wnet oczywiście bardzo, bardzo nam to wszystko ułatwia w działaniu. Znaczy to obecność w Radiu Wnet i pomoc Radia Wnet i reklamy w Radiu Wnet. Natomiast no generalnie w tych innych mediach no nie jesteśmy specjalnie oczywiście poza telewizją jeszcze Silesia i poza Radiem Silesia, gdzie poszły też płyty do rozdania dla słuchaczy. Będziemy też w Radiu Warszawa w piątek. No i no sporo się dzieje. Udzieliliśmy wywiadu z Jędrkiem wczoraj, także no trochę się dzieje.
2: A powiedz Wiesławie, jak ty tam oglądasz, co się na świecie dzieje, coś z teorii ciekawych, bo zawsze masz dla nas jakąś ciekawostkę.
3: Wiesz co, no nie, na razie nic nie
2: na
3: wiem.
2: Na razie spokój, tak.
3: Właściwie się odłączyłem, wiem, że jakaś afera w Polsce i że a propos rozdawania orderów, to komuś będzie zabierany order, ma być odbierany, także słyszałem o tym, czytałem też dość dużo.
0: No my tak adekwatnie przygotowaliśmy taką przyśpiewkę. Może ci tutaj zaśpiewamy.
3: To zaśpiewajcie.
0: To będzie proszę. Tak.

0: Pszczoły.
1: Taka przyśpiewka.
2: No ładnie, ładnie, ładnie, że się pojechali chłopaki.
0: No wiesz, to no. jeszcze...
2: I to właśnie poznałem piosenkę Hej Sokoły.
0: Bardzo dobrze, Hej Sokoły. Wygrałeś wycieczkę do Warszawy.
2: Z naszym sąsiadem wschodnim, prawda?
1: No tak, bo sytuacja jest rzeczywiście trochę dziwna
0: się
1: zrobiła.
0: Ale o tym wszystkim, czy będzie odebrany, czy nie, to jeszcze zdecyduje 8 czerwca kapituła.
1: Ale czy będzie odebrany, czy nie będzie odebrany, no to jednak w internecie pojawiła się jakaś taka akcja, że było sporo tych nieprzyjemnych słów pod naszym adresem. Nawet to, że przegrała Iga Świątek, zostało, no tak, nie będę tego cytował, bo to jest bardzo nieładne, zostało dosyć skomentowane w internecie, no niezbyt przychylnie.
0: No także. I towarzyski mecz piłce nożnej we Wrocławiu.
2: Mecz towarzyski.
0: Tak jest, 2-0.
1: A z tym przegraniem. No,
2: jutro przegramy z Nigerią.
0: Niekoniecznie, bądź optymistą.
2: Nie przegramy?
0: Bardzo cię proszę.
1: No, nie,
2: dobrze.
1: Nie wiem.
2: Natomiast... A to ciekawe, po której stronie będzie grał Olisa Debe.
0: Olisa Debe.
1: Ale ja tak nawet napisałem na X-ie, to jest tak, że nasi piłkarze przynoszą nam wstyd, ale potem wracają do swojego luksusowego życia, a ze wstydem zostajemy my. No i to jest tak troszeczkę taka gorzka refleksja.
2: Tak to wygląda.
0: Natomiast
2: trochę tak to wygląda, niestety.
0: Wracając a propos tego właśnie odznaczenia, no to też była ankieta taka zrobiona i się okazało, że ponad 90% Polaków w tej ankiecie uważało, że słuszna była decyzja.
1: Ale jest też taka sprawa, że...
2: A ile osób uważało na przykład, że za wcześnie, za szybko przyznał prezydent Duda odznaczenie?
0: Tego to
2: jak
0: nie wiem.
2: Myślicie? Tego nie wiecie. No, nie bo wiem. To było takie...
1: Ale tutaj też...
2: Tak,
1: ale
2: strasznie szybko się pospieszył z przyznawaniem.
0: Poczekaj, bo to było, Wiesław, ale to było dokładnie rok po tym, jak wybuchł ten konflikt. Także wiesz, no to...
1: No, optyka się...
0: Inaczej to wtedy wyglądało, wiesz, też.
1: Optyka się trochę zmieniła.
2: Naród znany z wdzięczności i z umiejętności okazywania wdzięczności.
0: No mi tego nie ma.
2: Nas nie zawiodło.
1: A propos wdzięczności, no to może taką piosenkę z naszej też właśnie najnowszej płyty. Kwiaty bez powodu.

0: Kabaretotto, Wiesław Topaczewski na linii,
1: Andrzej Domanek,
0: w studiu. Ja tutaj, Wieszek, muszę powiedzieć, że za tę piosenkę to jestem ci bardzo wdzięczny, bo uważam, że świetnie ją zrobiłeś, świetnie zaśpiewałeś, zrobiłeś dobrą melodię, bo to było tak, że napisałem ten tekst i tak nie było, jak ze sobą mogłem poradzić z tą melodią, jakieś takie bitlesowskie klimaty mi wchodziły, ale nie miało to wyrazu i tak właśnie sobie pomyślałem, że może dam koledze do zrobienia, kolega może to zrobić zupełnie z innego punktu widzenia i uważam, że to piosenka bardzo fajnie wyszła, że nadałeś jej takiej formuły dobrej opowieści.
2: Być może ja jestem zachwycony tym, co Bartek tam zrobił, jak zagrał solówę i jak nagrał gitarę tam w całej piosence i naprawdę fajny charakter na piosence.
0: Tak, tak, właśnie tutaj...
2: Całość fajnie wyszła, jestem bardzo zadowolony z tego, jak piosenka wyszła. Ja bardzo się cieszę, że ty jesteś zadowolony. Nie wiem jak Jędrek, no bo kurczę, on mógł zrobić melodię do tego, nie?
1: Nie wiem, w jakim charakterze by to było, ale to rzeczywiście się, można zrobić jakiś pomysł piosenki na przykład.
0: No przecież
1: tekst
0: po polsku,
1: i trzy różne melodie. I każdy, bo rzeczywiście masz rację, że to jest tak na takim etapie właśnie, jak dostaje się tekst, no to na ogół jest tak, że ten tekst zaczyna śpiewać, prawda, jak się go naczytuje. No,
2: masz
1: ten rytm i potem zaczynasz do tego, nie wiem, na czym mi się bardzo podoba. No, to jest tak, że ja zastałem już tę formę i dla mnie to pasuje, to jest jakby dobrze spasowane klocki Lego.
0: No bo, no. Bo to jest tak, że na tym polega siła współpracy naszej, no. Bo my jesteśmy wszyscy autorami, każdy oczywiście ma troszeczkę, no jakąś tam swoją...
2: Inny gust, inną wrażliwość.
0: No tak, no tam właśnie chciałem powiedzieć, że ma swoją wrażliwość, swoje tam już schematy schowane w głowie, które albo stara się nadwyrężyć, albo z nich skorzystać, to różnie to bywa, ale generalnie no praca nad tą płytą była dla nas no, takim powrotem do tego, co robiliśmy jeszcze dawniej, prawda? Że to jest tak, że dla mnie to jest fajne, że my nie straciliśmy tej chęci od czasów studenckich do pisania piosenek, do nagrywania,
2: dokładnie tak,
0: do robienia nowych rzeczy.
1: Ja wczoraj w wywiadzie właśnie o tym też rozmawiałem, że dużo artystów ma, no staje niestety przed takim problemem, że nagle wypalają się twórczo. Nie mają pomysłów, nie wiedzą co dalej i to jest bardzo często spotykane, no przecież tak jak macie na zachodzie artystów, którzy mają umowy z wytwórniami płytowymi na ileś tam płyt i nagle się okazuje, że nie są w stanie nagrać kolejnej płyty, bo już nie wiedzą co, natomiast u nas jest cały czas ten wulkan nowych pomysłów, już w tej chwili już
2: Rysiek jest
1: absolutnie duchem, który, no bo jak przyszedłeś, wróciłeś do nas po 21 latach, że ci to wypomnę, to wytknąłeś w nas ten taki nowy spontan taki, no.
0: Taki no dziękuję.
1: No proszę, tak, przecież wiesz o tym.
0: Ale jakoś tak udało się go wetknąć, co jest według mnie największym sukcesem, bo jednak...
1: Spiritus movens.
0: No, można to tak nazwać.
2: Mówiąc, to ci odbyło.
0: Ale nie, bo to jest tak, że jak mnie nie było, to tak znaczy, tak, to sobie myślałem, no, że przecież no, nie mogliście stracić tej całej energii, którą kiedyś mieliśmy na początku, no, że ona gdzieś musi w was istnieć. No i rzeczywiście, no, prawda jest taka, że przez te parę lat wydaliśmy trzecią płytę, wydaliśmy...
1: No to chyba bardzo dużo jest.
0: Tak, wydaliśmy jest płyty przecież Wesołych Świąt, to już lato, one są do nabycia w polskim radiu, też w dobrych sklepach muzycznych. Ta nasza płyta chyba też trafi do dobrych sklepów muzycznych, ale tak jak już zapowiadaliśmy, że najlepiej jakbyście państwo ją kupowali tam, gdzie ona jest zhurtowana, czyli jest w hurtowni. Informacje na naszym Facebooku i chyba zresztą nagramy tą zajawkę, która tutaj jest puszczana dzięki sympatii, którą Radio Wnet nas obdarzyło, więc poprawiłem, żeby było wiadomo, gdzie tę płytę można kupić, bo tak jak mówię, no, wsparciem dla nas jest kupienie tej płyty, a my potem to wsparcie przełożymy na następną płytę.
2: Dokładnie tak. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tym, jak to się stało, że dziewczyny u mnie zaśpiewały, bo jedna historia to ty opowiesz.
0: To już opowiadałem w sobotę też, więc już nie mogę w kółko, bo ciebie nie było w sobotę, a my byliśmy w sobotę.
2: Tak, nie było mnie. A widzisz.
1: Ale wiesz, jaka fajna, jaka celebra to była, słuchaj, był tort, 100 lat.
2: No to może ja też będę miał tort, ale ja nie mogę jeść tortów. No.
1: Nie możesz?
2: Tortów, bo jest, co tłuste są, za słodkie. No, tak to wyszło. Słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć tylko, skąd się wzięła Karolina Goździńska w piosence Przy Tobie.
0: No mów, to ciekawe.
2: Otóż miałem pomysł na piosenkę i wydawało mi się, że piosenka powinna być zaśpiewana jako duet. Faceta z kobietą, dziewczyny i chłopaka. I sobie przypomniałem, że kiedyś brałem udział w takim, byłem jurorem właściwie, na takim festiwalu w Sochaczewie bodajże, gdzie młodzież śpiewała piosenki i spodobała mi się jedna dziewczyna, jak śpiewa. Że ma taki głos ciutki, krystaliczny. Mm-hmm. I sobie przypomniałem, że to ona. No i napisałem do niej, najpierw znalazłem numer do niej przez organizatorkę tegoż festiwalu. Później napisałem do niej, czy by nie zechciała zaśpiewać piosenki na naszej płycie. Okazało się, że bardzo chętnie się zgodził i stąd mój pomysł, żeby piosenka została zaśpiewana w duecie chłopaka i dziewczyny, wyszedł po prostu. I stąd się wzięła Karolina na naszej płycie. Bardzo jesteśmy jej za to wdzięczni. Zresztą mam nadzieję, że wy też. Nie tylko ja.
0: Nie, no tak, oczywiście. No jest to jakieś tam wzbogacenie.
1: O, proszę.
0: Jakieś tam wzbogacenie.
2: Może jeszcze, tak samo myślicie.
0: Może jeszcze za pamięci powiem, że audycję realizuje pan Tomasz Rosłon. Dzięki pani Ksenii Parmańczuk można nas oglądać na naszym kanale YouTube. Jeżeli ktoś nie ogląda teraz, no to będzie mógł to zrobić później, no bo to jest tam już archiwizowane i można nas obejrzeć. No. To jest akurat dzisiaj jest atrakcja, bo nie wiem, czy Wiesiek widzisz, że jesteśmy tutaj w studiu pełnym palem.
1: No właśnie.
2: No właśnie widziałem, że jakiś taki zielony ład u was tam się
1: zielony porobił. Ład nastał, bo to z okazji właśnie 17 urodzin i tam żyrafa zielony w tle, ład. Gdzieś tak zielony ład.
0: No tak. Także no,
2: I w Warszawie się rozgościł zielony ład, jak mówiliście, że tam by cały czas i o tym śpiewaliśmy w Pierogach bodajże.
1: Tak jest, zgadza się.
2: Poświęcone centrum zamykanych centrach miast. Jest poświęcony fragment. W Krakowie bardzo chętnie zamykają takie centrum miasta, w Warszawie zamykają.
1: Wiesz, robi się coś takiego, że w centrum miasta zalesia się centrum miasta, wiesz, czyli drzewa się po prostu nagle zasłaniają fasady budynków, tak jest w Warszawie na ulicy Chmielnej, gdzie są piękne budynki.
2: Ale powiedzcie mi, czy nie można stref wynieść poza miasto?
1: Jak to jest, że lepiej zrobić w mieście.
0: No to jest jakieś, no nie wiem, no ja jestem za jakąś ekologią, no ale jakoś tą ekologią z jakimś rozsądkiem.
1: Ale przepraszam cię bardzo, no ekologią przy Muzeum Sztuki Współczesnej, przy Pałacu Kultury, gdzie rozległe są przestrzenie, były pomysły, co zrobić, że miano tworzyć tak zwane pierzeje, czyli budynki, które były przed wojną, żeby wokół Pałacu Kultury. Zrobiono w tej chwili mnóstwo grafitowych takich płyt. Czasami jakieś drzewko stanie i to jeszcze nie polskie, tylko niemieckie. I jest wielka powierzchnia, z której chyba najbardziej się cieszą rolkarze.
0: Ale ja muszę powiedzieć, że po tym, co nam Niemcy zrobili z Warszawą, po tym, że nie chcą płacić żadnych reparacji, tak. Raczej reparacji.
2: Kupować niemieckie drzewka.
0: To kupować niemieckie drzewka, no to trzeba nie mieć honoru po prostu. No nie
2: to
0: wiem.
2: Takie, honoru, no.
0: Takie, no ale no jeżeli ktoś miał robione kampusy za pieniądze chyba nie tylko nasze, no to musi się jakoś zrewanżować. No. Teraz akurat, no to nie widzieliśmy. Widzieliśmy, to były wręczane właśnie przez pana prezydenta, wręczane nagrody, wręczane na...
2: prezydenta czy prezydenta Warszawy?
0: Nie, prezydenta Warszawy. No i to tak, i tak akurat tak było, że jak dochodziłem, to akurat miał przemawiać burmistrz Wawra, którego kiedyś znałem i który właśnie nas nie dopuszcza, no ale już spieszyłem się na audycję, nie posłuchałem jego przemówienia, nawet miałem podejść i mu pomachać, ale po prostu no nie miałem czasu, bo żałuję trochę, że chociaż na odległość go nie pozdrowiłem. Więc... No,
1: ale właśnie, a propos takich rzeczy, bo tutaj tak się robi. Radio Wnet, pamiętasz balkon?
2: Tak.
1: I na tym balkonie...
0: No co ma nie pamiętać, przecież dwa tygodnie go nie ma.
1: Nie, jedną przyśpiewkę nagrywaliśmy na tym balkonie i tam sobie wisiał ładny baner Radia Wnet, tak żeby ludzie mogli zobaczyć. Już nie ma tego banera, ponieważ on przeszkadza i konserwator zabytków się na to nie zgodził.
2: O ja. No, no, no to rzeczywiście, wiesz, no.
1: Nagle
2: ten... Myślałem, że konserwator zabytków nam nie pozwolił występować.
1: No, kto wie, chociaż my eksponaty muzealne, no to...
2: Może...
0: No tak, ale no, no tak, ale to, no nie wiem, to jest trochę dziwne, no bo co komu przeszkadza, no żeby wisiał baner Radia Wnet, no przecież on ani nie psuje elewacji, ani...
1: Ale gdyby to było wszędzie przestrzegane, no wystarczy zobaczyć, co się mieści na fasadach budynków, no. W centrum Warszawy.
0: No poza tym jakoś konserwator zabytków jakoś nie był taki, taki bardzo posterunkowy, jak po tym, co się działo w Wilanowie, prawda?
1: No to jest jedna.
0: W Wilanowie można było rozjechać trawnik i było dobrze.
1: Wrócę do ulicy Chmielnej, gdzie jest uliczka i są piękne fasady jeszcze XIX-wieczne budynków i one są w tej chwili przysłonięte koronami drzew, które pięknie to wyglądają, ale to, no nie o to chodzi.
0: Nie wiem, ja zawsze, idzie lato, ja zawsze lubiłem Warszawę, właśnie takie rozgrzane mury. Te rozgrzane chodniki, te rozgrzane mury, to najbardziej odpowiadało. Ja nie szukałem tutaj w Warszawie wytchnienia pod drzewem, pod lipą, czy pod jakąś inną palmą.
2: Drzewo było w lesie.
0: No właśnie. No niestety musimy się zbliżać do końca naszej audycji. No proszę państwa, no kabaret to Wiesiek, powiedz jeszcze coś tutaj do nas, do państwa.
1: Po przepieniu serc.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet i słuchaczy dzisiejszej audycji naszej. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia niebawem.
0: A jak powiedz jeszcze, Wiesław, do zobaczenia niebawem.
1: Powiedz Wiesław jeszcze szybko wynik. Polska, Nigeria, jutro.
2: 0-2.
1: No nie, no. Miał być pozytywnie. 0-2 nie w tą stronę.
0: 0-2. Proszę państwa, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz państwa zachęcamy do nabywania naszej płyty przez nasz no, profil na Facebooku najlepiej. A teraz piosenka taka, no właśnie.
1: No, taka sugerująca, pozytywna, żebyście państwo...
0: I trochę kabaretowa, bo ja tak myślałem, że na tej płycie mało kabaretowych piosenek
1: jest. Ale jest taka piosenka.
0: Piosenka Daj mi lajka. Dziękuję bardzo. Kabaret Otto.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj z Adamem Czerpakiem, z Państwem do godziny 14. Pierwsza godzina to temat, który w ostatnim czasie na pewno wywołuje dyskusję, ale dzisiaj spojrzymy na to, co się stało na Wołyniu, to, co się stało w latach 40., na ludobójstwo na Wołyniu, nieco z nieco innej perspektywy. Na początek będziemy rozmawiać o śledztwie, które toczy się już bardzo wiele lat w Lublinie, a zajmuje się nim Instytut Pamięci Narodowej i zaczniemy od tego tematu, a później naszym gościem będzie pani Iwona Teul, która jest antropolożką, która była podczas ekshumacji na Wołyniu i też opowie nam tę historię. Ja teraz się witam z naszym pierwszym gościem, pan prokurator Piotr Zając, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Dzień dobry, panie prokuratorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: No więc na początek garść może historii, panie prokuratorze. Śledztwo komisji w Lublinie w sprawie zbrodni ludobójstwa na Wołyniu, od kiedy trwa? No i przede wszystkim najważniejsze chyba tutaj jest te znamiona ludobójstwa.
1: Panie redaktor, musimy się cofnąć do lat 80. ubiegłego wieku, kiedy z inicjatywy społeczności 27. Wołyńskiej Dywizji AK zaczęły powstawać pierwsze relacje dotyczące tych zdarzeń. Na podstawie tych relacji w 91. roku w dawnej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zostało wszczęte śledztwo dotyczące zbrodni zabójstwa kilkudziesięciu tysięcy osób narodowości polskiej na Wołyniu, które trwało do czasu likwidacji ówczesnej struktury IPN-u, czyli do końca lat 90. i po wznowieniu działalności aktualnie Instytutu Pamięci Narodowej, wróciliśmy do tego śledztwa. Ono jest prowadzone, czyli podjęte zostało w 2000 roku w Oddziałowej Komisji w Lublinie. Analizując ówcześnie zgromadzony materiał dowodowy, pierwotnie przyjęliśmy 3 wersje śledcze, ale szybko po analizie tego materiału dowodowego najbardziej prawdopodobną wersją, która jest potwierdzona dowodowo, stała się wersja, że na terenie ówczesnego województwa wołyńskiego doszło do zbrodni ludobójstwa. Tutaj należy by jeszcze sprecyzować pojęcie zbrodni wołyńskiej, dlatego że często potocznie przyjmuje się, że zbrodnia wołyńska obejmuje nie tylko zdarzenia, które miały miejsce na terenie województwa wołyńskiego, ale również pozostałych województw Małopolski Wschodniej, czyli Stanisławowskiego, Tarnopolskiego, Lwowskiego, a nawet Rzeszowszczyzny, Lubelszczyzny czy Chełmszczyzny. Śledztwo lubelskie dotyczy stricte województwa, ówczesnego województwa wołyńskiego, natomiast ma to takie rozszerzenie tego pojęcia, ma pewne logiczne konsekwencje, dlatego że Wołyń był pewnym polem doświadczalnym tych działań i ponieważ te działania mające na celu eliminację ludności polskiej z terenu przyniosły organizacji ukraińskich nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii sukces, więc one zostały rozszerzone na pozostałe tereny części wschodnich, kresów wschodnich II Rzeczpospolitej. Przyjęliśmy taką kwalifikację prawną, czyli że na tym terenie doszło do zbrodni ludobójstwa, ponieważ analiza tego materiału dowodowego uzasadniła wersję, że te antypolskie akcje mające na celu fizyczne zniszczenie ludności polskiej z terenu Wołynia zostały zaplanowane i przygotowane przez polityczne i wojskowe gremia przywódcze ONUPA i wykonane przez podległe ministerstwo zarówno oddziały zbrojne, jak i podporządkowane grupy samobrony ukraińskie oraz zaagitowanych do tego celu chłopów ukraińskych. Morderstwa te zostały podjęte w celu wyniszczenia Polaków jako grupy narodowej, którzy traktowani byli jako przeszkoda dla utworzenia Wielkiej Ukrainy, a przemawiały za tym organizacja mordów, przebieg, rozmiary, zasięg terytorialny, motywy akcji, a wszystko to było podszyte jeszcze pewną doktryną ideologiczną, czyli doktryną określoną jako integralny nacjonalizm ukraiński, która przewidywała, tak w skrócie rzecz ujmując, Ukrainę tylko dla Ukraińców, bez innych mniejszości narodowych.
0: Wiemy, że tych tomów akt jest bardzo dużo. Na pewno możemy mówić o setkach. Panie prokuratorze...
1: 401 tomów w tym momencie.
0: Panie prokuratorze, czy będzie można komukolwiek postawić zarzuty w tej sprawie, bo już minęło tyle lat od tamtych wydarzeń? No i przede wszystkim, ile tysięcy osób państwo przesłuchują i czy cały czas to śledztwo nabiera jakby nowych kształtów przez nowe wnioski dowodowe, przez nowe dowody w sprawie?
1: Jak słusznie pani redaktor zauważyła, to tamtych wydarzeń minęło już bardzo wiele lat. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy to śledztwo w latach 2000, czyli po blisko 60 latach od tamtych wydarzeń, trudno było pociągnąć do odpowiedzialności karnej, czy przypisać odpowiedzialność karną przywódcom Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii z powodu ich śmierci. Całe przywództwo, a mamy tu na myśli Romana Szuchewicza, czy Dmytro Kleczwickiego, czy Łytwińczuka, Mykła Ersenicza, Wasyla Sydory i wielu, wielu innych, już w tym momencie nie żyło. Pamiętamy, że Bandera został zamordowany w 1959. Jeden z ostatnich przywódców Prowidu, Mikołaj Łebet, zmarł w Kanadzie w 1998. Należy też również zapominać, że w latach 44-55 w walkach z sowieckimi organami ścigania armią sowiecką zginęło ponad 150 tysięcy członków ONUPA. Ponad 100 tysięcy zostało aresztowanych, w tym blisko 8 tysięcy członków zarówno centralnego, krajowych, obwodowych, okręgowych, rejonowych i nadrejonowych prowydów, kierowników okręgów, grup ONU, służb bezpieczeństwa, kureni, sotni itd., itd. Także jak mówię, z powodów biologicznych, z powodów dowodowych nie było możliwości już w latach 2000 przedstawić skutecznie zarzuty określonym osobom. Należy pamiętać, że zaraz po wojnie, jeszcze w czasie w latach 40. były prowadzone procesy przeciwko ukraińskim nacjonalistom, ale dotyczyły one w swojej większości, jeśli chodzi o wojnę, osób, które były zaangażowane w działalność organizacji kolaboracyjnych. Czyli nie mówimy tutaj o policji ukraińskiej pomocniczej, czy też takich komitetów ukraińskich, które zaraz po przejściu frontu, po przejściu wojsk niemieckich były zakładane w większych ośrodkach polskich i przed zamontowaniem tam administracji niemieckiej zajmowały się wyłapywaniem, czy wskazywaniem, aresztowaniem Polaków, jak również osób narodowości żydowskiej, a później brały udział w ich egzekucjach. O tyle łatwiej było przypisać jeszcze w latach 40. odpowiedzialność za przynależność do takich organizacji kolaborujących, ponieważ były to osoby generalnie znane w tym miejscowych, funkcjonowały w środowiskach miejskich, one były znane z ówczesnej społeczności polskiej i można było w jakiś sposób ich później po wojnie identyfikować. Natomiast specyfika mordów, do jakich doszło na terenie Wołynia i modus operandi sprawców był taki, że do tych zbrodni przecież dochodziło przeważnie nocą. Udział w nich brali albo członkowie ONUPA, którzy nie byli znani miejscowej społeczności i sprawcy przewidzieli też taktykę, żeby nie angażować do tego rodzaju zbrodni miejscowych mieszkańców danych wsi narodowości ukraińskiej, którzy by byli znani ofiarom, tylko angażowano tego z innych wsi, po to właśnie, żeby uniknąć rozpoznania. Także kiedy prowadziłem przesłuchania, kiedy jeszcze na początku lat 2000 żyli bezpośredni świadkowie tych zdarzeń i pytałem się, czy są w stanie wskazać, zindywidualizować, kto dokładnie brał w tym udział, albo nie byli w stanie tego zrobić, albo mówili mi, że panie prokuratorze, gdybym ja był na tyle blisko, żeby rozpoznać tego sprawcę, to bym już prawdopodobnie nie żył. Dlatego jest taki problem, był problem w latach 2000, żeby móc skutecznie stawiać zarzuty osobom, które oczywiście musiały być nie tylko zindywidualizowane i wina musiała być na tyle przekonująca, czy materiał dowodowy na tyle przekonujący, że można by stawić zarzut, ale musielibyśmy jeszcze mieć ich zlokalizowanych, prawda?
0: Czyli... I to jest na pewno bardzo trudne, prawda? Ile tysięcy świadków zostało, panie prokuratorze, przesłuchanych i o jakiej skali ofiar mówimy?
1: Przesłaliśmy, odebraliśmy relację, bo nie zawsze to miał, nie za każdym razem mieliśmy do czynienia z możliwością przesłuchania, ale mamy relację ponad 5000 świadków. I oczywiście wbrew pozorom cały czas ta inicjatywa dowodowa, jeśli chodzi o osobowe źródła dowodowe, nie jest wyczerpana. Oczywiście ciężko jest dotrzeć do osób, które pamiętały bezpośrednio tamte zdarzenia, chociaż się zdarzają takie sytuacje. Natomiast mamy jeszcze do czynienia, przesłuchujemy osoby, które urodziły się na wojnie w tamtych czasach, były małymi dziećmi, więc generalnie oni sami nie są w stanie odtworzyć przebiegu tych wydarzeń, ale znają to wszystko z relacji osób najbliższych, które też wskazują, kto ewentualnie z najbliższej rodziny poniósł śmierć, co umożliwia nam aktualizowanie tej bazy danych ofiar.
0: A jeżeli chodzi o skalę, tak?
1: Jeszcze tylko dodam, że to jest ważne i apeluję też, bo coraz więcej kolejnych generacji potomków ofiar wykazuje zainteresowanie tymi zdarzeniami, próbują odszukać informacje na temat losów swojej rodziny, dysponują też takimi informacjami z przekazów rodzinnych i zgłaszają się do nas. I to też dzięki nim i dzięki ich relacjom procesowym jesteśmy w stanie cały czas aktualizować te dane. Jeśli chodzi o liczbę ofiar. Przyjmuje się oczywiście i to na tym etapie, tak ogólnie rzecz mówiąc, że zakładamy, że zginęło na wojnie między 60 a 80 tysięcy. Natomiast żeby być bardziej precyzyjnym, to mamy w tym momencie przyjęte czy ustalone, że w nie mniej niż 1947 lokalizacjach, czyli nie mniej. To może być więcej, ale nie mniej, czyli prawie 2000 lokalizacjach na terenie Województwa Łódzkiego doszło do zbrodni na ludności polskiej. Obejmują one nie mniej niż 3935 zdarzeń. Należy pamiętać, że do zbrodni ludności polskiej dochodziło nie tylko w wyniku ataków na większe ośrodki, nie tylko miały masowy charakter, ale przecież ludność polska była zabijana w trakcie przemieszczania się, w trakcie ucieczek z jednego ośrodka do drugiego. Ludność polska była zabijana w momencie, kiedy dotarła do jakichś większych ośrodków, później próbowała wrócić do swoich gospodarstw, żeby zebrać plony, żeby ratować jeszcze dobytek i później nie wracali. Byli zabijani już na miejscu. Także mamy tych miejsc tysiące i tych zdarzeń tysiące i dlatego dopóki nie wyczerpiemy całego materiału dowodowego, wiadomo, że nie uda nam się najprawdopodobniej nigdy w sposób precyzyjny i w sposób przyporządkowany danymi osobowymi ustalić wszystkie osoby, ale korzystając z różnych narzędzi, również statystycznych, poprzez metodę ekstrapolacji, być może nawet poprzez użycie, planujemy, żeby sztucznej inteligencji, żeby szukać wzajemnych powiązań między poszczególnymi zdarzeniami, żeby ta szacunkowa liczba ofiar, po pierwsze, była jak najbardziej precyzyjnie ustalona, a po drugie, żeby jak najwięcej ustalić osób z określonych danych personalnych. Żeby to było jak najbardziej miarodajne, bo dysponujemy tak naprawdę jako pion śledczy, jako prokuratura, część prokuratury polskiej, posiłkując się też możliwościami, kiedy daje korzystanie chociażby z biegłych, czy też z policji, doprowadzi do tego, że nasze ustalenia, jeśli chodzi o liczbę ofiar, będą najbardziej miarodajne.
0: Panie prokuratorze, no i teraz chyba jedna z najważniejszych spraw, jak wygląda współpraca pomiędzy stroną polską, czyli państwem, prokuraturą, a stroną ukraińską?
1: Skierowaliśmy od początku naszego śledztwa kilkanaście wniosków do strony ukraińskiej. Głównie chodziło nam o różnego rodzaju materiały o charakterze archiwalnym. I do 2016 roku ta współpraca była zadowalająca, natomiast od 2016, ogólnie rzecz mówiąc, nie możemy mówić, że ta współpraca funkcjonuje w sposób zadowalający. Początkowo argumentowano, że danych materiałów, których my oczekujemy, że nam zostaną udostępnione, nie ma względnie, że akurat trwa przenoszenie tych dokumentów archiwalnych z miejsc, z których były deponowane do nowo tworzonego Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Przez ostatnie 3 czy 4 lata, odmawiając nam udzielenia czy realizacja określonych wniosków powołuje się na to, że udzielenie takiej pomocy mogłoby zaszkodzić suwerenności, bezpieczeństwu, czy też interesom narodowym Ukrainy. Także ta współpraca w tym momencie praktycznie nie istnieje.
0: Czyli od 10 lat ta współpraca istnieje?
1: Tak. Blisko. W 2016 roku na nasz wniosek strona ukraińska powiedziała, że nie posiada danych materiałów. My nie jesteśmy w stanie tego zakwestionować. Natomiast później to już powoływanie się na interes narodowy Ukrainy świadczy o tym, że nie są chętni. Strona ukraińska nie jest chętna do współpracy.
0: A czy ich nie obowiązuje prawo międzynarodowe w tym zakresie? Czy tutaj nie ma jakichś wytycznych? Bo wiemy, że jest ratyfikowana i uznawana przez Ukrainę ta konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, prawda, z 1948 roku. To ich nie obowiązuje, czy jak to wygląda, panie prokuratorze?
1: Obowiązuje. Obowiązuje również umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą z 24 maja 1993 roku o pomocy prawnej w stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. I w oparciu o tę umowę my się zwracaliśmy o rekwizycje międzynarodowe. No ale tutaj strona ukraińska w swoich odpowiedziach powołuje się na ten interes narodowy. Między innymi w odpowiedzi bodajże z 2024 roku Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy odwołało się do uregulowań artykułu 2 Europejskiej Konwencji o Wzajemnej Pomocy w Sprawach Karnych z 1959 roku oraz do artykułu 19 Umowy między Ukrainą i Rzecząpospolitą Polską o pomocy prawnej, argumentując, że udzielenie takiej pomocy może zaszkodzić interesom narodowym Ukrainy.
0: Jak pan to czyta? Jak pan to rozumie, jak pan to czyta, panie prokuratorze, o tym interesie narodowym Ukrainy w tym zakresie?
1: Panie redaktor, strona ukraińska nie jest chętna do współpracy, tylko w ten sposób mogę to skomentować.
0: Rozumiem, to teraz jeszcze pytanie, jak ta współpraca wygląda z innymi krajami, bo wiem, że zgłaszali się państwo między innymi do Niemiec, między innymi do Rosji. Czy oni jakoś pomogli w tej sprawie?
1: W przypadku Rosji kierowaliśmy rzeczywiście rekwizycję, pomoc prawną i w odpowiedzi, bo oczekiwaliśmy na udostępnienie określonych materiałów archiwalnych, w odpowiedzi otrzymaliśmy broszurkę. Czyli jakieś opracowanie rosyjskich archiwistów dotyczących interesujących tematów, ale ta broszurka nie stanowi dla nas wiarygodnego materiału dowodowego. Pracować możemy jedynie na uwierzytelnionych dokumentach pochodzących z oryginałów, a nie na jakichś opracowaniach. I to było wszystko, jeśli chodzi o stronę rosyjską. W przypadku strony niemieckiej, z uwagi na fakt, że często świadkowie, nasze źródła osobowe dowodowe zeznawały, że po takich masakrach, do których dochodziło na terenie poszczególnych ośrodków, kiedy przyjechały jednostki policyjne czy wojskowe Niemiec, w jaki sposób to te masakry, te zbrodnie były dokumentowane przez Niemców. Robili zdjęcia, być może sporządzali raporty. I wróciliśmy do strony niemieckiej z prośbą o odszukanie tego rodzaju materiałów. Natomiast strona niemiecka powiedziała, że ten materiał jest zbyt dla nich rozproszony, że nie są w stanie przeprowadzić tak ogromnej kwerendy, bo musieliby śledzić losy poszczególnych jednostek, więc nie byli nam w stanie udzielić takiej wiarygodnej, jednoznacznej odpowiedzi. Poza tym z naszych ustaleń wynika, że faktycznie większość tej dokumentacji, która byłaby tworzona przez organy administracji policyjno-wojskowej, okupacyjnej, dostała się w ręce Sowietów, więc wracamy do punktu wyjścia, bo prawdopodobnie te materiały znajdują się na terenie Rosji, czyli w archiwach sowieckich.
0: Panie prokuratorze, to teraz pytanie, jak uda się jakimś cudem zakończyć to śledztwo, to jakie to będzie miało skutki dla rodzin wołyńskich, dla tych, którzy najbardziej ucierpieli w tej zbrodni, w tym ludobójstwie?
1: Mam nadzieję, że uda się zidentyfikować, zindywidualizować jak najwięcej ofiar, czyli wskazanie z imienia i nazwiska osób, które poniosły śmierć, odszukanie właśnie wszystkich możliwych osób. Oczywiście dokonanie oceny prawnej, to ponieważ prokuratora IPN-u jest częścią prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej, więc to będzie ocena prawna polskiego organu, na który będzie można się powoływać przy jakichkolwiek kontaktach z innymi stronami. Mam nadzieję, że liczba ofiar będzie jak najbardziej miarodajna, jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości. I to będzie tak naprawdę stanowisko państwa polskiego poprzez naszą decyzję co do oceny prawnej tamtych wydarzeń, co do osób odpowiedzialnych, co do genezy, przebiegu. Mhm. Także to będzie, mam nadzieję, że to będzie jak najbardziej taka pełna
0: rzetelna tak informacja. Czy my będziemy po zakończeniu właśnie tego śledztwa, będziemy mogli mieć jakieś roszczenia? Jak pan myśli, czy to da jakieś pole do jakiejś decyzji?
1: To jest kwestia, myślę, stosunków międzynarodowych, bo tutaj w przypadku postępowań karnych tak naprawdę roszczenia można mieć wobec sprawców. Tutaj na etapie normalnych prawa karnego. Tutaj w tym przypadku, jak wiadomo, już z powodów biologicznych, faktycznych, tych sprawców fizycznie nie ma, więc to jest kwestia relacji międzypaństwowych, żeby dochodzić jakichkolwiek roszczeń.
0: To są te aspekty prawne, to są te aspekty związane z tym międzynarodowym prawem, a teraz zapytam się pana jako prokuratora, ale przede wszystkim człowieka. Jak pan słuchał tych zeznań, jak pan analizował te materiały, to co pan myślał, co pana tak zdziwiło, wstrząsnęło w tych materiałach?
1: Zetknąłem się, pani redaktor, na początku lat 2000, kiedy jeszcze te osoby były w stanie relacjonować, jeszcze żyły, pamiętały, z tak wstrząsającymi relacjami, że to mroziło krew w żyłach. Nie można było po tym zasnąć. Pamiętam taką sytuację, kiedy przesłuchiwana kobieta opowiadała, jak straciła dziecko na ręku, będąc w stodole razem z całą swoją rodziną. Została postrzelona przez sprawców. Członkowie rodziny zostali przez ukraińskich nacjonalistów zostali rozstrzelani. Ona trzyma wtedy malutkie dziecko na ręku i pocisk przeszły jej rękę, przeszedł przez dziecko, zabijając jej dziecko i utkwił w piersi. I ona straciła przytomność, budziła się, kiedy ta stodoła, w której się znajdowali, była już podpalana, więc udało jej się wyczołgać. I to wrażenie, które odniosłem przy tym przesłuchaniu, spotykało fakt, że ta kobieta pokazała mi blizny, które zostały po tym zdarzeniu na ręku. I informacja, że ten pocisk, który przeszedł przez jej rękę, przeszedł również przez jej malutkie dziecko. No to jest niewyobrażalne. Te historie, ten możliwość naocznego kontaktu z tymi osobami, które to przeżyły.
0: Tak, na pewno to jest wstrząsające. Rozumiem, że dużo było takich zeznań i takich momentów trudnych.
1: To są traumatyczne przesłuchania. To były traumatyczne. Już teraz, jak mówię, z przyczyn związanych z odległością czasową już takich osób praktycznie nie jesteśmy w stanie przesłuchać. Natomiast ja to cały czas w pamięci mam te przesłuchania, które wtedy przeprowadzałem.
0: Panie prokuratorze, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się umówić na taką dłuższą rozmowę. Może przyjedzie pan kiedyś do Warszawy, bardzo serdecznie zapraszamy, albo my do Lublina i wtedy będziemy mieć po prostu nieco więcej czasu, dobrze?
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i życzymy dużo wytrwałości.
1: Dziękuję.
0: I wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo. Mówił pan prokurator Piotr Zając. Pan prokurator, który zajmuje się śledztwem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, właśnie w sprawie zbrodni ludobójstwa na Wołyniu. A za kilka chwil dosłownie przeniesiemy się również na Wołyń, tylko porozmawiamy z panią antropolog.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: My mamy połączenie z panią profesor Iwoną Teul, Pomorski Uniwersytet Medyczny, pani antropolog. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: Pani wyjeżdżała na Wołyń, pani wyjeżdżała na Ukrainę, brała pani udział w ekshumacjach na Wołyniu. Proszę powiedzieć, jaka była pierwsza pani myśl, jak się dowiedziała pani, że właśnie w to miejsce będzie pani jechać?
2: No nie ukrywam, że pomyślałam od razu, że jest to bardzo duże wyzwanie i duża odpowiedzialność, bo wiąże się to wykorzystaniem umiejętności jak najlepszych, żeby oczywiście jak najlepiej zbadać te pozostałe szczątki po ludziach, którzy tam żyli i zginęli. Więc na pewno było to bardzo duże przeżycie. No i oczywiście taka pierwsza myśl, czy podołam, żeby to właśnie wszystko dobrze ocenić, bo jeszcze tak naprawdę nie wiedziałam do końca, jakie tam będą warunki, jak to będzie wszystko wyglądało, więc duże wyzwanie.
1: Duże wyzwanie, bo też duża odpowiedzialność, o której pani mówi. Wiemy, że te miejsca, w których pani była, między innymi Ostrówka czy Woli Ostrowieckie, tak zwane Trupie Pole, to były te mordy na dzieciach, na kobietach. Proszę opowiedzieć, co pani zastała tam na miejscu?
2: No przede wszystkim oczywiście to, co musi antropolog, na co musi zwrócić uwagę, to są współpraca. To jest duża współpraca interdyscyplinarna przede wszystkim z archeologami, bo przede wszystkim to oni najpierw określili to miejsce, w którym te osoby zostały, trudno powiedzieć, pochowane, ale on określił to, że to taki dół śmierci.
1: Tak, to.
2: I oczywiście już po lokalizacji, biorąc pod uwagę oczywiście, że tam las, było tak bardzo wilgotne podłoże, to już sobie po prostu zdawałam sprawę, że na pewno te kości będą mocno zniszczone i rzeczywiście tak było. A poza tym przede wszystkim trzeba było określić, czy i w jaki sposób te osoby zostały tam właśnie pogrzebane, czy właśnie w sposób bardzo pośpieszny, czy też rytualny. W związku z tym te pierwsze już właściwie odkrycie warstw pokazało, że na pewno to był taki właśnie bardzo pośpieszny sposób umieszczenia tych właśnie ciał w tym dole. No i przede wszystkim potem już trzeba było przystąpić do zabezpieczenia, bo tak naprawdę to w tym wypadku te kości, te szczątki kostne, to był właściwie dowód, tak? I trzeba było tutaj zająć się, mówiąc fachowo, sprawstwem śladu. W związku z tym te szczątki są dowodem właśnie, w jaki sposób te osoby zginęły. No i oczywiście taka typowa praca antropologa, określenie oczywiście, czy to były osoby z tego miejsca, a na pewno byli to mieszkańcy właśnie Ostrówek, na pewno oczywiście w związku z tym, że pozostały też ślady takie materialne, ale rzeczywiście w większości były to dzieci, były to kobiety i osoby starsze. Natomiast osoby jakby właśnie młode i w średnim wieku zostały po prostu w innym miejscu zabite.
1: Jest taki materiał, który też opublikowałam, taki element niedługi, około 2 minut może, gdzie jest pani podczas ekshumacji. Jest to naprawdę wstrząsający obraz, bo mówi pani o warkoczykach, o bucikach. To jest ta relacja właśnie z ekshumacji w Ostrówkach. Co pani czuła, co pani myślała, będąc tam i odkopując po kolei te szczątki?
2: No, na pewno nie było to łatwe, no, biorąc pod uwagę, że no, jestem matką, wtedy moje córki no właśnie były jeszcze dziewczynkami i też właśnie tak pomyślałam, mają blond włosy, też mają warkoczki, też noszą koraliki, medaliki. I to no, nie da się tak po prostu przejść zupełnie zawodowo, że teraz oczywiście zabezpieczam te szczątki i muszę je zabezpieczyć, żeby oczywiście oznaczyć wiek tych dzieci. No, na pewno budzi to wiele wrażeń i powiem szczerze, że no, do tej pory to pamiętam. Nie to, że mi się to śni, ale no, jest to bardzo trwały ślad pamięciowy i no, tym, naprawdę przeżycie, duże przeżycie.
1: Tym bardziej, pani profesor, dodajmy, że tam państwo znaleźli też dużo elementów świadczących o tym w tych dwóch miejscach, przede wszystkim chyba w Woli, że te osoby szły do kościoła albo wracały do kościoła, bo było dużo tych elementów, prawda?
2: Na pewno było odświętne ubranie, bo ja to zawsze tak zaznaczam, że kiedy antropolog, czy powiedzmy taki typowo fizyczny, czy sądowy współpracujący z prokuraturą, no patrzy na kości jako na wielowymiarowy zbiór danych cech. Między innymi oczywiście to, że ja określałam oczywiście wiek, płeć, to również zwracałam uwagę na takie cechy na kościach, które mówią o warunkach życia, stanie zdrowia i stylu życia tych ludzi. I teraz właśnie wracając do pani pytania, zachowały się fragmenty butów, to były botki, więc na pewno w takim codziennym dniu takich butów kobiety nie używały, bo to były takie w sumie trzewiki za kostkę. Zachowały się fragmenty tkanin. Biorąc pod uwagę właśnie jakby tą z ich tkaninę, to na pewno też były to takie bardziej odświętne właśnie stroje.
1: Tak, to też na pewno.
2: No i książeczki do nabożeństwa też żeśmy znaleźli.
1: Mm-hmm. To tym bardziej na pewno wpłynęło na państwa pracę. A proszę powiedzieć, jakie było przyjęcie samych Ukraińców? No bo państwo przyjechała ekipa. Ile w ogóle osób przyjechało? A jak lokalna miejscowość państwa przyjęła? Jakie były ich reakcje na państwa wizytę?
2: Prawdę powiedziawszy, to my pracowaliśmy w lesie i na polanie między lasem. Ale oczywiście pobliscy mieszkańcy wiedzieli, że przyjechaliśmy. No, lokalni mieszkańcy byli nam życzliwi. Przywozili wodę i tutaj zawsze wspominam z czułością babcię Szurę. To była taka właśnie, nam się wydawało, starsza pani, a kiedy już zaczęliśmy się ją pytać o wiek, to okazało się, że no wcale nie wygląda na te lata, tylko po prostu była kobietą bardzo zniszczoną. I babcia Szura, niesamowita osoba, przynosiła nam właśnie jakieś placki, racuchy, mleko, no jakieś właśnie inne takie właśnie lokalne ich wyroby i opowiadała nam. Ona też była taką skarbnicą wiedzy, bo opowiadała, ona była małą dziewczynką, kiedy to się wszystko wydarzyło, ale mówiła właśnie, że rodzice jej bardzo dużo opowiadali i między innymi właśnie też nam opowiedziała taką historię, że jest takie drzewo, na którym właśnie jest taki ołtarzyk i ona tam przynosi kwiaty, bo rodzice jej przekazali i prosili, żeby właśnie pilnowała i pamiętała. Tam właśnie spoczywa rodzina, matka, ojciec i dwoje dzieci, no bo zostali też oczywiście zabici. No, oczywiście my nie mogliśmy podjąć tych szczątków, bo my po prostu mieliśmy wyznaczone miejsce, więc takich pojedynczych oczywiście
1: I czas mieli
2: grobów
1: Państwo
2: nie
1: też
2: robiliśmy.
1: wyznaczony,
2: No, czas
1: prawda?
2: oczywiście też mieliśmy określony, bo my właściwie no, mieliśmy, no, mówiąc krótko, określić ilość osób, oczywiście wiek, płeć i to właściwie wszystko. Natomiast oczywiście gdybyśmy mieli więcej czasu, to na pewno z tych, czy tych czaszek, które zachowały się w lepszym stanie, można było więcej takich cech morfologicznych określić. No wtedy jeszcze nie było, nawet nie myśleliśmy, znaczy myśleliśmy o tym, ale wiadomo było, że jest to niemożliwe, żeby pobrać próbki DNA. Tym bardziej, że jeden z uczestników, Leon Popek, no to była jego bliska rodzina i pamiętam właśnie, jak Leon mówił, że jego ciocia zmarła na kołtun i ponieważ zachowały się włosy, to właśnie tak pytał się mnie, czy może
1: czy to możliwe,
2: właśnie,
1: ale dlaczego
2: czy
1: nie
2: to jest
1: można było
2: możliwe.
1: Wziąć
2: Znaczy, no,
1: materiału
2: nie było
1: DNA?
2: takich możliwości, no bo tak naprawdę mogliśmy pobrać te próbki. No i teraz no, chyba trzeba mieć stosowne zgody, żeby przywozić materiał biologiczny.
1: Nie
2: No i
1: było
2: też
1: takich
2: wtedy jeszcze
1: zgód,
2: takich
1: rozumiem,
2: badań się nie
1: wtedy.
2: prowadziło. Tak, więc no, tylko i wyłącznie zostały te zabezpieczone przedmioty materialne. Ale tak jak mówię, kiedy ma się więcej czasu, to antropolog może właśnie te cechy właśnie morfofizyczne twarzy określić, czy jakieś na przykład urazy, czy może jakieś choroby związane właśnie z...
1: No właśnie, żeby jakoś szczegółowo
2: Ale tak jak
1: rodzinom
2: mówię, no,
1: dać nadzieję, no bo...
2: Takich szczegółowych badań niestety nie mogliśmy prowadzić. Myślę, że już ekipa, która prowadziła badania teraz, mogła takie badania wykonać. Można było właśnie skanerem właśnie zarchiwizować te kości, więc to jest zupełnie
1: Czyli wtedy,
2: inny.
1: w tych wcześniejszych latach, bo pani teraz na tej wyprawie nie była, która się teraz odbywała w zeszłym miesiącu.
2: Nie, w tej nie
1: w tej nie,
2: uczestniczyłam.
1: Ale wcześniej, czyli te szczątki po prostu zostały pochowane bezimiennie, my nie wiemy, kto tam leży.
2: Tak, one zostały wszystkie wybrane z tego właśnie dołu. No i złożone w trumnach i pochowane na cmentarzu.
1: To jak dzisiaj rodziny ofiar mogą dojść do tego, czy tam leży mój krewny, czy...
2: Trzeba by było wyjąć te trumny i właściwie wyodrębnić, ponieważ no, ogólnie w tym dole na trupim polu było około 200 czaszek. Natomiast też muszę powiedzieć, że bardzo dużo było tak zwanych negatywów, ponieważ to jest jakby odzwierciedlenie kości rozłożonej w piasku, ponieważ były to niemowlęta. Natomiast w jaki sposób wiek został określony, to oczywiście na podstawie zębów. Więc tam, gdzie się zachowały zęby właśnie w tych małych resztkach pozostałości czaszek, a były zęby, no to oczywiście na tej podstawie można było określić. Ale tak jak mówię, zresztą zdjęcia robiliśmy, dosłownie taki negatyw malutkiego właśnie dziecka.
1: Pani używa, tego stwierdzenia trupie pole, skąd
2: bo
1: to
2: tak okres... zostało to nazwane przez tubylców właśnie, trupie pole. Oni cały czas właśnie mówili, że gdzieś tam leżą Polacy i to jest właśnie trupie pole.
1: Chodzi też o to, że były i pani jak ze swojego doświadczenia i z pobytu tam, że to były takie brutalne mordy za pomocą na przykład bagnetów, siekier i tak dalej. Taki obraz się wyłaniał?
2: To znaczy tak, te szczątki, które ja badałam, i tu głównie chodziło właśnie o potwierdzenie, co się wydarzyło, tak? Bo chodziło, no właśnie między innymi antropolog na miejscu też potrafi dużo na ten temat właśnie powiedzieć, ponieważ chodzi o to, żeby sprawdzić, w jaki sposób te ciała były ułożone, czy były właśnie w anatomicznym porządku. Te ciała, tam dosłownie może dwa szkielety w miarę po prostu ten swój anatomiczny układ miały, natomiast wszystkie pozostałe były mówiąc krótko, rozrzucone i charakterystycznie nałożone właściwie jakby na obrzeżach tej jamy, co pozwala stwierdzić, że na pewno było to pośpieszne i na pewno nie było to tak, jak w sumie takie były opowieści i tak było to mniej więcej przekazywane, że no kazano wykopać im dół i kazano im się położyć i wtedy do nich strzelano. Natomiast na pewno nie. Te osoby musiały zginąć wcześniej. Oczywiście były ślady na kościach po postrzałach. Na pewno nie były to takie egzekucyjne, tak? Bo w czaszkach absolutnie nie było tam śladów w potylicy czy w innych częściach czaszki. Natomiast to raczej tak strzelano do nich, bo były ślady właśnie na żebrach, na łopatkach, w miednicy, no i dużo łusek jeszcze w obrębie tego dołu i dookoła. W związku z tym no, raczej musiało to wyglądać w ten sposób, że te osoby po prostu zostały no, zabite i przez jakiś czas leżały, a biorąc pod uwagę, że to był sierpień i tam jest bardzo duża wilgotność, więc no, wiemy, jak szybko wtedy ten proces rozpadu ciała następuje. No i wtedy dopiero właściwie no, zostały te osoby tam ściągnięte do tego dołu i są ślady właśnie na kościach długich. Były takie urazy, takie charakterystyczne właśnie od nadziania na widły, takie regularne otwory, więc raczej to w ten sposób należy tłumaczyć. Natomiast, tak jak mówię, kości się bardzo źle zachowały. Były to no, naprawdę fragmenty i też nie było takiego czasu, żeby te fragmenty oglądać pod kątem właśnie tego, czy to był uraz, który był spowodowany na przykład siekierą czy innym narzędziem. Po prostu nie było na to czasu. Więc nie mogę powiedzieć, że akurat w tym miejscu te osoby w ten sposób zostały zabite, ale w większości raczej myślę, że było to spowodowane po prostu z postrzałem.
1: Pani profesor, teraz są te nowe odkrycia z wiosny 2026. Proszę nam powiedzieć, czy my cały czas będziemy natrafiać na te nowe doły, na te nowe miejsca, bo wydaje się, że ta sprawa z właśnie z Trupiego Pola gdzieś już teoretycznie mogłaby albo powinna być zamknięta, a tu słyszymy cały czas o czymś nowym i nowym.
2: No bo tak jak mówię, że dopóki są osoby, które pamiętają albo po prostu tą historię opowiedziały i po prostu można w jakiś sposób to otworzyć i namierzyć na danym terytorium, oczywiście prowadząc odpowiednie prace, no to w ten sposób możemy odnaleźć tych ludzi, którzy zginęli i w dalszym ciągu po prostu tam leżą. To mogą być właśnie takie mogiły zbiorowe, a właściwie takie doły śmierci, albo takie właśnie pojedyncze pochówki, bo tak w przypadku, jak babcia Szura nam pokazywała właśnie tą rodzinę, która po prostu została pochowana i została pochowana przez Ukraińców. A więc no tak to mniej więcej wyglądało. Też pamiętam, no jak stanęliśmy na polu, które, no właśnie, i spoglądaliśmy na miejsce, które jest porośnięte właśnie taką wielką łąką, polem, a tam była wieś. I trudno było to sobie tak wyobrazić, że tam była szkoła, bo badaliśmy też właśnie miejsce, właśnie gdzie była ta szkoła, bo tam też zostały osoby zamknięte i szkołę podpalono, więc dookoła szkoły też były właśnie pojedyncze szkielety. I pamiętam tam przy tej szkole, to też wrażenie na mnie bardzo duże pozostawiło, bo był też szkielet młodej kobiety, która leżała na brzuchu, miała właśnie rozłożone ramiona i półzgięte kończyny górne, w których właśnie obejmowała małe dzieci. To tak mniej więcej takie 3-letnie i tak mniej więcej 6-7-letnie dziecko, a pod nią był szkielet niemowlęcia. To takie właśnie też niesamowite wrażenie na mnie zrobiło. Więc to były takie pojedyncze szkielety, które po prostu bardzo płytko zostały pochowane. Więc no, tam, gdzie były wsie i, no i właśnie były te mordy, więc po prostu cały czas są te pojedyncze pochówki, no i takie właśnie zbiorowe.
1: Dużo jeszcze pracy przed Polską
2: tak,
1: w tym zakresie.
2: Tak, to nie ukrywajmy, jest to praca bardzo trudna, interdyscyplinarna. Na szczęście teraz archeolodzy są już wyspecjalizowani w tego rodzaju właśnie poszukiwaniach. No i też oczywiście już dysponujemy innym sprzętem, jesteśmy bardziej zorganizowani. Ta nasza wyprawa była skromną wyprawą, która po prostu no, kosztowała nas dużo, dużo po prostu pracy fizycznej, ale myślę, że wywiązaliśmy się.
1: Ale niestety to już na koniec, pani profesor, ale tych zgód jakoś nie ma, albo przynajmniej jest ich niestety wciąż za mało.
2: No niestety. No wypadałoby tych ludzi no właśnie pochować godnie. No, tak jak mówię, my właśnie antropolodzy jesteśmy od tego, żeby właśnie te dowody tego przestępstwa odkryć, no bo tak naprawdę człowiek nigdy nie umiera. Pozostaje, chociażby nawet w postaci kilku kostek, ale pozostawia swój ślad i swoją historię i to jest ważne. My jesteśmy chyba tak naprawdę zobowiązani, żeby właśnie spoczęli w jednym miejscu. Jesteśmy im to winni.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
2: Proszę bardzo.
1: Mówiła pani, do widzenia. Mówiła pani profesor Iwona Teul, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Medycyny Pomorski, Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Rozmawiałem na ten temat, właśnie na temat tych ingerencji rosyjskich z panem Stepanem Grigorianem, byłym politykiem, ale także dyplomatą wysokiego szczebla, aktualnie analityka polityki zagranicznej Armenii. Rozmowa, która odbyła się w zeszłym tygodniu w Erywaniu, właśnie między innymi na temat propagandy rosyjskiej oraz także zabiegów dezinformacyjnych, jakie Rosja prowadzi w Armenii. Posłuchajmy tej rozmowy.
2: Mnie nazywa Stepan Grigorian.
3: Nazywam się Stepan Grigorian. Obecnie kieruję Centrum Analitycznym do spraw globalizacji i współpracy regionalnej, jednym z ośrodków analitycznych w Armenii. W przeszłości byłem posłem do Zgromadzenia Narodowego Armenii, a także dyplomatą wysokiego szczebla. Można więc powiedzieć, że przeszedłem długą drogę zawodową. Od około 20 lat rozwijam własne centrum i pracuję jako analityk. Zarówno osobiście, jak i poprzez działalność naszego ośrodka przygotowujemy badania. Przede wszystkim z zakresu polityki zagranicznej Armenii oraz polityki regionalnej. Głównym tematem pozostaje jednak integracja Armenii z Unią Europejską oraz integracja z NATO.
2: No, główna tema to koniecznie integracja w Eurosojuz, integracja w NATO Armenii.

0: geopolityczny kontekst.
1: Z mojego punktu widzenia te wybory mają bez wątpienia kontekst geopolityczny, chociaż wszyscy obecni politycy ormiańscy, zarówno premier, jak i opozycja, twierdzą, że chodzi przede wszystkim o sprawy wewnętrzne. Nie zgadzam się z tym. Te wybory mają znaczenie geopolityczne, ponieważ od tego, w którą stronę pójdzie teraz Armenia, zależy bardzo wiele dla całego Kaukazu Południowego. Dlaczego? Jeśli Armenia będzie kontynuować drogę integracji europejskiej, jeśli będzie kontynuować realizację programu Trumpa, szlaku Trumpa na rzecz międzynarodowego pokoju i dobrobytu, to automatycznie oznacza to umacnianie pokoju z Azerbejdżanem. Wszystko jest ze sobą powiązane. Oznacza to również dalszą normalizację stosunków z Turcją, ponieważ zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone opowiadają się za takim kierunkiem. Weszły do regionu po to, by pomóc nam zbudować pokój z Azerbejdżanem i otworzyć granicę armeńsko-turecką. Mamy więc do czynienia z całym systemem wzajemnych zależności. Jeśli Nikol Paszynian zostanie ponownie wybrany, polityka pokoju z Azerbejdżanem, normalizacja stosunków z Turcją, integracja z Unią Europejską oraz projekt Donalda Trumpa będą kontynuowane. Oznacza to, że pod względem geopolitycznym Kaukaz Południowy będzie zmierzał w kierunku demokracji. Oczywiście każdy kraj ma swoje problemy, Azerbejdżan, Armenia i Gruzja, ale główny kierunek będzie prowadził ku współpracy z Europą i Stanami Zjednoczonymi. Jeśli natomiast, nie daj Boże, choć osobiście w to nie wierzę, do władzy dojdą siły prorosyjskie, a innej alternatywy w zasadzie nie ma, bo albo wygra Nikol Paszynian i jego partia, albo władze przejmą siły prorosyjskie, to zapamiętajcie moje słowa. Już drugiego dnia po zwycięstwie wycofają ustawę o przystąpieniu do Unii Europejskiej, przyjętą przez nasz parlament. Z pewnością porzucą również plany budowy drogi na południu Armenii, realizowane we współpracy ze Stanami, a potem ponownie zaczną sprowadzać Rosję do Armenii. Oznaczałoby to ponowne wznowienie konfliktu z Azerbejdżanem. Nie mówię o wojnie, ale konflikt z pewnością zostanie reaktywowany. Dlaczego? Ponieważ opozycja twierdzi, że Ormianie z Karabachu muszą wrócić do Karabachu. Opozycja twierdzi również, że traktat pokojowy jest niesprawiedliwy i zawiera zbyt wiele ustępstw ze strony Armenii. Będą więc dążyć do jego renegocjacji. A to ma już znaczenie geopolityczne. Oznacza bowiem powrót Rosji na Kaukaz Południowy. Obecnie Rosja nie ma tam realnego oparcia, ani w Gruzji, ani w Azerbejdżanie, a obecnie także w Armenii. Jednak te siły polityczne sprowadziłyby ją z powrotem. Dlatego właśnie mówię, że są to wybory geopolityczne. Te wybory są niezwykle ważne zarówno dla Kaukazu Południowego, jak i dla całej społeczności międzynarodowej.
0: Wybory, a nie bardzo ważne i dla Jużnego Kaukazu, i dla międzynarodowego społeczeństwa.
2: But you're saying that there will be a turning back if the Russian pro-Russian forces win these elections. There will be.
1: Mówi pan, że byłby to krok wstecz w rozmowach z Azerbejdżanem, ale cóż, widzieliśmy, co się stało w 2020 i 2023 roku, kiedy Azerbejdżan przejął region Górskiego Karabachu. Rosjanie nic nie zrobili. Jak więc te siły mogą twierdzić, że Rosja może odegrać jakąś rolę w tym regionie, aby ci ludzie mogli wrócić do Górskiego Karabachu?
2: Have a role to play in this region to have these people going back to Nagorno-Karabakh.
0: Спасибо большое, очень важный вопрос. Казалось бы, все ясно. Россия не помогла Армении ни в 2020 году, не помогла Карабаху в 2023 году. То есть Россия оба раза nie pomogła.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Jest ono niezwykle istotne. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się oczywiste. Rosja nie pomogła Armenii w 2020 roku, ani Karabachowi w 2023. Wydawałoby się więc, że dla społeczeństwa ormiańskiego powinno być jasne, iż nie należy ponownie sprowadzać Rosji do Armenii. Nawet siły prorosyjskie powinny być ostrożne, ale nie są. Dlaczego? Ponieważ wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że wszystkie rosyjskie kanały telewizyjne w Armenii są swobodnie dostępne. Można je oglądać zarówno w telewizji kablowej, jak i publicznej. Wszystkie rosyjskie kanały informacyjne nadają bez ograniczeń. Co więcej, wiele armeńskich mediów nadających w języku ormiańskim powiela przekaz Kremla. Mamy więc do czynienia ze specyficzną sytuacją. Rosja oddziałuje na społeczeństwo ormiańskie bezpośrednio poprzez kanały telewizyjne i media rosyjskojęzyczne. Jednocześnie w samej Armenii istnieje wiele stacji telewizyjnych, mediów, gazet i portali internetowych, które już po ormiańsku promują rosyjską politykę i rosyjską propagandę. Dlatego różne badania pokazują, że co najmniej od 30 do 35% obywateli

0: Vateli uważa, iż Rosja miała rację, że to nie Rosja nie obroniła Karabachu ani Armenii. Wręcz przeciwnie, wiele osób wierzy, że Rosja chciała pomóc, ale Nikol Paszinian tej pomocy nie przyjął. Chcę przez to powiedzieć, że rosyjska dezinformacja i manipulacje wywierają bardzo silny wpływ. Nie jest tak, że wszyscy rozumieją rzeczywistą sytuację. Rosyjskie media, propaganda i dezinformacja działają w Armenii niezwykle intensywnie. To bardzo poważny problem.
1: Почему? Средства массовой информации, дезинформация, пропаганда российская сильно в Армении работают. Это серьезная проблема.
2: Для... Is it a problem that,
0: czy jest to problem, który znamy od dawna, czy coś, co pojawiło się w ostatnich miesiącach przed wyborami, które odbędą się za dwa tygodnie?
1: Nie, to jest традиционная проблема. Например, мы предлагали правительству армянскому сделать, как делают многие страны.
0: To problem znany od dawna. Proponowaliśmy rządowi Armenii rozwiązanie stosowane w wielu innych krajach, między innymi w Mołdawii czy Gruzji, gdzie rosyjskie kanały polityczne zostały ograniczone lub zablokowane. Armenii moglibyśmy zrobić to samo, tak jak uczyniono to w Mołdawii, Gruzji czy Azerbejdżanie. Jednak nasz rząd się na to nie zgodził. Trzeba pamiętać, że Nikol Paszinian był dziennikarzem i nie chce wprowadzać ograniczeń medialnych. Ale dziś widzimy cenę tej decyzji. Problem istnieje od dawna i do dziś nie został rozwiązany. Skutki są widoczne gołym okiem. Prorosyjskie siły organizują duże wiece i prowadzą bardzo aktywną działalność polityczną. Oznacza to, że wielu ludzi po prostu nie wie, co naprawdę się wydarzyło. Tak jak mówiłem, wierzą, że Rosja chciała pomóc Armenii, a Nikol Paszinian tej pomocy nie przyjął. To bardzo silne narracje. Na przykład taka, jeśli wybierzecie Nikola Paszyniana, to tak naprawdę wybieracie prezydenta Azerbejdżanu, Alijewa. Albo narracja dotycząca Karabachu, według której Paszinian nie obronił Karabachu, a nawet nie chciał go bronić. Inna, często powtarzana teza głosi, że Unia Europejska weszła do regionu wyłącznie po to, aby wyprzeć Rosję. Tymczasem Unia Europejska współpracuje z Armenią, realizuje projekty naukowe, edukacyjne, kulturalne i wiele innych. A mimo to, przedstawia się to jako próbę usunięcia Rosji z regionu. To wszystko to kłamstwa i manipulacje, ale ich wpływ jest bardzo silny. Widzimy, że wielu ludzi wierzy w te narracje, ponieważ są one rozpowszechniane nie tylko po rosyjsku, lecz także po ormiańsku. Problem nie jest nowy, ale szczególnie dziś wyraźnie widzimy jego skutki. Opozycja, która teoretycznie nie powinna mieć dużych szans na mobilizowanie społeczeństwa, organizuje poważne wiece w całej Armenii. Naprawdę poważne.
1: To problem. Не сегодняшняя, но сегодня ее результаты видны. То есть это оппозиция, которая фактически не должна была быть иметь шанса собрать митинги. Они по всей Армении достаточно серьезные митинги собирают. Достаточно серьезные.
2: Do you think that this, even if Nikola Paszinian wins the election, his party wins the election, do you think it's going to be possible for him to maintain this pro-European orientation of his policy?
0: Czy uważa pan, że nawet jeśli Nikola Paszinian i jego partia wygrają wybory, będzie on w stanie utrzymać proeuropejski kierunek swojej polityki, biorąc pod uwagę obecność Rosji w mediach? Rosja ma również bazę wojskową w Armenii. Dostarcza też paliwo do elektrowni jądrowej niedaleko stąd. Czy uważa pan, że Paszinian będzie w stanie kontynuować integrację z Unią Europejską?
2: Will have the ability to pursue this political closing, well, this political integration with the European Union.
1: Ну, то, что Nikol Paszinian хочет интеграции в Евросоюз, у меня нет сомнения.
0: Nie mam wątpliwości, że Nikol Paszinian rzeczywiście dąży do integracji z Unią Europejską. Pytanie brzmi jedynie, w jaki sposób chce to osiągnąć. Czy zamierza integrować się szybko, czy stopniowo? I właśnie tutaj pojawia się moja główna uwaga pod jego adresem. Uważam, że trzeba działać szybciej. Oczywiście wiele osób mówi, posłuchajcie, jesteśmy członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, a znacząca część armeńskiej produkcji trafia na rynek rosyjski i na rynki państw należących do tej organizacji. To rzeczywiście jest problem. Wspomniał pan o energetyce jądrowej. Obecnie korzystamy z elektrowni atomowej jeszcze z czasów radzieckich, funkcjonującej przy wsparciu rosyjskim. Nasza zależność od Rosji w sektorze energetycznym jest nadal znacząca. Większość naszego gazu kupujemy od Rosji, dlatego zależność pozostaje duża. Moim zdaniem właśnie z tego powodu Nikol Paszinian zachowuje ostrożność. Kierujemy się ku integracji europejskiej, ale robimy to powoli. Ja jednak Jednak uważam, że należy działać szybciej. Na przykład obecnie najważniejszą kwestią nie jest wycofanie rosyjskiej bazy wojskowej z Armenii, lecz opuszczenie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli OUBZ. Trzeba z niej wystąpić, aby nie było możliwości odwrócenia obecnego kursu. To przecież sojusz wojskowo-polityczny. Nasze władze zawiesiły udział Armenii w tej organizacji, co jest bardzo dobrym krokiem, ale moim zdaniem to nie wystarczy. Trzeba ją całkowicie opuścić. Takie decyzje polityczne mają ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o integrację z Unią Europejską, to w praktyce może się ona rozpocząć dopiero wtedy, gdy Armenia opuści Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Ale jeszcze raz podkreślę, równie ważne są kroki polityczne. Parlament Armenii przyjął decyzję o europejskim kierunku rozwoju państwa. Uważam jednak, że kolejnym krokiem powinno być wystąpienie z OUBZ. Następnie, kiedy zostanie otwarta granica armeńsko-turecka, będzie można podjąć dyskusję o wycofaniu rosyjskiej bazy wojskowej. Wszystko powinno odbywać się etapami i w logicznej kolejności. Nikol Paszinian jest ostrożny. W pewnym sensie ma to swoje uzasadnienie i swoją logikę. Ja jednak nie jestem zwolennikiem takiej ostrożności. Uważam, że Armenia powinna szybko wystąpić z OUBZ i oficjalnie zadeklarować chęć członkostwa w Unii Europejskiej. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że decyzja przyjęta przez parlament nie jest jeszcze formalnym rozpoczęciem procesu akcesyjnego. Aby Unia mogła rozpocząć rozpatrywanie kandydatury Armenii, należy złożyć oficjalny wniosek. Oczywiście droga do członkostwa jest długa, może potrwać 10, 15, a nawet 20 lat, ale pierwszy krok należy wykonać już teraz. Natomiast sam fakt, że Nikol Paszynian prowadzi Armenię w kierunku integracji europejskiej, nie budzi żadnych wątpliwości. I czy uważa pan, że on ma poparcie? Rozmawia pan z ludźmi. Co Ormianie sądzą o kierunkach, jakie powinien obrać rząd Armenii? Rosja przez wiele, wiele lat była postrzegana przez Armenię jako naturalny sojusznik, obrońca. Jak to się obecnie zmienia w społeczeństwie? W ciągu ostatnich 5 lat, od wojny w 2020 roku, nastroje społeczne zmieniły się radykalnie. Poziom nieufności wobec Rosji jest bardzo wysoki i pozostaje taki do dziś. Najnowsze sondaże pokazują, że około 60% obywateli Armenii popiera integrację z Unią Europejską. To bardzo wysoki wynik. Mówimy o wyraźnej większości społeczeństwa. Jednocześnie wiele zależy od działań władz i od tego, jak będą realizowały ten kierunek. Badania pokazują, około 60% poparcia. Trzeba jednak pamiętać, że rosyjska propaganda działa niezwykle intensywnie. Obecnie bardzo aktywnie rozpowszechniana jest na przykład narracja, że Unia Europejska nie przyszła do Armenii po to, by jej pomóc, lecz po to, by wyprzeć Rosję z Kaukazu Południowego. I wielu ludzi przyjmuje ten przekaz. Pytają, a co właściwie Europa dla nas zrobiła? Tymczasem Europa realizuje ogromną liczbę projektów, które są widoczne i przynoszą konkretne efekty. Mimo to propaganda działa skutecznie. Trzeba pamiętać, że większość obywateli nie zajmuje się zawodowo polityką. Nie są politologami, dziennikarzami ani ekspertami. Nie muszą znać wszystkich szczegółów, a rosyjska propaganda wykorzystuje właśnie tę sytuację i działa obecnie wyjątkowo intensywnie. Jest jeszcze drugi aspekt. Rosja bardzo aktywnie wykorzystuje zależność Armenii od rosyjskiego rynku oraz rosyjskich surowców energetycznych. Mówią o tym codziennie rosyjscy politycy i urzędnicy. Mówił o tym Putin, mówił Miedwiediew, mówił Owerczuk, Zacharowa, Ławrow. Każdego dnia słyszymy te same komunikaty. Mówią, jeśli podniesiemy cenę gazu 3-krotnie, Armenia odczuje to bardzo boleśnie. Obecnie Rosja ogranicza również dostęp ormiańskich produktów do swojego rynku. Problemy dotyczą eksportu kwiatów. Zablokowano import części armeńskich wód mineralnych. Pojawiają się groźby ograniczeń wobec koniaku i wina. Już teraz produkty wielu armeńskich producentów nie są wpuszczane na rynek rosyjski. To oznacza, że Rosja dysponuje bezpośrednimi narzędziami nacisku. Oddziałuje nie tylko na polityków, ale także na zwykłych ludzi. W tych sektorach pracują tysiące obywateli Armenii. Są to małe i średnie przedsiębiorstwa, od których zależą miejsca pracy i dochody rodzin. W ten sposób Rosja stara się wpływać na nastroje społeczne i skłonić wyborców do poparcia sił prorosyjskich przeciwko Nikolowi Paszynianowi. Czas pokaże, czy strategia jest skuteczna. Podkreślę tylko, że mimo wszystko około 60% społeczeństwa nadal opowiada się za integracją europejską. Droga ta nie będzie łatwa, ponieważ Rosja będzie wykorzystywała wszystkie dostępne instrumenty nacisku. Jest jeszcze jeden rodzaj szantażu, po który Rosja sięga coraz częściej. Mówi się dziś, chcecie wejść do Unii, ale Unia nie jest już tylko wspólnotą gospodarczą. Coraz bardziej staje się również sojusznikiem strategicznym i wojskowym. W związku z tym dołączacie do przeciwników Rosji. Oczywiście jest to manipulacja. To prawda, że po rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w Unii stała się intensywniejsza. Europa musi zadbać o własne bezpieczeństwo. To naturalne. Jednak rosyjska propaganda przedstawia to w zupełnie inny sposób. Mówi, skoro stajecie po stronie naszych przeciwników, musimy zamknąć dla was nasz rynek. I trzeba uczciwie przyznać, że taka argumentacja częściowo działa. Ale bardzo ważny jest fakt, że od 3 lat poziom poparcia dla integracji europejskiej utrzymuje się na stabilnym poziomie około 60%. Czy uważa pan, że Nikol Paszynian jest dobrym politykiem?
1: No, ja скажу tak, безусловно, он политик, конечно, талантливый.
0: Powiem tak, nie mam wątpliwości, że jest politykiem utalentowanym. Nie tylko dobrym politykiem, ale człowiekiem o niewątpliwym talencie politycznym. Na początku swojej kariery miał stosunkowo niewielkie doświadczenie w polityce zagranicznej. Dziś jednak to doświadczenie zdobył. Podam tylko jeden przykład, a państwo sami ocenią jego znaczenie. Kiedyś przyjazd prezydenta nawet niewielkiego państwa do Armenii był dla nas niemal wydarzeniem o charakterze narodowym. Traktowaliśmy to jak wielkie święto. Tymczasem 4 maja do Armenii przybyli przywódcy 50 państw europejskich, a także Kanady, premierzy i prezydenci. Co mam na myśli? Nikol Paszynian zdołał prowadzić taką politykę zagraniczną, że Armenia stała się krajem, którym zaczęto się interesować. Zaczęli przyjeżdżać do nas najważniejsi światowi politycy. Przyjeżdża premier Wielkiej Brytanii, premier Polski, prezydent Francji. Mogę wymieniać dalej. W lutym tego roku Armenia odwiedził także J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że Armenia stała się państwem ważnym na arenie międzynarodowej. Jest to niewątpliwie zasługa Nikola Paszyniana. Tego nie można mu odebrać. To właśnie jego polityka doprowadziła do takiej zmiany. Co więcej, jego działania na rzecz współpracy z Turcją i Azerbejdżanem również mają znaczenie. Ostatecznie Ilham Aliyev zgodził się uczestniczyć w pracach Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Turcja z kolei wysłała delegację na szczeblu wiceprezydenta. Chcę przez to powiedzieć, że obserwujemy poważne zmiany zarówno w polityce zagranicznej Armenii, jak i w sposobie, w jaki ona jest postrzegana przez świat. Tak, Nikol Paszynian jest silnym politykiem, bardzo się rozwinął. Trzeba pamiętać, że walka przeciwko niemu również prowadzona jest z pełną intensywnością. Działa przeciwko niemu całe imperium zła.
2: So maybe last question regarding because I heard the opinion.
0: Może ostatnie pytanie na ten temat, bo słyszałem opinię, że oczywiście te wybory dotyczą wyborów geopolitycznych dokonywanych przez Armenię, a także geopolitycznego kształtu regionu. Ale to także wybory między nową Armenią a starą Armenią, nowymi politykami przeciwko oligarchom, czyli polityką, która panowała tu w latach 90. tuż po uzyskaniu niepodległości. Czy zgadza się pan z tym punktem widzenia?
2: Do you agree with this?
1: Ja z tej oceną zgadzam się.
0: Zgadzam się z taką oceną sytuacji. Nikol Paszynian prowadzi nową politykę. Jest to próba umocnienia pokoju z Azerbejdżanem, normalizacji stosunków z Turcją, rozwijania integracji europejskiej, a jednocześnie realizowania programu Donalda Trumpa. Bez wątpienia jest to wizja nowej Armenii. Jednocześnie istnieje także stara Armenia. Armenia, która chce ponownie sprowadzić Putina do kraju. Wśród 3 głównych sił politycznych reprezentujących obóz prorosyjski widzimy dobrze znane postacie, oligarchów, przedstawicieli dawnych elit i ludzi związanych ze starym systemem. Chcę jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem naszego systemu politycznego. Odpowiedzialność za niego ponosi również, przynajmniej częściowo, Nikol Paszynian. Na przykład proponowaliśmy obniżenie progu wyborczego do 2%, a nawet 1% zamiast obecnych 4%. Dlaczego? Ponieważ pozwoliłoby to wejść do parlamentu większej liczbie ugrupowań politycznych. Dziś mamy w parlamencie 3 główne frakcje. Gdyby próg był niższy, moglibyśmy mieć 6 lub 7 frakcji. Właśnie w tych mniejszych ugrupowaniach pojawiają się nowe idee i nowe podejścia polityczne. Wiele z nich również opowiada się za integracją europejską, choć niektóre idą jeszcze dalej i uważają, że Armenia powinna dążyć do członkostwa w NATO. Parlament byłby dzięki temu bardziej różnorodny i bogatszy politycznie. Niestety Nikol Paszynian nie przeprowadził takich reform, chociaż chwalę go za wiele decyzji i osiągnięć, w tej konkretnej sprawie nie wykonał koniecznych działań. W efekcie nie mamy prawdziwej wielopartyjności. Mamy wiele partii politycznych, ale to nie to samo. Ludzie często mówią, przecież macie zarejestrowanych 80 partii. Tak, ale sama liczba zarejestrowanych partii nie oznacza jeszcze wielopartyjności. Prawdziwa wielopartyjność istnieje wtedy, gdy partie mają realną szansę uczestniczyć w życiu politycznym, otrzymują odpowiednie wsparcie i mogą przekroczyć rozsądny próg wyborczy. Obecnie próg wejścia do parlamentu wynosi 4%, a dla bloków wyborczych 8%. Moim zdaniem powinien zostać obniżony do 2%. Jestem przekonany, że przy takim progu do parlamentu weszłoby co najmniej 7 lub 8 ugrupowań politycznych. Wtedy rzeczywiście mielibyśmy parlament wielopartyjny. Tymczasem dziś najprawdopodobniej znajdą się w nim maksymalnie 4 frakcje. Będzie partia Nikola Paszyniana i ugrupowania prorosyjskie. I właściwie na tym koniec. Nie będzie szerokiego pola politycznego ani większej różnorodności poglądów.
2: So Nikola Paszynian will win?
0: Czy Nikol Paszynian wygra te wybory?
2: Orientation will win in 2 weeks?
1: Ja nadzieję, że to da.
0: Mam nadzieję, że siły reprezentowane przez Nikola Paszyniana wygrają te wybory. Jednocześnie dostrzegam pewne zagrożenia. Mogę z dużą pewnością powiedzieć, że Nikol Paszynian zajmie pierwsze miejsce. Zdobycie największej liczby głosów wydaje mi się bardzo prawdopodobne. 3 główne siły prorosyjskie znajdą się najpewniej na miejscach 2., 3. i 4. Pytanie brzmi jednak, jaki będzie jego wynik? Czy okaże się wystarczający do samodzielnego utworzenia rządu? Czy będzie to ponad 50% głosów? Tego nie potrafię dziś powiedzieć. Jestem przekonany, że zajmie pierwsze miejsce i wygra wybory jako najsilniejsza pojedyncza siła polityczna. Nie oznacza to jednak automatycznie, że zdobędzie większość bezwzględną. 50% plus 1 głos.
3: Nocne powtórki w net.
4: Radio Wnet.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
8: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
9: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: stesso dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś. Gdziekolwiek pójdę, Grecja mnie rani. Tak pisał Soferis, poeta grecki. A ja bym powiedział, gdziekolwiek się udam, to Grecja mnie opromienia dzięki księdzu Nikosowi Skurasowi, który zawsze niezawodny z Radiem Wnet wita państwa o poranku, o 6 rano 3 czerwca. Karimera, dzień dobry.
2: Kalimera, dzień dobry, szczęść Boże i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj nie mówię Guten Morgen, bo jestem w Polsce, jestem w Gdańsku, gdzie wita mnie piękne słońce, także witam także wszystkich.
1: Słońce wysuszyło tysiące moich dni, słońce wskaże moje ostatnie dni, tak poeta Jorgos Soferis pisał. A u księdza co dobrego słychać, Wielkanoc minęła, maj za księdzem, co dobrego przed i co w trakcie?
2: No, same dobre rzeczy bym powiedział. Pan redaktor jak zwykle mnie trochę zaskoczył tą propozycją. Jesteśmy w takim czasie, można powiedzieć, gdzie no, mamy takie czuwania we wspólnocie, czuwania przed Bożym ciałem. No i myśmy właśnie mieli takie czuwanie, więc jestem trochę niedospany, nie ukrywam, ale wychodzę na świeże powietrze w Gdańsku przy pięknej pogodzie. Jestem... Wie pan, panie redaktorze, muszę powiedzieć, że czuję się taki rozgrzany. Mieszkam w tej epoce lodowcowej w Aachen w Niemczech. Epoka lodowcowa, jeśli chodzi o ewangelizację, ale jestem zadowolony, bo widzę, że Pan Bóg też daje mi tą możliwość ewangelizowania trochę w Polsce, mówienia, przepowiadania po polsku. No i robimy te katechezy po niemiecku. Oczywiście, żeby złowić Niemca, to jest prawie jest to niemożliwe, ale jakoś idzie do przodu, więc dlatego jestem taki bardzo, bym powiedział, zadowolony no, z tego faktu ewangelizacji.
1: Tak, nie wiem, czy to Owidiusz, czy któryś z innych ważnych osób starożytnej Grecji powiedział, że 4 pory roku, takie według Greków, pokrywają się z 4 stronami świata dla podróżników i z 4 pokoleniami ludzkości. I jest to pokolenie złote, srebrne, spiżowe i żelazne. A teraz chyba mówią, że jest takie plastikowe pokolenie. Już nie ma tego herosów, bohaterów, jak Homer mówił.
2: No rzeczywiście myślę, że pan redaktor ma rację, że jest w tej chwili to pokolenie takie plastikowe, to znaczy pokolenie, które nie chce mieć problemów, które nie chce mieć żadnych trosk, nie chce mieć żadnych niepokojów, tak bym powiedział. I absolutnie nie zgadza się to pokolenie na jakąkolwiek, jakby to powiedzieć, jakiekolwiek o walki, zmagania, że po prostu no, nie mają tej jakby chęci walki. O, tak bym to powiedział. To myślę, że to się...
1: A Homer pytał wprost, o czymże ja żyć muszę w tym pokoleniu piątym? Bodajbym wcześniej umarł, albo później się urodził.
2: To ciekawe. Ciekawe, do czego on to odnosi, nie?
1: Tak.
2: Bardzo ciekawe. Panie redaktorze, mam pytanie takie do pana redaktora, bo dawno właśnie ludzie już tak mówili, że Radia Wnet nie było dawno. Nie słyszeli. Myśleli, że już pan redaktor skapitulował, już więcej nie chce żadnych audycji.
1: Ja troszeczkę, wie ksiądz, byłem w maju zajęty. Napisałem taką dla młodzieży, której obiecałem, jak pracowałem w świetlicach, w takich na Pradze i na Grochowie, to napisałem taki alfabet RP, alfabet Rzeczpospolitej. I to takich 24 historii na dziejach zegaru polskiego o stolicy i okolicy. Więc polecam też księdzu, jak ksiądz przybędzie do Warszawy, to będzie miał taki przewodnik po Warszawie, takiej historycznej, od Zygmunta przez Bonę, przez różnych władców, ale też dzieje powstania warszawskiego, takie opowiedziane językiem dla młodzieży.
2: No pięknie, pan redaktor Piszę, to znaczy, że się rozwija. Ja niestety bardzo mało piszę, więc bardzo mało się
1: Ale
2: rozwijam.
1: ksiądz głosi.
2: No fakt, to jest prawda. Ja głoszę, tak, tak. Bardziej słowo głoszone niż pisane, ale mówią, że trzeba pisać, że trzeba pisać. Teraz trochę przygotowuję, znaczy trochę pracuję nad tą encykliką papieża Leona XIV, tą nową. Bardzo, bardzo mi się to podoba, ten początek już tej encykliki. Także też tu próbuję coś pisać. Panie redaktorze, co pan redaktor, no to gdybym otworzył słowo na początek naszej rozmowy, no, na początek.
1: Tak się zdziwiłem, że ksiądz mnie tutaj nie przerywa i o modlitwę nie prosi. Jakoś tak zabrakło.
2: No właśnie, więc cieszę się, że pan redaktor się zgadza, że wciąż, jakby to powiedzieć, chcę mieć w tym klimacie. Dobrze, to ja otwieram słowo i modlitwa krótka, dobrze?
1: Proszę.
2: Jak zwykle chodzi o Ewangelię. Palec poszedł, panie redaktorze, na Ewangelii świętego Łukasza, na rozdział 4. Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, dotknąwszy, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała, uzdrowiona i usługiwała im. Piękne słowo z Ewangelii i ja błogosławię Ciebie, Panie, za to, że Ty jesteś Panem rzeczywiście każdej gorączki, tej gorączki może też plastikowej, jak to Pan redaktor nazwał, która panuje dzisiaj w świecie, że człowiek nie chce zmagać się, nie chce walczyć. Proszę Ciebie o to, abyś pomógł nam, jeśli chodzi o Pana redaktora Wacława, o Pana siedzącego za konsolą, który ma na imię...
1: Adam Czerpak, jak zwykle gości, prowadzi naszą audycję.
2: Za Pana Adama. Za siebie proszę, żebyś dał nam swojego Ducha Świętego, żebyśmy rzeczywiście mogli przez tą audycję pomagać wszystkim ludziom, żeby mogli budzić się może ze snu, żeby mogli, tak jak to słońce pięknie wstaje, ptaki pięknie śpiewają, żebyśmy mogli także my otrzymać tę łaskę obudzenia i zobaczenia, że nasze życie rzeczywiście zaprasza nas do tego, żebyśmy walczyli, żebyśmy się zmagali. Chociaż jak mówił Jan Paweł II w Brazylii, walka nie przeciwko drugiemu człowiekowi, strzelając do niego z pistoletu, ale walka przeciwko swojemu własnemu grzechowi. O to Ciebie prosimy za przyczynę Najświętszej Marii Panny, patronki Warszawy i świętego Józefa, jej oblubieńca. Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen. Księże, człowiek miłosierny, tak jak ksiądz Nikos, jest przyjacielem Pana Boga, ale jak ktoś jest rozgarączkowany, no to różne choroby się go czepiają. Jak ksiądz skomentuje takie słowa Wergiliusza? Szczęśliwy, kto swe życie wśród własnych przeżył pól. Dom, który widział go chłopcem, teraz siwą jego głowę osłania.
2: No bardzo, bardzo piękne słowo, to znaczy, które podkreśla pewien związek, który jest między człowiekiem a jego tym miejscem, którego nosi, tym miejscem, którego zna. Ja ten dom nie rozumiem tylko i wyłącznie jako jeden dom fizyczny, ale jako rzeczywistość, panie redaktorze, bo chrześcijanie już troszeczkę inaczej rozumowali pojęcie domu, nie? Zaraz, kto to mówił? Didache chyba? Chyba Didache, nie pamiętam już. Mówiło, że chrześcijanie to są tacy ludzie, dla których każda obca ziemia jest domem, a każdy dom jest obcy. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzą, że ich dom to jest niebo. No ja, panie redaktorze, od razu mówię, że ja tego ducha nie mam, nie? Że ja nie czuję się obywatelem nieba w tym sensie, że na przykład chciałbym już umrzeć i nie robi mi to różnicy, nawet bym się cieszył, gdybym umierał. No jeszcze nie chciałbym umrzeć, jeszcze nie czuję, że moja misja tu na tej ziemi jest spełniona, ale jest faktem, że wierzę w to i chciałbym, żeby to było także w moim życiu, żeby każda ziemia obca była moim domem, natomiast każdy dom był obcy, bo moim domem jest niebo, nie? I ufam, że Pan Bóg powoli będzie miał.
1: Ale
2: do tego
1: to
2: też
1: łatwo jest, do kiedy ksiądz wraca do Gdańska w swoje rodzinne gniazdo. Tak jak gniazdo bocianie, tak? Na Łodzi Wnet tak, też jest takie tak, gniazdo tak. Bocianie, nasz balkon, który na plac zamkowy. I to jak ksiądz widzi to, że szczęśliwe dzieciństwo tam przeżył ksiądz, nie wiem jaka to dzielnica była Gdyni.
2: Grabówek.
1: Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii. Dzisiaj tak, milicja użyła broni. No to nie były szczęśliwe dzieciństwo. Ale teraz z siwą głową ksiądz wraca w te strony. Czy jak to tak przeżywa ksiądz wewnętrznie? Nie, bo trudno powiedzieć tam o tym, jak księdza postrzegają, czy pamiętają.
2: Jest bardzo, wczoraj byłem zaskoczony na lotnisku w Dortmundzie, bo właśnie spaceruję sobie, mówię, różaniec i nagle do mnie ktoś podchodzi i mówi, a ksiądz Ni, no co prawda dużo ludzi trochę moje imię inaczej widzi i mówią do mnie ksiądz Nikość, więc pan redaktor wie, że Nikość to jest zdrobnienie od Nikodem tak naprawdę i niektórzy ludzie właśnie...
1: Ma imię od Mikołaja.
2: A ja mam imię od Mikołaja, tak jest, czyli Nikolaos. No, ale bardzo sympatyczny właśnie pan mówi, że no, mój brat księdza poznał, ja nie poznałem, ale ja bardzo się cieszę.
1: To trochę tak kojarzą z Nikosiem tym, jak on się nazywał z tego filmu?
2: No, Nikoś Dyzma, tak.
1: Tak, jest Dyzma, Dyzma.
2: Tak, tak, tak. Nikoś, no też mieliśmy tutaj swojego Nikosia, Nikodema, takiego mafiozę tutaj w Trójmieście, także czasem to...
1: To już zostawmy mafiozów, tych co tam, prawda, nie wiem, gdzie tam muzyka grała, jak Lady Punk śpiewało, u Maksyma w Gdyni, tak.
2: U Maksyma w Gdyni, tak, w Orłowie.
1: Znów u Nikosia widział cię ktoś, ale księże, tak. Szczęśliwy, kto wspiera się laską, jeszcze posłużę się takim Grekiem aleksandryjskim, na tej samej ziemi, gdzie niegdyś pełzał jak dziecko i wspomina długie lata pod jednym spędzonym dachem. Ten dom i ten dach tak powracają.
2: Tak, panie redaktorze, bo ja jestem naprawdę bardzo zawsze zaskoczony, jak pan redaktor się dobrze przygotowuje do tych audycji, w przeciwieństwie do mnie. I chciałbym nawiązać, bo trochę zboczyliśmy z tematu, więc chciałbym nawiązać, że bardzo mi się zawsze podobało, jak z seminarium z Pelplina przyjeżdżałem do Gdyni i jest takie czytanie na wszystkich, w okolicach Wszystkich Świętych i my wtedy mieliśmy wolne, też przyjeżdżaliśmy i tam to czytanie mówi, że święci z nieba wychylają się i w gruncie rzeczy wypatrują nas, żebyśmy do tego domu najprawdziwszego, jakim jest właśnie niebo, żebyśmy do tego domu szli, a nas to nic często nie obchodzi. To ich wyglądanie i nas nie obchodzi niebo, nas nie obchodzi ten dom. Ja wtedy skojarzyłem sobie, pamiętam jak dziś miałem jako diakon chyba homilię do kleryków, a klerycy to jest bardzo wymagający stan i oni tam się nie zadowolą bleczym. I wtedy powiedziałem, przyszło mi takie coś, tak jak my jedziemy do Gdyni, otwieramy okno, jak ten pociąg już wjeżdża, prawda, na Gdynię główną osobową i wtedy patrzysz na to twoje miasto kochane, tak jak Niemen śpiewał o Warszawie, zawsze mi te piosenki się podobały.
1: Tak, jakąś a u księdza od razu bryza tak uderza świeża z tak nadmorza. Jest.
2: Także jak najbardziej, panie redaktorze, zgadzam się z tymi poetami, z tymi pisarzami, których pan redaktor cytuje, bo naprawdę ta ojczyznianość, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, jest oczywiście że bardzo ważna, że jest bardzo istotna. Jak najbardziej, zgadzam się z tym.
1: Ale jutro świętujemy Boże Ciało. I ja no, lubię wracać jak to do swoich miejscowości, gdzie to Boże Ciało jako dziecko przeżywałem. I zawsze mnie ta piosenka jakoś tak brzmi w uszach, ta pieśń w czasie procesji, że Jezus idzie patrzeć, jak się ludziom w domach powodzi.
2: To jest, dla mnie to jest zawsze bardzo piękny moment, dlatego też przyjeżdżam do Polski, tak się zastanawiałem, bo ostatnie Boże Ciała miałem w Osowej i tak mój przyjaciel, proboszcz Wojciech, zawsze mnie zapraszał, a teraz taka była cisza, no i tak sobie pomyślałem, no przecież to ile razy można jednego księdza zapraszać na Boże Ciało, chyba już po prostu zmienia już tego księdza, więc pewnie kogoś innego zaprosił. Ja już tam chciałem dzwonić do proboszcza mojego w Gdańsku na Chełmie, gdzie pracowałem moje pierwsze 12 lat jako ksiądz i pytać, czy może tam mógłbym posługiwać, mówić homilię. No i wtedy odezwał się właśnie proboszcz z Osowej, mówiąc Boże ciało na osobę to chyba już tradycja, z takim znakiem zapytania, więc dał mi do zrozumienia, że on po prostu nie dzwoni do mnie, bo uważa to za pewną już tradycję.
1: A Grek zawsze... powinien szanować tradycję.
2: No właśnie, a Grek powinien szanować tradycję. Brawo, brawo, brawo. I wie pan redaktor, zawsze mnie to uderza, że ten Jezus Chrystus chce wychodzić w tej monstrancji. Okej, okay, jest już coraz mniej ludzi, którzy przywiązują jeszcze wagę do tego, że w tym kawałku hostii jest obecny Jezus Chrystus. Coraz więcej ludzi traci ten zmysł, bym powiedział, zmysł wiary, ale jednak ten Chrystus chce wychodzić na ulicę, nie? Chce wychodzić na ulicę i chce mówić wszystkim poprzez te pieśni, orkiestry, mniej lub bardziej szczęśliwe wykonywanie pieśni. Niektórzy nawet się podśmiewują z tych pieśni już tradycyjnych, ale chcę wciąż mówić, robić ten hałas, jak to mówił papież Franciszek, używając takiego słowa lio, nie? Że chcę od młodych, żeby lio to znaczy taki twórczy, święty, boży bałagan, żeby robili mi w moim kościele to lio. On mówi, liczę na to, że będziecie robić mi to lio, bo papież Franciszek widział, że istnieje pewne niebezpieczeństwo takiego skostnienia tej tradycji, która odłącza się już, tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie. Nie? Oni mieli swoją tradycję. Dzisiaj mamy tą Ewangelię w środę o tym, że saduceusze zastawiają pułapkę na Pana Jezusa i mówią mu, no właśnie, ten miał 7 żon, przepraszam, ona miała 7 mężów, prawo lewiratu i po śmierci czy ją będzie żoną, nie? I Jezus mówi, ja już tą Ewangelię musiałem przygotować, dlatego że na opoce daję zawsze komentarz, już robię teraz autopromocję, jak wy to nazywacie, więc daję komentarz co środę na czytania, które są w środę, a teraz też nagrywam filmik, bo pewne czytanie mi kiedyś uderzyło, że listy nie były tak wysyłane, że każdy mógł sobie osobiście czytać, tylko list był czytany publicznie do wiadomości świętego Pawła, na przykład do wiadomości chrześcijan, był zawsze czytany przez kogoś, kto znał ducha tego świętego Pawła, więc dlatego też postanowiłem nagrywać krótkie filmiki z tym komentarzem. I wracając do tej Ewangelii, Chrystus powiedział, nie znacie Pisma ani mocy Bożej. I panie redaktorze, mnie bardzo uderzyło to, bo ja, który jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zrobiłem doktorat na teologii biblijnej, ja kiedy usłyszałem te słowa, jakoś pierwszy raz mnie to tak uderzyło, że ja nie znam Pisma. Ja nie znam Pisma ani mocy Bożej i muszę pokornie schylić głowę i powiedzieć, Panie, daj mi poznać Pismo, żebym mógł w tej drodze nie zagubić Twojej miłości do mnie. I dla mnie Boże Ciało, panie redaktorze, to jest ta istota, że Chrystus chce krzyczeć do ludzi, którzy już mówią, ale daj nam święty spokój, weź się odczep, my Ciebie nie chcemy. A On mówi, ale ja chcę Wam powiedzieć, że Was kocham. Ja chcę wam powiedzieć, że ja jestem tym, który ukochałem was ponad wszystkie wasze grzechy, ponad wszystkie wasze słabości. To jest dla mnie centrum Bożego Ciała.
1: Tak. Księże, posłuchamy Eleni po słonecznej stronie życia, bo to jest chyba dobre takie na rano przesłanie.
2: Ale tylko niech jeszcze pan redaktor im powie...
1: Tak, śmiało, bo Adam jest bardzo czujny.
2: Czy słońce też tam zeszło nad Starówką?
1: No nad Starówką dzisiaj się szykuje taki... Wczoraj było dużo słońca i myśleliśmy, że już wróci na stałe, a dzisiaj tak pochmurnie się zrobiło i szaroburo.
2: Czerwi się, rozumiem.

0: Słońce wysuszyło tysiące moich dni, słońce wskaże moje ostatnie dni. Wracam do tego poety Seferisa, właściwie Seferiadis tak się nazywał, jedyny poeta, który w latach 70. grecki otrzymał Nagrodę Nobla. Księże, jak to jest? Gdzie spotka nas ten przechodzący Chrystus? Po co ta procesja Bożego Ciała? Czy faktycznie po słonecznej stronie się znajdziemy?
1: Panie redaktorze, bardzo mi się podobało w tej piosence Eleni. Zresztą ja mam bardzo dobre doświadczenie z Eleni. Ona trochę jest rocznik moich braci starszych, bym powiedział, ale mam bardzo takie dobre doświadczenie, bo kiedy umierał taki Kostek, Karachalios, ja tak poproszono mnie o to, żebym tutaj w Gdańsku, poproszono mnie o to, żebym tak trochę się nim zaopiekował. I on miał tak trochę trudne umieranie, bo miał też trochę trudne życie. Bym powiedział, że brakowało właśnie tego słońca w jego tego życiu. I ja zadzwoniłem do Eleni i powiedziałem, słuchaj, ty znasz Kostka, bo to był jej trochę jej rocznik. I mówię, on trudno umiera. Ona była już, Eleni była już po tym doświadczeniu tej śmierci swojej córki. Pan redaktor pamięta, prawda?
0: Tragiczne. Kiedy przebaczyła ona, później w więzieniu
1: tak,
0: temu.
1: Właśnie. I że ona przebaczyła temu chłopakowi, nie? Więc pomyślałem sobie, ona musi dać słowo tej Kostkowi, bo ona ma doświadczenie spotkania z Chrystusem, po prostu. Ona ma doświadczenie tego spotkania z tym słońcem. No i rzeczywiście była. Przyjechała tu Gdańska, on był już w hospicjum, więc przyjechała, spotkaliśmy się, uściskaliśmy i ona weszła do niego i była z nim sam na sam i rozmawiała z Kostkiem. My rozmawiamy po grecku oczywiście, żeby nie zapomnieć języka ojców. I myślę, że właśnie to słońce było tym czymś, bo w tej piosence było jest takie zdanie, tutaj po słonecznej stronie wzgórza, gdzie dojrzewa wina smak. Pan redaktor wie, że wina się sadzi po takiej stronie wzgórza, na przykład w tych winnicach niemieckich czy tam francuskich, gdzie jest słońce i żeby ono rzeczywiście mogło dojrzewać, nie? Żeby było obecne słońce przez długi czas. I rzeczywiście dla mnie pojawiło się to słońce i rzeczywiście to słońce mogło opromieniać Kostka i dać mu doświadczyć, że rzeczywiście ta miłość Chrystusa jest o wiele większa niż cała jego trudna historia, która wynikała też z jego dzieciństwa i trudna historia, którą on później też sobie zaczął montować. Bo wie pan redaktor, cały jakby powiedzieć, ja już odpowiadam na to pana redaktora pytanie, nie? Bo cały problem naszego życia jest ten, że to jest bardzo zadziwiające, że pan redaktor trafił na takie sytuacje, trafił na takich ludzi i dzisiaj może robić różne piękne audycje w Radiu Wnet. Kostek trafił trochę inaczej i rozwinęło się w nim coś innego i mógł wtedy się poświęcił innym rzeczom, niekoniecznie zawsze obiektywnie dobrym. Ale czy to oznacza, że to już słońce dla niego już nie ma świecić? Absolutnie. Właśnie to jest odpowiedź na pana redaktora pytanie, po co to Boże Ciało, po co ten Jezus Chrystus, który ten zwyczaj wychodzenia z kościoła, no w Aachen też jest procesja, ja nigdy nie brałem udziału w tym, bo zawsze przyjeżdżam jednak do Polski, ale mówią właśnie, że jest ta procesja, w której ksiądz biskup, prawda, Dieser, Helmut, biskup diecezjalny, idzie z jednego kościoła przez centrum Aachen do katedry i tam właśnie kończą tą procesję Bożego Ciała. Więc jest to tak, mimo tego, że w Niemczech naprawdę już wiele tradycji zaniknęło eucharystycznych, to jednak ten moment jest taki bardzo mocny, tak? Ten moment Fräuleinschnamm, jak mówią w Niemczech. To jest też ciekawe, bo to odwołuje się do pewnego ciała, które w grobie i powstaje żywe do życia, tak? Więc to jest taka bardzo też fajna nazwa, Boże Ciało, inaczej, nie? Po niemiecku. I dlatego bym, panie redaktorze, to odpowiedział, nie? Że naprawdę jest bardzo wielu ludzi, na przykład ja mam kościół i plebanie, nie plebanie, tylko biuro moje, na tak zwanym Kaiserplatzu. A Kaiserplatz, jak powie pan redaktor w Aachen, że chciałbym iść na Kaiserplatz, to wszyscy pomyślą, że chce pan sobie iść, działkę sobie strzelić narkotyków, bo tam mieszkają właśnie narkomani, na tym Kaiserplatzu, nie? Co pewien czas przychodzi policja, sprząta
0: jak
1: ten plac.
0: Jak teraz patrzy się na tych narkomanów współczesnych w Los Angeles, którzy tam, nie wiem, co to zażywają, jakieś takie, to poskręcani są, jakby, no, tacy tak. Powyginani. Nie wiem, co to się dzieje.
1: Jest ten ponoć narkotyk, który sprawia, że człowiek jest w tej pozycji właśnie takiej, jak pan redaktor mówi, że powyginanej, nie? W gruncie rzeczy. Ale jest pytanie, czy oni są przegrani? Nie? Dla świata tak. Świat tylko mówi, jak najbardziej wysprzątać te place z nich i żeby ich w ogóle zniknęli. Dla mnie, panie redaktorze, ja zawsze chcę wierzyć w to, co powiedział Chrystus, że ja jestem w tych odrzuconych. Ja jestem w tych w ludziach, którzy... Ktoś powie, no nie, ale poczekaj, nie, oni są z własnej winy, oni sobie sami na to zarobili. Jezus Chrystus nic nie mówi rozróżnienia, że ja jestem w tych, którzy nie z własnej winy albo z własnej winy. Jezus Chrystus mówi, ja jestem właśnie w tych potrzebujących, a oni są jak najbardziej potrzebujący. Czego potrzebujący? Oczywiście nie tyle pieniędzy, oni nie potrzebują pieniędzy, bo pieniądze idą na narkotyki, ale oni potrzebują doświadczenia, że jest ktoś, kto ich kocha po prostu, że istnieje miłość na tym świecie, mimo tego, że oni przegrali ten komentarz właśnie, który robię na tą środę, zaczyna się, przegrałeś nałożenie rąk, bo tam święty Paweł mówi w tym pierwszym liście, w pierwszym czytaniu o tym, że dostałeś łaskę od Boga poprzez nałożenie moich rąk i mówi do Tymoteusza, rozpal w sobie ten charyzmat przez nałożenie rąk, nie? I można powiedzieć, że Chrystus pojawia się, żeby rozpalić w tobie i we mnie ten charyzmat, który umieścił tobie Bóg, albo bo jesteś ochrzczony, bo jesteś po pierwszej komunii, bo jesteś bierzmowany, albo nawet jeśli nie jesteś ochrzczony, jeśli nie jesteś bierzmowany, nie masz nic z katolicyzmem wspólnego, to Bóg, kiedy ciebie stwarzał, w momencie stworzenia, kiedy się począłeś pod sercem matki, ja zawsze powtarzam, poczęcie nie jest wynikiem jakiegoś fizjologicznego działania mężczyzny i kobiety lub działania, prawda, lekarzy w in vitro, ale poczęcie każde jest wynikiem tego, że Bóg wypowiada twoje imię i dlatego powstałeś, począłeś się, czy to w łonie swojej matki, czy to jako in vitro, bo teraz jest coraz więcej ludzi, którzy poczynają się w in vitro i jesteś tym, który powstałeś z miłości Boga, tak naprawdę. I dlatego to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby rozpalić w sobie ten charyzmat. Jaki charyzmat? Że jesteś oczkiem w głowie Boga. Że jesteś tym, którego Bóg chciał. Że nie jesteś z przypadku. Nie jesteś z kombinacji ludzkiego rozumu, który potrafi robić teraz już in vitro, stworzyć człowieka. To nie, to tym ludziom się wydaje, że oni stwarzają ludzi. Nie, to Bóg jest tym, który daje to życie. A im się tylko wydaje, że to oni stwarzają ludzi.
0: Że są demiurgami. Księże, właśnie Seferiadis, on to dobrze wyraził w poezji. Pierwszą rzeczą, którą Bóg uczynił, jest miłość. Już czas mówić zwięźle, bo jutro dusza może każdego z nas opuścić.
1: Aha, dobre, tak. Czyli to jest to wyczucie, to jest to wyczucie, bym powiedział, ludzi dawnych czasów, którzy spontanicznie wiedzieli, że no powiedzieć takiemu komuś, że Bóg nie istnieje, nie? Że jest rzeczą pewną, że Bóg nie istnieje, to ten ktoś by tak popatrzył na tego człowieka, powiedział, o biedaczku, ty jesteś pewien, że Bóg nie istnieje, ojej, no chodź, zobaczysz tutaj, słońce zawsze wschodzi na prawo, na wschodzie, zachodzi na zachodzie. Zobacz, rolnik, który rzuca nasiona, zawsze ryzykuje, nie wie, czy z tego coś powstanie, czy nie, bo zawsze rzucanie nasion jest rzucaniem na przegraną, a nagle ma plon i powiesz rolnikowi, że Boga nie ma, to on powie, wie pan, no dla pana może Boga nie ma, ale to jest sprzeczne z rozumem ludzkim, bo kiedy patrzy się na ten świat, kiedy patrzy się na tą przyrodę, patrzy się na naturę, to jest oczywiste, że ktoś to musiał stworzyć. Nie, że to jest oczywiste, że to nie powstało samo z siebie. Dlatego to jest ta wielkość tych, bym powiedział, poetów, eseistów, bo tutaj mam trochę, widzę przed sobą jego twarz w tej chwili, Jorgos Seferis, tutaj po grecku.
0: On miał też życie takie podobne chyba do wielu też Polaków, bo jak Grecję Niemcy zajęli, jego ojciec był rektorem Uniwersytetu w Atenach, on wtedy też i musieli uciekać, tak, bo groziło im, bo Niemcy nie znosili takich klasycznych patriotów greckich, tak jak w Polsce, tak? No i takie losy były podobne do niego. Gdzieś tam się ukrywał, ale tą poezję taką do wartości, do klasycznych wartości, tak? Prawdy, dobra, piękna, sztuki, to on wyrażał właśnie w tych swoich poematach. Ja czytam jego wędrówki w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka. Bardzo dobre. Polecam, księdzu.
1: Bo wie pan redaktor, jakie tutaj trochę czytam, jakie on miał dzieciństwo, nie? Tutaj jest napisane, dzieciństwo spędził w Imperium Osmańskim. Pan redaktor wie, że Grecja była pod panowaniem Turków dłużej niż Polska w rozbiorach, nie?
0: Tak, tak.
1: Że to cierpienie Greków było o wiele większe niż... cierpienie dłuższe, bym powiedział, niż cierpienie Polaków pod zaborami.
0: Ale my często nie umiemy tych analogii zrobić, ale kiedy się popatrzy na życiorysy Greków, czy naszych, tak, bohaterów narodowych, to widzimy, ile jest właśnie tych podobieństw.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo to są kraje, które bardzo, dwa kraje, które bardzo cierpiały. Oczywiście, że były też kraje inne, które cierpiały, ale teraz mówimy o Grecji, o Polsce, bo w jakiś sposób Pan Bóg połączył te dwa kraje poprzez też i mojego ojca. Widzę, że urodził się, prawda, w 1900 roku, a mój tata urodził się w 1906 roku, więc podobne, bym powiedział,
0: pokolenie,
1: nie? Także i zmarł Seferis Oiorgos 20 września 1971 roku, proszę, w Atenach, proszę. Także i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie natury za rok 1963, czyli rok przed moim urodzeniem.
0: On ładnie napisał, kiedy tak wychodził na Ateny, na ulicę, mówi tak, nowe domy, okna zaropiałe, zakurzone kliniki. Pomyślał kto o tym, ile musi cierpieć, kiedy przez całą noc ma dyżur znużony lekarz, aptekarz. Mieszkania w nieładzie, szuflady, okna, drzwi jak paszcze bestii dzikich. Człowiek rzuca karty na stół. Czeka, niepokój. Jeśli do drzwi zapukają, kto otworzy? Jeśli otworzy książkę, co w niej zobaczy? Jeśli otworzy duszę, kto ją odczyta?
1: Mm-hmm. O proszę. I to jest właśnie, panie redaktorze, to jest ta głębia, którą mieli ci poeci tamtych czasów. Ta głębia, która pozwalała człowiekowi powiedzieć, masz duszę, stary. Kimkolwiek jesteś, czy jesteś wierzący, niewierzący, ateista z rodziny komunistycznej, kapitalistycznej, jakiejś innej, prawda, monarchistycznej, masz duszę. To jest to coś, co jest twoją wartością, to jest to coś, co jest twoim pięknem, że masz tę głębię. Oczywiście dzisiaj te dusze są tak poranione, że ludzie się zamykają, bo mówią, ja nie chcę cierpieć, to już wolę skasować tą duszę, to znaczy skasować tę rzeczywistość, duszy, wolę skasować, bo ja nie chcę cierpieć. Tak myślę, że ludzie z tego powodu kasują tę rzeczywistość duchową, nie?
0: Tak, księże, piękne jego słowa Seferisa, na skalę cierpliwości czekamy, nadejdzie chwila, gdy zajaśnieje nad nami niebo, znowu rozjaśnione, otwarte, czekamy na posłańca, on napisał z dużej litery, jak w antycznym dramacie i mówi, gdzie jest miłość, która rozłupuje czas, rozdziela go między dwoje, ogłusza i pyta się o tą miłość, jak właśnie te niepokoje Greków, czy nasze niepokoje, jak odnieść do tej rzeczywistości, tak?
1: Oczywiście, że te niepokoje, bym powiedział, bardzo mi się to podobało, rozdziela duszę. Miłość, jak to tam było, panie redaktorze, to rozłupuje duszę?
0: Rozłupuje czas.
1: Miłość rozłupuje czas. Jest niesamowite, bo według mnie chodzi o to, że czas nas bardzo usypia. Wszyscy gonimy, panie redaktorze. Warszawa, która się teraz budzi, powoli się czerwi, jak to pan redaktor powiedział, tak? U nas przychodzi piękne słońce, nie ma chmur.
0: Ale to nie znaczy, tak, że przychodzi na czerwoną stronę.
1: No, zostawmy. Ale chodzi mi o to, że Warszawa się budzi i budzą się ludzie i już jak te mrówki zaczynają chodzić, jedni do pracy, jedni na studia, jedni do, nie wiem gdzie, na Nadwisłę, żeby się przejść, bo ma poczucie bezsensu swojego życia, jest na depresyjnym urlopie zdrowotnym, ale wszyscy zaczynają wchodzić w tę, bym powiedział, w to jarzmo czasu, wie pan redaktor, że jest to powiedzenie, trzeba zabić czas, nie? Zabić czas, że czas rani, czas nas rani. Dlaczego nas czas rani, panie redaktorze? Dlatego, że czas mówi nam, że wszystko zmierza do śmierci. Że wszyscy zmierzamy do śmierci. Każdy dzień następny mówi, i stary, jesteś bliżej śmierci. Ja już jestem po 60 i w gruncie rzeczy sobie pomyślałem, że po 60, stary, to już słońce. Kiedyś z moim przyjacielem takim w Nikaragui, jak jeszcze jeździłem, bo teraz mam zabroniony wjazd do Nikaragui, także jestem na czarnej liście. I byliśmy z przyjacielem nad Pacyfikiem i I tak słońce było w pewnym momencie, już tak zaczęło zachodzić i w pewnym momencie tak szybko zaszło. Tak. I myśmy sobie powiedzieli, bo jesteśmy tak wiekiem, on jest ode mnie starszy chyba 6 lat i tak sobie powiedzieliśmy, to jest właśnie życie po 60. To jest po 60, że słońce bardzo szybko zachodzi i to boli, nie? I to boli. I teraz miłość rozłupuje czas. Co to znaczy? Miłość odbiera temu czasowi powiedział, żądło śmierci. Że mimo tego, że się starzejesz, mimo tego, że przegrałeś większość życia, przegrałeś większość możliwości, szans, które miałeś, które dawali ci inni, a ty nie byłeś w stanie wykorzystać tego czegoś, co dali ci inni, bo wszystko zmarnowałeś. Bo się okazało, że twój nauk, że twoja zaciętość, że twoja nienawiść, którą masz w sercu, jest ona o wiele większa. Pan redaktor mówił trochę o sobie, że pracował z młodzieżą. Nie wiem, czy pan redaktor jeszcze tam pracuje, jeszcze tam jeździ. Ja do Piaseczna, jak pan redaktor wie, jeżdżę. Byłem niedawno temu, przysłałem panu redaktorowi zdjęcie spod Radia Wnet, no ale pan redaktor był wtedy w innej stolicy, więc... Panie redaktorze, byłem w Piasecznie w zeszłym tygodniu, tak to było chyba, zdaje się, w zeszłym tygodniu, więc i z taką rodziną chodzę do tych dziewczyn, które są, prawda, kiedyś to były wyroki, teraz to już jest decyzja rodziny, że umieszcza się w takich internatach, gdzie nie mogą wyjść, szkoła z kratami na oknach.
0: Kiedyś to nazywało się poprawczak.
1: Tak, kiedyś to, bo ja słyszałem, że to są te trzy poziomy, że jest tak, MOS, MOF, i wtedy jest poprawczak na końcu, nie? Więc to, do czego ja jeżdżę, to jest MOS, czyli to jest najlżejsza, bym powiedział, czyli Miejski Ośrodek Socjoterapeutyczny. Później jest Miejski Ośrodek Wychowawczy i potem na końcu jest poprawczak, nie? Więc, ale to jest coś w rodzaju poprawczaka, tak? Bo one nie mogą wyjść, telefony muszą oddać, nie mogą mieć telefonów. Więc one tam bardzo cierpią. Ja z taką rodziną, która ma czwórkę dzieci i Zosia jeździ z nami regularnie. Jeździła jako mała dziewczynka, teraz już, bo już to robimy dużo lat, teraz jest już dziewczyną, która skończyła studia i pracuje w Warszawie, rachunkowość chyba. I ja ją zapytałem, Zosia, ale co ty tam czujesz, jak tam z nami jesteś, nie? Ona mówi, ja tam staję, mówi, bo ona zawsze coś, jakieś słowo do nich powie i mówi, mam nadzieję, że coś tym dziewczynom zawsze zostanie, nie, w sercu. A ja mówię, oczywiście, słuchaj, bo jak ja mówię jako ksiądz, to te dziewczyny zawsze mają pewną, dobra, mogę mieć gadanego, ale zawsze mówię, to jest ksiądz, on tak mówi, nie? Ale jak ty zaczynasz mówić, to ja patrzę po tych dziewczynach, że one od razu inaczej patrzą, od razu inaczej słuchają, im się uszy inaczej ustawiają, nie? Więc dlaczego? Dlatego, że to jest ten, te dziewczyny jak najbardziej mają poczucie, jak lądują w takiej szkole we wrześniu i wiedzą, że do czerwca będą w tej szkole, to jest po prostu masakra. Płaczą w poduszkę, one są, czują się zniszczone, tną się po rękach, po nogach, bo w gruncie rzeczy nie są w stanie tego bólu czasu.
0: Kto tym dziewczynom młodym właśnie to dzieciństwo tak zeszpecił? Dał im jakieś właśnie rzeczy, które w dzieciństwie no, nie miały tej radości czy takiego spokoju, może zabrakło, wszystko miały. I później to tak się podziało, bo dzisiaj ta kultura, czy te pokolenia, one wszystko chcą dać tym najmłodszym. A przecież żadnego trudu nie ma, żadnego, prawda, cierpienia, bólu, jakby świat był bez bólu, nie?
1: To jest prawda, panie redaktorze, że dzisiaj zmienia się ta mentalność podchodzenia do życia, do cierpienia, do sytuacji dzieci i młodzieży, gdzie teraz to, co pan redaktor powiedział, dać, ale ja myślę, że jesteśmy w pewnej, papież w tej encyklice Leon XIV pisze, że żyjemy w epokowej zmianie. Żyjemy w epokowej zmianie i myślę, że ta epokowa zmiana dotyczy też młodych. Pan redaktor ma to doświadczenie też, bo z tymi młodymi też pracuje. I to jest ta epokowa zmiana, która mówi o tym, że właśnie jak najbardziej trzeba wszystko dać, żeby usunąć cierpienie. Ja myślę, że to jest, że to jest bardzo istotne, żeby usunąć
0: piękny
1: cierpienie z życia.
0: Utwór Demisa Roussosa, taki przerywnik dla słuchaczy Radia Wnet, o deszczu na piersiach, myślę, że to dobrze. I posłańca wypatrywaliśmy przez 3 lata, przyglądając się bardzo pilnie sosnom, wybrzeżu, gwiazdom, tak jak ksiądz Nikos Skóraz w Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie, w Trójmieście po prostu.

0: Ateny, Ateny, tam ciągle nowe zmiany, wszędzie trwoga, tłum zasłuchany, wiadomości z radia. Już nie pora, pan minister powiada, cyklameny zbieraj, lilie z piasków. Ponad wszystkim ona, wielka jak huragan, wojna, dusz odmienicielka. Tak pisał Seferis. Księże, czy faktycznie wojna zmienia wszystko, nawet nasze pójście na Boże ciało?
1: Panie redaktorze, ja stoję w tej chwili pod kościołem, tutaj na Matarni, gdzie mieliśmy to czuwanie z moją wspólnotą. I tutaj na szczycie kościoła jest bardzo fajny widok, dlatego że ta Matarnia jest kościół położony przy pasie startowym i lądowania samolotów. To jest Gdańsk, lotnisko Lecha Wałęsy. I jest gniazdo, gdzie zawsze były bociany. I teraz od kilku lat nie ma bocianów. I proboszcz, mój przyjaciel
0: No,
1: Jarosław,
0: to znak nie tylko dla Wałęsy, ale też dla innych.
1: panie redaktorze, i on, mój przyjaciel, który teraz leży cierpiący, bo ma straszną kontuzję ścięgien i zerwania czworogłowego mięśnia. On mówi mi, że po prostu nastąpiło uszkodzenie tego gniazda. I to jest niesamowite. Tak mi przyszło po tej ostatniej naszej rozmowie. Mówiliśmy o tej młodzieży, o dzieciach, tak? Gniazdo. No wiadomo, że wojna niszczy gniazdo, nie? I wtedy te bociany już nie przylatują. Te bociany tam się już nie rozmnażają. I to jest fakt, że panie redaktorze, wojna strasznie niszczy. To, co zawsze ja mówię, że najgorsze w wojnie to nie są, o właśnie, startuje samolot, wychodzi zza krzaków Wizz Air, więc to jest, panie redaktorze, więc to, co najgorsze jest w wojnie, to nawet nie śmierć ludzi, tylko najgorsze w wojnie jest to, że ona rodzi nienawiść. Że ona rodzi nienawiść. I wielu ludzi przeżywa wojnę, ale już później nie są w stanie przeżyć tej nienawiści, która wzbudziła się w ich sercach, kiedy mają ten obraz zabijanych ludzi, zabijanych twarzy innych ludzi, których musieli zabić, żeby ratować swoje własne życie. Także to rzeczywiście niszczy gniazdo i później już do tego gniazda nie przylatują bociany, to znaczy nie przylatuje życie, nie przylatuje łaska i ci ludzie całe życie są później, resztę życia są zniszczeni. Niektórzy rozmawiali z ludźmi, którzy walczyli w Afganistanie, Rosjanie, Ukraińcy, którzy teraz też licznie do Polski przyjeżdżają. Tak słyszałem właśnie niektórych, którzy mi właśnie mówili, że mój przyjaciel Ukrainiec walczył w Afganistanie. Mówi, widać po jego ruchach, po jego mowie, jak jest po prostu człowiekiem już innym. Jest człowiekiem innym. Bo znałem go przed wieloma laty i teraz go znów spotkałem. Jest człowiekiem naprawdę innym. Nie? Także
0: Właśnie, księże, tak wracając do tego poety Seferisa, on spotykał ludzi i mówił, że spotkanych nagle mówiących do siebie znakami, że ludzie dzisiaj nie mówią jakby wprost. On mówił, jedyną pracą, w której nie da się kłamać, jest poezja. Jeśli jesteś kłamcą, prędzej czy później zostaniesz zdemaskowany. Może dziś, może za 20 lat, ale on mówił, że ci spotkani ludzie są jak kapitanowie zatopionej floty, że świat jest wielki, że jest piękny, że jest boskiego pochodzenia. O tym zapomnieli dzisiaj ludzie. I
1: Tak jest. To
0: on to pięknie wyraził w tej poezji.
1: jest właśnie, myślę, bardzo ważne, to co pan redaktor powiedział, że jest boskiego pochodzenia, nie? Że jest boskiego pochodzenia. Ja myślę, że dzisiaj jest ta wielki nacisk na to, żeby udowodnić, że świat nie ma boskiego pochodzenia, że nie istnieje coś takiego jak boskie pochodzenie. Więc chce się człowiekowi odebrać duszę, nie? Chce się człowiekowi odebrać duszę. Także to jest prawda. I ja myślę, że poezja, papież Franciszek w jednym z dokumentów, mówi o sercu Pana Jezusa, kiedy mówił, nie? Już nie pamiętam, jak to po łacinie było. Dobra, nieważne. Papież Franciszek
0: Ale
1: mówił,
0: lepiej,
1: że
0: lepiej, gdy poezja jest tą duszodmienicielką, a nie wojna, księże.
1: Tak, panie redaktorze, więc papież Franciszek mówił, że i papież ten Leon XIV potwierdza teraz to w tej encyklice, że w gruncie rzeczy to, co matematyka i informatyka może w logarytm włożyć bardzo wiele rzeczy i umieścić to w logarytmie, ale jednej rzeczy nie jest w stanie informatyka włożyć w logarytm. Miłość. A poezja to jest właśnie wyraz tej miłości. To jest wyraz tej miłości, którą Człowiek nosi w swoim sercu z natury. Z natury człowiek jest istotą, nie tyle rozumu, ile z natury jest człowiek istotą duchową. Z natury jest człowiek istotą miłości. Miłość jest tym elementem Boga, który, jeśli można tak powiedzieć, oczywiście poetycko, że jest elementem Boga, i ta miłość jest także twoim elementem. Kimkolwiek jesteś, w jakimkolwiek jesteś stanie, ilekolwiek masz nienawiści w sercu, ilekolwiek zniszczyłeś okazji, jesteś kimś, kto wychowywany był właśnie w domu dziecka, bo dużo dziewczyn, które tam jeżdżą do Piaseczna, to pochodzą z domów dziecka, nie? Nie są z rodziców, tylko są z domu dziecka, nie? Że dom dziecka już nie radził sobie, żeby ona chodziła do szkoły, i wtedy wysyłają ją do tego tak zwanego MOS-u, nie? Czyli to jest stopień niżej.
0: Także, i ta tragedia, tak, tych dzieci, bo rodzice zajęci czym właśnie? Ale księże, kobieta z iskrzącymi się oczami w powłóczystej sukni, to Odyseja i Kirkę, i ta nieprawdziwa kochanka, to jest ciekawe takie określenie tego poety Seferisa, który mówi, że ona wkracza do wymarzonego domu jako uzurpatorka, bogata, ale obojętna. Na schody wstępuje, a nie dostrzega tych, co pod schodami śpią. My nie dostrzegamy

0: Co robi latarnia morska? No jest czarna. Jeśli ktoś był kiedyś nad morzem, takim morzem, gdzie nie ma świateł, nie ma niczego i był czarną nocą, kiedy nie było gwiazd, kiedy nie było księżyca, to wie, co to znaczy, że wtedy zlewa się morze z lądem i nie wiesz, jak płyniesz statkiem, to nie wiesz, czy ty się zbliżasz do lądu, czy się zbliżasz do jakiejś rafy koralowej, czy nie wiadomo co. I dlatego latarnia morska jest tym punktem, który orientuje ciebie w przestrzeni.
1: I to jest właśnie piękne, księże, bo jeśli ta mama zabrała to swoje dziecko kiedyś na procesję Bożego Ciała, ono sypało kwiatki, dziewczynka, tak? Czy chłopiec szedł w komrze. To oni mają jakiś punkt odniesienia, oni mają jakąś latarnię. A dzisiaj ludziom, prawda, się wyśmiewa z tego Bożego Ciała, tak? I co oni chcą dać tym, prawda, dzieciom, tym pokoleniom, jeśli nie pokażą właśnie tej latarni? Księże, przychodzi mi taki obraz, ja nie wiem, jak ksiądz kojarzy Boże Ciało. Mówią, że ubrał się jak na Boże Ciało, stróż, tak? Ale tak, mi przychodzi taki obraz Dudy Gracza w Częstochowie. Taki wstrząsający obraz, wie ksiądz, bo ja jakoś tak, jak oglądałem tą jego jasnogórską drogę.
0: Tak, ja też oglądałem, tak,
1: krzyżową. To niesamowity obraz. Tam jest jak Piotr, prawda, klęczy, a Chrystus trzyma chleb, tak? I tam baldachim z tyłu kapłani, a ten Piotr tak z pokorą, tak? Ty wiesz, że cię miłuje, tak? To piękny obraz. Czy jak Tomasz, jak chirurg w kitlu tym chirurga zagląda w rany Pana Jezusa, tak? Zobaczył i uwierzył. I on to wymalował, Duda Gracz. On pochodził z Częstochowy, wie ksiądz, i tam w dzieciństwie zawsze chodził. I najbardziej jest ten wstrząsający obraz Bożego Ciała, kiedy idzie Jezus nagi. Zakrywa tylko rękami, prawda, przyrodzenie, jak to mówimy. I dzieci idą w pięknych białych sukienkach, baldachim niosą, tak, procesja idzie, wszyscy uroczyście ubrani, no, z tyłu feretrony, chorągwie, no wygląda to niesamowicie, a ten Chrystus po prostu w koronie cierniowej, cały nagi. No, poruszający obraz i on najbardziej jakoś mi kojarzy się z Bożym Ciałem i jak poznałem historię Dudy Gracza, on tak napisał, proszę księdza, to przeczytam, księdzu, dwa słowa należą się Jasnej Górze. Był to mój pierwszy poligon artystyczny. Tamten klasztor nie przypominał dzisiejszej Jasnej Góry. On mówi, rodziny właściwie nie stać było na wysłanie mnie na wakacje, więc miesiące letnie spędzałem pod klasztorem, poświęcając czas na ćwiczenia malarskie. I on pisze o tej Jasnej Górze, wspomina tą Częstochowę, wspomina ten klasztor, obserwował, zauważał różne rzeczy z różnego poziomu i je wymalował w tej Golgocie Jasnogórskiej. I to jest, stwierdził, to Golgota zaczęła się malować najpierw w głowie, w sercu ponad 50 lat temu, kiedy jako dziecko pytałem się sam siebie, co by było, gdyby Pan Jezus przyjechał na Jasną Górę.
0: Panie redaktorze, ja myślę, że kończąc, bo już widzę, że...
1: Tak,
0: że
1: a jeszcze chcemy dać piosenkę albo Demisa Roussosa, albo Eleni na koniec, chociaż
0: ale
1: minutę.
0: Ja chciałbym właśnie, bo pan redaktor mi tu przysłał dwa zdjęcia, właśnie jest z tą procesją nagiego Chrystusa, który zasłania tylko swoje przyrodzenie. Ja myślę, że to jest wielka prawda, że ten Jezus Chrystus w każdej procesji Bożego Ciała przypomina, bo pan redaktor wie, że na krzyżu, nasze tradycje pokazują, że na krzyżu Jezus miał przepaskę. Nie miał żadnej przepaski. Był ukrzyżowany ze swoim przyrodzeniem, na wierzchu wszystko było bezwstydne. Zrobili z niego po prostu szmatławca i ukrzyżowali go bezwstydnie, bez żadnej przepaski, bez niczego. Rozkrzyżowany na tym krzyżu do ostatniego cna. To jest właśnie to, co mówił święty Paweł, że on się wypróżnił ze swojego bóstwa po to, żeby pokazać człowiekowi, jak bardzo go kocha. Temu człowiekowi, który jest zagubiony, który odrzuca miłość, który mówi, że Boga nie ma, który przeczy Bogu, bo każdy człowiek przepędzi, czy później będzie musiał umrzeć. A kiedy przyjdzie śmierć, to przyjdzie Chrystus, który ci powie, ja ciebie takim kocham. Ja byłem z tobą przez cały czas, mimo tego, że ty mnie odrzucałeś, że ty mnie nienawidziłeś, ja ciebie kocham. I zobacz, właśnie taki się wydałem na ciebie, za ciebie na śmierć. Żebyś ty dzisiaj w chwili śmierci, kiedy umierasz, przegrałeś całe swoje życie, ale żebyś wygrał wieczność. To znaczy, żebyś zgodził się na to, żebym cię wziął do nieba. Bo Chrystus każdego człowieka, który umiera, chce wziąć za darmo do nieba. Nie chce go dać do czyśćca, do piekła, tylko chce go wziąć do nieba. Tylko problem polega na tym, że bardzo wielu ludzi neguje to, gorsząc się swoimi grzechami,

0: i oni sami albo się potępiają, albo rzucają w otchłań czyśćcową na wiele lat i cierpią. A Chrystus tego nie chce. On chce każdego człowieka wziąć zaraz prosto do nieba. Ja to powtarzam tym dziewczynom, do których jeżdżę i ty powiedziałem im teraz przed wakacjami, że może się wam wydarzą wielkie głupot, zrobicie wiele zła. Pamiętajcie, Chrystus jest tym, który was kocha.
1: Dziękujemy. Radio Wnet się kłania i prosi o błogosławieństwo na 17. rocznicę i wszyscy
0: niech
1: słuchacze Radia Wnet na Boże Ciało.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Dziękuję pięknie. Dziękuję za realizację. Jakub Duszak już wiadomości dla państwa przygotował.
2: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
1: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Dzień dobry, 7.1. W tym wydaniu wiadomości bilans ostatnich rosyjskich ataków na Ukrainę, rewizja przepisów po zabójstwie młodego Polaka na Wyspach Brytyjskich oraz nowe taryfy Trumpa karą za pracę przymusową. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Co najmniej 23 osoby zginęły, a 130 zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rosja użyła setek dronów oraz dziesiątek rakiet, uderzając w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie całego kraju. Ataki objęły m.in. Kijów i Dniepr. Nastąpiły po rosyjskich zapowiedziach systematycznych uderzeń na stolicę Ukrainy. Moskwa twierdzi, że są one odpowiedzią na ubiegłomiesięczny atak dronowy na akademik w okupowanej przez Rosję części obwodu ługańskiego. Był to już trzeci zmasowany atak na Kijów w ciągu niespełna miesiąca. Amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na cele w Iranie oraz o zestrzeleniu rakiet balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku statków oraz państw Zatoki Perskiej. Teheran oświadczył z kolei, że w odwecie zaatakował amerykańskie bazy i śmigłowce znajdujące się w jednym z państw regionu, wykorzystując do tego rakiety i drony. Według dowództwa centralnego USA, czyli CENTCOM, Iran wystrzelił dwie rakiety w kierunku Kuwejtu oraz trzy w stronę Bahrajnu. Wszystkie miały zostać przechwycone lub rozpaść się w locie. CENTCOM poinformowało również, że celem ataku na wyspie Keszm była irańska naziemna stacja kierowana działaniami wojskowymi. Ponadto siły USA miały zestrzelić trzy irańskie drony uderzeniowe zmierzające w kierunku cywilnych jednostek pływających, przemieszczających się po wodach regionu. Nagranie z zatrzymania Henry'ego Nowaka rodzi poważne pytania dotyczące działań policji, ocenił premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Nagranie z policyjnej kamery pokazuje, jak 18-letni student Uniwersytetu w Southampton zostaje zakuty w kajdanki i mówi funkcjonariuszom, że nie może oddychać. Doszło do tego po tym, jak 23-letni Vikram Digva, który zasztyletował Nowaka, miał wprowadzić policję w błąd, twierdząc na miejscu zdarzenia, że sam padł ofiarą ataku o podłożu rasistowskim. We wtorek wieczorem w Southampton zgromadziło się kilka osób. Podczas demonstracji doszło do starć między protestującymi a oddziałami policji prewencyjnej. Krajowa Rada Komendantów Policji, znana jako NPCC, poinformowała, że wsłuchuje się w uwagi zgłaszane przez parlamentarzystów i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. W ubiegłym roku NPCC opublikowała dokument zawierający zobowiązania antyrasistowskie. Stwierdzono w nim, że rasizm pozostaje realnym problemem w policji, a osiąganie równości wyników dla różnych grup etnicznych nie zawsze oznacza identyczne traktowanie wszystkich osób, lecz uwzględnianie ich indywidualnych doświadczeń i okoliczności. Administracja Donalda Trumpa zaproponowała wprowadzenie dodatkowych ceł w wysokości od 10 do 12,5% na towary importowane z dziesiątek państw będących głównymi partnerami handlowymi Stanów Zjednoczonych. Jest to efekt dochodzenia dotyczącego importu produktów, które mogły zostać wytworzone z wykorzystaniem pracy przymusowej, o czym pisze Associated Press. W opublikowanym dziś raporcie Biura Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych stwierdzono, że Kanada, Meksyk, Tajwan, Wielka Brytania oraz część innych państw miały niewystarczająco egzekwować zakaz importu towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. W związku z tym miałyby zostać objęte dodatkowymi cłami w wysokości 10%. Wyższa stawka, wynosząca 12,5%, miałaby objąć m.in. Chiny, Japonię, Indie, Koreę Południową, Brazylię i Szwajcarię, a także dziesiątki innych krajów.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W dzień na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Na termometrach od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 16-17 na południowym zachodzie do 22, a nawet 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Najpotężniejsza siła. Zastanawiałem się niedawno, co jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Może teoria wielkiego wybuchu? Ale to teoria. Bomba atomowa? Ale i ją przyćmiewają siły natury. Nowoczesna armia? Wojska rozmaitych państw walczą ze sobą od tysiącleci. I co osiągnęły? Więc może dyscyplina? Wszyscy potrzebujemy dyscypliny. Ale sama dyscyplina nie zmieni nas na lepsze. Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest coś, czego nie można zobaczyć, dotknąć, powąchać, kupić, sprzedać, ani posiąść. Najpotężniejszej siły we wszechświecie nie znajdziemy w naturze, w biologii, fizyce, chemii, astronomii, ani mechanice kwantowej. Ta siła nie ma nic wspólnego z E równa się MC kwadrat. Najpotężniejsza siła we wszechświecie, jedyna siła, która sprawi trwałe zmiany, to miłość. Miłość dodaje otuchy, ożywia, chroni, troszczy się, przebacza. Miłość. I kto to wymyślił?
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
6: Reklama.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzion. Zapraszam.
10: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
11: To była autopromocja.
12: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
13: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
14: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

7:12 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na środowy poranek w Radiu Wnet. No właśnie, dopłynęliśmy już do i kolejnego początku miesiąca. Piękny czerwiec. Wczoraj przeczytałam takie zdanie, że nie można zmarnować ani jednego dnia, bo to jest faktycznie ten początek lata, a po czerwcu już szybko ten czas nam umyka i zaraz, kiedy się nie obejrzymy, będzie końcówka tego roku, ale drodzy Państwo, jeszcze garść informacji, zaraz powiem, czego spodziewać się dzisiaj w poranku Wnet, ale zacznijmy od tego, że no właśnie, środa 3 czerwca, to jest 154 dzień roku, a 23 tydzień roku. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, a także Owidiusz, już Paula i Tamara, i wszystkim im składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Roweru, a pogoda zapowiada się piękna, także myślę, że sporo tych rowerów dzisiaj pojawi się na ulicach Warszawy. Nie wiem, czy Państwo jesteście team samochody, czy team rowery. U mnie to w zależności od tego, czym się poruszam oczywiście. Ale dobrze, jeszcze kilka informacji. Wschód słońca mogliśmy oglądać o godzinie 4:19. Na zachód poczekamy do godziny 20:15 i to pozwala nam się cieszyć tym dniem aż przez 16 godzin i 30 minut. I drodzy Państwo, ostatnia ważna informacja dzisiaj. Powiemy o tym, że w Kościele Katolickim 3 czerwca przypada wspomnienie święci Karol Lwanga, także towarzysze, męczennicy i święta Klotylda. To tak wygląda z perspektywy 3 czerwca. My za moment porozmawiamy z Aleksandrą Fedorską, a później z redaktorem Markiem Budziszem. To w pierwszej godzinie poranka Wnet. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, czyli gospodarz studia Szanghaj, pojawi się, ale nie o 7:45, a o 8:45. O 8:10 porozmawiamy z Łukaszem Kmitą, z posłem Prawa i Sprawiedliwości z Krakowa, a także, drodzy Państwo, o godzinie 8:30 dr Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute, pojawi się w studio Radia Wnet. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek, ale rozpoczynamy muzycznie. Ma nam pod numerem pierwszym Jesteś, albo Po to jesteś na świecie.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: 7:18 na zegarach, drodzy Państwo, i tak jak zapowiadaliśmy, mamy połączenie z pierwszym gościem, a jest nim Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debata. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No i zaczniemy od relacji niemiecko-rosyjskich, bowiem w Rosji przebywa były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Może najpierw w kilku słowach powiedzmy, czy to jest prywatna wizyta byłego kanclerza, czy może jeszcze coś więcej się za nią kryje, jak ona jest też komentowana przez niemieckie media.
1: Z pewnością no, osoba Gerharda Schrödera jest co prawda, Gerhard jest co prawda wiadomo politycznym emerytem, jest to człowiek po 80. Trudno jednak mówić o osobie prywatnej. Bo myślę, że kanclerz i też z jego historią, no bo po jego czynnym rządzeniu Niemcami przeszedł przecież na stronę rosyjską i stał się tam wielkim, no bo faktycznie zajmował bardzo wysokie stanowiska, menadżerem. Więc jeśli taka osoba pokazuje się teraz w Moskwie, został widziany w hotelu Kempiński, trudno mówić o jakiejś wizycie na przykład u kolegi, prawda? Myślę, że Gerhard Schröder nie występuje prywatnie, on występuje zawsze gdzieś na jakiejś oficjalnej misji i jeśli udało się mediom go w takim publicznym miejscu, bo ten hotel jest także miejscem publicznym, to znaczy, że Gerhard Schröder wcale nie ukrywał swojej wizyty.
0: No właśnie, więc jest to jeszcze teraz warto jawne. Dodać, że mamy to rosyjskie forum gospodarcze tak. I prawda, i tutaj chyba my pod tym kątem powinniśmy najbardziej się skupiać, czyli na tych relacjach gospodarczych i tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę polską, na ich ewentualnym odnowieniu, chociaż część tutaj może takich pojawia się też uszczypliwych komentarzy, że i tak te relacje gospodarcze cały czas trwają, tylko prawda, przez jakieś pośrednie rzeczy. My też o tym rozmawiałyśmy wielokrotnie. No ale czy właśnie obecność też na tym rosyjskim forum gospodarczym może pomóc albo pomaga Władimirowi Putinowi pokazać światu, że no on jednak nie jest całkowicie izolowany, a nawet, że ma relacje z jednym z wciąż no, najsilniejszych państw europejskich.
1: Tak, z pewnością. I tu jest właśnie ważne, że Gerhard Schröder, czy też inne osoby, przedstawiciele na przykład niemieckiej gospodarki, nie wstydzą się już Rosji. Tak? To nie jest wstyd, żeby w tej Rosji być, żeby w Rosji działać. Jeszcze do niedawna oni to co prawda robili, dochodziło także do tajnych spotkań niemieckich przedstawicieli. Niemieckie firmy nadal funkcjonowały w Rosji, ale na zewnątrz się tego wstydziły. Teraz widocznie nie jest to już potrzebne, więc Gerhard Schröder może swobodnie być fotografowany w samej Rosji. Przedstawiciele na przykład tutaj niemieckich stowarzyszeń gospodarczych będą obecni już oficjalnie. Już oficjalnie w Rosji.
0: I chyba też politycy AfD, przepraszam, że ci Olu wejdę w słowo, ale też chyba oni mają uczestniczyć w tym forum.
1: Tak, lecz oni mi się, tu jest ich status jest inny, bo oni wcześniej także oficjalnie popierali tą politykę. Więc tu jakby ten poziom wstydu wcześniej nie był aż tak wysoko postawiony. Tam już wcześniej maski opadły. Teraz opadają także te maski pozorowanego wstydu przez ostatnie 4 lata. Niemiecka gospodarka w bardzo trudnej sytuacji, chodzi tu szczególnie o przemysł, potrzebuje nowych rynków zbytu. W Ameryce już im coraz gorzej wychodzi. China po drugim szoku chińskim tak zwanym nie potrzebuje już niemieckich maszyn, bo same Chiny budują te maszyny lepiej. Mercosur się nie udał, bo eksport do Ameryki Południowej nie wzrósł. Nie ma tu żadnych informacji, żeby nagle wybuchł tam jakiś boom. Eksport do Polski i krajów naszego regionu na razie jeszcze wygląda dobrze. Więc cała nadzieja w Rosji. Ja już miałam takie sygnały właśnie z przemysłu już jakieś 2 lata temu. Właściwie każdy wywiad w tym momencie, jak przestaje się nagrywać, mowa była o tym, jak najszybciej wrócić na rosyjskie rynki. Niemiecki przemysł, niemiecka produkcja tęskni. Tęskni za czasami, gdzie można było wszystko, ale to wszystko opylić w tej Rosji. Rosja nigdy nie była wybredna, co chodzi o jakość. W Rosji Niemcy nie mieli wiele konkurencji. Teraz obawiają się, że jak nadejdzie ten powrót z powrotem tak szeroko, nie już w ten wstydliwy sposób, tylko tak szerzej, oficjalnie, to będą się także tam musieli zmierzyć z Chińczykami, bo w międzyczasie to właśnie Chińczycy zajęli często miejsca, gdzie wcześniej byli Niemcy. Takim dobrym przykładem namacalnym to są urządzenia technologii medycznych. To jest wielki rynek. Czy to możemy zacząć od rentgenów po inne na przykład rzeczy, które są w medycynie technicznie po prostu potrzebne. Tu Niemcy niegdyś były bardzo silne w Rosji. Po ich jakby tym takim wstydliwym postawieniu się w cień, tam na ten rynek weszli szeroko Chińczycy.
0: To ja tutaj, Olu, wejdę w słowo i tylko dodam, bo to też chyba warto podkreślić obecnie te pozycje Chin, jako być może już zupełnie takiego lidera. Prezydent Donald Trump miał telefonować z prośbą do Xi Jinpinga, co kiedyś jeszcze byłoby chyba niewyobrażalne, z taką prośbą, aby ten pomógł mu w zakończeniu wojny na Ukrainie, bo uznał, że jednak to właśnie Chiny mają chyba większy lewar, albo ta sytuacja pokazuje, że to Chiny mają większe przełożenie na Władimira Putina niż Stany Zjednoczone. I już proszę, kontynuuj.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, tak, że nagle świat zachodni prosi Chiny. Tak, to jest faktycznie całkowita zmiana perspektywy. Ja myślę, że Niemcy poproszą Putina, aby ograniczył teraz Chińczyków i żeby Niemcy mogli z powrotem powrócić do tej swojej dawnej pozycji. Czy to się uda? Czy to będzie możliwe? Nie wiadomo, ale Niemcy chcą z powrotem właśnie o tą pozycję powalczyć. Oni się czują tradycyjnie silni w stosunku, właśnie w kontakcie z Rosjanami. To jest co prawda ciut absurdalne i nie jest to rzeczywistością, ale Niemcy zawsze mają poczucie jakiejś takiej wyższości w stosunku do Rosjan, że im się tam uda więcej wypertraktować, czy to nie jest zgodne z doświadczeniami realnymi, ale Niemcy mają takie poczucie. Więc tu w następnym czasie z pewnością zobaczymy wiele podróży biznesowych do Rosji, z pewnością jeszcze wiele spotkań przed nami. Zobaczymy, co te wszystkie spotkania przyniosą. Interesująca w tej całej konstelacji jest taka postać, o której się teraz mówi w związku z tym spotkaniem właśnie teraz w Sankt Petersburgu z tym kongresem ekonomicznym. To jest Stefan Dörr. To jest bardzo, bardzo ciekawy, już w międzyczasie ciut wiekowy Niemiec, który jest, można powiedzieć, takim oligarchą rolniczym w Rosji. To jest bardzo, bardzo ciekawe. On doradzał między innymi także Putinowi, w jaki sposób należy postawić tą gospodarkę rolną po prostu w Rosji na nogi. To właśnie po inwazji na Ukrainę on był tą postacią, która doradzała i wpłynęła na to, że Rosjanie te sankcje przeżyli. No bo przeżyli.
0: No tak, nie
1: byli
0: da się
1: w stanie. Tak, więc tu udział właśnie także takich niemieckich doradców, niemieckie doświadczenie było bardzo ważne i takich Stefanów Dörr w pojedynczych branżach jest bardzo wielu.
0: Zapewne tak jest. To jeszcze, Olu, na zakończenie rozmowy kilka słów na temat relacji gospodarczych między Polską a Niemcami, bo powstaje ten Polski Klub Biznesu, tak, przy ambasadzie, o ile tutaj nie pomyliłam. To w kilku słowach podsumuj, proszę, jak to na ten moment wygląda.
1: On już powstał. To dla osób, które się zajmują relacjami polsko-niemieckimi, było co nieco niespodzianką. 28 maja ten założenie i inauguracja tego polskiego klubu biznesowego przy ambasadzie w Berlinie przez ministra Andrzeja Domańskiego zostało ogłoszone. To jest zaskakujące posunięcie. Po pierwsze, że dzieje się to tak w niespodziewany sposób, a po drugie, że bardzo mało o tym nowym ciele gospodarczym wiemy. Co nieco wiemy, kto należy do zarządu, wiemy, że na przykład dużą rolę odgrywa tam szef koncernu paliwowego Unimot. Powoli wyciekają też pojedyncze nazwiska, jednak mało wiemy o tych wszystkich firmach i jak one się tam znalazły. Ponieważ nie było w Polsce otwartej dyskusji na ten temat, że polska gospodarka się organizuje, aby być silniejszym na rynku niemieckim, bo taki jest cel tego klubu. Ale jak widać, i obserwuję to ze zmartwieniem, że chyba stworzono klub ekskluzywny. Ekskluzywny to znaczy może osób przychylnych w różnych sprawach, prawda? I tu w takim klubie zamkniętym będzie możliwość wsparcia działalności na niemieckim rynku. Ale drodzy Państwo, co jest z resztą gospodarki, która też by chciała czerpać z tego korzyści? Ona na razie została poza tym klubem. Mhm. Ja pozwoliłam sobie na taką inicjatywę, że piszę szeroko, mówię o tym nowym polskim klubie biznesu i także my w ramach naszej agencji prasowej także teraz aplikujemy do tego polskiego klubu biznesu przy ambasadzie polskiej w Berlinie, bo także chcielibyśmy się poszerzyć biznesowo. Myślę, że zapraszam także inne polskie zakłady i przedsiębiorstwa, aby również aplikować się do tego klubu. Oczywiście, że taka działalność za pomocą ambasady, ze środkami, z możliwościami, które polska dyplomacja w Niemczech ma, generalnie taka inicjatywa jest bardzo ważna i bardzo chlubna. I to należy robić. I potrzebna, oczywiście, tylko potrzebna wszystkim.
0: To prawda i będziemy do tego tematu, Olu, wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debaty, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję, dobrego dnia i powiedz proszę, czy w Poznaniu też jest, czy zapowiada się dzisiaj taka piękna pogoda, taki piękny dzień?
1: Będziemy mieli ciepły dzień. Widziałam jednak na prognozach, że może wieczorem padać.
0: A ten deszcz jest bardzo potrzebny, bo...
1: Tak, szczególnie nam, w suchej Wielkopolsce, chyba w całej Polsce.
0: Chyba już w całej Polsce, bo mamy ogromną, ogromną suszę. Bardzo serdecznie, Olu, dziękuję, dobrego dnia i pozdrawiamy.
1: Nawzajem, dziękuję serdecznie, pa.
0: Tak, drodzy Państwo, i myślałam, że teraz czas na muzykę, ale widzę, że mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest z nami pan redaktor Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, do spraw Rosji, autor wielu publikacji, książek, także związany ze Strategy and Future. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie redaktorze, jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy o wydatkach na polskie zbrojenia, ale szczególnie właśnie o tej pożyczce SAFE, pan podkreślał, że cała nasza debata, dyskusja między politykami skupia się tak naprawdę na sprawach drugo, a nawet chyba wtedy nazwał pan te pięciorzędnych i wykorzystują to bardzo mocno do takich rozgrywek politycznych, a powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego konkretnie potrzebuje polskie wojsko i jak dzisiaj powinniśmy wzmacniać naszą armię, no aby ona odstraszała Rosję. Mamy teraz już to jakby pierwszą transzę pieniędzy z SAFE, które wydajemy, ogłoszone pierwsze przetargi. To jakby pan ocenił te ruchy? Czy to idzie w dobrym kierunku? Czy kupujemy czego faktycznie potrzebuje polskie wojsko? Czy jednak tutaj też potrzeba jest jakiejś korekty?
2: Aby odpowiedzieć na pani pytanie, najpierw trzeba postawić inne, a mianowicie jak zmienia się współczesna wojna, jak ona wygląda i według jakich reguł jest prowadzona na Ukrainie. Czy w związku z tym przygotowujemy się do tej wojny, w której, nie daj Boże, ale możemy być zmuszeni toczyć. I w moim odczuciu, tak jak czytałem kontrakty i to, co te kontrakty obejmują w ramach tych pierwszych transz SAFE, ja uważam, że no niestety ta odpowiedź musi być odpowiedzią negatywną. To znaczy, w moim odczuciu w niedostatecznym stopniu uwzględniamy to, jak ta wojna się zmieniła, przy użyciu jakich środków walki ona jest prowadzona. Więc w tym sensie kupujemy uzbrojenie i sprzęt, który jest potrzebny siłom zbrojnym, ale wydaje się, że kładziemy nacisk na te zdolności, które będą się mniej liczyły we współczesnym czy w jakimś przyszłym konflikcie. I to jest w gruncie rzeczy pytanie filozoficznej natury, bo niektórzy mówią, że jeżeli w ogóle wybuchnie wojna z Federacją Rosyjską, to ona nie będzie miała takiego przebiegu i nie będzie tak toczona jak na Ukrainie. To będzie w gruncie rzeczy inny konflikt i w tym sensie nasze przygotowania trzeba też inaczej traktować. Ja jestem zwolennikiem poglądu, że ona może nie będzie identyczna, ale ona będzie toczona na podobnych warunkach, więc tu jest pewien spór, który trudno rozstrzygnąć. Natomiast warto zwrócić uwagę na inny element, a mianowicie na to, że dzisiaj mamy do czynienia ze słabnięciem odstraszania Federacji Rosyjskiej. Odstraszanie jest działaniem, którego celem jest utrzymanie pokoju. W związku z tym należy mówić, co zrobić, ażeby wojny nie było, a nie jak się przygotować do wojny, bo wojna nie jest nieuchronna. Jeżeli z tej perspektywy na to spojrzymy, no to widzimy, że Rosja używa tych współczesnych systemów po to, żeby eskalować napięcie. Czy to wobec Rumunii, czy to wobec państw bałtyckich. W Polsce też mieliśmy podobne zjawiska. Więc nawet jeśli nie mówimy o perspektywie wojny, a mówimy o perspektywie odstraszania, no to też musimy być w stanie przeciwstawić Rosji te środki, które wzmocnią, zwłaszcza w tych dolnych partiach czy szczeblach drabiny eskalacyjnej, nasze odstraszanie. I tu znów odpowiedź jest negatywna. Te zakupy, które poczyniliśmy i mamy zamiar poczynić, one nie są niepotrzebne. One są niewystarczające, żeby mówić o odstraszaniu Federacji Rosyjskiej, która ma skłonność do zwiększania presji poniżej progu wojny konwencjonalnej.
0: A z czego to wynika? To jest tak, że nie ma świadomości tego, że potrzebujemy więcej, że po prostu no, musimy operować w takiej przestrzeni, bo inaczej się nie da. Tutaj jest bardziej jakby wina tego, że no, ta sytuacja w tym momencie jest jaka jest i nie reagujemy wystarczająco szybko, bardziej leży po stronie decydentów tego, że to nie ma tej świadomości jakby tego zagrożenia, czy raczej po prostu, no tak czasem są takie mechanizmy i trzeba się do nich dostosować, po prostu nie mamy odpowiednich narzędzi, odpowiednich zasobów i tyle.
2: Wydaje mi się, że tu głównym powodem takiej postawy, ona nie jest zresztą, ona nie charakteryzuje jedynie polskich sił zbrojnych, bo w Niemczech trwają również podobne dyskusje. Niemcy nie zadłużają się za pośrednictwem SAFE-u, oni się zadłużają bezpośrednio, budżet zaciąga dług po to, żeby finansować zbrojenia. Tam też trwają podobne dyskusje. W moim odczuciu źródłem takiej polityki zakupu sprzętu jest przekonanie, iż jeżeli załamałoby się odstraszanie, to wojna NATO z Federacją Rosyjską będzie toczona według pewnego zaplanowanego scenariusza. To znaczy NATO, mając przewagę w powietrzu, w zakresie lotnictwa, zdobędzie dominację i kontrolę przestrzeni powietrznej. To umożliwi z kolei koncentrację sił i manewr przy użyciu sił pancernych i zmechanizowanych. I w tym sensie to będzie wojna toczona na naszych warunkach, mówiąc oczywiście w pewnym uproszczeniu. I te przesłanki, o których tu wspomniałem, są słuszne, bo w istocie NATO ma przewagę w powietrzu nad Federacją Rosyjską, chociaż oczywiście trwają dyskusje, czy tak zwane rosyjskie systemy antydostępowe okażą się bardziej czy mniej szczelne. Ale tu nie chodzi o rozłożenie akcentów, tylko tu chodzi w gruncie rzeczy o pytanie, na jakiego rodzaju konflikt Rosja może się zdecydować. Czy Rosja się zdecyduje na konflikt pełnoskalowy, otwartą, dużą agresję powyżej progu wojny kinetycznej, czy Rosja będzie bardziej eskalowała presję no, przy użyciu rozmaitego rodzaju środków asymetrycznych. Tak jak to dzisiaj obserwujemy, jak już powiedziałem, choćby w państwach bałtyckich. I jeżeli ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny, to nasze przygotowania moim zdaniem nie uwzględniają albo w zbyt słabym stopniu uwzględniają tego rodzaju okoliczność. I to jest oczywiście kwestia dyskusyjna i warto o tym rozmawiać, no bo my jako podatnicy finansujemy przecież ten program i tu nie chodzi o pozyskanie jakiegokolwiek sprzętu, tylko chodzi o pozyskanie sprzętu i zdolności przede wszystkim, bo przecież sprzęt jest narzędziem, które odpowiada na najbardziej prawdopodobne zagrożenia.
0: No tak, jest to pożyczka, którą też będziemy my wszyscy spłacać przez następne lata. Pojawiały się takie głosy, że no trochę też w kontekście SAFE, ale w ogóle jakby przyszłości Europy, że tutaj nie kalkuluje się, że być może ta Europa za 3 lata będzie też wyglądała inaczej, bo takie siły jak chociażby AfD w Niemczech, przedstawiciele politycy AfD teraz przebywają w Rosji, tam będzie to duże forum gospodarcze, przebywa także były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Czy to ma duże znaczenie, czy faktycznie te no, relacje rosyjsko-niemieckie my już kalkulujemy i powinniśmy spodziewać się, że one po prostu zaraz wrócą w jakiejś formie do tego, co było przed rosyjską inwazją na Ukrainę?
2: Czy my z pewnością nie powinniśmy zakładać jakiegoś fatalizmu? To znaczy, że jesteśmy skazani na rozwój wydarzeń, który jest dla nas niepożądany. No, po to mamy klasę polityczną i po to mamy instytucje państwowe, żeby starać się wpłynąć na bieg wydarzeń. Również, bo to jest normalny element polityki, również na bieg wydarzeń w naszym systemie sojuszniczym, czyli to, w którą stronę rozwinie się sytuacja wewnętrzna, chociażby w takim państwie jak Republika Federalna, która jest naszym istotnym sojusznikiem, niezależnie od stanu wzajemnych relacji. No i tutaj z grubsza rzecz biorąc można powiedzieć, że w Niemczech ścierają się cały czas pewne dwie linie dotyczące polityki strategicznej czy polityki zagranicznej. Jedna linia, którą ja bym umownie nazwał linią Bismarcka, ale oczywiście kanclerz Schröder, również była kanclerz Merkel, są zwolennikami tego rodzaju rozumowania. To jest linia, która w największym skrócie mówiąc zakłada porozumienie między Niemcami a Rosją. Niewykluczone, że kosztem interesów państw Europy Środkowej. No, kwestia gazociągu Nord Stream 1 i 2 jest tego najlepszym przykładem. To jest linia obecna w niemieckiej polityce przynajmniej od czasów właśnie kanclerza Bismarcka, a nieco bardziej współcześnie od Ostpolitik SPD, czyli od kanclerstwa Willy Brandta. I ta linia jest obecna nie tylko w AfD, ona jest również nadal dość silna w SPD, w niemieckich kręgach biznesowych i w samej Hadecji. Kanclerz Merz, którego pozycja jest słaba, bo on jest najmniej popularnym kanclerzem od lat, jest nawet mniej popularnym niż jego poprzednik Scholz, co wydawałoby się mało prawdopodobne, ale Mercowi udało się osiągnąć taki efekt. Jest zwolennikiem nieco innego podejścia, znaczy podejścia konsolidacji Zachodu w pewnym scenariuszu rywalizacyjnym wobec Federacji Rosyjskiej. To nie zakłada ta linia równoprawnego partnerstwa, a przynajmniej na razie nie zakłada między Polską a Niemcami federalnymi, ale to nie jest linia porozumienia z Rosją. To już jest dla nas ważne i nie powinno być dla nas obojętne, czy w Niemczech rządzą politycy, którzy chcą się dogadywać z Rosją naszym kosztem, czy raczej myślą o zupełnie innej postawie. Natomiast ta debata nie jest jeszcze przesądzona. We wrześniu są wybory landowe. W dwóch landach, w Saksonii-Anhalt i w Saksonii, dość wyraźną przewagę mają AfD. W Saksonii-Anhalt istnieje ryzyko, że AfD będzie miało samodzielne rządy. No i to już w sposób gruntowny przemodeluje niemiecką scenę polityczną, bo to jest państwo federacyjne, jak wiemy, tam kompetencje landów są całkiem niemałe i ten system federalny również zakłada uczestnictwo i zaangażowanie rządów landowych. W związku z tym samo wejście do tej puli AfD może wywołać duże zmiany. Dla nas wniosek, ja bym wyciągnął dwa wnioski z tej sytuacji. Otóż po pierwsze, nie możemy traktować sytuacji w Niemczech jako pewnego konstans. Znaczy nie możemy powtarzać moim zdaniem bardzo nieroztropnych słów naszego ministra spraw zagranicznych, który w 2011 roku stwierdził, że bardziej boi się bezczynności Niemiec niż zaangażowania, bo to zaangażowanie Niemiec może mieć różne oblicza i może się okazać za jakiś czas, że wcale nie będzie to dla nas takie przyjemne i przyjazne. Więc trzeba to obserwować i trzeba starać się naszą politykę modyfikować w zależności od tego, jak się tam rozwija sytuacja. Ale po drugie, trzeba się również, bo jesteśmy już państwem dojrzałym i o odpowiednim statusie w Europie, starać wpłynąć na bieg wydarzeń w Niemczech. Tak jak Francuzi w ramach porozumień również między rządem w Paryżu a landami czy porozumień lokalnych wpływają, oddziaływują na sytuację niemiecką, no to tak samo trzeba starać się to robić, jeśli chodzi o relacje między Rzeczpospolitą a Niemcami. Zresztą podobnie jak Niemcy starają się wpłynąć na przebieg sytuacji w Polsce, co przecież nie jest tajemnicą, gdzie się sytuują niemieckie sympatie polityczne, jeśli chodzi o to, kto miałby Polską rządzić. Powinniśmy robić to samo, mądrze, w imię interesu państwowego.
0: To prawda i też może tutaj ważny jest wątek NGO-sów, które działają czy na terenie Polski, a są na przykład sponsorowane przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Ostatnio wyszła informacja dotycząca tego, że też działacze, którzy na granicy polsko-białoruskiej nagłaśniali kwestię ochrony tych granic, też jedna z tych fundacji była finansowana przez Niemcy i to się dzieje notorycznie, szczególnie jeżeli spojrzymy właśnie na zachodniopomorskie, na Szczecin, to też może jest element, którym powinien się zająć polski wywiad gospodarczy. Nie wiem, czy to się dzieje, w wystarczającym stopniu.
2: Czy ja uważam, że to nie jest domena, którą się powinny zajmować służby specjalne. Różnica między Niemcami a Polską w moim odczuciu jest następująca. Otóż niemiecka klasa polityczna, niezależnie od orientacji w sprawach polityki wewnętrznej czy koloru legitymacji partyjnej, ona zawsze stara się realizować wspólnie interes państwa niemieckiego. Inaczej rozkłada akcenty, innych narzędzi używa, na inne sprawy zwraca uwagę, ale to poczucie wspólnego interesu państwa niemieckiego jest tam bardzo, bardzo widoczne. Zresztą ono jest kultywowane. Niezależnie od tego, kto rządzi, niezależnie od tego, kto jest ministrem spraw zagranicznych, te wszystkie fundacje partyjne, o których też warto pamiętać, bo one mają swoją płaszczyznę oddziaływania, utrzymując biura w wielu bardzo państwach, w tym i w Polsce. Te wszystkie fundacje od lewej do prawej strony są dość regularnie angażowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec właśnie po to, żeby wspierać interes niemiecki. No i tym my się różnimy, moim zdaniem, od Niemiec, że my wewnętrzne podziały w sprawach politycznych przenosimy na kwestie polityki zagranicznej i osłabiamy się w ten sposób, nie mówiąc jednym językiem, nie realizując przy użyciu różnych narzędzi tej samej polityki. No ale tutaj wiele można zarzucić naszemu MSZ-owi. Zarówno wtedy, kiedy rządziła kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, jak i obecnie, kiedy ministrem jest urząd kontroluje inna opcja polityczna. I w jednym i w drugim przypadku MSZ był takim obszarem zdobyczy partyjnej, a nie obszarem polityki państwowej. I od tego należy przede wszystkim odejść. Polityka zagraniczna też i polityka wojskowa, strategiczna powinna być obszarem polityki państwowej, a nie partyjnej. To jest zasadnicza różnica i też źródło naszej słabości, moim zdaniem, jeśli porównamy Polskę do Republiki Federalnej Niemiec.
0: Panie redaktorze, to jeszcze na moment chciałabym teraz przejść na Bliski Wschód. Jak wyglądają te faktyczne szanse negocjacyjne? No bo mamy z jednej strony komunikaty prezydenta Donalda Trumpa, komunikaty Białego Domu. trochę w sprzeczności za chwilę, prawda, pojawiają się wypowiedzi w irańskich mediach. Czy pan widzi szansę, że tam faktycznie uda się wynegocjować pokój, czy raczej dostrzega pan większe ryzyko i powinniśmy spodziewać się, że no, ten konflikt jeszcze wyeskaluje albo będzie w takim momencie, jak obserwujemy teraz?
2: Stuprocentowej pewności nikt nie może mieć, bo wojna ma tak dużą wewnętrzną dynamikę, mówi się o mgle wojny, że te wydarzenia mogą się potoczyć w różnych, często niepożądanych kierunkach. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj zmierzamy w stronę pokoju. To jest, oczywiście mam tego świadomość, dość pojemne określenie. No tak jak zmierzamy w stronę pokoju na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że tam też sam prezydent Zełenski mówił o tym, że wojna być może nawet się zakończy do końca tego roku, ale to nie wyklucza takich faz eskalacyjnych. Mamy dzisiaj do czynienia z intensywnymi nalotami, atakami Federacji Rosyjskiej.
0: Tylko tutaj dopytam, dobrze, czy jeżeli, jeszcze na moment, no Rosja, cały czas mówimy, że wydaje tak dużo na zbrojenia, te fabryki pracują, prawda, to jest ważny element już teraz rosyjskiej gospodarki, no to jeżeli ta wojna byłaby na Ukrainie, jeżeli udałoby się ten pokój, nie wiem, wynegocjować i ten front byłby tam wygaszony, to nie musiałby Władimir Putin otworzyć kolejnego frontu, to nie jest tak, że pewna dynamika wskazuje na to, że no, aby nie mieć naprawdę poważnych tarapatów, to trzeba potem te wojska gdzieś przerzucić, ten sprzęt gdzieś służyć?
2: A to jest jeden z czynników polityki państwowej, ale wcale nie najważniejszy. Wojna jest narzędziem polityki i tutaj się rachuje, a przynajmniej powinno rachować zyski i straty. Więc pytanie jest oczywiście też o skuteczność tego rodzaju polityki. Rozpoczynanie kolejnego konfliktu no ma sens wtedy, kiedy jest szansa przy użyciu tego rodzaju narzędzia większej presji na państwa ościenne, czy takie, z którymi się rywalizuje, jest się w stanie osiągnąć swoje cele polityczne. Dlatego tyle mówimy o odporności, dlatego tyle mówimy i warto tu dużo robić o przygotowaniu również społeczeństwa, co też jest naszą, moim zdaniem, słabą stroną. Więc w tym sensie ja nie uważam, żeby istniała jakiś mechanizm determinujący wojenną aktywność Federacji Rosyjskiej, bo ta wojenna, czy prawdopodobieństwo tej aktywności jest związane z naszą polityką, naszym przygotowaniem, naszym systemem odstraszania, naszą odpornością i naszą gotowością i spójnością systemu sojuszniczego. Więc nie wydaje mi się, żeby było tak, że ze względu właśnie na interesy tego nowego sektora przemysłu zbrojeniowego, czyli na przykład czy obawy związane choćby z kryminalizacją życia wewnętrznego w Federacji Rosyjskiej, bo ci zdemoralizowani żołnierze wrócą z frontu, jeśli intensywny konflikt się zakończy. To zresztą dotyczy też Ukrainy. Warto o tym pamiętać, że podobne mechanizmy czy zjawiska będą miały miejsce również po drugiej stronie tej linii rozgraniczenia. Więc to nie jest moim zdaniem mechanizm, który w sposób nieuchronny prowadzi do kolejnego konfliktu. To jest mechanizm, który oczywiście zwiększa ryzyko kolejnego konfliktu i to powinniśmy kalkulować w naszej polityce odstraszania, dlatego powinniśmy zwiększać jej siłę, ale ja tutaj nie jestem deterministą, nie uważam, że to jest nieuchronne. Wracając jeszcze do kwestii wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ja użyłem przykładu starcia Rosji z Ukrainą, no właśnie po to, żeby pokazać, że można iść w stronę pokoju, jednocześnie intensyfikując uderzenia, bo to też jest element pewnej taktyki czy negocjacyjnej. Zwiększamy presję jak gdyby w przeddzień decydujących negocjacji po to, żeby druga strona, no mówiąc w pewnym uproszczeniu, była silniej zmotywowana, żeby przyjąć nasze warunki. I tak odczytuję ostatnie wydarzenia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ja uważam, że rozstrzygnięcie tego konfliktu jest bliskie, chociaż niełatwe, bo tam jest jeszcze kwestia programu nuklearnego, który, jak sam Donald Trump powiedział, jeszcze w gruncie rzeczy nie był negocjowany. Ale to nie znaczy, że ta wojna wymknie się spod kontroli. Na razie niewiele na to wskazuje.
0: to jeszcze na zakończenie pojawiła się informacja o tym, że prezydent Donald Trump kontaktował się, czy nawet zadzwonił z prośbą do prezydenta Chin Xi Jinpinga, aby ten interweniował w sprawie zakończenia właśnie czy procesu negocjacyjnego pokoju na Ukrainie. No, wydawałoby się, że jeszcze nawet kilka lat temu to byłoby ciężkie do przyjęcia, że prezydent Stanów Zjednoczonych dzwoni, czy telefonuje, prosi prezydenta Chin. I czy to jest tak, że to pokazuje jakąś słabnącą albo już osłabioną pozycję Ameryki i że to teraz Chiny są tym głównym rozgrywającym? To ma znaczenie, czy raczej po prostu powinniśmy to traktować jako kolejny element taki?
2: Nie wiemy, czy Donald Trump prosił Xi Jinpinga o zakończenie czy udział w tej koalicji na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Nie wiemy, jaki charakter miała ta rozmowa, dlatego nie można na tej podstawie, że w ogóle się ona odbyła, wyciągać wniosków, iż mamy do czynienia z jakąś przewagą chińską, a pozycja Stanów Zjednoczonych jest pozycją malejącą. To nie wyklucza oczywiście takiego scenariusza. Ja nie chcę powiedzieć, że z pewnością było inaczej, bo przecież też tego nie wiem, ale z samego faktu rozmowy ja bym takich wniosków nie wyciągał. Również nie wyciągałbym takich wniosków z tego, kto inicjował tę rozmowę, bo też mamy taką skłonność uważać, że jeżeli Donald Trump umownie rzecz biorąc dzwoni do Władimira Putina, to oznacza, że jego pozycja negocjacyjna już jest słabsza, no bo przecież ci, którzy mają mocniejszą pozycję, nie rozmawiają ze swoimi rywalami, tylko wymuszają pewne rozwiązania. Tak to nie działa. Emmanuel Macron zadzwonił niedawno do Aleksandra Łukaszenki, pierwszy raz od roku 2021. I czy z tego faktu mamy wyciągać wniosek, że Macron jest słabszym, czy ma słabszą pozycję niż Łukaszenka?

0: już stały w amerykańskiej polityce i moim zdaniem on będzie stały również wtedy, kiedy Donald Trump i Republikanie przestaną rządzić Stanami Zjednoczonymi. Ale z tego jeszcze przynajmniej nie można wyciągać wniosku o jakimś wycofywaniu się czy jakimś dramatycznym słabnięciu. To jest rekonfiguracja polityki. Wchodzimy w okres mniej bezpieczny. Bo tak jak powiedziałem, odstraszanie słabnie i to oznacza, że te luki w odstraszaniu musimy uzupełnić naszymi zdolnościami, naszymi i naszych europejskich sojuszników. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy żyli w mniej bezpiecznym świecie i będziemy niestety narażeni na częstsze wypadki, tak jak ostatnio w rumuńskim Gałaczu, kiedy dron uderzył w budynek mieszkalny. Więc to jest trochę polityka albo-albo. Albo będziemy przygotowani, i tu nie chodzi wyłącznie o wydatki, tu chodzi również o przygotowanie społeczeństwa do nowej sytuacji, no albo po prostu będziemy musieli się nauczyć żyć w znacznie mniej bezpiecznym świecie.
1: Powiedział pan redaktor Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, Strategy and Future. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy, drodzy państwo, 7:57, no to za momencik wiadomości w Radiu Wnet, ale jeszcze może muzycznie Strachy na Lachy, Moralne Salto.

0: Dzień dobry, minęła 8. W tym wydaniu wiadomości: wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie, ofiary w Libanie, rewizja przepisów po zabójstwie młodego Polaka na Wyspach Brytyjskich oraz nowe taryfy Trumpa karą za pracę przymusową. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na cele w Iranie oraz o zestrzeleniu rakiet balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku statków oraz państw Zatoki Perskiej. Teheran oświadczył z kolei, że w odwecie zaatakował amerykańskie bazy i śmigłowce.

0: Owce znajdujące się w jednym z państw regionu, wykorzystując do tego rakiety i drony. Według dowództwa centralnego USA, czyli CENTCOM, Iran wystrzelił 2 rakiety w kierunku Kuwejtu oraz 3 w stronę Bahrajnu. Wszystkie miały zostać przechwycone lub rozpaść się w locie. CENTCOM poinformowało również, że celem ataku na wyspie Keszm była irańska naziemna stacja kierowana działaniami kierowania działaniami wojskowymi. Ponadto siły USA miały zestrzelić 3 irańskie drony uderzeniowe zmierzające w kierunku cywilnych jednostek pływających, przemieszczających się po wodach regionu. Co najmniej 11 osób zginęło wczoraj w izraelskich atakach dronowych na południu Libanu, poinformowała państwowa agencja prasowa. Do ataków doszło dzień po tym, jak Donald Trump ogłosił, że Izrael i wspierany przez Iran Hezbollah uzgodniły ograniczenie działań zbrojnych. W ostatnich dniach Hezbollah wystrzelił dziesiątki pocisków i wysłał drony w kierunku izraelskich żołnierzy na południu Libanu oraz izraelskich miast i miejscowości. Według dostępnych informacji Hezbollah nie przeprowadził żadnych nowych ataków na Izrael po ogłoszeniu porozumienia przez Trumpa. Nagranie z zatrzymania Henry'ego Nowaka rodzi poważne pytania dotyczące działań policji, ocenił premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Nagranie z policyjnej kamery pokazuje, jak 18-letni student Uniwersytetu w Southampton zostaje zakuty w kajdanki i mówi funkcjonariuszom, że nie może oddychać. Doszło do tego po tym, jak 23-letni Vikram Digva, który zasztyletował Nowaka, miał wprowadzić policję w błąd, twierdząc na miejscu zdarzenia, że sam padł ofiarą ataku o podłożu rasistowskim. We wtorek wieczorem w Southampton zgromadziło się kilkaset osób. Podczas demonstracji doszło do starć między protestującymi a oddziałami policji prewencyjnej. Krajowa Rada Komendantów Policji, znana jako NPCC, poinformowała, że wsłuchuje się w uwagi zgłaszane przez parlamentarzystów i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. W ubiegłym roku NPCC opublikowała dokument zawierający zobowiązania antyrasistowskie. Stwierdzono w nim, że rasizm pozostaje realnym problemem w policji, a osiąganie równości wyników dla różnych grup etnicznych nie zawsze oznacza identyczne traktowanie wszystkich osób, lecz uwzględnianie ich indywidualnych doświadczeń i okoliczności. Administracja Donalda Trumpa zaproponowała wprowadzenie dodatkowych ceł w wysokości od 10 do 12,5% na towary importowane z dziesiątek państw będących głównymi partnerami handlowymi Stanów Zjednoczonych. Jest to efekt dochodzenia dotyczącego importu produktów, które mogły zostać wytworzone z wykorzystaniem pracy przymusowej, pisze Associated Press. W opublikowanym dziś raporcie Biura Przedstawiciela Handlowego USA stwierdzono, że Kanada, Meksyk, Tajwan, Wielka Brytania oraz część innych państw miały niewystarczająco egzekwować zakaz importu towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. W związku z tym miałyby zostać objęte dodatkowymi cłami w wysokości 10%. Wyższa stawka wynosząca 12,5% miałaby objąć m.in. Chiny, Japonię, Indie, Koreę Południową, Brazylię i Szwajcarię, a także dziesiątki innych krajów.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Podgórzu Sudeckim i 16-17 na południowym zachodzie, do 22-25 na przeważającym obszarze kraju i 27 stopni na południu.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Miko. Dziś bardzo duże emocje czekają polskich kibiców. O godzinie 11 na kort centralny imienia Filipa Châtier w Paryżu wyjdzie Maja Chwalińska, by rozegrać mecz ćwierćfinałowy z Anną Kalińską. Rosjanka ukraińskiego pochodzenia, to 24. rakieta WTA. W dwóch poprzednich rundach odprawiła Kamelę Osorio i Anastazję Potopową. Natomiast po tym meczu Arina Sabalenka zmierzy się z Dianą Schneider. Tymczasem o godzinie 24 17.45 reprezentacja polskich piłkarzy zagra w drugim meczu towarzyskim, tym razem z Nigerią. Przypomnijmy, że w niedzielę przegraliśmy z Ukrainą we Wrocławiu. Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przewidywane składy biało-czerwonych to Kamil Grabara w bramce, dalej Kacper Potulski, Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski i kolejno Robert Wojtuszek, Kacper Kozłowski, Bartosz Karpustka, Piotr Zieliński, Nikola Zalewski, Jakub Kamiński i Robert Lewandowski. Co po meczu z Ukrainą powiedział na konferencji prasowej trener Jan Urban, a w kontekście tego, na co liczy właśnie w tym dwumeczu towarzyskim i na jakie uwagi, na jakie po prostu elementy gry i na co zwraca uwagę w kontekście eliminacji do Mistrzostw Europy. Posłuchajmy selekcjonera reprezentacji Polski.
4: Próbujemy różnych rozwiązań, na przykład kto, w jakiej trójce zagramy w tym meczu, a w innej, w następnym meczu w innej. Z tego wszystkiego będziemy mieli odpowiedź, kto może zagrać we wrześniu. Natomiast i tak nie do końca będę miał taką odpowiedź, bo różne rzeczy w tym czasie mogą się zdarzyć, bo przecież liga zacznie się wcześniej, mówię o ligach europejskich i zależy, kogo będziemy mieli do dyspozycji. Stąd takie próby. Na przykład Piotrek Zieliński czy Seba Szymański grali na tej pozycji, prezentowali się. No ale jeśli nie ma jednego z nich, to też próbujemy spróbować z kimś innym. No dzisiaj, gdyby był jeszcze do dyspozycji Kuba Moder, to byśmy też spróbowali zupełnie inaczej. Do tej drużyny na pewno wróci Matikasz, wróci Kuba. Kuba Moder nie było z Kurasia. No tych zmian będzie dużo, natomiast jeśli się decydujemy w meczach sparingowych na różne rozwiązania, to też musimy być przygotowani na to, że zapłacimy cenę wynikiem. No i dobrze, zapłacimy w sparingach, ale w jakiś sposób musimy się przygotować do tego. Jaką ja odpowiedź miałbym, gdybym wystawił najlepszy skład 90 minut i zrobił tam kilka zmian tylko i za dwa dni zrobił to samo? Nie miałbym takiego przeglądu. Jestem ciekaw, z jakiej strony się pokaże Kacper Potulski na przykład. No będzie miał okazję, zobaczymy go w meczu i kolejni tak samo. No nie widzę innej formy, tylko na boisku, żeby oni grali, żebyśmy mogli ich w jakiś sposób ocenić. Nie tylko w samym meczu, bo na treningach też widzimy ich z bliska, bo mieliśmy trzy treningi w miarę normalne, gdzie również były gry i mogliśmy się przyglądać tym nowym zawodnikom po prostu z bliska, jak oni się zachowują.
3: I to powiedział trener reprezentacji Polski Jan Urban. Taka ciekawostka, która dotyczy spraw transferowych. Robert Lewandowski podobno dostał propozycję z Fenerbahce Stambuł. Kandydat na prezydenta klubu Hakan Safi ogłosił, że rozmawia z przedstawicielami naszego napastnika. Fenerbahce Stambuł to wicemistrz Turcji z bardzo dużymi ambicjami na Ligę Mistrzów i na po prostu odzyskanie Mistrzostwa Turcji. A więc kto wie, może rzeczywiście jeszcze w Europie nasz napastnik pozostanie, ale na oficjalne rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać. Tymczasem z Nigerią do tej pory graliśmy jeden raz, 23 marca 2018 roku we Wrocławiu przegraliśmy 0-1. Tamten mecz pamiętają m.in. Tomasz Kędziora, Robert Lewandowski czy też Piotr Zieliński. Obecne gwiazdy reprezentacji Nigerii to na pewno bramkarz Okeje z Udinese, Bassey Iwobi, zawodnicy Fulham, Bashiru z Lazio, Lukman Atletico, Mofi FC Porto, no i przede wszystkim Wiktor Osimhen, a więc napastnik Galatasaray Stambuł, który ma propozycję m.in. z Barcelony czy też z Chelsea. Prawdziwa gwiazda Ligi Włoskiej swego tego czasu mistrz Włoch z Napoli. Tymczasem jedno doniesienie z odbywających się w Warszawie mistrzostw w koszykówce. 3x3 reprezentanci Polski przegrali z Łotwą 20-22. Mistrzostwa odbywają się pod Pałacem Kultury w Warszawie. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama.
7: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
8: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
6: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
11: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
12: i Radek Kruciński. Zapraszamy na audycję
11: A Radia Aktywni.
12: W każdą środę o godzinie 14.10.
11: Zapraszamy, będzie się działo.
12: Liczymy na Was.
13: To była autopromocja.

Drodzy Państwo, 8:12 na zegarach. Rozpoczynamy drugą godzinę poranka wnet, ale zanim rozmowy i zanim kolejne wywiady, to rozpoczniemy ją muzycznie i dostałam informację, że nieco więcej energii przyda się w tym poranku wnet. No to Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

0: Wywiad Wnet.
1: 8:16, drodzy Państwo, Wywiad Wnet. Jest z nami już kolejny zapowiadany gość, pan poseł Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Niskie ukłony, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: My także oczywiście pozdrawiamy i no dzisiaj temat jeden, czyli wybory prezydenckie w Krakowie. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swojego kandydata. To ja już teraz zapowiem, że pan poseł Michał Drewnicki będzie gościem Radia Wnet o godzinie 9:30. Mamy tylko zwrotkę, panie pośle, i myślę, jak to możemy, bo słyszymy swój głos tutaj, czy my możemy jakoś to naprawić technicznie? Aha, czyli pan poseł musi troszeczkę ściszyć u siebie dźwięk. Czy uda nam się to zrobić?
2: Jasne.
1: Dobrze. I w takim razie o godzinie 9:30 ta rozmowa, ale teraz wysłuchamy krótkiego fragmentu wywiadu, bo mieliśmy taką rozmowę całkiem niedawno. Posłuchajmy.
3: Pan przechodził tutaj właśnie i powiedział do pana, powitał pana. Dzień dobry, panie prezydencie. Radny czy prezydent?
4: Radny. Powiem tak, no chodzą medialne plotki, że jakby jestem jednym z rozważanych kandydatów na prezydenta Krakowa, natomiast no ja uśmiecham się, jest mi miło, powiem tak, ale to jest raczej wątpliwe. Najpierw poczekajmy na wynik referendum.
1: No właśnie, wynik referendum poznaliśmy, to co było wątpliwe teraz stało się faktem. Panie pośle, Kraków, no bardzo trudne takie, można powiedzieć, z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości miasto do zdobycia przez wiele lat, jedno chyba nawet z najtrudniejszych. Dlaczego tym razem Prawo i Sprawiedliwość miałoby przekonać mieszkańców Krakowa, że to jest dobra propozycja, że to jest dobry wybór?
2: No myślę, że tym razem mamy bardzo dużo łatwiejszą sytuację niż zwykle. Wybrany wcześniej prezydent Aleksander Miszalski po prostu się nie sprawdził, skompromitował się, rządząc pokazał, że nie jest w stanie przedstawić ani spójnej wizji miasta, ani także pomyśleć o tym, w jaki sposób wyjść ze spirali zadłużenia. Zresztą sam tą spiralę nakręcił bardzo mocno, bo miasto zadłużało się w tempie ekstremalnym. No i dzisiaj tak naprawdę mamy do wyboru dwie opcje. Albo możemy brnąć w sytuację, w której oddajemy znów władzę Platformie Obywatelskiej, która w Małopolsce okazuje się jest wyjątkowo no, nieudana, tak to trzeba powiedzieć. Wszędzie, gdzie rządzą, pojawiają się problemy. Takich problemów w Krakowie było bardzo wiele, od instytucji kultury, Mocaka, poprzez różnego rodzaju problemy w innych instytucjach miejskich, w samym urzędzie. Dość powiedzieć, że w Krakowie doszło do pierwszej chyba w historii takiej sytuacji, że wojewoda z nadania rządu, czyli przedstawiciel rządu Donalda Tuska, wskazał na stanowisko wojewódzkiego inspektora sanitarnego, czyli osoby, która odpowiada za bezpieczeństwo epidemiologiczne, osobę, która przegrała konkurs. Więc to kolesiostwo w Krakowie, w spółkach, spółeczkach było przez mieszkańców bardzo, bardzo negatywnie oceniane. To wpływało też na koszty życia, bo to niezwykle przekładało się na wyższe koszty za chociażby komunikację miejską, za usługi miejskie, tak to powiedzmy. Więc, a po drugiej stronie mamy Urząd Marszałkowski, którym jako Prawo i Sprawiedliwość rządzimy, dynamicznie rozwijamy, którym rozwijamy całą Małopolskę w sposób zrównoważony. No i były, można powiedzieć, dwie płaszczyzny do porównania. Ta miejska tkanka, można powiedzieć, taka obrośnięta tłuszczem i takimi, można powiedzieć, ideologicznymi fanatykami Platformy Obywatelskiej. I druga strona, czyli Urząd Marszałkowski, gdzie sprawnie w jednej drużynie te działania się odbywały na rzecz Małopolski. Myślę, że to też decydowało o tym, że mieszkańcy już nie będą patrzeć tylko na szyld partyjny, bo rzeczywiście w samym Krakowie sytuacja prawicy ogólnie nie jest łatwa. W drugiej turze wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trzaskowski miał ponad 63%. To pokazuje, że jest ten przechył w kierunku kandydatów liberalno-lewicowych. No ale trzeba walczyć i wydaje mi się, że nasz kandydat właśnie Michał Drewnicki, który jest samorządowcem od lat, który jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, bardzo ambitny, bardzo sprawny, bardzo skuteczny, więc tak, same komplementy mogę na jego temat powiedzieć.
1: Oczywiście.
2: Będzie, będzie świetnym kandydatem i uzyska możliwie jak najlepszy wynik.
1: Pan poseł mówi o tym, że szeroko rozumiana prawica nie ma łatwego zadania, jeżeli weźmiemy pod lupę konkretnie Kraków, no ale też tutaj skupmy się teraz na Prawie i Sprawiedliwości, bo od miesięcy mówi się o tych wewnętrznych, nie wiem, konfliktach czy może tarciach, może takiego słowa tutaj użyjmy. Czy teraz to jednomyślne poparcie dla kandydata, dla Michała Drewnickiego, to oznacza realne pojednanie, czy może jest to po prostu takie chwilowe zawieszenie broni przed wyborami i na tyle macie państwo trudną, jeszcze chaotyczną sytuację wewnątrz, że tutaj wyborcy też mogą spodziewać się jeszcze pewnych niespodzianek?
2: Nie, tu ja muszę powiedzieć, że te konflikty medialne są w znacznej części podspinowane przez media, bo oczywiście jest pewna różnica zdań na różnych klankach Prawa i Sprawiedliwości, ale zawsze byliśmy partią szerokiego namiotu, w której mieścili się i takie osoby bardziej konserwatywne i bardziej centrowe, i to było wielką siłą Prawa i Sprawiedliwości, która przez lata powodowała, że wygrywaliśmy. Zresztą 2023 rok to też jest rok, w którym Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik spośród wszystkich partii. Więc dzisiaj skupiamy się na programie. Dzisiaj tak naprawdę to, co stanie się w sierpniu w Krakowie, bo prawdopodobne wybory będą w drugiej połowie sierpnia, będzie też otwierało nowy sezon polityczny w Polsce. Słaby wynik Platformy Obywatelskiej, która dodatkowo jest rozbita, bo Donald Tusk rozwiązał struktury w Małopolsce, z czego działacze Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie cieszą się, mówiąc delikatnie. Tam zaczyna się wewnętrzna wojna. My oczywiście zacieramy ręce z tego powodu, ale z drugiej strony patrzymy na naszych kolegów z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jako ludzi, którzy się już nie sprawdzili. Trudno, żeby mieszkańcy po raz drugi ten mandat społeczny, mandat w wyborach przekazali komuś, kto doprowadził do ogromnego zadłużenia i do paraliżu miasta, wprowadzenia strefy czystego transportu w tak wielkim obszarze. Więc tu jesteśmy spokojni, co nie oznacza, że w tym roku będą wakacje dla polityków w Małopolsce, bo rzeczywiście chcemy skonsolidować się, chcemy mocno pracować i chcemy pokazać spójność i jedność, licząc także i na to, że będziemy może uda się wypracować wspólnego kandydata, być może Konfederacja nieco odpuści poprzez naszego kandydata, który jest właśnie umiarkowany, który z pewnością łączyłby wszystkie środowiska. Prawicowy jest człowiekiem rozsądnym, niekonfliktowym, więc ja patrzę na Michała Drewnickiego jako pewną nadzieję Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.
1: No właśnie, czy zgodziłby się pan z taką tezą, że Kraków jest teraz pewnym testem też dla samego PiS-u? Czy jakby wynik tych wyborów może przesądzić albo trochę być takim punktem pokazującym, że PiS potrafi wygrywać, potrafi zdobywać duże miasta i wrócić na te takie mocne tory? Czy macie państwo takie poczucie, że to są tak ważne dla was wybory?
2: Tak, z pewnością, tak jak mówiłem, te wybory będą strategicznie ważne dla całego Prawa i Sprawiedliwości, dlatego jest taka wewnętrzna w nas pełna mobilizacja. Już na takich grupach WhatsAppowych umówiliśmy się na to, że będziemy wspierali Michała Drewnickiego w każdy możliwy sposób, bo rzeczywiście otwarcie sezonu tego jesiennego politycznego będzie się zaczynało od wyborów w Krakowie, od analiz, od tego, jak poszczególne partie wypadną. Ja muszę powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to są trudne wybory też dla każdej z partii, dlatego że zmobilizować elektorat w wakacje do tego, żeby po pierwsze słuchał programu wyborczego, bo jednak kampania będzie trwała w miesiącu lipcu i sierpniu, do połowy sierpnia, i zmobilizować wyborców, żeby nie jechali na sierpniówkę, na wyjazd w góry czy nad morze, żeby zostali zagłosowali, to będzie wielkie wyzwanie. To będzie też taki test demokracji lokalnej w Krakowie. Więc która z partii więcej tego elektoratu żelaznego utrzyma przy sobie, ta może wygrać. Ja jestem przekonany właśnie, że my mamy stały elektorat, który na nas głosuje, stały wierny, któremu zresztą bardzo serdecznie dziękuję, jako szef okręgu 13 Prawa i Sprawiedliwości. Elektorat, który także widziałem po entuzjastycznych wpisach na internecie, po prostu jest zadowolony z tej nominacji. I myślę, że będziemy robili wszystko, żeby ten elektorat, pomimo tego wakacyjnej formy kampanii, poszedł zagłosować najpewniej w połowie sierpnia.
1: A czy jest świadomość wśród tych decydentów, tych kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że jest też potrzeba pewnej zmiany, a być może dużej zmiany? Albo może zapytam inaczej. Gdyby pan mógł wskazać jedną rzecz, którą Prawo i Sprawiedliwość powinna zmienić przed wyborami w 2027 roku, znajduje pan taką rzecz?
2: Ja myślę, że im mniej dyskusji w mediach, opisie, a więcej merytorycznej pracy, bo my programowo jesteśmy, szanowni państwo, chyba najlepiej przygotowani, jestem o tym przekonany, do tego, żeby współrządzić. Państwo przez te 8 lat bardzo sprawnie działało, nie było żadnych kryzysów, nie było takiego kryzysu w ochronie zdrowia, jak mamy dzisiaj, że Donald Tusk rezygnuje z badań, rezygnuje z finansowania publicznej ochrony zdrowia w taki sposób, jak było to za czasów Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc wprost, oszczędza na szpitalach i głodzi szpitale. I my musimy to ostrożnie komunikować, pokazując, jak było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście może w wielu obszarach nie było idealnie, ale było znacząco lepiej niż dzisiaj. Więc wydaje mi się, że taka konsolidacja, współpraca, to jest to, co jest nam szczególnie potrzebne. I każda ze stron musi to zrozumieć, bo dzisiaj mam przekonanie, że jest trochę takie nastawienie, żeby bardzo mocno recenzować Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że chce być w Prawie i Sprawiedliwości, czuje się człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości i chce rozwijać Prawo i Sprawiedliwość, miało większe poparcie. I myślę, że ten głos, który spłynie też od pana prezesa, właśnie po sobie jedności, powinien być słyszalny przez wszystkich w naszej partii.
1: Panie pośle, pan też wspiera czy dostrzega te zagrożenia, które są związane z polskim rolnictwem, więc teraz już na moment odejdziemy od samego Krakowa, spojrzymy tak naprawdę na całą mapę Polski, bo dzisiaj i ogromna susza i bardzo niskie ceny, jeżeli chodzi o na przykład zboże. Czy widzi pan jakąkolwiek szansę, jakąś strategię, czy mamy w ogóle taką strategię, aby wspomóc jeszcze, czy nawet uratować tę gałąź gospodarki? Czy jest jakakolwiek szansa, że rolnicy dostaną, czy też producenci żywności, bo mówimy, prawda, tutaj, nie wiem, o ziemniakach po 20 groszy za kilogram, mówimy o umowie z państwami z grupy Mercosur, te produkty trafiają już na europejskie rynki, nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. Czy jest szansa, że rolnicy dostaną konkretny komunikat, a za tym komunikatem pójdą też decyzje polityczne, że ta sytuacja odrobinę chociaż się poprawi i będą mogli myśleć przyszłościowo o tym, że te gospodarstwa po prostu przetrwają, że będą mieli miejsca pracy, że dzieci będą mogły te prace kontynuować, a my będziemy mogli ochronić swoje bezpieczeństwo żywnościowe.
2: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono rzeczywiście jak nigdy jest dzisiaj bardzo istotne. Wspomniała pani redaktor o ziemniakach, które kosztują 20 groszy i rolnicy nie mają komu je sprzedać. Zawsze było tak, że na tak zwanym przednówku, czyli właśnie w takim okresie wiosennym, przedletnim, przed zbiorami, te ceny produktów rolnych, które przetrzymywali rolnicy od ostatnich żniw, były najdroższe. Dzisiaj mamy wręcz dramatyczną sytuację. No, zboża, pszenica kosztuje 800 zł. Rolnicy mówią, że to nawet nie pokrywa kosztów produkcji, nie mówiąc o zysku. Za naszych czasów, za czasów Prawa i Sprawiedliwości, koszt pszenicy wynosił około 1200-1300 zł i wtedy nawet rolnicy protestowali. Ja jestem bardzo zawiedziony tym rządem. Muszę powiedzieć, że nie wiem, dlaczego PSL odkleił się od rolników. Gdy patrzę na to, jakie są straty, między innymi po przymrozkach, i na Mazowszu, i w mojej Małopolsce, dotyczące między innymi jabłoni, wiśni, jak słabo państwo działa w tym zakresie, to mam przekonanie, że nastąpiło jakieś albo wyhamowanie, albo PSL-owi szczególnie brakuje takiego ucha społecznego, bo przecież rolnicy często wybierali PSL jako tą formację, która gdzieś ich reprezentowała. No dzisiaj się wydaje, że PSL jakby pochłonięty koalicyjną wojną o stołki i innymi rzeczami, przestał się interesować rolnikami. Dlatego z naszej strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jest pewna ofensywa, ofensywa programowa, za nią odpowiadają ludzie, którzy są od lat związani z naszym rolnictwem, ale jest także rada przy prezydencie, którą kieruje pan Jan Ardanowski, były minister, który właśnie różnego rodzaju problemy są dostrzegalne. Przypomnę także o tych inicjatywach.
1: Tylko tutaj, panie pośle, też warto przypomnieć, faktycznie były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący Rady, ale no Jan Krzysztof Ardanowski jest jednak jednym z tych polityków, który też wskazywał na błędy polityki Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o rolnictwo. Mówił o tym bardzo głośno. Zresztą chyba to był powód rozstania po tylu latach, po chyba 20 latach z PiS-em. Państwo widzicie też te błędy, które były popełnione, macie ich świadomość i tego, że no też jest potrzeba jakby skorygowania tego kursu i relacji z rolnikami.
2: Pani redaktor, to prawda, no ktoś, kto nie robi nic, tak jak dzisiaj rząd, to na pewno błędów nie popełnia. A ktoś, kto stara się w maksymalnym stopniu zatroszczyć się o polskiego rolnika, który ma naprawdę bardzo ciężko dzisiaj z przebiciem się i w Unii Europejskiej, ale także na rynku lokalnym. Cały czas słyszeliśmy o wsparciu tak zwanych giełd towarowo-rolnych ze strony PSL, o budowie takiego mechanizmu, żeby produkty od rolnika na stół trafiały bez pośredników. No dzisiaj cały czas tego brakuje, tym bardziej polskie rolnictwo ma się czym pochwalić. No ja jestem naprawdę zdziwiony tym, że w wielu wypadkach minister rolnictwa wykazuje brak zaangażowania. A rolnictwo to jest, tak jak pani redaktor powiedziała, nasza wspólna sprawa, między innymi dlatego, że dzisiaj przy tych zagrożeniach, które są i globalnych, i także związanych z konfliktem, samowystarczalność właśnie związana z produkcją żywności jest czymś kluczowym. My także, ja mówię, także jako mieszkaniec Małopolski, kiedyś były dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, my też mamy w Małopolsce najbardziej rozdrobnione gospodarstwo, bo średnie gospodarstwo wynosi około 4,5 hektarów, to bardzo mało w porównaniu do innych części kraju, więc właśnie w tych częściach powinno być nasze kraju, powinno być nastawienie na rolnictwo ekologiczne, na współpracę, na pomoc państwa w zakresie promowania polskiej zdrowej żywności.
1: I to jest
2: się
1: bardzo...
2: na ten temat tak. Słyszy przed wyborami, niestety po wyborach politycy PSL o tym zapomnieli.
1: A rolnicy mówią, że niestety politycy wszystkich frakcji zapominają i dzisiaj nie czują jednego silnego lidera. Może ta rada, miejmy nadzieję, że ta rada przy prezydencie Karolu Nawrockim stworzy przestrzeń i też będzie takim głosem. Miejmy nadzieję, że w Prawie i Sprawiedliwości też będzie długofalowa strategia dla rolnictwa. Albo w naszym rządzie. Na pewno jest taka potrzeba, aby ktoś mówił konkretnym głosem i bronił interesów rolników i myślał o tym jako elemencie strategii Polski. I tego sobie, panie pośle, życzmy. Pan poseł Łukasz Kmita był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Życzę wszystkim dobrego dnia. Życzę uśmiechu na twarzy, pogody i tego, żebyśmy w Krakowie zwyciężyli. Z tego miejsca też pozdrawiam Michała Drewnickiego i struktury Małopolskiego Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w Radiu Wnet.
1: Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję. A ta rozmowa z panem Michałem Drewnickim już o godzinie 9.30 na naszej antenie. Drodzy państwo, o Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil Studio Szanghaj, a także porozmawiamy z doktorem Krzysztofem Winklerem z Warsaw Enterprise Institute, ale zanim ta rozmowa, to pod numerem 4 zespół Wilki.

0: 8:37 poranek w Radiu Wnet trwa, a w studio, drodzy Państwo, jest już zapowiadany gość, dr Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Ekspert może być też szczególnie od Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o też naszą dzisiejszą rozmowę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dobrze, to zacznijmy może od tych najświeższych informacji, czyli duże zamieszki, protesty po zabójstwie Henry'ego Nowaka, po zabójstwie Polaka w Wielkiej Brytanii. Jak wygląda sytuacja obecnie?
1: No, one się toczyły wczoraj i w nocy. Pojawili się tam Lawrence Fox i Tommy Robinson, czyli osoby, które są liderami, można powiedzieć, takich bardziej radykalnych Brytyjczyków, którzy po prostu uważają, że wszelkie granice zostały już dawno przekroczone i taki cywilizowany sposób załatwiania tej sprawy, no, nie do końca się sprawdza, więc oczywiście były starcia z policją. Co charakterystyczne, przejęto skrajnie lewicowy symbol, to znaczy demonstranci po prostu klęknęli na kolano, czcząc pamięć Henry'ego Nowaka, co jest odwróceniem symbolu, który był stosowany po śmierci, bo nie zabójstwie, śmierci kryminalisty George'a Floyda, narkomana, który był pod wpływem fentanylu i metamfetaminy, jak się okazało potem, i z którego hunwejbini zachodni, można tak powiedzieć, zrobili sobie, no, można powiedzieć, świeckiego świętego.
0: Jak obserwujemy, jak też słyszymy nawet teraz tutaj z twojej opowieści, ta sprawa porusza całe społeczeństwo, ona też tak naprawdę poruszyła cały świat. Czy ona może być symbolem jakiejś konkretnej zmiany? Czy ona wymusi na politykach, na decydentach i teraz jakieś działania?
1: Ona wchodzi w tym momencie, wpisuje się w szerszy proces rozpadającego się świata tak zwanej liberalnej demokracji, opartej właśnie na liberalizmie. Liberalizm, który jest teorią wybitnie ekonomiczną. Mhm. Natomiast jeżeli spojrzymy, i tutaj będę się posiłkował tym, co napisał profesor Andrzej Nowak w jednej ze swoich książek, jeśli chodzi o filozofię polityczną, to jest to po prostu teoria progresywna, to jest teoria, idąc z kolei za redaktorem Bronisławem Wilsteinem, emancypacji, głównie od rozumu, jak się okazuje. I bardzo słabo sprawdza się w budowaniu państwa i mamy tego w tym momencie rezultat. To też jest, myślę, wynik wieloletniego marszu przez instytucje. Tu źródłem będzie Antonio Gramsci, włoski komunista. No a potem cała lista, można powiedzieć, filozofów, w cudzysłowie myślicieli, których doskonale określił w świętej pamięci profesor Roger Scraton jako głupcy, oszuści i podżegacze myśliciele nowej lewicy. Taki jest tytuł jego książki. Natomiast on tam rozprawia się po prostu z takimi ludźmi jak Habermas, jak Hobsbawm, jak Sartre, jak Dworkin. I cała masa innych postaci, mało sympatycznych, których poglądy legły u podstawy tej rewolucji kulturalnej, z którą mamy do czynienia od końca lat 60. na szeroko pojętym Zachodzie.
0: I no właśnie, jeżeli przyjmiemy taką tezę, że na tym szeroko pojętym Zachodzie ten model liberalizmu się już wyczerpał, to co zamiast niego? Bo teraz mamy chyba jeden wielki tak.
1: I teraz co zamiast niego? Myślę, że tutaj drogę wskazują Amerykanie. Znowu, tak jak wówczas w tej rewolucji kulturalnej to się zaczęło na kampusach uniwersyteckich, to też było spowodowane przeniesieniem frontu wojny w Wietnamie z Azji Południowo-Wschodniej, no właśnie na kampusy uniwersyteckie, przy wydatnym wsparciu również finansowym sowieckich służb specjalnych. No trudno, tutaj akurat do Sowietów trudno mieć pretensje. No, w wypadku rywalizacji wykorzystują każdą możliwą sposobność, żeby osłabić przeciwnika. Natomiast tutaj, no to odpowiedzią jest chyba projekt 2025 Heritage Foundation, Instytutu Konserwatywnych Organizacji. No i przede wszystkim te poglądy, które prezentuje w tej chwili J.D. Vance, Marco Rubio, dyrektor Heritage Foundation Kevin Roberts. No wracamy do trzech definiujących Zachód pojęć. Mamy filozofię grecką, prawo rzymskie, religię chrześcijańską i to jest Zachód i to będziemy pewnie odbudowywać.
0: Ale mamy też ogromny, nierozwiązany problem z imigrantami. Tu się skupiliśmy na Wielkiej Brytanii, ale to przecież i państwa skandynawskie, prawda? To za naszą zachodnią granicą nasi sąsiedzi Niemcy. To trochę jest tak, że no, ten problem, nie chcę powiedzieć, że jest nierozwiązywalny, ale mamy kryzys demograficzny, u nas dzieci się nie rodzą. Tych osób jest tutaj bardzo dużo, w dużej mierze takich, które się do końca nie zasymilowały. No to jak to można rozwiązać?
1: No właśnie, tutaj niestety, ponieważ obecne elity nie chcą podjąć dyskusji nawet na ten temat, nie chcą wprowadzić jakichś bardziej radykalnych rozwiązań, no to coraz bardziej zmierza do tego, czego się wszyscy obawiają, czyli rozwiązania siłowego pomiędzy napływową ludnością i ludnością miejscową. Poza tym to, tak jak mówiłem, to jest kwestia też tego rozpadu, tego modelu liberalnego świata na Zachodzie. Ale jeśli chodzi o problem demograficzny, to jest to w zasadzie kwestia, która dotyczy wszystkich kontynentów oprócz Afryki.
0: Oprócz tak. Mhm.
1: Chiny też mają potężny problem demograficzny i ponieważ no jest to element bezpieczeństwa państwa, tak, bo gospodarka jest elementem bezpieczeństwa, również demografia, to myślę, że te państwa, które będą chciały odgrywać poważną rolę na świecie, po prostu będą musiały pewne założenia skrajnie lewicowe, przynajmniej na Zachodzie, odrzucić, no i wprowadzić takie rozwiązania, które będą prowadziły do zwiększenia dzietności. Tutaj się mówi przede wszystkim właśnie, że realną pomocą w zwiększeniu dzietności jest religijność społeczeństwa, bo te bardziej religijne jednak mimo wszystko mają większy przyrost naturalny, plus oczywiście dostępność mieszkań, tak, żeby stworzyć warunki, no i oczywiście zachęty pod tytułem też promowania odpowiednich wzorców kulturowych, odrzucenie tego, co nam prezentuje w tej chwili zdegenerowane Hollywood, powrót do tradycyjnych wartości, bo to jest odpowiedź na to, żeby i zwiększyć demografię, przyrost naturalny, no a jednocześnie też zrobić to, co cynicznie próbował wykorzystać zawsze do tego przykładu wracam Józef Stalin, który w 1936 roku zabronił aborcji w Sowietach. Nie dlatego, że był wielkim humanistą, czy osobą, która kierowała się jakimiś wartościami ogólnoludzkimi, tylko dlatego, że potrzebny był rekrut i pracownicy fabryk.
0: No właśnie, czy trochę jest tak, że my wkraczamy w taką erę, gdzie cała też opowieść o bardzo otwartym, też uwrażliwionym na kryzysy humanitarne Zachodzie, ona po prostu się kończy, no bo myślę sobie tak, że trzeba oddzielić z jednej strony te osoby, które się nie zasymilowały, nie chcą pracować, które już też któreś pokolenie przecież żyją, czy to w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Szwecji, ale od tych, że mamy kryzysy od Bliskiego Wschodu, nie wiem, mamy Strefę Gazy, mamy Liban i te osoby bardzo często uciekają po prostu przed śmiercią, tak? Uciekają przed skrajną biedą.
1: To prawda, ale charakter tej migracji był taki do tej pory, że przyjmowano wszystkich i to szczególnie właśnie osoby pochodzące z tych regionów konfliktów i to wcale nie osoby najlepiej wykształcone stamtąd, które mogłyby przyjechać, bo na pewno takie są, tylko po prostu wszystkich, można powiedzieć, kolokwialnie jak leci. I w ten sposób przenieśliśmy sobie spory, czy to z Półwyspu Indyjskiego, czy to z Bliskiego Wschodu na nasze ulice. Jeszcze w Polsce tego tak na szczęście nie widać, natomiast w społeczeństwach zachodnich starcia nawet między tymi etnicznymi mniejszościami są już na porządku dziennym. Więc to jest problem, który nabrzmiewa. On nabrzmiewa i w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, i w Niemczech, i we Francji. Trochę mniejsza skala jest we Włoszech. Ostatnio mogłem porównać sobie z rokiem 2017. To jednak poziom zabezpieczeń, jaki funkcjonuje we Włoszech, jest niższy niż wtedy. Mniej jest wojska z długą bronią. Jednak za większość akcji zabezpieczających czy chroniących społeczeństwo odpowiada już policja, a nie wojsko. No i jak widać, jak jest rząd, który przynajmniej częściowo stara się coś to rozwiązać, to można to zrobić. A jeśli chodzi o nielegalnych migrantów, no to znowu amerykański przykład. No 1,6 miliona osób już wyjechało w ramach samomigracji, można tak powiedzieć, $1000 plus możliwość złożenia wniosku o wizę amerykańską w swoim macierzystym kraju. No i około 600 tysięcy kryminalistów zostało po prostu deportowanych, wywiezionych do więzień, między innymi w Salwadorze. I myślę, że to jest ścieżka, którą, jeżeli chcemy to zrobić oczywiście zgodnie z prawem i dopuścić do naprawdę rozlewu krwi i jakichś rodzaju wojen domowych, no to jest chyba jedyna droga.
0: No właśnie, to jeszcze wróćmy na moment do Wielkiej Brytanii. Te wczorajsze protesty, mamy mnóstwo komentarzy i to pokazuje też nastroje w społeczeństwie, takiego braku zaufania do służb, do kondycji własnego państwa. Czy tutaj ty się spodziewasz jeszcze większej eskalacji kolejnych protestów, tego, że może jakoś Wielka Brytania nad tym nie zapanować?
1: Mogą być, dlatego że społeczeństwo jest już na tyle sfrustrowane i zmęczone tym dwoma standardami wprowadzającymi prowadzenia usług policyjnych, two-tier policing, jak to Brytyjczycy mówią, że to będzie nabrzmiewać, to będzie coraz więcej starć. Musimy pamiętać, że no teraz trybuny brytyjskich stadionów wyglądają spokojnie, ale w latach 80. tak nie było i nie jest powiedziane, że te środowiska też nie zaczną po prostu brać spraw w swoje ręce. I nad tymi rzeczami obecny rząd na pewno nie jest w stanie zapanować. Jedyna nadzieja jest taka dla Wielkiej Brytanii, żeby odbudować Wielką Brytanię w ogóle jako w miarę spójne społeczeństwo, no to jest zwycięstwo Nigela Farage i Reform UK w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kiedy by się one nie odbyły, nawet jeżeli dopiero w 29 roku, no ale jest szansa na to, że poziom niekompetencji obecnego rządu Partii Pracy doprowadzi do wcześniejszych wyborów, no i wprowadzenie radykalnych zmian, czyli po prostu całkowite odrzucenie skrajnie lewicowej ideologii, która była zresztą utrzymywana przez obie główne partie, to konserwatystów i lejburzystów. Tutaj początek tego upatruje się w rządach Tony'ego Blaira i różnych zmianach, i jeśli chodzi o Izbę Lordów, jeśli chodzi o wprowadzenie equality, to jak w roku 2010, to już przez Gordona Browna. No i takiego pełnego, można powiedzieć, zaabsorbowania tych najgorszych haseł rewolucji kulturalnej zachodniej przez ówczesne brytyjskie elity.
0: To na zakończenie naszej rozmowy na moment wróćmy do Polski. No my nie mamy, jak też jak wspomniałeś, takiego czy problemu z imigrantami jak Wielka Brytania, ale mamy obecnie duże napięcia w społeczeństwie, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Ukraińcy stanowią też już no bardzo liczną grupę w Polsce. Czy tutaj obawiasz się, czy może dojść do podobnego scenariusza, albo jeżeli czegoś szybko nie zrobimy, to czy jest takie ryzyko, że te relacje
1: ono
0: jeszcze
1: będzie,
0: się...
1: Ono tak. będzie rosnąć, jeżeli nie będzie prowadzona prawidłowa polityka asymilacyjna i umożliwiająca Ukraińcom funkcjonowanie w Polsce na równych zasadach z Polakami. Wiadomo, że państwo ukraińskie buduje swoją tożsamość na tych wzorach, na jakich wybrało. Jest to na zasadzie, w tej chwili nasza współpraca opiera się na zasadzie, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, natomiast oczywiście musimy, tak jak prezydent Nawrocki mówi, pilnować po prostu swoich narodowych interesów. To w tej chwili jest normalne, bo świat po prostu wrócił do tej normalnej postaci, nie końca historii, a rywalizacji wszystkich ze wszystkimi, gdzie, tak jak powiedział Pete Hegseth na konferencji Shangri-La w Singapurze, no, współpracujemy z tymi, którzy mamy podobne interesy, więc to jest nic nadzwyczajnego, to jest truizm, można powiedzieć, no ale tego trzeba ludzi w tym momencie, po tych 30 latach, tego można powiedzieć zachodniego szaleństwa uczyć.
0: To jest truizm, ale to cały czas się działo i o tych podwójnych standardach często mówiliśmy, więc deklaracje i taki wyidealizowany świat to było jedno, w czym ja też już dorastałam, no, rodząc się w Polsce i w Unii Europejskiej, ale to chyba nie do końca prawdziwa opowieść. Więcej takich analiz znajdziecie Państwo także na stronie Warsaw Enterprise Institute. Ja bardzo polecam. Dr Krzysztof Winkler był moim i Państwa gościem, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. 8:50, drodzy Państwo, a my błyskawicznie przeniesiemy się z Placu Zamkowego prosto do Szanghaju. Mam nadzieję, że za moment pojawi się gospodarz studia Szanghaj. No to posłuchajmy tego dżingla zapowiadającego.
2: Studio Szanghaj.
0: Studio Szanghaj. Przedłużymy troszeczkę do godziny 9:03. To już teraz zapowiem, a z nami jest oczywiście gospodarz tego studia, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To ja od razu oddaję panu głos i sama zamieniam się w suchy.
3: Tak, dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem dzisiaj poruszyć dwie sprawy i trzecią lekko zasygnalizować. Po pierwsze, to co raczej w tym ferworze wydarzeń światowych unika, to, że Unia Europejska pod wodzą pani Ursuli von der Leyen już rozpoczyna kolejną wojnę celną z Chinami. Tutaj w Chinach nie ma co do tego wątpliwości i tutaj już komentarze Ministerstwa Handlu są jednoznaczne. Otóż zresztą pani Ursula von der Leyen również nie ukrywa tego, bo przeprowadza konsultacje, i od których jest wiadome i nawet już tak uznane media zagraniczne jak Politico komentuje, że po prostu znów wznawia swoją krucjatę przeciwko Chinom. Chce doprowadzić do kolejnego starcia. Zresztą już nałożone zostały najnowsze cła na wyroby stalowe, aluminium, tudzież inne. I teraz proponuje ona, żeby właśnie to poszczególne państwa włączyły się i przyjęły takie właśnie restrykcyjne działania, które, jak to ona zapowiada, że to ma być, no, chronić przede wszystkim te najważniejsze gałęzie przemysłu europejskiego przed oczywiście zalewem towarów chińskich. To jest dość ciekawa inicjatywa, dość ciekawa. Ciekawa o tyle, że to jest stara inicjatywa sprzed kilku lat, kiedy ona głosiła to 4 lata temu o oddzieleniu się Unii Europejskiej od Chin. No teraz jakby wraca do tego, było spokojnie. Chiny zdecydowanie reagują w ten sposób, że już zdecydowanie jest Ministerstwo Handlu już w ubiegłym tygodniu i teraz też wspominało o tym, że Chiny w sposób zdecydowany zareagują na każdy ruch ze strony Unii Europejskiej wprowadzający cła i nakładający ograniczenia na import chińskich towarów. To jest, nie wiem, czy pani von der Leyen weźmie to pod uwagę, czy nie. Zobaczymy. Chiny zdecydowanie nie są bezbronne w tej chwili. Oczywiście są jeszcze dwie rzeczy. No, przede wszystkim, jak to przewidywane jest, no, w czerwcu. Czerwiec będzie decydujący na to, czy pójdą. Dlatego, że są trzy etapy. No, jest jeszcze oczywiście G7 we Francji w czerwcu, w połowie czerwca. Jest również i Rady Europejskiej, właśnie, przepraszam, przypomniałem sobie. I po Radzie Europejskiej jest też zapowiedziane, że delegacja Komisji Europejskiej ma być też i w Chinach. Więc tutaj będzie wtedy wszystko jasne, czy rzeczywiście te cła będą wprowadzone, czy nie. Natomiast Chiny cały czas ostrzegają, że są otwarte, są gotowe do rozmów, a szczególnie, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej zgadzają się z tą linią, no bo oczywiście odbije się to na gospodarce, a przede wszystkim konsumenci za to zapłacą, bo no, konsumenci, przedsiębiorstwa, które właśnie będą importowały z Chin, a przykład samochodów elektrycznych, gdzie nałożone zostały cła, jest tutaj najlepszym tego dowodem, gdzie w sumie, no przecież te samochody, mimo ceł i różnych restrykcji, jednak zalewają Unię Europejską. Także jakby nie było. Do tego dochodzi, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy wizytę pani też, nie wiem czy tak w Europie, ale to tutaj było nagłośnione, minister gospodarki i energii Niemiec, pani Katrin Reiche, przepraszam, jeśli źle wymawiam, spotkała się z wicepremierem i minister też i z wicem, no, z ministrem handlu Wen Tao, gdzie wyraźnie zostało powiedziane, iż no, Chiny są otwarte na wszelkie rozmowy i jakiekolwiek

0: bo Francja tak promuje te cła i to obejrzenie. Hiszpania na pewno będzie przeciw, bo w tej chwili Hiszpania jest największym odbiorcą w zasadzie też i chińskich inwestycji i biznesu. Stała się tak jak po Węgrzech drugim takim krajem, który właśnie no, takim jak to w Europie mówi się, że przyciółkiem chińskim. Mhm. Drugim przyciółkiem chińskim. No ale to jest jakby jedna sprawa, z którą to jeszcze będzie na pewno o tym będziemy rozmawiać. Natomiast to, co chciałem poruszyć jeszcze w naszej rozmowie, no to oczywiście to, że wizyta w Chinach pana wiceministra Bartoszewskiego, który był na posiedzeniu, ósmym posiedzeniu strategicznego dialogu strategicznego Polska-Chiny. No brzmi to tak ładnie, ale z tego wszystkiego to, proszę państwa, no niewiele wynika. I przepraszam, no zawsze jestem tutaj bardzo, jak pani redaktor wie, ostry co do tego niewykorzystanych szans polsko-chińskich, no bo wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie są w cyfrach relacje między importem, eksportem chińskim, inwestycjami chińskimi tutaj w Polsce. No a tak, nie ma żadnych w ogóle informacji. W Chinach na ten temat w ogóle nie ma żadnej informacji. To tylko mam tą informację, nie mój faworyt, no ale ambasador Kumoch poinformował, wrzucił to na swoim X-ie. Ale tak to Chiny zupełnie tą sprawę pominęły. No z chińskiej strony, no czy się dziwić, że pominęły? No bo w zasadzie no, nie przywiązują do tego wagi, że Polska jako strategiczny partner. Skoro Polska w ubiegłym roku odrzuciła współpracę z Chinami, również w zakresie rzem rzadkich, kiedy minister Wang Yi był we wrześniu w Warszawie i spotkał się z ministrem Sikorskim, a oferował i w samochodach elektrycznych, i w bateriach, i we wszystkim. A ten temat oczywiście my jak zwykle z uporem maniaka, co robimy? No właśnie jak na tym spotkaniu, że sukcesem tej wizyty jest to, że został uzgodniony, i to szczególnie chcę podkreślić, bo to jest rzeczywiście warte, że została uzgodniona ostateczna wersja protokołu, który ma pozwolić na eksport do Chin polskiego drobiu z obszarów wolnych od ptasiej grypy. Przepraszam bardzo, coś tutaj nic nie rozumiem. Bo 2 lata od wizyty prezydenta Dudy w Chinach, kiedy miał być otwarte już w ogóle chiński rynek dla polskiego drobiu, rolnictwa i tak dalej, jesteśmy w miejscu, gdzie uzgadniamy ostateczną wersję protokołu, który nam otworzyć. Oczywiście to jest jeszcze szeroka sprawa tego zaplecza dyplomatycznego, politycznego, dlaczego tak się dzieje, no ale to uznać za sukces, kiedy prezydent Duda właśnie był tutaj w Chinach, była mowa o 15-krotnej różnicy między eksportem polskim i importem z Chin w bilansie. No tak. A teraz, żeby tak obrazowo powiedzieć, mamy rok 2026 i mamy 18-krotną różnicę. I chcemy tą różnicę w tym bilansie handlowym, przepraszam, no, zlikwidować z pełnym szacunkiem do drobiu. Ale do czym? Kiedy Chińczycy właśnie wystarczy spojrzeć, że pani spojrzy przez okno na ulicę Warszawy, gdzie samochody, no smartfony w ogóle.
1: To prawda. Coraz więcej chińskich marek jest widocznych w tej i w przestrzeni
0: miejskiej. Coraz jest widocznych. Odkurzacze, nie mówię o smartfonach, właśnie tych telefonach. No samochodach teraz jest to najnowszy przykład.
1: I one są faktycznie i ładne, bo widziałam wewnątrz te samochody, jak wyglądają i są sporo tańsze rynkowo, więc one po prostu będą się sprzedawały.
0: Tak, oczywiście. Właśnie,
1: tak.
0: Więc w tym wypadku naprawdę, no dziwię się, oczywiście dzisiaj, znaczy wczoraj pojechał do Harbinu, tam niby tych polskich dawnych za czasów Związków Rosyjskich, Carskiej Rosji, no ale proszę państwa, no jest dla mnie jedna zasadnicza sprawa. Jeśli nie potrafimy wykorzystać takiej szansy ekonomicznie, jeśli mamy zmniejszać ten deficyt, to jest tak samo, jak pani Urszula chce zmniejszać, to nie sankcjami, tylko właśnie produktami, no tylko tak. Naszym eksportem do Chin. I mówienie o tym, że to jest no, wielki sukces i ustalili protokół, no przepraszam bardzo. Zresztą spotkał się, ostatnia taka informacja, ale to żeby państwa też podgrzać, co mnie podgrzewa, no bo spotkał się pan minister Bartoszewski, zresztą notabene Nie wiem, czy to prawda. Panie Radku, możemy...

0: tutaj w Chinach, bo mówi się, że on ma też obywatelstwo brytyjskie, że ma paszport brytyjski. Nie wiem, na ile jest to prawdą, czy nie.
1: A ja też nie wiem, czy jest to prawdą. Jakub Duszak też nie wie, czy jest to prawdą. W związku z tym teraz...
0: Czy ma paszport brytyjski, czy nie? No,
1: możemy sprawdzić, powiedzieć później słuchaczom Radia Wnet.
0: Dokładnie. Proszę sprawdzić. No, nie chcę tutaj rozpowszechniać, ale w Chinach, jeśli jest... No, na takim szczeblu mają rozmawiać z osobą, która ma drugi paszport, no przepraszam bardzo, to jest trochę coś nie tak. Zresztą spotkał się z panią Hua Chun-in, to jest też dziwne stanowisko ona jest, bo niby tytularnie ma wiceministra spraw zagranicznych, ale w ogóle on odpowiada za w ogóle sprawy prasowe, protokolarne, tłumaczeniowe, a w ogóle to dopiero teraz, niedawno, dostała funkcję sekretarza generalnego do spraw współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Więc przepraszam bardzo, kiedy Wang Yi, nie mówiąc o wicepremierze, spotyka się z każdym innym wiceministrem, ministrami, ale czy ważnego kraju. Nie mówiąc o tym, a przepraszam, zapomniałem. Pani Huang jest również sekretarzem organizacji partyjnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zresztą, żeby do śmiechu dać jeszcze więcej, pan Bartoszewski spotkał się też również, no żeby trzeba mu jakoś wypełnić ten program, spotkał się również z panią Suan Haiyan, która jest zastępcą dyrektora w Departamencie Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Więc jak sam raz pan Bartoszewski naprawdę, no niech ma takie spotkania, ale no... Może doczekam takiej sytuacji, kończąc już ten mój wywód, bo dużo jest spraw, a czasu mało, więc przepraszam pana redaktora Duszaka za to, ale
1: nie, wszystko
0: ale właśnie
1: to są...
0: Mam nadzieję, że właśnie może doczekam takiego czasu, że jednak zaczniemy wykorzystywać te swoje polskie, a to Polska ma, a nie tylko kurczaki, no te biedne kurczaki i to rolnictwo.
1: No, tak, no Polska jest tutaj też chyba potentatem na rynku, więc nie ma co umniejszać tej gałęzi gospodarki, ale rozumiem oczywiście, że ten potencjał jest dużo większy. Pamiętam, jak opowiadał pan o wizycie francuskiej delegacji z Emmanuelem Macronem na czele z wielkimi przedsiębiorcami z Francji i może powinniśmy brać z tego przykład, a nie może, a nawet na pewno. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Szanghaj, dziękuję panu za korespondencję.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Tak, drodzy państwo, Jakub Duszak wspomniany jest już w studio, 4 minutki po godzinie 9, więc najwyższy czas na wiadomości w Radiu Wnet. A ja tylko podziękuję. Adam Czerpak zrealizował poranek Wnet, Tosia Bartyś go wydała, Konrad Tomaszewski dba o to, abyśmy byli z państwem podczas transmisji na żywo. Dziękuję także jest Jakub Węgrzyn, Adam Domagała, portal wnet.fm. Jaśmina Nowak, do usłyszenia.
2: Dziewiąta 4 w tym wydaniu wiadomości. Protesty na Wyspach po zabójstwie młodego Polaka, wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie, są ofiary w Libanie oraz nowe taryfy Trumpa, które mają karać za pracę przymusową. Jakub Duszak, zapraszam.
3: Wiadomości wnet.
2: Ponad 1000 osób zgromadziło się wczoraj wieczorem przed Centralnym Komisariatem Policji w Southampton, domagając się działań po zabójstwie Henry'ego Nowaka. Podczas manifestacji uczczono pamięć zamordowanego minutą ciszy. 18-letni student finansów został zamordowany 3 grudnia ubiegłego roku. Sprawca Vikram Digva zadał mu 5 ciosów nożem, w tym śmiertelny cios w klatkę piersiową, twierdząc, że padł wcześniej ofiarą ataku rasistowskiego. W ubiegłym roku Krajowa Rada Komendantów Policji opublikowała dokument zawierający zobowiązania antyrasistowskie. Stwierdzono w nim, że rasizm pozostaje realnym problemem w policji, a osiąganie równości wyników dla różnych grup etnicznych nie zawsze oznacza identyczne traktowanie wszystkich osób, lecz uwzględnianie ich indywidualnych doświadczeń i okoliczności. Społeczeństwo brytyjskie jest na tyle zmęczone podwójnymi standardami stosowanymi przez policję, że protesty i starcia będą nabrzmiewać, analizował w poranku Wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler.
4: Musimy pamiętać, że no teraz trybuny brytyjskich stadionów wyglądają spokojnie, ale w latach 80. tak nie było i nie jest powiedziane, że te środowiska też nie zaczną po prostu brać spraw w swoje ręce. I nad tymi rzeczami obecny rząd na pewno nie jest w stanie zapanować. Jedyna nadzieja jest taka dla Wielkiej Brytanii, żeby odbudować Wielką Brytanię w ogóle jako w miarę spójne społeczeństwo, no to jest zwycięstwo Nigela Farage i Reform UK w najbliższych wyborach parlamentarnych, kiedy by się one nie odbyły, nawet jeżeli dopiero w 2029 roku.
2: Mówił ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler, a cała rozmowa na Wnet.fm. Nikt nie może mieć 100% pewności, ale wydaje mi się, że na Bliskim Wschodzie zmierzamy w stronę pokoju, mówił w poranku Wnet ekspert do spraw strategicznych Marek Budzisz.
5: Tak jak zmierzamy w stronę pokoju na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że tam też sam prezydent Zełenski mówił o tym, że wojna być może nawet się zakończy do końca tego roku, ale to nie wyklucza takich faz eskalacyjnych. Mamy dzisiaj do czynienia z intensywnymi nalotami, atakami Federacji Rosyjskiej.
2: Mówił Marek Budzisz, co najmniej 23 osoby zginęły, a 130 zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Z kolei amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na cele w Iranie oraz o zestrzeleniu rakiet balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku statków oraz państw Zatoki Perskiej. Teheran oświadczył z kolei, że w odwecie zaatakował amerykańskie bazy i śmigłowce znajdujące się w jednym z państw regionu, wykorzystując do tego rakiety i drony. Według dowództwa centralnego USA, Iran wystrzelił 2 rakiety w kierunku Kuwejtu oraz 3 w stronę Bahrajnu. Wszystkie miały zostać przechwycone lub rozpaść się w locie. Co najmniej 11 osób zginęło wczoraj w izraelskich atakach dronowych na południu Libanu, poinformowała Państwowa Agencja Prasowa. Do ataków doszło dzień po tym, jak Donald Trump ogłosił, że Izrael i wspierany przez Iran Hezbollah uzgodniły ograniczenie działań zbrojnych. Według dostępnych informacji Hezbollah nie przeprowadził żadnych nowych ataków na Izrael po ogłoszeniu porozumienia przez Trumpa. A administracja Donalda Trumpa zaproponowała wprowadzenie dodatkowych ceł w wysokości od 10 do 12,5% na towary importowane z dziesiątek państw będących głównymi partnerami handlowymi Stanów Zjednoczonych. Jest to efekt dochodzenia dotyczącego importu produktów, które mogły zostać wytworzone z wykorzystaniem pracy przymusowej, pisze Associated Press. W opublikowanym dziś raporcie Biura Przedstawiciela Handlowego USA stwierdzono, że Kanada, Meksyk, Tajwan, Wielka Brytania oraz część innych państw miały niewystarczająco egzekwować zakaz importu towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. W związku z tym miałyby zostać objęte dodatkowymi cłami w wysokości 10%. Wyższa stawka, wynosząca 12,5%, miałaby objąć m.in. Chiny, Japonię, Indie, Koreę Południową, Brazylię i Szwajcarię, a także dziesiątki innych krajów.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże opady będą przemieszczać się od południowego zachodu w głąb kraju. Mogą pojawić się burze, a także grad. Na termometrach od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 16-17 na południowym zachodzie do 22-25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Wiadomości sportowe.
7: Dzień dobry, za niecałe 2 godziny, bo o godzinie 11:00 Maja Chwalińska wyjdzie na kort, by zagrać ćwierćfinał Roland Garros, a jej rywalką będzie Anna Kalińska, 24. zawodniczka według rankingu WTA, Rosjanka pochodzenia ukraińskiego. Maja Chwalińska rozgrywa turniej Roland Garros, gdzie jest rewelacją. To już będzie dla niej 8. pojedynek. Pamiętajmy, że zaczynało od kwalifikacji, przebrnęła przez 3 rundy kwalifikacji, no a później ta baśń i ta bajka cały czas trwałaby, trwała jak najdłużej. Po meczu Polki na kort wejdzie Arina Sabalenka, która zmierzy się z Dianą Schneider. Tymczasem dziś o godzinie 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się w meczu towarzyskim z Nigerią. Będzie to drugi mecz w ramach tego zgrupowania. W niedzielę przegraliśmy z Ukrainą 0-2. Przypuszczalny skład Polaków to w bramce Grabara, dalej Potulski, Bednarek, Wiśniewski, Wojtuszek, Kapustka, Zieliński, Zalewski, Kozłowski, Kamiński, Robert Lewandowski. Oto co powiedział na konferencji prasowej trener reprezentacji Polski Jan Urban.
8: Próbujemy różnych rozwiązań, na przykład w jakiej trójce zagramy w tym meczu, a w innej, w następnym meczu w innej. Z tego wszystkiego będziemy mieli odpowiedź, kto może zagrać we wrześniu. Natomiast i tak nie do końca będę miał taką odpowiedź, bo różne rzeczy w tym czasie mogą się zdarzyć, bo przecież liga zacznie się wcześniej, mówię o ligach europejskich i zależy, kogo będziemy mieli do dyspozycji. Stąd takie próby. Na przykład Piotrek Zieliński czy Seba Szymański grali na tej pozycji, prezentowali się. No ale jeśli nie ma jednego z nich, to też próbujemy spróbować z kimś innym. No dzisiaj, gdyby był jeszcze do dyspozycji Kuba Moder, to byśmy też spróbowali zupełnie inaczej. Do tej drużyny na pewno wróci Matikasz, wróci Kuba. Kuba Moder, nie było Skurasia. No tych zmian będzie dużo, natomiast jeśli się decydujemy w meczach sparingowych na różne rozwiązania, to też musimy być przygotowani na to, że zapłacimy cenę wynikiem.
7: Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie to wynik pozytywny, bo do tej pory z Nigerią graliśmy raz w 2018 roku i przegraliśmy we Wrocławiu 0-1. Tamten mecz pamiętają jeszcze Kędziora, Zieliński czy Lewandowski. I taka ciekawostka, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Dostał on propozycję przejścia do Fenerbahce Stambuł. Oczywiście jego kontrakt z Barceloną już jest zamknięty, a więc jest wolnym zawodnikiem. Może przejść gdzie chce, mówi się oczywiście o Arabii Saudyjskiej, czy też o Chicago Fire w MLS, ale pojawił się właśnie temat Fenerbahce Stambuł, wicemistrz Turcji z bardzo dużymi ambicjami w Lidze Mistrzów. Ma być nowy prezydent Hakan Safi, który podobno rozmawia właśnie z przedstawicielami Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski miałby zarobić 10 milionów euro za sezon. Pewnie rozmowy są bardzo zaawansowane, o ich wyniku będziemy informować. Tymczasem inauguracja reprezentacji Polski w siatkówce kobiet, Liga Narodów, runda kwalifikacyjna i bardzo ciężki mecz, ale wygrany na wyjeździe z Belgią 3-2. Jeszcze kończymy informacją też piłkarską i transferową. Denzel Dumfries, a więc reprezentant Holandii, zostanie zawodnikiem Realu Madryt. 20 milionów euro, tyle królewscy będą musieli zapłacić Interowi. Liverpool pytał bardzo i bardzo chciał zatrudnić Dumfriesa, ale ten wybrał królewskich i właśnie tam najprawdopodobniej będzie kolejne etapy jego pięknej kariery. W tym sezonie zagrał 28 meczów, miał 5 goli i 2 asysty. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama. Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
11: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
10: Tam można nabyć płytę CD,
11: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
12: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
13: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
12: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
14: Po reklamie.
6: Autopromocja.
15: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
16: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
6: To była autopromocja.
17: No przecież jak to nie dlaczego?
6: Żebyś wiedział.
18: Kraków 95,2 FM. Radio
1: Wnet. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 9.16, dziś 3 czerwca, chłodniej, pochmurniej, ale wciąż jest sympatycznie, tak jeszcze wiosennie, nie do końca letnio. Słychać prace budowlane, wrą wszędzie, a temperatura taka do pracowania sprzyja. Pracy sprzyja radiu, sprzyja słuchaniu radia, więc zachęcam Państwa, żeby Państwo byli z Radiem Wnet dziś i teraz, ale zanim to, mam nadzieję, że będziemy się przenosić do Krakowa, więc zrobimy to słuchając utworu obywateli DT.

0: Godzina 9.20 i tak przenieśliśmy się do Krakowa, a z nami na łączach pan Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Spodziewał się pan, że to właśnie pan zostanie wysunięty, pana kandydaturę na urząd prezydenta, czy to było jednak zaskoczenie?
1: No, przygotowywałem się do tego od dawna, ponieważ 12 lat jestem radnym miasta Krakowa. Ostatnio bardzo mocno angażowałem się w referendum krakowskie, to wsparcie buntu mieszkańców, którzy mieli dość złej władzy Koalicji Obywatelskiej prezydenta Miszalskiego. Natomiast teraz po referendum rzeczywiście dostałem pytanie, czy gdyby była taka możliwość, szansa, to czy podjąłbym tą rękawicę i wystartował w wyborach? No, po zastanowieniu zgodziłem się, natomiast wczoraj Komitet Polityczny w głosowaniu jednogłośnie potwierdził, że poprze mnie jako kandydata PiS-u w wyborach w Krakowie, więc przed nami teraz ciężka praca.
0: 12 lat był pan radnym i co? Co się panu jako radnemu udało zdziałać w Krakowie na lepsze, co zmienić?
1: Ja przede wszystkim starałem się być rzecznikiem ludzi wykluczanych przez władzę. Byłem radnym opozycyjnym przez tyle lat, bo najpierw byłem w opozycji do prezydenta Majchrowskiego, który hodował różnego rodzaju układziki towarzyskie, deweloperskie, lobby turystyczne, więc bardzo mocno z tym walczyłem, jakby stawiając po pierwsze na ochronę ludzi na ich osiedlach, ochronę zieleni, więc tutaj kwestie związane choćby z planami zagospodarowania przestrzennego, których byłem inicjatorem w Nowej Hucie. No ale to jest kwestia druga bardzo ważna, to znaczy transport. Proszę sobie wyobrazić, że Kraków jest bardziej zakorkowanym i zatkanym miastem niż Warszawa. No więc kwestie związane z inwestycjami, z, że tak powiem, przetkaniem tego zawału na krakowskich ulicach, to też rzecz kluczowa i ważna. Natomiast w tej kadencji przede wszystkim to była walka z absurdami decyzji prezydenta Miszalskiego, również walka z wykluczaniem ludzi o innych poglądach, bo prezydent Miszalski był takim bardzo mocno politycznym prezydentem, no więc referendum, kwestia nadzoru nad spółkami miejskimi, kwestia finansów, no to są te tematy, którymi się zajmowałem. No i teraz, jako że na razie jestem chyba jednym kandydatem albo jednym z nielicznych kandydatów, który ma tak bogate doświadczenie samorządowe, będę starał się przedstawić ten program ideowy w ciągu najbliższych dni. I sądzę, że mam ku temu predyspozycję, zważywszy na to właśnie doświadczenie 12 lat w Radzie Miasta Krakowa, a wcześniej, bo też sądzę, że warto to wspomnieć, byłem wybrany przez mieszkańców jako najmłodszy radny dzielnicy w 2011 roku, więc również te tematy stricte, takie najdrobniejsze, lokalne, też nie są mi obce.
0: Jest pan z Nowej Huty. Czy to się zgadza? Czy może pan powiedzieć, gdzie pan dorastał, do jakiego liceum pan chodził?
1: Tak, wywodzę się z Nowej Huty, urodziłem się w Nowej Hucie. Można powiedzieć, że wychowało mnie nowochuckie, mistrzejowickie osiedle. Ja jestem z tego dumny. Pamiętam doskonale tą szarość lat 90., szarość osiedli z wielkiej płyty, problemy ludzi, problemy z inwestycjami, brak pracy. No wtedy byłem dzieckiem, natomiast doskonale to pamiętam, więc można powiedzieć, że to osiedle mnie zahartowało. Natomiast później zrobiłem studia, wziąłem ślub, mam dwójkę dzieci, no więc można
0: jakie
1: powiedzieć,
0: studia?
1: Droga, ochrona środowiska, więc taki można powiedzieć kierunek na czasie.
0: No i coś nam się na chwilę zerwało połączenie, ale mam nadzieję, że zaraz się uda do niego wrócić i z panem Michałem Drewnickim, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa, ponownie połączyć. Zresztą to nie pierwszy raz u nas na antenie pan Michał Drewnicki występuje. Występował już nieraz, jeśli chodzi o sprawy właśnie referendum w Krakowie, ale wcześniej też komentował między innymi kwestie strefy czystego transportu i mamy już ponownie połączenie. No dobrze, to ja tak powiedziałam jeszcze o tym, że nie pierwszy raz pan u nas na antenie występuje. Rozmawialiśmy już wiele razy odnośnie referendum wcześniej o strefie czystego transportu. To ja o tę strefę czystego transportu zapytam jako przyszły być może prezydent miasta Krakowa. Jak pan widzi strefę czystego transportu w Krakowie? Co by pan w niej zmienił, jakby pan ją zmienił?
1: W odróżnieniu od innych kandydatów, ja nie tylko już mogę deklarować coś słownie, natomiast również po owocach można mnie było poznać. Ja byłem przeciwnikiem przyjmowania stref czystego transportu w Krakowie od dawna, to znaczy jeszcze od pierwszych prób, które podejmował prezydent Majchrowski na Kazimierzu wiele lat temu, o których dzisiaj już mało kto pamięta. Później, gdy prezydent Majchrowski chciał objąć całe miasto strefą, no finalnie skończywszy na protestach przeciwko strefie prezydenta Miszalskiego, która objęła 66% powierzchni Krakowa. Natomiast oczywiście jestem zdania, że strefa czystego transportu w obecnym kształcie po prostu musi zostać zlikwidowana. Ona nie może w takim kształcie istnieć. To jest rzecz dla mnie oczywista i pierwsza. Głosowałem przeciwko niej, więc nie widzę możliwości, by ona była kontynuowana, bo wykluczała ludzi. Ona była po prostu bardzo niesprawiedliwa. Traktowała ludzi w zależności od tego, kto jak jest zasobny i jaki ma portfel. Nie rozwiązywała natomiast w żaden sposób tych problemów, które rzeczywiście są związane choćby z tlenkami azotu, nowotworami czy też smogiem. No, z drugiej strony sądzę, że będę chciał przede wszystkim przed podjęciem jakby konkretnych decyzji porozmawiać z ludźmi. Z tymi ludźmi, którzy składali te kilka tysięcy swoich uwag, gdy były konsultacje społeczne, które prezydent Miszalski po prostu zlekceważył, wyrzucił do kosza. Więc sądzę, że przed podejmowaniem decyzji chciałbym po prostu wysłuchać tych ludzi, tych niewysłuchanych do tej pory osób, które były pokrzywdzone, no i później wspólnie także z nimi, także z innymi środowiskami wypracować taki wariant, który byłby najlepszy. Czy to będzie kompletny brak strefy czystego transportu? To jest możliwe. Czy to będzie strefa czystego transportu ograniczona do, nazwijmy to, ścisłego centrum miasta wokół plant? Też to jest możliwe. Natomiast również chciałbym przytoczyć jedną rzecz. Badania, które mamy w tej chwili w Krakowie, dotyczące jakości powietrza, no, są stacje w Krakowie, które monitorują codziennie jakości, czy tlenków azotu, czy pyłów zawieszonych, one pokazały jedno. Kraków spełnia już normy, które są ustawowo i rozporządzeniami dopuszczone, a więc zgodnie z polską ustawą dzisiaj możemy taką strefę po prostu zlikwidować, bo spełniliśmy już normy i krakowskie powietrze jest lepsze niż jakby wymaga tego przyjmowanie stref, więc wszystko przed nami.
0: Jak pan mówi o problemie ze smogiem w Krakowie, jest Kraków jedynym miastem, gdzie nie można palić w kominkach, tak zadecydowała właśnie ustawa antysmogowa. Czy pan ma zamiar to zmienić? To jest problem wielu mieszkańców, może już się do tego przyzwyczaili, bo to był 2019 rok, jak uchwała antysmogowa dla Małopolski weszła. W kominkach palić się nie da. Czy to jest coś, co byłoby do zmiany?
1: Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że krakowianie podjęli wielki wysiłek związany z wymianą pieców. Od przyjęcia tej uchwały do jakby dzisiaj wymieniono około 40 tysięcy pieców węglowych. Tak naprawdę dzisiaj zostały jeszcze jakieś pojedyncze sztuki, tam gdzie ktoś miał jakiś problem własnościowy albo nieuregulowaną sytuację spadkową. W tych miejscach te piece gdzieś jeszcze tam występują, natomiast w tej chwili w Krakowie pieców węglowych zasadniczo tego zasady nie ma. Z drugiej strony, by uczciwie powiedzieć, to Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje decyzję, nie prezydent miasta, nie Rada Miasta Krakowa, a więc tak naprawdę trzeba by było tutaj pytać Sejmiku. Natomiast jedno jest pewne, sądzę, że sprawy zaszły już tak daleko, że w obecnej sytuacji wątpię, żeby była możliwość powrotu do palenia węglem stricte na przykład w kamienicach, bo tam już w tej chwili w dużej części są inne źródła ogrzewania. Natomiast zgadzam się z sytuacją, że w związku z bezpieczeństwem choćby, bo o tym mało kto mówi, należy zabezpieczyć się w inne źródła ogrzewania, gdyby na przykład brakło prądu, gdyby na przykład były problemy z gazem. Więc sądzę, że tutaj jest dyskusja na ten temat z perspektywy bezpieczeństwa miasta, z bezpieczeństwa mieszkańców. No a jak wiemy, żyjemy w takich dość niepewnych czasach i też ta kwestia obrony takiej cywilnej jest kluczowa, więc sądzę, że z tej perspektywy taką debatę warto będzie rozważać. Natomiast mamy wymierne korzyści, jakby kończąc ten wątek, związane z tą wymianą pieców. W tej chwili w Krakowie tych dni stricte smogowych jest zdecydowanie mniej niż było kiedyś, co no, sprzyja jakby zdrowiu mieszkańców.
0: A pan mieszka w mieszkaniu czy w domu?
1: Ja mieszkam w mieszkaniu na osiedlu w Mistrzejowicach.
0: Dobrze, to już wspomniana najdroższa komunikacja miejska, chyba najdroższa i najdroższa strefa parkowania i też najdłuższa, jeśli chodzi o czas obowiązywania opłat parkingowych. Czy to jest coś, co można liczyć na zmianę tego? Czy mieszkańcy Krakowa mogą liczyć, że te ceny będą spadać, czy nie?
1: Kraków do tej pory i poprzednie władze zdzierały mieszkańców Krakowa tam, gdzie się dało. Przykładem jest choćby komunikacja miejska i bilet godzinny. Kosztuje 8 zł. Jest to najdroższy bilet w Polsce. Za 15 minut, by przejechać 15 minut komunikacją, trzeba zapłacić natomiast 4 zł. W Warszawie dopłacamy 40 groszy i jeździmy 75 minut, więc sądzę, że są to rzeczy pierwszej kolejności do zmiany. Oczywiście komunikacja miejska musi jeździć dobrze, musi być ważna, co jest rzeczą kluczową, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że mieszkańcy rezygnują z podróży komunikacją miejską, bo jest...
0: No i tak w Mistrzejowicach najwyraźniej może jest problem z połączeniem, ale mamy ponownie, rezygnują z komunikacji, bo jest...
1: Bo jest zbyt droga. Mamy badania z zeszłego roku, które pokazały, że spadła liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. No a jak podejrzewam, jedną z przyczyn jest to, że te ceny są horrendalne. Władza zdzierała z mieszkańców za najdroższe bilety, za rozszerzenie strefy płatnego parkowania także w niedzielę, za strefę czystego transportu od przyjezdnych, za podatki lokalne, podwyżki opłat za śmieci i za wodę, a w tym czasie mieszkańcy widzieli, że drukuje się gazetki propagandowe za 3,5 miliona złotych, gdy nakład skoczył z 30 na 220 tysięcy, gdy wydaje się na jakieś promocje, na reklamy, na inne niekonieczne działania, więc sądzę, że obniżka cen będzie wchodziła w grę, będzie kluczowa. Na pewno obniżka kosztów życia to powinien być jeden z priorytetów dla nowego prezydenta i ja zamierzam tutaj przedstawiać konkretne propozycje na ten temat.
0: To jak mówimy o transporcie publicznym, to nie mogę nie zapytać o metro w 2028. Tak obiecywał prezydent Miszalski, że pierwsza łopata zostanie wbita. Ten termin został przeniesiony na 2030 w ostatnich jego oświadczeniach i co pan na to, czy Kraków w ogóle metra potrzebuje?
1: Kraków potrzebuje metra, natomiast to jest jedna ważna rzecz. Mieszkańcy w 2014 roku, a więc 12 lat temu, w referendum lokalnym jednoznacznie wskazali, że metro musi być wybudowane. Bo w 2014 roku w Krakowie odbyło się referendum. Jednym z pytań było to dotyczące budowy metra. Mieszkańcy w sposób wiążący wypowiedzieli się, że to metro ma być budowane. No, 12 lat zostało zmarnowane. W tej chwili tak naprawdę jest wyznaczona trasa na papierze i to też palcem po wodzie pisana, więc metro jest jednym z kluczowych czynników, by odetkać korki, by oddać wreszcie mieszkańcom ich czas. Więc to jest rzecz dla mnie...
0: Rzecz zapewne ważna.
1: Pani, przepraszam strasznie, jestem tak rozchwytywany, że aż nawet łączę, zrywa, a być może jakieś służby. Nie, to żart oczywiście. Natomiast powiem tak, metro musi być wybudowane, natomiast zgodnie z obecnym stanem wiedzy, pierwsza łopata najprawdopodobniej nie zostanie wbita, nawet tego 2030 roku, bo komisarz miasta, który był wcześniej wiceprezydentem, no ostatnio na konferencji prasowej stwierdził, że... No, to się raczej nie uda. No więc my musimy zrobić wszystko, by po pierwsze pozyskać środki rządowe, bo to jest rzecz kluczowa. Bez środków rządowych nie uda się wybudować metra. Warszawa buduje metro głównie ze środków rządowych. Inne europejskie miasta, jak budują metra, budują ze środków rządowych. Więc my musimy mieć wsparcie w tej sprawie rządu i tutaj twardo zamierzam o to zabiegać, by były po prostu konkretne pieniądze. A chodzi o 15 miliardów złotych w perspektywie 5-6 lat budowy.
0: To jeszcze zapytam o plan ogólny. Ostatnio media doniosły, że komisarz Krakowa, pan Stanisław Kracik, powiedział, że plan ogólny ogólnie ma się średnio. Pan jako radny zapewne miał już wgląd w ten plan ogólny. Czy uda się ten dokument planistyczny do 31 sierpnia przyjąć? Co się w nim zawiera?
1: Widziałem, ale wersję z grudnia, to znaczy prezydent Miszalski skutecznie blokował dostęp radnym, mieszkańcom do tego dokumentu, co dla nas było rzeczą niesłychaną, ponieważ plan ogólny to jest tak naprawdę taki, ja bym to nazwał w skrócie, taki projekt budowlany Krakowa, który pokazuje co gdzie można budować, jak można, jak nie można, gdzie jest ochrona zieleni, gdzie są parki, gdzie deweloperka. No i nie chciał go pokazać, bał się, że mieszkańcy się denerwują przed referendum, bo ta wersja przynajmniej, którą widziałem z grudnia, ona już w sporej części zawierała wzrost terenów na budowy pod deweloperów. To znaczy sam prezydent przyznawał, że planuje tak naprawdę wybudować drugie Katowice w Krakowie, 380, nawet większe, bo 380 tysięcy nowych mieszkańców w perspektywie najbliższych 10-15 lat miałoby wprowadzić się do miasta, no co pokazuje, że to tak jakby do Krakowa przenieść Katowice i jeszcze trochę, więc deweloperzy mieliby tutaj Eldorado i my dzisiaj musimy bardzo mądrze to zaplanować. Oczywiście nowe miejsca dla inwestycji mieszkaniowych, bo te są potrzebne. W Krakowie dzisiaj jest około 450 tysięcy mieszkań. Są potrzebne, natomiast trzeba to robić z głową. To nie może być po pierwsze spekulacji na gruntach, po drugie musi być równość prawa i równość warunków w dostępie do tych gruntów. Natomiast po trzecie, to jest rzecz kluczowa, trzeba wyznaczać miejsca rekreacji, spotkań i odpoczynku dla mieszkańców. Kraków, w odróżnieniu od wielu innych miast, ma problem z zielenią. My nie mamy na przykład dużych parków, takich olbrzymich, dużych parków, nie wiem, jak Pola Mokotowskie. Mamy oczywiście Błonia, Park Jordana, jest Park Lotników Polskich. Tworzył się, będzie niedługo Park Białe Morza. Natomiast takich dużych parków stricte nie ma, więc też musimy poszukać rozwiązań, które będą zabezpieczały i to bardzo ważne przedsięwzięcie. Więc sądzę, że to też jest na przyszłość plan, by ten balans między zielenią, mieszkańcami, a deweloperkom w jakiś sposób zachować.
0: Jak pan widzi Kraków, jeśli chodzi o turystykę? Trochę jest tych spięć. Było chyba to w tym roku, akcja toczyła się o Kazimierz i planowaną budowę tam wielkiego hotelu. Zamykane w ostatnich latach były takie miejsca kultury, jak na przykład kino Ars. Było kiedyś takie kino w Krakowie studyjnym. Teraz z kolei...
1: Tak, chodziłem tam jako dziecko, pani redaktor, pamiętam doskonale.
0: No właśnie, teraz z kolei jeszcze cały czas wszyscy mówią o gmachu Miasto Projektu, które będzie cały, już jest przebudowywane na wielki hotel, którego udziałowcem jest Robert De Niro. Jak pan to wszystko widzi, gdzie jest ta granica między wzrostem turystyki, budowaniem czy przystosowywaniem miasta pod turystów, a co z mieszkańcami?
1: Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że władze miasta w ostatnich latach ręka w rękę z lobby deweloperskim wypędzili mieszkańców centrum miasta ze swoich domów, robiąc w mieszkaniach tych ludzi, w kamienicach, w których mieszkali, hotele, wyszynki, knajpy. I o ile każde miasto potrzebuje hoteli, my się bardzo cieszymy z turystyki, to w Krakowie panowała wolna amerykanka i przekroczono wszelkie granice, gdzie na Kazimierzu jeszcze niedawno mieszkało 10 tysięcy osób, dzisiaj jest zdecydowanie kilka razy mniej mieszkańców i mieszkańcy centrum mówią wprost, nie da się tam żyć, wyprowadzamy się. Sądzę, że miasto, które pozbywa się swoich mieszkańców z tej tkanki historycznej, po prostu staje się martwe. My nie chcemy Krakowa jako takiego skansenu, na którym zarabia wąska grupa lobby turystycznego, grup interesu i jakichś innych osób powiązanych z tymi środowiskami. Chcemy Krakowa zrównoważonego i właśnie, więc sądzę, że tutaj duży program przed nami, by przygotować też takie połączenie tego, jak z jednej strony korzystać z turystyki, z drugiej strony nie wypędzać mieszkańców i ponownie by wróciło życie do centrum miasta, to codzienne, to naturalne, a nie tylko turystyczne i nocne. Więc ja mam tutaj kilka propozycji, pani redaktor pozwoli, że nie będę wszystkich zdradzał, bo też tutaj będę chciał się skonsultować przede wszystkim z ludźmi, z mieszkańcami, bo na tym mi najbardziej zależy. Natomiast ja też w odróżnieniu od innych kandydatów nie tylko mogę mówić, ale też mam pewne czyny, które można sprawdzić. Choćby w tej kadencji samorządu procedowaliśmy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego tutaj dla jednego z fragmentów centrum miasta. I była propozycja, by zablokować budowę nowych hoteli. Tutaj w rejonie ulicy Piłsudskiego, Retoryka, Smoleńsk. No i ja byłem dużym orędownikiem tego. Natomiast Koalicja Obywatelska złożyła poprawkę, tudzież szef Komisji Planowania Przestrzennego. Ta poprawka przeszła, więc lobby hotelarskie po raz kolejny wygrało. Więc sądzę, że tutaj dużo pracy przed nami, bo mieszkańcy nie mogą być wypędzani z własnego miasta i czuć się tylko gośćmi, a turyści także zagraniczni, żeby oni się czuli tutaj gospodarzami. Pora oddać miasto mieszkańcom.
0: Czy będzie jakiś audyt przeprowadzony po rządach prezydenta Miszalskiego? Czy w końcu mieszkańcy się dowiedzą, skąd takie zadłużenie miasta Krakowa?
1: Trzeba przeprowadzić audyt. Trzeba to zrobić mądrze i ja podejrzewam, że trzeba to zrobić rzeczywiście ekspertami, bo prezydent Miszalski zapowiadał taki audyt po 22 latach rządów Majchrowskiego, natomiast zrobił go w mojej ocenie bardzo po macoszemu. I nie chodzi tutaj w tej chwili, by szukać kozłów ofiarnych, winnych i tak dalej. Chodzi bardziej o taki audyt, który będzie wybiegał w przyszłość, to znaczy znaleźć merytoryczne pozycje w budżecie, które po prostu będzie można wyrzucić, by ten deficyt dług się nie pojawiał. Z drugiej strony bardzo mocno trzeba będzie zadbać o to, by dochody miasta wzrosły. My musimy być jako Kraków miastem ambitnym. Nie możemy skupiać się tylko na takim bieżącym trwaniu. Sądzę, że musimy bardzo mocno zadbać o rozwój. Oczekują tego mieszkańcy, którzy nie zadowalają się jakąś pracą tańszą, tak bym to nazwał. Ona jest oczywiście kluczowa i super ważna. Natomiast my też chcemy w Krakowie miejsc, które będą wysokopłatne i pozwolą każdemu mieszkańcowi, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, gdzie pracuje i gdzie mieszka, by miał możliwość pracy w dobrych warunkach i za duże, godziwe pieniądze. A w Krakowie, jak mamy przykłady z ostatnich 12 lat, to też leżało, bo strefa aktywności gospodarczej, która jest tworzona od 12 lat, dzisiaj nie wygenerowała żadnego nowego miejsca pracy, więc tutaj sądzę, trzeba to bardzo mocno przyspieszyć, bo Kraków jako drugie co do wielkości miasto w Polsce na to zasługuje. My wreszcie musimy skończyć z kompleksami, wreszcie musimy skończyć z takim myśleniem, że u nas to się nic nie uda. Kraków musi pokazać, że potrafi, więc potrzebujemy śmiałych, ambitnych projektów dla mieszkańców miasta.
0: Uprawia pan jakiś sport?
1: Nigdy tego nie mówiłem. Zobaczymy, czy to będzie komentowane. Jestem sportowcem i to nawet oficjalnie, mogę powiedzieć, chociaż moja żona się z tego śmieje, ponieważ mam licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, więc jestem oficjalnie zawodnikiem strzelectwa sportowego, biorę udział w zawodach. Nie odnosiłem jakichś szczególnych sukcesów, natomiast tak, więc można powiedzieć, taki sport uprawiam.
0: Jest gdzie go w Krakowie uprawiać?
1: No właśnie to jest problem, bo Kraków, milionowe miasto, a tak naprawdę my nie mamy takiej strzelnicy, która byłaby na jakieś dłuższej odległości niż 25 metrów, więc sądzę, że to też jest taki przykład może, który pokazuje, że w Krakowie naprawdę mamy wiele do zrobienia, wiele do nauczenia i wiele do zaproponowania jeszcze ludziom, by życie było po prostu po pierwsze lepsze, ciekawsze, przyjemniejsze, by Kraków był po prostu dobrym miejscem do życia.
0: No to ja jeszcze zapytam, czy pan wierzy, że panu się uda wygrać te wybory? Historia niestety dla Prawa i Sprawiedliwości, dla pana niestety i dla Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie nie jest łaskawa. Nigdy kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości nie udało się w tym wyścigu o urząd prezydenta miasta Krakowa wygrać. Co chwilę przegrywali, czy to Ryszard Terlecki, czy Małgorzata Wasserman, a teraz te sondaże Prawa i Sprawiedliwości ogólnopolskie nie napawają optymizmem.
1: Dla mnie najważniejszym celem jest pokazać, że prawica, Prawo i Sprawiedliwość ma po pierwsze program dla dużych miast, ale równocześnie, że my mamy wartości, które pozwolą miastu takiemu jak Kraków wzrosnąć. Więc dla mnie to jest jakby najważniejszy cel, zaprezentować całą warstwę programową, zaprezentować wartości i idee, które będę chciał realizować, więc to jest rzecz dla mnie najważniejsza, bo to pokaże, że my naprawdę mamy serce do miasta, a ja jako radny z 12-letnim doświadczeniem znam Kraków od podszewki, z jego bolączkami i sukcesami, z jego problemami i tym, z czego możemy być dumni, więc sądzę, że trzeba w tej chwili w jakiś sposób przekonujący przygotować właśnie ten program, tą warstwę również ideową i ją zaprezentować. A czy uda się wygrać, czy uda się wejść do drugiej tury, jaki będzie wynik, to wszystko zależy od mieszkańców miasta, no także ode mnie, czy przekonam ich do tej wizji, do tego wspólnego programu, do tych wspólnych idei. Natomiast też proszę wszystkich o wsparcie, o pomoc w kampanii wyborczej, bo ja oczywiście kandyduję, jestem kandydatem, natomiast zawsze wygrywa się w zespole, w drużynie. I tutaj sądzę, że to też jest ta zmiana w ostatnich latach, że bez wsparcia ludzi, bez oddolnego zaangażowania, takie, które na przykład uaktywniło się i pokazało w czasie referendum, gdy odwołaliśmy prezydenta Miszalskiego, bez tego nie ma co liczyć na sukces. Natomiast ja oczywiście głęboko wierzę w dobry wynik, głęboko wierzę, że da się wygrać i teraz najbliższe tygodnie skupię się na ciężkiej pracy dla Krakowa.
0: Jest taka wizja, mówi pan, że potrzebne jest wsparcie, jest już kandydat Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, a jeszcze pewnie będzie kandydat związany z ruchem, jeśli chodzi o referendum, organizatorów referendum. Czy jest jakaś wizja, żeby wspólnie jednak połączyć siły i pana jako kandydata wspólnego wystawić?
1: Powiem tak, no kandydaci są już wyłonieni, więc ja tutaj nie podejrzewam, żeby były jakieś zmiany w tym kontekście. Natomiast ja jestem chętny do rozmów z każdym, kto rzeczywiście ma na myśli dobro miasta, kogo celem rzeczywiście jest rozwój miasta, więc ja tutaj mogę rozmawiać z każdym. Bardzo chętnie będę spierał się na argumenty, będę popierał dobre rozwiązania. Jeżeli będą fajne, dobre, uznam, że są wartościowe. Ja nikogo nie chcę wykluczyć. Cieszę się, że będą inni kandydaci, którzy będą mogli swoją wizję prezentować. Trzymam kciuki, kibicuję także im, bo sądzę, że naszym wrogiem, może to jest złe słowo, przeciwnikiem jest ten skostniały układ, który w Krakowie tak naprawdę rządzi od dziesięcioleci i niezależnie od tego, który prezydent jest, to oni i tak mają decydujący wpływ na miasto, więc z nimi tak naprawdę przychodzi nam się mierzyć i mam nadzieję, że nie, że jeżeli są kandydaci, którzy tak samo uważają, no to że będą takie działania, można powiedzieć, takie antyestablishmentowe, ale to jest, sądzę, złe słowo, tutaj popierać. Bo Kraków jest dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla jakichś wybranych grupek, które obsiadły to miasto i czerpią z nich korzyści kosztem wszystkich innych pozostałych z różnych dzielnic.
0: Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa, jest gościem Radia Wnet. To ja jeszcze zapytam, jeszcze nie ma oficjalnego programu, który by pan opublikował, tych zmian, które ma zamiar pan jako prezydent przyszły wprowadzić. Jedną obietnicę, którą dziś już może pan złożyć mieszkańcom Krakowa, jaka ona by była?
1: Sądzę, że kwestia związana ze strefą czystego transportu, jego rewizja z tej strefy na początek, likwidacja, natomiast później też wypracowanie jakiegoś modelu, który będzie dobry. Albo brak strefy, albo ewentualnie strefa ograniczona minimalnie, natomiast sądzę, że to trzeba wypracować z mieszkańcami, zwłaszcza z tymi, z których po prostu głos został wyrzucony do kosza.
0: Za co pan lubi Kraków?
1: No, lubię Kraków, bo się tutaj urodziłem. To jest mój dom, w którym i się wychowałem na tym nowochódzkim osiedlu, nowochódzkim podwórku. Z drugiej strony uczyłem w centrum miasta, w liceum Sobieskiego. Studiowałem na AGH w Krakowie, no, ale także założyłem rodzinę, mam córeczki, więc lubię to miejsce za historię, za klimat. I chciałbym, żeby Kraków się rozwijał, żebyśmy nie żyli tylko tak jak Tolkien pisał w Władcy Pierścieni, że tam Gondor upadał, bo królowie bardziej myśleli o swoich grobowcach i o jakiejś legendzie i jakiejś grupki interesu niż o teraźniejszych osobach i ponownie sięgnięciu po wielkość. Więc sądzę, że chciałbym, żeby Kraków ponownie był wielki, ponownie był silnym miastem, a będzie silny, jeśli mieszkańcy będą żyli zasobnie i będą mieli komfort życia. Więc sądzę, że o to trzeba dzisiaj walczyć, by zachować klimat, ale z drugiej strony, by pchnąć Kraków na nowe tory rozwoju.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa, ale także radny Krakowa, był moim i państwa gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Jest godzina 9:49, no to teraz Paolo Nutini i utwór Candy.

0: waiting. Jest godzina 9:53, to jeszcze na koniec audycji, żebyś wiedział, wczoraj rozmawialiśmy o Henrym Nowaku, to ja jeszcze Państwu przypomnę, to polskiego pochodzenia mieszkaniec Wielkiej Brytanii, student w Southampton, który został zamordowany przez Sikha, którym to wydarzenie miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Wczoraj został skazany na dożywocie właśnie ten mężczyzna, który zamordował Polaka. Natomiast teraz dużo komentarzy politycznych na ten temat wciąż jest, dlatego że zostały upublicznione nagrania z kamery nasobnej jednego z policjantów i przypominając Państwu, co się wydarzyło, zadzwonił ten mężczyzna, który dokonał tego zbrodniczego czynu na policję, mówiąc, że został napadnięty i jest ofiarą przestępstwa rasistowskiego, więc policja, gdy przyjechała na miejsce, nie zważając na to, co mówił Henry Nowak, 18-letni chłopak, że został dźgnięty, że nie może oddychać, skuli go w kajdanki i tak chłopak zmarł na ich oczach. W związku z tym podniosły się protesty w Southampton, między innymi tam społeczność polska protestuje, można pod siedzibą policji. Można zobaczyć te nagrania. Ja ich niestety Państwu nie puszczę, dlatego że jest tam dużo słów wulgarnych. Natomiast też Nigel Farage komentuje, wczoraj już jeden komentarz do tej sprawy, ale teraz jeszcze jedno oświadczenie nagrał i teraz go posłuchamy.
1: Think of this. The biggest fear a police officer now has, going about his or her duty on the street, is the fear of being reported for having acted in a way that was racially biased. That fear, now greater than dealing with a dying man living on the ground. Henry's family have responded to this in just the most extraordinarily dignified way. But I suggest the rest of us respond to this with pure cold rage. This is wrong. All the values and standards of living in a free country where everybody is judged equally before the law have been trashed and thrown away.
0: Nigel Farage powiedział, że żyją w państwie, gdzie strach policjantów, że zostaną oskarżeni o rasistowskie

0: Farage wczoraj porównywał tę sytuację do sytuacji George'a Floyda, który w trakcie aresztowania też mówił, że nie może oddychać i zmarł. Wtedy te protesty Black Lives Matter się zaczęły, a teraz mówi, że Nigel Farage, że jak to jest, czemu takie podwójne standardy panują, no a mieszkańcy Southampton tak protestowali.
1: On your knees!

0: I tak protestują mieszkańcy Southampton, też Polacy tam mieszkający. Natomiast Keir Starmer bardzo negatywnie ocenił tę wypowiedź, tą zachętę Nigela Farage'a, który stwierdził, że powoduje to, że jest to wbrew życzeniom rodziny Henry'ego Nowaka i powoduje niepotrzebne podziały. Posłuchajmy jeszcze tej krótkiej wypowiedzi.
1: I think Nigel Farage's reaction is the wrong reaction. And I start my answer to your question through the eyes of the family. They have said they do not want this whipped up. They have been through the most extraordinary, awful experience. They don't want this whipped up. And Nigel Farage is completely wrong to use this to try and create division. He would be wrong in any circumstances. But when Henry's family are saying, please don't do that, it's our son, then really, as politicians, as human beings, we should start where they start. And that's where I start.
0: Keir Starmer powiedział między innymi, że reakcja Farage'a jest złą reakcją, że rodzina nie życzy sobie, żeby podgrzewać tak ten temat, że rodzi on niepotrzebne podziały. Czy tak powiedziała rodzina Henry'ego Nowaka? No to już sami muszą Państwo posłuchać oświadczenia ojca właśnie Henry'ego Nowaka, które wygłosił wczoraj przed budynkiem sądu po ogłoszeniu wyroku w tej sprawie. Ja Państwa odsyłam na stronę wnet.fm. Tam długa rozmowa na ten temat z Aleksem Sławińskim ze studia Londyn. Może też na kanale YouTube gdzieś się pojawi, a ten temat będziemy zapewne kontynuować, bo to też jest kwestia nie tylko tragicznego zdarzenia, do którego doszło i prawa, które funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o traktowanie rasistowskich przestępstw, ale także sprawa polityczna i tego rodzącego się tam, a raczej już buzującego nastroju antyimigranckiego. Jest godzina 10.03 czerwca. Mówię Państwu do usłyszenia. Hania Tracz, Adam Czerpak.

0: Wybiła 10:00 w tym wydaniu wiadomości. Wybory prezydenckie w Krakowie, protesty na Wyspach po zabójstwie młodego Polaka oraz wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Przeciwnikiem wszystkich kandydatów na prezydenta Krakowa jest skostniały układ, który rządzi miastem od dziesięcioleci, mówił w audycji, żebyś wiedział, kandydat PiS na to stanowisko, Michał Drewnicki.
2: Niezależnie od tego, który prezydent jest, to oni i tak mają decydujący wpływ na miasto, więc z nimi tak naprawdę przychodzi nam się mierzyć. Jeżeli są kandydaci, którzy tak samo uważają, no to że będą takie działania, można powiedzieć, takie antyestablishmentowe, ale to jest, sądzę, złe słowo, popierać. Bo Kraków jest dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla jakichś wybranych grupek, które obsiadły to miasto i czerpią z nich korzyści kosztem wszystkich innych pozostałych z różnych dzielnic.
0: Centrum Krakowa zostało zawładnięte przez grupy interesów wyrzucające stamtąd mieszkańców, mówił kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Ponad 1000 osób zgromadziło się wczoraj wieczorem przed Centralnym Komisariatem Policji w Southampton, domagając się działań po zabójstwie Henry'ego Nowaka. 18-letni student

0: Finansów został zamordowany 3 grudnia ubiegłego roku. Sprawca Vikram Digva zadał mu 5 ciosów nożem, w tym śmiertelny cios w klatkę piersiową, twierdząc, że padł wcześniej ofiarą ataku rasistowskiego. W ubiegłym roku Krajowa Rada Komendantów Policji opublikowała dokument zawierający zobowiązania antyrasistowskie. Stwierdzono w nim, że rasizm pozostaje realnym problemem w policji, a osiąganie równości wyników dla różnych grup etnicznych nie zawsze oznacza identyczne traktowanie wszystkich osób, lecz uwzględnianie ich indywidualnych doświadczeń i okoliczności. Społeczeństwo brytyjskie jest na tyle zmęczone podwójnymi standardami stosowanymi przez policję, że protesty i starcia będą nabrzmiewać, analizował w poranku Wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler.
1: Musimy pamiętać, że teraz trybuny brytyjskich stadionów wyglądają spokojnie, ale w latach 80. tak nie było i nie jest powiedziane, że te środowiska też nie zaczną po prostu brać spraw w swoje ręce. I nad tymi rzeczami obecny rząd na pewno nie jest w stanie zapanować. Jedyna nadzieja jest taka dla Wielkiej Brytanii, żeby odbudować Wielką Brytanię w ogóle jako w miarę spójne społeczeństwo, to jest zwycięstwo Nigela Farage'a i Reform UK w najbliższych wyborach parlamentarnych, kiedy by się one nie odbyły, nawet jeżeli dopiero w 29 roku.
0: Mówił ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler, a cała rozmowa na Wnet.fm. Nikt nie może mieć 100% pewności, ale wydaje mi się, że na Bliskim Wschodzie zmierzamy w stronę pokoju, mówił w poranku Wnet ekspert do spraw strategicznych Marek Budzisz.
2: Tak jak zmierzamy w stronę pokoju na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że tam też sam prezydent Zełenski mówił o tym, że wojna być może nawet się zakończy do końca tego roku, ale to nie wyklucza takich faz eskalacyjnych. Mamy dzisiaj do czynienia z intensywnymi nalotami, atakami Federacji Rosyjskiej.
0: Mówił Marek Budzisz, co najmniej 23 osoby zginęły, a 130 zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Z kolei amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na cele w Iranie oraz o zestrzeleniu rakiet balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku statków oraz państw Zatoki Perskiej. Teheran oświadczył z kolei, że w odwecie zaatakował amerykańskie bazy i śmigłowce znajdujące się w jednym z państw regionu, wykorzystując do tego rakiety i drony. Według dowództwa centralnego USA, Iran wystrzelił 2 rakiety w kierunku Kuwejtu oraz 3 w stronę Bahrajnu. Wszystkie miały zostać przechwycone lub rozpaść się w locie. Co najmniej 11 osób zginęło wczoraj w izraelskich atakach dronowych na południu Libanu, poinformowała tamtejsza agencja prasowa, państwowa agencja prasowa. Do ataków doszło dzień po tym, jak Donald Trump ogłosił, że Izrael i wspierany przez Iran Hezbollah uzgodniły ograniczenie działań zbrojnych. Według dostępnych informacji Hezbollah nie przeprowadził żadnych nowych ataków na Izrael po ogłoszeniu porozumienia przez Trumpa.
3: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
4: Reklama.
5: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
1: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
2: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
1: Tam można nabyć płytę CD,
2: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest
3: Radio Wnet.
2: Wydawcą jest
3: Radio Wnet.
2: Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
4: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
5: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
1: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
0: Radia Aktywni.
1: W każdą środę o godzinie 14.10.
0: Zapraszamy, będzie się działo.
1: Liczymy na Was.
2: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Ruszamy z Odyseją Wyborczą, 3 czerwca, środa, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Jutro uroczystości Bożego Ciała. Wielu z Państwa będzie brać udział i w procesjach, ale też przeżywać święto, ważne święto katolickie, a część może również, biorąc udział w święcie, będzie podróżować gdzieś, bo dzień wolny od pracy, a więc przed nami długi weekend, który ma swoją swoistą nazwę, która jest tak nieładna, że aż nie będę jej używał, a od miesiąca czerwca pochodzi. A my, zanim wszyscy się oddamy świętowaniu w ten albo w inny sposób, to jeszcze w Odysei Wyborczej dzisiaj będziemy mówić o stanie polskiej polityki, też tej formule zagranicznej. Po godzinie 10.35 naszym gościem profesor Piotr Grochmalski. Tu porozmawiamy o relacjach Polski z Niemcami, bo powoli ma się wykuwać trochę w tajemnicy traktat polsko-niemiecki, w szczególności dotyczący relacji wywiadu polskiego i niemieckiego. O tym będziemy mówić więcej. To temat w mediach prawie w ogóle nieobecny. Po godzinie 11 na wyspy się wybierzemy razem z doktorem Przemysławem Biskupem, ekspertem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To wybranie się na wyspy będzie związane oczywiście nie tylko z samym zabójstwem z dziecka polskich emigrantów Henrygo Nowaka, ale także z tym, co ta tragedia znaczy dla klasy politycznej i dla polityki wewnętrznej Wielkiej Brytanii, przez którą przytaczają się protesty. To protesty, które mogą także wpłynąć na stabilność rządu, ale najpierw od Polski, od polskiej polityki zaczniemy. Naszym gościem Piotr Gursztyn, dziennikarz Tygodnik Sieci, Telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Trochę o imigracji, o naszych kłopotach z imigrantami porozmawiamy, chociaż warto zaznaczyć, bo to się gdzieś tam pokutuje w polskich mediach, że imigrant zabił polskiego obywatela. No, polski obywatel też był dzieckiem imigrantów z Polski, a zabił go też obywatel brytyjski, też na Wyspach urodzony, ale należący do społeczności hinduskich, czy Sikhów, tak, ale wywodzących się z Indii, bo to jest religia, która liczy 20 parę milionów, prawie 30, i głównie w indyjskim Pendżabie się lokuje, no ale też, jak widać, na wyspach w Europie Zachodniej, więc nie jest to tak, że jeden nielegalny imigrant zabił rodowitego Brytyjczyka, tylko osoba, która już się urodziła na wyspach, ma paszport brytyjski. No i pytanie, czy jak sobie z tym poradzić, ale to pytanie będziemy także po godzinie 11 stawiać, a w Polsce mamy swoje kłopoty z imigracją. Ostatnio Lublin i napaść jako pokłosie Dni Afryki w Lublinie, napaść na polskiego przechodnia, który trafił do baru, zaczepił go ciemnoskóry student, doszło do szarpaniny, no i student odchodzącego mieszkańca Lublina ugodził kuflem w szyję, doszło do poważnych zranień i niewiele brakowało od tragedii, od przerwania rdzenia kręgowego. Mamy Europę Zachodnią w Polsce, panie redaktorze, pod tym względem.
2: No to jest takie zawsze tak formułowane pytanie, nie? No ja myślę, że jesteśmy na kierunku, który nas tam prowadzi. Pytanie kiedy i pytanie, czy po drodze to zatrzymamy. Ale wracając jeszcze na chwilę do Wielkiej Brytanii, bo tam jest taki szczegół, który wskazuje, dlaczego ta sprawa jest tak drażliwa. Drażliwa jest dlatego, że policja zachowała się tak, jak zachowała. Jest oskarżana o podwójny standard, czyli jakiś strach przed zarzutami o rasizm. Zresztą tych przypadków było więcej. To chodzi na przykład o te słynne czy osławione sprawy tych gangów gwałcicieli pakistańskich, które po prostu z powodu tego strachu skrywano. I tam w tym morderstwie jest pewien taki szczegół. Ten Sikh zamordował Henrygo Nowaka nożem, który nazywa się kirpan. Ten nóż to jest taka święta rzecz dla Sikhów. Oni muszą to nosić ze sobą. To są duże noże, to są sztylety tak naprawdę. To nie są jakieś takie małe nożyki. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że świat zachodu za bardzo nie wie, jak podejść do tej sprawy. Właściwie wie tylko, że no, w zasadzie chowania głowy w pasę. No, pojawiła się grupa religijna, która twierdzi, że jej prawem religijnym, rzeczywiście oni tam od tych kilkuset lat noszą te kirpany, te sztylety,
1: Sama grupa religijna też nie jest jakoś bardzo, bardzo stara, bo to jest wiek XVI-XVII w zasadzie.
2: Dokładnie tak, no ale powiedzmy, no oni się pojawili tutaj w naszym świecie zachodu w XX wieku, tam pod koniec XX wieku, no i oni wszędzie żądają, że oni muszą nosić te kirpany, bo my ich kojarzymy, że oni noszą, turbany, tak, ale oni noszą też te sztylety, bo to są sztylety.
1: I jeszcze, ja już nie pamiętam, ale tam było 5 takich totemicznych niemalże rzeczy, które muszą mieć przy sobie, czy religijnych, już tak to nazwijmy, czyli no, ten sztylet, turban i jeszcze 3 inne.
2: No tak, tylko to jest skrajnie niebezpieczny przedmiot. No i świat zachodu nie wie, co z tym zrobić. No i generalnie jest ogólna zasada taka, że się pozwala, że Sikhowie mogą chodzić z tymi nożami wszędzie, mogą chodzić, nie wiem, do szkół, do miejsc publicznych i tak dalej. Jak ktoś nie wie, jak to wygląda, to nie chce sprawdzić w internecie. To jest taki nóż, który jak po prostu przecina tętnicę, no to człowiek się wykrwawia w minutę. Ja miałem taki epizod, że jak służyłem w wojsku, to mieliśmy takie zajęcia, które nazywa się walka w bliskim kontakcie. No i instruktor, bardzo dobry człowiek, który tam ileś sztuk walki przećwiczył, był pytany, no dobra, ale co zrobić, kiedy w życiu cywilnym spotka taka sytuacja, że ktoś z nożem się na nas rzuci. Jego odpowiedź była bardzo krótko. Spy i tutaj 3. No po prostu nóż jest naprawdę bardzo niebezpiecznym narzędziem. Wyjątkowo łatwo jest zabić człowieka. No.
1: Ale cała historia w Polsce, może ona by mniej była drażliwa, bo w Polsce można, tutaj nie pamiętam dokładnie prawa, ale nóż kuchenny, jak się wyjdzie z domu, do aresztu się nie trafia. W Wielkiej Brytanii jest zakaz noszenia noży, nawet tych kuchennych, poza domem, i podobno brytyjska policja, nawet jak ma nożyczki większe, to potrafi się do tego przyczepić.
2: Oczywiście, że tak, no też nie szalejmy, no jest masa niebezpiecznych narzędzi, które posiadamy, nosimy, siekiery i tak dalej, tylko co innego jest, kiedy my je używamy w jakiś uzasadniony sposób, nosimy to, bo coś potrzebujemy gdzieś coś zrobić. No człowiek jedzie na rybę i to bierze taki nóż na przykład. Ja nie jeżdżę, ale wiem, że ludzie jeżdżą i biorą, potrzebują te noże. Ale w każdym razie tutaj są ludzie, którzy są traktowani jako wyjątek. Bo kultura zachodu pod presją takich zarzutów, albo nietolerancja, albo to bo rasizm i tak dalej, godzi się na to. No naprawdę można tę sprawę doprowadzić do absurdu i stwierdzić, że jakieś wyznanie zacznie żądać od swoich wyznawców, żeby, nie wiem, nosili broń palną przy sobie. No i co wtedy? Gdzie ta tolerancja ma swoje granice? Natomiast wracając do Lublina, tam jest sprawa o tyle ciekawa. No zaczęło się od tak, jak to się mówi...
1: Szybko sprawdziłem się w Polsce, myślałem, że jest jakieś ograniczenie ostrze, ale nie mam. Polskie prawo w tym zakresie należy do najbardziej liberalnych w Europie. Nie ma limitów długości ostrza, a typy noży składane, motylkowe, sprężynowe są w pełni dozwolone, więc w Polsce pewnie taki Sikh ze swoim sztyletem by nie budził wątpliwości. Na wyspach jest zupełnie inaczej, tam prawo jest znacznie bardziej restrykcyjne. Tak, z wyłączeniem jest dla Sikhów.
2: Z Sikhami w Polsce jest, ale też wiem, że w Polsce jest masę miejsc, gdzie są bramki, no, lotniska i tak dalej, gdzie z korkociągiem, małym scyzorykiem nie można wejść. Wcale mi to nie przeszkadza, nie, ale no to pokazuje, że ten standard jest podwójny. W każdym razie...
1: Do Lublina wracając, redaktorze.
2: Tak, teraz właśnie do Lublina. Tam sytuacja jest taka, bo to jest bardzo ciekawe, że zaczęło się te inby internetowe i tam od razu, tam jakiś rasizm i tak dalej. Ja się nad tym pochyliłem, zacząłem sprawdzać, trochę czytać na ten temat, no i o co chodzi. W Lublinie, tak jak zresztą w kilku innych miastach Polski, ale Lublin akurat tutaj przoduje w tym biznesie, jest biznes polegający na sprowadzaniu studentów z zagranicy. Wzięło się to stąd, że z powodu niżu demograficznego prywatne uczelnie tego i tamtego, to nie są jakieś wybitne placówki akademickie, zazwyczaj to są wyższe szkoły zawodowe, zaczęły masowo w Polsce plajtować. Połowa jeszcze nie. No, po 90 roku powstało takich prywatnych uczelni w Polsce 350, z czego 150 splajtowało. No i te, które pozostały, tam zarabia kadra akademicka, wiadomo, każdy chce zarabiać pieniądze, ratują się w ten sposób, że sprowadzają cudzoziemców. Co ciekawe, wbrew stereotypowi, nie są to cudzoziemcy z naszego kręgu, czyli nie są to Ukraińcy, Białorusini. Trochę ich jest, ale oni z racji, nie wiem, prawdopodobnie łatwości języka, różnego rodzaju udogodnień, wybierają szkoły publiczne, tam idą. Natomiast te prywatne szkoły ratują się sprowadzaniem studentów z bardzo odległych kierunków. I na przykład w Lublinie jest taka akademia, nazywa się Akademią, która sprowadza studentów prawie że wyłącznie z Zimbabwe. 99% z jej studentów, jeśli nie 100%, to są studenci afrykańscy, głównie z Zimbabwe. I to jest biznes, bo te uczelnie na tym zarabiają, miasto na tym zarabia. Oczywiście to jest kosztem mieszkańców. No, koszty społeczne tutaj są, jak widać, coraz wyższe. Więc to jest taki egoizm wąskiej grupy, czyli po prostu tej kadry akademickiej, która tam zarabia, plus jakichś urzędników miejskich, którzy też uważają, że to jest znakomity interes. Natomiast mieszkańcy tracą. Ja bym też wskazał, że spójrzmy na to szerzej, bo dla tych studentów afrykańskich jest to okazja wjechania do kraju Unii Europejskiej. Oni dostają wizę na jakiś czas, ale potem już, jak już tutaj są, to znajdują możliwości, żeby te wizy przedłużyć i zostać tutaj dłużej. Oni sprowadzają rodziny, co zresztą z radością jedna pani urzędniczka z lubelskiego ratusza mówiła, że to jest tak fajnie, że oni sprowadzają całe swoje rodziny. No student jak wyjeżdża na studia, no to normalnie wyjeżdża sama. Tu nagle się okazuje, że jest taka grupa, która sprowadza rodziny. Więc ten biznes polega na tym, że wąska grupa ludzi w Polsce na tym zarabia, czyli to akurat w tym przypadku branża prywatnych uczelni, które według mnie nie są żadnym dobrem narodowym, żeby one dalej istniały. Znaczy po prostu je należy pozamykać. One niczemu dobremu większości, poza jakimiś wyjątkami, nie służą. A z kolei część Afrykanów ma tę korzyść, że oni płacą za to pieniądze, to jest handel, można powiedzieć, że oni uzyskują tutaj jakąś możliwość zakotwiczenia się w Unii Europejskiej i dalej ściągnięcia swoich rodzin. Przy czym, patrząc na to bardziej globalnie, jest to szkodliwe dla wszystkich, dla krajów europejskich, no bo tutaj następuje jakaś taka zakłócenie spójności społecznej przez tę niekontrolowaną imigrację, ale traci też na tym bardzo Afryka, dlatego że to przyjeżdżają naprawdę zdolni ludzie. Ja ileś tych przypadków tam poznałem, to nie są jacyś głupi ludzie, którzy po prostu nic nie rozumieją. To jest najzdolniejsza młodzież, która stamtąd wyjeżdża i już tam w większości nie wraca. Czyli te kraje się jeszcze bardziej pogrążają w swojej biedzie, w swojej nędzy. W związku z tym dalej będą produkowały emigrantów, które będą najeżdżali, można powiedzieć, nachodzili Europę. Nie, a tam dalej będzie bieda. W Afryce jest taki obyczaj, że rodziny średnio zamożne bardzo inwestują w jednego takiego, nie wiem, młodego człowieka, młodego to chłopaka, dziewczyny, po prostu po to, żeby go wysłać do Europy, żeby on się jakoś tu zaczepił i żeby powoli dalej ściągał innych, odwdzięczył się wtedy, kiedy już w tę jego inwestycję. No przecież to jest chory system i dla Europy, i chory system dla Afryki, więc ta patologia, my się dowiedzieliśmy o tym wcześniej, no to były jakieś inne incydenty, ale ta patologia ma charakter systemowy, takich uczelni, które mają po 90, po 80 czy więcej procent studentów spoza Europy, w Polsce jest więcej niż ta jedna w Lublinie.
1: Bo to jest też dobry biznes, zwłaszcza w momencie niżu demograficznego, kiedy tych studentów jest bardzo niewiele i część już nie tylko prywatnych, ale też pewnie państwowych uczelni ratuje się tym, że właśnie zaprasza czy ściąga studentów z zagranicy, tak żeby wyrobić pensum dla kadry, którego jest coraz mniej, bo studentów coraz mniej.
2: Państwowe w mniejszym stopniu. No, Lublin się chwali tym, że uniknął katastrofy takiej demograficznej pod względem studenckim, bo te słabsze ośrodki prowincjonalne, to już nie pamiętam, to kwestia chyba kilkunastu lat. No w Warszawie liczba studentów w ciągu ostatnich kilkunastu lat troszeczkę tylko zmalała. Tam, nie wiem, jeśli był pik, no to tam teraz spadło do 90% tej liczby, która była w piku, ale są takie ośrodki jak na przykład Opole, gdzie to już jest tylko połowa w stosunku do tego rekordu frekwencji uczelni tamtejszych w Opolu, czyli widać o połowę mniej studentów w takim Opolu. No i Lublin się chwali, że on spadł tylko o 75%. Rzeczywiście to jest dobry wynik na tle właśnie uczelni poza miasta, ośrodków akademickich pozawarszawskich. Natomiast to się odbywa właśnie tak kosztem ściągania studentów z bardzo odległych kierunków. Na samym początku to byli studenci, widać, że to byli studenci. To były albo Ukraińcy, no bo oni mają blisko do Lublina, albo to byli Hindusi, albo to byli Tajwańczycy. Czyli wiadomo, że ci ludzie w większości lub prawie wszyscy wracali do siebie, a potem nagle pojawiły się takie kierunki egzotyczne, do których wiadomo, że ci ludzie potem tu zostają. No bo to są już znane historie, że ktoś już ściągnął rodzinę, zresztą Ratusz sam to przecież przyznał, albo tutaj został i ci ludzie, którzy, no są, oni jakieś dyplomy na tych uczelniach dostają, to najbardziej osłabiona akademia w Lublinie, ona prowadzi takie kierunki paramedyczne, jakichś terapeutów, tego typu ludzi, oni zdobywają te umiejętności i te dyplomy, ale do siebie nie wracają, nie korzystają z tej wiedzy, tylko pracują u nas na przykład, nie wiem, jako kierowcy taksówek czy w tego typu usługach. Więc w sensie jakiejś takiej korzyści ogólnospołecznej, to my mamy same straty. A powtórzę, żebyśmy nie byli egoistami, trochę byli bardziej altruistyczni, Afryka też ma przez to same straty.
1: Też ma, bo on rzeczywiście jest drenaż mózgów, czyli sytuacja luz-luz, chciałoby się powiedzieć, chociaż z reguły szukamy tych rozwiązań win-win. Panie redaktorze, a jak to wygląda pod względem polityki samorządowej? No bo taki obraz pokazywałby, że poprzez uczelnie i samorządy no jest prowadzona trochę taka dzika polityka migracyjna.
2: Ale oczywiście, że tak, bo ludzie w Polsce, którzy boją się napływu nielegalnych imigrantów, swoją uwagę i swoje pretensje kierują pod adresem rządu, tego centralnego rządu warszawskiego. No nie, to ma sens oczywiście, no bo to rząd te kierunki ustala i ma wpływ na tę politykę migracyjną, ale tak naprawdę na dole trwa bardzo taka usilna praca nad ściąganiem tych migrantów przez różne środowiska, które mają, czy podmioty, które mają w tym interes. Samorządy też w tym uczestniczą, samorządy wielkich miast. Chociaż skala pewnie w kraju nie jest wielka, że samorządy w tym uczestniczą, dotyczy to wielkich miast. W Lublinie to bardzo widać. Miasto Lublin bardzo wspiera te swoje prywatne uczelnie, które tam istnieje, są różnego rodzaju programy, chwali się tym, uważa, że to jest w ogóle super, super fajna sprawa. Wydaje mi się, że ratusz lubelski jest trochę wczorajszy, że nie rozumie, że powoli zmieniają się nastroje, nie? Może nawet szybko się w Polsce zmieniają nastroje pod tym względem. Ale no, przoduje tutaj prywatny biznes. No, to jest tania siła robocza. Tak zresztą było na Zachodzie, że jednak ileś tych takich mniej innowacyjnych biznesów, które musiały upaść z powodów naturalnych lub przekształcić się, zmodernizować, nie wiem, teraz mówię, jeśli chodzi o mowę o przemyśle, no to zautomatyzować się na przykład, tak jak Japończycy robili, że oni nie wpuszczali migrantów, tylko automatyzowali swój przemysł. No, z pewnymi sukcesami trzeba przyznać, czy Południowa Korea to też z dużymi sukcesami, to one wolały sprowadzać tanią siłę roboczą po to, żeby nic nie zmieniać. No ale skutki są takie, jakie są we Francji, w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, ale w Polsce to no, powtarzamy tę drogę, można powiedzieć, że zbyt chętnie tutaj chcemy właśnie sprowadzać. Akurat branża, którą, bo to jest dla branży gospodarcza, to nie jest branża jakaś naukowa, czyli prywatne uczelnie, no ich wartość w rozwoju naszej, nie wiem, innowacyjności, kultury i tak dalej według mnie zerowa, no poza paroma wyjątkami, ale to naprawdę są wyjątki, które potwierdzają regułę. To jest branża i ta branża się ratuje tym, że sprowadza swoich klientów, którzy są akurat studentami w tym przypadku, z zagranicy, bo w Polsce ich nie ma, no i nie będzie, no bo akurat dzieci się rodzi tyle, ile rodzi. Z roku na rok potrzebują przecież studentów, więc ta branża, skądinąd, wiadomo...
1: To ale jest ta branża lobbuje, bo jak to wygląda? To wygląda na trochę zaklęty krąg. Miasto ma z tego jakieś benefity, bo to jest jeszcze ten element, który musi się tutaj zgrać.
2: No pamiętajmy, że no, kto pracuje na uczelniach? Ludzie wysoko, o wysokich kwalifikacjach, w sensie takich kompetencjach społecznych, którzy potrafią przekonać do swoich racji, no bo to jest profesura, to są doktorzy, to są jacyś wykładowcy, to nie są ludzie, którzy nie mają języka w gębie. Więc oni potrafią lobbować, potrafią też odpowiednią propagandę. No teraz ci, którzy są przeciwko temu, są rasistami z miejsca. No próbuje się ten terror wprowadzać ze średnią skutecznością, no ale jednak... Więc tak będzie, a inne branże też, no to od razu będzie pisk, że jakieś zakłady splajtują, bo muszą sprowadzać pracowników. No ileś tych rzeczy robi się po cichu, ileś tych rzeczy próbuje się robić w sposób taki najmniej uciążliwy dla społeczeństwa, czyli po prostu jakieś zmianowe sprowadzanie pracowników. No, Nepal jest takim źródłem na przykład do różnego rodzaju zakładów mięsnych gdzieś tam na Podlasiu, gdzie tam się wydaje, że to taka sielska Polska C, nawet nie Polska B, a tam to jest zagłębie produkcji rolno-spożywczej i on tam się sprowadza tych ludzi. Tylko takimi turnusami się to robi. No, może tak trzeba. Sam mieszkam pod Warszawą, gdzie są różnego rodzaju centra logistyczne i tak dalej. Też widziałem, jak się zmieniali pracownicy. Kiedyś byli to biali pracownicy, czyli przypuszczam, że Ukraińcy, a potem były takie turnusy, że różnego rodzaju osoby, jak to złośliwcy mówią, pigmentopozytywne się pojawiały w dużych ilościach. No, mieszkańcy byli zaniepokojeni tym, bo nie wiadomo kto to... Czyli akurat nie odnotowałem jakichś tam problemów związanych z tym, no ale ludzie się czuli tym zaniepokojeni, bo to jest coś nowego w naszym krajobrazie, w naszym środowisku i według mnie ludzie mają prawo czuć się zaniepokojeni.
1: Pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że ta droga jest w jednym kierunku? To już trochę wieńczy naszą rozmowę od Wielkiej Brytanii. Zaczęliśmy i to doświadczenie Europy Zachodniej nawet dla ludzi o lewicowych, może tych bardzo lewicowych to nie, ale dla tych trochę lewicowych poglądach bez zaszkodzenia jest doświadczeniem, którego woleliby jednak uniknąć.
2: Ile się tych rzeczy się dzieje jakąś drogą inercji? No... Nie wiem, jakie to są pomysły, czy jakieś działania, no i nie widać tego za bardzo, bo to są właśnie te, najbardziej niebezpieczne jest to, że te rzeczy dzieją się, można powiedzieć, oddolnie. To po prostu poszczególne podmioty, głównie przede wszystkim gospodarcze, w 100% gospodarcze, są tym zainteresowane i one ściągają. No i one od razu będą płakały, że one splajtują, bo nie mają pracowników. No, tylko też ktoś może plajtować potem, bo się okazuje, że tworzą się getta w jakichś miejscach. Ludzi, którzy kompletnie niedostosowanych do życia w naszym społeczeństwie, niezintegrowanych, z szansami na integrację coraz niższe. Wydaje mi się, że powinniśmy śledzić to, co się dzieje w Szwecji, dlatego że w Szwecji są takie jakby znaki jakby odwrócenia tej polityki. No oczywiście pod naciskiem politycznym. No. W siłę rosła Partia Szwedzkich Demokratów. Szwedzkie społeczeństwo jest dość zdyscyplinowanym społeczeństwem, więc tam jak władza coś powie, że coś trzeba robić, no to nie będą to robić. Najpierw władza mówiła, że imigranci są fajni, zaczęła sprowadzać, a teraz ta władza zaczyna mówić, że właściwie to może trzeba będzie część się pozbyć, oni próbują najpierw kupować tych imigrantów i mówić, no dobra, dostaniesz pieniądze, spadaj stąd. Duńczycy robią dość ciekawe rzeczy. Takie
1: znaczy, Duńczycy to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład. Może już na koniec naszej rozmowy o migracji do Europy, bo w Danii regularnie rządzą politycy o lewicowy... Tak. I to prawie że non-stop, prowadząc bardzo rozbudowane państwo opiekuńcze, jednocześnie mając bardzo restrykcyjną politykę migracyjną. W ostatniej dekadzie więcej migrantów wyjechało, a może lepiej powiedzieć, zostało wypchniętych niż przyjechało i poziom imigracji w Danii spadł w ostatnich latach.
2: Taki niemiły dla ludzi spoza Danii. Oni tak to robią i jakoś to działa, choć też ta skuteczność ma swoje ograniczenia, bo tam, nie wiem, 16-17% mieszkańców Danii to są...
1: Ale na tle Francji, Włoch, Hiszpanii to jest wyjątek, gdzie spada poziom migracji, a jest znacznie bezpieczniej niż we Francji, czy sąsiedniej chociażby
2: Beneluxie. Duńska ciekawostka, że ministrem, który za to odpowiadał, był Duńczyk, ale pół etiopskiego pochodzenia, tata z Etiopii, a mama Dunka, z zawodu lekarz, związkowiec, który po prostu wszedł do polityki. No i ten pan, któremu trudno byłoby zarzucić rasizm, no bo on był taki śniady po tacie, ale jednocześnie Duńczyk po mamie, on właśnie prowadził taką dość opresywną politykę dla tych imigrantów, szczególnie dla tych, którzy sprawiali jakieś kłopoty. No i to Duńczykom rzeczywiście się powiodło.
1: I rzeczywiście duńskie państwo jako jedno z niewielu, może też, że skandynawskie, ale niewielu na kontynencie europejskim utrzymało pełny wymiar państwa opiekuńczego z bardzo dobrą służbą zdrowia, z bardzo dobrym zabezpieczeniem społecznym i rodzinnym dla obywateli tego państwa.
2: No tak, no to się nazywa spójność społeczna, nie? To nazywano spójność społeczną, no bo ci, którzy zarzucają krytykom imigracji, krytyką właśnie tego, że te społeczeństwa się robią takie multikulti, że to jest takie złe, no to nie mówią, że to jest dobre, ale jednocześnie to są te środowiska, które mówią, że spójność społeczna jest ważna. Czyli oni sami sobie zaprzeczają, no bo migracja, masowa imigracja rozwaliła spójność społeczną na przykład Niemiec na moich oczach. No ja mam tyle lat, że pamiętam Niemcy z lat 90. jako kraj bardzo taki przyjemny, wygodny dla życia, przyjemny dla mieszkańców. Zresztą będący też dla nas jakimś wzorem niedoścignionym, bo to jednak był ten efekt wow, jak się wjeżdżało do Niemiec, zwłaszcza z tej biednej Polski lat 90. No i taki każdy kolejny mój pobyt w Niemczech, tak mniej więcej, nie wiem, raz na rok powiedzmy w przybliżeniu, to taki no, ale to się zmienia i to się zmienia na gorsze. Zresztą sami Niemcy to mówią. Czasem piszą też, choć rzadko, ten dyktat konsens kultur, czyli takiego terroru intelektualnego w Niemczech był bardzo silny, zwłaszcza za czasów Angeli Merkel. Później to się poluzowało. I ta niesympatyczna, bo jest niesympatyczna partia AfD tutaj miała troszeczkę pozytywnego wpływu, że oni rozszczelnili ten system takiego milczenia, taką zmowę milczenia, przy czym podkreślam, nie jestem fanem AfD i uważam, że ta partia może sprawić nam w Polsce bardzo wiele kłopotu. Tylko po prostu stwierdzam obiektywny fakt, że tak było. Sam też miałem kontakty z niemieckimi mediami jeszcze za czasów pani Merkel i to było przerażające. To był rozmawiał z ludźmi, którzy wypełniają jakąś misję państwową, a nie są dziennikarzami akurat w tym zakresie. No ale znaczy, u nas się nie dzieje to gwałtownie, ale jakąś taką metodą, nie wiem, kropelkową. Jednak chyba jesteśmy trochę tą żabą, którą gotuje się bardzo powoli, aby w końcu ją ugotować. Że ta woda, w której jesteśmy gotowani, mówię tu o tym napływie imigrantów, ona jest podgrzewana wolniutko, ale jest podgrzewana. To nie jest tak, że ta temperatura stanęła lub jest wychładzana.
1: Polska nie jest przykładem Danii, gdzie migracja by spadała, wręcz przeciwnie, wbrew temu, co mówi się na szczeblu rządowym. Piotr Gursztyn, dziennikarz, publicysta, tygodnik Sieci, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: A my za sekundę, dosłownie za sekundę wracamy. Przypomnimy Państwu, że Radio Wnet funkcjonuje dzięki naszym patronom, patronite.pl/radiownet i nawet chyba sam Krzysztof Skowroński w nagranej autopromocji zachęci. Nie, o, słuchacze, to jeszcze lepiej.
0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
1: Szczególnie, że to wsparcie czujemy, szczególnie w minioną sobotę w ramach 17 urodzin Radia Wnet. Bardzo dużo z Państwa nas odwiedziło i byłoście tłumnie miło i sympatycznie w naszej redakcji, w naszym studio i w innych pokojach tutaj przy Rakowskim Przedmieściu 79. Aż chcę się pracować po takich urodzinach. Ja tylko jeszcze zanim przywitam gościa, albo teraz to zrobię, profesor Piotr Grochmalski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To ja też powitam serdecznie piątkę naszych najnowszych patronów. Pani Elżbieta, pan Paweł, pan Adam, pan Krzysztof i jeden anonimowy patron. Jeżeli państwo słuchają Radia Wnet i chcą, żeby Radio Wnet i rozwijało się, ale też trwało, no to trzeba pamiętać, że jest ten Patronite, albo można nas wspierać bezpośrednio. Jest taka zakładka na naszej stronie wnet.fm. Zachęcam, bo my reklam mamy bardzo, bardzo malutko i tak pewnie zostanie. Żyjemy, funkcjonujemy dzięki temu, że część z Państwa jest patronem i to mówię sam jako patron Radia Wnet, co robię z czystą przyjemnością, bo nie tylko pracuję, ale i słucham po godzinach Radia Wnet, więc czuję się zobligowany, żeby patronem zostać. A my bierzemy się z panem profesorem za temat ważny i też w polskich mediach prawie nieobecny, czyli wykuwaną w ciszy umowę między Polską a Niemcami. Mamy za sobą nieco głośniejszy proces, bo umowa polsko-francuska podpisana, ostatnio polsko-brytyjska, o tym mówiliśmy w ostatnim naszym wywiadzie, co to jest za umowa i jak ona będzie się przekładać potem na działania. Ta polsko-francuska też pokazywała pewne kierunki rozwoju infrastruktury Polski, chociażby bardziej wschód-zachód niż północ-południe, mówiąc w dużym uproszczeniu i skrócie. Ale ta z Niemcami ma być wyjątkowa, panie profesorze. Co my wiemy o tym procesie negocjacyjnym między Warszawą a Berlinem?
5: Wiemy, że dużą rolę w kształtowaniu tego dokumentu odegrał BND. Zresztą BND bardzo czuje się pewnie w Polsce. Ja przypomnę całą operację BND związaną najpierw z ochroną wywiadowczą Nord Stream 1, Nord Stream 2, a później były szef BND rozpętał taką międzynarodową wręcz aferę związaną z zarzutami skierowanymi przeciwko polskiemu prezydentowi, że uczestniczył, czy też był elementem tej operacji uszkodzenia Nord Stream 1, Nord Stream 2. No i można powiedzieć, że Niemcy nie odpuścili Nord Stream 1, Nord Stream 2. BND tutaj odgrywa istotną rolę jako ten patron, a też przypomnijmy sobie rolę, jaką odegrał von Loringhoffen, a więc był ambasador Niemiec w Polsce, syn ostatniego adiutanta Hitlera. No myśmy tak uważali, że to niezbyt szczęśliwe, że Merkel wysyła nam tego typu człowieka jako swojego ambasadora, człowieka, który odgrywał bardzo istotną rolę w strukturach BND, a przypomnijmy, że BND powstało na kanwie czy w oparciu o oficerów niemieckich uczestniczących aktywnie w działaniach przeciwko narodowi polskiemu, przeciwko Polsce. Więc można powiedzieć, zresztą był taki raport, który sam BND przeprowadził i stwierdził, że jeszcze po roku 2000 istotny procent pracowników BND miało swoje korzenie, czy też miało powiązania lub też bezpośrednie relacje z, czy z Gestapo, czy z innymi instrumentami władzy w systemie III Rzeszy lub też rodzinne powiązania. No, von Loringhoffen zarzekał się, że jego ojciec, który pod koniec swojego życia codziennie miał kontakt z Hitlerem, wyjaśniał mu przebieg wojny i też na osobiste życzenie Hitlera tuż przed jego samobójstwem opuścił bunkier. No, można powiedzieć, że kilkanaście godzin przed śmiercią, decyzją Hitlera, ojciec późniejszego ambasadora Niemiec w Polsce opuścił bunkier. Czyli można powiedzieć, Hitler uratował mu życie. A w każdym razie wyraźnie widać, że miał do niego szczególną słabość. No i ten człowiek tuż przed wyborami w 2023 roku, który przecież proces wyborczy także był intensywnie nadzorowany przez BND z oczywistych powodów. Ten człowiek opublikował duży wywiad, w którym przekonywał, jacy Niemcy są dobrzy i jak dobrze byłoby generalnie odsunąć PiS od władzy, bo to wpłynie na wzajemne relacje. Więc można powiedzieć, że jest ogromna asymetria, jeśli chodzi o aktywność polskich służb w rozpoznawaniu działań BND, szczególnie w tym wymiarze.
1: Ale ta umowa, bo o niej się pisze, mamy już termin, 17 czerwca, to ma być moment podpisania tej nowej, pogłębionej umowy o współpracy między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Rzeczpospolita Polska ma właśnie dać dostęp dla służb, ale też mówi się o infrastrukturze w tej umowie. Dużo właśnie mówi się, bo my tych zapisów nie znamy. One są tajne, także Pałac Prezydencki jest całkowicie pomijany w tej sprawie. Trochę jak to było w przypadku traktatu polsko-brytyjskiego, ale tam trochę szczegółów mieliśmy. To jest całkowita tajemnica. To jakby bezpośrednio kancelaria premiera Tuska to negocjuje. Trochę przy udziale MSZ-u, jak się wydaje. Z tych strzępów, do tej informacji, które mamy, przynajmniej tak przekazują to urzędnicy, ma być to umowa znacznie bardziej szczegółowa niż te traktaty podpisane, dość ogólne faktycznie, z Francją czy z Wielką Brytanią. Na jaki poziom szczegółowości może taka umowa wejść? To, panie profesorze, jako ekspert od spraw zagranicznych, także dyplomacji, jak szczegółowe rzeczy zawiera się w tego typu umowach bilateralnych?
5: To Niemcy są dobrzy w budowaniu, znaczy będą zapisy pozwalające na interpretację, czyli na tyle płynne, aby tutaj interpretacja niemiecka została narzucona. Kluczowe dla nas jest to, co jest tym obszarem nacisku czy presji wywieranej przez Niemców, a dotycząca dyslokacji wojsk niemieckich. No, to jest niby podciągane pod tą inicjatywę związaną z budową takiego korytarza transportowego Holandia, Niemcy, Polska i rzekomo ma być tylko i wyłącznie związane ze zwiększeniem aktywności w sytuacji zagrożenia. Tym niemniej wyraźnie widzimy, że ten Der Safe czy Safe jest bardzo istotnym instrumentem niemieckiej polityki. To zresztą idealnie widać na przykładzie tego, co oni zrobili w Rumunii. Rumunia w tej chwili podpisała gigantyczny kontrakt w ramach Safe na prawie 6 miliardów euro z największym koncernem niemieckim zbrojeniowym, koncernem, który staje się takim taranem, jeśli chodzi o gospodarkę niemiecką, Rheinmetall, 2,26, to jest totalna ekspansja tego koncernu, no między innymi 13 nowych lub przebudowywanych zakładów, z tego 4 zakłady na Ukrainie. W tej chwili Niemcy budują największą fabrykę amunicji w Europie, największą fabrykę prochu w Europie. No, generalnie chcą uzyskać strategiczną przewagę i taką słoną dla aktywności Rheinmetallu jest właśnie BND, ale także wywiad wojskowy niemiecki. I w związku z tym ta umowa ma być elementem, no, sytuacja jest idealna. Niemcy mają polityka, który w sposób ewidentny, zadeklarowany realizuje politykę proniemiecką. Powiedziałbym w sposób radykalny, często spełnia czy realizuje niemieckie interesy wobec państwa polskiego, wobec bezpieczeństwa Polski, chociażby ta jego skandaliczna wypowiedź dotycząca tego, że nie będzie podkradał żołnierzy amerykańskich z Niemiec w sytuacji, w której no, każdy dodatkowy oddział, wzmocnienie obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce wzmacnia bezpieczeństwo Polaków, wzmacnia bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. I ta sytuacja pokazuje rzecz kluczową. Otóż istnieją radykalne różnice w wymiarze strategicznym i politycznym interesów między Polską a Niemcami. Chociażby na przykładzie aktywności Rheinmetallu, ale to, co widzimy w tej chwili, wypowiedź Żeleńskiego, która jest ewidentnie związana z kreowaniem konfliktu z Polską, a która jednocześnie wpisuje się w gwałtowny wzrost aktywności Niemiec i te działania prokorupcyjne Niemiec, bo Niemcy intensywnie wykorzystują instrumenty korupcyjne nie tylko wobec Ukrainy, ale także wobec innych państw europejskich. No BND jest właśnie takim elementem, który ma wspierać aktywność gospodarczą firm niemieckich, w tym głównie właśnie na wschodniej flance NATO z oczywistych powodów. W związku z tym ta umowa ma być pewnym instrumentem zwiększającym na przykład mobilność i skuteczność współpracy niemieckich służb z polskimi służbami. Co prawda był taki komunikat w 2025 roku o tym, że dwie służby, niemiecka i polska, zacieśniają współpracę, szczególnie jeśli chodzi o działania w wymiarze hybrydowym, tylko ewidentnie widać, że Polska...
1: Chociaż jest też słynna ustawa, której Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat nie odwołało, o ile dobrze pamiętam. Ustawa jeszcze z poprzednich rządów koalicji Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym, no, która właśnie zakłada możliwość działania nie służb specjalnych czy wywiadowczych, ale tych służb mundurowych, na przykład policji. Na jej podstawie chociażby działała niemiecka policja na terytorium Polski przy okazji kryzysu migracyjnego na zachodniej polskiej granicy.
5: No tak, ale jeśli przeanalizujemy Nawet to, co w białym wywiadzie widać, co Niemcy też opisują, bo przecież niemieckie media opisują aktywność BND w państwach wschodniej flanki NATO, w tym w Polsce. Też głośna historia Karstena L., człowieka, który był agentem rosyjskim, który został rozpoznany pod koniec 2022 roku, a który stanowił istotne zagrożenie. On był bardzo wysoko lokowany w strukturach BND, bo między innymi nadzorował wszystkie kwestie dotyczące wymiany informacji w tym aspekcie cyfrowym, czyli był bardzo ważnym elementem, bardzo mocnym aktywem ze strony Federacji Rosyjskiej. I przecież w takich otwartych przekazach mowa była o tym, że agentura rosyjska była nawet w najbliższym otoczeniu Angeli Merkel. To kwestia wykorzystywania przez Rosję na masową skalę korupcji, korumpowania elit niemieckich, no szrederyzacja, ochrona tej postaci przez BND, rola, którą nadal odgrywa, to wszystko pokazuje, do jakiego stopnia istnieje cicha współpraca Niemiec z Rosją w różnych formatach. Na przykład BND dawało, czy też chroniło kilka takich dużych operacji, spotkań biznesowo-politycznych między niemieckimi politykami a rosyjskimi politykami. Mowa oczywiście o ostatnich wydarzeniach, nie sięgających dalekiej, zamierzchłej historii, tylko tych, które miały miejsce rok temu, czy które miały miejsce teraz, już w 2026 roku. Więc jest aktywizacja działań w wymiarze ochrony tego typu działań ze strony BND, ale też badanie gruntu, no i ewentualnie tego typu umowa, która jest asymetryczna, która po prostu powoduje, że w wielu aspektach tracimy suwerenność także w tym wymiarze wywiadowczym. Czy ta kwestia, gdzie presja niemiecka jest duża, właśnie związana z tą zdolnością dyslokacji wojsk niemieckich w Polsce. To są bardzo istotne elementy i tutaj wyraźnie widać, że następuje pogłębianie asymetrii w relacjach polsko-niemieckich. No można powiedzieć, że Tusk jest wymarzony dla Niemiec. Można powiedzieć, że on się sam zastanawia, w czym jeszcze można ewentualnie wesprzeć Niemcy, w jakich jeszcze elementach można budować tą siłę Niemiec w państwie polskim, bo ten proces jest naprawdę porażający. Wszyscy, którzy mają do czynienia właśnie z tym, jak w tej chwili są polskie służby traktowane, w jaki sposób zmniejsza się skuteczność działania, do jakiego stopnia wbudowuje się albo też osłabia się instrumenty związane z korumpowaniem elit polskich, czy też uleganiu presji, czy też wpływów na przykład ambasadora Niemiec w Polsce, czy też różnego rodzaju środowiska, które w Polsce są bardzo mocno przez BND analizowane, gdzie się szuka zasobów osobowych. To jest środowisko naukowe, to jest środowisko dziennikarskie. Oczywiście politycy, a tutaj jest naprawdę hossa w tej chwili i to, co zbudują w tej chwili Niemcy, jeśli chodzi o penetrację Polski, to zostanie na długo i to się dzieje przy takim ewidentnej postawie, przy bierności premiera, przy tym, co wszyscy widzieliśmy podczas jego wizyty w Kijowie, gdzie został potraktowany przez Merca jako ten lokaj.

chwili, to znaczy nie, sygnały, jakie idą do służb, sygnały, jakie idą do wojska, powodują, że nie ma chęci i gotowości na taką twardą analizę działań BND wewnątrz państwa polskiego, czy na przykład informacje, które pozyskują, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa gospodarczego, to w jakiś sposób formatowany był sejf, wpływy Niemiec na sejf. No przecież wszyscy wiemy, że Niemcy nie skorzystały z tej rzekomo wielkiej historycznej szansy i po prostu Niemcy nie skorzystały z pożyczek, ale jeden z argumentów, o którym się praktycznie nie mówi, to jest to, że Niemcy nie chciały, aby Bruksela miała jakiekolwiek instrumenty, by przyglądać się od środka właśnie procesom związanym ze zbrojeniówką niemiecką, czy też modernizacją niemieckiej armii. Woleli trzymać jak najdalej Brukselę, nie wyposażać Brukselę w tego typu instrumenty, a myśmy wyposażyli to w tej chwili w Brukseli. Oddaliśmy Brukseli bardzo istotne elementy dotyczące koncepcji budowy naszego bezpieczeństwa, strategii bezpieczeństwa. Bo prosta decyzja, blokada jednej straży może wywrócić do góry nogami ten projekt, a jeśli wiemy, do jakiego stopnia Bruksela jest infiltrowana przez wywiad rosyjski, to naprawdę nie trudno sobie wyobrazić, że będziemy mieli wielkie niespodzianki, wysadzanie takich bezpieczników, a po prostu rzeczą oczywistą. Niemcy nam pokazali, bezpieczeństwa się nie buduje na pożyczkach branych z Brukseli. Bezpieczeństwo się buduje na własnych zasobach. I to jest jeden z takich elementów wiążących to nowe porozumienie. W sumie w swojej istocie ono jest antyamerykańskie. To też, jeśli dokładnie przeanalizujemy te kwestie, chociażby w tym wymiarze, który ma dotyczyć współpracy służb polsko-niemieckich, to jest oczywiste, że Polacy, korzystając także z porozumienia zawartego w 2020 roku, czyli takiego specporozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, korzystały ze szczególnych relacji związanych z naszymi zasobami. A fakt, że polskie służby, także specsłużby w armii funkcjonowały bardzo intensywnie w tym wymiarze wojny ukraińskiej, uzyskiwały bardzo wysokie noty ze względu na wsparcie działań ukraińskich w tym wymiarze, to powoduje, że Polacy informacje, które pozyskiwali, miały bardzo wysokie notowania w Stanach Zjednoczonych, ale Polacy byli dopuszczani do szczególnie cennych informacji. W tej chwili to zbliżenie z BND spowoduje i z wywiadem wojskowym niemieckim spowoduje, że Amerykanie pewnych informacji nie będą nam przekazali. Będzie to uderzenie w nasze bezpieczeństwo, ale to jest też kwestia pewnej strategicznej rywalizacji. BND z oczywistych powodów wspiera niemieckie interesy, a jest cały szereg potężnych napięć i konfliktów. Chociażby kwestia dotycząca tego, co jest rozstrzygane, czyli tej stałej bazy. Jak wiemy, Amerykanie już w zasadzie podjęli decyzję, że wycofują się z mechanizmu rotacyjnego, bo on stanowił zbyt duże obciążenie finansowe. No, jednostka, która 9 miesięcy rotowała, funkcjonowała w danym miejscu, musiała być przygotowana, cały proces 27 miesięcy. Samo przenoszenie, pakowanie, transport 2 miesiące. Co 9 miesięcy ogromne przedsięwzięcie logistyczne, pakowanie tysięcy sztuk sprzętu, przewożenie przez ocean. To naprawdę były gigantyczne przedsięwzięcia. Amerykanie są gotowi zmienić ten system na stałe bazy. No i jest problem, gdzie ta batalionowa grupa czołgów się pojawi, w Niemczech czy w Polsce. No i oczywiste jest, że BND wykorzysta i Niemcy wykorzystają wszystkie możliwe atuty, wszystkie możliwe instrumenty, aby wypchnąć Polskę z tego typu procesu. No druga kwestia, potężna sprawa dotycząca rozmów i przygotowań do przekazania czy wejścia Polski w nuclear sharing. Tutaj ani BND, ani wywiad

0: niemieckie wojskowe nie jest zainteresowane w tym, żeby Polska weszła. Czy mamy cały szereg działań, gdzie Niemcy będą paraliżowali lub też chcieli wpływać zgodnie z własnymi interesami na to, aby paraliżować pewne działania państwa polskiego. I
1: jak rozumiem, dostaną teraz możliwości, bo dostaną zapisy umowy, które ułatwi, jak rozumiem, wywiadowi niemieckiemu także funkcjonowanie w Polsce. To po prostu było bardzo krótką odpowiedź, panie profesorze, bo czas nas goni.
0: I oczywiście pozyskanie większej agentury, no bo to, co jest szczególnie niebezpieczne, to jest agentura w przemyśle zbrojeniowym, agentura w środowiskach akademickich i agentura wśród polityków. To jest najbardziej niebezpieczne. To zresztą widzimy gołym okiem.
1: O czym mówił Piotr Grochmalski, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Również dziękuję. Dobrego dnia.
1: Do zobaczenia. To będzie bardzo dobry dzień, a na pewno będą bardzo dobre informacje, bo w studiu już jest Jakub Duszak, któremu dzisiaj żadnego pytania nie zadam.

0: A w tym wydaniu wiadomości podwójne standardy brytyjskiej policji, wybory prezydenckie w Krakowie oraz nowy węgierski rząd zlikwiduje Urząd Ochrony Suwerenności. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Społeczeństwo brytyjskie jest na tyle zmęczone podwójnymi standardami w działaniach policji, że protesty i starcia będą nabrzmiewać, mówił w poranku wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler.
2: Musimy pamiętać, że teraz trybuny brytyjskich stadionów wyglądają spokojnie, ale w latach 80. tak nie było i nie jest powiedziane, że te środowiska też nie zaczną po prostu brać spraw w swoje ręce. I nad tymi rzeczami obecny rząd na pewno nie jest w stanie zapanować. Jedyna nadzieja jest taka dla Wielkiej Brytanii, żeby odbudować Wielką Brytanię w ogóle jako w miarę spójne społeczeństwo, to jest zwycięstwo Nigela Farage i Reform UK w najbliższych wyborach parlamentarnych, kiedy by się one nie odbyły, nawet jeżeli dopiero w 29 roku.
0: Mówił dr Krzysztof Winkler. Ponad 1000 osób zgromadziło się wczoraj wieczorem przed Centralnym Komisariatem Policji w Southampton, domagając się działań po zabójstwie Henry'ego Nowaka. Podczas manifestacji uczczono pamięć zamordowanego minutą ciszy. 18-letni student finansów został zamordowany 3 grudnia ubiegłego roku. Sprawca Vikram Digva zadał mu 5 ciosów nożem, w tym śmiertelny cios w klatkę piersiową, twierdząc, że padł ofiarą ataku rasistowskiego. W ubiegłym roku Krajowa Rada Komendantów Policji opublikowała dokument zawierający zobowiązania antyrasistowskie. Stwierdzono w nim, że rasizm pozostaje realnym problemem w policji, a osiąganie równości wyników dla różnych grup etnicznych nie zawsze oznacza identyczne traktowanie wszystkich osób, lecz uwzględnianie ich indywidualnych doświadczeń i okoliczności. Przeciwnikiem wszystkich kandydatów na prezydenta Krakowa jest skostniały układ, który rządzi miastem od dziesięcioleci, mówił w audycji Żebyś Wiedział kandydat PiS na to stanowisko Michał Drewnicki.
3: I niezależnie od tego, który prezydent jest, to oni i tak mają decydujący wpływ na miasto, więc z nimi tak naprawdę przychodzi nam się mierzyć. Jeżeli są kandydaci, którzy tak samo uważają, będą takie działania, można powiedzieć, takie antyestablishmentowe, ale to jest, sądzę, złe słowo, popierać. Bo Kraków jest dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla jakichś wybranych grupek, które obsiadły to miasto i czerpią z nich korzyści kosztem wszystkich innych pozostałych z różnych dzielnic.
0: Kraków został zawładnięty przez grupy interesów, które wyrzuciły z centrum mieszkańców, mówił kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały obwód leningradzki na kilka godzin przed otwarciem Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Sankt Petersburgu i na 2 dni przed planowanym wystąpieniem Władimira Putina. Wstępne doniesienia wskazują na uderzenie w lokalny terminal naftowy, podaje Czarne Niebo News. Petersburski terminal naftowy to jeden z największych obiektów przeładunku produktów tego typu w regionie bałtyckim. Dotychczas potwierdzono co najmniej 3 trafienia w infrastrukturę terminalu przeładunkowego. Ponadto w wyniku ataku doszło do uszkodzenia 4 okrętów floty bałtyckiej stacjonujących w porcie Kronstadt. Nowy węgierski rząd zlikwiduje Urząd Ochrony Suwerenności. W projekcie ustawy stwierdzono, że urząd powołany za czasów rządów Fideszu Viktora Orbana nie pełni żadnej funkcji publicznej, a jego powołaniu przyświecały jedynie interesy polityczne. Jego prawdziwym celem miało być wywieranie presji politycznej na obywateli, niektóre organizacje i prasę. Jak przypomina bankier.pl, parlament Węgier przyjął w 2023 roku ustawę o ochronie suwerenności, którą powołano Urząd Ochrony Suwerenności, właśnie zajmujące się badaniem organizacji korzystających z finansowania zagranicznego. Administracja Donalda Trumpa zaproponowała wprowadzenie dodatkowych ceł w wysokości od 10 do 12,5% na towary importowane z dziesiątek państw będących głównymi partnerami handlowymi Stanów Zjednoczonych, pisze Associated Press. W opublikowanym dziś raporcie Biura Przedstawiciela Handlowego USA stwierdzono, że Kanada, Meksyk, Tajwan, Wielka Brytania oraz część innych państw miały niewystarczająco egzekwować zakaz importu towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. W związku z tym miałyby zostać objęte dodatkowymi cłami w wysokości 10%. Wyższa stawka wynosząca 12,5% miałaby objąć m.in. Chiny, Japonię, Indie, Koreę Południową, Brazylię i Szwajcarię, a także dziesiątki innych krajów.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to, Orlen.
8: Ja tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
13: Sofa Surfing.
14: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
11: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: A teraz Odyseja wyborcza popłynie za kanał La Manche lub kanał angielski na wyspy. O tym dużo mówimy w Polsce, także w Radio Wnet. Od kilku ładnych dni już nawet największe media, najbardziej liberalne, chciałoby się powiedzieć, musiały temat odnotować, czyli zabójstwo syna polskich imigrantów, Henry'ego Nowaka, przez także obywatela Wielkiej Brytanii, ale też pochodzącego z rodziny imigranckiej, z rodziny mniejszości sikhijskiej, pochodzącej z Indii, z Pendżabu, dokładnie rzecz biorąc indyjskiego, a osiadłych na wyspach. Zabójstwo, które na wielu poziomach wzburzyło i brytyjską, ale też światową opinię publiczną. Dość tylko wspomnieć, że chociażby sprawą bardzo intensywnie i z dużym takim natężeniem wpisów na platformie X zajmuje się nikt inny, tylko Elon Musk, właściciel tejże platformy mediów społecznościowych, więc temat jest w zasadzie globalny. Na pewno porusza cały świat zachodni. Razem z nami dr Przemysław Biskup, ekspert od polityki brytyjskiej, pracujący w Polskim Instytucie Międzynarodowym, Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zacznijmy najpierw od skali. Na ile to jest nasza bańka medialna, na ile to jest bańka twitterowa, gdzie Elon Musk, Nigel Farage, inni iluminarze, raczej na prawo postawieni tej sceny dyskusji publicznej się angażują, a na ile to jest problem, który porusza całe Wyspy Brytyjskie?
2: No wydaje mi się, że to jest problem, który w tej chwili zdecydowanie przestał być niszowy, trafił do głównego nurtu informacyjnego i głównego nurtu dyskusji, ale też no bo mam świadomość, że Państwo już zawsze na ten temat rozmawiali w paśmie porannym, więc warto podkreślić coś, co tam chyba do końca nie padło i co trochę jest przeoczane w polskiej debacie na ten temat. To znaczy też taki szerszy kontekst. Mianowicie za półtorej tygodnia mamy bardzo ważne wybory uzupełniające na terenie Wielkiego Manchesteru, które są skutkiem pewnych przyspieszenia politycznego, które wywołały ostatnie wybory lokalne. One były 7 maja. No i efekt jest taki, że jeśli te wybory wygra kandydat Partii Pracy Andy Burnham, to on najpierw mnie zastąpi w ciągu kolejnych paru tygodni, najdalej 2-3 miesięcy, Keira Starmera jako premier. No i teraz z punktu widzenia tej niezwykle kluczowej, co prawda formalnie lokalnej, ale jednak o znaczeniu ogólnokrajowym kampanii, no można powiedzieć, że to jest, cała ta sprawa staje się takim kijem włożonym w szprychy roweru lejburzystów Burnhama. Dlatego, że ona bardzo jasno pokazuje, udowadnia podwójność standardów w traktowaniu nie tylko zbrodni przez samą policję na miejscu wydarzenia, co definitywnie daje się udowodnić w oparciu o ujawnione zapisy z osobistych kamer policjantów podejmujących interwencję w tamtym miejscu.
1: Bo sama zbrodnia miała miejsce w zeszłym roku, to był grudzień, poniedziałek to był wyrok, a wczoraj to było opublikowanie tych nagrań z kamer. No właśnie, bo może afera byłaby mniejsza, że tutaj policja miała swój udział niestety w tej tragedii.
2: Tak, jak najbardziej. I teraz trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz. To znaczy mamy też cały zespół reakcji albo przez długi czas właśnie braku reakcji na to wydarzenie ze strony establishmentu politycznego, medialnego i tak dalej. A tak się akurat tragicznie złożyło, że umierający Henry Nowak użył niemal tych samych słów, co George Floyd, prawda? Nie mogę oddychać. Więc no jakby te porównania podwójności standardów są bardzo łatwe i one się nasuwają same z siebie. A do tego jeszcze dochodzi kwestia ujawnienia parę dni temu mniej więcej 1500 stron zapisów korespondencji z udziałem Lorda Mandelsona. To jest w związku z trwającą już od wielu miesięcy sprawą Lorda Mandelsona, jego kontaktów ze zmarłym miliarderem i pedofilem Jeffreyem Epsteinem. No i tam też wyszły różne ciekawe kwiatki. No między innymi korespondencja wewnętrzna ministrów, którzy wskazują, że w zasadzie rząd jest totalnie z jednej strony nieprzygotowany do rządzenia i nie ma tam ludzi za bardzo kompetentnych, a z drugiej strony, że w zasadzie główna polityka rządu to jest szukanie, kogo jeszcze można by opodatkować po to, żeby zwiększyć zasiłki. Przy czym w nieproporcjonalnym stopniu, jeżeli chodzi o te tematy, które się wiążą ze śmiercią Henrygo Nowaka, czyli kwestiami polityki migracyjnej i tak dalej, te zasiłki, te wydatki publiczne idą między innymi na nielegalnych imigrantów. Tutaj warto podkreślić, że Vikram Digwa, który zabił Henrygo Nowaka, bynajmniej nie był nielegalnym imigrantem, ale oczywiście z takiego punktu widzenia dynamiki debaty publicznej to wszystko się tworzy pewną całość, tak?
1: No właśnie, na ile to jest całość, która może zdestabilizować, bo dużo mówiliśmy też na tej Radia Wnet, nie chciałbym powtarzać cały właśnie przebiegu zdarzeń, udziału policji. Bardziej chciałem się z panem doktorem skupić na tym, co to politycznie oznacza. No cytat też znany, ale może będzie użyteczny na potrzeby naszej dyskusji. Nigel Farage tak się odniósł do całej sprawy. Posłuchajmy.
0: Fear a police officer now has going about his or her duty on the street is the fear of being reported for having acted in a way that was racially biased. That fear, now greater than dealing with a dying man living on the ground. Henry's family have responded to this in just the most extraordinarily dignified way. But I suggest the rest of us respond to this with pure, cold rage. This is wrong. All the values and standards of living in a free country where everybody is judged equally before the law have been trashed and thrown away.
1: Tak mówił Nigel Farage, lider partii Reform. Ten końcowy fragment tej wypowiedzi istotny, no bo podkreśla Nigel Farage, że to wszystko, co miało być podstawą brytyjskiej, czyli zachodniej demokracji, czyli równość wobec prawa, że każdy jest oceniany tak samo wobec prawa, nieważne jaki, skąd pochodzi, no właśnie zostało zrujnowane i roztrzaskane, no zdaniem Nigela Farage'a przez lewicę i że w tej chwili no de facto mamy w Wielkiej Brytanii rasizm, bo choć chociażby policja, to wcześniejszy fragment tej wypowiedzi, że bardziej bała się oskarżenia o to, że nie działa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rasy, niż wolała pomóc umierającemu na ziemi mężczyźnie, że to paraliżowało służby i to nie jest odosobniony głos na wyspach. Na ile ta tragedia będzie takim katalizatorem bardzo istotnej politycznej i społecznej zmiany na wyspach?
2: Myślę, że może być, zwłaszcza jeżeli te wybory uzupełniające, które też warto podkreślić, one odbywają się jakby w mateczniku, w okręgu, który jest jednym z mateczników Partii Pracy. Jeśli one pójdą bardzo źle dla Partii Pracy, to znaczy ona je przegra, albo nawet formalnie wygra, ale wygra bardzo niewielką większością, no to moim zdaniem to będzie bardzo silny sygnał polityczny. Zwłaszcza, że no tak jak wspominałem i zresztą nasza poprzednia rozmowa, panie redaktorze, tego dotyczyła. No, mieliśmy niedawno, 7 maja, te wybory lokalne w wielu częściach Wielkiej Brytanii i one no, były katastrofalne nie tylko dla lejborzystów, ale też dla partii konserwatywnej. Czyli można powiedzieć dla całego tradycyjnego establishmentu politycznego. Teraz ta sprawa staje się no takim katalizatorem bardzo dogłębnej, ale jednocześnie no moim zdaniem uzasadnionej krytyki tego szerszego establishmentu, już nie tylko czysto politycznego, ale też szefostwa policji, szefostwa mediów, tak? Czy w ogóle mediów głównego nurtu. Warto podkreślić, że jedyną stacją, czy poważnym medium, które się tą sprawą zajmowało od jej początku, była stacja taka no mocno prawicowym profilu, się nazywa GB News i na początku ona była oskarżana o rasizm, o wszystkie takie, no nazwijmy to, bardzo nieprzyjemne rzeczy, które w Wielkiej Brytanii nie są tylko epitetami, ale też mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Warto podkreślić, że nawet dziennikarka super mainstreamowego dziennika konserwatywnego The Telegraph, pani Alison Pearson, miała na przykład postępowanie w sprawach tak zwanego aktu mowy nienawiści poniżej progu przestępstwa. co w ogóle samo z siebie jest swego rodzaju oksymoronem, bo dlaczego policja ma zajmować się czymś, co jest poniżej progu przestępstwa, prawda? Już pomijając kwestię, jak to w ogóle wpływa na optykę postrzegania wolności wypowiedzi w Wielkiej Brytanii. Ale no, mówimy tutaj o takich sytuacjach, gdzie dziennikarze nawet najbardziej mainstreamowych, największych gazet już nie mogą czuć się bezpiecznie, poruszając pewne tematy. Pewne tematy leżą kompletnie odłogiem. No i tu się okazuje, że w momencie, kiedy są ujawniane dokumenty rządowe, wewnętrzna korespondencja, czy to dotycząca właśnie tej sprawy Mandelsona, tam między innymi no, najbardziej niszczące dla rządu Starmera jest korespondencja na WhatsAppie między ministrami, a z drugiej strony ujawniane są zapisy między innymi z tych kamer u policjantów, czyli mamy jakby zapis całej sytuacji, no bardzo wierne, niemalże kompleksowe. Jeszcze w połączeniu z zapisami rozmów na infolinię policyjną, gdzie brat tego mordercy Wikrama Digły zgłosił cały incydent na policję i on po prostu kłamał w żywe oczy, twierdząc, że to właśnie Henry Nowak był napastnikiem, że używał języka rasistowskiego i tak dalej. No to wszystko pokazuje, jak bardzo pewne kwestie są postawione na głowie, bo warto tu podkreślić, że policjantka, która przyjmowała zgłoszenie na infolinii o incydencie, miała jeden ton głosu i taki dosyć rutynowy, kiedy była zgłoszona bójka, powiedzmy, a potem jak brat mordercy zaczął właśnie poruszać te fałszywe oskarżenia o rasizm i tak dalej, nagle tutaj włączyły się jakieś takie dopalacze, to nawet słychać po prostu w tonie głosu tej osoby. Więc tak samo widać, jak bardzo sprofilowany był ten patrol policyjny, który przyjechał. To
1: znaczy, chociażby, ale też to, co może dziwić,
2: do aresztowania białej osoby, tak?
1: Chociaż nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno dwójka z tych policjantów to byli biali Brytyjczycy. To mogę powiedzieć, bo jesteśmy w Polsce.
2: Ale to nie ma znaczenia.
1: To właśnie wygląda, ta poprawność polityczna, jak ona się emanuje w działalności policji, służb państwa?
2: Poprawność polityczna jest takim terminem trochę odnoszącym się do moderowania debaty publicznej. Natomiast w przypadku policji brytyjskiej w tej chwili mamy do czynienia z instytucjonalizowaną, nazwijmy to, polityką interwencji. Tak? Warto to podkreślić, że są szkolenia do policjantów, gdzie obowiązkowe, gdzie mocno im się, wtłacza do głowy, że interwencje muszą być moderowane i powinny być stosowane różne standardy w stosunku do osób różnego pochodzenia i tak dalej. Zresztą nawet gdybyśmy się cofnęli jeszcze nawet do samego punktu wyjścia tej sytuacji. Pan Digła był, czy jest Sikhem. Część wierzeń sikhijskich zakłada noszenie przy sobie noża. Ten nóż może mieć formę czysto rytualną, takiego powiedzmy większego breloczka. Może mieć formę no, dużo bardziej okazałą. Digła nosił przy sobie zarówno ten, nazwijmy to, breloczek, jak i bardzo okazały nóż o mniej więcej długości ostrza 20 cm, 8 cali. Podczas gdy ogólne brytyjskie przepisy przewidują, że można przy sobie nosić wyłącznie ostrza do długości 3 cali, czyli w zasadzie 3 razy krótsze, i w dodatku one muszą być składane i nie może być mechanizmu blokady rozkładania. Innymi słowy, do tej pory no, dla Sikhów tolerowano odrębny standard w tym zakresie. Natomiast teraz no, automatycznie ta debata rozszerza się również na taki temat, w jakim zakresie można i należy tolerować tego typu odrębności religijne. Tu przy okazji jednak warto podkreślić dla równowagi, że akurat Sikhowie są jedną z mniej kłopotliwych ogólnie grup etnicznych pod względem poziomu przestępczości. To nie jest To nie jest, tradycyjnie to nie jest grupa, która jakoś zawyża statystyki, wręcz przeciwnie. I w zasadzie ten nieszczęsny przypadek Henry'ego Nowaka to jest pierwszy od wielu, wielu, wielu lat tego typu przypadek z udziałem akurat Sikha. Dużo częściej to, znaczy tak zwany knife crime, czyli przestępstwa z użyciem noża są w tej chwili dosyć powszechne w Wielkiej Brytanii, ale akurat nie w odniesieniu do osób pochodzenia sikhijskiego.
1: To wracając do polityki, taka pierwsza nasza rozmowa z tego cyklu, bo on się na taki cykl składa, o ile dobrze pamiętam, około pół roku temu, wtedy protesty związane z brytyjską, angielską, dokładnie rzecz biorąc, flagą, pytałem, tak, żeby się upewnić osoby, która pracuje w ważnej placówce badawczej, ekspercji, czy to prawda, czy mnie nie łudzi internet, czy mnie algorytmy nie wpadzają w błąd, że rzeczywiście w Wielkiej Brytanii można mieć kłopoty, czy w Anglii za wywieszenie angielskiej flagi. Pan doktor powiedział, tak, to tak naprawdę wygląda. Wtedy mówiliśmy o pewnym buncie na wyspach, teraz potem były wybory, teraz mamy sprawę zamordowania Henry'ego Nowaka, protesty przed brytyjską policją, żądanie, żeby brytyjska policja zachowała się tak samo, jak się zachowała wobec zamordowania George'a Floyda, obywatela było, nie było Stanów Zjednoczonych, a nie Wielkiej Brytanii, więc jednak innego państwa. Takiej reakcji nie ma, ale poruszenie jest duże. Mamy taką rewoltę, czy mówiąc już bardzo mądrze, repulsję, że cały pewnie konglomerat postulatów politycznych związany, no jednak było nie było z lewicą, w tym wypadku także z lewicą brytyjską, zaczyna się sypać i dochodzi do poważnego buntu społecznego, buntu, który zakończy pewien etap rozwoju polityczno-społecznego w kulturze zachodniej, a przynajmniej w polityce brytyjskiej.
2: Ja bym powiedział, że z całą pewnością mamy do czynienia z końcem epoki konsensu wokół poprzedniego modelu wielokulturowości. Czy to oznacza od razu, że będzie całościowe odrzucenie modelu wielokulturowości? No moim zdaniem to będzie dosyć skomplikowane z powodów demograficznych. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że w Wielkiej Brytanii jest wysoki poziom polaryzacji, więc na pewno mamy do czynienia z konsolidacją i jednocześnie chyba radykalizacją, nazwijmy to, tradycjonalistyczno-prawicowo-konserwatywnej strony sceny politycznej i oczywiście nie tylko samej sceny, ale też społeczeństwa, tak, w tym zakresie. No ale z drugiej strony mamy też niewątpliwy wzrost poparcia na przykład dla Partii Zielonych, która reprezentuje dokładnie, można powiedzieć, biegunowo przeciwne postawy. I w związku z tym ja w tej chwili raczej widzę podglebie do poważnych konfliktów politycznych niż wizję takiego szybkiego rozstrzygnięcia tej kwestii. Natomiast na razie ciągle biali Brytyjczycy, czy powiedzmy osoby, które są tradycyjnego brytyjskiego pochodzenia i są białe, ciągle stanowią, i to jest być może ostatni w sensie, zwłaszcza perspektywy demograficznej, ostatni moment, kiedy stanowią większość społeczeństwa brytyjskiego. I wydaje mi się, że coraz większa część z nich chce coś z tym zrobić. Chce wprowadzić poważne korekty do dotychczasowego modelu.
1: Ale co to teraz którego, podział wielki?
2: W ciągu ostatnich 15 lat mieliśmy do czynienia z narastającą taką, można powiedzieć, nadreprezentacją, uprzywilejowaniem różnych mniejszości etnicznych, językowych, ale też na przykład społecznych.
1: Z punktu widzenia Manchesteru i tamtejszych wyborów, będzie można też tych wyborów, które za nami, które no, najbardziej przypominają trochę nasze wybory do sejmików wojewódzkich, więc jednak wybory dość mocno partyjne, gdzie mało jest lokalnych komitetów, a raczej to partie zasiadają w sejmikach wojewódzkich i przynajmniej pan doktor tak twierdzi, że to są najbardziej podobne korelacje tych wyborów, które mieliśmy lokalnych w Anglii. Można mówić, że na Wyspach Brytyjskich w ramach eksperymentu multikulti i multietnicznego wyborcy zaczynają się dzielić pod względem rasy, że biali Brytyjczycy głosują na partię reform coraz chętniej i to jest ich główna identyfikacja, nie lewica, prawica, góra, dół, tylko biały, rodowity Brytyjczyk, czy Europejczyk nawet, a przybysz z Indii, Pakistanu, czy innych części świata?
2: Jest takie zjawisko, ale ono nie jest jakby takim pojedynczą odpowiedzią na, czy pojedynczym wyjaśnieniem tego, co się dzieje. Bo zwróćmy uwagę, że nawet w Party Reform, i to nawet na eksponowanych stanowiskach, mamy osoby pochodzenia imigranckiego. Na przykład jeden z głównych współpracowników Farage'a, Zia Yusuf, jest, o ile dobrze pamiętam, on pochodzi ze Sri Lanki, ale jest muzułmaninem. I więc pamiętajmy, po stronie tego nazwijmy to buntu tradycjonalistów, jest też mnóstwo osób pochodzenia imigranckiego, których sposób myślenia można by w bardzo prosty sposób streścić w ten sposób. Nie po to przyjeżdżaliśmy z naszych krajów, gdzie są kłopoty, gdzie jest rasizm, gdzie jest niestabilność, gdzie nie ma dobrego systemu prawnego, żeby mieć te same standardy w Wielkiej Brytanii. My chcemy Wielkiej Brytanii, do której przyjechaliśmy, i bardzo często musieliśmy się napracować, żeby tu móc przyjechać, tak? To nie było łatwe. Versus pewna część białego społeczeństwa, i tutaj jest nieproporcjonalnie duża część białej elity. I warto pamiętać, że z tego punktu widzenia na przykład do niedawna Partia Konserwatywna była w zasadzie bardziej przedstawicielem tego konsensu lewicowo-centrowego niż prawdziwych konserwatystów. Ale też mnóstwo właśnie różnych mniejszości etnicznych, zwłaszcza silniej zintegrowanych na poziomie albo klanowym, albo religijnym, albo jednym i drugim, bo to może się przecież, to się może wzajemnie wzmacniać, które po prostu są skłonne wprowadzać do Wielkiej Brytanii, to w tej chwili jest już nie do ukrycia, nie do pominięcia, nie do przegapienia, elementy myślenia konfesyjnego, trybalistycznego, głosowania takiego blokowego wedle tych linii. Już w tej chwili w parlamencie brytyjskim mamy, o ile pamięć mnie nie myli, 6 czy 7 posłów wybranych w ten sposób, a potencjał wyborczy tego typu zjawiska jest liczony na kilkadziesiąt mandatów. Jeśli dojdzie do sojuszu zielonych i nazwijmy to trybalistów, a ewidentnie mieliśmy do czynienia z tym w ostatniej kampanii, tej poprzedzającej wybory 7 maja, to zjawisko jeszcze bardziej może się rozszerzyć.
1: No i pytanie, czy takie społeczeństwo rzeczywiście będzie funkcjonalne, podzielone na kolejne plemiona i parlament, który już nie wiem, czy będzie parlamentem, czy bardziej będzie przypominał, może nie będę porównał, chciałem powiedzieć Senat Galaktyczny z Gwiezdnych Wojen, bo trochę tak to będzie wyglądać, że każdy przedstawiciel miał się kłócić nie o wspólnot, o Commonwealth, tylko miał się zbudzić o warunki dla swojej własnej partykularnej grupy.
2: Ale pamiętajmy, że już mieliśmy kampanie wyborcze w wyborach samorządowych, nie w tym roku, tylko w poprzednim, w Birmingham, gdzie jednym z głównych tematów była budowa lotniska w Indiach, dlatego że duża część ludności mieszkającej w Birmingham jest pochodzenia indyjsko-pakistańskiego i po prostu chodzi o to, żeby mieć łatwiejsze połączenia do domu. A z drugiej strony mamy też ciągle funkcjonujący w Wielkiej Brytanii bardzo, moim zdaniem, ogólnie negatywny wzorzec Irlandii Północnej, prawda, gdzie cała polityka jest zorganizowana historycznie w ciągu ostatnich 150 lat wokół właśnie tego typu podziałów, nazwijmy to etniczno-religijnych. I no to, szczerze mówiąc, jest bardzo negatywny wzorzec.
1: I taki los być może czeka Wielką Brytanię. Zobaczymy, przed nami ważne wybory uzupełniające, a w jakiejś perspektywie także wybory do brytyjskiego parlamentu, gdzie ten bunt się skanalizuje politycznie. Doktor Przemysław Biskup był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To było Odysja Wyborcza, jest godzina 11:37. Kończymy nasze spotkanie i słyszymy się w poniedziałek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Studio Białe.

0: Dzień dobry, mina 12. Jakub Duszek, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Przeciwnikiem wszystkich kandydatów na prezydenta Krakowa jest skostniały układ, który rządzi miastem od dziesięcioleci, mówił w audycji Żebyś Wiedział kandydat PiS na to stanowisko Michał Drewnicki.
2: I niezależnie od tego, który prezydent jest, to oni i tak mają decydujący wpływ na miasto, więc z nimi tak naprawdę przychodzi nam się mierzyć. Jeżeli są kandydaci, którzy tak samo uważają, no to, że będą takie działania, można powiedzieć, takie antyestablishmentowe, ale to jest, sądzę, złe słowo, popierać. Bo Kraków jest dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla jakichś wybranych grupek, które obsiadły to miasto i czerpią z nich korzyści kosztem wszystkich innych pozostałych z różnych dzielnic.
0: Kraków został zawładnięty przez grupę interesów, które wyrzuciły mieszkańców z centrum miasta, mówił kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały obwód leningradzki na kilka godzin przed otwarciem Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Sankt Petersburgu i na dwa dni przed planowanym wystąpieniem Władimira Putina. Wstępne doniesienia wskazują na uderzenie w lokalny terminal naftowy, podaje Czarne Niebo News. Petersburski terminal naftowy to jeden z największych obiektów przeładunku produktów naftowych w regionie bałtyckim. Dotychczas potwierdzono co najmniej 3 trafienia w infrastrukturę terminalu przeładunkowego. Ponadto w wyniku ataku doszło do uszkodzenia 4 okrętów floty bałtyckiej stacjonujących w porcie Kronstadt. Społeczeństwo brytyjskie jest na tyle zmęczone podwójnymi standardami stosowanymi przez policję, że protesty i starcia będą nabrzmiewać, analizował w poranku wnet ekspert do spraw międzynarodowych dr Krzysztof Winkler.
3: Musimy pamiętać, że teraz trybuny brytyjskich stadionów wyglądają spokojnie, ale w latach 80. tak nie było i nie jest powiedziane, że te środowiska też nie zaczną po prostu brać spraw w swoje ręce. I nad tymi rzeczami obecny rząd na pewno nie jest w stanie zapanować. Jedyna nadzieja jest taka dla Wielkiej Brytanii, żeby odbudować Wielką Brytanię w ogóle jako w miarę spójne społeczeństwo, no to jest zwycięstwo Nigela Farage i Reform UK w najbliższych wyborach parlamentarnych, kiedy by się one nie odbyły, nawet jeżeli dopiero w 2029 roku.
0: Mówił dr Krzysztof Winkler. Ponad 1000 osób zgromadziło się wczoraj wieczorem przed Centralnym Komisariatem Policji w Southampton, domagając się działań po zabójstwie Henry'ego Nowaka. W ubiegłym roku Krajowa Rada Komendantów Policji opublikowała

0: Dokument zawierający zobowiązania antyrasistowskie. Stwierdzono w nim, że rasizm pozostaje realnym problemem w policji, a osiąganie równości wyników dla różnych grup etnicznych nie zawsze oznacza identyczne traktowanie wszystkich osób, lecz uwzględnianie ich indywidualnych doświadczeń i okoliczności. Nowy węgierski rząd zlikwiduje Urząd Ochrony Suwerenności. W projekcie ustawy stwierdzono, że urząd powołany za czasów rządów Fideszu Viktora Orbana nie pełni żadnej funkcji publicznej, a jego powołaniu przyświecały jedynie interesy polityczne. Jego prawdziwym celem było wywieranie presji politycznej na obywateli, niektóre organizacje i prasę. Jak przypomina Bankier.pl, parlament Węgier przyjął w 2023 roku ustawę o ochronie suwerenności, którą powołano Urząd Ochrony Suwerenności właśnie zajmujący się badaniem organizacji korzystających z finansowania zagranicznego. Nikt nie może mieć stuprocentowej pewności, ale wydaje mi się, że na Bliskim Wschodzie zmierzamy w stronę pokoju, mówił w poranku wnet ekspert do spraw strategicznych Marek Budzisz.
1: Tak jak zmierzamy w stronę pokoju na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że tam też sam prezydent Zełenski mówił o tym, że wojna być może nawet się zakończy do końca tego roku, ale to nie wyklucza takich faz eskalacyjnych. Mamy dzisiaj do czynienia z intensywnymi nalotami, atakami Federacji Rosyjskiej.
0: Mówił Marek Budzisz. Cała rozmowa na kanale YouTube Radia Wnet. Co najmniej 23 osoby zginęły, a 130 zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Z kolei amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na cele w Iranie oraz o zestrzeleniu rakiet balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku statków oraz państw Zatoki Perskiej. Teheran oświadczył, że w odwecie zaatakował amerykańskie bazy i śmigłowce znajdujące się w jednym z państw regionu, wykorzystując do tego rakiety i drony.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju. Na termometrach od 14 stopni na Podgórzu Sudeckim i 16-17 na południowym zachodzie do 22-25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Morliny są gorące.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
2: To była autopromocja.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12.12, razem ze mną Adam Czerpak i na początek sprawa, która od dłuższego czasu polaryzuje opinię publiczną. Otóż jakiś czas temu usłyszeliśmy o takim wysokim mandacie w pewnej pizzerii i to wywołało pewne poruszenie, bo ten mandat wynosił ponad 2000 zł, w związku z tym, że uśmiecham się, bo jest to sytuacja dosyć kuriozalna. Na pizzy znajdowały się krewetki, zostały one potraktowane jako towar luksusowy, oprocentowany 23%, a nie 8%. No i tutaj pracownicy pizzerii otrzymali bardzo wysoki mandat. Zaczęliśmy się zastanawiać, skąd taki wysoki mandat, no ale to wszystko gdzieś zaczęło nabierać tempa i pojawiły się nowe elementy i okoliczności w sprawie, a o tym porozmawiamy z naszym gościem, Agata Jagodzińska, działaczka związkowa, Krajowa Administracja Skarbowa. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa serdecznie.
0: Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS, jest tam niemal 8 tysięcy członków. Jak ten wątek o tej wspomnianej pizzy, pani przewodnicząca, łączy się z aferą, możemy powiedzieć, albo przynajmniej z niepokojącymi informacjami, które napływają od samych pracowników KAS-u?
1: Tak, pani redaktor, ja bym chciała, szanowni państwo, wspomnieć i powiedzieć na początku króciutko, co to jest nabycie sprawdzające i dlaczego w ogóle urzędnicy skarbowi na takie nabycia się udają i do czego to służy. Żeby państwu wytłumaczyć, od kilku lat mamy takie nowe narzędzie, jest to tak zwany zakup kontrolowany. Urzędnik skarbowy anonimowo może iść do jakiegoś punktu sprzedaży, punktu usługowego, nabyć produkt, usługę jako anonimowy klient i sprawdzić, czy sprzedawca wyda paragon, nabije na kasę fiskalną. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy kontroler się ujawnia, pokazuje legitymację i za niewydanie paragonu, nie nabicie transakcji na kasę fiskalną jest oczywiście mandat. I szanowni państwo, skarbówka to robi i robić musi i powinna, dlatego że ciągle, szczególnie w gastronomii, szara strefa, nie nabijanie na kasę fiskalną to kilkadziesiąt procent. Natomiast dotychczas robiliśmy tak, że po prostu chodziliśmy, sprzedawcy wiedzieli, że my chodzimy, uważamy i tak jak prawie każda organizacja, my również mamy tak zwane mierniki pracy, mierzy się naszą efektywność pracy. I ta nasza praca, która polegała na nabyciach sprawdzających, na kontrolowaniu tych sprzedawców, zawsze była mierzona tym, że po prostu liczono, ile razy my pójdziemy w ten teren i takie nabycie przeprowadzimy. Czy skończy się ono mandatem słusznym, czy się nie skończy, prawda? To wszystko zależało od danej sytuacji, ale byliśmy rozliczani z tak zwanych ilości wyjść. Natomiast okazało się po tej słynnej akcji z pizzą z krewetkami, do której się też zaraz odniosę, że oto się ten miernik zmienił, o czym ja nawet jako przewodnicząca związku nie wiedziałam. Otóż od 2 lat miernik jest zmieniony i nie liczy się to, ile razy był kontroler w terenie i sprawdzał, czy wydano paragon, ale liczy się, ile dał mandatu. Więc teraz każdy urzędnik, żeby wyrobić normę, żeby powiedzieć przełożonemu, oto tu ja zrealizowałem zadania, które mi przydzielono na kwartał. Nie ma się wykazać, że był, że sprawdził, tylko ma się wykazać, ile dał mandatu. Co to powoduje? To powoduje, że urzędnicy są zmuszani do dawania mandatów na siłę. A tego, drodzy państwo, my urzędnicy nie chcemy robić. Ja mam odzew od pracowników, że oni są niejako właśnie zmuszani do tego, żeby iść i wrócić z mandatem. I potem na siłę szukają, gdzie by tu ten mandat dać i dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, jak ta pizza z krewetkami, tak? Bo no, szanowni państwo, to no, my jesteśmy urzędnikami, jesteśmy służbą cywilną, mamy polecenia służbowe, mamy mierniki pracy i też z pracy się musimy rozliczyć. Natomiast wprowadzanie nam mierników za ilość mandatów jest jakimś kompletnym nieporozumieniem, bo to zmusza nas do dawania mandatów na siłę. I wielu pracowników po prostu nie chce tego robić, nie chce chodzić i szukać, gdzie by tu komu na siłę dać mandat, prawda? Traci to w ogóle swój sens, bo sens wprowadzenia tak zwanego nabycia sprawdzającego, kontrolowanego zakupu miał być cel prewencyjny, żeby ludzie widzieli nieuczciwi, tak, że my jesteśmy, chodzimy i te paragony trzeba wystawiać. A w tym momencie cel prewencyjny się skończył, tylko jest na siłę wciskanie ludziom mandatu, co oczywiście zaburza zaufanie obywateli do organów państwowych. I Krajowa Administracja Skarbowa bardzo, bardzo wizerunkowo na tym traci. Także ja napisałam ten wpis na X-ie, dlatego że uważam, że należy natychmiast ten miernik zmienić i wrócić do tego, co było. Nie możemy być rozliczani za ilość mandatów. Oczywiście mamy chodzić, mamy sprawdzać, mamy być, bo tak jak mówię, ta szara strefa jest i my musimy tego pilnować, ale no na Boga nie możemy na siłę wciskać przedsiębiorcom mandatów, bo no mówię, nasz wizerunek leci wtedy na łeb, na szyję.
0: Od kiedy te zmiany zostały wprowadzone? Bo pani powiedziała, że od 2 lat. Czy jak to wygląda? Bo ja mam taki wskaźnik, który opublikował poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Cieszyński. I jako pierwszym z mierników jest właśnie to nabycie, o którym pani mówiła, w trakcie którego stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem mandatu karnego. To jest ta pierwsza, najważniejsza wytyczna. Więc dwa pytania. Kiedy to zostało przede wszystkim wprowadzone? No i co mówią sami pracownicy KAS-u?
1: Zmiana rozpoczęła się od 2025 roku. Pan tam poseł, jak widziałam, wrzucił za rok 2026, natomiast za 2025 też już było tak samo, a za 2024 i wcześniej, od samego powstania tego nabycia sprawdzającego, czyli od 2022, tam było, nie było tego, że skutkująca mandatem, tylko po prostu miernik wynosił ilość nabyć sprawdzających i w zależności od tego, czy urząd jest duży, czy mały, na kwartały, na konkretne urzędy były nakładane na mierniki. Na przykład mały urząd ma mieć w kwartale 15, wskaźnik 15, czyli miał mieć 15 wyjść w teren i 15 sprawdzeń. A teraz to się zmieniło i ma być 15 mandatów lub odmów przyjęcia mandatu. Czyli za każdym razem ma być ta sankcja.
0: Tak jak pani mówi, to już trwa trochę czasu. Jakie jest więc stanowisko szefa Krajowej Administracji Skarbowej? No bo mamy takie oświadczenie. Ja jestem na stronie KAS-u. To jest dosyć lakoniczne, tak? Oświadczenie za bardzo nie odnosi się do tych zarzutów. A jakie jest też stanowisko właśnie i samego KAS-u i Ministerstwa Finansów w tym zakresie?
1: No tak jak pani zauważyła i to stanowisko widzi, tam ono jest bardzo lakoniczne, tłumaczy, że nabycia sprawdzające to jest taka instytucja, zgodnie z ustawą o KAS jest stosowana, to się wszystko zgadza, ale szef KAS, bo to pewnie na jego polecenie było to oświadczenie, w ogóle nie wspomniał właśnie o tym mierniku, prawda, do którego ja się ustosunkowałam. A na końcu jeszcze zawarł taką informację, że w razie, gdy jakiś przedsiębiorca zauważy nieprawidłowości, to może zgłosić zastrzeżenia co do pracowników, co my jako pracownicy odebraliśmy no bardzo źle, tak, bo to on i to szef KAS narzuca nam konkretne mierniki, on wydaje polecenia, narzuca, mówię, te mierniki, normy do wykonania, narzuca ilości mandatów, co po niektórzy dyrektorzy jeszcze narzucają kwoty mandatów, co jest już w ogóle niezgodne z kodeksem karnym skarbowym. A potem jak coś jest nie tak, to proszę mnie, pretensje do tych na dole, do pracowników, tak? No tak nie może być. Niech weźmie odpowiedzialność, zmieni ten miernik przede wszystkim, bo zaraz nikt nie będzie miał zaufania do Krajowej Administracji Skarbowej. Wszyscy tylko będą postrzegać Krajową Administrację Skarbową jako tą, która nęka zwykłych przedsiębiorców, a nie walczy z oszustami. Także ten wskaźnik należy zmienić, powrócić do tego, co było i wziąć się za oszustów i za pracę, jaką powinna się KAS zajmować, a nie, że będziemy łupić teraz i chodzić i szukać, gdzie tu zwykłemu człowiekowi mandat wcisnąć. Nie, mandaty są nie od zasilania dziury budżetowej. Mandaty nabycia sprawdzające ma cel prewencyjny, a nie łatania dziury budżetowej.
0: No i co wtedy się dzieje, jeżeli dany pracownik tego miernika nie spełni, nie podporządkuje się? Jakie to będzie miało konsekwencje?
1: Pani, no mierniki są narzucane na urząd, to naczelnik jest z tych mierników rozliczany i to on musi zmobilizować pracowników do tego, żeby ten miernik wykonali. I konkretne działy też są za to odpowiedzialne. No jak nie zrealizuje miernika, no to naczelnik musi się przed dyrektorem tłumaczyć, dlaczego tego miernika nie zrealizował. Prawdopodobnie zostanie mu zmniejszona premia kwartalna. To tak samo co do pracowników, a premie kwartalne u nas nie są wysokie, zarobki też nie są jakoś bardzo wysokie, więc te premie kwartalne też są jakby troszeczkę nam nasze dziurę, budżety domowe ratują. Natomiast no, my nie chcemy w taki sposób pracować, że nas się zmusza do dawania mandatów na siłę. Ja cały czas to powtarzam. Ja bardzo dbałam wszędzie o wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej. Chcę przedstawiać twarz urzędnika jako kogoś, kto chce walczyć z oszustami podatkowymi i być partnerem z uczciwymi przedsiębiorcami, a tutaj robi się teraz wszystko, przyszła nowa władza, zmieniła mierniki i robi się wszystko, żeby pokazać, że KAS teraz będzie gnębić zwykłych przedsiębiorców. Ja bardzo tego nie chcę. Mam nadzieję, że część z Państwa to słyszy i widzi i dojdzie to do Państwa, że my urzędnicy się buntujemy przeciwko temu, stąd mój głos. Tam też mi jest w dyskusji czasem zarzucane nam urzędnikom, że ja tylko wykonywałem rozkazy, możecie odmówić. No proszę Państwa, to nie jest tak. W KAS-ie pracuje 60 tysięcy pracowników. To są w różnych częściach Polski. To są ludzie, którzy mają rodzinę, kredyty. Nikt nie odmówi teraz wykonania, prawda, polecenia i nie zaryzykuje i nie zmieni nagle 50 tysięcy ludzi pracy. Tak? Natomiast no, dzięki mojemu głosowi możemy o tym głośno mówić, żeby Państwo słyszeli, że budzi to nas sprzeciw, że nie chcemy tego.
0: A może tak? Było tak, że jednak tych mandatów było po prostu za mało, pani przewodnicząca, i ministerstwo razem z szefostwem Krajowej Administracji Skarbowej uznali, że urzędnicy po prostu powinni tych mandatów wystawiać więcej, bo jest ich stosunkowo za mało.
1: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, to nie u góry minister stwierdzi, czy mandatów nie może stwierdzić, czy jest za mało, bo to urzędnik idący na kontrolę stwierdza, jaki jest stan faktyczny. Stwierdza, czy jest nabite na kasę, czy nie jest nabite na kasę, czy jest prawidłowa stawka, i to on spotyka się z rzeczywistością. No i proszę mi wierzyć, jak mandat się należy, to on jest. I nie można tak arbitralnie stwierdzić, że jest za mało mandatów, prawda? Można oczywiście po ilości pójścia w teren, tak jak kiedyś był ten wskaźnik, tak? Ale po ilości, jeszcze wysokości mandatu.
0: Ja no dobrze, okazji, to inaczej.
1: Pozwoli mi powiedzieć, bo ja na początku też mówiłam o tym, że ciągle ta szara strefa w gastronomii jest duża. Są takie miejsca w Polsce, krakowski rynek na przykład jest takim miejscem, gdzie nagminnie restauratorzy, a to są naprawdę restauracje z obrotami wielomilionowymi, nie wydają paragonu, wydają tak zwane paragony kelnerskie i unikają odprowadzania podatku. I tam jak my chodzimy, moi koleżanki i koledzy, to jak damy mandat nawet 6 tysięcy, to taki właściciel nam się śmieje w twarz i mówi, że dla niego 6 tysięcy on odrobi to w 3 godziny. Więc to też mandat mandatowi nierówny, ale tak jak ja mówię, kwota nierówna kwocie, ale to zależy od konkretnej, od danej sytuacji, od rodzaju działalności, od szkodliwości czynu, od tego, czy jest to pierwszy raz ten mandat niewydany, czy któryś z kolejny, tak? No mówię, są takie miejsca w Polsce, gdzie te mandaty są wysokie, a mimo to nikt się tym przejmuje. Także to jest decyzja urzędnika, który jest na miejscu.
0: To zapytam inaczej. Jakie były wpływy do budżetu państwa z Krajowej Administracji Skarbowej na przestrzeni ostatnich kilku lat? Bo może kierownictwo KAS-u, pan Łoboda i pan Stawicki byli zaniepokojeni, że te wpływy są na przykład zbyt małe i trzeba je zwiększyć. Jak to wygląda w skali finansów?
1: Pani redaktor i szanowni państwo, każdy z nas wie, jakie są wpływy, tak? To znaczy są za małe, bo deficyt jest ogromny. Każdy z nas widzi skutki braku pieniędzy, szczególnie w służbie zdrowia, w kolejkach do specjalistów. Czyli oczywiście wiemy, że mamy za mało pieniędzy. No i KAS jest od tego, żeby tych pieniędzy szukać. Ale nie możemy ich szukać na siłę, wystawiając mandaty obywatelom za jakieś wykroczenia, które zwykle nie skutkowałyby tylko jakimś drobnym zwróceniem uwagi. Więc to nie jest droga, żeby dziurę budżetową, tak jak mówiłam, zasypać mandatami i szukać i chodzić i gdzieś tam komu można wystawić mandat. No nie tędy jest droga. Pieniędzy brakuje, ale szukajmy ich gdzie indziej, szukajmy ich tam w oszustwach, w większych firmach. Ja też tutaj jest często też w mediach podnoszona taka dyskusja, że międzynarodowe korporacje są nieopodatkowane. Pan Rafał Brzoska często o tym mówi, prawda, że on jako jego firma płaci duże, a firmy podobne zagraniczne nie płacą. Ale to jest rola parlamentu. To parlament powinien ustanowić po pierwsze takie przepisy, żeby opodatkować większe korporacje, tak? A po drugie szef Krajowej Administracji Skarbowej powinien wiedzieć, jak walczyć z oszustwami. A już szukanie zasypywania dziury budżetowej w jakichś drobnych mandatach, no to nie od tego są mandaty, nie tędy droga. I mówię, to bardzo godzi nasz wizerunek jako urzędników i zaburza zaufanie obywateli do organów państwa. To, jak to tak będzie, to potem każdy, nikt nie będzie chciał podatków płacić.
0: Rozumiem, prawda? Że Ministerstwo Finansów i pan Domański na razie nie odnieśli się do tej sytuacji.
1: Nie. No było tylko to oświadczenie takie, tak, to że Krajowej Administracji Skarbowej, że wszystko jest zgodnie z prawem, a jak coś jest niezgodnie z prawem, to proszę zgłaszać odpowiednim organom. Dla mnie to jest żadne oświadczenie. Powinien być jak najszybciej decyzja ministra finansów, by najlepiej, uważam, że tutaj już też mówię o tym głośno, że tu powinna być zmiana szefa KAS, bo wyraźnie widać, że no tutaj no KAS nie działa tak dobrze, jak powinien działać, tak? Natychmiast zmiana miernika. Nie ilość mandatów, tylko ilość nabyć. No bo mówię, tu zaraz straty będą dużo gorsze.
0: No, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani bardzo. Dziękuję państwu.
0: A mówiła pani Agata Jagodzińska, działaczka związkowa, Krajowa Administracja Skarbowa, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS. Jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia. Godzina 12:28, drodzy państwo, na naszych zegarach. To z nami przez kilka chwil zespół Manam, a później wracamy. Porozmawiamy o książce, ale nie tylko. Porozmawiamy o sytuacji na Ukrainie. Zbigniew Parafianowicz będzie naszym gościem.

0: I godzina, drodzy Państwo, 12:30 na naszych zegarach, a my mamy już połączenie z kolejnym gościem. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, publicysta, a także pisarz. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No to na początek konflikt, tak chyba możemy nazwać, pomiędzy Polską a Ukrainą, albo przynajmniej na duże napięcie w tych relacjach polsko-ukraińskich. Co dzisiaj mówi się w kontekście i nazwania jednostki specjalnej bohaterami, imieniem bohaterów UPA, a także planami odebrania orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego na Ukrainie? Jakie są opinie, jakie są nastroje w tej sprawie?
1: To nie jest tak, że to jest temat numer jeden dla Ukraińców. On w tej przestrzeni medialnej, czy to w mediach społecznościowych prezydenta, czy w mediach sprzyjających prezydentowi Zełenskiemu, raczej dąży się do tego, żeby przynajmniej na razie zamilczeć tą kwestię i udawać, że nic się nie stało. Z tego, co się orientuję, to jest nawet problem, żeby się przebić z jakimiś takimi głosami ze strony polskich publicystów czy analityków, którzy chcą w tej infosferze ukraińskiej zaistnieć ze swoimi tekstami czy opiniami. Także raczej mamy do czynienia z zamilczeniem, z taką... To w ogóle to jest bardzo wygodny argument, tak? Pokazanie tego, że w zasadzie to jest tak nieważne dla nas, że nawet o tym nie dyskutujemy. To przez lata byliśmy karmieni taką propagandową wizją tego, że my dla Rosji nie jesteśmy ważni, dlatego ona nigdy o nas nie decyduje. Przy czym to oczywiście jest nieprawda, bo jakby czym innym jest to, że Polska jest nieistotna w doktrynie dyplomatycznej ukraińskiej, jest gdzieś tam w lidze Azerbejdżanu, a czym innym spór, który wybucha nagle i generuje, potencjalnie może wygenerować ogromne koszty dla Ukrainy, prawda? To nie jest tak, że to jest zagadnienie dla Zełenskiego nieistotne, bo jeżeli suma summarum to ostrze obróci się przeciwko niemu, na przykład w negocjacjach akcesyjnych, czy na przykład w używaniu jego Airbusa, którym lata z Rzeszowa i z Krakowa Balic w wizyty zagraniczne, no to będzie zagadnienie i będzie musiał się do tego ustosunkować, bo to nie jest tak, że Polska nie ma narzędzi, żeby udowodnić.
0: No ale na razie prezydent Ukrainy milczy, prawda? I jego otoczenie nie zauważają tego faktu celowo.
1: Tak, no to było kilka takich żenujących wypowiedzi, czy to ze strony mera Lwowa, czy ze strony szefa MSZ-u, o tym, że ciekawe, jak Karol Nawrocki pojedzie na Ukrainę i odbierze ten order. No to jest, przecież to tak nie działa, no oni wiedzą doskonale, że tu nie chodzi o to, żeby ktoś jechał i zabierał to jak dziecko z piaskownicy w grabie czy wiaderko. No to nie jest zagadnienie tego typu, ale no to też jest, wcale mnie to nie dziwi, że na najwyższym szczeblu urzędników państwowych jest taka buta i też chamstwo takie deklarowane. To jest naturalna cecha postsowieckiej polityki. Demonstrowanie chamskiego i butnego stosunku do partnerów jest czymś naturalnym.
0: Jak pan patrzy na to też w kontekście tej konferencji, która ma się odbyć w Gdańsku 25 i 26 czerwca, Gdańsk, konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wiemy, że do tej pory odbywały się między innymi takie konferencje i w Berlinie, i w Rzymie, i tam debatuje się o tych licznych wymiarach związanych właśnie z odbudową na rzecz Ukrainy. Mieli pojawić się, czy mają pojawić się tam przedstawiciele rządu ukraińskiego, przedsiębiorcy, etc. Co teraz się stanie z tą konferencją? Myśli pan, że to będzie jakiś taki moment przełomu, albo będzie miało istotne znaczenie, czy raczej nie? Czy biznes się nie obraża i przyjedzie?
1: Nawet jeżeli biznes się pojawi, ukraiński, czy też w ogóle, nawet jeżeli ta konferencja nie zostanie, jakby jej trwanie nie zostanie zachwiane, bo to by była oczywiście wizerunkowa porażka rządu Donalda Tuska, gdyby tam doszło do jakichś nieporozumień, albo Ukraińcy chcieli coś udowodnić. Ja pamiętam swego czasu po wystąpieniu Zełenskiego w ONZ-cie, on wysłał taką nieoficjalną operatywkę, żeby ukraińscy politycy przestali jeździć do Polski, przekraczać polską granicę, czy analitycy, czy politycy zerwali kontakty, krótko mówiąc, z elitami polskimi. Niewykluczone, że może powtórzyć to w przypadku Gdańska. Tego jeszcze nie wiem. Natomiast tutaj co do zasady, jeśli chodzi o treść tej konferencji, to tam nikt ze strony rządowej nie ma złudzeń, że tam nie zostaną podpisane przełomowe kontrakty, prawda? Jakby... Filozofia mówienia o odbudowie ze strony Ukrainy to jest filozofia listów intencyjnych, czyli podpisywania pewnego rodzaju niezobowiązujących dokumentów, i to też jakby pomiędzy stroną ukraińską a stroną jakby państw zachodnich często te interesy się rozmijają. Ukraińcy oczekują kapitału przede wszystkim, pieniędzy, krótko mówiąc. Są prodolarowi czy proeurowi. Oczekują kapitału. A biznes zachodni czy politycy zachodni no, oczekują umów, kontraktów, know-how, transferu wiedzy, w konkretnych inwestycji, w które można by wejść. Także bardzo często po prostu te intencje się rozjeżdżają. Natomiast co do zasady ja uważam, że w ogóle kwestia odbudowy Ukrainy w Polsce jest kwestią absolutnie zmitologizowaną i obserwowałem to rok po roku jeżdżąc na konferencje dotyczące odbudowy do Poznania. W ubiegłym roku tam chyba nawet ambasadora ukraińskiego nie było na tej konferencji. W sensie nie był reprezentowany na bardzo niskim szczeblu dyplomatycznym. Ukraina była reprezentowana na niskim szczeblu dyplomatycznym, także ta mitologizacja, ona powoli też wręcz umiera taką śmiercią naturalną. Tak jak w przypadku Iraku, w pewnym momencie po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, że uwierzyliśmy w tak zwane garbate aniołki. No i to jest dokładnie ta sama sytuacja. I tutaj ja też jak rozmawiałem z przedstawicielami obecnej koalicji rządzącej czy rządu o tej konferencji w Gdańsku jeszcze przed sporem z Zełenskim, to nie miałem wrażenia, że oni oczekują jakichś przełomowych decyzji na tej konferencji w Gdańsku. Oni od dawna też się nie łudzą co do tego, z kim mają do czynienia po drugiej stronie.
0: No i teraz właśnie powstaje chyba to jedno z ważniejszych pytań, panie redaktorze. Czas nazwania tej jednostki wojskowej tak, a nie inaczej. Dlaczego akurat w tym terminie zdecydował się Wołodymyr Zełenski na taki ruch? To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy jednak właśnie w tle nie pojawiają się te pieniądze, o których pan mówi, czyli te niemieckie przede wszystkim pieniądze, czy jeszcze idąc gdzieś na zachód? No bo my w Polsce zachodzimy w głowę, dlaczego teraz, tak? Dlaczego akurat ten moment?
1: Nie, no to jest tak, że Zełenski zdaje sobie sprawę z tego, że musi poprawić swoją pozycję wewnątrz Ukrainy. To ma związek między innymi z aferą Mindicza, czyli wielką aferą korupcyjną, która polegała na tym, że prano pieniądze pochodzące z korupcji, budując willę dla prezydenta i jego przyjaciół w Kozynie pod Kijowem. I ten sojusz z poroszenkowcami, czy też z prawicą, ze skrajną prawicą, ma wymiar taki drobnicowy, wewnętrzny, po to, żeby tą pozycję Zełenskiego poprawić. I to jest po stokroć żenujące, jeżeli weźmie się to na warsztat i rozpracowuje istotę decyzji Zełenskiego.
0: No i położy się na wadze, tak? Jednak.
1: Oczywiście. Jeśli on jest w stanie położyć na szali relacje z państwem, z którym ma dość istotny odcinek granicy i interesy pewne wspólne, na rzecz budowania swojej popularności wewnątrz kraju w oparciu o odwołanie się do ideologii totalitarnej, ludobójczej, no to mamy problem. Co więcej, na to się też nakłada jednak pewnego rodzaju legalizowanie od dość dawna na Ukrainie, takiego przywiązania do promowania nacjonalizmu integralnego w wersji light, czyli tego nacjonalizmu, który jest z punktu widzenia Polski nieakceptowalny, którego korzenie są w ludobójstwie na Wołyniu. No i niestety Zełenski idzie tą drogą. Nie tylko idzie w garniturze, czy też w stroju taktycznym patrioty, no ale też nacjonalisty.
0: Ale to co, to Zełenski jest politycznym głupcem, panie redaktorze? On nie wie, co robi? Czy myśli, że będzie wiecznie rządził Ukrainą? Przecież też ma świadomość, że jego czas w pewnym momencie się skończy.
1: Dla każdego polityka podstawowy front to jest front wewnętrzny. Jakby stosując tą marksistowską, aczkolwiek prawdziwą definicję polityki czy partii politycznej, każda partia polityczna, jakby głównym celem partii politycznej jest zdobycie, utrzymanie władzy. I to samo dotyczy polityka. On jakby przede wszystkim musi walczyć o władzę, utrzymanie władzy. Musi kiedyś poddać się testowi, który polega na wyborze i swoją prezydenturę przedłużyć albo wejść w układ z ugrupowaniami politycznymi na Ukrainie, na przykład żeby zmienić ustrój i na przykład wybierać prezydenta przez parlament, jeżeli taki pomysł kiedyś się pojawi na agendzie.
0: Ale przecież w Polsce mieszkają miliony jego rodaków, tak?
1: Tak, no wziął ich za zakładników, oczywiście, że tak. No to jest, bo oczywiście diaspora ukraińska jest zakładnikiem tego sporu i najprawdopodobniej dostanie rykoszetem. Moim zdaniem naturalnym jest sięgnięcie po narzędzia takie jak przywileje dla Ukraińców w Polsce, prawda? To jest naturalny repertuar, po który sięgną politycy.
0: Myśli pan, że do tego dojdzie w tej konfiguracji politycznej, która jest dzisiaj, czyli prezydent Nawrocki i Donald Tusk, że może dojść do takiego ruchu? Mi się wydaje osobiście, że nie, ale...
1: Ale to kandydat Trzaskowski mówił o pozbawieniu przywilejów Ukraińców. To nie jest tak, że
0: no i nie wygrał.
1: który jest mistrzem, ale Donald Tusk jest mistrzem czytania sondaży, prawda? Dla niego, mam wrażenie, czasami sondaże są celem samym w sobie. No on wie, jaka jest emocja społeczna w Polsce, czyta te emocje i dodatkowo ma po drugiej stronie dwie konfederacje i PiS, który pewnie bardzo chętnie będzie współpracował w tej dziedzinie. Dodatkowo inicjatywa jakby z orderem Orła Białego jest ze strony prezydenta. To jest ogromna zagwozdka dla Donalda Tuska, jak z tego wybrnąć.
0: No bo czy podpisze, czy nie podpisze, jak pan myśli? Czy będzie tutaj zgoda i kontrasygnata premiera przy tym akcie?
1: Znaczy ona nie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby pozbawić Zełenskiego orderu. Natomiast myślę, że Tusk będzie próbował jakoś lawirować, ale obserwując konferencję po incydencie na Morskim Oku, czy z wjazdem influencera na Morskie Oko, wydaje mi się, że on pójdzie w kierunku zagospodarowania.
0: A jak pan w ogóle odebrał? Po pierwsze, bo rozmawiamy o tych sprawach tak szeroko, ale pan, jako człowiek, który jeździ na Ukrainę wielokrotnie, który zna tamtą mentalność, jak pan odebrał? I tę nazwę, którą dokonał Wołodymyr Zełenski i ten pomysł Karola Nawrockiego. Jako Polak, jako publicysta, jako dziennikarz.
1: To, co zrobił prezydent Polski, było jedynym słusznym rozwiązaniem. Jakby obowiązkiem prezydenta, głowy państwa jest jednak zagospodarowywanie pewnych emocji, szerokich emocji, które są w narodzie, w społeczeństwie. Widzimy przecież, co się wydarzyło. Widzimy to poczucie Polaków, którzy przecież Polacy nie zawiedli Ukrainy od 2004 roku ani razu. I w czasie pomarańczowej rewolucji Kwaśniewski, który negocjował kompromis. I w 14 roku, kiedy Sikorski jechał z misją negocjacyjną na Majdan. I w 22 roku, kiedy otworzyliśmy swoje domy dla Ukraińców i przekazaliśmy im ciężki sprzęt, kiedy nie było to powszechne w Europie. Polska Ukrainy nie zawiodła ani razu. Tymczasem co chwilę albo czytamy na X-ie opinię, że mamy jakieś postkolonialne kompleksy, czy też próbujemy im dokopać, albo widzimy działania Zełenskiego, który rehabilituje Melnyka, najprawdopodobniej sprowadzi zwłoki Bandery na Ukrainę, który nadaje imię UPA jednostce sił specjalnych. No, ile można znosić te spluwanie w twarz?
0: Kolejnym krokiem powinno być odebranie przywilejów?
1: Ja już od dawna to postulowałem. W sensie uważam, że Polska powinna dzielić się swoim bogactwem tylko z państwami, które są w sojuszach formalnych z Polską, czyli są przede wszystkim w Unii Europejskiej i działają na zasadzie wzajemności. Czyli również my korzystamy z przywilejów w tych państwach. Świadczenie 800+ nie jest pomocą społeczną. To jest podział bogactwa, którego dokonuje naród polski, redystrybuując to bogactwo, które zgromadziliśmy po 36 latach od upadku komunizmu.
0: No ale zaraz oczywiście odezwał się głosy, że Ukraińcy także wpływają na nasze PKB, że również płacą podatki, że...
1: No to jest standardowy argument, który pojawia się w grze. Płacenie podatków... Ja też płacę podatki, nie uważam, żeby to była łaska, którą robię dla państwa. Podatki są obowiązkiem i to nie jest, nikt nikomu tutaj łaski nie robi, że płaci podatki. Tak samo jak dokładanie się do PKB, no to jest, każdy ma wybór, no może się nie dokładać, prawda, do tego PKB i zmienić swoje miejsce zamieszkania. Chodzi o to, że po prostu świadczenie 800+ jest pewnego rodzaju bardzo specyficznym rodzajem redystrybucji bogactwa nagromadzonego w Polsce, które niekoniecznie musi być adresowane do państw, które nie działają na zasadzie wzajemności.
0: To ja jeszcze wrócę do tego, panie redaktorze. Czy Wołodymyr Zełenski nie boi się tego, że będzie miał po prostu mniej pieniędzy z Unii Europejskiej, że po prostu te pieniądze będą blokowane? Jak on chce i kogo chce przede wszystkim namawiać do tego, żeby wspierali, żeby dofinansowywali, żeby wysyłali sprzęt, skoro straci takiego, czy traci takiego ważnego sojusznika jak Polska?
1: Może on po prostu nie wierzy w to, że Ukraina wstąpi kiedyś do Unii Europejskiej. Niewykluczone, że też w tej kalkulacji jego jest zbudowanie wokół Polski obrazu takiego państwa, które pełni rolę Orbana w tym momencie, czyli głównego blokującego drogę do Unii i jest jakby uzasadnieniem, dla którego Zełenski odniósł porażkę w integrowaniu swojego państwa z Europą. Bo proszę zauważyć, on od kilku miesięcy lansował koncepcję szybkiej ścieżki Ukrainy do Unii. Ona upadła, ta koncepcja, nie z powodu Polski, tylko z powodu między innymi Niemiec i Francji, które nie wyobrażają sobie takiego wariantu. Czy też nawet Holandii proukraińskiej mocno, w której, przypomnijmy, odbyło się referendum w 2014 roku o tym, czy Ukraina powinna podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią. Referendum, w którym Holendrzy powiedzieli nie. I teraz tak, Jeśli Polska staje się kozłem ofiarnym, no to w naturalny sposób jest uzasadnieniem dla Zełenskiego porażki, którą odniósł, czyli porażki w postaci szybkiej ścieżki do Unii. I tutaj też musimy mieć tego świadomość. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby dalej wspierać transfer pieniędzy na przykład na Ukrainę unijnych, czy jakichś programów takich jak na przykład w ramach inicjatywy Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To jest pewien pomysł ukraiński, który polega na tym, żeby po prostu wysysać z Unii pieniądze na rzecz na przykład budowania infrastruktury na Zakarpaciu. To nie wyobrażam sobie, żeby Polska coś takiego popierała. To nie ma racji bytu. Kolejna sprawa. Sprowadzono niedawno szczątki Melnyka na Ukrainę. Zastanawiam się, jak Ukraińcy z Monachium będą chcieli te szczątki Bandery sprowadzić. Jaką trasą poleci samolot i gdzie wyląduje, który będzie chciał te szczątki na Ukrainę sprowadzić. Czy wyląduje w Rzeszowie, czy też na przykład w Balicach, w Krakowie. To wszystko jeszcze przed nami. Cała ta imba związana z wojną o historię jeszcze przed nami. Natomiast ma ona wiele aspektów, choćby właśnie takich, o których wspomniałem, czyli próbę uwikłania jakby Polski w winę o zablokowanie tych relacji ukraińsko-unijnych.
0: Tak, to jest na pewno ten ważny element, ale jeszcze jest ta sprawa, która na pewno wiąże się z poniekąd z pana książką, bo w ostatnim czasie oczywiście bardzo dużo mówimy na temat ekshumacji i ten fragment, którego może nasi słuchacze nie do końca znają, ale w każdym razie jeden z dyplomatów powiedział, że Paweł Kowal wprowadził, można powiedzieć, cenzurę i nie wpuszczał dziennikarzy do miejsc, w których trwały prace. Mówimy oczywiście o ekshumacjach w Późnikach, rok 2025. Pan mówi, że widział te zdjęcia, że chodziło o to przede wszystkim, żeby nie grzały medialnie i ten dyplomata mówi coś takiego. Zgadza się, nie chciał pan Kowal internetowych dyskusji na temat tego, ile gwoździ odnaleziono w głowie zamordowanego dziecka. Ma to jakiś sens, chociaż Ukraińcy napuszczali na nas media i historyków, którzy z uporem maniaka powtarzali, że w Późnikach ludzie ginęli za sprawą NKWD. No i tutaj mamy te dwa wątki. Pierwszy to jest wątek związany z panem Pawłem Kowalem. Mnie osobiście zdziwiła taka decyzja, albo przynajmniej ta cenzura, ponieważ mamy na przykład zdjęcia pana Leona Popka, pana doktora, który bada też od kilkudziesięciu lat tę sprawę i one są na stronach Instytutu Pamięci Narodowej i możemy zobaczyć, jak wyglądały te ekshumacje, jak wyglądały te prace i te zdjęcia są. Dlaczego w tej sprawie akurat miałoby być inaczej, panie redaktorze?
1: Że tam jest też powód bardzo ważny, taki prozaiczny, moim zdaniem uzasadniony. W tych ekshumacjach brał udział jednym z głównych jakby...
0: Rozumiem, pan Dancewicz.
1: Tak, jeżeli ktoś ekshumuje szczątki swojej rodziny, to warto by było może zapytać tą osobę, czy ona sobie życzy, aby te zdjęcia krążyły w przestrzeni publicznej na platformie, która nie sprzyja, że tak powiem, wyważonej debacie czasami. No to też najdelikatniej mówiąc, czasami formułowane są tam sądy radykalne i takie, które bywają wyostrzone. Ja uważam, że ten argument należało rozważyć. Ja też znam relacje osób, które brały udział w ekshumacjach. Często tam dochodziło do poważnych kryzysów związanych z układem nerwowym osób, które były w to zaangażowane z racji tego, co ekshumowano, w sensie jakiego typu szczątki ludzkie.
0: Myślę, że podobne były i w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej, tak? Tam były głównie kobiety i dzieci. Ten materiał jest. Ja z jednej strony rozumiem te względy rodzinne, ale z drugiej strony zresztą pan sam o tym mówi wielokrotnie, że jednak no, faktom nie można zaprzeczać. I nie mówię o tym, żeby to publikować na X-ie, tylko no, na przykład na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Tak? My nie mamy relacji, my nie widzieliśmy.
1: Ale zdaje sobie pani sprawę z tego, że zdjęcie ze strony IPN-u trafi do na X, prawda?
0: Czy ale jest, mówię, z Ostrówek i z Woli są te zdjęcia.
1: Tak, natomiast co do później, ja używam konkretnego argumentu dotyczącego osoby, która miała prywatny interes w tym, żeby nie prowadzić publicznych debat na temat tego, czym się ta osoba zajmuje. Ja uważam, że ten argument jest zasadny, że on się trzyma kupy co do zasady i warto go uwzględnić w tej dyskusji. Oczywiście no, to nie jest tak, że da się utrzymać w jakiejś tajemnicy to kogo ekshumowano w Późnikach i że były to często po prostu dzieci z gwoździem w głowie, prawda? To jest jakby jasne. Natomiast najpierw dajmy tutaj prokuraturze czas na to, żeby mogła nad tą sprawą popracować i uwzględnijmy ten argument dotyczący osoby, która miała prywatny interes rodzinny podczas ekshumacji w Późnikach. To jest moim zdaniem istotny argument i wydaje mi się, że należy go uwzględnić w tej dyskusji.
0: To są Późniki. Teraz na przełomie kwietnia i maja chyba, albo przynajmniej w maju, była kolejna wyprawa i kolejna ekshumacja poszukiwania w tych miejscowościach, o których mówiłam, czyli Wola i Ostrówki. No i jak pan patrzy też na tę całą sytuację związaną ze zgodami na ekshumację? No bo przecież Instytut Pamięci Narodowej rocznie występuje o te zgody, musi je cały czas ponawiać. No i jedna na kilka lat albo kilkanaście lat, mówię o instytucji państwowej, no na pewno bardzo niepokoi.
1: Oczywiście, że tak. No to jest, jakby widać to bardzo wyraźnie, że ukraińskie instytucje o wiele większą sympatię mają do ekshumowania żołnierzy Wehrmachtu. No to jesteśmy świadkami tych ekshumacji na dużą skalę ze strony prowadzoną przez Niemców. Ekshumacji żołnierzy, którzy ginęli po prostu na froncie wschodnim podczas działań Wehrmachtu w czasie operacji tam na Łuku Kurskim, czy po prostu przesuwania się tego frontu południowego, frontu wschodniego, jego południowego odcinka przez Ukrainę w stronę Charkowa między innymi. Jak rozumiem, Ukraińcy tutaj nie widzą żadnego problemu w tym, żeby żołnierze armii, która walczyła o interesy Adolfa Hitlera, żeby oni byli ekshumowani szybciej niż ofiary ludobójstwa, którego dokonało UPA. To wynika z oczywistych powodów. No, ten mit założycielski państwa współczesnego ukraińskiego, który jest oparty o UPA, zostałby naruszony, gdyby się okazało, że po prostu na masową skalę UPA mordowało przede wszystkim cywilów, a przede wszystkim kobiety i dzieci, a nie mężczyzn w wieku poborowym, prawda? Chociaż oni oczywiście też byli ofiarami. Natomiast ja też od dawna mówię o tym, że jakby dowodem dobrej woli ze strony Ukraińców byłoby odmrożenie tych ekshumacji bezwarunkowe i natychmiastowe po obydwu stronach, polskiej i ukraińskiej. Chociaż z drugiej strony wtedy pojawia się argument, czy też taką opinię słyszałem, rozmawiając z ludźmi znającymi ten temat, rozmawiając do swojej książki z historykami czy z ludźmi zaangażowanymi w procesy ekshumacyjne, kwestia tego, czy polskie państwo by udźwignęło takie odmrożenie natychmiastowe i jednoczesne.
0: Wiemy oczywiście, że nie mamy takiej liczby specjalistów i zespołów. No właśnie, musielibyśmy się posiłkować gdzieś za granicą, no czy...
1: I czy wtedy nie doprowadzilibyśmy do jednak podważenia sprawczości państwa polskiego w tej kwestii? To jest pytanie otwarte.
0: Ale zresztą sam pan wie, warunki atmosferyczne na przykład są gigantycznym tutaj elementem, który warunkuje. Więc Pomorski Uniwersytet Medyczny, tak, Szczecin, no tych specjalistów nie ma dużo. Myślę, że w kilkanaście miejsc można by było jednocześnie pojechać, ale nie więcej.
1: Tak, to prawda. Natomiast no, tu jest kwestia właśnie takiego zamanifestowania dobrej woli politycznej ze strony Zełenskiego i nie grania po prostu ekshumacjami, nie stosowania tego jako elementu nacisku, bo przecież doskonale wiemy, że strona ukraińska w ilościach homeopatycznych odbraża ekshumację i próbuje traktować to jako element gry z Polakami.
0: Mają przełożenie, tak? Wiedzą, gdzie dotknąć, gdzie jest ta nasza wrażliwość. Ale panie redaktorze, to jeszcze ten wątek, który pojawił się na końcu zdania. Oczywiście książka Kłopot z Zełenskim. Mówi ten dyplomata, że Ukraińcy napuszczali na nas media i historyków, którzy z uporem maniaka powtarzali, że właśnie w Późnikach ginęli ludzie za sprawą NKWD. Jak pan, no mi to jest w ogóle ciężko sobie wyobrazić, tak, że jest mogiła, są prace, wiemy dokładnie, co się wydarzyło. Jak można dopuścić do takiej sytuacji, żeby ktoś się taki pojawiał w ogóle i ta mentalność taka zupełnie skrajnie inna gdzieś od naszej? No mi ciężko było w ogóle to przeczytać.
1: Znaczy to jest drugi element składowy działań wrogich władz ukraińskich wobec sąsiada, który nigdy nie zawiódł, mówiąc najoględniej. Z jednej strony właśnie upaństwowienie ideologii, która nawiązuje do UPA, czyli do formacji, która dokonała ludobójstwa na Polakach, a z drugiej strony negacjonizm, który jest uprawiany. Czyli krótko mówiąc, ktoś, kto mówi o tym, że to NKWD mordowało Polaków w Późnikach, w gruncie rzeczy nie różni się niczym od Irvinga, który mówi, że nie było Holokaustu. To jest to samo tak naprawdę. Tylko problem polega na tym, że mówią to wpływowi historycy pod nazwiskiem po stronie ukraińskiej, czy też na przykład przedstawianie tego argumentu, że głównym celem UPA było NKWD i Sowieci. No to okej, przedstawmy Excele i pokażmy, ile ofiar było.
0: To są kilka tysięcy chyba, prawda?
1: To jest oczywista nieprawda. No, tak samo jak relatywizowanie czy negowanie po prostu odpowiedzialności UPA za ludobójstwo na Polakach jest czymś absolutnie nieakceptowalnym z punktu widzenia Polski. Natomiast no, ten relatywizm, on jest powszechny. No, tam się używa pojęć na przykład wojna chłopska. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że na przykład Holokaust był wojną burżuazyjną pomiędzy bankowcami niemieckimi a żydowskimi, prawda? To byśmy doszli do tego samego absurdu, do tej samej nieprawdy, kłamstwa, czegoś, co by obrażało pamięć osób, które zginęły w Holokauście. Kolejny punkt. Wojna polsko-ukraińska. Wiatrowicz dzieli ją na pierwszą, drugą. To jest nieprawda, to jest ludobójstwo, nie wojna polsko-ukraińska. Kolejna kwestia, że zabijało NKWD, a nie UPA. To jest też nieprawda. Akcja w Hrubieszowie, AK i UPA przeciwko NKWD, nie jest dowodem na to, że UPA nie zamordowało w akcie ludobójstwa, masowym akcie ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce.
0: Oczywiście, to był jakiś element tylko wyrwany z historii. Zostały nam 4 minuty, panie redaktorze. Czego tak naprawdę... Znaczy, czy ten strach jest tak gigantycznie paraliżujący elity ukraińskie, że oni po prostu boją się na tej prawdzie historycznej budować tych podwalin? Bo dla nas, jako Polaków, wydaje mi się, że to by było bardzo oczyszczające i bardzo takie wzniosłe, szlachetne. Także nam tego po prostu brakuje od nich.
1: Kiedyś usłyszałem od jednego z polityków prawicy bardzo mądre zdanie, że dojrzały naród potrafi rozliczyć się ze swoimi stodołami. To było oczywistym nawiązaniem do pewnych kontrowersyjnych kart w historii Polski. Ukraina takiego podejścia nie ma. Myślę, że doskonale rozumie, że mit założycielski państwa ukraińskiego zostałby podważony tym samym, gdyby zaczęli szczerze mówić o ludobójstwie, którego UPA dokonała na Polakach, bo to było główne zajęcie, którym trudniła się UPA w latach 40., poza myśleniem w kategoriach budowy niepodległego państwa we współpracy z III Rzeszą. To jednak jest po prostu rujnujące dla tego mitu założycielskiego i stąd ta zaciekłość, stąd ta upartość, stąd negacjonizm, stąd relatywizm, stąd podważanie pewnych prawd, które są ustalone przez historyków umiarkowanych, takich jak na przykład profesor Grzegorz Motyka, który przecież żadnym radykałem nie jest.
0: Jest historykiem po prostu, tak?
1: Absolutnie. Od lat zajmuje się tematyką Wołynia, ludobójstwa wołyńskiego. Jest wyważonym historykiem, który jednak ponad wszelką wątpliwość wykazał fakty, a nie opinię czy publicystykę historyczną.
0: No i

0: który wówczas po pomarańczowej rewolucji był szefem archiwów SBU i z którym miałem okazję rozmawiać zresztą o tych dokumentach o operacji polskiej. Mam tą publikację w domu bardzo wartościową na temat operacji polskiej, której dokonało NKWD na Polakach, na terenach dzisiejszej Ukrainy. Oczywiście kwestie tych dokumentów wołyńskich są utajniane, dokładnie na tej samej zasadzie, na której Niemcy nawet z XVIII wieku nie chcą ujawniać dokumentów dotyczących jurgieltników. To, o czym mówił profesor Grzegorz Kucharczyk z kolei, który interesował się tematem jurgieltników, czyli ludzi, którzy brali pieniądze od państwa pruskiego w okresie rozbiorów. Niemcy dostęp do tych dokumentów zamknęli, gdyż nie chcą po prostu ujawniać różnych przykrych kart dotyczących ich historii. Dlaczego mieliby tego nie robić Ukraińcy? No z oczywistych powodów zamykają archiwa po to, żebyśmy nie mieli łatwego dostępu do materiału dowodowego, który posłuży w gromadzeniu kolejnych dokumentów, kolejnych dowodów na ludobójstwo wołyńskie.
1: Smutna jest ta konstatacja w tych relacjach polsko-ukraińskich. Panie redaktorze, jakiś pozytywny akcent może na koniec?
0: Pozytywnym aspektem jest to, że tak jak powiedziałem, Polska jest partnerem, który nigdy nie zawiódł. I to jest, my po swojej stronie robotę zrobiliśmy. Teraz czekamy na wzajemność w tych relacjach.
1: Tak jest. Mówił o tym Zbigniew Parafianowicz, między innymi autor najnowszej książki Kłopot z Zełenskim, także Polska na wojnie. Panie redaktorze, następna rozmowa stricte na temat książki. Dobrze?
0: Tak się umawiamy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Godzina 13 punktualnie, drodzy Państwo, a więc czas na wiadomości wnet. W samo południe.

0: Szef ukraińskiego MSZ apeluje, by nie zaostrzać relacji między Ukrainą a Polską. Wybory prezydenckie w Krakowie i protesty w Southampton. Po zabójstwie Polaka Hanna Tracz zapraszam na serwis informacyjny.
1: Wiadomości wnet.
0: Szef ukraińskiego MSZ apeluje, by nie zaostrzać relacji między Ukrainą a Polską. Andrii Sybija odniósł się do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Sybija napisał w mediach społecznościowych, że zaostrzenie relacji nie służy ani Polakom, ani Ukraińcom. Jak podkreślił, nie wolno nakręcać spirali nienawiści, zwłaszcza w sytuacji, gdy nad Europą wisi zagrożenie ze strony Rosji. Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że wybór nazwy był decyzją żołnierzy i, jak twierdzi, nie miał intencji antypolskich. Dodał, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie w czasie wojny i chce rozmawiać także o najtrudniejszych sprawach historycznych w duchu wzajemnego zrozumienia. W ubiegłym tygodniu Zełenski nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Sił Operacyjnych Specjalnych Północ. W reakcji prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by kapituła Orderu Orła Białego rozważyła odebranie Zełenskiemu tego odznaczenia. Order przyznał ukraińskiemu prezydentowi w 2023 roku Andrzej Duda. Przeciwnikiem wszystkich kandydatów na prezydenta Krakowa jest skostniały układ, który rządzi miastem od dziesięcioleci, mówił w Radiu Wnet kandydat Prawa i Sprawiedliwości na to stanowisko Michał Drewnicki. Kraków został zawładnięty przez grupy interesów, wyrzucając stamtąd mieszkańców, mówił kandydat z Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Ponad 1000 osób zgromadziło się wczoraj wieczorem przed Centralnym Komisariatem Policji w Southampton, domagając się zmian w działaniu policji po wstrząsającym nagraniu z aresztowania Henry'ego Nowaka. W ubiegłym roku Krajowa Rada Komendantów Policji opublikowała dokument zawierający zobowiązania antyrasistowskie. Stwierdzono w nim, że rasizm pozostaje realnym problemem w policji, a osiąganie równości wyników dla różnych grup etnicznych nie zawsze oznacza identyczne traktowanie wszystkich osób, lecz uwzględnienie ich indywidualnych doświadczeń i okoliczności.

0: Rośnie napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Amerykańskie wojsko poinformowało o nocnych uderzeniach w samoobronie na cele w Iranie oraz o zestrzeleniu irańskich rakiet balistycznych i dronów. Według dowództwa centralnego USA ataki przeprowadzono na wyspie Keszm w cieśninie Ormus. Celem miała być irańska wojskowa stacja kontroli naziemnej. Amerykanie twierdzą, że działania były odpowiedzią na próby irańskich ataków w regionie. Kuwejt poinformował, że irańskie drony uderzyły między innymi w budynki międzynarodowego lotniska. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Kuwejckie władze nazwały atak kryminalną irańską agresją. Amerykańskie dowództwo podało też, że Iran wystrzelił rakiety w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu. Część pocisków miała się rozpaść w locie, pozostałe zostały przechwycone. Teheran twierdzi z kolei, że zaatakował amerykańskie bazy i śmigłowce w jednym z państw regionu. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła, że naruszenie bezpieczeństwa cieśniny Ormus będzie miało dla Stanów Zjednoczonych wysoką cenę. Do wymiany uderzeń dochodzi w czasie, gdy rozmowy o zawieszeniu broni między Waszyngtonem a Teheranem utknęły w martwym punkcie. Nowy węgierski rząd zlikwiduje Urząd Ochrony Suwerenności. W projekcie ustawy stwierdzono, że urząd powołany za czasów rządów Fideszu Viktora Orbana nie pełni żadnej funkcji publicznej, a jego powołaniu przyświecały jedynie interesy polityczne. Jego prawdziwym celem było wywieranie presji politycznej na obywateli, niektóre organizacje i prasę. Jak przypomina bankier.pl, Parlament Węgier przyjął w 2023 roku ustawę o ochronie suwerenności, którą powołano Urząd Ochrony Suwerenności, zajmujący się badaniem organizacji korzystających z finansowania zagranicznego.
1: Z ostatniej chwili.
2: Maja Chwalińska w półfinale turnieju Roland Garros. To jest niesamowita historia. To jest piękna baśń, piękny sen. Dosłownie przed sekundką Maja Chwalińska wygrała ostatnią piłkę meczu ćwierćfinałowego z Anną Kalińską z Rosji. 6-3 w tym drugim secie, a 7-6 w tiebreaku dla Polki w pierwszym secie. Ależ to jest był mecz wygrany przez naszą kochaną Maję, która, proszę sobie wyobrazić, prowadziła już 5-1 w pierwszym secie, ale później coś zaczęło się dziać. Anna Kalińska zmieniła nieco taktykę, odpowiadała na te takie długie piłki. Maja Chwalińska gra takimi lobami. Podobno się już tak nie gra, ale teraz chyba wszyscy tak będą grać, bo to jest skuteczne. Dziś dosyć chłodno w Paryżu. Nawet była taka groźba, że może padać deszcz. I tak dach nie był zamknięty. Wiatr tak jakby trochę może momentami sprzyjał Maji. W każdym razie Rosjanka doszła na 5-5, był tiebreak 7-6 w tym pierwszym secie, no i drugim znowu Maja prowadziła. Wydawało się, że Kalińska rozszyfrowała tą taktykę Mai, ale na szczęście przy 5-3 było trochę nerwowo, bo miała piłkę jedną, drugą Rosjanka. Maja jednak świetnie to wszystko broniła i właśnie skończyła 6-3 i mamy ten awans. No to jest coś nieprawdopodobnego. Sport potrafi być piękny, oczywiście też potrafi być brutalny, tak jak w przypadku Igi Świątek potrafi rozczarowywać, ale też właśnie pisze takie niesamowite historie, jak ten z Mają Chwalińską, która z kwalifikacji zaczynała. Podkreślmy, że to teraz zagrała swój 8 mecz, 3 mecze eliminacyjne, a później kolejne rywalki pokonywała, jak slalomowe tyczki zaczęło od Queen Mengjeng, a więc tej mistrzyni olimpijskiej z Paryża, później była między nimi Maria Sakkari, teraz Anna Kalińska i zmierzy się w półfinale ze zwycięzczynią meczu. Za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Aryna Sabalenka zagra z Diane Schneider z Rosji. Brawo Maja, brawo dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, brawo pszczółka Maja i jeszcze tylko takie jest upewnienie, bo po tym jak wygrała poprzednią rundę, weszła do ćwierćfinału, pytała ją korespondentka, dziennikarka na korcie imienia Filipa Châtier, czy ma zarezerwowany hotel w Paryżu, bo przecież czy jest przewidziany rezerwacja na trzeci tydzień, a Maja z uśmiechem powiedziała, no nie wiem, w sumie to jeszcze wiem, że dużo pieniędzy wygrałam, ale jeszcze ich nie dostałam. Módlcie się za mnie, żeby była ta rezerwacja, żeby były miejsca, ale jedna z polskich firm powiedziała, Maju, niczym się nie przejmuj, wszystko masz zarezerwowane, zabukowane, niech cała rodzina, cały team Mai Chwalińskiej po prostu się zajmie tenisem, no i proszę, w jaki piękny sposób sposób właśnie ten tenis pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama. Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
4: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
3: Tam można nabyć płytę CD,
4: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet, wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.

0: Godzina 13.13, audycja telefony, zaczynamy. Hania Trecz i Mikołaj Murkociński. A to znaczy, że zaczął się chyba długi weekend i tak zostaliśmy na posterunku, chcąc, nie chcąc tak naprawdę. Jest nam bardzo miło,
1: chcąc.
0: Że możemy z Państwem być przez tę najbliższą godzinę. Numer telefonu, nie wiem, czy Mikołaj zna już na pamięć, czy nie.
1: Zaczyna się od piątki.
0: Tak.
1: 572-296. 545, dziękujemy Adamowi Czerpakowi, który nam tutaj podpowiada dzielenie, ale Adam już chyba zna na pewno na pamięć ten numer.
0: Można dzwonić, do czego Państwa zachęcamy. Nie wiem, czy mamy jakiś temat główny rozmowy, ale tematów na pewno nie brakuje, bo bardzo dużo się przed tym długim weekendem, przed Bożym Ciałem jutro specjalna ramówka dzieje. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Haniu.
0: Dzień dobry.
2: Pani redaktor. Miło mi, że mogłam się dodzwonić i się wypowiedzieć, że będę się mogła wypowiedzieć. Elżbieta, ja mam taką uwagę, że ta bajka, co była wczoraj czytana i przedstawiana przez państwa redakcję o tym wdzięcznym i jak to spolegliwym ogrodniku, który tak się wywdzięczał za wszystko, czego nie dostał, aż został utopiony w błocie. I chyba to do nas, do Polski się dotyczy. Całej Polski, nas Polaków. Ta bajka powinna być przede wszystkim przy najbliższych wyborach, kogo wybieramy, po co i na co i co komu dajemy. Ja się nie godzę na to, żeby naszymi najwyższymi godnościami, orłem białym, obdarowywać każdego, kto przyjdzie z ulicy. To ja już bym wolała, żeby redaktorów polskich obdarować takim orłem białym, każdego Polaka, który uczciwie pracował w Polsce, bo to chyba będzie większy pożytek dla kraju, dla Polski, a my jesteśmy skubani z każdej strony. Nasz się skubie z każdej strony. Powiem tak, jestem katolikiem, idę do kościoła. Dajemy różne sprawy, na różne sprawy dajemy pieniądze, a jesteśmy dociskani, byle więcej i nie wiadomo, gdzie to idzie, na co to idzie i po co to idzie. W końcu my pójdziemy, będziemy tak zmiażdżeni, że nas już nie będzie nawet stać na to, żeby wydać z siebie głos. Bo my dotujemy wszelkie te obce narody, obce tutaj funkcjonujące, no ja bym, nie wiem jak to nazwać, kartele narkotykowe ze wschodu i posowieckich państwach i co tylko i ciągle mało, a tu się okazuje, że cała Afryka siedzi w Lublinie, a Kościół ciągnie na Afrykę pieniądze, na Ukraińców, którzy siedzą w Polsce. A w końcu kto Polaka dostrzeże w tym wszystkim? Polskiego przedsiębiorcę, Polaka, człowieka, który pracuje na swoją emeryturę. Przepraszam, że tyle nagadałam, ale po prostu taka gorycz, że we mnie się zebrała.
0: Nie ma za co przepraszać, to jest ten czas dla naszych słuchaczy. Bardzo pani dziękujemy za telefon. Łódź, pozdrawiamy, 106 i 1. Miłego dnia pani życzymy i mam nadzieję, że może
2: ja
0: jakiś pozytyw, bo nasza Polka jest w półfinale Roland Garros i to wcale nie
2: tak,
0: Iga Świątek.
2: Ale to ja chcę powiedzieć tak, że Iga Świątek jest też naszą kochaną zawodniczką. My ją kochamy, ubóstwiamy, wielbimy, wspieramy modlitwą. I dobrze by było też, żeby Iga Świątek poszła do kościoła, się pomodliła, wyciszyła, odmówiła różaniec i też jej pójdzie lepiej.
0: Może słucha, może pomoże w sporcie. Wszystko jest ważne, by tak holistyczny człowiek jest przecież ponoć. Tak wielu twierdzi. Jest godzina 13.18. Kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo.
3: Halo.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani. I znów się słyszymy. Ja jestem Elżbieta, mieszkam w Łodzi i pani
0: To jest
3: Hanna
0: niesamowite,
3: Trat.
0: Bo przed chwilą też była pani Elżbieta z Łodzi, więc chyba same Elżbiety nas słuchają i to jeszcze z Łodzi.
3: No właśnie. Proszę pani, no oczywiście dzień dla nas piękny, bo Maja Chwalińska jest już w półfinale. W każdym bądź razie ja nie będę się odnosiła do przywilejów Ukraińców, bo już na ten temat dużo zostało powiedziane, a ja mam oczywiście swoje zdanie i bardzo państwa lubię, więc chciałabym jeszcze móc kiedyś do państwa zadzwonić, a może mi zablokujecie numer, nie wiem.
0: Absolutnie, takich no, rzeczy u nas nie ma.
3: No brawo. Ja bym się chciała odnieść do innej kwestii, do wypowiedzi Donalda Tuska, którego celowo nie nazywam premierem, ponieważ jeden z dziennikarzy lewicowych czy jakiś posłów, nie wiem, ośmielił się powiedzieć publicznie i wprost do pana prezydenta, że nie jest według niego prezydentem, więc proszę bardzo, rykoszetem idzie ode mnie, Tusk nie jest premierem Polski. Ale właśnie, tenże Tusk, skandaliczna wypowiedź, jeśli chodzi o to, co zrobił Załański. Proszę pani, ja rozumiem, że każdy kraj, każdy naród ma prawo do własnej historii, jak najbardziej, szanuję to, tylko że pan Tusk się trochę zamotał w tej wypowiedzi, bo po pierwsze, najpierw powiedział, że no nie można tak traktować, prawda? No ja tutaj oczywiście inaczej to przedstawiam, bo nie pamiętam dosłownie, ale że oni mają prawo do swojej historii i do interpretacji tej historii. I to było najstraszniejsze. Natomiast za chwilę się ogarnął i żeby się lekko przypodobać, to powiedział, no ale trzeba też wziąć pod uwagę wrażliwość polską i tak dalej. No takie tam, wie pani, raczej fałszywe wypowiedzi. W każdym bądź razie, to ja chciałabym panu Tuskowi przypomnieć, że Niemcy również mają swoją historię paskudną, ohydną z czasów II wojny światowej, ale proszę pani, ja byłam kilkakrotnie w Niemczech, w Monachium, pięknym mieście i nie tylko w Monachium i nie widziałam żadnej ulicy, która by nosiła nazwę Adolfa Hitlera, żadnego skweru, żadnego placu czy jakiejś instytucji publicznej typu muzeum, która nosiłaby nazwę Goebbelsa, Himmlera. Proszę pani, oni, Niemcy, młodzi Niemcy, to jest nieprawda, że oni nie znają swojej historii. To są jakieś bzdury wygadywane przez dziwnych ludzi. Oni doskonale znają. Właśnie lepiej znają i rzeczowo znają niż ukraińska młodzież, ponieważ na Ukrainie się w ogóle nie mówiło o UPA przez wiele lat, więc dzisiaj otwierają szeroko oczy i w ogóle nie wiedzą, o czym my mówimy. To jest pierwsze. A po drugie, naprawdę, to jest bardzo przykre. I teraz proszę wyobrazić, że Friedrich Merz w przypływie jakiejś wielkiej radości nazwie jakąś jednostkę wojskową Waffen-SS. Wyobraża pani sobie, jaka byłaby burza na całym świecie? Już Żydzi z Izraela zaprotestowali bardzo szumnie, jeśli chodzi o nazewnictwo tego wojska ukraińskiego, bohaterami UPA. No, dzisiaj słyszę tutaj, że ponoć to sami żołnierze chcieli, żeby tak się nazwali. No to przepraszam bardzo, no to jakich Ukraina ma żołnierzy, jeżeli takich zbrodniarzy hołdują. To aż przykro słuchać, ale myślę, że to jest nieprawda, bo to powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy. Króciutko przed tym, zanim do pani zadzwoniłam, usłyszałam to we wiadomościach. W każdym bądź razie naprawdę trzeba się troszkę zastanowić, co się mówi i tutaj apel do Tuska właśnie. Niech się trochę ogarnie ten człowiek, a jeżeli mu się coś nie podoba, to bardzo chętnie go pożegnamy, bo nic nie robi, jeśli chodzi o nasz kraj. I jeszcze jedna sprawa bardzo bulwersująca z Lublinem związana i z tym rzekomym studentem. I tutaj uwaga do pana Łukasza Jankowskiego, którego bardzo cenię, ale zapomniał dodać, że ten pan, który zaatakował Polaka tym kuflem z piwem, to nie jest student, bo ma 40 lat, no chyba, że w Afryce studiuje się tyle lat, no to ja nie wiem. No w każdym bądź razie to jest moja refleksja, proszę pani, i jest mi bardzo przykro, że ludzie są tak nieogarnięci, zwłaszcza rządzący, bo naprawdę ja do Ukraińców, którzy ciężko pracują i pracowali w Polsce od lat, bo to nie jest jakaś pierwsza rzecz, że nagle się pojawili Ukraińcy. Nie, oni tutaj zawsze byli. Panowie, którzy pracowali na budowach i wysyłali pieniądze do swoich rodzin. Ja to wszystko rozumiem, tylko wie pani, no trzeba troszkę też zrobić jakąś symetrię, prawda? My i oni. No, jest to bardzo przykre. No, a tam właśnie z tymi Afrykanerami, czy Afrykańczykami, czy, bo teraz trzeba uważać, co się mówi, prawda? To jest skandal po prostu. Skandal. I jeszcze jedna uwaga a propos Lublina. W zarządzie, w tym urzędzie samorządowym zasiada nie kto inny, jak pani z Ukrainy, którą wczoraj słuchałam tutaj w internecie, i ona w polskim urzędzie pracuje, no to chyba, ja nie wiem, czy ona już ma obywatelstwo polskie, no bo jeżeli nie, to nie widzę tutaj powodu. No ale widocznie już teraz są takie standardy, przykre bardzo dla mnie, ale trudno. I ona jest główną właśnie tym motorem ściągania tych ludzi z Afryki, no naprawdę, którzy atakują Polaków, i zawsze się będzie mówiło, że no bo Polak zaatakował jakiegoś, proszę pani, z Bliskiego Wschodu czy z Afryki, i mowa nienawiści, rasizm, nie rasizm. No przykład mamy tego nieszczęsnego chłopaka 18-letniego z Wielkiej Brytanii, z pochodzenia polskiego, którego policja potraktowała w tak okrutny sposób, że naprawdę to jest coś nieprawdopodobnego, jak można człowieka, który ledwo oddycha, został zaatakowany 5-krotnie nożem 21-centymetrowym, sztyletem właściwie, zakuć w kajdanki. No przecież ludzie, no ogarnijcie się jakoś, no. Mówię do wszystkich rządzących w całej Europie, bo jak się nie ogarną, to za chwilę mamy tutaj taką straszną, taki eksodus, proszę pani, czy to z Afryki, czy z innych miejsc, islamistów, że się nie pozbieramy. Naprawdę. Trzeba się nad tym zastanowić. Bo to jest coś paskudnego. Mnie nie interesuje mowa taka, że poprawność polityczna i tak dalej. Brytyjczycy są oburzeni i mają prawo być oburzeni. Także przykro mi bardzo to mówić. Przepraszam, że tak długo zajęłam czas. Do usłyszenia.
0: Nie ma za co przepraszać. Do usłyszenia. To był apel pani Elżbiety z Łodzi, a telefon się urywa. Mikołaj powie halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Czy się słyszymy?
4: Słyszymy się, dzień dobry.
1: Słucham.
4: Tu była taka audycja u was, jakaś pani Agata Jagodzińska mówiła o planowaniu mandatów. Ja muszę powiedzieć, że to nie dotyczy tylko skarbówki, to dotyczy w ogóle policji też. Policja też jest tak zadaniowana przez swoich dowódców, a dowódcy przez ministrów i premierów. Zwłaszcza takich jak teraz mamy to nie są premierzy, to są udający premierów Polski. I to się zdarza w ten sposób jeszcze w ogóle to jest to się zdarza w ten sposób, że jest dobrze, to skończę ten temat.
1: Tak.
4: Oprócz tego jeszcze chciałem powiedzieć o tej UPA. Właściwie jak się doda literkę D, to wyjdzie dupa.
1: Może nie używajmy takich słów na żywo przynajmniej.
4: Oni mówią tak, że oni walczyli z Sowietami. Ja jeszcze nie widziałem, żeby ani w jakichś źródłach historycznych, ani nikt nie wspominał, ani na filmie, żeby oni nadziali na widły jakiegoś NKWD-stę. A staruszki i dzieci, to owszem.
1: To jest...
4: Tam... Jeszcze troszkę... I to jest w ogóle... Jeszcze wracając do tej poprzedniej mojej myśli, to w ogóle jest... A, i jeszcze chodzi o to wyłudzenie VAT-u.
1: Ach,
4: tutaj pilnują, wlepiają wam mandaty, a jednocześnie cały budżet rabują Polski.
1: Tak, tak.
4: Umówieni urzędnicy skarbowi w tym uczestniczą, umówieni oszuści, no i rząd, który tym wszystkim zarządza.
1: To jest wielkie,
4: rząd Tuska.
1: Wielkie pytanie oczywiście o budżet
4: oczywiście...
1: i o dług publiczny. Bardzo dziękujemy za to połączenie. Może zostawimy ten temat na kolejny telefon.
4: To są flagi polityczne.
1: To jest temat na kolejną rozmowę.
4: Które są karą za grzech bałwochwalstwa.
1: Dziękujemy za to połączenie. Ja tylko przypomnę numer telefonu 572 296 545. Mamy kolejne połączenie. Halo, dzień dobry, jesteśmy na antenie.
5: Dzień dobry, patron Sławomir Augustyniak, spod Krakowa już niejednokrotnie.
1: Ach, tak, my się już słyszeliśmy, rzeczywiście, pan regularnie.
5: Tak, ja zamawiam często Rammstein, a dzisiaj...
1: Otóż to.
5: Nie będę państwa katował. Ja tylko takie spostrzeżenie, ale to chyba większość ludzi trzeźwo myślących tak myśli. To, co się dzieje na Zachodzie i powoli zaczyna się dziać w Polsce, bo sam to obserwuję w Krakowie i czasem pod Krakowem, no nie zmierza w dobrym kierunku. Naprawdę, jeśli będzie dalej w Polsce uprawiane partyjniactwo po prawej stronie i prawica w następnym roku nie dojdzie do głosu, do władzy, no to... Będzie ciężko tutaj po prostu żyć tak normalnie, bezpiecznie. Także Wielka Brytania, Francja, Niemcy, no Niemcy to już dawno odpłynęli, Belgia, Holandia i mogę sobie tak jeszcze kilka krajów z Hiszpanią też wymienić, bo trochę tego widziałem na Zachodzie. Radzę się ogarnąć, bo nikt się nie będzie pytać, kto na kogo głosować, tylko kto na kogo głosował, tylko ofiarami będziemy my wszyscy, czy z lewej, czy z prawej strony. I coś takiego jak poprawność polityczna należy po prostu odłożyć na bok, bo to zabija debatę i prawdę.
1: To jest w sumie ciekawe, dlatego że o tym, że należy zrezygnować z poprawności politycznej, mówi się już od tak długiego czasu, ale jednak no, z tego, co pan mówi, cały czas gdzieś ona reguluje czy też paraliżuje debatę publiczną.
5: Tak, a ja tutaj jeszcze tylko tak na marginesie, panie Mikołaju, jestem pod wrażeniem pana zdolności lingwistycznych, czy to francuski, czy to angielski, nie wiem, czy tam jest jeszcze jakiś jeden język, arabski chyba też, czy nie?
1: Powiem tak, kwestia znajomości języka to sprawa zawsze relatywna, więc, ale bardzo dziękuję, panie Sławomirze.
5: Także no naprawdę te różne relacje z Libanu, czy tam z innych części świata, z Afryki, no i ten akcent francuski, to no, ja bym się po prostu nie skapnął, że to mówi jakaś osoba spoza Francji, czy spoza Belgii, czy nawet spoza Szwajcarii, także.
1: Bardzo panu dziękuję, to bardzo miłe. To może jakiś utwór, co prawda nie gwarantuję, że teraz będziemy go słuchali, ale kto wie, może w późniejszych godzinach uda się go wypuścić.
5: No
1: skoro już nie ten Rammstein, to po prostu właśnie aż jestem ciekawy, co dzisiaj panu chodzi po głowie.
5: To wie pan co, no ja jestem bardziej taki monotematyczny i słucham właśnie klimatów z okolic około Rammsteinowych. Wokalista Till Lindemann kiedyś tutaj wybrzmiał u państwa na antenie, razem z wokalistką Zaz ma piosenkę. Nie tak. Powtórzę teraz, jak się nazywa po francusku, ale pewnie pan to zaraz przetłumaczy. W Ogrodzie Łez.
6: W Ogrodzie Łez. Tak się nazywa. Dobrze, patrzę na Adama Czerpaka, a nawet chyba jest.
5: Macie to na pewno.
6: Mamy to na pewno, mamy już nawet to na ekranie. Dobrze, to w takim razie albo teraz, albo za chwilę, albo w kolejnych godzinach ta piosenka na pewno wybrzmi, to ja się o to już postaram. Bardzo dziękuję za to połączenie i miłego
5: bardzo
6: dnia.
5: Bardzo dziękuję.
6: Godzina 13:33, 572, 296, 545. To jest numer naszego redakcyjnego telefonu. Już chciałem, abyśmy posłuchali piosenki, bo już przez sekundę nie było telefonu, ale o, dzwoni znowu, więc słuchamy. Dzień dobry.
7: No ja już nie rozłączam. Strzeliłem i udało się.
6: Tylko proszę o ściszenie troszeczkę radia, bo to bardzo dziwne, gdy sam się słyszę.
7: Już wyłączyłem, nie ma obawy.
6: Słucham pana.
7: Ja wyłączam. Witek z Warszawy się kłania. No wiadomo, te wszystkie gorące tematy to ciężko ogarnąć, ale mam taką prośbę, bo wszyscy dyskutujemy. Ale może dużo nauki by się nam przydało na temat w ogóle demokracji. Czyli mnie na przykład bardzo by pasjonowały sposoby demokracji w różnych krajach, tych niby najbardziej cywilizowanych, które teraz to się z tą cywilizacją to coraz gorzej tam jest w tych krajach, ale chodzi o taką rzecz, że demokracja jest zbudowana w jakiś sposób. To znaczy na przykład wiem, że w Belgii to się dostaje karę, jeżeli się nie idzie na wybory. Na przykład wybory są nie w sobotę, niedzielę, tylko...
6: W Australii chyba też, z tego co wiem.
7: No tak, więc to mobilizuje ludzi do tego, że jak nie pójdzie, to dostanie pognacie i wtedy już wie, że musi pójść. Bo to jest kwestia też pewnej kultury, bo my jak nie znamy demokracji, to po prostu, a co mnie to obchodzi, bo to ktoś za mnie wybierze i tak, i tak.
6: Czy odnosi się to pan tutaj do jakiejś konkretnej sytuacji, czy też do jakiejś konkretnej informacji z aktualności?
7: Tak, ale mi właśnie chodzi o to, że ponieważ wy jako redaktorzy dużo po świecie jeździcie, po prostu dużo rzeczy znacie, bo jakby szybciej wybieracie z prasy i tak dalej, więc... Może coś w rodzaju takiego jakby przeglądu, tak jak pan Jabłonka robi takie różne historyczne rzeczy.
6: Gawędy
7: to historyczne. Może i jako dziennikarze, może byście właśnie takie nam szkolenie o różnych demokracjach. Co to jest demokracja bezpośrednia, przykłady takich demokracji gdzieś w ogóle, tak jak w Szwajcarii na przykład. Teraz wyczytałem tam w tym AI-u czy tam w Wikipedii, że już jest jakieś tam 700 któreś z kolei głosowanie bezpośrednie, bo oni mają po prostu te referenda i to się znakomicie jednak
6: to jest
7: i oni mają z tego wtedy wybierać do tych samorządów, bo znają tych ludzi bezpośrednio, wiedzą, że jak nie pójdą na głosowanie, to po prostu takie głosowanie jest poza nimi i wtedy ktoś inny rządzi, więc oni się do tego mobilizują bardziej. Chodzi też na przykład o to, że żeby wyeliminować te soboty, niedziele, bo to trzeba dopłacać po prostu do interesu i tak dalej. Że my płacimy dodatkowe pieniądze i tak dalej. Mogłoby to się odbywać w jakieś inne dni urzędowe, powiedzmy, i wtedy urzędnicy dostają za to pieniądze, a ci, co chcą tam uczestniczyć jako osoby, powiedzmy, w jakiś sposób nadzorujące, śledzące i tak dalej, nawet niech nie dostają, bo oni są wolontariuszami, społecznie pracują i to jest w ich interesie przecież, więc co tutaj debatować?
6: To chodzi
7: o to, żebyśmy tę demokrację więcej poznawali, żebyśmy się nie bali tej demokracji, bo ona jest też bardzo dobra, ale może być i bardzo zła, jeżeli jest źle zorganizowana, zwłaszcza, że moim zdaniem zawsze podnosi się duży wetest, kiedy się zbliżają wybory i się wtedy mówi o komisjach wyborczych, to tamto, jakieś komitety się tworzy, a to powinno być już robione, żebyśmy my byli przygotowani wcześniej do takich wyborów.
6: Rzeczywiście, ale to teraz trzeba powiedzieć, że to też taki dobry okres. To oczywiście mam tutaj na myśli to referendum, które odbyło się w Krakowie i które myślę również taką dyskusję na temat tej demokracji, też tej demokracji bezpośredniej, można powiedzieć, uruchomiło i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, to rzeczywiście zanotujemy. Bardzo dziękujemy za ten głos.
7: Ja mówię, ile referendów będzie powiedzmy w Polsce więcej, to tym więcej tej demokracji mamy my jako obywatele i po prostu wiemy, że ten kraj rzeczywiście do nas należy, bo jesteśmy wtedy jakby uwłaszczeni na tej demokracji.
6: I rzeczywiście.
7: Że każdy wtedy mówi, a co to mnie obchodzi? No obchodzi cię, bo wtedy wiesz, ważne ile kosztuje bilet, na który ty wykładasz, na który twoja rodzina, na rodzina się składa i tak dalej. Więc moim zdaniem to ta demokracja jest bardzo ważna,
6: o bo demokracji
7: to
6: będziemy,
7: ustawia w ogóle cały kraj.
6: O demokracji będziemy rozmawiali i bardzo rozmawiamy. Proszę. Bardzo dziękujemy za tę sugestię.
7: A co do muzyki, to ja myślę, że to niech następny się może wypowiada, a muzyka to jest na tyle i tak dobra, że
6: bardzo dziękujemy. Miłego dnia, bardzo dziękujemy za ten głos.
7: Wszystkiego dobrego.
6: To był głos z Warszawy. 572 296 545. Już mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, jesteśmy na antenie.
8: Dzień dobry, stała słuchaczka z Warszawy.
6: Dzień dobry.
8: Ja mam właśnie to, co do ostatniej wypowiedzi pana, żeby tutaj już nie o tej demokracji, ale chodzi o to, że skoro u nas w tak krótkim czasie można było uzyskać obywatelstwo polskie, więc w cudzysłowie oczywiście, nie martwmy się, że nie będzie wyborców, bo zamiast tych nas wszystkich, którzy pójdą grillować, to będziemy mieli tu mnóstwo różnych nacji, prawda, z obywatelstwem polskim, którzy będą, prawda, po tej godzinie 23, 24 i pierwszej w nocy okupowali, prawda, wyborcze miejsca i prawda, tam odpowiednio w cudzysłowie głosowali. Druga sprawa, proszę pana, no tutaj właśnie ta bardzo fajna, ta pani Elżbieta z Warszawy, z Łodzi, ta druga.
6: Dwie panie Elżbieta z Łodzi dzwoniły.
8: Z Łodzi, tak. Z Łodzi, ta, która mówiła właśnie, tą czarną wizję przedstawiała, jak to tutaj, prawda, tam bandery wojska, a tu w Niemczech by powstały pod auspicjami, prawda, Waffen. No i tutaj, prawda, ponieważ nam się szykuje te przejścia, o co walczą Niemcy jako unijne wojska przechodzące w tą i z powrotem, no to proszę państwa, wspaniała wizja właśnie. Możemy się doczekać, bo w jedną stronę będzie, prawda, New Waffen, w drugą stronę New UPA i jeszcze tam jakieś inne i tu po prostu po nas to już tylko zostaną zgliszcza. Także niestety to nie żarty, ale po prostu straszne to jest to wszystko, czego człowiek musi słuchać, w sensie, prawda, co nam tutaj szykują. Dla państwa pozdrowienia serdeczne. I właśnie może dzisiaj tej muzyki jak najmniej w tym programie, w tej sesji rozmów, bo dużo ludzi. Dziękuję panu serdecznie, dziękuję i wszystkich pozdrawiam serdecznie.
6: Dziękujemy, do usłyszenia i zachęcam też państwa do tego, żeby też jednak spojrzeć na chociażby na pogodę, która jest bardzo piękna. Tak, mamy już kolejne połączenie, rzeczywiście ten telefon cały czas się urywa. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Krzysztof z Lublina.
6: Dzień dobry.
9: Pięknie była wypowiedź pana Parafianowicza na temat Ukrainy. Ja czytałem książkę pana Parafianowicza, Polska na wojnie, i tam znalazłem treści, które w ogóle nie poszły w polskim radiu ani w telewizji. Treści, o którym rzeczywiście Ukraińcy traktują nas jak tak zwanego łocha po ukraińsku, a po polsku frajera. Okazuje się, że te rosyjskie myśliwce, śmigłowce, czy też inne transportery, które zostały na Ukrainie zestrzelone, Polska wystąpiła o przekazanie, ponieważ tam są nowinki techniczne, które powinny zostać zbadane przez wywiad, przez amerykański wywiad. Okazuje się, że mimo że Ukraińcy otrzymywali od nas czołgi T-72 za darmo, samoloty, wszystko to szło za darmo, za tak zwaną darmochę, to oni od nas zażądali pieniędzy. I tak jak twierdzi pan Parafianowicz, który miał wywiady z ministrami rządu. I Polska płaciła za ten złom, który tam zawierał nowinki techniczne. Polska płaciła, natomiast oddawała za darmo czołgi i samoloty. Nawet taką ciekawostkę podał pan Parafianowicz w swojej książce, że w sytuacji, w której pan Zełenski bardzo prosił pana Dudę o samoloty MiG-29 i myśmy wystąpili do Amerykanów, żeby pozwolili przekazać, oni oczywiście na to nie wyrazili zgody, to nasz wywiad bardzo sprytnie spakował te samoloty w kontenery i postawił je blisko granicy. Po to, żeby one zniknęły po drugiej stronie. I Ukraińcy bardzo sprytnie te kontenery przebiegli na drugą stronę, pomontowali i te samoloty bezpłatnie działają na Ukrainie. A oni dalej robią takie numery, mają nas za frajera, za załoga. Tyle w temacie. Dziękuję uprzejmie.
6: Dziękuję. To był słuchacz z Lublina. No właśnie, to jest w sumie bardzo ciekawa kwestia i może, skoro zostało nam jeszcze nieco ponad 15 minut, żeby też właśnie porozmawiać o tym, jak według państwa te stosunki między Polską a Ukrainą powinny się układać. Mówię to też w kontekście konferencji, która ma się odbyć już pod koniec czerwca w Gdańsku, w centrum wystawienniczo-kongresowym Amber Expo. To będzie konferencja, światowa konferencja odbudowy Ukrainy i może o tym porozmawiamy z naszym kolejnym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry, Małgorzata z Warszawy, tak.
6: Dzień dobry.
10: Witam serdecznie wszystkich. No ja tutaj przysłuchuję się i to jest ciekawa propozycja, ta, żebyśmy się dowiedzieli, jakie są systemy głosowania w innych państw, ale też może byłaby dobra taka informacja, jak to wygląda odnośnie przyznawania obywatelstwa w innych krajach, jak my wyglądamy na tym tle, bo chyba no dość łatwo otrzymać to polskie obywatelstwo, a poza tym to chyba prezydent złożył propozycję o wydłużenie tego okresu. Jednak ponad chyba 20 już ustaw, propozycji ustaw pana prezydenta no jest blokowane przez pana marszałka szanownego. Także no jakby można też taką audycję w sprawie takich informacji odnośnie obywatelstwa i tak dalej, to byłabym wdzięczna. No i chciałabym poprosić o taką piosenkę W Szkole Wolności. To jest Wojciecha Młynarskiego. Kiedyś już prosiłam, ale ona została nie została wyemitowana w całości, a tutaj chodzi o całość, bo tam na końcu jest najważniejsza puenta. Także jeżeli by to możliwe było, to bardzo bym prosiła.
6: Bardzo dziękujemy. Postaramy się tej piosenki posłuchać. I tak, to też bardzo ciekawa historia, jak uzyskać obywatelstwo, jak to się zmienia. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. I dzień słyszę dobry. Siebie, w związku z czym proszę tylko o ściszenie radia.
11: Dzień dobry. Z tej strony dzwoni Małgorzata z Łodzi.
6: Dzień dobry.
11: Przysłuchuję się dzisiaj państwa audycji i odnośnie właśnie opinii o demokracji.
6: Aha.
11: Ja od dwóch lat, kiedy Tusk doszedł do władzy poprzez zawiązanie koalicji, bo przecież wyborów nie wygrał. Widzę, że demokracja w naszym kraju niestety bardzo, ale bardzo to upada. Nawet widzę, znaczy nie to, że widzę, w mojej opinii zamordyzm postępuje coraz bardziej.
6: A w jakim sensie pani, w jakim sensie? Czy mówi pani tutaj o instytucjach, czy mówi pani o społeczeństwie, które się interesuje?
11: Uciszaniu przede wszystkim opozycji w różnych aspektach. Poprzez odbieranie subwencji, poprzez wchodzenie bezprawne do telewizji, nie ma możliwości w jakiś normalny sposób, cywilizowany, wygłaszania swoich opinii, na przykład na uczelniach, nie ma dostępu, ponieważ w dziwny sposób nagle zamyka się podwoje, więc nie jest to ani dobrym prognostykiem na przyszłość, a nie w ogóle wskazaniem nawet dla młodszych pokoleń, że w sposób cywilizowany można by ze sobą rozmawiać, bo to, że ktoś ma różne opinie, odmienne, to bardzo dobrze, bo nie wyobrażam sobie, że wszyscy mówią jednym głosem, bo to nie jest normalne i to nie byłoby normalne i nigdy nie było normalne. Ale nie może być tak, że ludzie nie mają swobody wypowiedzi swoich opinii. I przede wszystkim o tym chciałam Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: Dziękujemy, do usłyszenia. No to jest ciekawe właśnie, jeżeli chodzi o stan demokracji, jeżeli chodzi o instytucje, ale też jeżeli chodzi o debatę publiczną. To też myślę bardzo ciekawe, w jaki sposób ta debata się kształtuje w Polsce. Wiemy, że jest coraz więcej alternatywnych źródeł informacji, czy to w mediach społecznościowych, czy to poprzez różne portale. No, można powiedzieć, że to, o czym mówimy od kilkunastu już dni, czyli referendum w Krakowie, to w sumie było dziełem właśnie tych alternatywnych sposobów uczestniczenia w debacie demokratycznej, przede wszystkim online. Jest już z nami kolejny słuchacz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Żeby była demokracja, to musi nie być dezinformacji, no to nachalnej, medialnej dezinformacji, jaka jest w Polsce. To jest chyba jedyny kraj, w którym jest tak nachalna, masowa dezinformacja ludzi. Jest przewaga dezinformacji dwudziestokrotna nad informacją takich mediów jak Radio Wnet, Radio Maryja, czy Republika, czy w Polsce 24. I nad tymi informacyjnymi mediami jest przewaga dwudziestokrotna innych mediów, jeśli chodzi o ilość, liczbę i siłę tych mediów. Te media jeszcze dodatkowo nie dość, że dezinformują, to jeszcze rozpraszają uwagę populacji Polski. Dlatego ludzie głosują na spiskowców i sabotażystów pod wodzą Tuska. Następne pokolenia rodem z SB, nawet NKWD, ZSRR, ZOMO i jej kapusiów.
6: Tak.
4: Proszę mi zadać jakieś pytanie, to ja chętnie odpowiem. Lepiej nawet niż jakieś...
6: To ja mam jedno pytanie, bo w sobie mówi pan o tej przewadze dezinformacji, ale czy według pana według pana jest świadomość społeczna? Bo ja bym powiedział, że jest, no bo w sumie, tak jak wspomniałem, powstaje bardzo dużo alternatywnych właśnie źródeł informacji w internecie, nowe jakieś telewizje, no to może z drugiej strony paradoksalnie to służy takiemu większemu pluralizmowi źródeł informacji dla Polaków.
4: Ale pan nie zrozumiał mnie. Są te informacyjne źródła informacji, ale jest przewaga tych dezinformacyjnych nad tymi informacyjnymi. Dwudziestokrotna przewaga, rozumie pan? Pod względem ilości, liczby tych mediów i siły tych mediów oddziaływania. Dlatego sama wolność słowa nie wystarczy, chociaż i ta jest zagrożona przez takie akcje jak na przykład w telewizji Republice, przez prześladowanie Sakiewicza alarmami i różnymi wejściami służb. Te służby to właściwie tak. To one działają, to jest celowa robota i nie to tych co złapali tych chłopaczków, to po prostu im dali nagrodę albo im skrócili wyroki. Skrócimy wyroki, a ty dasz się sfilmować
6: bardzo
4: w kapturze na głowie, że cię niby złapaliśmy.
6: Za ten głos do usłyszenia. Tak, widzę, że państwo dużo dzisiaj mówią na temat demokracji, na temat instytucji demokratycznych, na temat debaty publicznej i myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, właśnie jeżeli także chodzi o media, o to, w jaki sposób w dzisiejszych realiach, no wiemy, że ta demokracja jednak, jeżeli spojrzeć nawet na liczby i na statystyki, to ogólnie rzecz biorąc, raczej demokracja jest w odwrocie. W jaki sposób także media powinny kształtować się w tych nowych, w tej nowej rzeczywistości politycznej, czy też geopolitycznej, ale teraz już mamy połączenie z Wielką Brytanią, zdaje się. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, zgadza się z Wielką Brytanią, do tego też mogę się bardzo dobrze odnieść, do tego, co mówił Stas przed chwilą.
6: Otóż to.
12: Czyli do tej miażdżącej przewagi mediów, które nadają tylko na jedną nutę. Ja uważam, że w Polsce media są bardzo pluralistyczne. Mhm. To znaczy po wielu latach tylko jednej rządowej telewizji, bo znaczy jaki był rząd, takie nadawała wiadomości, i później tego gigantycznego medialnego koncernu, no, związanego z TVN-em, okazało się, że powstały media zupełnie niezależne. Mam tutaj na myśli m.in. Radio Wnet, ale mam też na myśli konkurencję w postaci Telewizji Republika, mamy też telewizję w Polsce 24. Niedawno powstał kanał Zero, już taki, zdaje się, że już pełnowymiarowy, nie tylko jako taki okazjonalny YouTube'owy, YouTube'owa ciekawostka. Uważam, że to bardzo dobrze, obdolnie rozwiązane. I te telewizje niezależne i radia niezależne mają bardzo dobrą oglądalność i słuchalność, więc uważam, że u nas pod tym względem jest całkiem nieźle, u nas, czyli w Polsce. Ja właśnie bardzo często słyszę tego typu wypowiedzi, że że w Polsce to ludzie są strasznie głupi, źle głosują i tak dalej. Nie zawsze korci tych ludzi zapytać, a skąd wy wiecie, że za granicą jest lepiej? Ja mieszkając w Wielkiej Brytanii, mogę Państwu powiedzieć, że tutaj poziom propagandy sączonej przez media mainstreamowe jest po prostu niewyobrażalny. Dlatego jeszcze w sposób niewyobrażalny jest to podpierane przez władze zarówno polityczne i przez władze sądowo-policyjne.
6: Ale właśnie, czy w Wielkiej Brytanii, ponieważ Pan wspomniał o tych różnych kanałach, które powstają w tej sferze medialnej w Polsce, różnych kanałach, no powiedzmy YouTube'owych, ale nie tylko, czy jak to wygląda właśnie tak z ciekawości w Wielkiej Brytanii? Czy tam również jest jakieś takie zmęczenie właśnie, jak to pan powiedział, mainstreamowym przekazem? Czy powstają jakieś alternatywne źródła informacji, które chcą być, przynajmniej tak deklarują, że chcą być bardziej rzetelne?
12: Powstają, ale w moim odczuciu są to raczej sprawy mocno rozdrobnione, bardzo mocno między sobą konkurujące i raczej skupiające się wokół pojedynczych osób, czy to dziennikarzy, czy jakichś komentatorów, czy jakichś pojedynczych kanałów, niż jakichś takich ogólnych stacji. Więc wtedy ja odnoszę właśnie takie wrażenie, że wtedy te informacje są bardzo niewyważone. Wyobraźmy sobie, że w Radio Wnet mielibyśmy tylko jednego albo dwóch redaktorów. Cały czas byśmy słyszeli to samo. A Radio Wnet prezentuje bardzo szerokie spektrum I poglądów, i komentarzy.
6: Tak się przynajmniej staramy, aby tak było. Bardzo dziękujemy za ten głos i miłego dnia w Wielkiej Brytanii, jak rozumiem, pan się znajduje aktualnie. I coś przerwało, ale usłyszeliśmy bardzo ciekawe zdanie, bardzo dziękuję i rzeczywiście ja też mogę powiedzieć z perspektywy, ja z kolei oczywiście obserwuję media francuskie i też muszę powiedzieć, że gdyby porównać ten rynek medialny polski do rynku francuskiego, oczywiście to są zupełnie inne charakterystyki, ale odnosi się takie wrażenie, że w Polsce jest ten rynek medialny znacznie bardziej dynamiczny, ale jest już z nami kolejny słuchacz. Halo, czy się słyszymy?
13: Tak, dzień dobry, słyszymy się. Chciałem powiedzieć, że udało mi się być na nartach we Włoszech i jechałem drogami włoskimi. Było ciasno, trzeba było płacić. Jechałem drogami austriackimi. Przez całą Austrię było ograniczenie do 100 km i było dużo samochodów. Jechałem drogami niemieckimi. Co większe miasto, to obwodnica i korki. Wjechałem do Polski, jechało mi się cudownie i wspaniale. Proszę Państwa, mamy najlepsze drogi w Europie. Może nie najlepsze, ale jedne z lepszych. Z tego powinniśmy się cieszyć i nie powinniśmy mieć kompleksów dotyczących zagranicy. W naszym kraju naprawdę cudowny i wspaniały jest. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
6: Tak.
13: Nie zgadzam się z poglądami Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska, tak, ale tak sobie myślę, że nie powinniśmy mówić o tym człowieku Donald Tusk. Powinniśmy mówić, że to jest premier, bo to jest premier naszego kraju. Nie ma znaczenia, czy on się zgadza z naszymi poglądami, czy my się zgadzamy z jego poglądami, czy on sprawuje ten rząd, czy nie. On jest przedstawicielem naszego kraju. Naród wybrał i należy to respektować. Na tym wydaje mi się, że polega demokracja, że szanujemy urząd, oczywiście i człowieka, jako, nie wiem, jako katolik, jako człowiek należy mu się szacunek. Natomiast moim zdaniem sam urząd, bez względu na to, kto sprawuje ten urząd, powinniśmy darzyć pewnym szacunkiem. I bo to jest przedstawiciel narodu. Tego chciał naród. Tak się stało w wyborach.
6: Tak,
13: kropka. I należy to po prostu akceptować. Na tym polega demokracja. Bez względu na to, czy się z nim zgadzamy, czy nie, czy możemy go lubić, czy nie, czy możemy mieć mnóstwo negatywnych informacji, bo tak media nas nakręciły, nie ma znaczenia. To jest premier. Należy odnosić się do tego człowieka z szacunkiem. Tak mi się wydaje, chociaż się z nim nie zgadzam, nie wybierałem i wybrać pewnie nigdy bym nie wybrał, więc natomiast to jest premier mojego kraju.
6: Dziękujemy za ten głos. Tak, to prawda, że drogi są dobre w Polsce. I tak, ciekawy też głos właśnie na temat demokracji, jak ta demokracja powinna wyglądać, jak też ten język w sumie demokracji powinien wyglądać. To wszystko zapisać.

na tyle, jeżeli chodzi o audycję Telefony Telefony, ponieważ zbliża się godzina 14, już za chwilę serwis informacyjny. A ja zapraszam Państwa do tego, aby włączyć radioodbiorniki. Najlepiej w ogóle, żeby pozostać przy radioodbiornikach do godziny 15.30, kiedy to zacznie się serwis informacyjny Radia Wnet, a później popołudnie Radia Wnet również, które będę miał przyjemność dla Państwa poprowadzić. Dlatego mówię Państwu do usłyszenia wnet i zostawiam już głos Hannie Tracz.

0: Polka w półfinale French Open. Michał Drewnicki, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Krakowa i protesty w Southampton po zabójstwie Polaka. Hanna Tracz, zapraszam na serwis informacyjny.
1: Wiadomości wnet.
0: Maja Chwalińska w półfinale French Open. Polska tenisistka pokonała w Paryżu Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i odniosła największy sukces w karierze. 24-latka z Dąbrowy Górniczej przeszła do turnieju głównego z kwalifikacji i wygrała już we French Open 8 spotkań. To dopiero jej trzeci występ w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. W półfinale Chwalińska zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Areną Sabalenką. Przeciwnikiem wszystkich kandydatów na prezydenta Krakowa jest skostniały układ, który rządzi miastem od dziesięcioleci, mówił w Radiu Wnet kandydat Prawa i Sprawiedliwości na to stanowisko Michał Drewnicki.
2: I niezależnie od tego, który prezydent jest, to oni i tak mają decydujący wpływ na miasto, więc z nimi tak naprawdę przychodzi nam się mierzyć. Jeżeli są kandydaci, którzy tak samo uważają, no to, że będą takie działania, można powiedzieć, takie antyestablishmentowe, ale to jest, sądzę, złe słowo, popierać. Bo Kraków jest dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla jakichś wybranych grupek, które obsiadły to miasto i czerpią z nich korzyści kosztem wszystkich innych pozostałych z różnych dzielnic.
0: Kraków został zawładnięty przez grupy interesów, wyrzucając stamtąd mieszkańców, mówił kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Nigel Farage ostro skomentował sprawę zabójstwa Henry'ego Nowaka. Lider Reform UK opublikował w serwisie X nagranie oraz wpis, w którym zarzucił brytyjskim instytucjom, że bardziej obawiały się oskarżeń o rasizm niż właściwej reakcji na śmierć 18-latka.
3: Think of this, the biggest fear a police officer now has going about his or her duty on the street is the fear of being reported.
0: Strach przed nazwaniem rasistą był większy niż potrzeba zajęcia się morderstwem Henry'ego Nowaka. Powinniśmy odpowiedzieć na to czystą, zimną furią. Historyczny sposób życia Brytyjczyków jest wyrzucany na śmietnik, powiedział Nigel Farage. Sprawa wywołała w Wielkiej Brytanii polityczną burzę po publikacji nagrań z kamer policyjnych. Według brytyjskich mediów Nowak raniony nożem w Southampton miał mówić funkcjonariuszom, że został dźgnięty i nie może oddychać, ale został potraktowany jak podejrzany i skuty kajdankami. Postępowanie policji bada niezależny organ nadzorczy. Ponad 1000 osób zgromadziło się wczoraj wieczorem przed Centralnym Komisariatem Policji w Southampton, domagając się zmian w działaniu policji po wstrząsającym nagraniu z aresztowania Henry'ego Nowaka. W ubiegłym roku Krajowa Rada Komendantów Policji opublikowała dokument zawierający zobowiązania antyrasistowskie. Stwierdzono w nim, że rasizm pozostaje realnym problemem w policji, a osiąganie równości wyników dla różnych grup etnicznych nie zawsze oznacza identyczne traktowanie wszystkich osób, lecz uwzględnianie ich indywidualnych doświadczeń i okoliczności. Krajowa Administracja Skarbowa

0: Zlicza urzędników z liczby mandatów, a nie z liczby kontroli, alarmuje Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS. W rozmowie z Radiem Wnet tłumaczy, że problem ujawniła głośna sprawa mandatu dla pizzerii za pizzę z krewetkami.
1: Dwóch lat miernik jest zmieniony i nie liczy się to, ile razy był kontroler w terenie i sprawdzał, czy wydano paragon, ale liczy się, ile dał mandatu. Więc teraz każdy urzędnik, żeby wyrobić normę, żeby powiedzieć przełożonemu, oto tu ja zrealizowałem zadania, które mi przydzielono na kwartał, nie ma się wykazać, że był, że sprawdził, tylko ma się wykazać, ile dał mandatu.
0: Jagodzińska podkreśla, że nabycia sprawdzające powinno mieć charakter prewencyjny i służyć walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami, którzy nie wydają paragonów. Jej zdaniem obecne zasady uderzają jednak także w zwykłych przedsiębiorców i psują wizerunek administracji skarbowej. Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS apeluje o natychmiastową zmianę miernika. Jak mówi, urzędnicy powinni być rozliczani z liczby przeprowadzonych kontroli, a nie z liczby wystawionych mandatów.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś w Polsce pogoda będzie zróżnicowana. W centrum kraju, między innymi w Warszawie, dość spokojnie, z przejaśnieniami, bez większego ryzyka opadów i temperaturą do około 22-24 stopni. Podobnie na północy, w Gdańsku około 22-23 stopni. Gorzej wygląda sytuacja na zachodzie, południu i południowym wschodzie. W rejonie Poznania możliwe są burze z piorunami, lokalnie silniejszy deszcz, grad i porywy wiatru. Przelotnych opadów należy spodziewać się także we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie. Tam temperatura wyniesie przeważnie od 20 do 25 stopni. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie, w Szczecinie około 17-18 stopni i miejscami słaby deszcz. Na północnym wschodzie, w rejonie Białegostoku, pochmurno, ale z przejaśnieniami i bez większych opadów, około 21-22 stopni. Wieczorem temperatura zacznie spadać, w centrum około 18 stopni, na zachodzie i południu miejscami 13 do 16 stopni. Kierowcy powinni uważać, szczególnie tam, gdzie pojawią się burze i intensywniejsze opady.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
6: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
5: Tam można nabyć płytę CD,
6: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet, wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
4: Po reklamie.

0: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.
1: Dzień dobry wszystkim. To Radioaktywni, to mówi Natalia Suchcicka.
2: Cześć Natalia. Na kalendarzach co prawda środa, nie? Ale ja już zauważyłem, że ty i ja, powiedzmy to sobie głośno i szczerze, w głowach wielu z nas powoli zaczyna się już długi weekend. Ja nazywam się Radek Ruciński. W naszym studiu jak zwykle gwarno, wesoło i ledwo pomieściliśmy się przy mikrofonach, bo są tu ze mną, no właśnie, wspomniana Natalia, Daria. Cześć Daria.
3: Siemanko, kochani.
2: Siemanko, tak jest. Andrzej.
4: Tak, jest 14:11.
2: O, dobrze, dobrze. I oczywiście nasza Olka.
5: Hej, kochani, Radacie Radio.
2: Na razie dam wam jeszcze chwilę na wzięcie takiego głębokiego oddechu i wypicie łyka kawy, chociaż Andrzej, chyba ty już do końca swoją wypiłeś z tego, co widzę, wychyliłeś.
4: Tak, to teraz łyka wody, no.
2: No dobra, no to słuchajcie, zaraz ruszymy z kopyta. Zresztą z tego, co widzę, połowa naszej ekipy ma już chyba pod stołem spakowane plecaki. Długi czerwcowy weekend czuć w powietrzu od samego rana. A większość z was pewnie właśnie odlicza ostatnie godziny w pracy, nerwowo gdzieś tam zerkając na zegarek. No a potem kierunek, no działka, las, woda i wielki, wielki zasłużony reset.
4: Albo spakować swój wypoczynek i odpoczęcie głowy.
2: Wypoczynek, tak, tak jest. I my dzisiaj ten reset oficjalnie rozpoczynamy. Zatem zdejmujemy krawaty, wyłączamy powiadomienia w telefonach i łapiemy oddech. A skoro o łapaniu oddechu i wietrze we włosach mowa, no to mamy dzisiaj ku temu idealną okazję. 3 czerwca przypada bowiem Światowy Dzień
3: Roweru.
2: Tak jest. No jak jeden rower, to i wiele rowerów też, tak? Generalnie rowerów, tak jest. Będziemy dzisiaj sporo
4: i
2: o tym mówić.
4: I podwójnych rowerów.
2: Tak, tak zwanych tandemów, rzeczywiście. Będziemy dzisiaj sporo o tym mówić i mocno was namawiać, żeby zrzucić z siebie ten cały biurowy stres, wskoczyć na dwa kółka i po prostu ruszyć przed siebie, bo rower to nie tylko...
4: Nie tylko stres i brzuch i kondycja lepsza.
2: Tak jest, ale też i świetna zabawa i też najlepszy sposób, żeby dojechać tam, gdzie nie dotrze żaden...
3: Autobus
2: albo samochód, prawda? Autobus też jest samochodem. No generalnie auto, mechaniczny pojazd. O tak. A my tu, jak sama nazwa naszej audycji wskazuje, usiedzieć w miejscu nie potrafimy. Zatem dzisiaj Światowy Dzień Roweru i tu mam do was w studiu szybką taką zagadkę. Jak myślicie, kto przekonał to wielkie, poważne zgromadzenie ogólne ONZ w roku 2018, żeby ustanowić takie święto?
1: UNESCO?
2: Kto? Możesz powtórzyć?
1: UNESCO?
2: UNESCO przekonało ONZ? No, może nie do końca, ale no dobra, to inaczej zapytam. W jakim kraju popularna jest jazda na rowerach?
5: W Holandii.
2: W Holandii, prawda? W Danii też bardzo jest popularny rower. No i można byłoby pomyśleć, że to...
4: w Hiszpanii też?
2: Wiecie co, w Hiszpanii nie aż tak popularny rower jest chociażby jak w Polsce. Ale z tego co wiem, też Duńczycy zakochani są w tych swoich ścieżkach rowerowych. No i można by tutaj posądzać, że też Holendrzy są inicjatorem takiego pomysłu.
4: Ale są wypozycalnie rowerów u nas na mieście.
2: Też, jak najbardziej.
4: Vetorilla się to nazywa. Vetorilla.
2: No, dobrze. Korzystaliście? Kto korzystał?
4: Ja nie, bo to przez telefon zapłacić, aplikacją włączyć i wyłączyć.
2: Czyli pieniędzy chcą od nas, no tak. No.
1: Ale nie, to... nie każde rowery mogą być płatne, nie? Mogą być rowery bezpłatne, które najlepiej... możemy jeździć.
4: Ale od punktu do punktu, jak Radek robiłeś, to od punktu do punktu miałeś bezpłatne.
2: No, trzeba było się wyrobić w jakimś przedziale czasowym, ale tak ładnie uciekacie od tematu, a ja pytam się, kto wymyślił, kto wpadł na pomysł, żeby ustanowić w ogóle taki dzień jak święto roweru. I już wam podpowiadam. Za tym wszystkim stoi Polak.
5: Polak?
2: Tak.
5: Polak.
2: Były zawodowy kolarz, profesor Leszek Sybilski. No to on rozkręcił tę inicjatywę. Kto by pomyślał? Czyli to jest de facto, słuchajcie, nasze polskie święto narodowe.
3: Tak.
2: Daria? Dzwonimy do szefa. No skoro to polskie święto, powinniśmy dzisiaj chyba wszyscy wolno, nie?
3: Tak.
2: No co my tutaj w ogóle robimy? Święto narodowe.
4: Czyli święto kolarstwa też.
2: Święto kolarstwa, tak. Ale słuchajcie, ONZ to nie są żarty. Oni w swojej rezolucji oficjalnie zdefiniowali, czym jest rower. Opisali go 5 konkretnymi słowami. Prosty, niedrogi, niezawodny, czysty i przyjazny środowisku.
4: I ekologiczny.
2: I ekologiczny. No i tak się zastanawiam, czy no ciekawe, czy ktoś z ONZ próbował kiedyś w akcie desperacji nałożyć spadający łańcuch gdzieś tam na Wale Wiślanym, może na Tarchominie, brudząc sobie ręce czarnym smarem na 5 minut przed jakimś ważnym spotkaniem. Nie, Andrzej?
4: No.
2: Pewnie nie jeden łańcuch w życiu założyłeś, co?
4: Wiecie, tak, że... tak, i umazałem rączki, wiem.
2: No, ty wiecie, jesteś... że
4: albo kiedyś na rowerze, powiem jeszcze taki temat, się nauczyłem na składaku podskakiwać na jednym kole, no.
2: Ale to, to niebezpieczne. Ja pamiętam, jak moja babcia jechała na składaku i jej się złożył podczas jazdy.
3: Ojej,
2: i robił 2 ślady, słuchajcie, no. Także może lepiej nie podskakiwać na składakach. Zresztą nie wiem, czy w ogóle robią jeszcze takie rowery jak składaki.
4: Nie, bo to trzeba się szybko rozpędzić i na hamulcu podbijać się kołem. No.
2: Aha.
1: Myślałam, że rower jest bardziej ekologiczny.
2: No jest, jak najbardziej.
4: Taka, ale i też jest elektryczny.
1: Ale musisz,
4: na pedał jest.
1: Ale, no tak, ale a propos rowerów elektrycznych, to trzeba mieć baterie słoneczną, nie?
4: Nie tylko, bo i widziałem też i spalinowe rowery ktoś ma. Z pedału jest i ci przełącza się na paliwo, no.
1: Ale są takie rowery, są rowery pokojowe, czyli są rowery stacjonarne, czyli mach rower i tylko samymi pedałami jeździsz.
2: To takie chyba nie mogą być na paliwo, nie, Olka? Nie. Taki rower stacjonarny na paliwo to chyba nie bardzo, co?
1: Raczej
4: jak nie. Nie, to jest licznik elektryczny, to jest rower taki jakby... się pedałuje i...
2: No rozumiem, ale Olka, ty wyobrażasz sobie taki rower stacjonarny, który spala benzynę i masz go w domu?
3: Takiego lepiej by nie mieć. Mój dziaduś ma taki rower i ja zasem je od razu do czasu ćwiczę.
2: Mm-hmm, no to bardzo ważne, słuchajcie, no to ważne. Zaraz też porozmawiamy, dlaczego to tak ważne. Ale skoro Andrzej jest największym chyba jednak ekspertem w naszym gronie, jeśli chodzi o rowery, to powiedz nam, powiedz naszym słuchaczom, nam, jakie warunki musi spełniać nasz bicykl, byśmy czuli się na drodze bezpiecznie i w ogóle mogli na nim jeździć?
4: Przegląd, żeby miało koło nie biło, żeby dętka nie opona.
2: Co to znaczy,
4: nie
2: była... żeby koło nie biło, powiedz mi?
4: No, żeby nie było scentrowane, żeby było proste, żeby nie churgotało, żeby klocki, hamulce miało sprawne.
2: I żeby, tak jak ktoś powiedział w kawale, żeby się błotnik nie kolebotał, nie?
4: Tak, i żeby łańcuch nie za luźny był i żeby wszystko było serwis przed sezonem przeprowadzony.
2: Dobra, czyli musi mieć na pewno koła, tak?
4: Tak.
2: A hamulce powinien mieć?
4: Też powinien mieć, żeby sprawne, bo jak na przykład wianki w pedale pójdą, to już będzie przeskakiwało i nie zahamuje.
2: No dobra, a jak jadę nocą?
3: Musi
4: mieć sprawne oświetlenie, no. Albo na baterie, albo przystosowane, jak producent zrobił.
2: No zobaczcie, Daria dynamo. Też chyba jeździ na rowerze, bo mówi, że światełko to mus, prawda? Ty masz rower?
3: Nie mam.
2: Ale światełko pewnie masz. Same światełko do roweru. No ja też znam takich ludzi, którym zostało tylko same światełko, słuchajcie, bo ktoś im po prostu zajwanił, mówiąc nieładnie, rower z podwórka. No dobra, a wiecie, że w 2022 roku ONZ poszło w ogóle o krok dalej i wypuścili nową taką rezolucję, która mówi o integracji roweru z transportem publicznym. Czyli rower jako uzupełnienie tramwaju i metra.
1: Dzisiaj widziałam, jak jechałam do metra, ludzie jeździli rowerami do metra.
2: Tak, i wkładali, tak. Znaczy zabierali ze sobą rower do wagonu, tak. Prawda, czy do autobusu.
4: To ja w autobusie, sorry, jestem rady, się wtrącę. Widziałem, że ktoś jał. Nie, to kierowca się kłócił. Nie, pan musi wysiąść, bo ja nie pojadę. On się kłócił. Przecież jest przepis na rower, że ja mogę wejść.
2: No, pewnie kierowca nie był wystarczająco poinformowany. No i tutaj, słuchajcie, padło to słowo integracja, ale ja już sobie wyobrażam tą integrację. Panie, zabieraj pan to koło z moich butów. No. Integracja w czystej postaci, tak jest.
1: No to chodzi, że nie każdy benoszysta, czy który prowadzi kolej, nie chcą rowerów w tramwajach, tak, czy pociągach, bo mogą przybić albo pręt, albo nie wiem, okno mogą zrobić.
2: O, dokładnie. A wiecie, co nasz słuchacz Stanisław napisał? Rower rowerem, ale zachowanie rowerzystów na drodze. No, rowerzysta na jezdni jest gościem. Jak to rozumieć? Jak byście to...
6: Musisz zejść z rowerego.
1: Mhm. Ale w ogóle ludzie nie patrzą, gdzie...
2: Rowerzyści, tak? Nie zwracają uwagi na pieszych, tak?
1: Rowerzyści nie widzą, czy jedzie samochód, czy nie jedzie samochodu, to pędzą i słuchają sobie muzyki, czy samochód jedzie z lewej strony, a to rower. Mhm.
4: Czyli ja wiem, o co Natalii chodzi, że słuchają na słuchawkach muzyki, a nie słyszą jak samochód nadjeżdża.
1: No wiesz, Andrzej, to nie chodzi mi, że słuchają, tylko chodzi, że oni nie wracają uwagi, jakie jest niebezpieczeństwo na drodze.
2: No, zobaczcie, to ja proponuję, żeby nasz słuchacz Stanisław, który wiem, że jest prywatnie kierowcą autobusu chyba miejskiego, z tego co pamiętam tutaj w Warszawie, żeby nam napisał, czy rzeczywiście, jak to wygląda z tymi prawami rowerzystów, jeśli chodzi o jazdę komunikacją miejską. Może masz, drogi Stanisławie, jakieś swoje osobiste przygody z użytkownikami bicykli. Na przykład, o, właśnie przed chwilą napisał, że są priorytety w środkach komunikacji. Wózek inwalidzki, wózek dziecięcy, a na końcu rower, jak jest miejsce, czyli no już teraz wiemy, być może rowerzysta próbował wejść do autobusu, w którym była już pani z wózkiem na przykład, nie? No to wtedy nie ma dla niego miejsca i rzeczywiście musi odczekać na swój, na kolejny autobus po prostu, tak? No fajnie, że Stanisław jest dzisiaj z nami. Ja myślę, że on jeszcze dzisiaj nam odpowie wiele, wiele ciekawych historii z tym związanych. No ja mam taką propozycję. Rzucę teraz hasło, a wy spróbujecie je zinterpretować na swój własny sposób. Dobrać do tego jakąś teorię, okej? Uwaga, rzucam hasło. No nie będzie jakoś wymyślne, ale na pewno znajdziecie jakieś ciekawe połączenie tych dwóch słów. Serce i rower.
1: Serce i rower to może być dobre krążenie przypływu krwi do ciała podczas jazdy na rowerze.
2: Mhm. Czyli jazda na rowerze dobrze wpływa na nasze serce, tak?
1: Bo krąży
4: na
1: krew.
4: Układ krążeniowy. O.
2: Układ krążeniowy. Kto się zgadza z Natalią? Rękę podniosła Daria. Daria, chciałabyś uzupełnić jej wypowiedź o coś jeszcze? Serce i rower, jak ci się to widzi? Rzeczywiście to ma pozytywny wpływ, myślisz, na nasze serducho, a jakbyśmy tak jeździli na tym rowerze 2 dni bez przerwy, to byłoby dobre dla naszego serca?
1: Obciążeniem trochę, bo trzeba mieć odpoczynek, nie?
2: Czyli to z umiarem?
4: Czyli zrozumiałeś, że wtedy na rowerze spalasz zaległości tłuszczu, cholesterolu i...
1: No raczej chodzi, może o to chodzi, że jak masz rower i masz kierownicę od roweru, to machając nogami, to wtedy jest dobra koordynacja dolna partii nóg.
2: O, właśnie. I w ogóle Światowa Organizacja Zdrowia też dorzuca tutaj swoje 3 grosze, no bo mówią, że codzienne dojazdy rowerem, moi drodzy, to genialna profilaktyka. Właśnie serce lepiej nam pracuje, kondycja rośnie, tak jak wszystko to, o czym mówicie. Ale uwaga, dają jeden haczyk. Korzyści są tylko wtedy, gdy mamy bezpieczną infrastrukturę drogową. Co to znaczy? Jak myślicie?
1: Musi być oznaczona trasa dla rowerów.
2: Na przykład, prawda?
1: Na pomarańczowo jest znak dla, tylko
6: rowerów.
1: Dla. No właśnie, Daria.
4: Ta ścieżka rowerowa musi.
2: Daria, no, wyobrażasz sobie rowerzystę na autostradzie?
6: Nie.
2: No, to chyba nie jest miejsce dla niego, prawda?
6: Nie.
2: No, czyli WHO oficjalnie mówi, jeździcie, to zdrowe, pod warunkiem, że nie musicie uciekać przed ciężarówką na rondzie.
4: Albo
2: chyba tak to trzeba rozumieć, nie?
4: Tak, albo przed śmiercią. O.
2: Albo przed śmiercią. Dobrze, moi drodzy, zanim jednak ostatecznie spakujemy plecaki, wsiądziemy na te nasze pojazdy przyjazne środowisku, no i ruszymy na ten długi, wymarzony weekend, musimy zadbać o jedną absolutnie kluczową rzecz. Na myśli mam odpowiednią ścieżkę dźwiękową do podróży. Mam dzisiaj dla was propozycję od ekipy, która dosłownie kilka dni temu odwiedziła mnie w studio. Kto pamięta taki zespół Łzy? Ręce podnieśliśmy do góry, ale nasi słuchacze tego nie widzą, czyli pamiętamy wszyscy. Dobra. Zespół Łzy, moi drodzy, świętuje... A właśnie, skąd go pamiętacie? Z jakichś konkretnych przebojów, z jakichś historii?
4: No, nie, ja pamiętam ze muzycznym IQ.
2: Że byli u mnie. Wtedy tak. Ich pierwszy raz poznałeś?
4: Pierwszy raz.
2: Dobra. A kto znał Łzy wcześniej?
1: Ja znam, bo ja lubię ich piosenki, są bardzo są fajne.
2: Mhm. Jakiś wielki przebój, ktoś pamięta?
1: Agnieszka zespołu? Tutaj nie mieszka.
2: A dlaczego Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka?
1: To chyba 90. chyba pierwszy rok, albo 81. wydana w Albunie, pierwszej plantynie, ta piosenka.
2: No to zobaczymy, czy jeżeli zespół Łzy nas słucha, to prosimy tutaj o ewentualne sprostowanie, czy Natalia ma rację, czy nie. A dlaczego Agnieszka już tutaj nie mieszka?
6: Bo przeprowadziła się do Leszka.
2: Dobre, dobre, słuchajcie. Daria dzisiaj czuje, że rymuje.
4: Z Leszkiem Mieszka.
2: Daria czuje, że rymuje bardzo
4: ładnie. Daria, z Leszkiem Mieszka, tak?
2: Tak jest. Zespół Łzy świętuje absolutnie niesamowity jubileusz, równe 30 lat na scenie. Kawał pięknej historii polskiej muzyki, a wciąż trwają, mają w sobie, słuchajcie, tyle ognia, co na samym początku, a może nawet i więcej. Z tej okazji wypuścili w świat przepiękne, potężne wydawnictwo. To najnowszy podwójny album, który nosi tytuł Po drugiej stronie jutra. No i wybraliśmy z tej płyty utwór, który idealnie spina nam się z dzisiejszym nastrojem. No bo wiecie, czasem planujemy wielkie wyprawy gdzieś na koniec świata, szukamy wielkich wrażeń, a zapominamy, że to co najlepsze, najpiękniejsze przygody i miejsca, na które warto popatrzeć z siodełka roweru, znajdują się, no właśnie, całkiem niedaleko, jak głosi tytuł piosenki, która już teraz na naszych falach.

0: Zespół Łzy całkiem niedaleko i powiem wam, że przy takim numerze noga sama rwie się do pedałowania i z tego co wiem, Olka, słuchajcie, jak leciał ten utwór, powiedziała: czas kończyć z żartami, bo ja miałam coś poważnego do powiedzenia a propos zespołu Łzy. Olka, dawaj, o co chodzi?
1: Dla mnie zespół Łzy są częścią mojego dzieciństwa, której słuchałam jako mała dziewczynka i w końcu chciałam spełnić marzenie mego życia. Po prostu chciałam być na ich koncercie i mieć wspólne zdjęcie z nimi, aby dodać ich album z autografem.
0: Udało ci się?
1: Prawie.
0: Prawie. Słuchaj, ja myślę, że jeszcze wszystko przed tobą i że jeszcze uda ci się być na koncercie grupy Łzy i kto wie, może razem z nimi gdzieś tam na scenie potańczyć, zaśpiewać. Ja mam takie teraz bardzo ważne, odwieczne pytanie może, które dzieli rowerzystów na dwa zwaśnione obozy. Słuchacze, dziewczyny, Andrzeju, muzyka na rowerze. Słuchamy w słuchawkach, czy jednak absolutnie nie?
2: Jednak nie.
0: No, ale dlaczego nie? No, przyznać się, kto słucha muzyki na rowerze?
1: Ja słuchałam.
0: Ale chyba na stacjonarnym.
1: Nie.
0: Takim, tak? Słuchałaś?
1: Normalnie słuchałam muzyki i jechałam z rowerem. Tylko tata mnie pilnował.
0: Aha, czyli jakby tata był odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze, tak?
1: Tak.
0: Byłaś pod jego opieką. Nie. Ty nie słuchasz muzyki na rowerze.
2: Nie.
0: Ale posłuchajcie, po co w ogóle ta muzyka, jeśli chodzi o rower?
3: Może by słuchać w czasie jazdy, albo po prostu wyłączyć się od świata całego.
0: Troszeczkę tak, nie?
1: To lubię.
0: A może też to, że ona tak trochę nas napędza, nie? Ta muzyka. Jedziemy
3: zależy,
0: jeszcze
3: jaka
0: szybciej.
3: Muzyka leci. Czy jest muzyka spokojna, czy muzyka relaksacyjna. To wtedy człowiek się uspokaja i dalej jedzie.
0: Mm-hmm. Słuchajcie, może ten długi weekend to świetna okazja, żeby posłuchać szumu opon na szutrze i śpiewu ptaków w lesie. Taka naturalna playlista. Wiecie co, ja przygotowałem dla was kilka takich ciekawostek o rowerach. Jak się okazuje, ten z pozoru prosty wynalazek ma niezwykłą historię. O, co to takie piękne dźwięki, słuchajcie. Jakbyśmy grali na jakichś bębenkach. A tutaj nasza załoga dolewa paliwa sobie troszeczkę, tak. Pierwsze rowery, wyobraźcie sobie, nie miały pedałów. Tak, to prawda. Wynaleziona w 1817 roku przez Karla Drejza maszyna biegowa, od jego nazwiska nazwana drezyną, pewnie kojarzycie, wymagała odpychania się stopami od ziemi. Dokładnie tak, jak robią to dzisiaj maluchy na takich rowerkach biegowych. Widzieliście pewnie, nie?
1: Tak.
0: No to kiedyś tak to wyglądało i wśród dorosłych. Ale zgadnijcie, no tak się zastanawiam, bo zachodziłem dzisiaj w głowę, jak szukałem tych ciekawostek i czytałem trochę o tym. Jak myślicie, kto zbił największą fortunę na wynalezieniu roweru w XIX wieku?
3: Jezu, Maja Fonczyn, nie.
0: Nie, ale tak chodzi mi o branżę. Czy to są producenci właśnie tych rowerów, drezyn, czy jednak szewcy? Czym się zajmuje szewc?
1: Szyciem.
3: Butami.
0: Robi buty, prawda? Zszywa buty. Wyobrażacie sobie, ile par butów miesięcznie zdzierał taki ówczesny kurier czy biznesmen, hamując piętami?
3: To nie jest trudne.
0: Jak Flintstonowie. Pamiętacie taką bajkę Flintstonowie?
3: Tak.
0: Oni pedałowali, odpychali się nogami i hamowali nogami, prawda?
3: Ale mi się wydaje, że pierwsze rowery są w cyrkach jeszcze.
2: Ale to musieli podeszwy przystosować do hamowania.
0: Tak? To może tak wcale ich nie zdzierali, nie? Pewnie mieli betonowe buty.
3: To dlaczego jak dawniej były pierwsze rowery, gdzie nie było siadełka, a nie było kierowcy, nie było dotrzymania, tylko myśleli usiąść na oponie i budowali samymi nogami.
0: No ciekawe, usiadać na oponie to...
2: Oj, nie było samochodów, tyle tylko rower.
0: No dobra, a to teraz wróćmy do tego, co mówimy, czyli o tym odpychaniu się stopami. Gdyby ta moda, słuchajcie, przetrwała do dziś i nie wymyślono tych pedałów. Daria, Andrzej, Olka, wyobraźcie sobie, nie wiem, poniedziałek rano, stoicie w korku na moście, nie wiem, z widokiem na Wisłę, a obok was środkiem pasa śmiga do pracy dorosły facet w idealnie skrojonym garniturze z teczuszką, odpychając się obiema nogami od asfaltu jak dwulatek na placu zabaw. A musiałoby być zabawne, co? Jakby rowery nie miały, nasze współczesne rowery nie miały pedału, tylko wszyscy by się odpychali nogami, nie? No, ciekawe jakby to wyglądało. Mogło być zabawne. No dobra, a teraz zgadnijcie, w jakim kraju jest więcej rowerów niż ludzi?
3: Holandii.
0: Bardzo dobrze. Holandia, już dzisiaj Olka dzisiaj mówiła o Holandii.
2: Ale w Polsce też u nas jest dużo rowerów.
0: Też jest dużo, ale chyba wciąż jest więcej ludzi. Wyobraźcie sobie, nie wiem jak aktualne są te statystyki, ale na około 17,5 miliona obywateli przypada nam ponad 23 miliony rowerów.
1: Wow.
0: Co więcej, każdego roku z amsterdamskich kanałów, bo wiecie, Amsterdam jest położony nad wodą, na której jest mnóstwo kanałów, wyławia się kilkanaście tysięcy utopionych rowerów, takich jednośladów. I tak się zastanawiam, ja rozumiem, że można zgubić klucze, telefon, no nawet portfel, ale rower?
3: Rower?
0: Jak myślicie? O, uwaga, tutaj ktoś mi napisał z Fame Runningu. Pierwsze rowery, jak to jest Fame Runningu? Tak jest, panie Konradzie. Czyli, a wiecie co, a może po prostu ci Holendrzy, Andrzej, jak ty myślisz, może ci Holendrzy te rowery po prostu wrzucają na szczęście do tych kanałów zamiast drobnych monet. Rozumiesz, idzie sobie taki Holender, ma tyle tych rowerów w domu, mówi, a rzucę sobie, pomyślę sobie życzenie i rzucę tym rowerem w kanał. Co?
3: To trochę dziwne. Rower rzucić do kanału, to trochę, to nie jest chyba świadome, co robią.
0: Nie, te rowery po prostu, słuchajcie, albo się przewracają i wpadają do tych kanałów, albo ktoś tam niechcący potrąci, tak?
3: A propos też rowerów, są rowery wodne jeszcze.
0: O, też, ale my dzisiaj rozmawiamy o tych rowerach naziemnych, no tych z pedałami i z oponami. Moi drodzy, ja proponuję, żebyśmy do tych ciekawostek rowerowych wrócili dosłownie za momencik, bo na liście mam jeszcze takie absurdy, że spadniecie z siodełek, zobaczycie. Ale zanim to jednak nastąpi, musimy dać odpocząć nogom i złapać trochę innego muzycznego wiatru we włosy. Zasiadamy na moment, albo właściwie zsiadamy na moment z rowerów. Olka, zsiadłaś już z roweru? Dobra, jest Olka, już jest na ziemi, słuchajcie. Przesiadamy się na nieco inne wierzchowce. Głośniki w górę. Przed wami zjawiskowa Kasia Wega i utwór zatytułowany Konie.

0: rzeczywistość swą kreuje.
1: Kasia Wega i jej muzyczne konie. Piękny, dziki galop na naszych antenach. No a skoro o galopie, koniach mechanicznych i zawrotnych prędkościach mowa... No już, ci niosą suknie z welonem, chyba to chciałeś zaśpiewać. To tak jak obiecałem, wracamy do naszych rowerowych ciekawostek i tu mam dla was informację, która po prostu zwala z siodełka. Także złapcie się mocno blatów, trzymajcie się, uwaga. Jak jedziecie na rowerze, tak normalnie, po ścieżce albo w lesie, to jaka prędkość wydaje wam się już taka z kategorii wow, ale pędzę, zaraz odlecę?
2: 20?
1: 20 na godzinę, nie? To już jest szybko.
3: A raczej 30,5.
1: 30,5 też już naprawdę bardzo szybko, nie? Olka, a ty jak najszybciej pędziłaś rowerem?
4: Na pół godziny przez jakieś 50 metrów.
1: Zrobiłaś 50 metrów przez pół godziny?
4: Tak.
1: No to była chyba jakaś kategoria czołganie się z rowerem. Czołganie się z rowerem na plecach. O, tak, to już teraz wiem. No dobra, ale tak, to teraz uważajcie. Amerykanka Denise Miller-Korenek w 2018 roku postanowiła pobić absolutny rekord prędkości na rowerze. Zgadnijcie, do ilu rozpędziła swój jednoślad?
2: Do 1000?
1: Do 1000? Nie, no to trochę, wiesz, to trochę chyba niemożliwe, nie?
4: Albo miliony.
1: Też niemożliwe. Dobra, ale już wam mówię. O, a Natalia była najbliżej, ale jeszcze Daria ma szansę. Jak myślisz, z jaką prędkością jechała? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Szybciej niż ten rekin w szczękach na pewno. Uwaga, 295,5 km na godzinę.
3: Wow, to dopiero jest rekord.
1: Tak, yeah. I słuchajcie, żadnych silników, wyłącznie siła ludzkich mięśni, ale był w tym jeden bardzo ważny haczyk. Denise ustanowiła ten rekord, moi drodzy, na dnie wyschniętego, płaskiego jak stół słonego jeziora i co najważniejsze, jechała w tak zwanym tunelu aerodynamicznym. Dosłownie centymetry za takim specjalnie zmodyfikowanym samochodem rajdowym, który w cudzysłowie no, rozcinał przednią to powietrze i niwelował ten opór wiatru. Czyli właściwie nic, ona nie miała żadnych oporów na tym rowerze. No i oczywiście, Andrzeju, ty jesteś specjalistą w rowerach, to przełożenie w tym bicyklu było gigantyczne. No ale brak oporu powietrza no, zrobił swoje. Także prawie 300 km na godzinę na dwóch kółkach.
3: A nie z paski może dochodzi, że zależy jaki jest rower i zależy jaki jest model roweru i zależy jakie mają hamulce tylne i
1: tutaj lepiej nie mieć hamulce. Znaczy no, dobrze mieć hamulce, bo w końcu musi się zatrzymać, nie?
3: Ale no tak, ale jak człowiek chce zamachować, tak, to musi tak ustawić pedały, żeby było równo wcześniej niż krzywo, bo wtedy spadnie rower do rowu.
1: Albo... No i przy takiej prędkości, tak jak mówi Andrzej, śmierć gwarantowana, tak?
2: Tak jest.
1: I na pewno nie jeździmy na, słuchajcie, na tych składakach, o których ty mówiłeś dzisiaj, Andrzeju. Ale wyobraźcie sobie teraz te... jaki wniosek? Wniosek jest taki, moim zdaniem, że jeśli ten długi weekend, drodzy słuchacze, będziecie czuli, że jedziecie za wolno, to po prostu musicie znaleźć sobie odpowiednio szybkie auto i złapać się w jego tunel aerodynamiczny. Dobra rada, czy nie? Jak myślicie?
3: Dobra, tylko trzeba będzie chwalić, jaka jest pogoda.
1: No chyba niedobra. No bo przecież o tym mówiliśmy, że nie wolno tak.
2: Niedobra, bo jak na przykład się złapie samochód, a samochód szybko przypędzi, to ma się zabić na śmierć.
1: Dokładnie.
2: Bo rower na bok się
1: położy. A w ogóle zabić się na śmierć, to już jest w ogóle taki scenariusz, że dajcie spokój. Oczywiście ja żartuję. Trzymajcie bezpieczny dystans i nie próbujcie tego na ścieżkach rowerowych ni na drogach. O tak.
3: Bo trzeba w ogóle trzeba zadbać o to, żeby mieć ochraniacze na kolanach, mieć ochraniacze na łokciach
4: na głowie.
3: I na głowie. I picie, żeby nie wolno się odwodnić w czasie jazdy. Bo jak człowiek jeździ i nie ma świadomości, gdzie jedzie, to może stracić nagle przytomność, a rower spadnie.
1: Tak. Dzisiaj rzeczywiście te rowery osiągają takie prędkości, no ale jakbyśmy się tak cofnęli, słuchajcie, do XIX wieku. No właśnie, wyobraźcie sobie teraz takie klasyczne, czarno-białe filmy bez dźwięku, albo takie stare, Olka, pamiętasz, takie obrazki z XIX wieku, czarno-białe. Taki elegancki dżentelmen z wąsem i w cylindrze, który jedzie na takim dziwnym rowerze.
3: I chodzę z Czeplinem trochę.
1: O, na przykład.
2: Jak zjadał swoje buty, bo był głodny.
1: Ale my o rowerach teraz rozmawiamy, dobra. Chaplin, który zjadał swój dziwny rower. O tak. Ale ten, dlaczego dziwny rower? Słuchajcie, z przodu ma ten gość, ten gentleman, miał absolutnie gigantyczne koła. Z tyłu takie malutkie, dosłownie wielkości talerzyka. Kojarzycie takie maszyny, takie rowery? Jedno ogromne koło i z tyłu takie malutkie?
2: To, ale to ja kojarzę z cyrku, jak mieli.
1: A, rzeczywiście. A tam to chyba nawet na jednym kółku jeździli, nie?
2: Tak.
3: No są tak, to są... takim dużym, ogromnym całe koło metalowe, gdzie są różne...
1: Szprychy, mówisz, tak? O tych...
3: Jest malutkie siodełeczko i samymi nogami muszą...
1: Tak, mini siodełeczko, dobrze powiedziałaś.
3: A pędzić do
1: przodu. Wiesz co, to mini siodełeczko wydaje się, że jest mini, bo to koło jest po prostu takie duże, że tak. To siodełko wydaje się malutkie. To są tak zwane słynne bicykle i zawsze mnie to fascynowało. No ale jak myślicie, dlaczego to przednie koło było aż tak wielkie?
3: No, może chodzi o to, że to było kiedyś hitem.
1: Wow, mam taki rower z dużym kołem. Nikt nie ma większego, nie? Na przykład, nie?
4: Ja bym takiego nie chciała.
1: Nie chciałabyś.
4: Z wielkim kołem.
1: No Andrzej, to ty lubisz nowinki i majsterkowanie. Jaki był w tym sens inżynieryjny? Dlaczego takie duże koło z przodu?
2: No bo jak kiedyś nie było łańcucha, to musieli pedały mieć przykręcone.
1: No, pięknie, piękna, słuchajcie, to właśnie o to mi chodziło. No, odpowiedzią jest czysta fizyka, prawda? I pewien drobny, brak w ówczesnej technologii, czyli no, nie znali tego napędu łańcuchowego. Pedały były przymocowane na sztywno, tak jak mówisz, bezpośrednio do tej osi przedniego koła.
3: No i jeszcze na łańcuchu.
1: Ale nie miały łańcuchu wtedy właśnie. Więc zasada była, Natalia, banalna. Im większe zrobisz koło, tym większy dystans ujedziesz przy jednym pełnym obrocie pedałów. To był ich sposób na osiągnięcie po prostu większych prędkości.
2: No i te koło zastępowało łańcuch.
1: Później łańcuch zastąpił, tak, później technologia się zmieniła, ale jak myślicie, jak w ogóle wsiadało się z tymi długimi spódnicami i frakami na taki rower?
2: Trzeba było...
3: obciąć te suknie.
1: Dobre. No, wyobrażę sobie, masz taką długą suknię i podchodzisz do swojego bicykla, no i dobra, jak ja teraz wsiądę? Bierzesz nożyczki i obcinasz, tak?
3: No.
1: A tam były, wiesz, różne fiszbiny, jakieś metalowe części, to tak niełatwo było chyba obciąć, co?
3: No nie, albo schodzić na spodnie, spodnice, żeby...
1: Ale to, co mówisz, ma swój ogromny związek z tak zwaną emancypacją kobiet, o czym jeszcze dzisiaj powiem, a propos tego stroju. Ale rzeczywiście wyobraźcie sobie, że oni po prostu wsiadali z jakiegoś postumentu, z jakiejś malutkiej drabinki. Także doceńmy ten niepozorny łańcuch.
2: Albo się odpychali, no.
1: Tak, i równe opony. Kiedy będziemy dzisiaj pędzić na działkę, to one chronią nas przed niezaplanowanym lotem w krzaki. Czas na kolejną ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że rower z absolutnie kwadratowymi kołami. Jest to możliwe?
3: Kwadratowe.
1: Czy koło może być kwadratowe?
4: Nie.
3: A raczej nie.
1: No, jakby się jeździło na kwadratowych kołach?
4: Nie dałoby rady.
5: Ciężko.
1: No jak, dlaczego by nie dało rady?
3: No jak to logicznie. Kwadratowe koło to będzie raczej ma cztery kąty.
1: Koło ma cztery kąty?
3: Nie, kwadrat.
1: Kwadrat ma cztery kąty, no właśnie.
3: Jak to tymi kątami trafić do ziemi?
1: No to, tak, to byłoby takie... Jakbyśmy po wertepach jakichś jechali mocnych, tak?
3: Po górkach. Jedynie. I troszeczkę jak wokus trochę.
1: No właśnie, jak to zrobić? Jak przejechać się czymś takim? Jeżeli taki rower rzeczywiście miałby te kwadratowe koła, jak przejechać nim płynnie, nie wybijając sobie wszystkich zębów, nie? Wyobraźcie sobie, że... No, chyba, że po schodach. Ale to też trzeba było idealnie trafić. Ale tak. Nauka mówi jasno. Rower z kwadratowymi kołami pojedzie idealnie płynnie i gładko. Jest tylko jeden malutki haczyk kolejny. Nie zrobicie tego na zwykłym asfalcie. Trzeba poruszać się po specjalnie zaprojektowanym torze.
2: O, a chciałem jeszcze, Radek, powiedzieć. A jak ktoś miał trening, że po schodach skakiwał na Pałacu Kultury?
1: No tak, ale on jeździł na... okrągłych. Znaczy, on jeździł na zwykłych kołach, tak.
2: Tak, ale było, że wskakiwał na ileś piętro na jednym kole.
3: Trzeba do tego chyba się nauczyć.
1: Trzeba się nauczyć, ale pozwólcie, że skończę myśl, bo być może nasi słuchacze są ciekawi tego roweru z kwadratowymi kołami. Okazuje się, że taki tor musi składać się z takich szeregu wypukłych łuków, tak zwanych krzywych łańcuchowych. No i ich kształt i wielkość są wyliczone tak precyzyjnie, moi drodzy, że idealnie rekompensują te ostre kąty kwadratowego koła i środek ciężkości takiego roweru, no podczas jazdy na tym dziwnym torze w ogóle nie podskakuje, tylko przesuwa się jakby w idealnej linii prostej. Czyli Daria, kupujemy rower z kwadratowymi kołami, tylko musimy sobie znaleźć odpowiedni tor do jazdy na nim. Także, drodzy słuchacze, jeśli planujecie na ten długi weekend wyprawy za miasto, stanowczo odradzamy eksperymenty z geometrią, nie? Że trzymajcie się sprawdzonych okrągłych kół. Mam dla was jeszcze jedną ciekawostkę. Na jednym standardowym miejscu parkingowym dla samochodu osobowego, takim zwykłym prostokącie, wiecie, namalowanym białą farbą na chodniku. Jak myślicie, ile rowerów jesteście w stanie tam zaparkować?
3: 10.
1: 10. Andrzej, ile byś zaparkował rowerów na jednym miejscu parkingowym?
2: 20.
1: Na jednym miejscu do auta, tak zupełnie swobodnie, że mamy do niego podejście, mamy podejście do roweru, zaparkujecie od 10 do nawet 15 rowerów, wyobraźcie sobie. Także zastanówcie się nad tym przez chwilę. Jeden samochód, w którym po rannych korkach zazwyczaj siedzi tylko jedna, najczęściej smutna osoba, kradnie dokładnie tyle samo cennej miejskiej przestrzeni, co 15 osób, które przyjechałyby do biura na rowerach.
3: Na samochód mają kierowcy mają prawa mieć kartę parkingową.
1: Ale to kierowcy, prawda? A no rowerzyści?
3: Tak, a raczej mogą mieć... muszą mieć kartę rowerową.
1: Nie mamy chyba czegoś... Tak, kartę rowerową, ale nie mamy czegoś takiego jak miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych rowerzystów.
3: No
1: chyba,
3: raczej
1: co?
3: Nie mamy.
2: Tylko dla samochodów.
1: No dobra. Jedziemy z kolejną ciekawostką?
3: Tak. A muzyka kiedy będzie?
1: A ja myślę, że tyle tych ciekawostek mamy fajnych, okay, że dobra. Może muzyką zakończymy naszą audycję dzisiaj. Co ty na to? Może działa. Tak być, pani redaktor?
3: Działamy dalej.
1: Dobrze, Natalio. Jak sobie życzysz? Powiedzcie mi, jeździliście kiedyś na tandemie? Wiecie, co jest tandem?
3: Takie dawne rower?
1: Niekoniecznie dawne, teraz też są popularne. Daria, tandem.
5: Taki podwójny rower.
1: Dokładnie, że można jechać we dwie osoby, prawda? Ale nie to, że jedna wiezie drugą na ramię,
2: nie
1: tylko...
2: Nie, jedna pedałuje inaczej, tylko co równocześnie pedałować.
1: Tak, taki rower dla dwóch osób i jedna i druga ma ten system napędowy, tak?
2: Bo na zasadzie u Pana Boga za piecem zakonnice jechały.
1: Tam zakonnice, tak, rzeczywiście szalały po tych wiejskich drogach. Najgorzej jest chyba, jak ten z przodu nagle hamuje bez ostrzeżenia, a ten z tyłu z całą siłą ciśnie na pedały, nie?
2: No.
1: Można się nieźle zdziwić. Tak, to teraz wyobraźcie sobie taki tandem na sterydach. Zastanawialiście się kiedyś, jaki może być najdłuższy rower świata?
4: Ponad metry.
1: Ponad ile?
4: Metry.
1: Ponad metry?
4: Tak.
1: No na pewno kilka metrów, to na pewno.
3: Ale jaki jest model tylko rower? Czy jest najwyższy?
1: Nie, chodzi o najdłuższy. Najdłuższy.
3: Na dłuższy?
1: No. Wyobraźcie sobie, zbudowany w 2015 roku rower mierzy ponad 35 metrów.
4: Wow.
1: No to mniej więcej, to jest długość wielkiej ciężarówki z naczepą, a nawet więcej. To jak myślicie, dla ilu to osób?
2: Dla pięciu. Kilku.
1: Dla pięciu osób?
4: Dla kilku bardziej.
1: Dla kilku, czyli więcej niż pięciu, tak?
4: Tak, więcej.
3: 6, 7,
4: 10, 11.
1: No, 10-11 to byłoby bardziej logiczne, nawet 11, nie? No, skoro taki długi jak ciężarówka. I wyobraźcie sobie, że to wcale nie jest jakiś tam rowerowy autobus, bo nie ma tam 30 siodełek. To jest potężna, wielka, metalowa taka kratownica, która do jazdy potrzebuje tylko i wyłącznie, uwaga, dwóch osób. Tak jak w tandemie. Jedna osoba siedzi na samym przedzie i ma tylko jedno zadanie, kręcić kierownicą. A druga osoba siedzi 35 metrów dalej, nawet siebie nie słyszą, zobaczcie, na samym końcu tej konstrukcji jej jedynym zadaniem jest pedałowanie z całych sił, żeby to wszystko w ogóle ruszyło z miejsca, tak? Także chyba bez krótkofalówek i zestawów słuchawkowych chyba no nie da się jechać. Już nie mówiąc o tym, że zaparkowanie takiego 35-metrowego potwora gdzieś pod sklepem, no... Jedziemy takim rowerem 35 metrów, jak ciężarówka do jakiegoś słynnego marketu
3: na jakiś parking. Nie będziemy sobie radę tym takim rowerem.
1: Nie ma opcji, tak jest. Dobrze, to zostawmy w spokoju te gigantyczne holenderskie konstrukcje, bo to w Holandii oczywiście się wydarzyło. Przeskakujemy od razu do naszej ciekawostki numer 10. Nie wiem, które ile tych ciekawostek. No z 7 na pewno już dzisiaj wymieniliśmy. I powiem wam szczerze, to jest absolutny hołd dla naszych wspaniałych dziewczyn w studiu. Natalii, Darii i Oli. No i oczywiście dla wszystkich naszych słuchaczek, bo to jest potężna, historyczna sprawa i już dzisiaj troszeczkę o tym napomniałem. Jak myślicie, co pod koniec XIX wieku najbardziej przyczyniło się do ogromnej rewolucji w modzie damskiej i dało taki potężny impuls do emancypacji, czyli takiego wyzwolenia kobiet?
3: Może chodzi o jakieś takie emocjonalne jazda na rowerze.
1: Już wam powiem co.
2: Nie, smoking.
1: Smoking.
2: Taki obcisłe.
1: A, wiem o czym mówisz. Bardzo dobrze, dziewczyny.
2: Smoking, żeby smoking, wystuplały tylko... ten...
1: Tak, gorset. Tak, tak. To się nie nazywa... Jak?
5: Gorset.
1: Gorset, słuchajcie. I to właśnie...
2: Gorset wysuplający.
1: Tak, a ja chcę powiedzieć właśnie, że to rower, dosłownie, rower uratował kobiety z gorsetów. No bo pod koniec właśnie XIX wieku rower stał się dla kobiet, słuchajcie, symbolem takiej totalnej wolności. Tak jest, dawał niezależność, mobilność, o jakiej wcześniej mogły tylko marzyć.
2: Tak, uwolnienie z gorsetu.
1: O. Tak jest, nie musiały już prosić o podwiezienie, słuchaj, powozem. Mogły po prostu wsiąść i pojechać. Ale pojawił się jeden bardzo właśnie praktyczny problem. No spróbujcie pedałować pod górkę, mając na sobie ten stelaż z tych fiszbin, który nie pozwala wziąć głębokiego oddechu, prawda? Ściska cię tutaj tak mocno, żebyś była piękna i szczuplutka.
3: A nie lepiej fiszbiny odsunąć i...
1: No, dokładnie, ale zobacz, tutaj mamy gorset, ale na tym gorsecie jeszcze pewnie miała długą sukienkę, jakąś spódnicę, i, która ale, się w, do samej się, ziemi, która taka, przecież wkręcała się w tę łańcuch.
3: Nie ma powietrza w tlenu. Jak my jedziemy w gorsecie i sukience takiej ciężkiej, nie mamy siły.
1: Dokładnie. I co zrobiły kobiety? Zamiast zrezygnować z rowerów, no przecież mogły zrezygnować z rowerów, nie? Ale nie. Zrezygnowały z niewygodnej mody. Tak jak to powiedziałaś, tak, ucięły to. Zaczęto masowo szyć i nosić luźniejsze, to się chyba nazywa pumpy, pampy, wiecie, takie te szerokie spodnie, takie sukienki, tak? A te mordercze, ściskające żebra gorsety poleciały do kosza. Rower wymusił racjonalność. Słynna amerykańska bojowniczka o praw kobiet, Susan Anthony, jak dobrze pamiętam, powiedziała wręcz słowa, które przeszły do historii, bo to ona stwierdziła, że rower zrobił więcej dla emancypacji kobiet niż cokolwiek innego na świecie. O, pięknie.
2: A gorsety poszły na zabytek.
1: A gorsety poszły na zabytek. Także wielkie rowerowe wyprawy za miasto, mam nadzieję, tradycyjne działkowe grillowanie do późnej nocy, jakiś maraton z serialami na domowej kanapie przy zasłoniętych roletach. To wszystko, co teraz będziemy mieli już od kilku, za kilka godzin, bo zaczyna się długi weekend, tak?
3: To dlaczego ludzie jest tak, że są maratony rowerowe?
1: Maratony rowerowe. No to już są zawody sportowe, tak? Ale to już, skoro nasza audycja zbliża się do końca, to może byśmy porozmawiali jeszcze o planach na ten długi weekend, moi drodzy. Jak macie zamiar spędzić?
3: Ala?
5: Ja mogę powiedzieć, że ja jutro spędzam długi weekend za Warszawą, blisko lotniska Chopina, i jutro będę miała imprezę rodzinową.
1: Twoją?
5: Moją, wspólną. Mojej siostry, moją, mojego szwagra, i będziemy... Dla chętnych będzie tak, że będziemy mogli, będzie 17 osób i będzie smacz, będziemy musieli mieć swoje jedzenie, picie, i będziemy mogli rzucać, jak to się nazywa, siekierami.
1: No to, Dario, to wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla twojej rodziny.
5: I będziemy mieli torty podwójne i będzie fajnie, bo będzie cała moja rodzina. I co? I będziemy mogli pójść wreszcie do restauracji greckiej.
1: Ale pięknie. No i restauracja grecka, jak ja lubię greckie jedzenie, słuchajcie. A
3: propos wolnego weekendu, ja jutro wyjeżdżę.
1: No? Gdzie?
3: Pedotułem Morawy.
1: Morawy, czyli Czechy.
3: Tak.
1: To pewnie Ostrawa.
3: Tak.
1: I okolice, no.
3: Brno.
1: Morawy są piękne, słuchajcie, a bardzo często sami Morawianie mówią o sobie, że nie są Czechami, tylko właśnie Morawianami. Jak powiedzieć?
5: Morawianami.
1: Morawianami, zobacz, Dario, widzisz? Cóż bym ja bez ciebie zrobił, moja droga?
3: I tam czekam na dobre piwo.
1: Dobre piwo, tak jest, no. Dawaj, Olka, jeszcze ty szybko o swoich planach na zbliżający się długi weekend.
4: Na długi weekend, od czerwca do czerwca.

0: Czas. To była audycja
1: Radia Aktywni.
0: Do usłyszenia za tydzień.
2: Audycja Radioaktywni może się odbyć dzięki patronowi Dymitrowi Książkowi.

0: Polka w półfinale French Open. Wchodzą przepisy dotyczące obowiązkowego noszenia kasku przez dzieci i młodzież i szef ukraińskiego MSZ apeluje, by nie zaostrzać relacji między Ukrainą a Polską. Zapraszam na serwis informacyjny. Hanna Tracz.
1: Wiadomości wnet.
0: Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej i urządzeniach transportu osobistego. W życie weszła część nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Za dopuszczenie dziecka do jazdy bez wymaganego kasku odpowiada rodzic, opiekun albo osoba sprawująca nadzór. Grozi za to grzywna do 100 zł. Zmieniły się także zasady przewożenia dzieci na rowerach i w przyczepach. Dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze lub rowerze z napędem tylko w odpowiednim foteliku albo siodełku i co do zasady w kasku. Przepisy przewidują jednak wyjątki, między innymi dla przyczepek lub pojazdów wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa. Według Instytutu Transportu Samochodowego liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła w 2024 roku o 84% rok do roku. Dane ITS pokazują też, że liczba wypadków z udziałem e-hulajnog wzrosła do 543 w 2022 roku, do 1158 w 2025. Eksperci podkreślają, że kask znacząco zmniejsza ryzyko ciężkich i śmiertelnych urazów głowy. Maja Chwalińska w półfinale French Open. Polska tenisistka pokonała w Paryżu Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i odniosła największy sukces w karierze. 24-latka z Dąbrowy Górniczej przeszła do turnieju głównego z kwalifikacji i wygrała już we French Open 8 spotkań. To dopiero jej trzeci występ w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. W półfinale Chwalińska zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Aryną Sabalenką. Nikt nie może mieć 100% pewności, ale wydaje mi się, że na Bliskim Wschodzie zmierzamy w stronę pokoju, mówił w Poranku Wnet ekspert do spraw strategicznych Marek Bucisz.
2: Tak jak zmierzamy w stronę pokoju na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że tam też sam prezydent Zełenski mówił o tym, że wojna być może nawet się zakończy do końca tego roku, ale to nie wyklucza takich faz eskalacyjnych. Mamy dzisiaj do czynienia z intensywnymi nalotami, atakami Federacji Rosyjskiej.
0: Mówił Marek Bucisz. Co najmniej 23 osoby zginęły, a 130 zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Z kolei amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na cele w Iranie oraz o zestrzeleniu rakiet balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku statków oraz państw Zatoki Perskiej. Teheran oświadczył z kolei, że w odwecie zaatakował amerykańskie bazy i śmigłowce znajdujące się w jednym z państw regionu, wykorzystując do tego rakiety i drony. Szef ukraińskiego MSZ apeluje, by nie zaostrzać relacji między Ukrainą a Polską. Andrii Sybiha odniósł się do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Sybiha napisał w mediach społecznościowych, że zaostrzenie relacji nie służy ani Polakom, ani Ukraińcom. Jak podkreślił, nie wolno nakręcać spirali nienawiści, zwłaszcza w sytuacji, gdy nad Europą wisi zagrożenie ze strony Rosji. Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że wybór nazwy był decyzją żołnierzy, jak twierdzi, nie miał intencji antypolskich. Dodał, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie w czasie wojny i chce rozmawiać także o najtrudniejszych sprawach historycznych w duchu wzajemnego zrozumienia. Nigel Farage ostro skomentował sprawę zabójstwa Henry'ego Nowaka,

0: Reform UK opublikował w serwisie X nagranie oraz wpis, w którym zarzucił brytyjskim instytucjom, że bardziej obawiały się oskarżeń o rasizm niż właściwej reakcji na śmierć 18-latka.
1: Think of this. The biggest fear a police officer now has going about his or her duty on the street.
0: Strach przed nazwaniem rasistą był większy niż potrzeba zajęcia się morderstwem Henry'ego Nowaka. Powinniśmy odpowiedzieć na to czystą, zimną furią. Historyczny sposób życia Brytyjczyków jest wyrzucany na śmietnik, mówił między innymi Nigel Farage. Sprawa wywołała w Wielkiej Brytanii polityczną burzę po publikacji nagrań z kamer policyjnych. Według brytyjskich mediów Nowak, raniony nożem w Southampton, miał mówić funkcjonariuszom, że został dźgnięty i nie może oddychać, ale został potraktowany jak podejrzany i skuty kajdankami. Postępowanie policji bada niezależny organ nadzorczy. Premier Keir Starmer nazwał sprawę wstrząsającą i przyznał, że policja musi odpowiedzieć na poważne pytania. Rodzina Henry'ego Nowaka apeluje jednocześnie, by tragedia nie była wykorzystywana do podsycania nienawiści i podziałów. Krajowa Administracja Skarbowa rozlicza urzędników z liczby mandatów, a nie z liczby kontroli, alarmuje Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS. W rozmowie z Radiem Wnet tłumaczy, że problem ujawniła głośna sprawa mandatu dla pizzerii za pizzę z krewetkami.
2: 2 lat miernik jest zmieniony i nie liczy się to, ile razy był kontroler w terenie i sprawdzał, czy wydano paragon, ale liczy się, ile dał mandatu. Więc teraz każdy urzędnik, żeby wyrobić normę, żeby powiedzieć przełożonemu, oto tu ja zrealizowałem zadania, które mi przydzielono na kwartał. Nie ma się wykazać, że był, że sprawdził, tylko ma się wykazać, ile dał mandatu.
0: Jagodzińska podkreśla, że nabycie sprawdzające powinno mieć charakter prewencyjny i służyć walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami, którzy nie wydają paragonów. Jej zdaniem obecne zasady uderzają jednak także w zwykłych przedsiębiorców i psują wizerunek administracji skarbowej. Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS apeluje o natychmiastową zmianę miernika. Jak mówi, urzędnicy powinni być rozliczani z liczby przeprowadzonych kontroli, a nie z liczby wystawionych mandatów.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Morliny są gorące.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
8: W

0: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
1: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
0: Tam można nabyć płytę CD,
1: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
2: Po reklamie.
3: Duży pokój.
4: Witam Was serdecznie. W dużym pokoju dzisiaj duży pokój. Is God Is. Moses Sumney, Joseph Shirley i trzy utwory. The Letter, potem Meeting God, a potem Them Twins Burning.

Make Your Daddy Dead. Z obrazka. Muzyka. Muzyka jak z obrazka. Moses Sumney, Joseph Shirley z płyty Is God Is. Następne utwory to The Mission, White Thief, Ezekiel i Mirage. To popołudniowa dawka w dużym pokoju przepięknej muzyki filmowej Mosesa Sumney i Josepha Shirleya. Tak, u mnie bardziej monograficznie niż w Eli. Ja tak bardzo, bardzo lubię was wyciszyć w środku dnia.

Co za subtelność grania i piękna płyta. Ona oczywiście zawiera też piosenki typowo Mosesowe i typowo Sanneyowe, ale ta kooperacja z Josephem Shirleyem daje tej płycie przestrzeń, no i oczywiście niezwykłą muzyczną wartość. To był utwór Mirage ostatni, a wcześniej Ezekiel. Teraz ostatnia porcja na dziś Mosesa Sumneya, a ja wam polecam płytę Is God Is. Teraz utwory The Good House, Angie, a potem His Other Family. I to na tyle będzie dzisiaj w dużym pokoju, który zrealizował z Warszawy Tomasz Rosłon. Mówił do was Jerzy Mazol, a ja wam życzę pięknego popołudnia. Zostańcie z Radiem Wnet i cieszcie się tym pięknym dniem. Pa!

0: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj jest środa, co by oznaczało, że mamy czas na Zoom na Afrykę, ale podobnie jak w zeszłym tygodniu będziemy jeszcze rozmawiali na temat Armenii oraz nadchodzących wyborów, ponieważ jak wiemy, jak możemy się coraz częściej dowiedzieć się z różnych mediów, są to wybory parlamentarne, które odbędą się już 7 czerwca, które będą niezwykle ważne nie tylko dla regionu Południowego Kaukazu, ale także dla relacji między Zachodem a Rosją, dla relacji między Unią Europejską a właśnie tym obszarem Kaukazu. Ale wcześniej, zanim posłuchamy rozmowy, jednej z rozmów, które nagrałem w zeszłym tygodniu, będąc właśnie w Armenii, porozmawiamy, zerkniemy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie już tradycyjnie, ale także przeniesiemy się w czasie rozmowy z redaktorem Zbigniewem Dąbrowskim do Ameryki Łacińskiej, ponieważ tam również tych różnych wydarzeń nie brakuje. Ale zaczynamy od Bliskiego Wschodu, od kolejnego dnia wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wojny, która rozpoczęła się, przypomnę, 28 lutego. I choć od 8 kwietnia obowiązuje teoretycznie zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, to wszystko wskazuje na to, że coraz bardziej jest on teoretyczny, coraz bardziej przypomina on to zawieszenie broni między Izraelem a Libanem, które, jak wiemy, zupełnie nie jest respektowane. A dlaczego? Dlatego, że w ciągu ostatnich godzin ponownie doszło do wymiany ciosów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Do takiej wymiany ciosów już doszło trzykrotnie na przestrzeni tygodnia. Stany Zjednoczone bombardowały cele w południowym Iranie. Iran odpowiadał, ale chyba te wydarzenia z ostatnich kilkudziesięciu godzin były takim najmocniejszą wymianą ciosów między Waszyngtonem a Teheranem. Z jednej strony została zbombardowana przez Amerykanów wyspa Keszm w cieśninie Ormus. Został także uderzony przez jedną z amerykańskich rakiet tankowiec, który próbował przełamać blokadę nałożoną na Iran przez marynarkę Stanów Zjednoczonych. Z kolei Iran uderzył w cele w Bahrajnie i w Kuwejcie. I to właśnie w Kuwejcie doszło do największych zniszczeń. Jeden z tych pocisków trafił w lotnisko międzynarodowe właśnie w Kuwejcie. W wyniku tego ostrzału zginęła jedna osoba, 63 osoby zostały ranne, a według władz Kuwejtu w kierunku tego kraju nadleciało 13 rakiet balistycznych oraz 17 dronów. Władze kuwejskie oczywiście potępiły ten atak. W każdym razie mowa była także w ostatnich godzinach o kolejnym wywiadzie, którego udzielił Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydent, który wypowiadał się dla kilku mediów, między innymi dla podcastu Pod Force One. To był wywiad, w którym Donald Trump był pytany o tę wymianę zdań z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. O tym mówił Państwu wczoraj. Między tymi panami, między Benjaminem Netanyahu a Donaldem Trumpem miało dojść do dwóch rozmów telefonicznych, które były raczej burzliwe, szczególnie ta druga, w trakcie której prezydent Donald Trump miał krzyczeć na Benjamina Netanyahu, miał również przeklinać. Później te informacje były dementowane przez źródła amerykańskie, ale właśnie o to, w jaki sposób ta rozmowa przebiegała, został zapytany Donald Trump w podcaście Pod Force One. Posłuchajmy.
2: You were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing?"
1: Powiedział pan, że jest stuknięty. Co ty robisz? Mogłem ci uniknąć więzienia. Rozmawiał pan z nim w ten sposób? Tak, ale nie powiedziałbym, że byłem zły. Byłem trochę zdenerwowany jego ciągłymi atakami na Liban. W pewnym momencie powiedziałem: Bibi, musimy to powstrzymać. Musisz przestać. Ale mam z nim bardzo dobre stosunki.
2: But I have a very good relationship. We've done well together, he always says.
1: To powiedział Donald Trump, a Donald Trump także wypowiadał się dla New York Post. Powiedział między innymi w tym drugim wywiadzie, że chętnie spotkałby się z najwyższym przywódcą Iranu, Mosztabą Chameneim. Powiedział Donald Trump, że Chamenei Junior jest rzeczywiście zaangażowany w proces decyzyjny w Teheranie, coś czemu Trump i jego administracja przez długi czas zaprzeczali. Trump między innymi mówił, że Chamenei został ciężko ranny i w związku z tym nie jest w stanie odgrywać jakiejkolwiek roli na szczytach władzy w Teheranie. No i wreszcie Izrael, gdzie Benjamin Netanyahu, wspomniany już przeze mnie wczoraj, zapowiedział inwestycje warte 13 miliardów szekeli, czyli 4,5 miliarda dolarów. Inwestycje, które mają zabezpieczyć północną część Izraela przed atakami ze strony Hezbollahu. A teraz przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. W Peru dalej trwa saga związana z wyborami prezydenckimi i nie tylko. Jest już z nami na łączach Zbigniew Dąbrowski, gospodarz między innymi audycji Republika Latina. Dzień dobry, Zbyszku.
3: Dzień dobry, buenas tardes.
1: No i co dzieje się w Peru i dlaczego cały czas o tym Peru mówimy już chyba od ponad miesiąca?
3: No, ja myślałem, że będziemy rozmawiali bardziej o Kolumbii niż
1: o Kolumbii, przepraszam, najmocniej. Tak, cały czas Peru, rzeczywiście Kolumbia. Coś mi się tutaj nie zgadza.
3: Jak już wywołałeś Peru, no to tylko przypomnę, że w najbliższą niedzielę ma odbyć się druga tura wyborów prezydenckich. Przypomnę, że mamy dwójkę kandydatów, czyli Keiko Fujimori, kandydatką prawicy, i Roberto Sanchez'a, kandydata lewicy. No i tutaj sondaże przedwyborcze raczej nie faworyzują żadnego z kandydatów. To znaczy, raczej bym powiedział tak, że poparcie dla Keiko, ono raczej oscyluje w większych miastach, powiedzmy, gdzie powiedzmy prawica jest silniejsza, oczywiście na czele z Limą, natomiast Roberto Sanchez z pewnością może liczyć tutaj na głosy prowincji, czyli powiedzmy no tych obszarów wiejskich zamieszkałych głównie przez ludność pochodzenia metyskiego czy wręcz rdzennego. Także myślę, że do Peru powrócimy w przyszłym tygodniu, kiedy już powiedzmy pojawią się pierwsze wyniki tych wyborów, bo na pewno będą to ciekawe informacje, a teraz przeskoczmy do
1: Kolumbii,
3: sąsiada.
1: Tak jest.
3: Peru, czyli właśnie do Kolumbii, bo tam miała miejsce pierwsza z kolei tura wyborów prezydenckich. No i tutaj pojawiło się naprawdę bardzo dużo niespodzianek. Główną niespodzianką, myślę, jest wynik tych wyborów, bowiem pierwszą turę niespodziewanie wygrał Abelardo de la Espriella. Kandydat prawicy, i to bym powiedział taki kandydat turboprawicy. Osoba, bym powiedział, troszkę, gdybyśmy mogli go porównywać do innych kandydatów z Ameryki, znaczy do innych przywódców, powiedzmy z Ameryki Łacińskiej, no to tutaj porównuje się go z pewnością do Javiera Milei, z prezydenta Argentyny, i prezydenta Salwadoru Najiba Bukele. Drugie miejsce zajął Iwan Cepeda, kandydat lewicowy. I tutaj pojawi się kolejna niespodzianka, ponieważ wszystkie sondaże przedwyborcze mówiły o tym, że pierwszą turę wygra jednak Iwan Cepeda. Natomiast rzeczywiście ta różnica pomiędzy obydwoma kandydatami jest znaczna, bowiem mówimy tutaj o 700 tysiącach głosów. Weźcie Państwo pod uwagę, że w przeciwieństwie do Peru te głosy w zasadzie na wyniki wyborów były znane już w poniedziałek, pierwszej tury wyborów oczywiście. W związku z tym tutaj pojawiła się niespodzianka, ale też no, bardzo sprawnie te głosy w przeciwieństwie do Peru, bardzo sprawnie te głosy policzono. Natomiast myślę, że też kolejną niespodzianką jest fakt, że obydwaj kandydaci zdobyli miażdżącą ilość głosów. Jeżeli sobie sumujemy wyniki wyborów, znaczy procentowe wyniki głosowania, Abelardo de la Espriella zdobył 43,74% głosów, Iwan Cepeda 40,9% głosów, czyli obydwaj kandydaci w sumie zdobyli prawie 85% głosów. To się można powiedzieć tak, że pierwsza tura wyborów w ogóle nie liczyła się dla innych kandydatów. No przypomnę Państwu, że kandydatka Uribistów, czyli centroprawicy, czyli partii związanej z partii do Centro Democratico, partii związanej z byłym przywódcą Kolumbii, czyli Álvaro Uribe, zdobyła niecałe 7% głosów. Czwarty z kolei przedstawiciel centrum, Sergio Fajardo, zdobył tych głosów nieco ponad 4%. A cała reszta kandydatów zdobyła tych głosów poniżej 1%. Mówi się tak, że w zasadzie ich wyniki były niższe niż po prostu niż błąd statystyczny, czy niż głosy oddane jako nieważne. No i teraz, proszę Państwa, pytanie jest takie, kto wygra w drugą turę wyborów. No tutaj sondażownie mówią wyraźnie, że jednak będzie to powrót prawicy do władzy w postaci Abelardo de la Espriei. Ostatni sondaż pracowni Encuenta Atlas dla takiego czasopisma bardzo ważnego kolumbijskiego Semana mówi tak, że na Adela Espieje chciałby zagłosować ponad 50%, tutaj mówimy 50,3% głosów, na Cepedę zaledwie 42,6% głosów. Zresztą, proszę Państwa, w ogóle ciekawy jest też rozkład głosów, bowiem pokazuje de facto, że mamy dwie różne Kolumbie. To znaczy, na De La Espieje głosowało środek Kolumbii. Jakbyśmy sobie wzięli mapę Kolumbii, może powiedzmy w ten sposób, no to możemy wykroić sobie taki wielki owal w środku Kolumbii. To są tereny między innymi Eje Cafetero, czyli tych miejsc, gdzie uprawia się kawę, tereny rolnicze, tereny bardzo konserwatywne. I tam zawsze zwyciężała prawica. Tak było również i teraz. I prawdopodobnie też tak będzie w drugiej turze. Natomiast na Ivana Cepedę z kolei głosowały obrzeża, czyli obydwa wybrzeża Kolumbii, wybrzeże atlantyckie, wybrzeże Pacyfiku. Głosowali również wyborcy z regionu Amazonii, ale to ciekawe też, proszę Państwa, na Ivana Cepedę głosy oddała większość mieszkańców stolicy tego kraju, czyli miasta Bogota. I też co ciekawe, proszę Państwa, jest to, że na Abelardo de la Espieje głosowały głównie kobiety, co mówię ciekawe, dlatego że zazwyczaj mówi się tak, że kobiety mają raczej, że tak powiem, bardziej lewicowe podejście do polityki. Tutaj głosowały one na kandydata prawicy. Na kandydata lewicy głosowali głównie mężczyźni i co ciekawe też młodsi wyborcy, czyli tam powiedzmy od 18 do 35 roku życia, również oddali swoje głosy na kandydata lewicy, nie na kandydata prawicy. Co to wszystko może oznaczać dla Kolumbii? Trudno powiedzieć oczywiście, no bo na razie chciałbym się jeszcze powiedzmy powstrzymać z analizami, jakimikolwiek komentarzami, no bo jeszcze przed nami cały czas druga tura wyborów. Tutaj wiadomo jest, że De La Espieje może liczyć na głosy uribistów. Paloma Valencia już zapowiedziała, że będzie namawiała swoich wyborców do głosowania właśnie na kandydata no tej takiej jeszcze bardziej prawicowej partii niż Centro Democratico. Natomiast no Iván Cepeda musi siłać nowe głosy, zwłaszcza, że będzie mu na pewno trudniej, bo wiemy, większość wśród Kolumbijczyków powiedzmy, no ta postawa negatywna wobec kandydata lewicy jest dużo silniejsza niż wobec kandydata prawicy. Zobaczymy, proszę Państwa. No, na pewno mówi się w tej chwili już, że to może być olbrzymi policzek dla obecnego prezydenta Kolumbii, czyli Gustavo Petro, bowiem no, de facto to Gustavo Petro namaścił Ivana Cepedę na kandydata. Álvaro Uribe wręcz skacze z radości tutaj, chociaż też ja bym powiedział troszkę, że on przypomina, wiecie Państwo, taki jest takie powiedzenie o pewnym czymś, co przykleiło się do okrętu i woła płyniemy, i mniej więcej tak to można interpretować. Ja nie chcę tutaj mówić tego na antenie, bowiem no, nie jest to miejsce. Myślę, że Państwo się tutaj tego domyślicie. Natomiast, no cóż, no wszystko oczywiście, wszystko, wszystkiego dowiemy się już niedługo, za dwa tygodnie.
1: I dowiemy się też oczywiście w audycji Republika Latina i Transport Tres Zbigniewa Dąbrowskiego. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
3: Dziękuję bardzo i życzę spokojnego
1: opowiedzenia. Teraz czas już na peryskop międzynarodowy.
0: Peryskop międzynarodowy.
1: I powracamy do tematu związanego z Armenią, ale tym razem już temat dokładniej dotyczący uchodźców w Armenii, ponieważ przypomnę tylko, że w 2020 i 2023 roku doszło do likwidacji regionu Górskiego Karabachu, czyli tej takiej ormiańskiej eksklawy, która ogłosiła w latach 90. jeszcze niepodległość, która była nieuznawana przez społeczność międzynarodową i właśnie w ostatnich latach Azerbejdżan przejął tę eksklawę i zmusiło to mieszkańców tych terytoriów do ucieczki. Ponad 120 tysięcy mieszkańców Górskiego Karabachu znalazło się w Armenii. To właśnie o tych ludziach, o tych uchodźcach, o tym, w jaki sposób Armenia radzi sobie z tą falą uchodźców, osób, które zdecydowały się na ucieczkę. O tym rozmawiałem z panią Tatiew Harutyunyan z Community Development. To organizacja pozarządowa zajmująca się właśnie uchodźcami w miejscowości Jegeg Nadzor. Posłuchajmy.
4: So my name is Tatev Harutyunyan.
5: Nazywam się Tatev Harutyunyan. Pracuję w organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem społeczności lokalnych jako kierownik programu. Znajdujemy się w państwa siedzibie. Czy mogłaby pani opowiedzieć nieco więcej o tym, czym państwo się zajmują i czym jest ta organizacja? Nasza organizacja pozarządowa zajmująca się rozwojem społeczności lokalnych ma ponad 30-letnie doświadczenie w obszarach społeczno-gospodarczym, edukacyjnym i kulturalnym. Z biegiem lat staliśmy się jedną z największych organizacji pozarządowych w południowej Armenii. Obecnie mamy kilka głównych priorytetów, w tym walkę z ubóstwem, ograniczanie skutków zmian klimatycznych, wzmacnianie pozycji kobiet i młodzieży oraz zapewnianie pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych. Koncentrujemy się na angażowaniu społeczności lokalnych, budowaniu ich potencjału oraz pomaganiu mieszkańcom wsi w znalezieniu zatrudnienia i możliwości samozatrudnienia jako źródeł trwałego dochodu. Ale współpracujecie również z uchodźcami i osobami przymusowo wysiedlonymi.
4: Yeah, in parallel, although we have changed a couple of years ago, we have changed our profile from benevolent to development.
5: Tak, choć kilka lat temu zmieniliśmy profil naszej działalności z charytatywnej na rozwojową. Równolegle prowadzimy także działania humanitarne. Udzielamy pomocy w sytuacjach kryzysowych, zarówno osobom przesiedlonym z Ukrainy, które osiedliły się w regionie Wajot-Dzor, jak i osobom przymusowo wysiedlonym z Artsachu. Obecnie mieszka tu około 2200 uchodźców z Artsachu. Liczba mieszkańców regionu wynosi 48 tysięcy. Wspominam o tym, ponieważ to jeden z najmniejszych regionów Armenii i w relacji do liczby mieszkańców liczba uchodźców jest bardzo duża. Jesteśmy teraz całkiem blisko od Artsachu. W 2023 roku uciekło stamtąd ponad 120 tysięcy osób. Z państwa doświadczenia, gdzie ci uchodźcy obecnie się znajdują? Przybyli do Armenii, ale co było dalej?
4: Yeah, about 120 refugees came to 1000 refugees came to Armenia. They are living in different regions of Armenia, including Yerevan.
5: Tak, do Armenii przybyło około 120 tysięcy uchodźców. Obecnie mieszkają oni w różnych regionach kraju, w tym także w Erywaniu. Niektórzy z nich, jeśli nie mają problemów z dokumentacją, mogą zostać beneficjentami państwowego programu mieszkaniowego i otrzymać uzyskać specjalne certyfikaty. Aby skorzystać z tego programu, uchodźcy muszą posiadać obywatelstwo armeńskie oraz armeński paszport. Osoby, które otrzymały takie certyfikaty, kupiły domy w pobliżu Erywania, w regionach przylegających do stolicy, aby zapewnić swoim rodzinom i dzieciom lepsze warunki do życia i większe możliwości rozwoju.
4: When the forcibly displaced people came to Armenia in 2020 and 2023.
5: Kiedy w 2020 i w 2023 do Armenii przybyły osoby przymusowo wysiedlone, władze lokalne, podobnie jak rząd Armenii, oferowały im możliwość osiedlenia się w przygranicznych wsiach. Region Wajot Dzor graniczy z innymi państwami z trzech stron. Jednak większość uchodźców odmówiła zamieszkania w takich miejscowościach, co jest całkowicie zrozumiałe, ponieważ przez długi czas żyli pod ostrzałem.
4: Because for a long time they were living under bombing, and again, yeah, after there were so many displaced people that had double displacement.
5: Co więcej, wielu z nich doświadczyło już wcześniej przymusowego wysiedlenia, czasem nawet dwukrotnie. Z ich perspektywy zamieszkanie ponownie w przygranicznych wsiach wiązało się ze zbyt dużym ryzykiem. Dlatego wiele rodzin woli mieszkać w pobliżu Erywania, aby przynajmniej czuć się bezpiecznie.
4: At least to have the safety, feeling of safety.
6: What about the way they were welcomed by the local population?
5: A jak wyglądało ich przyjęcie przez lokalną społeczność? Minęły już 3 lata od tych wydarzeń. Czy trwa proces integracji? Z drugiej strony, w jaki sposób ci ludzie starają się zachować swoje tradycje i tożsamość?
6: Their traditions and their particularity.
4: Local communities demonstrated exceptional solidarity and compassion in welcoming forcibly displaced people from Artsakh.
5: Lokalne społeczności wykazały się ogromną solidarnością i współczuciem wobec osób przymusowo wysiedlonych z Arcachu. Dzięki wspólnym wysiłkom władz lokalnych, kościoła, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wolontariuszy oraz rodzin goszczących zapewniono im natychmiastową pomoc humanitarną, tymczasowe schronienie, żywność, mieszkania, wsparcie psychologiczne, a także możliwość wzięcia udziału w projektach integracji społecznej.
4: And it's worthwhile to mention that the local church was very active both in 2020 and 2023.
5: Warto wspomnieć, że lokalny kościół był bardzo aktywny zarówno w 2020, jak i 2023 roku. Diecezja udostępniła swoje obiekty i przyjęła około 300 uchodźców, zapewniając im tymczasowe schronienie. Budynek diecezji został pierwotnie przeznaczony do realizacji projektów młodzieżowych. Mimo to przez 6-7 miesięcy służył jako miejsce zakwaterowania dla uchodźców.
4: Therefore, for quite a long time, 6-7 months, the building was provided as a temporary shelter, and also many different international organizations provided humanitarian support.
5: Również wiele organizacji międzynarodowych zapewniło znaczące wsparcie humanitarne. Dzięki wspólnym wysiłkom nasza organizacja mogła udzielić szerokiej pomocy, w tym wsparcia kryzysowego.
4: Important to mention that in emergency situations, humanitarian support, humanitarian aid is very important, but prolonged support.
5: Jednocześnie należy podkreślić, że choć pomoc humanitarna jest niezwykle ważna w sytuacjach kryzysowych, to długotrwałe uzależnienie od takiego wsparcia może stanowić pewne ryzyko. Może ono ograniczać długofalową stabilizację i utrudniać zrównoważoną odbudowę życia uchodźców.
4: Providing some period of humanitarian support to refugees settled in the Vajot Dzor region.
5: Dlatego po początkowym okresie pomocy humanitarnej osobom osiedlonym w regionie Vajot Dzor przeszliśmy do bardziej wzmacniającego i zrównoważonego modelu działania. Oznacza to wspieranie źródeł utrzymania, zatrudnienia, edukacji, rozwoju umiejętności oraz tworzenie możliwości integracji społecznej.
4: Opportunities for social integration.
6: It's actually very interesting because, you know, in Poland we also have a very long history of displacement of people.
5: To bardzo interesujące, ponieważ w Polsce również mamy długą historię wysiedleń. Wielu ludzi mieszkało przed II wojną światową na terenach wschodnich, które później zostały włączone do Związku Radzieckiego, a następnie zostali oni przesiedleni na zachód kraju. Przez wiele lat nie chcieli się tam na stałe osiedlać ani inwestować w ziemię, którą otrzymali, ponieważ wciąż żywili nadzieję na powrót do swoich rodzinnych stron. To się zmieniło dopiero z kolejnymi pokoleniami. Czy w przypadku uchodźców z Arcachu mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem?
4: When you talk to the refugees from Artsakh, every time when you talk to them, they said, yeah, they express like heartfelt gratitude to.
5: Wie pan, kiedy rozmawia się z uchodźcami z Artsachu, niemal za każdym razem słyszy się to samo. Mówią, że są bardzo wdzięczni lokalnym społecznościom i rodzinom, które ich przyjęły. Jednocześnie podkreślają, że choć spotkali się z ogromną życzliwością, to nadal chcą wrócić do swoich społeczności. Mówią, chcemy wrócić do naszej ojczyzny. Zostawili tam groby swoich bliskich. Tam znajduje się również ich dziedzictwo kulturowe, które, jak twierdzą, jest stopniowo niszczone. Dlatego wciąż mają nadzieję, że pewnego dnia będą mogli wrócić do swojej ojczyzny.
6: So for your organization, because you are talking about this long-term process of.
5: A więc jeśli chodzi o państwa organizację, skoro mówimy o długoterminowym procesie pomocy uchodźcom i osobom przymusowo wysiedlonym, jak wyobrażacie sobie państwo przyszłość? Jakie działania i formy wsparcia będą potrzebne w dalszej perspektywie?
6: In this prospect of a prolonged help.
4: Following the developments in South Caucasus, in the world in general, we are more kind of, I don't want to say we are more realistic, but we are realistic.
5: Obserwując rozwój sytuacji na Kaukazie Południowym i szerzej na świecie, staramy się patrzeć na rzeczywistość realistycznie. Wiemy, że skoro ci ludzie są tutaj, skoro nasi rodacy mieszkają dziś w różnych regionach Armenii, musimy być po ich stronie i wspierać ich na tym etapie.
4: Because, as I have mentioned, this time the situation was different. They lost everything. They lost their communities. They came to Armenia without anything.
5: Stracili wszystko. Stracili swoje społeczności, swoje domy, cały dotychczasowy sposób życia. Przybyli do Armenii praktycznie bez niczego. Wiele rodzin nie miało przy sobie dokumentów, ubrań ani podstawowych rzeczy osobistych. Dlatego tak ważne jest, aby teraz być z nimi i pomagać im w procesie integracji. Widzimy bowiem, jak ogromny wpływ na ich zdrowie psychiczne ma przeżyta trauma. Uświadomienie sobie, że tym razem utracili wszystko, 9 miesięcy życia w blokadzie, utrata członków rodzin, to doświadczenia, które pozostawiają głębokie ślady.
4: And also being in blockade during 9 months, losing family members, yeah, many families lost almost all male members in the families.
5: Wiele rodzin straciło niemal wszystkich mężczyzn, dlatego rozumiemy, że obecny moment jest kluczowy. Musimy wspierać te rodziny. Mimo że wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego nadal zapewnia pomoc, proces integracji wciąż nie został zakończony i pozostaje poważnym wyzwaniem.
4: Support, the integration is not like fully been resolved. And still there is a problem.
5: Bardzo istotne jest przejście od

0: perspektywy rozwoju w rolnictwie i turystyce. Dlatego staramy się angażować uchodźców właśnie w te sektory, aby mogli budować tam swoją przyszłość.
1: So last question, because it's interesting, you said that they have to somehow forget this trauma.
0: Powiedziała pani wcześniej, że muszą w pewnym sensie poradzić sobie z traumą. Jednocześnie doświadczenie uchodźstwa wiąże się z zachowaniem pamięci o utraconych miejscach. Pozostają wspomnienia ziemi, domów i społeczności, które musieli opuścić. Jak radzą sobie z tymi wspomnieniami? Jak starają się podtrzymać więź, choćby psychiczną, z miejscami, które utracili?
1: They had to leave.
2: You know, when I said just to forget the trauma, I meant to help them to overcome the stress that they have.
0: Kiedy mówiłam o przezwyciężaniu traumy, miałam na myśli przede wszystkim pomoc w radzeniu sobie ze stresem i cierpieniem, których doświadczyli. Ale kiedy rozmawia się z uchodźcami z Arcachu, bardzo często słyszy się, że zachowanie pamięci jest dla nich niezwykle ważne. Mówią, musimy zatrzymać te wspomnienia przy życiu. Dlatego przed snem starają się przywołać dobre obrazy z przeszłości. Przypominają sobie swoje domy, ogrody, sąsiadów i codzienne życie. Jak sami mówią, starają się zachować te miejsca w swojej wyobraźni. Jednocześnie wiele rodzin po wojnie zobaczyło w internecie nagrania przedstawiające niszczenie ich domów przez żołnierzy azerskich. To bardzo bolesne doświadczenie. Dziś próbują pielęgnować w pamięci obraz swojego dawnego życia, zanim został zastąpiony przez obrazy zniszczenia.
1: Okay, and then how to make the
0: A jak sprawić, żeby integracja była bardziej skuteczna?
2: In order to promote social cohesion, fairness and also this inclusive community development.
0: Aby wspierać spójność społeczną, sprawiedliwość i inkluzywny rozwój społeczności, staramy się projektować nasze działania w taki sposób, aby obejmowały nie tylko osoby przymusowo wysiedlone z Arcachu, ale także mieszkańców lokalnych społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Takie podejście pomaga zapobiegać powstawaniu nierówności społecznych i wzmacnia wzajemne zrozumienie, solidarność oraz poczucie, że wszyscy mają równe szanse. Dotyczy to zarówno uchodźców, jak i lokalnych mieszkańców.
2: And the sense of creating equal opportunities for local vulnerable people and for refugees.
0: W przeszłości zdarzało się, że pojawiały się napięcia społeczne, gdy większa część pomocy trafiała wyłącznie do uchodźców, podczas gdy lokalne osoby potrzebujące nie otrzymywały podobnego wsparcia. A przecież w różnych regionach Armenii mieszka wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Dlatego zachowanie równowagi jest niezwykle ważne. Pamiętam, że za każdym razem, gdy przygotowywaliśmy nowe projekty z organizacjami darczyńcami, starałam się podkreślać właśnie ten aspekt, potrzebę rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Był to jeden z pierwszych tematów, które omawiałam z partnerami finansującymi projekty integracyjne.
1: Well, this is a huge discussion that has been taken.
0: To bardzo ważna dyskusja, która toczy się właściwie od początku nowoczesnych systemów pomocy uchodźcom, rozwijanych po wielkich wojnach XX wieku. Pytanie o to, jak skutecznie integrować uchodźców i jak budować trwałe mechanizmy wsparcia, pozostaje aktualne do dziś.
1: Thank you very much. I takim komentarzem zakończyłem wywiad z panią Tatiew Harutyunyan. Wywiad z zeszłego tygodnia wykonany, nagrany w miejscowości Jege Nadzor. Godzina 16:05, czas na serwis informacyjny, a potem popołudnie w net ponownie z Mikołajem Murkocińskim, który przygotował dzisiejszy serwis serwis międzynarodowy. Do usłyszenia.
3: Wiadomości.
4: Jedna osoba zginęła, ponad 60 zostało rannych w wyniku irańskiego ataku dronowego na międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie. Poinformowały lokalne władze. Rzecznik kuwejckiego MON określił atak jako przestępczą irańską agresję, a tamtejsze MSZ przekazało, że uszkodzone zostały budynki placówek dyplomatycznych. Do przeprowadzenia ataku przyznał się irański

0: Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej według jego oświadczenia był to odwet za amerykańskie uderzenia na irański tankowiec oraz wyspę Keszem w cieśninie Ormus. Teheran poinformował również, że celem ataków były amerykańskie bazy wojskowe w regionie Zatoki Perskiej. 11 policjantów zostało rannych podczas protestu po zabójstwie Henry'ego Nowaka. Poinformowała brytyjska policja cytowana przez BBC. Zatrzymano dwie osoby, a szefowa MSW Shabana Mahmud potępiła akty przemocy, do których doszło podczas demonstracji. Z kolei premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nazwał sceny Southampton haniebnymi. Występując w parlamencie podkreślił, że, tu cytat, nadszedł czas na poważną pracę, a nie na gniew. Henry Nowak, 18-letni student, został śmiertelnie ugodzony nożem w grudniu ubiegłego roku. Nagrania ujawniły, że gdy leżał ciężko ranny na ziemi, został zatrzymany i skuty kajdankami przez policję tylko dlatego, że napastnik oznajmił, iż został zaatakowany na tle rasowym. Zapowiedziano zmiany w wytycznych dotyczących przeciwdziałania rasizmowi. Dokument pod nazwą Policyjne zobowiązanie antyrasistowskie, który jest obecnie analizowany przez kierownictwo brytyjskiej policji, zakłada dążenie do równości rezultatów działań policyjnych wobec różnych grup społecznych. Zawiera również zapis mówiący, że nie wszystkie osoby powinny być traktowane w identyczny sposób, jeśli celem jest osiągnięcie równych efektów. Śledztwo w sprawie policyjnej interwencji w domu redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza wszczęła prokuratura okręgowa w Warszawie. Ma się ono skupić na trzech głównych wątkach: wyjaśnieniu, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez policjantów polegającego na nieuprawnionym wejściu do mieszkania i lustracji pod kątem możliwej obecności w nim osoby zamierzającej odebrać sobie życie. Prokuratura chce także dowiedzieć się, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza, który zatrzymał asystentkę Sakiewicza oraz założył jej kajdanki na ręce. Trzecia sprawa dotyczy poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa 2 w protokole zatrzymania kobiety. Po więcej zapraszamy na Wnet FM. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kasku, na rowerze, hulajnodze elektrycznej i urządzeniach transportu osobistego. W życie weszła część nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Na dopuszczenie dziecka do jazdy bez wymaganego kasku odpowiada rodzic, opiekun albo osoba sprawująca nadzór. Grozi za to grzywna do 100 zł. Zmieniły się także zasady przewożenia dzieci na rowerach i w przyczepkach. Dzieci do 7 lat mogą być przewożone na rowerze lub rowerze z napędem tylko w odpowiednim foteliku albo siodełku i co do zasady w kasku. Przepisy przewidują jednak wyjątki, między innymi dla przyczepek lub pojazdów wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa. Maja Chwalińska w półfinale French Open. Polska tenisistka pokonała w Paryżu Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i odniosła największy sukces w swojej karierze. 24-latka z Dąbrowy Górniczej przeszła do turnieju głównego z kwalifikacji i wygrała już we French Open 8 spotkań. To dopiero jej trzeci występ w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. W półfinale Chwalińska zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Aryną Sabalenką.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie w środkowej Polsce, na ogół małe. Na zachodzie i południu kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 14 na Przedgórzu Sudeckim i 16-17 na południu zachodzie do 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 miejscami na południu. Z kolei w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na północnym wschodzie, a po północy także w południowo-zachodniej części kraju. Również rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i miejscami burze, zwłaszcza na obszarze od Pomorza przez centrum po Małopolskie, Podkarpackie i Lubelszczyznę. Temperatura minimalna od 8-10 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich do 15 w centrum i na południowym wschodzie.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
3: Reklama.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
4: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Popołudnie Wnet.
2: 12 minut po 16 przy krakowskim przedmieściu 79. Mikołaj Murkociński przy mikrofonie i zaczynamy Popołudnie Wnet. Jesteśmy wraz z Tomaszem Rosłonem, który realizuje tę audycję z Państwem do godziny 17.30. A w tym programie porozmawiamy o smartfonach w szkołach, porozmawiamy także o tym, co słychać w Krakowie i jak poszczególne ugrupowania przygotowują się do nadchodzących wyborów, których daty jeszcze dokładnej nie znamy, ale porozmawiamy również o tym, co wydarzyło się w Sankt Petersburgu dzisiejszej nocy. O tym wszystkim porozmawiamy z naszymi gośćmi, ale będzie także sporo muzyki, tak jak na przykład teraz taki dobry kawałek, aby rozpocząć to nasze wnetowe popołudnie. Niech zaśpiewa Ray Charles.

0: Popołudnie Wnet.
1: Rząd przyjął projekt ustawy, która ma wprowadzić ogólnopolski zakaz używania smartfonów. Chodzi o szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne. I zakaz smartfonów ma obowiązywać nie tylko na lekcjach, ale również w czasie przerw. Można powiedzieć, że to jest chyba taka przełomowa decyzja, jeżeli chodzi o polską oświatę. Chociaż takie decyzje, takie prawa, takie reguły już zostały wprowadzone w różnych innych krajach europejskich. No ale właśnie, czy to rzeczywiście wystarczy? Czy to rzeczywiście jest decyzja przełomowa? O tym wszystkim porozmawiamy z naszym pierwszym gościem. Pani profesor Jagoda Cieszyńska-Rożek jest już z nami na łączach. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Centrum Metody Krakowskiej. Dzień dobry pani.
2: Dobry wieczór.
1: Dzień dobry, ale nie wiem, czy się dobrze słyszymy, ale dobrze, może zacznijmy ten
2: wywiad. Ja pana redaktora słyszę bardzo dobrze.
1: A, dobrze, no to w takim razie teraz również panią lepiej usłyszałem, więc może zacznijmy. Jeżeli coś będzie szwankowało, to będziemy próbowali działać. No ale właśnie, zacznijmy od tego pytania, czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś przełomem, jeżeli chodzi o polską oświatę, jeżeli chodzi właśnie o ten problem nadużywania być może smartfonów przez młodzież.
2: No nie być może, tylko na pewno nadużywania. Jest to początek przełomu, ponieważ powinniśmy rozumieć, że najistotniejsza jest skuteczna profilaktyka. Ponieważ uzależnienie dzieci od smartfonów zrobiliśmy my, dorośli. I trzeba zacząć od zmiany zachowań rodziców, którzy sami nadużywają urządzeń elektronicznych. Trzeba na pewno poprawić więzi między rodzicami i dzieckiem i uczyć budowania relacji społecznych, i dlatego cudownie, że dzieci nie będą mogły używać smartfonów w czasie przerw. No i niestety, to co najgorsze, musimy świadomie kontrolować zachowania. I tu chcę powiedzieć, że badania z 2019 roku, to są polskie badania, pokazały, że co trzeci rodzic nie wprowadza żadnych zasad używania wysokich technologii w domu.
1: O jakich zasadach możemy mówić? Czy to jest jakieś ograniczenie, czy to jest jakieś regulowanie? Na czym te zasady mogą polegać?
2: No, zasady powinny się odnosić do zaleceń i Kanadyjskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej, która mówi, że do trzecich urodzin jest całkowity zakaz czasu przed ekranem. Potem do piątego roku godzina dziennie filmy bez przemocy, a nawet do 12 roku życia brak gier. W to akurat nie uwierzę, żeby było możliwe do przeprowadzenia, ale jakieś takie ogólne zasady mamy. Ale myślę, że najważniejszą zasadą jest to, co wielu rodziców dzieci, które prowadzę, się zastosowało. My w obecności dzieci ewentualnie odbieramy telefony oczywiście, ale nie korzystamy, żeby obejrzeć rolki czy
1: Czyli nie mówimy tylko o ekspozycji dziecka na ekran urządzenia, ale mówimy również o w ogóle obecności, czy też korzystania ze smartfonów z tych urządzeń przez rodziców w jego obecności.
2: Najogólniej rzecz ujmując, mówimy o higienie cyfrowej, bo chodzi o to, żeby wszyscy zrozumieli zasady bezpiecznego używania mediów elektronicznych. To jest ważne także dla dorosłych, a powiedziałabym, że to jest najważniejsze, ponieważ jeśli oni wprowadzą takie zasady, wobec siebie będzie łatwiej zastosować ograniczenia, a to szczególnie jest bolesne, jeśli chodzi o dzieci, małe dzieci, czyli ze szkół podstawowych, z początku szkół podstawowych. 96% tych dzieci, to są też polskie badania, korzysta z rolek, a rolki, czyli to wszystko, co się dzieje na TikToku, rodzicom wydaje się, że to jest bezpieczne, tymczasem tam jest bardzo dużo promowanych takich zachowań, które są absolutnie nieodpowiednie dla dzieci, promują nie tylko zaburzenia odżywiania, ale samookaleczenia, a także zachowania negatywne wobec rówieśników. To ja mówię tylko o TikToku, ale przecież musimy jeszcze pamiętać o wszystkich filmach, które dzieci oglądają. Teoretycznie są to filmiki na przykład o grze z Minecrafta, gdzie pojawia się bardzo dużo agresywnych zachowań, które potem dzieci powielają.
1: Ale mówimy tutaj także o jakimś efekcie chyba także, jakby to powiedzieć, fizycznym, tak? Czyli szybki dostęp do rolki, jakaś taka forma nałogowego wręcz przewijania tych rolek. Czy mamy rzeczywiście do czynienia z jakimś takim, czy to może być nauk? Czy możemy tak to nazwać?
2: Ale rzeczywiście, że tak. Dlatego, że nowe media są rozwijane tak, żeby bardzo silnie wpływać na pobudzenie układu nagrody, a to oczywiście stwarza ogromne ryzyko uzależnienia. I to nie tylko uzależnień od właśnie oglądania czegoś, ale to prowadzi także, jak pokazały badania, do objawów depresji i to nawet u dzieci we wczesnym wieku szkolnym.
1: No właśnie, tylko jak mówimy o szkole, to mówimy także... Kiedy mówimy ogólnie rzecz biorąc o współczesnej szkole, to pojawia się termin cyfryzacja, to pojawiają się różne instrumenty w świecie coraz bardziej właśnie zdigitalizowanym i także no te idee oczywiście, żeby uczyć dzieci tego, aby jak najlepiej dostosować tę naukę, którą oni pobierają właśnie do współczesnego świata. No i tutaj pytanie, w jaki sposób to, o czym pani mówi, czyli właśnie ta higiena cyfrowa, w jaki sposób ją połączyć z wykluczeniem możliwym cyfrowym dziecka?
2: Oczywiście my musimy brać pod uwagę to, jak dziecko się czuje w grupie dzieci, które używają mediów. To jest ważne. Powinniśmy tak uczyć dzieci w wieku przedszkolnym, żeby umiały wybierać to, co jest korzystne, czyli żeby umiały korzystać z wysokich technologii, bo przecież już w pierwszej klasie mamy lekcje z informatyki. Nie możemy uczyć dzieci tego, że to jest niedobre i nie trzeba z tego korzystać, tylko musimy je uczyć tego, jak z tego korzystać, bo doskonale o tym wiemy, że to, co powoduje nadużywanie smartfonów, to są deficyty uwagi, ogromne kłopoty z wydajnością pamięci roboczej i spadek poziomu kontroli wykonawczej, czyli nie wiem, co mam zrobić, no i przede wszystkim kontroli poznawczej. Nie wiem, co tak naprawdę wiem, czyli nie wiem, czego się nauczyłem. I to można zrobić dwoma sposobami. Pierwszy sposób, no to jest oczywiście to, o czym powiedziałam, to jest higiena cyfrowa w domu. Mhm. Rodzic musi nawiązywać relacje z dzieckiem, a nie mówić do niego, patrząc na ekran. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że musimy bardzo wcześnie, w XXI wieku, musimy bardzo wcześnie nauczyć dzieci czytać, żeby potem ekrany nie spowodowały ich ogromnych trudności w czytaniu, co ja widzę u moich studentów, u tych studentów, którzy w tym roku byli na pierwszym roku, a więc początki tego, jak się uczyć, przypadły na czasy pandemii, czyli dużej ekspozycji na ekrany, mają ogromne problemy z czytaniem tekstu, ze zrozumieniem. A więc my nie możemy oczywiście powiedzieć, nie będziemy używać wysokich technologii, bo to byłaby bzdura. My musimy nauczyć dzieci, jak używać, ale powiedziałabym, że przede wszystkim musimy nauczyć rodziców, jak nie używać, czyli jak oni powinni pokazywać swoje zachowania wobec ekranu.
1: No właśnie, mówi pani, że powinniśmy nauczyć, ale kto powinien takie kampanie przeprowadzać? I tutaj wracam może właśnie do tego projektu ustawy, no bo oczywiście założenia tego projektu można im przyklasnąć, ale to jednak wymaga, tak jak pani wspomina, jakiejś szerszej kampanii uświadamiania ryzyka, ale także no właśnie tych zachowań, które powinniśmy przyjmować w tym świecie, w którym jesteśmy otoczeni najróżniejszymi narzędziami, smartfonami i tak dalej. Jak właśnie tutaj instytucje publiczne powinny działać, aby taką higienę cyfrową jakoś upowszechnić?
2: Mamy już takie działania. Mamy Fundację Badań Społecznych, To są działania pani profesor Agaty Gąsiorowskiej, Anny Wojtkowskiej, Ewy Chewiak. Te osoby prowadziły przez kilka lat badania. W 2023 ogłoszono taki raport z badań i chodzi o to, że pokazano, że 96% dzieci jest uzależnionych od oglądania rolek. 96%. Tak. Ale chodzi też o to, że ten raport dotyczył także sposobu prowadzenia profilaktyki. Bo jest, tylko to jest trochę za mało wyeksponowane. Ale to jest i myślę, że najistotniejsze byłoby szkolenie rodziców i szkolenie nauczycieli. Ja robię dość dużo takich warsztatów i muszę powiedzieć, że mimo, że robię to od kilku lat i że dokładnie pokazuję, jaki wpływ jest ekranu na funkcje wzrokowe dzieci i także na właśnie na uwagę i pamięć roboczą, no, wielokrotnie jest tak, że wszyscy mi mówią, no to pierwszy raz o tym słyszymy. Myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby się tego typu informacje pojawiały na spotkaniach z rodzicami w szkole. Nie chodzi tylko o to, żeby mówić, żeby dzieci miały takie czy inne ubrania i takie czy inne woreczki śniadaniowe, ale właśnie rozmawiać o takich sytuacjach, przy czym tu muszę bardzo wyraźnie to podkreślić, że rodzice chętnie słuchają, ale właśnie nie nauczyciela, tylko chcą mieć jakiegoś eksperta.
1: Jakiegoś eksperta, który na przykład występuje w radio, ale wspomniała pani o tych studentach, którzy teraz są na pierwszym roku, którzy można powiedzieć już dorastali w tym świecie właśnie cyfrowym, z łatwym dostępem do chociażby smartfonów. Czy jeżeli właśnie młody człowiek no, nigdy specjalnie nie był w jakiś sposób uświadamiany i rzeczywiście można powiedzieć jest w jakiś sposób uzależniony, czy też poniósł te negatywne konsekwencje nadmiernej ekspozycji na no, chociażby właśnie smartfony, rolki i tak dalej, czy to jest coś, nad czym można pracować w powiedzmy tym no właśnie starszym wieku, no powiedzmy właśnie na poziomie studiów?
2: Można, ale oczywiście jestem w tej dobrej sytuacji, że prowadzę takie zajęcia, a więc mam to niejako w programie studiów. Mimo to nie jest tak łatwo nauczyć studentów, żeby schowali telefon, żeby go nie kładli na stoliku. Potrafią studenci wychodzić w trakcie wykładu, wykład trwa półtorej godziny i nie są jeszcze na tyle zorientowani, że nie trzeba stanąć za drzwiami oszklonymi auli, bo wtedy ja widzę, że student wyszedł nie do toalety, tylko żeby sprawdzić, co się tam pojawiło w sieci. To jest na pewno bardzo trudne. Od razu mówię, że mnie jest łatwo, bo ja mam o tym wykłady i wtedy studenci zaczynają się nad tym zastanawiać. Prawdą jest to, że ta uwaga i kontrola poznawcza jest bardzo zaburzona, bo ja w tej chwili już robię kolokwia takie, że trzeba tylko dokończyć zdanie, choć i tak niektórzy mają z tym problem, bo żeby dokończyć zdanie, trzeba najpierw rozumieć jego początek. To chcę powiedzieć, są osoby, które miały 80% z języka polskiego na maturze.
1: To już w takim razie ostatnie pytanie. Mamy ten projekt ustawy. Co jeszcze według pani profesor to powinno zostać rozważone, wprowadzone właśnie w prawie oświatowym, aby jakoś no właśnie ukrócić to zjawisko nadmiernego używania smartfonów?
2: A to jest niezwykle ważne pytanie, bo ono mówi nam o tym, co my możemy dać dzieciom w zamian. Nie możemy im powiedzieć, teraz jest przerwa i ze sobą rozmawiajcie. Niestety jest tak. Musimy na początku tej drogi zorganizować im ten czas wspólny i to musi być wspólny czas dzieci, ale jeśli chodzi o dzieci młodsze, to musi być też czas wspólny z dorosłym. Jeżeli dzieci zobaczą dorosłego nauczyciela, który w tym czasie też odpowiada na SMS-y, to będzie wszystko niemożliwe do wprowadzenia. My musimy pokazać, że jest inny czas, są inne sposoby spędzania czasu. Tu bardzo mocno chciałabym podkreślić wagę ruchu i nie sportu w znaczeniu takiego stricte sportu, ale ruchu, zabawy na świeżym powietrzu i wspólnej zabawy nawet na korytarzu, żeby nie dochodziło do tego, do czego w tej chwili dochodzi, do wielu agresywnych zachowań dzieci wobec dzieci. Także niestety takich zachowań, które umykają uwadze dorosłych.
1: I to być może jest coś, na czym powinniśmy się zastanowić, no właśnie w tym czasie wakacji, w którym powinniśmy spędzać więcej czasu na zewnątrz i być może wprowadzić tę profilaktykę, o której pani profesor mówi. Pani profesor Jagoda Cieszyńska-Rożek, która była gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Godzina 16:31. To teraz przerwa muzyczna i przeniesiemy się, albo pozostaniemy raczej w Krakowie.

0: Popołudnie Wnet.
1: I dużo, dużo mówimy na antenie Radia Wnet o sytuacji w Krakowie. Byliśmy w Krakowie przed referendum, jesteśmy w Krakowie po referendum i tak, i wszyscy się zastanawiamy, co dalej i o tym, co dalej, porozmawiamy z panią Elizą Dydyńską-Czesak, wiceprzewodniczącą klubu radnych Kraków dla mieszkańców. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry państwu.
1: I no właśnie, kolejne kandydatury, które się pojawiają i oczywiście dyskusja, co dalej w Krakowie, ponieważ mamy wrażenie, że to nie tylko pan Aleksander Miszalski został odwołany, ale że mamy do czynienia z całym buntem przeciwko pewnemu sposobowi prowadzenia tej polityki samorządowej w Krakowie. Czy rzeczywiście tak jest?
2: Myślę, że tak. Po tym, jaka fala kolejnych zgłoszeń referendalnych nastąpiła w Polsce, widać, że jest to bunt przeciwko, jak to pan redaktor powiedział, pewnemu stylowi zarządzania. Mieszkańcy bardziej się interesują tym, co się dzieje u nich w miastach, chcą zmian, a widzą, że często są blokowani właśnie przez partie, które bardziej im zależy na tym, żeby obsadzić swoich partyjnych nominatów na konkretnych stołkach, niż realnie rozwiązywać problemy mieszkańców. I tak właśnie było w Krakowie. I tak myślę, że będzie też w innych miastach. Nie wiem, na ile duża będzie ta fala, bo nadzieje są ogromne, ale na pewno pewne przebudzenie w narodzie jest.
1: A jakie są oczekiwania Krakowian, którzy odwołali Aleksandra Miszalskiego?
2: Mieszkańcy, którzy zgłosili się do komitetu referendalnego, te 21 osób, które założyło komitet, jak i inne osoby, które ich poparły, wyszły z konkretnymi postulatami. Jest to na pewno walka z kolesiostwem, czyli brak zgody na właśnie obsadzanie partyjnych nominatów na stołkach, co bardzo szybko nastąpiło po objęciu władzy w Krakowie przez Koalicję Obywatelską. Jest to szybkie zadłużanie miasta, podnoszenie cen w zasadzie takich podstawowych usług dla mieszkańców, bo mieszkańcy dlatego tak licznie poszli do referendum, bo na własnej kieszeni odczuli to, co się dzieje w mieście, czyli podwyżki cen biletów na komunikację miejską, podwyżki wywozu śmieci, ceny wody. Te wszystkie usługi poszły w górę i mieszkańcy widzą, że żyje im się po prostu gorzej. Za tymi podwyżkami nie idą realne zmiany w konkretnych sektorach, chociażby biorąc na tapet tą komunikację miejską. Ceny biletów, jak już mówiłam, poszły w górę.
1: Liczba pasażerów
2: dokładnie,
1: spadła.
2: Dokładnie chciałam o tym wspomnieć. Liczba pasażerów rok do roku spadła, bo te usługi po prostu są gorsze. Wypadają konkretne połączenia, czy tramwajowe, czy autobusowe. To są planowane wyłączenia, bądź takie niezaplanowane, więc te usługi po prostu są coraz gorsze.
1: Ale to mówimy o stylu zarządzania, który w zasadzie już się jakoś zakotwiczył w Krakowie nie 2 lata temu, tylko mówimy o całym systemie, który powstał na przestrzeni ostatnich 20 paru lat. No, dużo się mówi oczywiście o prezydenturze Jacka Majchrowskiego. Wtedy zaczęło się zadłużenie. Wtedy też zaczęły się no właśnie te różne polityki, można powiedzieć lobby, o których legendy krążyły wśród mieszkańców. Czy według pani łatwo będzie rzeczywiście odmienić, odświeżyć tę politykę krakowską?
2: Na pewno nie zrobimy tego teraz w tej kadencji, którą musimy dokończyć, ale te zmiany trzeba zacząć, bo mieszkańcy mieli bardzo duże oczekiwania. Liczyli na konkretną zmianę właśnie po rządach profesora Majchrowskiego. Zawiedli się. No ale ja rozumiem mieszkańców, którzy teraz wyszli z tą inicjatywą referendalną, bo wyszli z założenia, że za 5 lat, jak dokończymy już kadencję, to może być już za późno. I teraz to jest ten moment, kiedy trzeba się zastanowić przez najbliższe 3 miesiące, kiedy będzie trwała kampania, jakiego Krakowa chcemy, jakiego Krakowa chcą mieszkańcy.
1: Coraz więcej wiemy o potencjalnych kandydatach. Wczoraj kolejny się pojawił, pan radny Michał Drewnicki, który będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Nadal czekamy na nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej, no ale jest wielu innych, którzy się pojawiają. Według pani, Według pani, czy rzeczywiście polityka partyjna w Krakowie ma jeszcze przyszłość, czy raczej będziemy coraz częściej mówili o tych kandydatach, nie wiem jak ich nazwać, antysystemowych, czy też właśnie niepowiązanych z jakimś systemem partyjnym? No oczywiście tu można myśleć o panu Łukaszu Gibale, ale no właśnie, kim będą ci kandydaci społeczni i kto będzie, no właśnie, kto będzie na nich głosował, też takie pytanie.
2: Tak, kandydaci społeczni o tyle mają przewagę nad tymi partyjnymi, że nie ciąży nad nimi ten cały aparat. Nie dostają poleceń z Warszawy, nie są zobligowani właśnie do zatrudniania z osób, które pomagały im w jakiś sposób na przestrzeni lat tych ich kariery, tylko kierują się dobrem mieszkańców. No, biorąc na przykład Kraków dla mieszkańców, prawda? Nad naszym programem pracowali eksperci, którzy faktycznie znają się na tych swoich działkach, tych wycinkach programu, nad którymi pracowali. I to są osoby z wieloletnim doświadczeniem. I właśnie takich osób potrzebuje Kraków.
1: Takich osób potrzebuje Kraków. Czy Łukasz Gibała, który w końcu się wywodzi z państwa klubu, czy będzie startował?
2: Jeszcze nie otrzymaliśmy takiej deklaracji, ale ja na pewno będę pana Łukasza Gibałę do tego gorąco zachęcać, bo jest to osoba, która doskonale zna Kraków, działa w samorządzie od wielu, wielu lat. I myślę, że Kraków już dorósł do tego, żeby właśnie mieć prezydenta, który będzie dbał o interesy mieszkańców, bo pan Łukasz na bieżąco jest w tych tematach, na bieżąco jest z mieszkańcami na ulicy, jeździ do wszystkich dzielnic i te problemy zna od podszewki. Jakikolwiek temat mu się nie rzuci, to on zna ten problem nie z pism, nie za biurka, tylko zna go doskonale z rozmów z mieszkańcami.
1: Czy według pani słusznie mówi się o tych wyborach w Krakowie, o tych wyborach, które nadchodzą, jako o takim, można powiedzieć, miniaturze atmosfery politycznej w Polsce? Czy raczej jest to myślenie na wyrost i czy rzeczywiście powinniśmy raczej o Krakowie mówić, no jako właśnie o takim osobnym kasusie, gdzie mówimy stricte o polityce samorządowej?
2: Wolałabym go rozpatrywać właśnie w ten sposób samorządowy, bo często osoby, które próbują z Warszawy komentować to, co się dzieje w Krakowie, mają ten ustalony schemat, tą kalkę właśnie na linii po PO-PiS. U nas w Krakowie nie ma tego tak mocno zarysowanego na tej linii. Mieliśmy prezydenta z Koalicji Obywatelskiej i Kraków ma od wielu, wielu lat bardzo mocny klub w Radzie Miasta, Kraków dla mieszkańców. I bardziej, jeśli bym miała wskazać osoby, które wytykają te błędy urzędu, to bym tutaj pokazała na właśnie radnych klubu Kraków dla mieszkańców, bo to jest taka mocna opozycja w Krakowie. Często jak słyszę komentatorów z innych miast, no nie siedzę tak mocno w innych miastach, ale podobno nie każde miasto może się poszczycić tak mocną opozycją i takim ugrupowaniem, które będzie potrafiło prowadzić te kontrole, sprawdzać, patrzeć urzędnikom na ręce, patrzeć politykom na ręce i nagłaśniać to, co się złego dzieje w mieście.
1: To też pytanie o to, co teraz będzie się działo w Radzie Miasta. Wiemy, że Aleksander Miczalski został odwołany, ale ta frekwencja była za słaba, aby odwołana została właśnie Rada Miasta. I jak to, co się wydarzyło, może wpłynąć no, chociażby na koalicję, która ma większość aktualnie w Radzie Miejskiej i jak również to może jak może się układać ta współpraca z przyszłym prezydentem miasta, no zakładając, że byłby on właśnie prezydentem w cudzysłowie antysystemowym.
2: No przede wszystkim bym podkreśliła fakt, że Koalicja Obywatelska nie ma większości w Radzie Miasta. Oni mają większość razem z Nową Lewicą.
1: Z Nową Lewicą, tak.
2: I nie można o tym zapominać, bo kiedy myślimy o podwyżkach cen biletów, o podwyżkach strefy płatnego parkowania, czy wszystkich innych tych kwestii, które dotknęły mieszkańców, one by się nie wydarzyły, gdyby nie głosy radnych Nowej Lewicy. Więc myślę, że trzeba poczekać, jak się rozłożą siły. Też często mieliśmy takie sytuacje, że radni Koalicji Obywatelskiej chcieli zagłosować tym swoim głosem rozsądku, jednak nie mieli takiej możliwości, bo znamy przypadek pani radnej Agnieszki Łętochy, która wybiła się z tego klucza partyjnego, chciała zagłosować inaczej niż reszta klubu i została za to ukarana. Zostało jej odjęte jedno z zadań, jakie miała dla swojej dzielnicy. Zostały one wykreślone z budżetu miasta. Więc presja partyjna jest spora, ale myślę, że w momencie, kiedy ten rozkład sił będzie inny, będzie prezydent, który będzie faktycznie się kierował dobrem mieszkańców, to możliwe, że w Radzie Miasta też wydarzą się jakieś roszady.
1: A co teraz właśnie słychać w Radzie Miasta po tym, co się, po tym referendum, co się mówi, czy są jakieś wyczekiwanie, jak reagują radni?
2: A, to z tym pytaniem proszę do mnie wrócić za tydzień, bo akurat za tydzień mamy sesję Rady Miasta.
1: Czego pani się spodziewa?
2: No, na razie widzę, że radni są bardzo ostrożni. Jeśli są jakieś projekty, które mogłyby wzbudzać większą dyskusję, to sugerują odesłanie projektu do komisji, aby jeszcze raz się mu przyjrzeć. Widzę, że nie wykonują takich zbyt pochopnych ruchów. Na razie to jest taki moment wyczekiwania.
1: To jest moment wyczekiwania i wszyscy wyczekujemy, co dalej będzie działo się w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Eliza Dydyńska-Czesak, wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: I do usłyszenia. Godzina 16:46, to teraz my przeniesiemy się już za chwilę do Paryża, ale wcześniej piosenka albo reklamy. Reklamy podpowiada Tomasz Rosłon, który realizuje popołudnie w net, a więc krótka przerwa i przenosimy się do Francji.
0: Radio Wnet.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
8: Każdy czwartek o 17:30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
6: To była autopromocja.
3: Popołudnie w net.
1: Godzina 16:48 w Warszawie, ta sama godzina w Paryżu i we Francji. Jest już z nami na łączach pan profesor, doktor habilitowany Jerzy Klijanienko. Dzień dobry panie profesorze.
9: Dzień dobry panu.
1: I również prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Paryż. Od niedawna, od niedzieli.
9: No, taki prezes dopiero od 2 dni, wie pan.
1: No to już...
9: Zostałem faktycznie, bardzo dziękuję za... że mnie wybrano, zostałem wybrany 2 dni temu dokładnie.
1: Gratulujemy. W każdym razie można powiedzieć, że został pan wybrany 2 dni temu i od razu wir wydarzeń. Co dokładnie się wydarzyło? Ponieważ dużo mówimy o tym domu kombatanta w Paryżu, to może przybliżmy, co to za instytucja, przypomnijmy naszym słuchaczom i co wydarzyło się w ostatnim czasie.
9: No tak, to jest sytuacja dosyć skomplikowana. Wie pan, po II wojnie światowej na terytorium zachodniej Europy i szczególnie we Francji, bo potem dużo żołnierzy polskich z Anglii przyjechało do Francji i tu zostało, osiedliło się, też nie mogło wrócić, tak między innymi mój własny dziadek nie mógł wrócić do Polski, która była okupowana przez komunistów. Żołnierze byli trochę bezdomni, nie mieli domu, gdzie się spotkać, nie mieli miejsca tych spotkań, takiego domu, który by ich federował, czy jednoczył, czy wspomagał. I zawiązali w tym celu Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, to jest SPK, i które było, powstało w 1947 roku. I przez ich składki, przez generała Andersa, który ich był oficerem najwyższym, wykupiono dom przy ulicy Legendre, to jest 18 dzielnicy Paryża, w 1948 roku. Czyli właściwie tak prawie natychmiast po założeniu SPK.
1: 18 dzielnica w Paryżu.
9: Tak, to jest 18 dzielnica, nie, to jest 17 dzielnica
1: 17.
9: Paryża. Tak, tak, 17. No i co się stało wtedy, to właśnie to stowarzyszenie działało, opiekowało się nie tylko żołnierzami, ale też ich rodzinami, dlatego dorzucono do tytułu oficjalnego i ich rodzin. I to było takie, stało się takie centrum, bardzo szybko się zaczęło rozwijać, centrum polskości, polskiego języka, polskiego nauczania, polskich wartości. To było też miejsce, gdzie można było przyjść się pomodlić, bo była też kaplica. Więc to miejsce było bardzo takie popularne wśród polskich eks-żołnierzy czy polskich kombatantów. I tak wszystko to funkcjonowało i to funkcjonuje właściwie aż do dzisiaj. SPK została zarejestrowana, znaczy koło Paryż, została zarejestrowana w 1952 roku i używa tego domu kombatanta, bo to tak się nazywa, imienia generała Andersa w 17 dzielnicy od 1952 roku i tam kombatanci są.
1: Tak.
9: Nie tylko, to jest duży dom, on ma tam kilka pięter, ma bardzo ładne pomieszczenia i żeby te wszystkie pomieszczenia były używane, bo w tej chwili jest tam aż 8 różnych organizacji polskich w tym budynku. Już nie mówię, że jest chór i tak dalej, ale jest przede wszystkim polska szkoła i tam ponad 100 dzieci się uczy polskiego języka. To są dzieci polskie albo pochodzenia polskiego i które się uczą i dlatego ten dom jest takim bardzo silnym ośrodkiem polonijnym.
1: Tak.
9: I po prostu kultywując wartości kombatanckie, ja doskonale rozumiem, że dzisiaj już nie ma kombatantów, żadnych z nas, ani pan redaktor, ani ja, nie byliśmy w okopach, nie strzelaliśmy z karabinów, ale kombatantstwo jest widziane jako właśnie niesienie tej pamięci, mamy w statucie obowiązek odwiedzania cmentarzy polskich, być na wszystkich inauguracjach, dość często bywamy, znaczy bardzo dużo bywamy, bo jest w zeszłym roku według raportu aktywności było ponad 70 razy byliśmy obecni gdzieś w zeszłym roku, gdzieś tam na plażach Normandii, czy na cmentarzu, czy w jakimś pomniku, czy tak nie tak dawno sam składałem kwiaty z panem ambasadorem Rzeczpospolitej pod łukiem triumfalnym na Champs-Élysées, Nagrody Nieznanego Żołnierza. Wie pan, to są bardzo prestiżowe rzeczy i to my, ta obecność jest widoczna. Jeśli państwo jesteście zainteresowani, to proszę rzucić okiem na SPK, na Facebooku. Tam jest prowadzone dosyć regularnie nasze sprawozdanie, naszej aktywności. I tam państwo zobaczą, ile jest flagi, jak to wygląda, jak jesteśmy otoczeni przez Brytyjczyków, Kanadyjczyków, czy tam Francuzów, czy... Wie pan, to jest naprawdę bardzo piękna aktywność i bardzo taka honorowa dla Polski, dla Polonii.
1: Właśnie, z tym, że obecnie trwa impas, ponieważ była kwestia właśnie dzierżawy, później administratorzy budynku, którzy wnieśli pozew i co dalej?
9: Tak. Skutek różnych dokumentów, które były złożone, bo wie pan, te 80 lat istnienia, to nie jest tak, że to się istniało przez 5 lat i to się wszystko wie. Przez te wiele lat, przez te 80 lat były różne przekazywania tego domu, bo zasadą domu było taka, że nie będzie dziedziczenia, nie będzie, wie pan, żeby to zawsze służyło Polonii. I faktycznie stały się rzeczy, których tak naprawdę ja dobrze nawet jeszcze nie znam. Dopiero je poznaję i jest faktycznie w tej chwili problem z powiernikami, bo w dawnym prawie francuskim, jeszcze wtedy, kiedy ten dom był kupowany, obcokrajowcy, czyli polscy żołnierze, nie mieli prawa posiadać nieruchomości we Francji i trzeba było to przejść przez powierników francuskich. W każdym razie po wielu latach, jak ten dom trochę się, znaczy jak cały Paryż zresztą, ze wszystkimi nieruchomości w Paryżu bardzo poszły do góry, ceny poszły do góry, to nagle się okazało, że ten dom jest warty dużo pieniędzy.
1: Tak.
9: Tam różne fantastyczne sumy są, mówi się o 30 milionach euro, ale to jest chyba naprawdę fantazja. To musi być dużo, dużo, dużo mniej. Ja nie jestem też agentem nieruchomości, ale nie wydaje mi się, żeby to było aż tyle warte. Ale w każdym razie budynek jest faktycznie bardzo ładny. To jest taki rodzaj pałacu miejskiego, co się nazywa po francusku Hotel de Particulier, w takim trochę w stylu Napoleona III, czy jego późnego XIX wieku. To jest ładny budynek i bardzo funkcjonalny. I faktycznie może to rozbudza apetyty wielu ludzi, czy potomków powierników. W każdym razie jest jakaś tam dyskusja, kto jest właścicielem. I tak naprawdę mówiąc osobiście, będąc prezesem SPK, mnie to troszkę chyba najmniej interesuje, kto jest właścicielem. Proszę się nie wystraszyć, co ja mówię.
1: Tak.
9: Co mnie najbardziej interesuje, to utrzymać polską aktywność i polską kulturę w 17 dzielnicy, bo jeżeli ten dom upadnie, jeżeli on stanie się łupem, jakiś tam nieruchomości, to po prostu Polonia nie będzie, nie tylko Polonia, ale ja mówię o dzieciach, ja mówię o szkole, o kurach, o muzeum i tak dalej. Wszystkie te organizacje polskie nie będą miały gdzie się spotykać. Będziemy się w takim razie spotykać w jakimś barze, na rogu, czy w kinie i tam będziemy może mogli zdyskutować i istnieć. Więc to jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla Polonii, jeżeli nie będziemy mieli dostępu, tak jak sobie życzymy, domu.
1: Czy jest jakieś wsparcie ze strony polskich władz, polskiego MSZ-u na przykład, czy polskiej ambasady?
9: Tak, nie, bo polskie władze mam wrażenie, że przychylnie na nas patrzą, co może pomóc, ale też jest do zrozumienia, że póki sprawa prawnie nie została rozwiązana, to polskie władze nie chcą, przepraszam, tak krótko powiem, się umoczyć. Po prostu ja to rozumiem doskonale, bo ponieważ polskie władze muszą pracować dla Polski, a nie dla domu kombatanta, ale jakieś poparcie finansowe na prawnika byłoby naprawdę mile widziane.
1: To będzie mile widziane, ale no właśnie, czy coś wiadomo teraz, co dalej... Czy co pan będzie właśnie próbował zdziałać jako prezes, no, świeży prezes?
9: Tak, więc widzi pan, przeszedłem na stanowisko prezesa w sytuacji takiej bardzo niewygodnej.
1: No właśnie.
9: Nie na żadne puchy czy na żadne jedwabie, tylko na ciężko szklistą i skalistą drogę, gdzie cierniowo bardzo. Gdzie trzeba będzie sobie nie pokazać ci za bardzo stópy. Więc tutaj sytuacja jest bardzo zła, ponieważ powiernicy nam założyli sprawę już kilka lat temu i ksiądz Infuatierz, który był tutaj odpowiedzialny za ten dom, mimo różnych tam dyskusji i tak dalej, włożył dużo pieniędzy, żeby go wyremontować, żeby go utrzymać w dobrym stanie i dbano o ten dom i ten dom na siebie zarabiał. W tej chwili sytuacja jest bardzo dramatyczna, ponieważ w pierwszej instancji sprawiedliwość francuska poszła po pierwszej linii oporu, mówiąc, że właścicielami są powiernicy, co jest oczywiście ewidentne, ponieważ według prawa francuskiego oni są właścicielami, bo wtedy takie prawo francuskie było w latach 40. I my mamy wio z domu, być wyrzuceni z domu. Nie tylko SPK, bo to jest jeszcze najmniejsze zło, ale przede wszystkim i dzieci, i wszystkie te organizacje polonijne i wszystkie te skutki, o których mówiłem przed chwilą. Więc tak. Widzi pan, tutaj polega to na tym, że mamy przegrany proces w pierwszej instancji i mamy już nakaz opuszczenia tego domu 9 czerwca. Musimy się zjawić na policji i wysłuchać tego, jacy jesteśmy niedobrzy i że mamy opuścić ten dom.
1: Rozumiem, że będzie apelacja, że będzie odwołanie.
9: No oczywiście, że tak. Więc żeby się bronić, ale wie pan, to wszystko jest związane z funduszami i trudno prosić o fundusze, chociaż się samo opodatkowaliśmy i już tam znaleźliśmy trochę funduszy, ale to ciągle jeszcze jest daleko do sumy, którą byśmy chcieli zgromadzić, a mowa jest o 20 tysiącach euro. I I zrobiliśmy apelację, jak najbardziej zrobiliśmy proces protestujący przeciwko temu wynikowi, temu ogłoszeniu i jesteśmy dobrej myśli, bo nasz adwokat, wydaje mi się, bardzo dobrze zrozumiał sprawę i bardzo dobrze nas poprowadzi. Zresztą wykazał kilka błędów, które były zrobione poprzednio, w poprzedniej obronie i co jest bardzo budujące. Z drugiej strony też my z naszej strony też szukamy środków. Szukamy środków na zrzutce. No to na razie jeszcze nie ma dużo efektu, ale jeszcze raz powtórzę na Facebooku na zrzutce prośbę o finansowanie. Są koledzy redaktorzy, zresztą jak kolega Walędzik, który na przykład robią aukcje i wielu artystów, jak Beata Czapska, tam Agata Różańska, Zbigniew Więckowski, Wojciech Sinnuk oddali dzieła, żeby je sprzedać na aukcji. Organizujemy też różne w domu, póki jeszcze mamy dostęp, różne odczyty, konferencje, wykłady i rozprowadzamy cegiełki. Są nawet lekarze we Francji, którzy proponują swoim pacjentom wykupienie cegiełek, to małe sumy symboliczne, ale ziarnko do ziarnka. Liczymy, że będzie troszkę więcej tego, żeby mogli będziemy obronić ten dom kombatanta. Na dodatek, tak, to też gdzieś służy naszej reklamie i też panu redaktorowi dziękuję, że pan się tym zainteresował, bo ludzie się dowiadują o tym domu kombatanta. To nie jest jakaś tam, wie pan, film bardzo znany, czy jakaś dyskoteka, że wszyscy znają. Po prostu zwykły

0: wysiłku i tak jak panu mówiłem, droga ciernista. No, naprawdę droga ciernista.
1: Droga ciernista, dlatego też państwa zachęcamy do tego, aby odwiedzić stronę facebookową stowarzyszenia, aby także nawet sobie zobaczyć na mapach satelitarnych, gdzie w ogóle to miejsce jest i jak ono wygląda. Jest ono w bardzo takim prestiżowym miejscu, tak więc trzeba rzeczywiście w ratowanie tego miejsca się zaangażować. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan profesor.
0: Ja bardzo dziękuję panu redaktorowi i bardzo dziękuję za poparcie. I tym, jeśli jeszcze mogę tylko dorzucić słowo, to jeśli państwo mogą partycypować nawet w małych sumach na rzucy, w jedności jest siła, to może nam się uda wybronić, bo myślę, że jesteśmy naprawdę teraz na dobrych torach, które będą może bardzo dużo efektywne, dużo więcej efektywne niż poprzednia obrona.
1: Oby tak było. Pan profesor doktor habilitowany Jerzy Klijanienko był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia panu.
1: Do widzenia. Minęła godzina 17, czas na serwis watykański, a później ciąg dalszy Popołudnia Wnet.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków w przededniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
5: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
3: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
5: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
3: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
5: Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.
3: Edukacja katolicka ma zaszczepić pasję do prawdy, którą jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację, powiedział Ojciec Święty.
2: Więcej wiadomości na portalu

0: www.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Reklama.
2: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.
5: Popołudnie Wnet.
6: I zaczynamy drugą godzinę Popołudnia Wnet. Przy mikrofonie wciąż Mikołaj Murkociński, za konsoletą również Tomasz Rosłon. Przypomnę tylko, że jesteśmy z Państwem do godziny 17.30 i przez te pół godziny, które nam zostało teraz do kolejnej audycji, już mogę powiedzieć, że będzie to audycja Limes Inferior, porozmawiamy na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, ale wcześniej informacja, ogłoszenie społeczne z Klika, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich przyjaciół w Krakowie, organizuje wakacje w lipcu. To są wakacje, które odbędą się w miejscowości Przysucha od 19 do 29 lipca. I są to, jest to inicjatywa niezwykła, ponieważ jest to wyjazd z członkami stowarzyszenia, z osobami z niepełnosprawnością i właśnie jest to ten moment, w którym potrzebne są osoby, które będą pomagały tym osobom z niepełnosprawnością i dlatego też Klika zachęca do tego, aby się zgłaszać, aby wyjechać na te wakacje i mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jest to wyjazd niezwykły, że są to również wspomnienia niezwykłe, które zostawiają trwały ślad w życiu. Dlatego też raz jeszcze zachęcam do tego, aby rozważyć taką opcję, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zaangażować w takie wakacje, to zachęcam do tego, aby odwiedzić stronę facebookową Kliki. Przypomnę tylko Przysucha od 19 do 29 lipca. Godzina 17.09. Zanim zaczniemy rozmawiać o Ukrainie oraz o tym, co stało się wczoraj w Sankt Petersburgu, to posłuchamy muzyki. Nie wiem już, nie pamiętam jaki tytuł, nie widzę stąd, gdzie siedzę. W każdym razie muzyka California Dreaming. O, Tomasz Osłon podpowiedział, a już za chwilę rozmowa z profesorem Romualdem Szeremetiewem.

0: Popołudnie Wnet.
1: I z nami na łączach jest już zapowiadany profesor Romuald Szeremetiew, nauczyciel akademicki, ekspert do spraw, no właśnie, wojska Ukrainy, Rosji, Wschodu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: W Rosji rozpoczyna się forum w Sankt Petersburgu, forum gospodarcze, które kiedyś nazywano takim rosyjskim Davos. No ale to, co chyba będziemy, o czym będziemy pamiętali, wspominając to forum, to ten dym, gęsty czarny dym nad Sankt Petersburgiem. Drony, które uderzyły, drony ukraińskie, które uderzyły w różne cele w tej aglomeracji. Czy widział pan te obrazki?
2: Tak, oczywiście, no to...
1: O czym świadczy?
2: Rzecz znana.
1: I o czym to
2: świadczy? Wydaje się, że strona ukraińska wreszcie posiada instrument, przy mocy którego może przypomnieć Rosjanom, którzy żyją z dala od frontu, że Rosja toczy wojnę na Ukrainie.
1: No, ale można powiedzieć, że takich znaków to już jest coraz więcej w ostatnim czasie. W dużej mierze też mówimy o tym, że ta ofensywa wiosenna, wiosenno-letnia, którą miała przeprowadzić Rosja, że ona w dużej mierze się nie udała. Jaki to może mieć wpływ na rokowania, ewentualne rokowania między Ukrainą a Rosją?
2: No, sytuacja jest o tyle trudna, jeżeli idzie o to, żeby osiągnąć warunki. Wydaje się, że obie strony walczące posługują się mniej więcej tą samą koncepcją prowadzenia wojen. To znaczy, wojnę prowadzimy aż do zniszczenia przeciwnika. To jest koncepcja, której nie ma miejsca na kompromisy. Zachód, który tego nie rozumie, tych postaw zarówno po stronie ukraińskiej, jak i rosyjskiej, że one są głównie tożsame, tylko że jeden jest agresorem, a drugi jest obrońcą. Ale przekonanie tym, że głównym celem wojny jest zniszczenie przeciwnika, no jest tutaj wspólne, powiedziałbym, tak? Więc to dla mnie nie ulega wątpliwości żadnej, że tak jest. No i Zachód, który usiłuje znaleźć, co się poparzył na tym prezydent Reagan, przepraszam, prezydent Trump, to znamienne życzenie, tak? A więc prezydent Trump się na tym podparzył, ponieważ on uważał, że no jest w stanie, powiedziałbym tak, doprowadzić do jakiegoś rozwiązania pokojowego, że jedni i drudzy się trochę cofną i będzie pokój na Ukrainie. Okazało się to niemożliwe. Więc w tym sensie sytuacja jest, powiedziałbym, beznadziejna, bo obie strony prowadzą wojnę na wyniszczenie drugiej strony.
1: Jeżeli chodzi o właśnie zaangażowanie Zachodu, no wspomniał pan o tej nieudanej inicjatywie Donalda Trumpa, o tym właśnie nieudanym pokoju, który prezydent Stanów Zjednoczonych miał zaprowadzić, zresztą miał się chwalić, że on rozwiąże tę wojnę w kilkadziesiąt godzin od rozpoczęcia swojej prezydentury, ale czy właśnie, jaką postawę tutaj powinny przyjąć państwa europejskie, skoro no, strona tutaj, ani jedna, ani druga, ale przede wszystkim ukraińska, no najwyraźniej, tak jak pan profesor mówi, raczej właśnie nie jest zainteresowana jakimś kompromisem, tylko właśnie wojną do końca na wyniszczenie. W tym kontekście, jaka powinna być postawa państw zachodnich?
2: Postawa państw zachodnich no jest taka, jaka jest. To się nic zmienić nie może. No, sytuacja jest trudna z innego powodu, czego my nie dostrzegaliśmy, jeżeli idzie o samą Ukrainę, a czego skutki już zaczynamy odczuwać. Mam tu na myśli tę postawę prezydenta Zełenskiego, który promuje tradycję, jeżeli to mamy tradycję, upowską w swojej armii. Otóż w obrębie społeczeństwa ukraińskiego toczy się też pewien spór i rywalizacja dwóch tendencji, jeżeli idzie o to, w jaki sposób Ukraina ma funkcjonować tutaj na płaszczyźnie międzynarodowej. To jest niestety kierownicze kręgi Ukrainy zakochały się w ukraińskim nacjonalizmie. Ukraiński nacjonalizm natomiast stawiał zawsze na to, że Ukraina będzie mocarstwem, powiedziałem tak, na gruzach Polski będzie współpracować z Niemcami i na tym ma polegać wielkość Ukrainy w przyszłości. Polska tutaj jest przeciwnikiem. Zauważmy, że nacjonaliści ukraińscy w okresie międzywojennym, kiedy mieliśmy straszliwą rzecz, jaką zafundowali Sowieci, a w zasadzie Rosjanie na Ukrainie, gdzie klęk głodu, miliony Ukraińców, kilkaset tysięcy Polaków przy okazji, nie zapominajmy, ale miliony Ukraińców zmarły z głodu. Tymczasem na terenach polskich, gdzie Ukraińcy mogli funkcjonować bez przeszkód, ukraiński nacjonalizm wskazywał, że głównym wrogiem jest Polska i toczył wojnę z Polską, uderzając, organizując zamachy terrorystyczne. Nawet zamordowali przecież ministra spraw wewnętrznych generała Pieralskiego. Więc w tym kierunku niestety współczesne kręgi ukraińskie poszły. No to może dziwić nas po tym, co Polska zrobiła.
1: Ale czy rzeczywiście to powinno nas tak bardzo dziwić, panie profesorze? No biorąc pod uwagę, no o tym jednak wiedzieliśmy jeszcze przed wojną, o tych tendencjach, o tej historii, która nie została jakoś, powiedzmy, przepracowana, tak to nazwijmy. Czy naprawdę nie mogliśmy się spodziewać tego, że w tej sytuacji no w Kijów nie będzie chciał właśnie jakoś gloryfikować, no, że tak powiem, tego aspektu tożsamości narodu ukraińskiego?
2: Wiedzieliśmy o tym, ale mieliśmy też nadzieję, że w obliczu postawy Polski i polityki, jaką Polska w stosunku do zagrożonej Ukrainy prowadzi, tam nastąpi przemodelowanie myślenia. To znaczy, można mówiąc wprost, że zwycięży formuła cywilizacyjna charakterystyczna dla naszego kręgu cywilizacyjnego, dla Polski, dla tego, co Rzeczpospolita kiedyś niosła, jeżeli idzie o ziemię kresową, pierwszej Rzeczpospolitej, które przecież są ziemiami dzisiejszej obecnej Ukrainy. No i tutaj w tym zakresie, powiedziałbym tak, okazało się, że z kolei obecność Niemiec, które w którymś momencie najpierw odpuściły sobie sprawę ukraińską, licząc na to, że znowu wróci wszystko do współpracy z Rosją, kiedy okazało się, że współpraca jest niemożliwa, no to weszły do Kijowa i natrafiły tam na bardzo sprzyjający grunt, ponieważ kierownictwo ukraińskie, prezydent Zełenski, powiedziałbym, zauroczony tym, że Niemcy zapewnią Ukrainie wejście do Unii Europejskiej, tak, i to bez żadnych warunków wstępnych i tak dalej, no mówiąc wprost, łyknął to, tak? I z tego były konsekwencje pod tytułem preś z Polakami.
1: Czy według pana to, co wydarzyło się, czyli no, wiemy nadanie jednej z jednostek nazwy bohaterów UPA, czy to był gest, który był obliczony właśnie na takie konsekwencje?
2: Tak, tak.
1: Czyli to było
2: tak,
1: według
2: oczywiście.
1: Pana zupełnie...
2: doskonale wiedział, co zrobił.
1: Czemu? Czy to
2: więc,
1: rzeczywiście, czy to właśnie idzie...
2: My musimy przyzwyczaić się i przygotować się na to, że będziemy mieli bardzo dużo kłopotów z Ukrainą, a zwłaszcza gdy Ukraina zakończy wojnę, tak? I no, w jakimś sensie, nie wiem jak, czy ogłosi swoje zwycięstwo, czy będzie udawać, że odniosła zwycięstwo, bo Rosja też jest wyczerpana tą wojną i też tam pewnie kombinują w jakiś sposób, by się z tego wszystkiego wyplątać, a nie bardzo wiedzą jak, bo mówię, jedni i drudzy są niewolnikami tego przekonania. Przeciwnika trzeba zniszczyć. Z przeciwnikiem się nie negocjuje. Więc to jest inna mentalność. To jest mentalność, przepraszam, kozacka. No, wspomnijmy, że pierwszym Katyniem nazywa się przecież masakrę jeńców polskich po bitwie pod Watowem, tak, w czasie powstań kozackich. Chmielnicki kazał wyrżnąć wziętych do niewoli jeńców, to w większości to była elita żołnierska ówczesnej Rzeczypospolitej. Więc doskonale wiedział, co robi. Tak? No, ale kilka tysięcy wtedy jeńców ważnych bardzo, tak? Oficerów, żołnierzy Armii Rzeczypospolitej no, zostało w okrutny sposób zamordowane. No to wypisz, wymaluj, Kateń ze strzałem w tym głowę nawet wygląda, powiedziałbym, łagodniej od tego, co kozactwo zrobiło i z jeńcami polskimi pod Batorem.
1: Panie profesorze, naszym gościem pan profesor Romuald Szeremetiew, to pytanie w takim razie, jak powinniśmy kształtować w takim razie ten nasz stosunek, no właśnie do Kijowa, to już mówię tutaj tak bardziej długofalowo, ponieważ w kontekście no właśnie tej całej dyskusji, no chociażby o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, mamy znowu wrażenie, że mamy do czynienia z jakimiś bardzo takimi emocjonalnymi...
2: To jest bardzo dobry gest. Pamiętajmy, że ludzie tamtej mentalności bardzo są czuli, jeżeli idzie o kwestie symboliczne. Więc decyzja prezydenta, żeby wystąpić z wnioskiem do kapituły o odebranie Zełenskiemu Orła Białego, jest naprawdę dotkliwym ciosem.
1: Cios dotkliwy na pewno, ale debata, która się toczy wokół tego wszystkiego, no i właśnie to pytanie, w jaki sposób my powinniśmy w ogóle postrzegać, w jaki sposób powinniśmy tworzyć te nasze stosunki z państwem ukraińskim, nawet nie tyle, tylko w przyszłości.
2: Twardo w relacjach z Ukrainą obecnie, pokazać tak, że nie godzimy się, no i wykazywać cały czas Ukraińcom, że popełniają potężny błąd, robiąc to, co robią. A więc powiedziałbym tak, nie wiem, czy dobre to jest powiedzenie, że to jest, powiedzmy, kij i marchewka. Z tym, że teraz, powiedziałbym tak, powinno być coraz mniej marchewki, a coraz więcej kija.
1: A co powinno być tym kijem?
2: Co?
1: Co powinno być kijem, a co powinno być marchewką według pana?
2: No na przykład osłabianie, powiedziałbym, tych wszystkich możliwości, które daje Rzeczpospolita Ukraińcom, jeżeli idzie o relacje międzypaństwowe. Ja bym zostawił Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce i którzy pracują. Tutaj powinniśmy mieć bardzo wyraźną, jakby przeprowadzić należałoby wyraźne ustalenie. Wszyscy Ukraińcy, Ukrainki, którzy pracują, zostają, mają wszystkie uprawnienia, natomiast wszyscy, którzy się tu zjawili, tak, rozbijają się do nimi samochodami. Mają pieniądze nie wiadomo skąd. Należy tego typu towarzystwo po prostu stąd wyrzucić, tak? Więc no to byłby jakby pierwszy krok pokazujący, gdzie jesteśmy. Druga kwestia, to trzeba wyraźnie zdyscyplinować to towarzystwo Ukraińców w Polsce. No, nie może być tak, że przewodniczący tego stowarzyszenia występuje z tezami, które są wrogie wobec państwa polskiego. On jest, zdaje się, obywatelem polskim i jest zobowiązany do lojalności państwowej. Więc należałoby z tym też zrobić porządek. Następna kwestia, oczywiście, we wszystkich sprawach gospodarczych. Tutaj nie możemy być frajerami, tak? No, ale do tego jest potrzebna współpraca i odpowiednia postawa rządu. A ja, biorąc pod uwagę jakość intelektualną obecnie nami rządzących, wątpię, aby byli oni w stanie podjąć tego typu działania.
1: Tak, czyli cały szereg działań, które powinny zostać podjęte i no, dyskusja, która oczywiście się toczy na ten temat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Romuald Szeremetiew był gościem Popołudnia Wnet. Do usłyszenia.
2: Naprawdę będziemy mieli duży z Ukrainą. Zwracam na to uwagę.
1: I to wszystko oczywiście zależy od tego, jak właśnie będzie, jak świadomie będą kształtowane te stosunki bilateralne.
2: W tym starciu my jesteśmy silniejszą stroną. Czy z nas na więcej stać? Mamy za sobą, mam nadzieję, Stany Zjednoczone. Trzeba to wszystko wykorzystać. Do tego dyplomacja musi działać. No, Amerykanie muszą być informowani o tym, co się tutaj dzieje, tak? Bo oni często po prostu nie wiedzą. To jest, przepraszam, z oceanem, no.
1: To jest duże pytanie, czy rzeczywiście kto tutaj ma więcej do powiedzenia, ale to może już dyskusja na inną rozmowę, na inny wywiad.
2: No jeżeli będziemy i będziemy siedzieć na czterech literach, nic nie robić, to oczywiście, że nie będziemy mieli wiele do powiedzenia.
1: Pan profesor Romuald Szeremetiew, nauczyciel, wykładowca akademicki, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
2: Tak jest, był gościem. Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Godzina 17:28. Już za chwilę audycja, tak jak już wspomniałem, Limes Inferior Szymon Augustyniak, a później jeszcze mały postscriptum, tak aby zakończyć ten cykl ormiański, który od już ponad tygodnia mamy na antenie Radia Wnet w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Armenii. Może jakaś nawet przerwa króciutka muzyczna się trafi. Spoglądam na Tomasza Rosłona. Tomasz Rosłon kiwa głową, tak więc ja Państwa zostawiam z muzyką i żegnam się. Mikołaj Murkociński przygotował i poprowadził Popołudnie Wnet, zrealizował wspomniany Tomasz Rosłon. Do usłyszenia.

0: Popołudnie Wnet.
1: Reklama.
2: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
1: Po reklamie.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
6: Tu Limes Inferior, a w zasadzie Cyber Wnet w Radiu Wnet i w Limes Inferior. No teraz już się rozpędzamy. Prawdziwie to będzie cykl, bo zaczynamy drugi odcinek rozmów o APT, o takich grupach specjalnych, które są najbardziej zaawansowaną formą w zasadzie i operacjami w cyber, cyberatakami, Advanced Persistent Threat. Naszymi gośćmi tego cyklu, czy jego w zasadzie przewodnikami, autorami są doskonali fachowcy z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mirek Maj, Robert Kośla, witam Was serdecznie.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Dzisiaj pochylimy się nad Iranem, dopóki jeszcze konflikt trwa i jest to sprawa jak najbardziej aktualna. Tak krótkie pytanie, żaden pancernik nie zatonął, prawda? Można powiedzieć. Nic nie zatopił.
7: Czy Iran w ogóle ma pancernik?
6: Nie. I czy Iran coś zatopił?
7: Iran nie zatopił.
8: I nie wiem, czy jakakolwiek z tych grup, które tam operowały amerykańskich, czy miały w składzie pancerniki. Tym razie
6: myślę, że coś klasy pancernika.
7: Rozumiem, że to chodzi.
6: Takiego chuda na przykład.
7: Czy był gruby kaliber? No chyba nie, ale to ja zawsze mówię, że jak jest prawdziwy konflikt kinetyczny, wojna, to cyber staje się jakby drugoplanowe. Jest ważne, tak? A często występują wydarzenia, które w normalnym stanie jakby pokoju byłyby na czołówkach jakby newsów, a w takiej sytuacji nieraz nie są, ale dzieje się. No to nie jest tak, że się nic nie dzieje.
6: No i właśnie dlatego będziemy...
8: Trudno mówić o pancerniku, ale jeżeli mówimy o jednym z podmiocie, który padł ofiarą rzeczywiście konkretnego ataku irańskiego od czasu eskalacji amerykańsko-izraelskiej 15 marca, no to była medyczna firma Stryker. Na początku myślałem, że chodzi o producenta wozów opancerzonych amerykańskich Stryker. Także takie nawiązanie do elementów zbrojeniowych jest, ale firma medyczna, duża, znana, globalna firma amerykańska, no padła ofiarą właśnie działań irańskich, gdzie wykradziono dane, zniszczono systemy, czyli to było element odwetowy, kiedy Irańczycy być może nie mogli sięgnąć bezpośrednio podmiotów odpowiedzialnych za przemysł zbrojeniowy. No to uderzyli w firmę medyczną.
6: Mm-hmm. Powiedzcie, czy jak wygląda, jak silna jest ta marka irańska, jeśli chodzi o APT? Dużo jest takich grup, które są identyfikowane czy przypisywane działalności, szczególnie dwóch takich ośrodków. W Korpusie Strażników Rewolucji, drugi to jest Ministerstwo Wywiadu
8: Bezpieczeństwa.
6: I bezpieczeństwa irańskie. I one, że tak powiem, sprawują rządy nad pewną liczbą grup, które dosyć głośno się stały. Ale jak silna jest ta marka jeszcze może od marca? Wzmocniła się, osłabła? Może coś was zaskoczyło, może nie?
7: Ja uważam, że to, co obserwujemy od marca, jest kontynuacją tego, co obserwowaliśmy wcześniej. Tutaj jakieś znaczące sytuacje, zmiany nie nastąpiły. Przez chwilę było takie pytanie w ogóle, czy ona przetrwała, bo przecież mówimy tutaj o fizycznej likwidacji części jakby tego potencjału w ogóle Iranu, tak na różnych polach, ale ja bym powiedział, że to trudno, ja bym podzielił na dwa obszary, gdzie można by było jakiś ranking zastosować i w tym najbardziej kojarzonym w cyberatakach, czyli takim bym nazwał go zorientowanym technologicznie, to nie jest najsilniejsza marka. Iran nigdy nie był w grupie tych potentatów, którzy wymyślali najbardziej skomplikowane metody ataku, przeprowadzali najbardziej wyrafinowane ataki, porównywalne chociażby do tego, co ich samych doświadczyło, jak no, nie da się, jak napisałem,
8: nie wspomnieć
7: o Stuxnetie, jak się rozmawia, więc szybko miejmy to za sobą, chociaż pewnie będziemy wracali i tak do tego. Czyli to nie są tego typu tak zaawansowane ataki, ale no, stosują jakby sprawdzone ataki. Mamy dużo historii związanych z ransomwarem, związanych z DDoS-ami, związanych z phishingiem i to są dosyć skutecznie wykorzystywane od lat przez nich metody. Natomiast w innej kategorii bym powiedział, że no nie wiem, czy tam liderami, ale są w czołówce, to znaczy determinacja, z jaką Iran od gdzieś około 15 lat, może z małym haczykiem, czyli od czasu Stuxneta, buduje swoją pozycję i wykorzystuje bardzo, bym powiedział, odważnie, z dużym apetytem na destrukcję i działania agresywne w sieci, swój potencjał. Tak jak mówię, technologicznie może nie najwyższy, ale determinacja i pomysły i to, że chcemy coś zrobić, krzywdę różnym naszym adwersarzom, to tam stale występuje i systematycznie jest rozwijane.
6: Skąd się w ogóle, znaczy w jaki sposób namierzono te grupy i czy one trwają, albo czy te operacje się utrzymują? Takie, no przytoczmy takie nazwy. Charming Kitten, Educated Manticora. Manticora to jest taki potwór mitologiczny z ludzką głową. Taka bardzo poetycka nazwa. Muddy Water. Częściowo one się pokrywają, tak jak mówiliście w poprzednim odcinku. Ta atrybucja, powiedzmy, może dotyczyć fizycznie jednej grupy osób, natomiast są to po prostu operacje. Któraś z nich została, nie wiem, cyfrowo zanihilowana, czy nie?
8: Nie, ja myślę, że nie. I to widzimy, że model działania Iranu został zastosowany zarówno w cyberprzestrzeni, jak i w działaniach kinetycznych, czyli budowanie asymetrii polegającej na tym, że o ile mogą być słabsi w tych klasycznych kierunkach działań kinetycznych wojskowych i o ile mówiliśmy o Stuxnecie, no to 2010 rok był takim sygnałem ostrzegawczym w stosunku do władz irańskich. I uznano, że no trzeba zbudować potencjał, bo jak widać można bardzo wyrządzić bardzo duże szkody niewielkimi w stosunku do inwestycji w przemysł zbrojeniowy inwestycjami. I tutaj ja bym znalazł sporo analogii do modelu rosyjskiego. Bo rzeczywiście te grupy, które powstawały wokół zarówno Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Wywiadu, czyli MOIS, czyli te podmioty cywilne, podmioty umundurowane, bardziej bazujące na strażnikach, na korpusie strażników rewolucji. A oprócz tego mamy grupy też paramilitarne Basij. Więc mamy jakby trzy główne źródła i każdy z nich wspiera swoje grupy, każdy buduje redundantną strukturę i uderzenie w jedną z tych grup wcale nie powoduje osłabienia całości operacji. Czyli mamy coś podobnego, co w tej chwili Amerykanie i Izraelczycy zobaczyli, że uderzając nawet w systemy zarządzania dowodzenia siłami zbrojnymi, nie byli w stanie zahamować operacji militarnych, odwetowych. I to samo jest w cyberprzestrzeni. Dokładnie widzimy tutaj ta przewaga, czy budowanie zdolności do utrzymywania asymetrii. Czyli no, rzeczy miękkich, ale z drugiej strony o bardzo dużym potencjale i myślę, że za chwilę o charakterze tych operacji będziemy mówili więcej. Więc...
7: Tak, jest to na pewno zdywersyfikowany model sieciowy, który trudno jest zniszczyć i to się nie udaje. Zgadzam się jakby z tym twierdzeniem, że to jest trochę powtórzenie modelu rosyjskiego. pewnie troszeczkę w mniejszej skali z oczywistych względów i trochę później z oczywistych względów, ale po prostu taka jest historia internetu, bo internet tak naprawdę w Iranie to jest dopiero około 2000 rok, jakiś powszechny dostęp do internetu i od razu właściwie ograniczony tym, co, no bo trzeba pamiętać, że jak rozmawiamy o cyberoperacjach, o Iranie, to również rozmawiamy o tym, że ten wróg jest dla nich zewnętrzny, ale jest wewnętrzny. Bardzo dużo operacji prowadzonych przez oficjalne jakby struktury państwowe są przeciwko swoim obywatelom.
6: Czyli takie dywersyjne.
7: Przypomnę chociażby 2012 rok. Jeden z poważniejszych ataków w ogóle historycznie w internecie, który doprowadził do bankructwa holenderską firmę DigiNotar, która była znaczącym wystawcą certyfikatów i tam się włamano i jakby wydano pełno nowych certyfikatów po to tylko, żeby przejąć ruch i komunikację obywateli Iranu do kont Gmail. Jakby mieć pełną informację na temat tego, co się działo, to jest zwrócone wewnętrznie. Więc oczywiście tamta struktura, tam jakby nie, może jednego wątku nie ma. Jakby rosyjskie partnerstwo publiczno-prywatne, przepraszam za troszeczkę jakby zdewaluowanie tego ważnego
8: formatu
7: współpracy, ale takie no, poniekąd trochę jest, w dużej mierze w warunkach rosyjskich odnosiła wcześniej jeszcze bardziej do tego takiego license to kill w dziedzinie cyberprzestępstw, czyli po prostu kryminalnych zachowań grup różnych rosyjskich, które po prostu zarabiają w sieci. W Iranie tu tego nie ma, albo w niewielkim stopniu jest, dlatego że ten wachlarz w ogóle różnych działań, to jak najbardziej się pokrywa i on jest najmniejszy w tym w obszarze jakby pozyskiwania funduszy poprzez cyberataki, na przykład to, co występuje w Północnej Korei na masową skalę.
6: To opowiadaliście w poprzednim odcinku, no to już miesiąc upłynął, to przypomnijmy, chyba 6 czy 7% budżetu pochodzi z cyberrabunku w Korei Północnej.
8: Ale mamy też różnicę, jeżeli chodzi o Iran, czyli finansowanie i funkcjonowanie tego, czego Rosjanie raczej nie robią, bo wspierają grupy, które działają dla nich i u nich, można powiedzieć, na ich terytorium są chronione również. Myślę, że łatwiej jest utrzymywać i chronić te zasoby. Natomiast Irańczycy w dużej skali znowu odzwierciedlają tutaj działania kinetyczne, czyli grupy proxy, które działają zarówno w Jemenie, grupy, które działają w Libanie pod przykrywką, pod egidą Hezbollahu i grupy na terytoriach okupowanych, które były powoływane również przez Hamas. I te grupy oczywiście, tak jak prowadziły działania kinetyczne z wykorzystaniem rakiet, tak samo równolegle prowadziły działania w cyberprzestrzeni ukierunkowane głównie na Izrael. Więc tutaj coś, czego Rosjanie raczej nie robią, robią to własnymi siłami, własnymi grupami podczepionymi bezpośrednio pod nich, a nie przez państwa, w których gdzieś tam hostowaliby zasoby, które finansują.
7: No to w ogóle trzeba jakby podkreślić, że jest taki mocne geograficzne nasycenie operacji irańskich w regionie. Tak? To oni, oczywiście Stany Zjednoczone, to wiadomo.
6: Uprawniony cel.
7: To tutaj pewnie historycznie powinniśmy wspomnieć o operacji Abadil przeciwko amerykańskim bankom 2012-2013 rok. Poważne ataki, które rzeczywiście zakłócały działalność największych banków amerykańskich.
8: DDoS-owe.
7: Tak, blokujące. DDoS, czyli doprowadzenie do tego, że po prostu serwisy internetowe nie działały. Ale jeżeli weźmiemy te najbardziej destrukcyjne, to albo to jest, znaczy to jednak chyba jest region, tak? No bo Saudi Aramco, 30 tysięcy zainfekowanych komputerów, no się zainfekowanych i właściwie zniszczonych, tak? Bo tam użyto tak zwanego wipera, czyli coś, co usuwało po prostu dane i po prostu te komputery były dalej nie do użytku. To są systematyczne ataki, przede wszystkim próby ataków na tyle, na ile się da maksymalnie na Izrael, na firmy logistyczne. Ciekawy był atak na przykład na system ostrzegania syrenami ostrzegawczymi dla obywateli i jakby wygenerowanie takich sygnałów, to też ma wprowadzić zakłócenie. Więc Shamoon wspomniany, bo tak się nazywał atak na Saudi Aramco i i dużo różnych ataków też przeciwko sojusznikom amerykańskim i izraelskim w regionie, głównie amerykańskim, bo tu chodzi też o państwa arabskie, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, no i wspomniana Arabia Saudyjska, to tam systematycznie jak da się nękać, to oni nękają. Natomiast, no, wspomnieliśmy o Holandii. Robert z pewnych względów może bardzo dużo powiedzieć o Albanii, bo to chyba poza regionem jest i w ogóle to jest bardzo poważny, chyba jeden z, z najskuteczniejszych. Czy ja dobrze kojarzę, że Albania wręcz wypowiedziała stosunki dyplomatyczne w związku z cyberatakiem. To jest bardzo ciekawy też case z punktu widzenia, bo gdzieś tu ten kontekst geopolityczny cały czas mamy, prawda?
6: Albania była jakby w gronie tych potencjalnych celów, natomiast okazała się podatna i w związku z tamtym...
8: To nawet nie o to chodziło, bo mówimy tutaj o atakach z 15 lipca 2022 roku i też wiele osób, jak rozmawiałem w ostatnim okresie jeszcze przed eskalacją amerykańsko-izraelską w stosunku do Iranu, to nikt nie miał, niewiele osób miało świadomość tego, że Albania była celem ataków irańskich. Pierwsze pytanie, którym się wydawało, że Albania jest państwem islamskim, a nie jest państwem islamskim, no ale jest tam część społeczeństwa jest wyznania muzułmańskiego. Natomiast chodziło o to, że właśnie to, co wcześniej Mirek wspominał, Albania u siebie przyjęła dysydentów, uchodźców politycznych z Iranu. Oni zaczęli prowadzić działalność wobec Iranu, tak jak normalnie dysydenci prowadzą. No i tutaj było to ostrzeżenie ze strony grup, które były nadzorowane tutaj bezpośrednio przez służby cywilne, czyli Ministerstwo Wywiadu i Bezpieczeństwa. Cztery grupy, które wtedy prowadziły operację. Operacja dobrze przygotowywana, bo przez rok de facto rozpoznawano potencjalne cele i dopiero po roku nastąpiła operacjonalizacja, czyli uderzenie i zablokowanie części usług cyfrowych bardzo w dużej skali, dlatego że Albania jest państwem o dużym poziomie cyfryzacji. Za Albanią i cyfryzacją Albanii stoi Estonia, która bardzo mocno wspierała tutaj modernizację tych usług. I od tego czasu, od 2022 roku, tych prób było wiele podejmowanych i grupa, która wtedy po raz pierwszy wystąpiła pod taką ciekawą nazwą Homeland Justice, czyli sugerując, że jest to de facto grupa opozycyjna wewnątrz albańska, która walczy przeciwko rządowi. Bo tam też jest dość silna opozycja przeciwko również aktualnemu rządowi, demonstracje na ulicach. I Irańczycy pod flagą grupy opozycyjnej próbowali wskazać, że to jest wewnętrzna opozycja i to ona dokonała tego sabotażu usług cyfrowych, żeby pokazać nieudolność rządu. Oczywiście te materiały, które zostały zabezpieczone po atakach zarówno przez FBI, które udzieliło wsparcia, bo to też, tak jak Mirek mówi, był pierwszy przykład takiej, można powiedzieć, bardzo mocno poprowadzonej eskalacji dyplomatyczno-politycznej, bo rząd albański wystąpił na forum NATO. Albania jest państwem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego i Albania wtedy poprosiła o przywołanie artykułu 5. Państwo natowskie zostało zaatakowane. Dlaczego?
7: No bo przecież cyberprzestrzeń jest jedną z domen NATO prowadzenia wojny.
8: I to już było przecież po szczycie w Warszawie, gdzie podkreślono tutaj tą symetrię prowadzenia działań kinetycznych i w cyberprzestrzeni. Natomiast ten artykuł 5 wtedy nie został uruchomiony, ale udało się Albańczykom uzyskać wsparcie Kongresu Amerykańskiego, finansowanie i administracji amerykańskiej, sfinansowanie modernizacji cyberbezpieczeństwa w tym państwie. I od 3 lat prowadzony projekt. Obserwowane są dalsze ataki, oczywiście prowadzone przez Homeland Justice, znowu w ostatnim okresie. Notabene te ataki już nie były skuteczne wobec administracji rządowej, ale były skuteczne wobec parlamentu, który nie podlegał modernizacji technicznej, wobec mediów również i operatorów telekomunikacyjnych. Te próby są co pewien czas powtarzane.
7: Tak, to jest taki przykład na najwyższym stopniu, no, dotyczy państwa tego, ja bym powiedział, też charakterystycznej rzeczy w tym dosie irańskim, atakowania swoich przeciwników, w sensie takich tych, którzy się jakby nie zgadzają z nami, występują przeciwko nam, wspierają tych, którzy nas bezpośrednio atakują i to już jest całe spektrum. To znaczy tutaj Robert opowiedział o poziomie jakby z mojej perspektywy najwyższym, czyli państwa, ale to dotyczy też osób indywidualnych. To na przykład ciekawe ataki w Stanach Zjednoczonych. Miliarder amerykański, niejaki Adelson, właściciel olbrzymiej firmy Las Vegas Sands, też został jakby zaatakowany i cała ta firma została zaatakowana tylko dlatego, że bardzo jasno krytykował w mediach Iran i wspierał i jest też znaną osobą, jeżeli chodzi o wsparcie interesów izraelskich. I po prostu jego firma została zaatakowana, więc wszyscy, to jest troszeczkę tutaj mi przypomina model północno-koreański. Przypominamy sobie ten atak na Sony związany z tym, że był film przeciwko przywódcy, ośmieszeniu przywódcy koreańskiego, więc tutaj jest jakby, oni działają na kilku polach, to znaczy mają wybrane takie poletka i są dosyć jakby systematyczni i konsekwentni w swoich atakach i dlatego no troszeczkę skaczemy po tym timeline'ie, no ale gdzieś tam w ten sposób opisujemy sytuację. Ja bym tutaj zasygnalizował coś, co uważam, że warto się temu dokładnie przyglądać, bo potencjalnie jest bardzo niebezpieczne. To ten komunikat, bo zaczęliśmy od rozmowy, czy pancernik zatonął. No nie zatonął pancernik, ale w kwietniu, czyli już po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, amerykańskie instytucje najpoważniejsze z CISO na czele wydały jasny komunikat, że obserwowane jest i zwracają uwagę w szczególności podmiotom infrastruktury krytycznej na ataki właśnie pochodzące z Iranu, które bezpośrednio uderzają właśnie w infrastrukturę krytyczną. I znane jest, to jakby nie jest takie ostrzeżenie, że coś może się stać, tylko ono też wynika z tego, że i historycznie, bo już wiele lat temu, ale i w ostatnim okresie takie ataki się powtarzają, więc należy w mojej ocenie obserwować ten trend, czy następnym polem jakby specjalizacji Iranu nie jest właśnie infrastruktura krytyczna. No bo oni już wiadomo, że na przykład te ataki, to była tam duża koincydencja ze sterownikami produkowanymi przez Izrael i one okazywały się łatwiejsze do zaatakowania, bo mieli je dobrze rozpoznane i tak dalej, i tak dalej. Ale to użyłem tego stwierdzenia wcześniej, apetyt na destrukcję. Ja uważam, że ten apetyt na destrukcję w tych irańskich działaniach jest spory, no i on jest absolutnie niebezpieczny w momencie, kiedy zdolności dotkną działań w obszarze infrastruktury krytycznej.
8: I widzimy tutaj pełne spektrum działań, bo z jednej strony infrastruktura krytyczna, rzeczywiście targetowane, atakowane systemy automatyzujące funkcjonowanie przemysłu, między innymi również wykorzystywane w systemach medycznych, bo o tym cały czas mówmy, bo to są podobne klasy sterowników, ale i z drugiej strony w tym samym czasie prowadzone kampanie zastraszania. I tutaj możemy nawiązać do modelu wykorzystywanego podczas operacji asymetrycznych przez siły zbrojne Ukrainy wobec żołnierzy rosyjskich, którzy okupowali, na początku wojny okupowali okolice Kijowa, no przecież prowadzono de facto kampanię zastraszania, dochodząc do ich adresów, do rodzin. Dokładnie ten sam model został zastosowany pod koniec kwietnia przez grupy irańskie. Tutaj dokładnie mówi się o tym aktorze, tak zwanym aktorze Handala, tej grupie, która też od wielu...
6: Palestyńska grupa.
8: Tak, od wielu lat już działała i ta grupa prowadziła bezpośrednio działania ukierunkowane, no, na kanale Telegram przecież ujawniono spis danych żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bahrajnie.
6: Mówiło się o tym, że zhakowali też telefon Netanyahu.
8: Dokładnie. Co do tego nie mam tutaj żadnych potwierdzonych informacji, no ale wykorzystanie WhatsAppa też do komunikacji z takimi osobami, no do zastraszania. I więc widzimy tutaj no pełne spektrum, dokładnie ten sam model, który obserwujemy tutaj wobec...
7: No tak, ale tak jak już opowiadamy o tym wszystkim, co Iran robi, no to też trzeba jakby, żeby pokazać no cały krajobraz, powiedzieć, że Iran jest też tym miejscem, który doświadczył wielu ataków, w tym Stuxnet, tak? I to jedna z najbardziej zaawansowanych nadal operacji w internecie z punktu widzenia rzeczywiście takiej wyrafinowanej techniki, umiejętności. Już nie chodzi o to, które z ataków większe szkody poczyniły, ale po prostu jakby zdolności. To dużo jest ciekawych informacji, książki zostały napisane. No wiemy dzisiaj, że to wspólna operacja Izraela i Stanów Zjednoczonych, skuteczna operacja tych sił, które no doprowadziły do pewnie najbardziej spektakularnego jak do tej pory takiego ingerencji w ten świat automatyki przemysłowej, a jeszcze bardziej jakby skatalizowane wszystko faktem, że, ta, że to dotyczy jakby energii atomowej, prawda? Mhm.
6: No, taka odpowiedź po latach to jest ten przytoczony przypadek tej, tej zhakowanej, powiedzmy, tych sterowników z izraelskiej firmy. To też są przemysłowe PLC sterowniki. Okazało się, że Iran odrobił pewną lekcję.
7: Jakkolwiek sobie nie wyobrażamy, możemy rzucać jakby duże słowa tutaj elektrownia atomowa, tutaj tylko jakby pompa w polu i która działa jakby tam i w oparciu o system IT, no to może się okazać, że często ten sam komponent był, albo słabość jakiegoś komponentu była odpowiedzialna za to, że pompa w polu nie przestała działać, albo została zhakowana elektrownia atomowa. To też trzeba jakby o tym pamiętać. Mhm.
6: Jakie to niesie jeszcze lekcje, powiedzmy, dla nas? Myślę, że to byłby taki wątek dobry, podsumowujący, bo jest ta lekcja albańska, scyfryzowanego państwa z usługami cyfrowymi, jakby sklonowanymi, czy wprowadzonymi, czy z pomocą lidera cyfryzacji administracji. I kto potem zabezpieczał, kto pracował nad zabezpieczeniem i czy samymi własnymi siłami udało się to odbudować i potem postawić odpowiednie grupy czy struktury, które by zapobiegły powtórzeniu takiego scenariusza. Na ile on na przykład mógłby się powtórzyć w Polsce, gdyby na przykład u nas osiadła grupa dysydentów, ludzi, których byśmy przyjęli. No są pewne sentymenty na przykład do Persów za pomoc armii Andersa, mniej lub bardziej uzasadnione, ale są uzasadnione. Powiedzmy, że Persowie, którzy zresztą byli aktywni w czasie tych demonstracji. No, czy taki scenariusz mógłby się powtórzyć, na ile my byśmy byli lepiej przygotowani na przykład niż Albania?
8: Wspomniałeś o kampaniach, o operacjach Charming Kitten. No to przypomnijmy sobie 2019-2021 w Polsce spotkania dotyczące tematyki bliskowschodniej. No i tam były próby ataków phishingowych na uczestników tych konferencji. Także to nie pytanie czy, tylko kiedy, w jakim zakresie, w jakiej skali. No my rzeczywiście nie mamy dużej diaspory perskiej w Polsce, a przynajmniej ta diaspora nie prowadzi tak ofensywnych. Mamy kilka osób, które występują przy okazji występują publicznie przy okazji właśnie zaostrzenia się sytuacji w Zatoce Perskiej.
6: No pojawiła się też taka ogólna sympatia, więc takie uderzenie ostrzegawcze, jeżeli mówicie, że to się wpisuje jakby w taki wachlarz działań, byłoby całkiem realne.
8: No wpisuje się, poza tym mamy podobne cele, które spokojnie, czy w tym zakresie te grupy irańskie atakowały przez sektor energetyczny, sektor gazowy. Jesteśmy przecież uzależnieni od importu gazu ze Stanów Zjednoczonych, również gazociągiem Baltic Pipe. Drugi sektor to jest oczywiście sektor rządowy, sektor dyplomacji. Przecież jesteśmy jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, więc naturalnie jesteśmy na celowniku służb irańskich, chociaż no, nie wiem, czy jesteśmy na najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi o ważność tych celów. Było duże ryzyko, że po zamordowaniu, po wyeliminowaniu generała Sulejmaniego w 2020 roku, naprawdę bardzo poważnie wtedy rozważaliśmy to, czy będą przeprowadzone na dużą skalę ataki na polską administrację rządową, administrację również samorządową. W tym celu wtedy na początku 2021 roku zorganizowaliśmy przecież dedykowane warsztaty szkoleniowe dla samorządów po to, żeby uczulić ich na potencjalne ataki. To jeszcze było przed pełnoskalową inwazją rosyjską na Ukrainie, więc nie było tych stanów też alarmowych, tak jak mamy w tej chwili, można powiedzieć, administracja jest do tego mocno przyzwyczajona, do tych stanów alarmowych i do większej czynności. No i trzeci obszar to jest to, co może być celem ataku w Polsce, to jest infrastruktura logistyczna, czyli koleje, lotniska, i tutaj myślę, że tak jak Rosjanie będą próbowali, to możemy się też spodziewać jakichś podobnych prób podejmowanych przez Izrael. No i to, co nas może bronić, no to nasze podejście również i w tej chwili duży potencjał, jeżeli chodzi o możliwości wykrywania, czy możliwości, które powstały w oparciu o budowę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. No, od 2018 roku jednak sporo rzeczy udało się zrobić, zidentyfikować operatorów usług kluczowych, wskazać te usługi, zidentyfikować je. Poza tym pojawiły się propozycje już najlepszych praktyk, zaczęto budować systemy do wymianę informacji o podatnościach, więc myślę i teraz naszym dużym atutem, na ile ten atut będzie wykorzystany, no to jest budowa KSC 2.0 de facto w oparciu o nowelizację ustawy, gdzie mamy więcej tych sektorów, gdzie mamy dodatkowe zespoły sektorowe, czyli CSIRT-y sektorowe i liczymy na to, że no ta podatność nasza, której uległa Albania, no z drugiej strony odporność powinniśmy mieć większą, tym bardziej, że próby ataków na sektor jądrowy też się odbywały w Polsce. Też była niedawno próba ataku na Instytut Badań Jądrowych w Świerku, prowadzona przez grupy irańskie.
7: Ja dosłownie tylko jedno zdanie, bo Robert wszystko opisał. Bardzo dobrze, zresztą czas chyba się kończy, natomiast bym tak paradoksalnie powiedział, że warto też wyciągnąć lekcję i uczyć się z determinacji, jaką Irańczycy wykazują w budowaniu swoich zdolności do operacji w cyberprzestrzeni, niezależnie od tego, na ile nam się one podobają, czy nie, pewnie w większości nie, bo podawaliśmy negatywne z naszej perspektywy przykłady, to warto to po prostu docenić jakby od strony budowania swoich własnych. Mhm.
6: Proszę Państwa, no rzeczywiście Mirek i Robert lepiej pilnują czasu niż ja, ale nie widzę nikogo za szybką jeszcze. Powiem tak, pewnie ten żaden pancernik nie zatonął, nic spektakularnego takiego się nie wydarzyło, ale ta sytuacja jest cały czas bardzo dynamiczna, tak jak opowiadaliście, nieustanne jest plasowanie różnych takich, czy wynajdywanie takich backdoorów, czekanie na odpowiedni moment, koordynowanie tego z jakimiś działaniami politycznymi. Na to wszystko

0: chyba lepiej zrozumieliśmy ten sposób działania, tą strategię. Bardzo serdecznie dziękuję. Mirek Maj, Robert Kośla. To było CyberWnet i Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, która jest tutaj jakby patronem tego przedsięwzięcia. No będziemy wracać chyba dopiero po wakacjach. Może w wakacje pojawią się jakieś ważne komunikaty. Na to liczymy, za to trzymamy kciuki. Są pewne pomysły, żeby o tej pogodzie cyber nieustannie Państwa informować. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
1: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
2: www.net.fm. Reklama.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Postscriptum.
1: Godzina 18.09 w Warszawie przy krakowskim przedmieściu. Wita się z Państwem ponownie Mikołaj Murkociński, za konsoletą Tomasz Rosłon. I to takie można powiedzieć postscriptum, tak to nazwijmy, do popołudnia wnet, ponieważ porozmawiamy o historii i zaczniemy od kalendarium, które zaprezentuje dr Krzysztof Jabłonka.
2: Gawęda historyczna.
1: Któryż to Krzysztof Jabłonka jest w studiu? Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, witam cię serdecznie, Mikołaju. Witam również wszystkich naszych słuchaczy. To dla was przygotowuję dzisiaj 5.30 rano. Zbieram 4 kalendaria, ale również zaglądam w swoje własne kalendarium, gdzie też gromadzę daty. Otóż dzisiaj mamy jedną z ciekawych dat i jedno państwo, które obchodzi również swoje, powiedzmy, niepodległościowe urodziny. W 1605 roku, dnia 3 czerwca, zmarł jedna z najpotężniejszych postaci I Rzeczpospolitej. Hetman i kanclerz Jan Zamoyski. No, nie trzeba mówić, dodam tylko troszeczkę złośliwie, że bodajże nasza jedynka, czyli program pierwszy Polskiego Radia, popełnił błąd, nazywając go kanclerzem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie, kanclerze byli oddzielni. Oddzielny był koronny kanclerz, oddzielny był litewski kanclerz. Po prostu to były dwa państwa. Również hetmanem był koronnym, bo był odpowiednio Radziwiłł Piorun, był wtedy hetmanem wielkim litewskim. Z czego zasłynął Jan Zamoyski? No przede wszystkim z wsparcia, potężnego wsparcia przez szlachtę. On był średniego pochodzenia, średniej szlachty, jak to się mówi, średniego poziomu. I nagle wybił się na niesamowitego magnata. Ale dlaczego? Studiował bowiem w Bolonii. Był nawet rektorem. Tam rektora wybierano się spośród uczniów, którzy zawiadywali całym uniwersytetem. I bardzo dobrze wyszkolił się w mechanizmie Republiki Romana, Republiki Rzymskiej, Rzeczpospolitej Rzymskiej. I ten cały mechanizm właśnie wtłoczył w naszą Rzeczpospolitą. To jego pomysłem był wybieranie viritim króla, czyli wszyscy głosują jednakowo, szlachta równa sobie. Tego nie było nigdzie w Europie. No Katalonia tutaj jest wyjątkiem. Katalonia miała jus resistendi, czyli prawo do oporu wobec złego władcy i równość w głosowaniu. No, Batory zawdzięcza mu zwycięskie bitwy również, chociaż swojemu geniuszowi. Świetnie ci ludzie ze sobą współdziałali. Pamiętajmy, Batory nie znał polskiego, więc musiał mu Jan Zamoyski tłumaczyć, co tam rodacy o nim mówią. No, a potem przyszła kolejna siostrzeńca Jagiellońskiego, czyli Zygmunta Wazę. I tutaj były problemy. W końcu Jan Zamoyski się obraził, opuścił Sejm i już dokonał życia w swoim Zamościu, gdzie ma piękny, hetmański, potężny pomnik. No może ten koń za duży, ale reszta się zgadza. Tu przeskoczymy od razu i króciusieńko. Urodził się w 1922 roku tego dnia Wiesław Michnikowski. Ten od właśnie skeczy i wspaniałych numerów, no choćby w Seksmisji grał jego ekscelencję. Świetna postać. W 1925 roku po raz pierwszy od swojego wyjazdu przyjechała do Polski już niepodległej Maria Skłodowska-Curie. Przywiozła nam zresztą próbkę radu, 1 gram, który do dzisiaj jest symbolicznie trzymany w Instytucie Radowym na ulicy Wawelskiej. A w 1932 roku niesamowity popis RWD-6, sterowany przez Franciszka Żwirkę, który osiągnął zawrotną szybkość 60 km na godzinę. W 1939 roku otwarto nowiutki tor wyścigowy na Służewcu, który posłużył nam tylko 3 miesiące. Już we wrześniu zajęli go Niemcy, no i koniec pieśni. W 1941 roku urodził się wielki muzyk nasz, znany Muniak. Nie pamiętam jego imienia niestety. W 1969 roku był debiut Eltona Johna, a w 1979 odszedł z tego świata Tadeusz Kubiak, świetny znawca starożytności, autor
0: książek.
3: Właściwie tryptyku literatury greckiej, literatury rzymskiej, historii Grecji, historii Rzymu i mity również w jego opracowaniu, to po Parandowskim to są najlepsze, jakie istnieją. No i wreszcie najsmutniejsza z możliwych. W 1982 roku znaleziono utopionego w Wiśle, prawdopodobnie zamordowanego Emila Barchańskiego, młodziutkiego opozycjonisty. Otarłem się o niego, choć nie wiedziałem, że ma tak na imię i nazwisko. W konspiracji się nie wymieniało, słusznie. On zresztą napiętnował, powiedzmy, pomnik niejakiego Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego czerwoną farbą i dopadło go rzeczywiście fatum w postaci SB i stracił życie 3 czerwca. 3 czerwca natomiast 2006 roku odzyskała niepodległość, a właściwie należałoby mówić suwerenność, no ale to Czarnogórców musimy spytać, właśnie Republika Czarnogóry. Jak to z nią wyglądało? Otóż słuchajcie państwo, nie uwierzycie, ale odegrała tutaj rolę Eurowizja. Otóż na Eurowizji była taka Republika Serbii i Czarnogóry, tak jak Bośni i Hercegowiny. I mieli na przemian wysyłać przedstawicieli. No i coś im się tam pomyliło. Jedno z No Name, była taka grupa, która chciała 2 razy wystąpić z rzędu. Awantura wybuchła. No i wtedy Serbia ogłosiła swoją niepodległość, Czarnogóra swoją niepodległość i wzięły ostateczny rozbrat. Ale jest tu pewien historyczny szkopuł. Mianowicie Czarnogóra tak naprawdę odzyskała niepodległość 31 marca 1862 roku, kiedy Turcy podpisali wreszcie traktat pokojowy, bo tam najeżdżali nieustannie tą Czarnogórę. Była niespokojnym regionem. W zasadzie faktycznie już była niepodległa, ale nie była na zewnątrz uznana. I Turcy przyznali wtedy prawo Czarnogóry do egzystowania jako odrębne państwo. Ostatecznie potwierdził to Kongres Berliński 13 lipca 1878 roku. Niektóre państwa tę datę biorą za swoją niepodległość, ale trzeba brać tę, kiedy ono naprawdę było niepodległe. Później Czarnogóra wpadała po prostu w federację bardziej lub wyższego lub mniejszego stopnia. Przykładowo bohatersko zachowała się w czasie I wojny światowej. W całości została zajęta przez wojska austro-węgierskie. Pamiętamy, że na granicę Czarnogóry idą nasi chłopcy z góry i tak dalej. Coś tam koło Elżbiety żegnają się z Lwowem niestety. To tak rymuje po prostu, parafrazując oczywiście i troszeczkę sarkastycznie, ale ta Czarnogóra wisiała tak w powietrzu i kiedy odzyskiwała niepodległość wszystkie narody jugosłowiańskie, Czarnogórców jakby zepchnięto na margines. Tam nawet było jakieś powstanie. Ostatecznie trudno powiedzieć, czy ona została podbita przez Serbów, bo Czarnogórcy to też są Serbowie, tyle że górscy, jak nazwa wskazuje. W związku z tym sami Czarnogórcy powinni jakoś się ładnie tutaj dookreślić, jak to wyglądało wtedy. W zasadzie Czarnogóra była elementem tak zwanej Konfederacji Trzech Królestw. Słoweńców, Chorwatów i Serbów. Z chwilą, kiedy Serbia przejęła dominację, zachowano skrót, ale odwrócono kolejność. Serbów, Chorwatów, Słoweńców 1 grudnia 1918 roku powołano taką federację, a wcześniej i Słowenia, i Chorwacja ogłosiły niepodległość. Bośnia, Hercegowina też, ale króciutko, miesiąc czasu. I potem bardzo trudno określić, czy one tracą niepodległość, czy nie. Oczywiście w czasie II wojny światowej Czarnogóra została oddana Włochom, powstało tam coś w rodzaju protektoratu Montenegro, później weszli Niemcy, no i później na nowo odzyskała niepodległość, stając się Republiką Związkową Jugosławii, Federacyjnej Republiki Jugosławii. I jako taka republika dotrwała do rozpadu i się nie rozpadła. Była tak zwana Nowa Jugosławia, okres przejściowy, 92-95, a potem powołano Republikę Serbii i Czarnogóry. I ona dotrwała właśnie do tej awantury o Eurowizję. No i wtedy parlamenty oba. Oczywiście niektórzy to humorystycznie podają, ale to się zgadza z terminami. I rzeczywiście rozstała się Serbia z Czarnogórą. Czarnogóra po prostu ma tradycję bycia niepodległym państwem dłuższe od Serbii.
1: Chociaż aktualnie trwa właśnie dyskusja, ponieważ Czarnogóra zbudowała sobie drogę, autostradę przez góry, która była finansowana przez Chiny.
3: No właśnie. Otóż to.
1: Pojawiły się.
3: Zaczną mówić po chińsku.
1: No i otóż to właśnie.
3: Ale myślę, że Czarnogóra naprawdę jest krajem. To jest zdumiewające. Oni mają nie tylko poczucie własnej tożsamości, państwowości, przecież mieli własną dynastię Niegoszów, ale mają przede wszystkim zdolność do samoorganizacji. To jest niezwykle zaradny naród górski, który musi żyć z niczego. Ma wreszcie dostęp do morza, słynną Zatokę Kotoru, włoskie Cattaro kiedyś. No i Antivari, czyli naprzeciwko Bari włoskiego, jest piękne po wybrzeże czarnogórskiej Riviery Adriatyckiej. Więc jest to kraj z prawdziwego zdarzenia, który ma szansę się rozwinąć i należy mu wszystkiego najlepszego życzyć. Oczywiście mylące jest troszeczkę zaczynanie niepodległości Czarnogóry od zerwania Unii z Serbią. 3 czerwca 2006. Czarnogóro, wszystkiego najlepszego. Crna Gora, pozdrawiałem, ale pozdraw daję ty. Tutaj nie będziemy rusycyzmu wrzucać. I ja bym jako badacz tegoż problemu zrobił takie delikatne rozdzielenie: suwerenność i niepodległość. Nie odbierał znaczenia niepodległości, bo Czarnogóra nie była podległa, będąc w federacji. No, federacja ma to do siebie, no, tak jak Szkocja nie jest podległa Anglikom w Unii, w Wielkiej Brytanii, ale nie była suwerenna. Więc jest to dzień suwerenności Czarnogóry. No i żeby już było czym zakończyć, to w 2018 roku, właśnie 3 czerwca, zmarł Robert Brylewski, no czołowy muzyk Brygady Kryzys Armii i Izraela, ale nie mylić z Państwem Izrael. Dziękuję.
1: I to była...
2: Gawęda historyczna.
1: Tak, gawęda historyczna i oczywiście zachęcam Państwa do tego, aby słuchać programów doktora Krzysztofa Jabłonki w każdą sobotę.
0: O 16.
1: A teraz, proszę Państwa, tak jak zapowiadałem, zamkniemy ten cykl ormiański, który rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu w związku właśnie z podróżą Radia Wnet do tego kraju. Przypominam ponownie, że już 7 czerwca odbędą się tam bardzo ważne wybory parlamentarne i właśnie tych wyborów dotyczy wywiad, który proponuję Państwu, aby wysłuchać. Wywiad z panem doktorem Harutem Harutiunianem, z którym rozmawiałem na temat roli Kościoła Apostolskiego, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w Armenii. Wiemy, że ten kościół odgrywa bardzo dużą rolę tożsamościową, ale także w kontekście dzisiejszym, politycznym, kościół ormiański nie pozostaje bierny i właśnie o tym, w jaki sposób ten kościół angażuje się właśnie w te wybory, w tę kampanię wyborczą, rozmawiałem z panem doktorem Harutiunianem w Erywaniu w zeszłą sobotę. Posłuchajmy.
4: My name is Harutyun Harutyunian. I'm from Yerevan.
5: Nazywam się Harutyun Harutyunian. Pochodzę z Erywania i wykładam na Wydziale Teologicznym Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu. Zajmuję się również pozyskiwaniem funduszy dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty integracyjne dla uchodźców z Arcachu, czyli Górskiego Karabachu. Mówi pan o uchodźcach, a tuż przed wywiadem wspomniał pan, że bardzo interesuje pana teologia postludobójcza. Czym właściwie jest ta teologia?
4: We had a very big disaster at the beginning of the 20th century during First World War. That was the genocide of Armenians in the Ottoman Empire.
5: Tak, na początku XX wieku, podczas I wojny światowej, dotknęła nas ogromna tragedia. Było to ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. W jego wyniku straciliśmy nasze historyczne terytoria, a liczba ofiar wyniosła 1,5 miliona. Kościół dołożył wszelkich starań, aby pomóc ocalałym w odbudowie społecznej. Budowano sierocińce, zrealizowano wiele programów, które miały umożliwić rozpoczęcie nowego życia tym, którzy przeżyli i przybyli do Armenii jako uchodźcy z ich historycznego punktu widzenia.
4: As a refugee from their historical lands. But the theological question was never asked why this happened with our nation or why God allowed such a big disaster.
5: Ale nigdy nie zadano pytania teologicznego, dlaczego spotkało to nasz naród, dlaczego Bóg dopuścił do tak wielkiej katastrofy. Ten temat po prostu został pominięty. W 2015 roku odbywały się wielkie obchody setnej rocznicy ludobójstwa, a ofiary zostały kanonizowane przez Kościół. Mamy więc 1,5 miliona nowych świętych męczenników.
4: But immediately after that, one year later, when there were new clashes in Nagorno-Karabakh.
5: Jednak zaraz po tym, rok później, kiedy doszło do nowych starć w Górskim Karabachu, a zwłaszcza po ostatniej wojnie w Górskim Karabachu, kiedy ponownie straciliśmy historyczną prowincję Arcach i znów mieliśmy ponad 100 tysięcy uchodźców, historyczna trauma ludobójstwa powróciła. Wiele osób zaczęło mówić o nowym ludobójstwie. To powinno zostać jakoś przepracowane, teologicznie i praktycznie. Powinno to być pewnego rodzaju uwolnienie od bólu, uwolnienie od mentalności ofiary i powinno doprowadzić nas do odporności. Ale kto powinien to zrobić i dlaczego Kościół jeszcze tego nie zrobił? Od ludobójstwa minęło przecież ponad 100 lat. Teraz mamy kwestię Górskiego Karabachu, Arcachu. Dlaczego to nadal nie zostało przepracowane?
4: Yeah, it's a good question. We had only one singer in Yerevan, Artur Meshchan. Who wrote in 1965 a song?
5: To dobre pytanie. W Erywaniu mieliśmy tylko jednego artystę, Artura Meshchiana, który w 1965 roku napisał pieśń pod tytułem Gdzie był Bóg, gdy cały naród był mordowany? Jest więc jedną z niewielu osób w Armenii, które postawiły to pytanie. Jest też jeszcze jeden protestancki ewangelicki teolog pochodzenia ormiańskiego z Francji, który napisał książkę o śmierci Boga, w tym samym sensie, w jakim mówił o tym Nietzsche, że po śmierci Boga wszystko może wydarzyć się na tym świecie. Ludobójstwo jest więc możliwe, ponieważ ludzie stracili tę więź z niebem. Ale poza tym Kościół Ormiański nie zrobił nic w tym kierunku. Myślę, że główny problem sięga jeszcze czasów osmańskich, kiedy zamknięto nasze klasztorne szkoły teologiczne.
4: When our theological monastic schools were closed, yeah? With a small, big revival at the end of 19th century, when...
5: Nastąpiło wprawdzie niewielkie, ale znaczące ożywienie pod koniec XIX wieku, kiedy w 1874 roku otwarto Akademię Teologiczną w Eczmiadzynie. Istniała ona do 1917 albo 18 roku. Niewielkie pokolenie tych teologów, księży i duchownych, którzy wyjechali na studia do Europy, zwłaszcza do Niemiec, stało się dobrymi teologami zajmującymi się kwestiami praktycznymi oraz reformą i modernizacją Kościoła. Jednak moim zdaniem po ludobójstwie, a zwłaszcza po dojściu do władzy reżimu komunistycznego w Armenii, Kościół nagle stracił wszystko i nadal traci. Stracił Akademię Teologiczną, która została zamknięta przez komunistów, a jedyna teologia, jaką mamy, dotyczy historii naszego Kościoła o czasach średniowiecza.
4: The only theology that we have It's about the history of our church. It's about the medieval times or something like that.
0: Kind of nostalgia.
5: Pewnego rodzaju nostalgia. Tak, w pewnym sensie. Mamy ogromne dziedzictwo teologii wczesnośredniowiecznej, a nawet późnoantycznej, przechowywane w naszym Matenadaranie, czyli Instytucie i Muzeum Dawnych Rękopisów. Nie wiem, czy pan je odwiedził, ale warto się tym zająć.
4: It's good to deal with these things, but for example, our canonical law is from the 8th century, yeah? So,
5: na przykład nasze prawo kanoniczne pochodzi z 8 wieku. Czy może pan sobie wyobrazić, że ma ponad 1000 lat? Powinno zostać zreformowane i ożywione zgodnie ze współczesnymi wyzwaniami, ale Kościół tego nie robi, dlatego kwestia Arcachu stała się dla nas nowym utrapieniem i sprawiła, że nasze cierpienie stało się znacznie większe niż wcześniej.
4: Much worse than before. But nevertheless, the church.
5: Niemniej jednak Kościół odgrywa bardzo ważną rolę w Armenii. Widać to również w kontekście obecnej kampanii wyborczej. Widzieliśmy, że w ostatnich latach Kościół był bardzo zaangażowany w debatę polityczną. Czy mógłby pan wyjaśnić, w jaki sposób? Jest podobnie jak w większości krajów postsowieckich albo postsocjalistycznych. Nie wiem, czy macie państwo ten sam problem w Polsce, ale czytałem na przykład o Bukareszcie i Sofii. Byli tam metropolici albo arcybiskupi, którzy w czasach komunistycznych współpracowali z rządem i z KGB.
4: During the Soviet times, yes, and we have the same issue in Moldau, in Ukraine, and with Georgia.
5: Mamy ten sam problem w Mołdawii, na Ukrainie, wśród biskupów gruzińskich i wśród Ormian. Duża część synodu biskupów jest bardzo konformistyczna. Nie chcą brać udziału w tym starciu. Jest niewielka grupa biskupów, którzy ideologicznie popierają rząd i pragną suwerenności dla naszego kraju, ale główne kierownictwo kościoła, głowa kościoła ormiańskiego, katolikos Karekin II oraz niektórzy z jego najbliższych biskupów są całkowicie prorosyjscy.
4: They are completely pro-Russian, so they are also speaking about that. It is very dangerous whatever comes from the Western world, and sometimes even they tell me.
5: Oni mówią też, że wszystko, co pochodzi ze świata zachodniego, jest bardzo niebezpieczne. Czasami mówią mi nawet, że wszystko, co wiąże się z integracją europejską albo z tą wschodnioeuropejską integracją takich państw narodowych jak Polska i kraje bałtyckie z Unią, to satanizm.
4: This is satanism, yeah.
0: Which is interesting because Poland, well, the church is a Latin church, right?
5: To interesujące, ponieważ w Polsce Kościół jest kościołem łacińskim. Mówi pan, że większość tego establishmentu jest raczej prorosyjska. Ale czy jest to tylko kwestia ideologiczna, czy istnieją też bardziej praktyczne powiązania między Kościołem a Rosją?
0: Practical ties between the church and Russia.
4: I've said that the majority of bishops are indifferent.
5: Powiedziałem, że większość biskupów jest obojętna. Są konformistami. Po prostu czekają i obserwują, kto sprawuje władzę. To trochę jak średniowieczny paradygmat z naszym własnym papieżem tutaj, w Eczmiadzynie, który o wszystkim decyduje.
4: Closely analyze all statements from the Foreign Ministry of Russia.
5: Ale jeśli dokładnie przeanalizuje pan wszystkie oświadczenia rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to kilka dni później kierownictwo kościoła albo mały synod w Eczmiadzynie wydaje takie samo oświadczenie po ormiańsku.
4: In November 2022 Karekin II, katolikos.
5: Albo spójrzmy na to. W listopadzie 2022 roku katolikos Karekin II otrzymał od Putina order honoru. Wręczył mu go rosyjski ambasador Sergiej Kopyrkin, a już kilka dni później doszło do blokady Arcachu. Ludzie cierpieli przez 9 miesięcy.
4: And during this blockade, Katolikos Karekin II, he said nothing.
5: Podczas tej blokady katolikos Karekin II nie wypowiedział się na jej temat na arenie międzynarodowej ani ekumenicznej. Nie pojechał tam, nie zaprosił papieża rzymskiego, by przybył i pomógł ją przerwać. To była bardzo, bardzo zła sytuacja i ogromna katastrofa.
4: A very big disaster. But he, instead of that, required the bishop of Arcach, Vertanes Abrahamian, and his vicar.
5: Zamiast tego żądał, aby biskup Arcachu, Vertanes Abrahamian i jego wikariusz, archimandryta Sahak Szakarian, zostali zabrani przez agentów rosyjskiej FSB ze Stepana Kertu w Arcachu i przewiezieni do Eczmiadzynu na spotkanie. Potem nie mogli wrócić, bo droga była zamknięta. Rosyjscy agenci FSB ich przywieźli, a potem oni nie mogli wrócić. W ten sposób kościół w Arcachu, diecezja Arcachu, została pozbawiona przywództwa. Myślę, że to był plan rządu w Moskwie, zostawić tam ludzi bez biskupa i bez wikariusza, żeby nie mogli się zmobilizować ani zrobić nic w celu samoobrony. I trzecia rzecz, ostatnia, która wydarzyła się niedawno. Brat Katolikosa, który również jest arcybiskupem Kościoła Ormiańskiego w Moskwie, stoi na czele diecezji rosyjskiej Kościoła Ormiańskiego. On także otrzymał od Putina order honoru w listopadzie ubiegłego roku, 5 listopada, czyli w dniu, w którym świętuje się w Rosji Dzień Służb Specjalnych. Po tym wydarzeniu nagrywa teraz wiele filmów i wzywa wszystkich ludzi, wszystkich wiernych do głosowania przeciwko rządowi. Mówi, że wszyscy, którzy zagłosują na Paszyniana, zostaną wykluczeni z kościoła ormiańskiego. Myślę więc, że jest to wyraźny związek. Ale brat Katolikosa też jest księdzem? Jest arcybiskupem. Kilka lat temu był taki przeciwnik Nikola Paszyniana, ksiądz biskup, który organizował protesty w Erywaniu. O co tam chodziło? Tak, to był arcybiskup Bagrat Galstanian, prymas diecezji Tawusz. To tam rozpoczął się proces wytaczania granicy z Azerbejdżanem. Protestował przeciwko temu, ponieważ Armenia miałaby stracić kilka kilometrów w tej części kraju. Próbował też sprowokować nową wojnę i jasno dawał do zrozumienia, że jest rewanżystą. Mówił, że stamtąd, z Tawuszu, wyruszy bezpośrednio, by odzyskać Arcach. Twierdził, że nie uznaje żadnych międzynarodowych granic ONZ, a jedyne, co uznaje, to miejsca, w których stoją armeńscy żołnierze. To również jest typowe dla Rosjan. Ale czy miał błogosławieństwo Katolikosa na tę akcję? Powiedział, że miał błogosławieństwo Katolikosa. Miał też sugestię Roberta Koczariana, by stanąć na czele opozycji. To było jasne. Kiedy przyjechał do Erywania, pojawiały się różne dane. Niektórzy mówili, że na placu było 30 tysięcy osób, które go wspierały. Inni mówili, że 50 tysięcy, czyli od 30 do 50 tysięcy osób popierało go tego dnia. Był to 9 maja, Dzień Zwycięstwa w 2024 roku. Ogłosił wtedy, że stawia Nikolowi Paszynianowi ultimatum. Daje mu godzinę na rezygnację. Zaproponował siebie jako nowego premiera, mimo że miał obywatelstwo kanadyjskie. To też było bardzo dziwne. Chociaż przez cały czas swojej działalności opozycyjnej posiadał obywatelstwo kanadyjskie, dwukrotnie udał się do Moskwy, twierdząc, że było to związane z problemami zdrowotnymi. Raz pojechał także do Iranu. Chciałbym zapytać, jeśli ma pan obywatelstwo kanadyjskie, dlaczego pan jedzie na leczenie do Moskwy albo do Teheranu?
4: W
5: każdym razie przywódcy kościoła zdawali sobie sprawę, że będzie to ogromny problem, ponieważ zgodnie z naszym prawem kościół nie może pełnić takiej roli. Wtedy podjęli pewnego rodzaju nową decyzję na małym synodzie. Chociaż większość biskupów była temu przeciwna, ogłosili, że zostaje zawieszony jako biskup, arcybiskup i prymas diecezji, aby mógł przewodzić protestom na ulicach. Jednak z teologicznego punktu widzenia jest to całkowicie nieprawidłowe, ponieważ rolą biskupa jest bycie apostołem, Nie może więc porzucić swojej misji apostolskiej i ewangelizacyjnej, aby stać się przywódcą politycznym. To znaczy, że przestał być księdzem, przestał być osobą kościelną, a stał się osobą polityczną? Nie do końca. Jego święcenia i tytuł arcybiskupa pozostały, ale jego stanowisko jako głowy kościoła w Tawuszu zostało zawieszone. Został więc zastąpiony w diecezji Tawusz, ale nadal nosił sutannę. Pozostawał na ulicy w swoim zwykłym stroju duchownym, aż zatrzymała go policja, ponieważ według władz gromadził ludzi do zbrojnego powstania w Erywaniu. Śledztwo wciąż trwa, więc nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale przebywa w więzieniu.
4: And he had also one supporter, another archbishop from Chirac was supporting him.
5: Miał też jednego zwolennika, innego arcybiskupa z Chiracu, który go wspierał. Ten przebywa teraz w areszcie domowym. Arcybiskup Mikael Adjapakhyan dwukrotnie powiedział dziennikarzom w mediach, że popiera zbrojne powstanie i wzywa policjantów oraz wojsko do powstania i obalenia rządu. A tak przy okazji, w Chiracu, gdzie mieszka ten drugi arcybiskup, stacjonuje również rosyjski 102 pułk. Można zobaczyć wiele zdjęć z tej rosyjskiej bazy, z tego rosyjskiego pułku, na których arcybiskup Mikael zawsze stoi obok ich generałów. Zakładam więc, że FSB prowadziła tu pranie mózgów, a także dostarczała pieniądze, bo nie można jako arcybiskup, który jest zawieszony i który nie stoi na czele diecezji, zgromadzić tak wielu ludzi, rozdawać im na ulicach pizzę i Coca-Colę oraz zapewnić autobusy do podróży do Erywania. To niemożliwe. Czy Kościół jest popularny wśród Ormian? Tak, jest bardzo popularny, ponieważ uważamy się za pierwszy oficjalnie chrześcijański naród z pierwszym państwowym kościołem na świecie. Dlatego większość naszych ludzi przyprowadza dzieci do chrztu, a kiedy się pobierają, idą do kościoła. Niestety czasy radzieckie przyniosły też wiele sekularyzmu. Choć ludzie są ochrzczeni i biorą ślub w kościele, widać, że chrześcijaństwo w rzeczywistości nie odgrywa praktycznej roli w życiu większości z nich. Jeśli pójdzie pan do niektórych kościołów, w których są dobrzy księża, zobaczy pan, że niedzielna liturgia jest pełna wiernych. Ale w większości kościołów mamy tylko około 10% faktycznego udziału w niedzielnych liturgiach. Czyli jest to bardziej kwestia identyfikacji. Tak, dlatego przywódcy kościoła grają na tych nostalgicznych nutach albo wykorzystują kwestię tożsamości i nadużywają jej w polityce. Widziałem, że Katolikos spotkał się niedawno z papieżem Leonem.
4: It was not recently. When the Pope Leo was inaugurated, it was in.
5: To nie było aż tak niedawno. Kiedy papież Leon został zainaugurowany, to było w 2025 roku, Karekin II nie pojechał do Rzymu, ale do Mińska.
4: But he went to Minsk. And that was also very symbolic.
5: Było to bardzo symboliczne. Pojechał tam z Gagikiem Carukianem, liderem partii Bargavash Hayastan, czyli kwitnąca Armenia albo prosperująca Armenia, opozycyjnym oligarchą i politykiem. Obaj udali się do Mińska, do Łukaszenki, ponieważ chcieli świętować otwarcie małej ormiańskiej kaplicy, która została zbudowana na terenie podarowanym przez Łukaszenkę społeczności ormiańskiej. Nie pojechał więc do Rzymu, gdzie w tym czasie byli przywódcy kościelni i inni patriarchowie. Do papieża udał się dopiero latem ubiegłego roku, ale papież, nie wiem dlaczego, zaprosił go do Castel Gandolfo, do willi poza Watykanem, nad morzem i zrobili tylko kilka zdjęć.
4: That was the meeting of Catholicos Aram the first from Kilikia, because we have two patriarchs.
5: Inaczej wyglądało spotkanie katolikosa Arama I z Cylicji. Ze względu na naszą historię mamy dwóch patriarchów. Aram I pochodzi z Libanu i to właśnie ten patriarcha, katolikos Aram I, udał się niedawno do papieża Leona na kilka dni. Odbyło się wielkie spotkanie z dużą uroczystością na placu Świętego Piotra. Ogłoszono również, że ormiański święty Neres Sznorhali zostaje włączony do martyrologium rzymskiego jako jeden z ważnych świętych ekumenicznych.
4: So that was a, in my understanding it was a very symbolic.
5: Według mnie było to bardzo symboliczne posunięcie. Papież uznaje Kościół ormiański, ale niekoniecznie tę osobę, która przyjmuje ordery honorowe od Putina.
4: Who is getting medals of honor from Putin?
0: So my last question would be because you mentioned that there is another patriarch.
5: Moje ostatnie pytanie dotyczy tego, że wspomniał pan o istnieniu innego patriarchy. W rzeczywistości Kościół Apostolski Ormiański jest obecny w wielu miejscach. Mam na myśli Bliski Wschód, oczywiście z powodów historycznych. Czy jest on jednomyślny w swoim stanowisku wobec Rosji, czy istnieją różnice, na przykład nieporozumienia między patriarchą z Libanu, z Antelias, jeśli się nie mylę, a Eczmiadzynem?
0: Eczmiadzin.
4: I would say the majority of bishops. We have bishops in 40 different countries, yeah, like primates.
5: Powiedziałbym, że większość biskupów, mamy biskupów w 40 różnych krajach, prymasów, łącznie z Antelias jest ich ponad 70. Oni również niestety są podzieleni.
4: Also unfortunately divided, yeah, because some of them, especially in diaspora, are under the influence of Dashnak Tutyun party.
5: Niektórzy z nich, zwłaszcza w diasporze, znają się pod wpływem partii Dashnak Tutyun, czyli Armeńskiej Federacji Rewolucyjnej. Na początku była ona bardzo socjalistyczna, później bardzo nacjonalistyczna, ale teraz jakoś się zmieniła i również patrzy w kierunku Kremla, Moskwy. Było dla mnie bardzo dziwne, że katolikos Aram I również w grudniu 2020 roku ogłosił tego samego dnia co Karekin II, że rząd Paszyniana powinien podać się do dymisji. To było bardzo dziwne, że zrobili to synchronicznie. Wielu moich przyjaciół z diaspory mówiło, że to wstyd, bo katolikos Aram jest mądrą osobą, potrafi się komunikować i zna wartości chrześcijańskie. Nie powinien mieszać duchowości i religii z polityką, bo mieszka poza krajem. Mieszka w Libanie. Jak może mówić coś takiego?
4: Because he's living outside, he lives in Lebanon, how he can speak something like that, yes? But he did it. But there are also groups of moderate.
5: Są jednak również grupy umiarkowanych biskupów, którzy próbują obrać trzecią drogę. Polegałaby ona na utrzymaniu katolikosa na tronie, a jednocześnie na próbie rozwoju prawa kanonicznego i rozwiązywania problemów politycznych poprzez reformę kościoła.
4: Problems with the reformation of the church. At the same time, which will be a hard job because the government of Pashinyan said clearly.
5: To będzie trudne zadanie, ponieważ rząd Paszyniana jasno stwierdził w programie swojej partii, że jeśli wygrają, będą musieli pożegnać się z katolikosem. To jeden z punktów programu ich partii politycznej. Muszą też natychmiast zreformować Kościół, wprowadzając jasne prawo kanoniczne i jasne wartości moralne dla przywódców kościelnych, a nie agentów KGB.
4: And not KGB agents.
2: Postscriptum.
6: www.net.fm. Reklama.
7: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
8: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
7: Tam można nabyć płytę CD,
8: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest
9: Radio Wnet.
8: Wydawcą jest
9: Radio Wnet.
8: Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
6: Po reklamie.

ciągu jednego piątkowego poranka. Zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
1: Sofa Surfing. To była autopromocja.
6: Głos wolny, wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radio

0: autora Leonardo Narlocha, która rzuca wyzwanie dogmatom współczesnego ruchu ekologicznego. Książka pokazuje, że rozwój oparty na paliwach kopalnych wcale nie zniszczył współczesnego świata, lecz wyciągnął ludzkość z biedy, wydłużył nasze życie i uodpornił nas na kaprysy natury. Autor udowadnia też, że wiele z powszechnych przekonań o klimacie to po prostu zbiorowe iluzje oparte na emocjach i fałszywych narracjach. I zanim przejdziemy do naszej rozmowy, przypominam Państwu, że już 19 czerwca o godzinie 17 w Świetlicy Wolności odbędzie się spotkanie z autorem tej książki, który przyleci do Polski specjalnie na tę okazję z Brazylii, oraz odbędzie się bardzo ważna dyskusja o systemie ETS i jego przyszłości. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Warsaw Enterprise Institute. A teraz przejdźmy już do rozmowy. Panie profesorze, zacznijmy od apokaliptystycznej narracji, którą nieustannie karmią nas media i niektórzy politycy. W książce czytamy, że głośne historie o tonących wyspach to często fikcja. Dobrym przykładem jest chociażby przywołane w książce Tuwalu, gdzie zamiast znikać pod wodą, powiększyło swoje terytorium o prawie 3%. Do tego wskaźnik śmiertelności z powodu katastrofy klimatycznych spadł w ostatnim stuleciu o ponad 98%, ponieważ jesteśmy dziś znacznie lepiej chronieni przed żywiołami. Dlaczego więc w Europie wciąż dominuje opowieść o zbliżającym się końcu świata, a nie twardy realizm? Czy to celowe sianie paniki, aby uzasadnić wprowadzanie kolejnych podatków i regulacji klimatycznych? Jakie jest pana spojrzenie na ten temat?
1: Tak, to jest oczywiście dobre pytanie i to jest taki aspekt całej tej polityki klimatycznej, które dotyka autor w swojej książce. On dosyć dużą część książki na to poświęca i to jest też podobny taki głos, który się pojawia wśród innych autorów, którzy no powiedzmy mają tą odwagę, żeby krytycznie podejść do całej tej obecnej sytuacji, jaką mamy z tak zwanym kryzysem klimatycznym, czyli myślę o Björnie Lomborgu czy o Schellenbergerze, tak? Czyli powiedzmy, to jest taka trzecia książka, która się chyba u nas ukazuje, a druga wydawnictwa WEI, które jakby ten temat poruszają. No właśnie, dlaczego tak jest? To jest dobre pytanie i myślę, że prostszą odpowiedzią, którą daje nam autor, ale taką najbardziej podstawową byłoby po prostu to, że takie informacje się po prostu lepiej sprzedają, tak? Pokażemy wielki pożar i powiemy, że to jest wina zmian klimatycznych, tak? Pokażemy powódź, powiemy, że to są zmiany klimatyczne. Wszystko, co pokażemy, jest związane ze zmianami klimatycznymi, tak jakby nigdy wcześniej nie było tych problemów. No i ten tak zwany efekt CNN, który właśnie autor, nie wiem, czy to jest jego powiedzenie, ale używa w książce, czyli coś takiego właśnie skupiania się na tych negatywnych informacjach i dominowanie narracji przez tego typu informacji. I oczywiście to jest podchwytywane, tak, politycy, aktywiści, którzy na tym robią bardzo dużo polityki, czy dużo innych aktywności, urabiając nas w takiej właśnie panice do tego stopnia, że już zaczynamy żyć w jakichś poważnych problemach, tak, że młodzi ludzie decydują, że nie chcą mieć dzieci, bo po prostu planeta płonie, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że to ma dużo głębszy też aspekt, bo tak naprawdę samo też środowisko, które pracuje nad problemami, czy takimi głównymi wyzwaniami, tak? Czyli środowisko naukowe, czy środowisko eksperckie, też nie jest tutaj bez winy, tak? Bo często to są ludzie, którzy po prostu albo lubią to robić, tak? Czyli wprowadzać ludzi w błąd jakimiś takimi apokaliptycznymi wizjami, albo po prostu mają taką jakąś potrzebę swoją, tak? I też tutaj autor naszej książki przywołuje ten przypadek głośny tego jednego z takich znanych badaczy, naukowców, tak? Właśnie tego Paula Ehrlicha, który jakby przez całą swoją karierę naukową wieścił jakieś straszne kataklizmy, tak? I żaden z tych kataklizmów się nie sprawdzał, a mimo tego ten autor był bardzo poczytny i cały czas dostawał nagrody jakieś, tak? Mimo tego i nigdy nie powiedział, pomyliłem się, tak? A za każdym razem jakieś zupełnie wizje typu, że Anglia w 2000 roku zamarznie, tak? Że będzie głód na świecie, że i tak dalej, nic się z tego nie sprawdziło. I teraz żyjemy w trochę podobnym

0: jakby w podobnej dynamice. Jeszcze tutaj chciałbym dodać do tego właśnie, bo też zdarza mi się przywołać publicystycznie badania naukowe, bo tam czasami publikuję, czy to na łamiach dobitnie, czy do rzeczy, czy wszystko co najważniejsze. Na przykład taką pracę, która się niedawno dosłownie pojawiła, tak, gdzie właśnie wykonano taką metaanalizę właśnie tych naukowców, którzy tak zajmowali się, powiedzmy, zawodowo statystyką czy wyliczaniem tych wszystkich prognoz niebezpieczeństw, i oni sami zwrócili na uwagę, że 96% ich badań jest nie do sprawdzenia, tak? Że to są takie czarne skrzynki, ktoś coś napisał i nie da się tego zweryfikować, i potem podchwytują to media, jeszcze bardziej do tego dorzucają swoją jakąś taką...
1: Nie daj Boże, organizacje ekologiczne,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, bo... inne organizacje, i tak to się kręci, tak? Ale oczywiście to jest to, co my widzimy. A za kulisami, no po prostu jest twarda polityka i bardzo dużo biznesu, tak? I jakby pokłosiem tego jest transformacja energetyczna, tak?
1: Tutaj autor książki bezlitośnie punktuje błędy zielonej polityki, podając przykład Niemiec, i też o tym pomyślałem w kontekście wpływu aktywistów, o których pan wspomniał, chociażby na fakt, że gdy pojawia się jakieś zjawisko naturalne, tak jak powódź albo pożar, to może nie jest zjawisko, jest zjawisko naturalne, ale aktywiści z góry chcą to tłumaczyć zmianami klimatycznymi. Tak też w Niemczech nasi sąsiedzi naciskani przez działaczy środowiskowych wyłączyli przecież bezpieczne elektrownie jądrowe i w efekcie musieli znów ratować się powrotem do węgla. I chciałbym pana spytać w kontekście tego, ale też szerzej przykładów z naszego regionu, z Unii Europejskiej, jak ocenia pan sens kierunków, które obiera dziś Unia Europejska i przede wszystkim Polska? Czy forsowana redukcja emisji CO2 i przede wszystkim system handlu emisjami ETS mają dzisiaj jeszcze jakiekolwiek uzasadnienie ekonomiczne lub społeczne? Czy to po prostu brnięcie w ślepą uliczkę, podążanie za tym głosem ekspertów, których opinie są często, tak jak sam pan zauważył, nieweryfikowalne?
0: Tak, no tutaj jakby przykład Niemiec to jest właśnie, to jest ten klucz, tak, bo to jest to jakby, nazwijmy to, jądro całej polityki klimatycznej tak naprawdę. No i to tak naprawdę tutaj troszeczkę ta pozakulisowa dynamika się nam ujawnia w postaci polityki niemieckiej, czy programu gospodarczego, czy programu transformacji Energiewende, który został zapoczątkowany we wczesnych latach 2000, i właśnie on brał narrację klimatyczną, czy obrony przed zmianami klimatycznymi, jako swoją główną oręż, tak? My wprowadzimy teraz tego typu transformację, tego typu zmianę w naszej gospodarce, która idzie ramię w ramię właśnie z ratowaniem planety, tak? A tak naprawdę co się działo? Tak naprawdę były to bardzo intratne interesy zawierane między Rosją a Niemcami. Cała ta transformacja energetyczna była wpisana w to, że co robimy? Dominujemy, powiedzmy, Unię Europejską jako najsilniejsza gospodarka poprzez to, że mamy tani gaz rosyjski i mamy swoje technologie wiatraków i paneli jeszcze wtedy, tak? Oczywiście im się to wszystko wysypało, ale zwracam uwagę też tutaj na jeden, w tym kontekście niemieckim, to już było pomyślane jakby bardzo dawno temu i sukcesywnie realizowane, tak? I my jesteśmy jakby tylko ofiarą tego. I też zwracam uwagę na inną taką głośną publikację naukową, które nie przechodzą za bardzo do opinii publicznej, ale właśnie w latach 2013, kiedy jeszcze w Niemczech była tania energia, działały elektrownie jądrowe i była ta trajektoria bardzo silnego wzrostu technologii tak zwanych odnawialnych i zaciśnięcie coraz większego dealu gazowego, bo gaz jest potrzebny do funkcjonowania systemu opartego na wiatrakach i na panelach po prostu, i to był niemiecki pomysł. Ten artykuł pokazał, to był rok 2013, że coraz większa integracja źródeł pogodozależnych, czyli paneli wiatraków, w system energetyczny powoduje dramatyczny wzrost kosztów. Tak? I co autorzy tej publikacji, są naukowcy, jakie oni rekomendacje dają? To jest rok 2013. Zamknąć wszystkie elektrownie jądrowe. Dlaczego? Dlatego, że elektrownie jądrowe konkurują właśnie z OZE. Więc należy je zamknąć, bo tylko w taki sposób zrealizujemy nasz plan dominacji Europy wiatrakami i panelami. Tak? Czyli zamknąć je. Druga, wprowadzić bardzo wysokie opłaty emisyjne. W 2013 rok to one albo nie istnieją, albo są bardzo niskie. Wprowadzić bardzo wysokie. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać jakby ludziom, czy szerszej opinii publicznej, że energia z węgla jest droga. Dlaczego jest droga? No bo ma bardzo wysoki podatek, tak? Tego już nikt nie będzie analizował. Po prostu jest droga, a tu proszę zobaczyć, jest coś taniego, tak? Czyli bardzo wysokie. Trzecie, otworzyć połączenia transgraniczne z sąsiadami. Bardzo intensywne, po to, żeby stabilizować swój system albo żeby sprzedawać swoje nadwyżki, tak? I czwarta rzecz była jeszcze związana, no teraz nie pamiętam z czym, ale powiedzmy te trzy główne i wszystkie one zostały wprowadzone. Jesteśmy w roku 2025 i energia jest dwu- czy trzykrotnie droższa niż w 2013. W Niemczech są bardzo duże problemy niedoboru energii. Niemcy ratują się cały czas importem energii. Już Macron niedawno tutaj wyraził się bardzo dobitnie, że on już nie będzie ratował niemieckiego systemu energetycznego i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby tutaj widzimy, że cała ta sytuacja, którą też w książce nasz autor zwraca na tą uwagę, że tutaj mamy takie bardzo duże podwójne standardy, tak? I dochodzimy do tej energetyki jądrowej. Jeżeli my w ogóle troszczymy się rzeczywiście o te emisje, tak? Martwimy się tymi emisjami, tak? Na serio, tak? To tak jak miałem okazję spotkać Jamesa Hansena przy produkcji filmu Odnawialne źródło pieniędzy, którego tam w reżyserii Dzieduszewskiego, który współtworzyłem, zachęcam do obejrzenia, gdzie James Hansen jest osobą, która tak naprawdę wprowadziła narrację dwutlenku węgla w obieg publiczny. To on stawał na głowie, żeby po prostu wszystkim pokazać, że ten dwutlenek węgla jest po prostu straszny. To ten sam Hansen w rozmowie z nami, ale też publicznie wielokrotnie, nawet jeździł jako już starszy człowiek do Berlina protestować przeciwko zamykaniu elektrowni jądrowych. To on mówi w naszym filmie i w innych miejscach, że tak naprawdę jeżeli my chcemy realnie ograniczać emisję CO2, to nie wiatraki i panele, tylko energetyka jądrowa. A Niemcy wszystko na odwrót, tak? Można się zapytać, dlaczego to zrobili, no ale to już jest chyba inne pytanie, tak? Gdzieś, czy to jest głupota, czy wyrachowanie?
1: Gdzieś widziałem, spotkałem się z taką opinią, że w przypadku Polski odnawialne źródła energii mogłyby w najlepszym wypadku zagospodarować około 30% naszego zapotrzebowania miksu energetycznego. Wydaje mi się, że to też może się, że tak powiem, spinać z tym, o czym pan mówił. I no jest to niepokojące, tak, że zmierzamy w tym kierunku, gdzie to odnawialne źródła energii są tak ślepo forsowane, a dyskusja o atomie schodzi gdzieś elektrowni jądrowych na dalszy plan. Natomiast wracając jeszcze, ponieważ o tym też pewnie jeszcze zdążymy porozmawiać, ale wracając na moment do książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Bardzo podobał mi się pewien fragment, w którym autor obala mit zrównoważonego rozwoju opartego na produktach z metką bio. Okazuje się, i to jest bardzo ciekawe, że znienawidzony przez wszystkich plastik, o którego złych właściwościach uczą nas tak naprawdę od dziecka, że ten znienawidzony plastik, a nie papier, jest często o wiele lepszy dla środowiska i produkcja papierowej torby zużywa 4 razy więcej energii i emituje znacznie więcej CO2 niż w przypadku torby plastikowej, tak? Czy słomki, czy innego tworzywa. I to jest bardzo ciekawe, bo tu kilkunastu przynajmniej lat, a w ostatniej dekadzie chyba coraz bardziej intensywnie, obserwujemy takie usilne odchodzenie od plastiku i zastępowanie go na każdym kroku. Czy to w sektorze spożywczym, czy to w sektorze gospodarki odpadami, gdzieś tam tym papierem. I tutaj autor zwraca uwagę, że polityka klimatyczna Unii stawia pytanie, czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej to dziś rzetelna troska o środowisko, czy raczej, i tutaj zacytuję, Oskar klimatycznego narcyzmu, polegający na symbolicznym demonstrowaniu cnoty kosztem obywateli. Jak pan na to patrzy?
0: Tak, to jest właśnie ten klimatyczny narcyzm. I też nie wiem, czy to jest jakby powiedzenie, które autor stworzył, czy ono istnieje już w jakimś obiegu, ale ale rzeczywiście autor używa tego sformułowania klimatyczny narcyzm. No i rzeczywiście, no to jest bardzo, bardzo szerokie, bo do tego klimatycznego narcyzmu on podaje, jeszcze troszeczkę się cofnijmy do książki, żeby za dużo nie spamować, ale on podaje właśnie ten świetny efekt. Ja akurat u siebie podaję, ja podaję efekt Chin akurat, a on podaje jako pewnego, no zaraz do tego wrócę, on podaje tutaj hinduskiego premiera, tak? Modiego, który za każdym razem mówi, jak oni dzielnie będą te emisje ograniczali i za każdym razem, jak jedzie na COP, to coraz więcej tego węgla wydobywają, coraz więcej go spalają, tak? Podobnie zresztą jest w Chinach, gdzie dziesiątki nowych kopalni jest otwieranych co roku. Tak, i ten klimatyczny narcyzm, no tak, żeby... No w sumie dlaczego? To też wygląda na trochę taką lekką manipulację, tak? Że pokazujemy tak powierzchownie, że coś robimy, tak? A tak naprawdę wykonujemy działania, które są kontrskuteczne, tak? Tylko idziemy na jakimś marketingu cały czas.
1: Czyli pozornie zastępujemy na przykład plastik wyrobami z papieru.
0: Tak, i nikt się nie zastanawia, jaki jest tego koszt, a jak się ktoś zastanowi, jak tak tutaj autor, trzeba dodać do tego, że autor w książce nie przytacza swoich jakby myśleń, tylko pokazuje analizy oparte o publikacje naukowe.
1: Dane historyczne
0: z czasopism jakby wiodących, tak? Gdzie pojawia się tego typu krytyka i rzetelne analizy. Tak, i on rzeczywiście pokazuje, że tak naprawdę torba plastikowa jest najbardziej rozsądnym wyborem, jeżeli chodzi o jakiś zrównoważony, tak zwany zrównoważony rozwój, tak?
1: To jest bardzo ciekawe, bo to stoi zupełnie w kontrze do tego, co nam jako laikom często jest całe życie importowane, wmawiane.
0: Bo to jest ten marketing, to jest tak jak wyłączenie światła o godzinie 19 raz w roku, tak? To też jest marketing. Czy to coś daje? To nic nie daje. To tylko sprowadza wszystkim problemy. Nic na tym nie oszczędzamy, tylko wszyscy operatorzy w elektrowniach szykują się na tą godzinę jak po prostu, jak na godzinę terroru, bo zaraz po prostu będzie tąpnięcie systemu i będzie trzeba go ratować, bo ktoś wymyślił marketingowy zabieg, że godzina dla planety, tak? A tak naprawdę ta godzina jest zmorą dla wielu osób. Więc to jest z tym właśnie takim marketingiem klimatycznym i klimatycznym narcyzmem. Wiąże się jeszcze z to, że to też jest publikacja naukowa, bo chciałbym wracać do tych takich twardych danych, którą też przywołuje autor. To jest to, że do tego narcyzmu możemy też wrzucić jakby wiele polityk klimatycznych, które są realizowane. I autor przywołuje publikację naukową opublikowaną w Nature, czyli najbardziej prestiżowym czasopiśmie, które ja wziąłem też na tapetę przez to, że tą książkę przeczytałem. Dokładnie ten artykuł też przeanalizowałem i też nawet napisałem o nim tekst publicystyczny. I co tam autorzy pokazali, tak? I to są autorzy, znowu, to nie są autorzy, którzy są krytykanccy wobec polityk klimatycznych, to są ludzie, którzy są realnie tym zmartwieni. Oni pokazują, i znowu ta magiczna liczba, że 96%, według ich wyliczeń, stworzyli wielki model i tak dalej, według ich modelu 96% polityk klimatycznych z przeciągu ostatnich 20 lat nie przyniosły żadnego efektu. Żadnego mierzalnego efektu redukcji dwutlenku węgla. Tylko nieliczne, 4%, przyniosły efekt i to są takie najbardziej restrykcyjne, czyli typu zamykanie elektrowni węglowych, nakładanie bardzo wysokich podatków i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu restrykcyjne, bardzo ostre polityki plus bardzo duże subsydia, tylko one przyniosły jakiś efekt. Jaki jest ten efekt? Oni wyliczają, pokazują, to są dane, które każdy może zobaczyć, że efektem tego, tych 20 lat, tych gigantycznych polityk klimatycznych było to, że uniknięto emisji na poziomie 1 gigatony CO2. No to jest po prostu kropla w morzu potrzeb, zwłaszcza, że my rocznie emitujemy około 40 gigaton. Tak? Czyli można podsumować, że ten narcyzm właśnie klimatyczny nie przyniósł żadnego efektu, poza tym, że poklepaliśmy się po plecach i każdy odrzutowcem, tak jak albo statkiem, jak pani Thunberg, tak, pojawili się na szczycie klimatycznym i zadeklarowali, jak oni tutaj kosztem biednych ludzi będą ekologiczni, tak? Bo tylko biedni na tym tracą.
1: Czyli
0: na daną sprawę.
1: Wyłania się z tego taki smutny obraz, w którym my tak naprawdę zażynamy naszą energetykę, nasze bezpieczeństwo energetyczne, nie osiągamy w związku z tym żadnych wymiernych celów, a wręcz są one, tak jak pan powiedział, znikome, nie mają realnego przełożenia na naszą rzeczywistość. są drogie w realizacji, chociażby same subsydia też nas kosztują jako obywateli, a nasi, nie chcę użyć sformułowania przeciwnicy, ale w tej strukturze geopolitycznej inne mocarstwa, takie jak Chiny czy Stany Zjednoczone, w kontekście Unii Europejskiej nie robią przecież tego samego co my i wcale nie rezygnują z wydobycia węgla i wcale nie rezygnują z tych klasycznych źródeł energii, więc tutaj to się wyłania bardzo smutny obraz.
0: Tak, tak.
1: Tego, o czym pan mówi. Natomiast my jako Warsaw Enterprise Institute też zwracamy bardzo dużo uwagi na to, jakie rozwiązania sprzyjają też naszemu, czy to bezpieczeństwu energetycznemu, czy to rozwiązaniom proklimatycznym. I tutaj z książki wyłania się bardzo ciekawy obraz tego. Autor stawia tezę, że to rozwój technologii, rozwój kapitalizmu uchronił miliardy ludzi przed głodem, a lasy chociażby przed masową wycinką. Mowa tutaj o rozwiązaniach takich jak wprowadzenie nawozów sztucznych do rolnictwa, czy też wydajnej mechanizacji, która zastąpiła mniej wydajne rolnictwo. I tutaj chciałbym postawić ostatnie pytanie w tym temacie. Skoro to kapitalizm i technologia dają najlepsze rezultaty, czy uważa pan, że obecne obciążenie europejskich i polskich małych oraz średnich przedsiębiorstw winą za globalne emisje ma po prostu sens? Ponieważ widzimy, że tak naprawdę koszty takich polityk jak chociażby ETS zapłacimy na koniec my w rachunkach za zużycie ciepła, za zużycie prądu. I tutaj chciałbym postawić to pytanie na koniec naszej dyskusji o książce Leonarda Narlocha.
0: Tak, tak, oczywiście. Tutaj ta przedsiębiorczość, twórczość, innowacyjność to jest klucz. I tak naprawdę autor zwraca na to uwagę, ale to są rzeczy po prostu znane, tak? To są takie, że tak naprawdę hektar bombą dla fauny, flory, to był wiek XIX-XVIII. Wtedy ludzie po prostu mordowali wszystkie zwierzęta na potęgę w bardzo dużych ilościach. Dlaczego? Bo potrzebowali surowców, tak? Potrzebowali oleju, potrzebowali kłów, tak? Czy tam do produkcji rzeczy, z których teraz robimy plastik, skór i tak dalej, ale przede wszystkim ten olej wielorybi czy pingwini. Taki autor podaje ten przykład jednej ekspedycji, która zamordowała 500 tysięcy pingwinów, tak? Czy tam 400 tysięcy pingwinów. To były tego typu rzeczy, tak? I dlaczego się to zmieniło? Bo nagle hop i ktoś zobaczył, że ropa naftowa jest, tak? Że można naftę z niej ekstrahować, tak? Że potem benzyna się pojawia, tak? Że potem mamy czyli ta innowacja i tak dalej. To jest klucz tak naprawdę jedyny do tego, żeby zachować faunę, florę, jakieś środowisko, jakąś czystość i tak dalej. I znowu, a warunkiem, żeby to robić, to jest to, że musimy mieć dużo taniej energii. Jeżeli my mieszkamy w dużym mieście, to co my potrzebujemy? My potrzebujemy dużo taniej energii, bo potrzebujemy oczyszczalni ścieków. Potrzebujemy uzdatniania wody. Potrzebujemy mnóstwo wysiłku i mnóstwo energii tam lokować, aby utrzymać, powiedzmy, to wszystko w taki sposób, jak chcemy, tak? Odrodzić gatunki, zwierząt i tak dalej. Dopiero teraz jest pewnego rodzaju odbicie od tej hektabomby, która była. I dzięki właśnie innowacji, technologii i tak dalej. Wracając do ETS-u i do naszej biednej Europy, to rzeczywiście należy podkreślić jasno tutaj, że Polska jest największą ofiarą transformacji energetycznej i ETS-u i w ogóle opłat klimatycznych w całej Europie. To zostało policzone, można to zobaczyć dosyć dobrze w raporcie takim, w którym też miałem okazję uczestniczyć, 300 zł megawattogodzina. I to są też rzeczy, które każdy może sprawdzić, tak? My, jako kraj, który wyemitował sumarycznie mniej od Niemiec, Francji czy Anglii, płacimy niewspółmiernie więcej za obecne emisje i tak naprawdę my, jako podatnicy w Polsce, płacąc za ETS, sponsorujemy podatników we Francji czy w innych państwach, które już tego ETS-u nie potrzebują, tak? My tak naprawdę płacimy i to są miliardy złotych rocznie, które oni od nas uzyskują i dlatego dla nich ETS się się opłaca, tak? I wracając do tego ETS-u, no to oczywiście on jest szkodliwy pod każdym względem, z tego tytułu, że on właśnie nas dusi, naszą gospodarkę, tak? I dusi nas w jakiś sposób. ETS, tak naprawdę osobom, które też są realnie zmartwione tak zwanymi zmianami klimatycznymi, albo rzeczywiście zależy im na ograniczaniu emisji, to oni powinni w pierwszej kolejności walczyć z ETS-em, z tego tytułu, że będzie dużo więcej taniej energii na to, żeby produkować czy opracowywać inne technologie, tak? I będzie można to robić tutaj i tak dalej, tak? Czyli to jest w ogóle stracona energia, czy stracone pieniądze, które nie wiadomo w jaki sposób, gdzie się poruszają, a przedsiębiorczość na tym po prostu traci, tak? Czyli ten ETS jest pod każdym względem szkodliwy i ta polityka klimatyczna europejska to... No porównajmy się, tak mówię, do tych Chin czy do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych czy w Chinach kryzys klimatyczny nie istnieje. Nie istnieje po prostu. Już w Stanach został oficjalnie odwołany, tak? Donald Trump i jego administracja tak wydali specjalny dokument na samym początku, że tak naprawdę Stany Zjednoczone nie obawiają się żadnych zmian klimatycznych, bo według raportów i to bazując na raportach IPCC, zresztą ten autor też o tym wspomina, zagrożenia są minimalne albo bardzo niepewne. Tak? I dlaczego oni mają tutaj zarzynać przysłowiowo swoją gospodarkę, żeby walczyć z czymś, co jest jakąś iluzją dla nich? W Chiny tak samo, znowu zwracam uwagę. Dzisiaj miałem okazję przeczytać post od prezesa PSE, który porównał energetykę węglową z tramwajem ciągniętym przez konie. No to jest właśnie tego typu świadomość, tak? I brak świadomości, że energetyka węglowa jest najnowocześniejszą i najtańszą formą energetyki. Nowoczesne bloki węglowe są czyste, to jest najwyższy rodzaj, najwyższa technologia, jaka jest. I dlatego w Chinach, w Indiach, czy w innych państwach, które się szybko rozwijają, no buduje się państwo czy gospodarkę właśnie na tych technologiach głównie.
1: Czyli my zmierzamy w ślepym kierunku, a Chiny czy Stany Zjednoczone kierują się pragmatyzmem. I to jest coś, co powinno dać nam do myślenia jako całej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Polsce. Niepoprawny przewodnik po klimacie to książka, którą mogą Państwo nabyć na stronie wydawnictwa WEJ. Serdecznie zachęcamy do zakupu, jak i do zapoznania się z jej treścią. Jest to naprawdę bardzo ciekawa publikacja. Pan profesor Ziemowit-Malecha zostaje jeszcze z nami na drugą część tej rozmowy, więc się nie żegnam, ale bardzo dziękuję za tę część jakże ciekawej dyskusji o zmianach klimatu i o rozwiązaniach, jakie niestety przyjęliśmy jako Unia Europejska, a za chwilę wrócimy do Państwa w drugiej części rozmowy, gdzie porozmawiamy o najnowszym raporcie Warsaw Enterprise Institute. Zapraszamy po przerwie.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
4: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
5: Dobry wieczór Państwu po przerwie. To jest głos wolny na antenie Radia Wnet. Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Institute, a moimi gośćmi są pan Karol Wenus, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna, w skrócie SOTE.
6: Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Oraz pan profesor Ziemowit Malecha, który był już z nami wcześniej, Politechnika Wrocławska, wykładowca akademicki. Dzień dobry panu ponownie.
7: Dzień dobry ponownie.
5: Szanowni Państwo, będziemy dziś rozmawiać o naszym najnowszym raporcie zatytułowanym W poszukiwaniu optymalnej polityki klimatycznej. Porównanie skutków gospodarczych systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS i jego alternatyw, którego głównym autorem jest Marek Lachowicz, ekonomista współpracujący z Warsaw Enterprise Institute, a sam raport powstał również przy współpracy z SOTE oraz Międzynarodową Koalicją Climate and Freedom. To, że ten oparta na twardych danych analiza tego, jak unijny system klimatyczny uderza w nasze portfele, ale co najważniejsze, ten dokument pokazuje gotowe, wolnorynkowe rozwiązania, które mogą zastąpić obecną restrykcyjną politykę Brukseli. Panie Karolu, zacznijmy od fundamentalnego mitu, który Bruksela i zwolennicy Zielonego Ładu powtarzają nam jak mantrę. Mówi się mianowicie, że ETS to elastyczny mechanizm rynkowy, jak sama nazwa wskazuje, system handlu emisjami. Tymczasem w raporcie autor czarno na białym pokazuje, że z prawdziwym wolnym rynkiem ten system ma niewiele wspólnego, żeby nie powiedzieć tyle co nic. Na ponad 10 tysięcy instalacji w całej Unii Europejskiej czytamy, że zaledwie 44 podmioty realnie handlują tymi uprawnieniami, a 80% obrotu na giełdzie generują instytucje finansowe. Co więcej, aż 90% uprawnień sprzedawanych na aukcjach trafia do zaledwie 10 wielkich graczy. Zaawansowane testy ekonometryczne potwierdziły też, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze spekulacyjnymi bankami cenowymi na tym rynku. Jak w takich warunkach sztucznie sterowanego reżimu polski przedsiębiorca ma planować jakiekolwiek inwestycje modernizacyjne na 10 czy 15 lat w przód, skoro cena kluczowego czynnika produkcji zależy od spekulacji i od górnego przykręcenia śruby przez urzędników?
6: Znaczy, mógłbym powiedzieć, że nie da się planować w perspektywie długoterminowej i zakończyć audycję, ale chciałbym jednak trochę do tego podejść szerzej. Słusznie pan powiedział, że to nie jest mechanizm rynkowy, jak się nas przekonuje. Notabene jest to jedno z uzasadnień wprowadzenia tego mechanizmu na zasadzie większości kwalifikowanej, a nie na zasadzie jednomyślności, dlatego że Unia Europejska przyjęła, że przecież nie jest to podatek, jest to mechanizm wolnorynkowy. No to spójrzmy na to, jak ten mechanizm wolnorynkowy działa. Na ten rynek dopuszczone są dwa rodzaje podmiotów. Nazwijmy je, zresztą raport posługuje się takim pojęciem, instalacje ETS, czyli podmioty, które zawsze muszą kupić uprawnienia do emisji CO2. W przeciwnym wypadku narażają się na ogromne kary, o których powiem później. Te kary w istocie doprowadzają do likwidacji tych przedsiębiorstw, w związku z tym nie muszą kupić. Co by się nie działo, jest też drugi rodzaj uczestników tego, jak nas przekonują, wolnego rynku, a mianowicie inwestorzy ETS. Czyli to są podmioty, które mogą na tym rynku handlować, ale nie muszą. A kiedy mogą? Wtedy, kiedy przyniesie im to zysk. Szanowni Państwo, to są ludzie, którzy, ja tak mawiam, znają się w swoim życiu tylko na jednym. Jak tanio kupić i drogo sprzedać. I tak właśnie dopuściliśmy te dwa rodzaje podmiotów do handlu na takim rynku. Czy to jest mechanizm wolnorynkowy? No nie, no jest to pseudorynek. Pseudowolnorynkowy, dlatego że dopuszczenie do udziału zarówno tych, którzy chcą zarobić na spekulacji. No nie bójmy się tego słowa. No szanowni Państwo, jeżeli cena jednego uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych przez ostatnie kilka lat, między rokiem powiedzmy 2017 a 2022, kiedy to cena jednego uprawnienia przekraczyła 100 euro i wzrosła do tego poziomu z kilku euro, wzrosła o niemal 2000%, to chyba mówienie o spekulacji, o bańce cenowej nie jest tutaj przesadnym nadużyciem. I ja to często porównuję do takiego przykładu, który jest drastyczny, ale przez to obrazowy. Proszę sobie wyobrazić, że mamy osoby chore na jakąś ciężką chorobę i żeby one w ogóle funkcjonowały, być może żeby mogły żyć, potrzebują pewnego leku. Ale tego leku nie mogą kupić w aptece, tylko muszą kupić na, powiedzmy, jakimś rynku. Podaż tego leku na rynek jest ograniczona. I ci chorzy muszą konkurować na tym rynku, żeby kupić ten lek. Ale uwaga, regulator dopuszcza na ten rynek nie tylko tych chorych, ale także osoby, które nie są chore, a po prostu chcą zarobić. I doprowadza to do sytuacji, kiedy ci inwestorzy, spekulanci skupują lek, bo wiedzą, że chorzy i tak przyjdą do nich po ten lek i kupią go co najwyżej po wyższej cenie. I z bardzo podobnym mechanizmem, oczywiście ze wszystkimi niedoskonałościami, jakie są wpisane we wszelkie analogie czy porównania, mamy do czynienia w przypadku systemu handlu emisjami, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Został stworzony rynek, na którym mechanizm, który powoduje, że pieniądze z kieszeni osób uboższych, średnio zarabiających, no bo przecież te wszystkie koszty później muszą zostać odbite na przykład w taryfie za ciepło czy za energię elektryczną, więc ten system zabiera te pieniądze z ich kieszeni, a komu je daje? No daje tym, którzy spekulują na tych uprawnieniach, czyli wielkiej międzynarodowej finansjerze, więc ten system wcale nie pomaga klimatowi, może później będziemy mieli szansę trochę o tym powiedzieć, jest wręcz antyklimatyczny z punktu widzenia transformacji energetycznej, ale za to pomaga właśnie międzynarodowym spekulantom, międzynarodowej finansjerze. Oczywiście nie wiem, czy tak on został pomyślany od samego początku, natomiast już po 20 kilku latach funkcjonowania tego systemu możemy sobie precyzyjnie zbadać, zweryfikować, zmierzyć, jak on działa i do czego on doprowadza, przy założeniu, że rzeczywiście jako instrument finansowy te uprawnienia są określane od mniej więcej 10 lat. Tam weszła dyrektywa MiFID II, która tak właśnie kształtuje terminologię, której się używa wobec tych instrumentów. Natomiast ten system nie pomaga klimatowi, natomiast pomaga zarabiać najbogatszym.
5: Co jeszcze można by do tego dodać i nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale podejrzewam, że tak, to pewnego rodzaju geograficzna niesprawiedliwość, jaka tyczy się tego systemu. W raporcie pan Marek Lachowicz wyliczył, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca koszt ETS wynosi w Szwecji zaledwie od 8 do 29 euro, w Niemczech maksymalnie do 74 euro, a w Polsce, uwaga, To jest od 172 do nawet 350 euro na osobę. Jesteśmy obok Czechów, najbardziej obciążonym społeczeństwem w Europie, a co jeszcze gorsze, Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że tak zwana luka ETS wyjdzie z polskiej gospodarki ponad 100 miliardów złotych do 2027 roku. I to jest trochę niepokojące, nawet nie powiedzieć trochę. Bardzo. Czy my nie mamy tutaj do czynienia z jawnym drenowaniem krajów na dorobku, które przez gorszą pozycję startową płacą gigantycznych haracz i de facto tracą konkurencyjność na rzecz państw zachodnich? Jak pan by się do tego odniósł?
6: To jest jeden z grzechów pierwotnych leżących u samej koncepcji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. A mianowicie, oczywiście jeden z grzechów, bo jest ich kilka, ale skupmy się na tym. Traktowanie wszystkich w taki sam sposób. No szanowni państwo, jak możemy przykładać tę samą miarę do wytwarzania energii, czy elektrycznej, czy energii cieplnej, która często jest niesłusznie pomijana, w takiej Hiszpanii czy w Polsce? Ja już nie chcę mówić o zaszłościach historycznych i tym, że my tą energetykę przez wiele lat mieliśmy opartą na głównie o węgiel, czy kamienny, czy brunatny. Brunatny bardziej w przypadku energetyki energii elektrycznej, energii cieplnej, to jest bardziej węgiel kamienny. No nie możemy przykładać tej samej miary nie tylko z tego powodu, ale wystarczy spojrzeć na mapę. To dosyć takie oczywiste. No, nikt chyba nie ma wątpliwości, że coś, co dla mieszkańca Białegostoku jest problemem zimą, to dla mieszkańca Barcelony niekoniecznie. Bo kiedy powiemy mieszkańcowi pięknej Katalonii o tym, że musi się mierzyć z mrozami rzędu minus kilkunastu, czy biorąc pod uwagę chociażby przeszłą zimę nawet ponad minus 20 stopni, to dla niego będzie to abstrakcja. On tego problemu nie dostrzega, ale już mieszkaniec Białegostoku jak najbardziej taki problem widzi.
5: Uśmiecham się, jak słyszę tę analogię, bo tak się składa, że w Barcelonie byłem w grudniu ubiegłego roku i było 20 stopni. Można było rowerem jeździć, a w Polsce pamiętamy, co się zimą tamtego roku działo.
6: No więc to jeśli chodzi o czyli mamy problem, jeśli chodzi o zaszłości historyczne. Mamy problem, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię. Mamy też problem i te różnice, jeśli chodzi o możliwość wytwarzania tej energii, patrząc chociażby na elektrownie fotowoltaiczne, no, gdzie nie można porównać warunków słonecznych na terenie Polski, czy na terenie Hiszpanii, południowych Włoch, czy Portugalii. I to jest jeden właśnie z tych grzechów, które leżą u zarania tejże polityki, a mianowicie potraktowanie wszystkich w bardzo podobny sposób. To już od samego początku udać się po prostu nie mogło. I my jako kraj rzeczywiście, tak jak wynika to z raportu, gdzie zostało to bardzo, bardzo rzetelnie i dokładnie, systematycznie policzone, jako Polska jesteśmy rzeczywiście jednym z krajów, który jest najbardziej pokrzywdzony, a może nawet wręcz najbardziej pokrzywdzony, patrząc tak in gremio na politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
5: Czy pan, panie profesorze, może chciałby coś dodać w tym temacie, ponieważ rozmawialiśmy wcześniej o konkurencyjności między rynkami energetycznymi Europy a Chin czy Stanów Zjednoczonych. Tutaj rozmawiamy już o wewnętrznej sytuacji, o różnicach między państwami. Czy zgadza się pan z tym, co przed chwilą powiedział pan Karol o tym nierównym potraktowaniu nas na samym początku?
7: Znaczy, nie trudno się tym nie zgodzić. To należy podkreślić i zawsze podkreślać, że Polska jest największą ofiarą polityki klimatycznej. To nie ulega wątpliwości. Ja akurat przed sobą mam raport ten 300 zł za megawattogodzinę. Tutaj jest też krótko o ETS-ie, ale tutaj autorzy zwracają uwagę na skumulowane emisje dwutlenku węgla. I teraz jeżeli my porównamy te skumulowane emisje dwutlenku węgla, to polskie skumulowane emisje są nieporównywalnie niższe niż włoskie. Tutaj mamy włoskie, niemieckie, francuskie, tak? A jesteśmy tak samo obciążeni kosztami, tak? Czyli tutaj nie ma tak zwanej solidarności, jeżeli chodzi o partycypowanie w walką, z walce ze zmianami klimatycznymi, abstrahuję, czy to w ogóle ma sens, tylko po prostu te koszty są rozłożone w taki sposób, że tak naprawdę biedni płacą więcej.
5: Co widzieliśmy na przykładzie raportu.
7: Ale jeszcze tutaj jedną rzecz chciałbym dodać do tego wszystkiego, że ten ETS w naszym przypadku, bo mamy tą energetykę opartą na węglu i co do zasady, jeżeli byśmy sobie policzyli, to każdy, kto się tym zajmuje, wie, że energetyka z węgla jest najtańsza. Mimo tego, że mówi się, w kopalniach jest drogo i tak dalej, nie ma to znaczenia, bo na giełdzie węgiel kosztuje tyle, ile kosztuje i jakby nie ten ETS, to byśmy mieli najtańszą energię w Europie, a tak mamy najdroższą. I zwracam uwagę na to, że jeżeli porównamy swój system energetyczny i niemiecki system energetyczny, które są oba, wydają się bardzo drogie, jeżeli patrzymy na ceny hurtowe czy na ceny dla odbiorców, to jednak niemiecki system, drożyzna niemieckiego systemu wynika z przewymiarowania odnawialnych źródeł energii, a w naszym przypadku drożyzna wynika tylko i wyłącznie przez to, że jest ETS. I ten ETS jest tak drogi. Tak i tyle. No.
6: Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Mówimy tutaj o prognozach, ile rzeczywiście ta luka ETS może wydrenować w perspektywie 2, 3, 4
5: miliardów nawet Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
7: Tak, to jest bardzo dobry temat. Tak,
6: tak, tylko skąd my to wiemy, że to będzie akurat 100 miliardów? To jest patykiem po wodzie pisane, mówiąc kolokwialnie, dlatego że trzeba by założyć, ile będzie kosztowało jedno uprawnienie do emisji CO2. I my nie możemy sobie, nie możemy przewidzieć, no panowie, ile będzie za 5 lat, jeżeli ten system będzie dalej niestety istniał, ile za 5 lat będzie kosztowało jedno uprawnienie do emisji CO2? Powiedzmy, no za 4 lata w perspektywie roku 2030. Możemy sobie powiedzieć, że to będzie koło 80 euro, tak jak jest to dzisiaj. Może ktoś powie, że spadnie, nie wiem z jakiego powodu, a ktoś może powiedzieć, że to będzie 100, 150, 200. To jest rzecz, która jest absolutnie nie do przewidzenia. Co ciekawe, 2 lata temu było posiedzenie jednej z podkomisji sejmowych, na której był przedstawiciel, dyrektor KOBiZE, czyli Krajowego Ośrodka Bilansu i Zarządzania Emisjami. No, człowiek, który raczej powinien wiedzieć na temat potencjalnego wzrostu cen najwięcej w Polsce. I on powiedział jasno, że spodziewają się, że w perspektywie roku 2030, w najgorszych scenariuszach, to cena jednego uprawnienia do emisji CO2 może sięgnąć nawet między 200 a 300 euro. Z poziomu dzisiejszych 80. No szanowni państwo, to jest hekatomba dla polskiej energetyki, polskiego przemysłu, polskiej gospodarki. Czy tak będzie? Bo ja też jako prezes stowarzyszenia bardzo często występuję na różnych gremiach, czy komisjach sejmowych, zespołach parlamentarnych, czy posiedzeniach wojewódzkich rad dialogu społecznego. I tam słyszę w odpowiedzi na ten argument ze strony przedstawicieli ministerstwa, że my no nie wiemy, czy tak będzie. Może tak będzie, może tak nie będzie. Super, jeżeli tak nie będzie, jeżeli ta cena spadnie ponownie do kilku euro, to będziemy się cieszyć. Ale co, jeżeli wzrośnie rzeczywiście do tych kilkuset euro? Znaczy my nie możemy liczyć w sposób naiwny na to, że spełni się najlepszy scenariusz, tylko być przygotowani na ten scenariusz najgorszy. A my na niego nie jesteśmy przygotowani. Jesteśmy troszkę jak małe dzieci, które zamykają oczy i uważają, że ich nie ma i że jak pomyślą sobie, że będzie dobrze, to rzeczywiście będzie dobrze. Otóż, szanowni państwo, może nie być dobrze.
5: Aż się rzucają na usta analogie z sektorem obronnym w Polsce, ale to oczywiście jest osobny temat.
6: A dlaczego, jeżeli mówimy od paru lat, Ursula von der Leyen ogłasza wszem i wobec ex katedra, że teraz odbudowujemy przemysł obronny europejski. A gdzie konkrety? To znaczy, czy ktoś powiedział, że wszelka produkcja, czy energii, czy stali, która idzie na potrzeby przemysłu obronnego, zostaje zwolniona z ETS-u? Nikt tego nie powiedział. Czyli my chcemy odbudowywać ten przemysł obronny, ale ten przemysł obronny pośrednio jest obciążone ETS-em, bo na przykład potrzebujemy stali, potrzebujemy energii na to, żeby ten przemysł obronny rzeczywiście europejski postawić na nogi. Czy ktoś powiedział, że w takim wypadku zwalniamy produkcję, która idzie na te cele z tego systemu? Nie, nikt nie powiedział. I dopóki nikt tego nie powie, to są hasła.
5: Ładne kawałki, tak zwane niestety. Teraz chciałbym przejść jeszcze do jednego wątku, ponieważ nas czas szybko biegnie. Mowa o ciepłownictwie. Firmy z sektora ciepłowniczego ponoszą pełne rynkowe koszty zakupu uprawnień CO2, ale ich przychody, czyli taryfy za ciepło dla mieszkańców, są sztywno regulowane administracyjne przez URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. Przez te kleszcze branża od lat ponosi gigantyczne straty. I przykład jest chociażby wymieniana w raporcie elektrociepłownia Zagłębie Dąbrowskie, która płaci około 250 milionów złotych kar rocznie za to, że w porę nie rozliczyła uprawnień w okresie nagłego skoku cen. Czyli coś, o czym też rozmawialiśmy. I gdzie tu jest tak naprawdę sens, pana zdaniem, panie Karolu? Skąd te firmy mają wziąć pieniądze na transformację, skoro system w tak bezwzględny sposób pozbawia je kapitału, które mogłyby przeznaczyć na inwestycje?
6: Ja się uśmiecham, a czy jest to gorzki uśmiech, dlatego że dzisiaj nawet sporządzałem jedno pismo, w którym podnosiłem ten problem, a mianowicie taki, że przychody rzeczywiście, tak jak pan słusznie powiedział, ciepłowni są regulowane i muszą zwracać się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej taryfy na ciepło. I uwaga, nawet jeżeli taki podmiot skalkuluje ją poprawnie względem wymogów ustawy, tych wzorów matematycznych, które tam się znajdują, to prezes URE dalej może nie zatwierdzić tej taryfy, dlatego że w artykule 45 ustawy Prawo Energetyczne jest takie kryterium, że wzrost, że nowa taryfa nie musi chronić odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen. Żeby nie było, ja też nie mam wielkich pretensji do Urzędu Regulacji Energetyki, bo pamiętam taki zespół parlamentarny, gdzie przedstawicielka URE powiedziała, że oni są między młotem a kowadłem, bo z jednej strony wiedzą, że te przedsiębiorstwa ciepłownicze produkują ciepło poniżej, sprzedają ciepło poniżej kosztów wytworzenia. Wystarczy spojrzeć na raporty, coroczne raporty URE, to jest energetyka cieplna w liczbach, z których wynika, że od 2019 roku sektor jest trwale nierentowny. Z roku na rok cały czas wykazuje stratę, ale z drugiej strony mamy odbiorców ciepła. I ta przedstawicielka Urzędu Regulacji Energetyki powiedziała wprost, niektórzy odbiorcy narzekają, że już mają zbyt wysokie ceny ciepła, a te ceny nie pokrywają kosztów wytworzenia dla przedsiębiorstw. No i takie przedsiębiorstwa, taka firma wytwórcza, no jest w kropce, tak? Bo ona nie może zwiększyć sobie tych przychodów, ale koszty, które są wolnorynkowe, zgodnie z tym wolnorynkowym mechanizmem, który sobie opisaliśmy na początku, ona musi ponosić. A co jeżeli nie będzie ponosić? Grożą kary. To są kary, które są horrendalne, tak? Bo to jest 100 euro, zwaloryzowane 100 euro za jedno nierozliczone uprawnienie do emisji. I uwaga, nie chodzi o to, że to uprawnienie jest nierozliczone, tylko ono jest nierozliczone w terminie. Czyli jeżeli spóźnimy się nawet jeden dzień, to i tak otrzymujemy karę 100 euro i taką samą karę otrzyma podmiot, który rozliczył uprawnienia, ale rozliczył je choćby z jednodniowym opóźnieniem. Taką samą karę dostanie podmiot, który nie rozliczył tych uprawnień, dlatego że nie miał pieniędzy na wykup tych certyfikatów i wybrał to, że zapłaci pracownikom zamiast kupić te uprawnienia. I taką samą karę dostanie podmiot, który w teorii miał te pieniądze, ale na przykład zarząd je zdefraudował na jacht pełnomorski. Oczywiście z takim przykładem się nie spotkałem nigdy, natomiast w teorii on może się wydarzyć. No proszę państwa, to jest trochę tak, jakbyśmy zapytali się, jaka kara powinna być za wybicie szyby w samochodzie? No, naturalna jest odpowiedź, to zależy, bo może ktoś sobie wybić szybę, bo widzi, podaję skrajny przykład, że jest gorący dzień, a tam jest dziecko. Wręcz wtedy powiemy, że nie należy mu się żadna kara, ale pochwała. A może ktoś wybić szybę, bo wraca późną nocą z imprezy w stanie wskazującym i substancje śladowe, które krążą w jego krwioobiegu, nakazały mu zbić tą szybę. I zupełnie inną karę powinien otrzymać. Ta kara powinna być proporcjonalna do wagi naruszenia, a polskie przepisy tego nie przewidują.
5: No właśnie, i w kontekście tego wszystkiego, o czym pan mówił, jeszcze bardziej zatrważające jest to, co chociażby zaraportowała Najwyższa Izba Kontroli, która stwierdziła, że w 2023 roku z pieniędzy, które polski budżet teoretycznie zyskuje z handlu emisjami, zaledwie 1,3% trafiło bezpośrednio na realną redukcję emisji, więc gdzie się te pieniądze rozpłynęły w tym budżecie, to jest osobne pytanie, na które niestety nie będziemy pewnie mieli czasu odpowiedzieć, bowiem zostały nam 2 minuty i chciałbym w związku z tym na koniec panów obu spytać o takie realne reformy, które też częściowo są poruszone w tym raporcie, na przykład wolnorynkowe, którymi moglibyśmy zastąpić ten instrument, jakim jest ETS. W raporcie pokazujemy chociażby ulgi podatkowe na rzecz dekarbonizacji, czy obniżenie podatku CIT o 5 punktów procentowych dla firm, które osiągają najlepsze wyniki w redukcji emisji. Panie Karol, jak by pan przemówił do Brukseli, do ich rozsądku?
6: To zaraz o tym powiem, natomiast ważna rzecz terminologiczna, o której sobie możemy powiedzieć. Często mówimy o dekarbonizacji, też żebyśmy mieli świadomość, że nie chodzi tutaj o odejście od węgla, tylko od emisji dwutlenku węgla, prawda? Czyli nie mówimy tutaj o karbon, tylko carbon dioxide, więc to nie jest tak, że mamy odchodzić od węgla, tylko mamy odchodzić od emisji dwutlenku węgla. Jeżeli tej emisji nie będzie, to możemy palić czym chcemy. Jak powinien być ten system zreformowany? To jest bardzo skomplikowane pytanie i na pewno w te 2 minuty nie uda się tego o tym opowiedzieć. W raporcie oczywiście są wskazane pewne pomysły. Natomiast moim zdaniem system ETS można postarać się go naprawić, natomiast w mojej ocenie on jest do gruntownej zmiany, począwszy od samych jego założeń i odpowiedzenia sobie na pytanie, czy my jako Unia Europejska redukcją tych emisji przez ostatnie 20 lat spowodowaliśmy to, że globalnie te emisje spadły. Bo mogę państwu powiedzieć, że nie. Rzeczywiście my zredukowaliśmy wielkim kosztem o niecały miliard ton tą emisję w czasie, gdy na świecie wzrosły o 15 miliardów. Musimy sobie odpowiedzieć bardzo racjonalnie po tych 20 latach, jak powinniśmy ten system kształtować, żeby on doprowadził do skutku, który sobie założyliśmy.
5: Na sam koniec, panie profesorze, czy dawanie wolności bodźców podatkowych przyniesie szybszą modernizację i redukcję emisji CO2?
7: No, czy ja tutaj raczej bym powiedział, że ETS to tylko i wyłącznie należy zlikwidować. Tutaj nawet nie ma nic do reformowania. Tutaj można rzeczywiście robić jakieś zabiegi, żeby ten ETS zawracać, tak jak to robią Niemcy obecnie. Oni zawracają ETS i subsydiują swój przemysł ciężki ETS-em, tak jak Włosi próbowali, ale to wszystko jest taka kreatywna księgowość, do niczego niepotrzebna. Zlikwidować i po problemie.
6: Można próbować asfaltować bagno, tylko po co?
5: Tak. I tym niestety nie do końca optymistycznym akcentem, ale jakąś nadzieję. Musimy zakończyć dzisiejszy program. Bardzo panom dziękuję. Moimi gośćmi byli pan Karol Wenurs, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna oraz pan profesor Ziemowit Malecha, Politechnika Wrocławska. Bardzo panom dziękuję. Andrzej Strojny, Głos Wolny w Radiu Wnet. Zapraszamy za miesiąc.
8: Głos Wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
9: ciągu jednego piątkowego poranka. Zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
10: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
11: Witam, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Hildegardowców w Polsce i na świecie. Pozdrawiam.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam was wszystkich.
0: Już znany słuchaczom Radia Wnet i domagają się słuchacze, domagają się, żeby pan Michał był w audycji, bo to, co mówię, jest bardzo ciekawe, interesujące, bardzo nowe. I to, co będziemy mówili dzisiaj, ciągle będzie nowe, bo taka jest Hildegarda z Bingen. Dzisiaj będziemy rozmawiali o diagnozowaniu organizmu według Hildegardy z Bingen. Czy jest coś takiego, czy ona w XII wieku napisała coś, co pozwala dzisiaj lepiej zdiagnozować organizm, inaczej spojrzeć na człowieka? Jeszcze nie odpowiadamy oczywiście, bo jest z nami pani doktor Małgosia Stępińska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
0: I z panią doktor też będzie o diagnozowaniu, o tym, jak to pani doktor diagnozuje dzisiaj holistycznie, bo tysiące osób przychodzą do gabinetu, tysiące osób przyjeżdżają na nasze posty i każdy chce być zdiagnozowany, prawda czy nie?
2: Prawda.
0: No i właśnie przyjeżdżają na posty i nie to, że przyjeżdżają chorzy, ale każdy chce przyjść na taką holistyczną wizytę Hildegardową. Dlaczego? Czego chcą się dowiedzieć słuchacze wykładów naszych, uczestnicy postów? Czego dzisiaj chcą się dowiedzieć ci, którzy przychodzą do gabinetu, takiego Hildegardowego gabinetu, a więc no takiego trochę innego. Na czym to polega? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać i będziemy jeszcze zapraszać, bo my ciągle na coś zapraszamy. Jesteśmy nastawieni pozytywnie do ludzi i do świata, bo taka jest Hildegarda i takie jest jej chrześcijańskie przesłanie. Niedawno skończyliśmy turniej to trwa, proszę państwa, tutaj ten tenis nam się nakłada, ale nie, o tenisie jutro 17, to wiem, że będziemy śledzić, ale nie. Turnus skończyliśmy Hildegardowy, jeden w Włochowie, w pięknym folwarku Włochu, w tym majowym klimacie, a teraz zaczynamy w Puszczy Białowieskiej, gdzie ja nieustannie państwa zapraszam, ponieważ Puszcza Białowieska, te stare, piękne drzewa, te dęby, ta woda cudowna, ten zapach, ten klimat leczy. Prawda, pani doktor?
2: Nie no, w Puszczy Białowieskiej jest cudownie. Tam jest oszałamiająca cisza. Cisza, którą się czuje przez skórę. I to jest najpiękne, to jest takie coś, co zrobiło na mnie największe wrażenie w Białowieży na pierwszym poście. Piękny las. Akurat byliśmy jesienią, więc te kolorowe, mieniące się drzewa. Jeszcze była piękna pogoda. Więc naprawdę Białowieża jest miejscem niezwykle klimatycznym i zjawiskowym.
0: To jest, doktor mówi Białowieża, tak to mówimy sobie umownie, to jest enklawa białowieska i to jest właściwie przedmieścia Hajnówki, tylko że to są nie przedmieścia, bo to nie miasto, bo to puszcza. Jesteśmy w puszczy naprawdę pomiędzy prastarymi dęby, sosny, świerki i chodzimy tam na bosaka, bo tam są ścieżki sensoryczne, jest basen z wodą bez chloru i jest po prostu pięknie. No i jest Hildegardowy czas, Hildegardowa zmiana życia, bo po to spotykamy się na tych postnych turnusach. A więc nieustannie zapraszam i dzisiaj też, jeszcze pod koniec programu, nowa osoba, nowy gość wskoczy do nas. Będzie to pani Ania Górnik, która opowie o tłuszczach u Hildegardy, o takiej kompozycji, którą sama wymyśliła, no i zaprosi również na bardzo ciekawą konferencję, gdzie będzie pani doktor na tej konferencji. Tak, obecna będę tutaj.
2: Zgadza się, będę.
0: Coś się pani nie ucieszyła za bardzo.
2: Nie, ucieszyłam się już dawno, a teraz przeszłam nad tym do porządku dziennego.
0: Konferencja, powiemy o niej więcej pod koniec programu, konferencja będzie o wodzie. I tutaj będzie woda i zakwaszenie. Chyba taki będzie wykład, pani doktor. Tak. Konferencja będzie dnia, jaka to może być data?
2: 13. Czerwca.
0: To jest sobota nie najbliższa, tylko następna sobota, 13 czerwca. A jak się tam zapisać, żeby posłuchać, żeby pobyć w tym klimacie żywej wody, Hildegardy, odkwaszania organizmu i będą ciekawe wykłady. Powiemy pod koniec programu, będzie można zapisać się, przyjść, już serdecznie zapraszamy. Tak się będzie dzisiaj działo. Teraz moi goście, pan Michał Swoboda, pani doktor, będą tutaj się zastanawiali nad diagnozowaniem organizmu.

0: Bo chcemy wiedzieć, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, a jeżeli już coś nam dolega, to chcemy wiedzieć, co to jest i jak to przegonić z organizmu, a więc o tym będziemy rozmawiać. I na przykład, czy można zdiagnozować duszę, cnoty albo wady? Można zdiagnozować, czy nie? Krótko, tak albo nie?
1: Tak, można.
0: Słyszeliście Państwo? To jest coś pięknego. Można. I o tym dzisiaj. No to teraz na dobry początek Marek Grechuta, którego przygotował Tomek Rosłan, który realizuje nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Już dziękuję Ci, Tomku, a teraz słuchamy o tych dniach, które przed nami.

0: Diagnozowanie. Diagnozowanie dzisiaj stanu człowieka. Jego diagnozowanie człowieka według Hildegardy jest to diagnozowanie stanu ciała i duszy. Tych wszystkich sfer, o których Hildegarda pisała, że nie ma zdrowia człowieka bez zdrowia duszy i ciała, że nie da się wyleczyć człowieka, jeżeli się nie wyleczy jego duszy, albo odwrotnie czasami. Jak to jest?
1: Tak, może zacznę od tego, że Hildegarda opisuje cztery obszary, z których może powstać choroba. Pierwszy obszar to jest boski obszar, to znaczy jaka jest relacja człowieka z Bogiem. Drugi obszar to jest duchowy i tutaj trzeba troszeczkę Hildegardę poznać, bo ona opisuje dokładnie 35 par cnót i przywar, które nas w ciągu tego ziemskiego życia dotykają. Następny to jest obszar kosmiczny. No to są różne uwarunkowania kosmiczne, może jakieś tam promieniowania, żyły wodne, cieki. A czwarty obszar to jest obszar cielesny, który nam mówi o tym, jak my traktujemy nasze ciało. Czy dbamy o nie, czy troszczymy się o odżywianie, oczywiście też jest w tym. I często jest tak, że ta duchowość jest tak, no muszę powiedzieć, najbardziej taka widoczna, dlatego że ciężko nam jest to zdiagnozować tak na raz, trzeba troszeczkę tego klienta, pacjenta poznać. Jeżeli już mamy taką płaszczyznę, gdzie możemy sobie spokojnie porozmawiać, no to dochodzi do takich czasami dyskusji, do takich rozmów, gdzie można na ten temat tej duchowości porozmawiać. I pacjent dostaje takie zadanie do domu, gdzie on musi sobie mieć przed oczami tych 35 par cnót i przywar i taką rzetelną analizę tego przeprowadzić i poszukać tą przywarę albo tą brakującą cnotę, która jego w życiu dotyka. I w tym momencie można powiedzieć tak, że ktoś, kto rzetelnie to, no, te zadanie domowe odrobi, to no, zmienia się wiele rzeczy w jego życiu. Hildegarda pisze, że ta duchowość ma swoje odzwierciedlenie w ciele, także szczególnie tutaj, no nie zawsze 100% tak jest, ale w szczególności osoby, które mają takie autoimmunologiczne choroby, powinny szukać tej przyczyny bardziej w tej duchowości niż w swoim ciele.
0: Niesamowite jest to, znalazłam to w jakichś hildegardowych dziełach, że na przykład chłuszczyca może pochodzić od lęku, że jeżeli człowiek jest lękliwy, pełen lęku, to może zachorować na łuszczycę, że łuszczyca, podłożem jej jest lęk i lękliwa postawa.
1: No to no się może zgadzać. Łuszczyca jest właśnie taką chorobą na tle, gdzie bazą tej choroby jest układ nerwowy, czy też nawet powiedzmy wegetatywny, czyli reakcji układu nerwowego na różne takie bodźce, tak? Lęk, wiadomo, jest, no, nie jest fajną rzeczą. Ja jeszcze pamiętam, jak studiowałem na AWF-ie, mieliśmy taką bardzo fajną panią profesor i ona nam opowiadała, jak powstaje u dzieci lęk. To było dla mnie bardzo ciekawe, bo później taki sportowiec na treningach może pobiec, nie wiem, rekord świata, a jak już jest rzeczywiście no start w jakichś mistrzostwach, no to niestety, ale tych wyników już nie osiąga, dlatego że jego poziom lęku jest większy jak u innych sportowców i on potrzebuje tą swoją energię i traci ją na tym, żeby najpierw ten lęk zwalczyć, no i tych parę tych sekund czy milisekund, powiedzmy jak jest biegaczem, mu będzie brakować na koniec. Więc w dzieciństwie trzeba, rodzice powinni wiedzieć, że dziecka nie należy absolutnie nigdy czymkolwiek straszyć, Powiem taki przykład. Matka mówi do dziecka: słuchaj, jak będziesz niegrzeczny, to cię mamusia tu po prostu zostawić i będzie sama, czy sam, bez mamy i sobie i zobaczymy, jak ty sobie dasz z tego, jak ty dasz sobie radę. No i mama gotuje coś w kuchni, zabrakło jej, nie wiem, soli czy tam czegoś. Mówi, a dziecko się bawi w pokoiku. Mówi, dobra, skoczę krótko tylko do sąsiadki, wezmę to od niej i przyjdę i to dziecko nawet nie zauważy, że mnie nie było. No ale sąsiadka, jak to jest, chodź, no to ja ci muszę coś powiedzieć, tego. No i z tej jednej minutki nagle się robi 5, 6, 7 minut. Chłopak czy dziewczynka zauważa, o, mamy nie ma, a wczoraj, no, coś tam na, była niegrzeczna, czy był niegrzeczny i se pomyśli, mama mnie zostawiła. I już tu mamy początek tego lęku, który niestety, ale tak łatwo się go już nie pozbędziemy. Dlatego bardzo ważne jest, no, że rodzice powinni zawsze dokładnie przeanalizować, co do tego, co do dziecka mówią, a straszyć dziecka jest, no, nie jest dobrą drogą.
0: Mówisz tutaj o dziecku, ale myślę, że dzisiaj też to straszenie dotyczy bardzo ludzi dorosłych i te choroby, które się biorą z tej sfery ducha, tak jak mówi to Hildegarda, no to ludzie się dobrze odżywiają, jedzą dobre rzeczy, czy kupują bioprodukty, a potem siadają i oglądają horror, który sprawia, że te złe obrazy, słowa, ta, nie wiem, co tam robią w tych horrorach, bo ja nie oglądam, nigdy nie oglądałam, ale jak chcę czasami coś przejrzeć i przerzucam 40 stacji, 100 stacji, na każdej albo kogoś gonią, mordują, tną, albo jest jakiś horror straszliwy, a ludzie to oglądają, no bo jak to jest, to znaczy, i to niszczy granice. Niszczy poczucie bezpieczeństwa, niszczy granice wrażliwości człowieka. I to jest też straszenie ludzi dorosłych.
1: Tak, no bo co z takim filmem? No przecież taki film, tam nic nie dowiemy się o jakichś cnotach, tak? Czyli tam tylko widzimy te najgorsze przywary ludzkie i tak dalej. I to jest taka, jakbym powiedział, otwieranie drzwiczek, furtek właśnie dla różnych chorób, tak? I to jest bardzo istotne, czym my się zajmujemy, o czym my mówimy, czy my rozmawiamy o takich rzeczach, które rzeczywiście nas mogą budować. Nie obgadujemy ludzi. No, każde trzeba wszystko przemyśleć. No, co ja mogę oglądać, z kim mogę rozmawiać i o czym mogę rozmawiać, bo w momencie, jak wchodzimy w tą taką drogę, gdzie te zło, można tak powiedzieć, wpuszczamy do nas, no to ona tam już zadziała i zdrowi na pewno nie będziemy.
0: Materializuje się w organizmie wtedy.
1: Tak. A przede wszystkim taka ciekawa rzecz, to trzeba wiedzieć, że ktoś, kto jest chory, absolutnie nie powinien się chorobą zajmować. To troszkę dziwnie brzmi, ale tak niestety jest. To znaczy oczywiście, jak jest diagnoza, lekarz powie, ty masz to czy tam, to możesz oczywiście zobaczyć w internecie, co to jest za choroba i tak dalej, ale więcej nie powinniśmy się tym zajmować. Mamy się zajmować właśnie takimi dobrymi rzeczami, takimi, gdzie nie studiujemy tej choroby, bo znacie, są tacy ludzie, którzy mają wiedzę na temat choroby większą jak lekarze, zgadza się, pani doktor? I ta droga jest po prostu bardzo złą drogą, dlatego że dajemy sobie, ten człowiek daje sobie stempel, tak powiedzmy, na czoło, gdzie on mówi, jestem chory. I ta choroba go będzie tak długo trzymać, aż nie zmieni swego trybu postępowania, aż odrzuci tą chorobę, jak się zajmie, powiedzmy, takimi rzeczami jak na przykład cuda, ile ludzi było chorych i się uzdrowiło, gdzie system immunologiczny jest do tego pobudzany. Także tą drogą trzeba iść, a nie wchodzić w jakieś tam... Proszę bardzo.
0: Pani doktor Małgosia Stępińska.
2: Ja się tutaj do końca z tobą nie mogę zgodzić, dlatego że często są takie rodzaje chorób, gdzie pacjent musi mieć świadomość tego, co się z nim dzieje. Na przykład cukrzyca, tak? Pacjent musi wiedzieć, jak się ma zachować w danej sytuacji, co ma zjeść, czego ma nie zjeść i tak dalej. I taka wiedza rzetelna na temat swojej choroby wcale nie wyklucza uzdrowienia pacjenta. Mnie bardziej wydaje mi się często, że emocje, które pacjenci mają związane ze swoją chorobą, to jest klucz do tego wszystkiego, bo jak oni drążą temat, szukają, to najczęściej są ludzie, którzy szukają, jak to rozwiązać. Z takimi pacjentami ja mam bardzo często spotykam i ja jestem pełna szacunku dla nich, bo oni wiedzą znacznie więcej o tym, o tych swoich chorobach, zwłaszcza jak to są jakieś choroby rzadkie. Ale ja w ogóle mam taką kategorię, jak rozmawiam z pacjentem, to są osoby, które przychodzą, powiedzmy mają nowotwór, tak? Mają nowotwór i jedna osoba z nowotworem przychodzi i ja widzę, że w tym kimś, że on nie ma konstrukcji psychicznej dla osoby, która dobrze rokuje, tak? Natomiast zdarzają się tacy pacjenci, którzy mają naprawdę bardzo ciężką chorobę, ale oni są tak nastawieni do świata, mają tyle ufności, tyle wiary, tyle pogody ducha, takiego czegoś, z czym no, albo się człowiek rodzi, albo można się tego nauczyć, można, ale tak naprawdę tutaj jest to, co mówi Hildegarda, że można wyleczyć każdą chorobę, ale nie każdego człowieka. Są ludzie, którzy po prostu bardzo jest wygodnie w byciu chorym. To też jest takie. No to i w psychiatrii, w psychologii klinicznej jest takie pojęcie, że człowiek idzie w chorobę, tak? Żeby wtedy jakieś tematy sobie załatwia.
0: A ja tylko jedną rzecz tutaj, jeżeli mogę, przysłuchując się waszej rozmowie. To, co mówi Michał Swoboda, to ja do tego mam jedną taką krótką opowiastkę. Działo się to w Stanach Zjednoczonych. Pewnemu panu, miał lat 72, zdiagnozowali nowotwór z przerzutami. To był nowotwór płuc, miał już przerzuty. 72 lata, pan Grek z pochodzenia. I powiedzieli oczywiście, co tam ma robić. Inaczej mówiąc, ten stempel na czoło. Chory, koniec. Pan w tej sytuacji, skoro powiedzieli mu, to była zaawansowana choroba z przerzutami, pan postanowił, że on wobec tego jedzie do Grecji, będzie się spotykał z przyjaciółmi, spędzał jak najlepiej ten czas, który mu został i pojechał. I 10 lat później żył jeszcze ciągle bardzo dobrze i jakoś jego organizm z tą chorobą sobie poradził. Ja tak odebrałam to, co mówisz, że nie jakby żyć życiem, a nie żyć chorobą, nie? Żeby to wiedza tak, co robić tak, czy taka droga, czy inna, wszystko tak i idziemy, żyjemy.
1: Tak. Nie. Tu pani doktor oczywiście ma rację. No, ktoś, kto ma cukrzycę, musi wiedzieć, jak się ma zachowywać. Musi wiedzieć, jak się ma odżywiać. Ja miałem na myśli inne choroby. Takie choroby, które w zasadzie coś takiego jak na przykład morbus Crohn, czy inne nieuleczalne choroby, które gdzieś w końcu prowadzą nigdy nie do wyleczenia, a raczej zawsze do pogorszenia tej sytuacji. To są ludzie, którzy generalnie siedzą przed komputerem i szukają, już czytając, co jeszcze może nastąpić. No dobra. I wchodzą to już tak w głęboko, że...
0: Wszystko tak, im się zgadza. Już im się to wszystko nakłada.
1: A jeszcze tego nie ma, a ten drugi już to ma, a jeszcze tego nie mam, na pewno też to dostanę i tak dalej. Słuchajcie, ja kiedyś miałem taki przypadek, gdzie był taki przewodniczący. W Niemczech są takie grupy, jeżeli jest jakaś grupa, nie wiem, ludzi, powiedzmy, chorych na ten morbus Crohn, to oni się spotykają i zawsze jest jakiś temat, goście są zapraszani i zawsze jest temat właśnie tej choroby. I któregoś tam dnia ten cały przewodniczący tej grupy poszedł do mojego znajomego, który go zdiagnozował i go wyleczył z tej choroby, tego Crohna. No, on to jest jeden z takich lepszych heilpraktyków w Monachium, specjalista od pasożytów i tak dalej. Więc on te wszystkie pasożyty tam powyganiał, super terapię zrobił. Gość poszedł do lekarza, zrobili mu dokładne badania i diagnoza była taka, że już nie ma tej choroby. I teraz sobie wyobraźcie, on teraz idzie z tym wynikiem, gdzie jest diagnoza, że nie ma morbus Crohna, przychodzi do tej swojej grupy, pokazuje, mówi tak, słuchajcie, jest dla nas ratunek. Tak? Ja byłem u tego i tego terapeuty, pracował nade mną ponad miesiąc i zobaczcie ten efekt, ja nie mam już tej choroby. I teraz zgadnijcie, co ci tam, ci chorzy na to powiedzieli. Co oni mu powiedzieli? Wiecie, co oni mu powiedzieli? Chłopie, ty jak jesteś wyleczony, to ty nie miałeś morbus Crohna. Ty nie miałeś. Czyli pomyślcie sobie, jak oni myślą. Oni, ich przekonanie jest, że z tej choroby nie wyjdziesz. Nie? To jest to, im głębiej wchodzisz w tą chorobę, tym mocniej ona cię ma w swoich garściach. Dlatego wiadomo, że te choroby, które, no, tam cukrzyca, inne i tak dalej, muszę wiedzieć, co mogę robić, jak mam się zachowywać, co mam jeść i tak dalej, ale już wchodzi w takie głębsze choroby innego typu, czy na przykład stwardnienie rozsiane, czy tego, my wiemy, że ta choroba postępuje, tak? I to jest największy błąd, jeżeli ci pacjenci się tak interesują tą chorobą,
0: że czekają na następny krok.
1: Na następny krok. I to już niestety, ale ci ludzie, no to mają bardzo małe szanse, żeby wyjść z tej choroby.
0: Słabe rokowanie, ale nasza rozmowa, proszę Państwa, rokuje bardzo dobrze. Teraz chwila. Będzie na pewno bardzo ładna piosenka, ponieważ chwila oddechu. I kolejne pytania. Bądźcie Państwo z nami.

0: You.
1: You, a więc Michał Swoboda, pani doktor Małgosia Stępińska, Michał Swoboda z mikrofonem w ręku. Heilpraktiker, zawód w Niemczech. Od ilu lat ten zawód wykonujesz?
2: Wykonuję, no to już jest około prawie że 30.
1: No proszę, i jest to naturopata po niemiecku, który może spokojnie leczyć, nie musi ukrywać słowa, że leczy, może nawet zapisywać. Recepty też może, czy nie?
2: Tak.
1: No właśnie, może. Czy uważasz, w Polsce w tej chwili dyskusja, wielka batalia, ustawa dziwna, dziwaczna i nie wiadomo dlaczego ma być inaczej niż w Niemczech. Ustawa nazywana, projekt nazywany Lex Charlatan. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi już się w tej chwili podpisują, żeby no, nie było takiego zamieszania niepotrzebnego. Przecież jeżeli w Niemczech to funkcjonuje od tylu lat, no to i funkcjonuje dobrze, czyli ci wszyscy naturopaci są szanowani, mają swoje gabinety, leczą, zapisują recepty. Czy tak nie powinno być w Polsce?
2: Absolutnie. Miałem kiedyś kontakt z taką panią dyrektor z Chorzowa, która to jest taka szkoła przedsiębiorczości, która między innymi prowadzi też szkołę naturopatii. I ona mnie kiedyś zaprosiła, żeby tym studentom opowiedzieć, jak to w ogóle wygląda Heilpraktiker w Niemczech, jakie są egzaminy, bo ona też powiedziała, że należy sobie tą kwestię przemyśleć, bo ona w zasadzie, no, tytuł Heilpraktikera mówi, że możesz wykonywać ten zawód po lekarzu. I teraz powiem, co jest istotne. Istotne jest to, że egzamin Heilpraktikera to jest egzamin, który trzeba złożyć przed komisją lekarską. I materiał, jaki jest tam egzaminowany, nie ma nic wspólnego z naturopatią, tylko z medycyną szkolną. Dla tych lekarzy jest najistotniejsze to, że ten Heilpraktiker nie zaszkodzi pacjentowi. Co to znaczy? On musi umieć rozpoznać choroby infekcyjne, on musi rozpoznać, nie wiem, przedzawołowe jakieś stany, jakieś inne jeszcze objawy, które mogą być bardzo poważne później. Musi umieć to rozpoznać wszystko. I wam powiem, że przesiew na tym egzaminie jest najwyższy w ogóle w Niemczech, w jakiejkolwiek zawodowej branży, bo jak tak 120 podchodzi do egzaminu, klientów, to z tego może tak 15 do 17 zdadzą. Tak? Czyli musicie wiedzieć, że te egzaminy są tak bardzo ostre. Jest egzamin pisemny, jest egzamin ustny i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się zda ten egzamin, to rzeczywiście diagnozy na przykład Heilpraktikera są akceptowane. Heilpraktiker może wystawiać recepty, oczywiście nie może wystawiać recepty z jakimiś antybiotykami. Co jest jeszcze istotne? Może pracować z krwią, czy może robić upusty krwi, może robić iniekcje, może robić wlewy witaminowe. Także no, ma o wiele, wiele większe pole działania jak tutaj naturopata. Tak? I to jest sprawa załatwiona, bo jeżeli on ma tą wiedzę medyczną, no to dlaczego on ma być jakimś zagrożeniem tutaj dla pacjentów? Tak? Także uważam, że to by było fajnie, jakby kiedyś to tutaj w Polsce też wprowadzili.
1: I to jest z całą pewnością. Co myśli pani doktor?
3: Zwłaszcza w kontekście braku lekarzy permanentnego w tym kraju, tak?
1: No ale teraz pani doktor trzyma mikrofon. A pani doktor w swoim gabinecie Hildegardowym jak diagnozuje pacjenta? Bo Hildegarda to miała dobrze, bo ona prześwietlała wzrokiem, miała ten rentgen w oczach i ona widziała, jakich to ma żołądek, jakie jelitka.
3: Też często bym chciała mieć rentgen w oczach. I też często bym chciała być jasnowidząca. Przede wszystkim ja się opieram na tym, co pacjent do mnie mówi i dodaję dodatkowe pytania w momencie, kiedy już łapię tak zwany trop. Tak, także trochę to jest praca detektywistyczna, ale widzę pacjenta, dlatego tak ważny jest kontakt z pacjentem.
1: Te nie może to być przez telefon.
3: Telefoniczne wizyty, czy nawet przy komputerze, to znaczy przy komputerze, to naprawdę nie ma nic wspólnego z prawdziwą wizytą. Widzi się kolor twarzy pacjenta, widzi się jego mimikę, sposób chodzenia, sposób poruszania. To wszystko jest ważne.
1: Język,
3: widać
1: puls.
3: Emocje pacjenta. Oglądam język, badam puls, szczegółowo już w zależności od tego, co mi pacjent o sobie mówi. Kieruję pytania i jakby przekierowuję jego, próbuję się dowiedzieć więcej w tych miejscach, w których widzę, że jest problem. Często sięgamy do przeszłości, tak? Jak pacjent mi mówi, że od jakiegoś czasu, że dzieją się jakieś rzeczy, to pytam, czy nie wydarzyło się coś niedobrego przedtem, tak? Czy to nie jest konsekwencja właśnie, czy to nie jest połączenie ducha, tych takich wszystkich duchowych i emocjonalnych zaburzeń u pacjenta. Bo ja uważam, zresztą ja sobie bardzo cenię, ja nawet nie chcę SMS-ować z moimi pacjentami, ja proszę, żeby do mnie dzwonili. Dlatego, że to jest zupełnie inny rodzaj kontaktu, tak? Jak się z kimś rozmawia, można go dotknąć, można na niego popatrzeć. No i moim zdaniem na tym powinna praca lekarza polegać, tak?
1: Istnieje takie miejsce, istnieje taki gabinet, proszę Państwa, istnieją takie gabinety. W Gieczwałdzie pan Michał Swoboda, w Józefowie pani doktor Małgorzata Stępińska, gdzie jest po prostu rozmowa z pacjentem i pacjent jest spojrzenie na całego człowieka, a nie wyrywkowo, bo mi naprawdę nie jestem lekarzem, chociażby chemiczną klasę w liceum kończyłam, ale tam chemię mieliśmy na świetnym poziomie, ale zawsze mi się to wydawało dziwne, że leczy się kawałek człowieka. Leczy się na przykład tylko serce, albo tylko skórę, albo tylko nerki.
3: Jeżeli mogę jeszcze coś powiedzieć. Człowieka po kawałku nie da się wyleczyć, dlatego że wszystko ma swoje konsekwencje i wszystko ma swoje takie wzajemne powiązania, jakby kolejność wydarzeń. I najsensowniej jest po prostu sięgnąć do samego, że tak wyrażę, na sam spód tego wszystkiego, co się dzieje i powoli wyciągać wszystkie problemy, bo najczęściej to, co pacjent mówi, jak przychodzi, to jest wierzchołek góry lodowej. Potem się okazuje, że dużo głębiej są takie
1: całe
3: tematy,
1: pokłady.
3: I te tematy, które wszystko zapoczątkowały, tak? I najważniejsze, żeby dotrzeć do tego i tak po kawałku porozwiązywać te wszystkie supełki.
1: Jak diagnozuje pan Michał Swoboda? Ja tutaj muszę coś powiedzieć jeszcze takiego, że ja zadałam takie pytanie sztucznej inteligencji i sztuczna mi powiedziała, że bo zadałam pytanie, jak się diagnozuje organizm według Hildegardy z Bingen, no to sztuczna inteligencja mi powiedziała, że soki trzeba, że po prostu trzeba sprawdzić soki. Proszę panie Michale.
2: Tak, i to jest taki aspekt tutaj hildegardzki w tej diagnozie, bo tak generalnie Hildegarda nie daje nam takiego jakiegoś tekstu, gdzie byśmy mogli wyczytać, jak mamy diagnozować. Mamy tam tylko dwie takie formy. Jedna to jest diagnoza krwi po upuście, gdzie się tą krew po paru godzinach ogląda, ale jest to taka diagnoza ogólna, można powiedzieć. Nawet pisała o moczu, że w moczu też pewne rzeczy możemy stwierdzić, ale niestety nikogo nie poznałem, kto z tą metodą gdzieś zaczął pracować. Zresztą praca z moczem, nie każdemu by tak odpowiadała. Dlatego każdy taki, powiedzmy, terapeuta hildegardzki ma swój jakiś sposób tam diagnozowania. No a ja z kolei z tego tytułu, że tą Hildegardę znam, to próbuję właśnie pod tym aspektem, pod tym kątem właśnie tą terapię, znaczy tą diagnozę przeprowadzić. Czyli sprawdzam te soki, jak one wyglądają, czy one mają swoją objętość, każdy sok, który tej swojej objętości nie ma, to już jest sokiem tak zwanym przesuniętym. Z kolei to mi mówi, gdzie mam szukać problemu, bo każdy sok ma swoją jakąś taką sferę, czy powiedzmy taki sok z żywiołu ognia, no to już wiemy, że to jest 5 zmysłów. To są wszystkie rzeczy, które mogą w głowie gdzieś tam mieć jakiś problem, nie tylko struktury mózgowe, ale to mogą być oczy, uszy, nos, zatoki, zęby. I to mi daje taką możliwość znalezienia właśnie tego korzenia tej choroby. Bo korzeń jak zaczniemy drążyć i wiemy, że ta tu jest przyczyna tej, tej podstawy tej choroby, to właśnie ten sok mi to mówi, gdzie ja mam szukać i jak znajdę tą przyczynę, no to jest najważniejsze, żeby to najpierw doprowadzić do porządku. A resztę oczywiście też jest, to znaczy powiem taki przykład, no powiedzmy mamy sok z wilgotny, nie jest w porządku, to już wiemy, że to są płuca i dla mnie jest najważniejsze na początku wzmocnić te płuca, ale równolegle do tych płuc no jeszcze są, tam będzie wątroba, może jakieś jelito, też trzeba to wszystko wzmacniać, ale najważniejsze dla mnie w tym momencie byłyby te płuca, tak? Inne takie rzeczy, jak jakaś taka, Hildegarda mówię, takiej osi związanej z żołądkiem i z nerkami, czy z jelitami i z mózgiem, to są też takie ciekawe rzeczy, które w medycynie raczej się je tak nie zna. Ale Hildegarda już o nich pisała i pod tym kątem też właśnie sprawdzam, czy to tak działa. Więc powiem tylko, że no diagnoza jest no podstawa dobrej terapii. Jak wiemy, jak się wróg nazywa, to też będziemy wiedzieć, jak go zwalczyć.
1: Jakiej broni użyć, powiedział pan Michał Swoboda. Proszę państwa, jakoś nam bardzo szybko czas przeleciał. Jest 20:43, aż trudno uwierzyć. To jest za chwilę połączymy się z panią Anną Górnik, żeby jeszcze troszeczkę na temat konferencji porozmawiać, która się zbliża, ale o diagnozowaniu i o tym, jak to się dzieje, będziemy jeszcze rozmawiać, bo na pewno jesteście państwo, drodzy słuchacze, zaintrygowani, jak pan Michał Swoboda to robi. Oczywiście wszystkiego nie da się opowiedzieć. Pewne rzeczy trzeba zobaczyć i przeżyć, a więc do gabinetu, do Gieczwałdu. Proszę państwa, Gieczwałd i tam kierunek i tam znajdziecie, Gieczwałd malutki jest, Hildegardowa kawiarenka jest, gdzie jadłam najlepsze orkiszowe naleśniki na słodko i nie na słodko. To po prostu było marzenie, więc też was tam zapraszam. I to jest kawiarenka tuż przy kościele. To po prostu po drugiej stronie uliczki. No coś pięknego. Więc tam można się dowiedzieć więcej, bo taka wiedza to skarb, a takie doświadczenie to trzeba zdobyć samemu. Drodzy państwo, za chwilę łączymy się z panią Górnik. Czy moi goście zostają, czy ruszają świat? Pan Michał mówi, że rusza, to bardzo proszę wziąć żółtą łódź podwodną i naszych widzów, słuchaczy jeszcze.
2: No, dziękuję wam za uwagę i cieszę się, że mogę tu przyjeżdżać do pani Eli, bo tematy są bardzo ciekawe. Pani doktor też nam tu wzbogaca nas swoją wiedzą, także myślę, że jeszcze usłyszymy się nieraz.
1: Miejmy nadzieję taką właśnie.
3: Ja też się żegnam. Ja myślę, że to jest bardzo fajne, że możemy się wszyscy spotkać, bo się nawzajem wzbogacamy.
1: Tak,
3: dobranoc.
1: Wiedza i doświadczenie. Ja wam życzę dobrej drogi, a my ruszamy w drogę do pani Anny Górnik. Czy ona już jest z nami? Pytam realizatora. Ja wam bardzo dziękuję. Tutaj macham do gości, którzy opuszczają nasze studio. Pan Michał Swoboda i pani doktor Stępińska jadą w świat, a z nami po raz pierwszy w audycji Medycyna Hildegardy z Bingen, ale czy po raz pierwszy Radio Wnet, zaraz to sprawdzimy. Pani magister inżynier Anna Górnik, autorka Cocktail Oil, holistyczna terapeutka, naturopatka, edukatorka zdrowia. Od ponad 20 lat promuje naturalne podejście do zdrowia i profilaktyki, a stworzony przez nią bardzo ciekawy miks olejów. To kompozycja 5 olejów roślinnych, o których może uda się coś dzisiaj powiedzieć. Jedno jest pewne. Spotkałyśmy się, albo właściwie byłyśmy na jednym bardzo ciekawym festiwalu zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Rok temu byłyśmy razem, ale poznałyśmy się dopiero w Polsce, mimo że gdzieś tam w Stanach byłyśmy też blisko siebie. No to tyle, pani Anno. Pani już jest z nami.
0: Tak, tak, jestem. Dobry wieczór. Witam słuchaczy. Witam pani Elu.
1: Dobry
0: serdecznie.
1: Wieczór. Witam. No ogromnie miło i ja bym tu jeszcze długo mogła opowiadać o tym, co pani robi, ale dużo lepiej jest słyszeć się na żywo na antenie. To jest niezwykle ważne, żeby to holistyczne podejście do zdrowia zaczęło tak coraz bardziej królować, a wszystko, co pani robi, to właściwie w tym kierunku prowadzi.
0: Dokładnie tak i stąd też powstała moja autorska mieszanka koktajl OIL.
1: No właśnie, ten koktajl OIL furorę robił rok temu w Clark pod Nowym Jorkiem, a w Polsce jest jeszcze, no nie, już jest na pewno znany, ale myślę, że ciągle jednak warto o tym mówić, jak te tłuszcze roślinne w takiej kompozycji są nam bardzo potrzebne.
0: Dokładnie tak. Koktajl OIL ma dla mnie wyjątkowe znaczenie, ponieważ nie narodził się jako pomysł na produkt. Może powiem jego historię od początku. On narodził się z doświadczenia, można powiedzieć, że z wiary i ogromnej wdzięczności za życie. Ja od 2006 roku pracuję z ludźmi jako terapeuta i naturopata, ale przede wszystkim lata obserwowałam tysiące historii, szukałam naturalnych rozwiązań, uczyłam jak wspierać organizm, pomagać człowiekowi odzyskiwać zdrowie. Każdy człowiek, każda rozmowa, każdy pacjent, każde doświadczenie budowały wiedzę, które nosiłam w sobie przez lata, aż do 2021 roku, gdzie moje życie zatrzymało się na chwilę, w czasie, kiedy była ta dziwna sytuacja i również i mnie dotknęła różna choroba. Przez blisko rok zmagałam się, nie mogę powiedzieć, nie mówię tego, nie używam tego słowa choroba, tylko z odmianą mojego organizmu, przechodząc przez jedno z najtrudniejszych okresów swojego życia i to był czas wielkiej próby. Próby, ale również czas głębokiej refleksji i przewartościowania wielu spraw. I kiedy człowiek staje twarzą w twarz z własną słabością, zaczyna inaczej patrzeć na zdrowie. Przestaje traktować, możemy powiedzieć, je jako coś oczywistego, a zaczyna dostrzegać je jako dar. I o tym darze chciałabym tutaj dzisiaj powiedzieć, zwrócić na to uwagę, że nasze zdrowie, nasze życie to jest dar od Boga. Po takim niecałym roku, kiedy mój stan zaczął się poprawiać i odzyskiwałam nadzieję, zatrzymałam się na chwilę i zwróciłam do Boga. Powiedziałam wtedy, że jeśli pozwoli mi zostać z rodziną, zostać z ludźmi, bo ja uwielbiam, kocham ludzi, chciałabym zostawić po sobie coś wartościowego, coś, co będzie pomagało innym, nie wtedy, kiedy choroba będzie chciała ich zatrzymać, nie wtedy, kiedy są w trudnej sytuacji, ale znacząco wcześniej, na etapie budowania zdrowia, na etapie budowania swojej komórki, na etapie odżywiania. I wtedy właśnie przyszła do mnie ta receptura. Nie, to nie był przypadek, bo to nie jest przypadkowa mieszanka. Ona była owocem prawie 18 lat pracy z człowiekiem, zdobywanej wiedzy, obserwacji, doświadczenia pracy w gabinecie na co dzień, bo ja bardzo dużo pracowałam w gabinecie z pacjentem, ale głęboko wierzę, że była również odpowiedzią na moją modlitwę. I tak można powiedzieć, powstała prawdziwa historia Koktajl OIL, czyli moja autorska kompozycja 5 olejów, który składa się z oleju konopnego, migdałowego, z dzikiej róży, z wisiołka, z rokietnika, czyli z darów natury. Takie połączenie stworzone po to, by wspierać organizm na poziomie komórki, odżywienie komórkowe, dostarczać cennych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, omega-7, która jest unikatowa, o której wiele osób nie ma i po prostu pomagać ludziom budować zdrowie każdego dnia. Wystarczy, ja na to mówię, jedna magiczna łyżka do posiłku w ciągu dnia, aby zadbać o własne zdrowie. Dla mnie koktajl OIL jest czymś więcej niż produktem. To nie jest zwykły produkt, ponieważ to jest dar natury, bo przecież te wszystkie 5 roślin, które wymieniłam, to jest dar, który rośnie na naszej ziemi.
1: I Hildegarda bardzo, bardzo... Tak, i Hildegarda. O konopiach, drodzy Hildegardowcy, którzy słuchacie nas, pani Anna jest u nas pierwszy raz. Od razu na początku powiem, Hildegarda z Bingen pisała o konopiach, jakie są dobrodziejstwem dla człowieka. Pisała oczywiście o róży, o dzikiej róży. To jest roślina niezwykle cenna i opisywana w hildegardiańskich pismach, więc nasze powiązanie z tymi roślinami jest bardzo, bardzo mocne. I ten zestaw, ten taki miks olejów, który skomponowała pani, no to właśnie zawiera te opisywane przez Hildegardę właśnie oleje, takie jak konopny, jak róża, oprócz tego wiesiołek i jeszcze co?
0: Migdały i rokitnik.
1: Migdały, no przecież. No przecież migdały. Pierwszy cytat, który zapamiętałam z Hildegardy. Kto ma brzydką twarz i pusty mózg, niech zjada codziennie garść migdałów, a odejdzie jak ręką odjął. No i proszę bardzo. A więc to jest niezwykle cenna i ważna roślina u Hildegardy. I to wszystko jest w jednym zestawie takim olejowym.
0: W jednym zestawie olejowym, ale to jeszcze dopowiem, przecież Hildegarda uczyła, że człowiek powinien żyć w harmonii z naturą i dostarczać organizmowi to, co wzmacnia, odżywia i utrzymuje w równowadze.
1: Otóż.
0: Mówiła o naturalnych pokarmach, o znaczeniu jakości pożywienia oraz o tym, że zdrowie buduje się każdego dnia. Nie wtedy, kiedy zdrowie zaczyna nam szwankować, ale każdego dnia powinniśmy krok po kroku budować swoje zdrowie. Współczesna nauka pokazuje nam dzisiaj, że jednym z najważniejszych składników odżywczych są nienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe. Są one potrzebne do budowy błon komórkowych, pracy mózgu, układu nerwowego, hormonalnego i układu odpornościowego. Możemy więc powiedzieć, że nienasycone kwasy tłuszczowe, mimo że tego wyrazu Hildegarda nie używała, ale realizacja tej samej zasady, o której mówiła święta Hildegarda, organizm potrzebuje odpowiedniego pożywienia, aby zachować równowagę i zdrowie.
1: I to jest coś, czego dzisiaj na nowo ludzie żyjący na ziemi muszą się uczyć, bo kiedyś ta mądrość była jakoś, ludzie byli bliżej natury i była inna zupełnie sytuacja, jedzenie nie było trucizną. Dzisiaj to, co nazywane jest pożywieniem, bardzo często jest trucizną i dlatego tym bardziej musimy wspierać się tą mądrością pochodzącą od wieków. Tu w postaci cocktail oil, takiego niezwykłego zestawu olejów, który łyżka dziennie, pani Anno, tak?
0: Łyżka dziennie, minimum jedna łyżka, zawsze z posiłkiem. Dlaczego? Dlatego, że olej najłatwiej wchłania się z pokarmami, a jeszcze dodatkowo cocktail oil zawiera witaminę D3, K2, MK7, A, D, E i K oraz całe makro, mikroelementy i bioaktywne składniki. One najłatwiej wchłaniają się razem z pożywieniem.
1: To jest dobra informacja, że są dzisiaj na świecie ludzie, którym na sercu leży dobro innych. I skomponowanie takiego zestawu olejów, takiego koktajlu olejowego po to, żeby przywracać harmonię, to co u Hildegardy jest takie ważne, harmonię funkcjonowania organizmu. No proszę, jeżeli można łyżkę dziennie, no to proszę Państwa, do orkiszu, do tych naszych cudownych ziół, do napojów. Mamy łyżkę dobrych mieszanki olejów, która działa wiele dobra w naszym organizmie. Więcej będzie można się dowiedzieć na bardzo ciekawej konferencji i zostały nam już naprawdę 4 minuty, żeby zaprosić pani Anno na tę konferencję, która będzie się odbywała 13 czerwca w Warszawie. Co więcej, bardzo proszę.
0: 13 czerwca w Warszawie Leonardo Royal Hotel Warsaw. Od godziny 12 będzie wspaniała konferencja spod firmy Sativa Life, gdzie będą prelegenci pani Beata Nowotnik, pani Agata Giętka, doktor Małgorzata Stępińska, pani Agnieszka Rutkowska, Agnieszka Wilk, pani Marzena Szaniawska, mikrobiolog. Osoby, które bardzo świadomie i realnie patrzą na zdrowie człowieka. Ogrom wiedzy, ogrom wartości, ogrom powrotu do równowagi, niesamowity przekaz, niesamowite serce dla człowieka i przede wszystkim wiara w to, że natura wraca do równowagi i żyje z nami w zgodzie.
1: I rozpoczęcie tej konferencji jest właśnie o godzinie 12 w Warszawie. Jak się zapisać? Jak można dołączyć do tej konferencji? Jeszcze to koniecznie musimy powiedzieć.
0: Na konferencję możemy się zapisać w bardzo prosty sposób. Najlepiej wejść na stronę firmy Sativa Life i tam jest możliwość wykupienia biletu bądź po prostu zgłosić się telefonicznie do mnie, powiedzieć, że z audycji radia Wnet FM i bardzo prosty sposób spowodujemy, żeby można było zakupić ten bilet, ale najprościej wejść na stronę firmy Sativa Life i jest tam możliwość zakupienia biletu.
1: Pani Anno, ja się zgłaszam.
0: Ja bardzo serdecznie zachęcam. Bardzo serdecznie zachęcam. Od razu zapisuję panią na listę. Mam nadzieję, że
1: bardzo
0: się zobaczymy na miejscu.
1: Ja też mam taką nadzieję i to jest szereg bardzo ciekawych tematów, bo i o nowoczesnych sposobach odkwaszania organizmu i o tym, jakie woda, jakie są przyczyny zakwaszenia organizmu i jak kluczowa jest na przykład woda w procesie odkwaszania organizmu i w sytuacji chorób przewlekłych, a więc wiele bardzo ciekawych tematów. Zapraszam Państwa serdecznie. W imieniu organizatorów należy wejść na stronę firmy Sativa Life i tam są bilety. Właśnie, czy one są drogie? Pani Anno, ile kosztują te bilety?
0: Bilety są bardzo tanie. Właśnie bilety są niedrogie. Za tak ogromną wiedzę tylko 49 zł. Jak tutaj Pani pięknie powiedziała, zakwaszenie organizmu, gdzie przedstawi wykład dr Małgorzata Stępińska o zakwaszeniu organizmu, kluczową rolą w wielu chorób przewlekłych. Będzie też nowoczesna technologia rewitalizacji wody kranowej, gdzie pani Agata Giętka przedstawi, jakie są mechanizmy i dlaczego warto przede wszystkim zacząć od zmiany wody. Będzie pani Mona Chmielewska, trycholog, trichoharmony, synergistyczny protokół 24 godziny, jak odzyskać piękne włosy i jak odzyskać swoje włosy. Będzie pani mikrobiolog, jak zbudować stabilny biznes w zgodzie ze sobą. Pani naturopata Agnieszka Rutkowska, naturalna równowaga ciała, cztery elementy, które naprawdę działają, o adaptogenach. Niesamowite wykłady.
1: Niesamowita wiedza. Tylko 49 zł bilet, więc rzeczywiście nie jest to wymagające. To są dwa większe ciastka w jakiejś warszawskiej cukierni, a więc zamiast cukru i ciastek lepiej posłuchać mądrych i chcących dobra ludzi, wykładowców. Ja serdecznie zapraszam 13 czerwiec, Sativa Life, tam kupimy bilety, albo można zadzwonić i również oczywiście tam na stronie Sativa Life będzie numer telefonu, że będzie można się tam dowiedzieć wszystkiego i zgłosić na tą konferencję. Pani Anna Górnik, pierwszy raz z nami. Pani Anno, pierwszy raz i jest to dobry początek w Radio Wnet, prawda?
0: Oczywiście. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: I jeszcze nie raz się usłyszymy. Ja życzę... Tak?
0: Mam nadzieję właśnie, że jeszcze raz się nie usłyszy, że jeszcze raz się usłyszymy i będziemy mogły więcej porozmawiać o nienasyconych kwasach tłuszczowych w naszym organizmie.
1: Tak. Tak będzie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w Radio Wnet. Życzę bardzo, bardzo dobrego wieczoru. To już jest 21.00, a więc kończymy. Tomasz Rosłon realizował nasz program w studio przy krakowskim Przedmieściu. Bardzo Tomku dziękuję. Żegnam się z Państwem Hildegardowcami w Polsce i w Europie. Pozdrawiam Was wszystkich również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, bo ostatnio mamy wielu gości z Kanady. Raz jeszcze dziękuję Pani Anno. Dobrego wieczoru i do kolejnego spotkania w Radio Wnet.
4: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
5: www.wnet.fm.
6: Cienie w jaskini. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
7: Dobry wieczór.

Red Right Hand, Nick Cave, którego będę miał po raz kolejny wielki honor i przyjemność oglądać dokładnie co tydzień pod niebem Malahide Castle w Dublinie. Dzisiaj ta moja specjalna opowieść po obejrzeniu, wielokrotnym obejrzeniu tej sagi, która zmierza ku końcowi, rzeczywiście z dźwiękami nagrania, w którym śpiewa wielki Brian Chatten z formacji Fontaines DC, Ellipsis, wielokropek albo elipsa, domyka się ta wielka opowieść o Tomim Shelbym, a w roli głównej oczywiście niezwykłym Killian Murphy. Dzisiaj o Peaky Blinders i ścieżce dźwiękowej do filmu Immortal Man. Nieśmiertelny. Przejdź się kawałek aż na sam skraj miasta. Tam, gdzie kończą się ulice. Zaczynają tory, gdzie wiadukt wisi tuż nad ziemią, jak ptak, który zapomniał, że ma spaść. I skrzypi i pęka w powietrzu. Tam, gdzie sekrety palą się w ogniu granicy, w drgających elektrycznych żyłach kabli, ktoś ci szepnie, że z tego miejsca już się nie wraca. Miniesz plac, most, młyny, kominy, aż przyjdzie burza, a razem z nią on. Wysoki facet w czarnym płaszczu, zakurzonym jak stara historia, której nikt nie chce pamiętać, z czymś ukrytym w dłoni, czerwonym, ciężkim, niepokojącym. A winie ciebie, jakby znał twoje imię od zawsze. Powie, że byłeś dobry, jakby to miało znaczenie. Roznieci w tobie sny, które sam spaliłeś. I sięgnie tam, gdzie kończy się człowiek i zaczyna to pęknięcie. Uleczy cię, ale tak, że już nie będziesz wiedział, czy to jeszcze ty. Bo on jest wszystkim naraz. Bogiem, człowiekiem, duchem i oszustwem. Guru w znikającym świecie. A w jego płaszczu ciągle ta sama ręka. Czerwona prawica. Nie masz pieniędzy? Nie szkodzi. Da ci je. Nie masz auta? Załatwi. Nie masz godności? Nie szkodzi. I tak ciebie znajdzie. Przez slumsy, getta, boczne ulice i zapomniane dzielnice.

przechodzi niczym cień, który zostawia ślad. A w tej ręce stos zielonych papierków i coś jeszcze, czego nie widać od razu. Zobaczysz go w snach, zobaczysz go w koszmarach, na ekranie, w odbiciu i w swojej głowie. I zawsze przyjdzie znikąd, choć wygląda, jakby tam był od zawsze. On jest duchem. On jest Bogiem. On jest planem, który ciebie przerasta. A ty jesteś tylko trybikiem małym, ledwo widocznym w jego katastrofie. Więc przejdź się kawałek aż na sam skraj miasta, tam, gdzie kończą się ulice, a zaczynają tory, gdzie wiadukt wisi nad ziemią jak ptak, który zapomniał, że ma spaść, i skrzypi, i pęka w powietrzu. On jest duchem, on jest Bogiem, on jest planem, który cię przerasta. A ty? A ty jesteś tylko trybikiem małym, ledwo widocznym w jego katastrofie.

Red Right Hand to niezwykła piosenka, która pochodzi z albumu Nicka Cave'a. Led Levin dla mnie to absolutna wizytówka filmu, serialu i filmu Peaky Blinders Immortal, co znaczy Peaky Blinders. Liche szory, szory to uprząż dla konia albo koni, aby powoziły dorożkę, wóz albo uprawiały pole. Natomiast dla mnie Nick Cave w tej piosence to nowoczesny piewca gotyckiego mitu w formie ballady o władzy, ale przede wszystkim o strachu, bo Nick Cave buduje tutaj postać, której nie ma, która nie posiada jednej tożsamości, bo jest i gangsterem, jest demonem, złym duchem, politykiem, bogactwem, systemem, ale i sumieniem. I tak naprawdę ta figura człowieka systemu, ten tajemniczy mężczyzna, nie jest osobą konkretną, to raczej pewna personifikacja kontroli, daje pieniądze, ale zabiera wolność, spełnia potrzeby, ale przejmuje życie i pomaga, w wielkim cudzysłowie, w taki sposób, który uzależnia. To Bóg, guru i gangster w jednym. Nick Cave miesza archetypy i religijne, i kryminalne. Efekt jest, przyznają Państwo, bardziej niż niepokojący. No i ta czerwona prawa ręka, czerwona, czasami mawiam, skrwawiona prawica, to najbardziej ikoniczny element tej pieśni z płyty Led Levin, która tak naprawdę dostała drugie życie, drugą młodość ze sprawą serialu Peaky Blinders, bo ta czerwona prawica może znaczyć przemoc pokrytą elegancją, to może być też ręka sprawiedliwości. Ja tak to postrzegam, ale sprawiedliwości zdeformowanej, z kontrolą, która zawsze działa z drugiej strony sceny. No i dlaczego to działa w Peaky Blinders? Bo w świecie Peaky Blinders Red Right Hand przestaje być tylko utworem Nicka Cave'a, a staje się czymś w rodzaju muzycznego alter ego Tomiego Shelby'ego, nie jego portretem, ale jego cieniem, czymś, co istnieje obok niego, zawsze krok za nim, czasem krok przed nim. Znakomicie to widać w tym filmie Peaky Blinders Immortal, który miał swoją premierę marcową porą. No ja trochę musiałem się pozbierać, aby poopowiadać o ścieżce dźwiękowej z tego filmu, bo film absolutnie dla mnie przepiękny, wieloznaczny, z wieloma poziomami. Ale powróćmy do Nicka Cave'a, bo tak jak powiedziałem, w świecie Peaky Blinders Red Right Hand to już nie song Nicka Cave'a, to coś w rodzaju i wizytówki, ale też muzycznego alter ego Tomiego Shelby'ego w tej roli głównej. Wyśmienity, jak zawsze, Cillian Murphy, Dublińczyk, choć dumny z urodzenia, mieszkaniec Cork. I to nie jest portret, to bardziej cień, coś, co, jak powiedziałem, istnieje obok niego. Coś, co go wyprzedza, albo jest krok za nim i jest jak narrator absolutnie wszechwiedzący w tym wszystkim. Tom Shelby nigdy nie był gangsterem. Od początku był figurą trochę przesuniętą, jak mawiamy, jeżeli chodzi o literaturę. Człowiekiem, który rozumie mechanizmy władzy szybciej niż moralność i moralność postrzega szybciej niż własne emocje, choć w odwrócony sposób. I dokładnie taka jest postać z piosenki Nicka Cave'a. Wysoki facet w czarnym płaszczu, który nie wchodzi do świata, tylko już w nim jest, jak system operacyjny Windows, tłumacząc na dzisiejsze czasy, albo system, w którym wzrastamy. No i Shelby dla mnie jest tym Red Right Handem, tą skrwawioną prawicą, albo czerwoną prawicą, bo to nie Tony Shelby jest ofiarą świata Nicka Cave'a, to Tom Shelby jest jego lokalną wersją i monetyzacją tegoż, bo spełnia pragnienia innych, ale zawsze z warunkiem. Ci wszyscy, którzy oglądali serial, doskonale wiedzą, o czym mówię. Shelby daje ludziom bezpieczeństwo, które kosztuje ich duszę. No i porusza się jak ktoś, kto wie więcej, ale nigdy nie mówi
wszystkiego. No i w tym sensie Shelby jest dokładnie tym, co Cave opisuje o człowieku, który pomaga, ale w taki sposób, że nie ma już absolutnie odwrotu, to tak jakby podpisać cyrograf z diabłem. On nie jest Bogiem, człowiekiem, duchem, guru i Tommy Shelby też nie jest, bo w piosence Nicka Cave'a ta figura jest bardziej niż wieloznaczna. W Peaky Blinders Tommy przechodzi dokładnie tę samą ewolucję percepcji. Dla ludzi ze Small Head jest Bogiem przetrwania, dla wrogów duchem, który zawsze wraca, jest koszmarem. Bardziej a nie duchem. Dla rodziny człowiekiem, którym nie da się już dosięgnąć, jest poza całym tym wszystkim, co nazywamy kręgiem rodzinnym. No i wreszcie dla samego siebie kimś, kogo nie da się już jednoznacznie nazwać i właśnie dlatego Red Right Hand tak dobrze do niego przylega, bo Shelby przestaje być osobą, a staje się funkcją w systemie przemocy i kontroli.

I jeszcze jedna ważna uwaga. Wspólna oś, samotność władzy. Zarówno Nick Cave w Red Right Hand, jak i scenarzyści Peaky Blinders mówią, opowiadają o tym samym. Im wyżej w hierarchii kontroli, tym mniej zostaje człowieka w człowieku, a to Miss Shelby dochodzi do miejsca, w którym wszystko rozumie i czego już nie czuje, tak jak wcześniej. Nie ma już nikogo, kto widziałby w nim coś więcej niż tylko rolę, którą ma pełnić, a Red Right Hand opisuje dokładnie ten stan człowieka, który nie tyle rządzi światem, co zostaje przez ten świat wyprodukowany jako narzędzie. No i dlatego to połączenie jest tak mocne. Nick Cave napisał piosenkę o mechanizmie płacy, która przybiera ludzką twarz. Ten mechanizm jest okrutny. No jeśli spojrzeć na to symbolicznie, trochę poetycko, to Red Right Hand staje się mitem systemu, który kontroluje wszystko z cienia. Tommy Shelby, człowiek, który wszedł w ten cień, nie potrafi już z niego wyjść, a Peaky Blinders to opowieść o tym, co się dzieje, kiedy każdy cień zaczyna mieć własną twarz. Dlatego ta piosenka nie jest serialu tylko motywem muzycznym. Ona jest drugim głosem Tommy'ego Shelby'ego, tym, który on sam już nie kontroluje. No i teraz wersja, która wybrzmiewa w filmie Peaky Blinders, Immortal Man. Peaky Blinders, nieśmiertelny. Nick Cave, Red Right Hand.

like a bird of doom as it

storm comes a tall handsome man in a

hide him in your dreams. He'll appear.

Great Right Hand, Immortal Man Version. Wielki Nick Cave, którego będę za tydzień po raz już enty oklaskiwał. Peaky Blinders, liche szory, bo w tym ciemnym półświetle montażowni dźwięku, gdzie gitara roku pańskiego 1916 skrzypi, jakby pamiętała jeszcze wojny napoleońskiej. Tam właśnie rodzi się nie tylko film, ale też legenda dopisywana do legendarności tego serialu i filmu. Recenzje trochę błądzą. Ja patrzę na wielu poziomach na ten film. Trochę jako moralitet, a trochę jako zamordowanie pewnego archetypu, który tak naprawdę po uśmierceniu rozmnaża się przez pączkowanie i infekuje cały świat. Peaky Blinders, The Immortal Man, nie jest już tylko domknięciem historii Tomiego Shelby'ego, to raczej, jak mawiam, trochę dekadencko, ostatni oddech świata, który nie chce zostać zamknięty w archiwum, natomiast ten świat, który obserwujemy, jego za moment po prostu nie będzie. Musimy się z tym pogodzić. To kino, które nie udaje realizmu, bo ono przepuszcza go przez filtr snu, traumy, ale i muzyki, która nie tyle ilustruje obraz, ale go przejmuje i przekształca, może lepiej powiem odkształca, w doświadczenie bardziej fizyczne niż narracyjne, bo ten film, kiedy po raz pierwszy go oglądałem w kinowej salce, to tak jakbym przeżywał wielki koszmar we śnie. Więc powrócił duch Toma Shelby'ego, a w centrum tej opowieści stoi właśnie Tommy Shelby, nie jako człowiek, ale trochę jako echo, jako podzwonne tego, co nie potrafi przestać rezonować. No i kreacja Killiana Murphy'ego w tej odsłonie nie polega już na tym, że gra gangstera z Birmingham o cygańskiej krwi, trochę z naleciałościami irlandzkimi, ale na zejściu w głąb psychiki, gdzie przemoc miesza się z winą, a wspomnienia zachowują się niczym żywe organizmy. I to już nie jest historia władzy, to historia o tym, co zostaje, kiedy władza przestaje mieć znaczenie i o tym, że niektóre role zaczynają żyć w aktorze długo po zakończeniu zdjęć i sam Killian Murphy o tym wielokrotnie mówił. Film Peaky Blinders w Immortal Man prowadzi widza przez strukturę, która przypomina halucynację. Scena po scenie odsłania nie tyle wydarzenia, co ich psychiczny osad. To, co się wytrąca z tejże sceny. I moje wrażenie jest takie, że fabuła była tylko pretekstem do tego, by wejść głębiej w pamięć, w nasze straty, w nasze niepokoje i czarne sny, które wcześniej czy później się zrealizują. Za całość przypomnę odpowiada Tom Harper, reżyser, który nie traktuje historii na rodzie Shelby'ego jak klasycznego filmu gangsterskiego i za to mu chwała. Jako mit współczesnej Europy, w której przemoc staje się językiem historii, nawet ta przemoc polityczna. A historia nie potrafi się z niej oczyścić. Tak jest i teraz, bo przecież Liban i Gaza, Iran, prastara Persja, walki Rosjan z Ukraińcami. No i niby rama filmu jest pozornie prosta, ale wewnętrznie wielowarstwowa, bo gangsterka jako forma przetrwania w świecie bez stabilnych zasad. My obserwujemy gangsterkę polityczną na wielu poziomach, czy tego chcemy, czy nie, czy komuś ktoś się oburzy, czy nie, ale tak po prostu jest. Wojna jako wymiar pamięci, pamięci, która nie kończy się wraz z rozejmem. No i wreszcie duchy jako codzienność psychiki, codzienność, a nie jakaś wyszukana metafora. Tom Harper buduje świat, w którym cisza jest równie ważna jak wybuch, w którym brak muzyki potrafi boleć bardziej niż orkiestra, bo to właśnie w ciszy słychać to, co tak naprawdę zostało wyparte. No i teraz pierwsze cztery nagrania ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Immortal Man. Opening scene, the currency, the immortal man, Ruby's scarf i nobody's son. Peaky Blinders, nieśmiertelny.

Anthony Jean, Carlos O'Connell, Martin Slattery i najpierw opening scene, the currency, scena otwierająca walutę, a potem motyw, the immortal man, nieśmiertelny człowiek, potem ruby scarf, szalik ruby, przed chwilą Amy Taylor, kompozycja Toma Cola, perkusisty Fontaine's DC, Antoniego Jeana i Martina Slattery'ego Nobody's Son, nikt niczym synem. A teraz... A teraz powracam do tej narracyjności, bo narracja Peaky Blinders, Immortal Man, nie rozwija się linearnie, potoczyście. To raczej struktura wielu oddechów, przyspieszonych akcji serca i jego zatrzymań, które przypominają pracę pamięci, a nie logikę fabuły kinowej. Scenariusz działa jak organizm, bo raz rozpada się w niemal nieruchomy obraz, kiedy na przykład biegniemy, raz eksploduje niczym fajerwerk chaosem przemocy i dźwięku, a potem znowu wraca do tej ambientowej pustki przestrzeni, która czasami bardziej, więcej znaczy niż dialog. No i w tym sensie film nie tyle opowiada historię Tomiego Shelby'ego, co pokazuje, że historia nigdy nie jest zamknięta, tylko chwilowo przyciszona. No i teraz musimy dojść do muzyki, bo dzisiaj o autorach ścieżki dźwiękowej do filmu Peaky Blinders, Immortal Man bardziej niż wiele, bo jeśli obraz opowiada Shelby'ego, to muzyka tak naprawdę go przywołuje, jakby była zaklęciem, które nie pozwala mu zniknąć. Takie magiczne abrakadabra, tytuł poezji niezwykłego zbioru Juliusza oraz Babonka. A kompozytorzy Anthony Jean, znany z formacji Pulp, basista tej formacji, oraz Martin Slattery nie stworzyli klasycznej ścieżki dźwiękowej. Wydaje mi się, że stworzyli równoległą narrację, która czasem mówi więcej niż obraz. To trochę tak, jakby z muzyką czytać niezwykłą książkę. Gra w klasy wielkiego Cortazara. A metoda głównych kompozytorów opiera się na trochę kontrolowanym chaosie. Jam sessions, błędy rytmiczne zamiast tej metronomicznej perfekcji. No i przypadek jako narzędzie dramaturgii, choć mawiam, że przypadków nie mam. Stare, trochę zmęczone instrumenty rozstrojone. Fortepian brzmiący, jakby pamiętał jeszcze XVIII wiek, gitara z brakującymi strunami, no i orkiestra, która oddycha tą swoją muzyczną fakturą nierówno. To wszystko tworzy, piękne słuchaczki i zacni słuchacze programu Cienie w Jaskini, wrażenie, że muzyka nie jest tu tłem, ale świadkiem wydarzeń. No i wreszcie goście jako zakłócenia rzeczywistości i tej, w której my operujemy, ale też jeśli chodzi o to, co dzieje się na srebrnym kinowym ekranie, bo w strukturę muzyki i filmu wchodzą artyści, którzy nie tyle współpracują, nie tyle koloryzują dźwiękami, co zmieniają, podnoszą temperaturę całego świata przedstawionego. To m.in. Annie, o której mówiłem przed chwilą, Graham Chatten, Fontaine's DC, formacja Lancôme. Na ich obecność sprawia, że soundtrack nie jest jednolity, jest jak krajobraz, w którym różne epoki, różne ery nakładają się na siebie. Przeszłość i teraźniejszość nie walczą tu ze sobą, tylko współistnieją w napięciu, aby widza, obserwatora zaskoczyć. No i trochę ta rama działa niczym Ghost Story zamiast klasycznego gangsterskiego czarno-białego filmu w tym moim ulubionym stylu noir. The Immortal Man nie jest już tylko opowieścią o przestępczości, o gangsterce. To film, który przesuwa ciężar z czynów na ich konsekwencje psychiczne. To trochę ghost story o pamięci, która nie znika. To trochę opowieść o przemocy, która wraca nie jako akcja, ale jako stan umysłu. I wreszcie historia człowieka, który nie może już oddzielić siebie od własnych decyzji.
metafizyka miesza się z absolutnym realizmem. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, ta metafizyczność to świat, w którym duchy są bardziej, absolutnie bardziej uporczywe niż ludzi. Za chwilę trzy niezwykłe nagrania, panie i panowie. Czekałem z prezentacją tych nagrań właśnie do dziś. Najpierw McCluskey i Person People. Niezwykła kompozycja, panie i panowie, która jeszcze bardziej sprawi, że ta nasza dusza zachrobocze, a grzechy zaniechania albo grzechy, które popełniliśmy z premedytacją, jeszcze bardziej nas zabolą, panie i panowie. Person, people, człowiek od ludzi, McCluskey. A potem Grant Chatten i Opium Dreams, opiumowe sny, a później w finale tego seta Black Dahlia, czarna Dahlia. Peaky Blinders w cieniach jaskini, opowieść o filmie, o człowieku, o naszych czasach i o tym, że świat, jaki z nami, powoli idzie na zatracenie absolutne.

Już Państwo wiedzą, że się nie pomyliłem, że Grian Chatten, głos i metafory formacji z Dublina, choć teraz pod niebem Londynu przędą nici tej swojej kariery, formacja Fountains DC, że Grian Chatten to wielki poeta i niezwykły artysta, niezwykły głos. Black Dahlia, Czarna Dahlia, wcześniej Opium Dreams, Opiumowe Sny i formacja McCluskey. People Person, czyli człowiek od zwykłych ludzi. A teraz w tle pani kompozytor Konstancja Kochaniec, bo ta suita na harfę bardziej niż bardzo wpisuje się w opowieść o filmie Peaky Blinders, The Immortal, Nieśmiertelny. Bo w centrum tej historii, jak mawiam sam sobie, nie ma triumfu, jest trwanie. A takie wieczne trwanie kojarzy mi się z wiecznym zmęczeniem, które nie przynosi ulgi, ale daje świadomość o tym trwaniu. Film niesie bardzo wyraźne, ponadczasowe przesłanie. Po mojemu to jest tak, że wszystko, co zbudowane na przemocy, nie znika, tylko zmienia formę i wraca w innych miejscach, w pamięci, w relacjach, w dźwiękach, w snach. I dlatego Tommy Shelby, czyli w tym filmie wielki Cillian Murphy, nie kończy historię, on ją kontynuuje poza jej granicami. A ta muzyka surowa, żywa, nieidealna, co podkreślę raz jeszcze, nie domyka filmu. Ona, muzyka, go zostawia otwartym jak drzwi, których nie da się już zatrzasnąć bez echa i pogłosu, bo niemo stoją otworem. Ten film, Peaky Blinders, The Immortal, działa szczególnie mocno właśnie przez to, jak łączy brutalność z melancholią i jak nie boi się pustki. Przesłanie filmu nie starzeje się i nigdy się nie zestarzeje, bo nie jest przywiązane do konkretnej epoki przemocy, tylko do samej natury ludzkiej pamięci, wspominając chociażby Kaina i Abla. Łatwo zrozumieć, dlaczego pozostaje w głowie długo po seansie. Ja obejrzałem ten film już nie wiem ile razy i za każdym kolejnym obejrzeniem dostrzegam coś nowego. I to nie jest historia do odhaczenia, ale to doświadczenie, które pracuje dalej jak ta muzyka. Niepokojąca, ale piękna, która nie kończy się wraz z ostatnim dźwiękiem, z ostatnim akordem i tą ciszą, która jeszcze wibra, to brzmi na przełęczy serca i duszy. To jedno z tych dzieł, które nie tyle się ogląda, co nosi w sobie, jak napisał wielki poeta Cummings. I właśnie w tym sensie jego ponadczasowość to nie deklaracja, ale efekt uboczne formy. Bo tak naprawdę Peaky Blinders, Nieśmiertelny, to w gruncie rzeczy składanka największych hitów, taki greatest hits z 6 sezonów serialu, ale zrobiona tak, jakby ktoś rzucił je wszystkie naraz na winyl, 3-płytowy winyl, bez selekcji, bez pauzy, bez oddechu i bez jakiegoś pomyślenia, co najpierw, a co potem, a co w finale. I powiem tak, paradoksalnie, w tym chaosie jest coś, co działa zaskakująco dobrze, bo reżyser Tom Harper i scenarzysta Steven Knight nie tyle próbują opowiedzieć nową historię, co domknąć, docisnąć kolanem pewien mit, a mit, jak wiadomo, często mitach opowiadam w programie Cienie w jaskini, nie zawsze potrzebuje scenariusza, bo czasem wystarczy aura, zapalnik, słowo, obraz, myśl. Zostaje więc Thomas Shelby nie jako bohater fabuły, tylko jako figura kultowa już. Cień, który urósł większy niż człowiek. Ciekawe, czy Harper i Knight czytywali Carla Junga. No bo twórcy robią coś jednocześnie ryzykownego i konsekwentnego. Wieszają cały film na tej aurze, jakby była jedyną konstrukcją, która jeszcze to uniwersum utrzyma w pionie. Efekt, powiem, jak młodzież dawniej, jazda bez trzymanki, taka, w której nawet nostalgia, melancholia nie zostawia, nie ostaje się w spokoju, tylko jedzie po niej jak po rozjechanym asfalcie, aż przestaje być sentymentem, a staje się
paliwem, kosmicznym paliwem. A tempo tej opowieści to osobny fenomen i tutaj zatrzymam się chwilę, bo nie ma tutaj przyspieszeń, nie ma tutaj zwolnień, jest absolutny, permanentny pęd. Szybkość razy masa, jeden z niewielu wzorów fizycznych, które pamiętam. To tak jakby ktoś się bał, że jeśli na sekundę się zatrzyma, to cała konstrukcja runie i się rozpadnie. No i w sensie, w pewnym sensie tak właśnie jest. Tyle, że zamiast porządku dostajemy ten kontrolowany chaos, który ma w sobie coś z desperacji, ale i dekadencji. I coś z czystej filmowej brawury. I to jest ironiczne, bo dokładnie odwrócony zarzut gdzieś tam był we mnie wobec końcówki piątego sezonu i całego szóstego. Tam wszystko było rozciągnięte niczym guma balonowa z czasów naszego dzieciństwa, której fabuła prawie przestawała istnieć. Tutaj twórcy wyciągnęli wnioski, ale zamiast środka znaleźli drugą skrajność, że z bardzo spowolnionego letargu przeszli w stan przeciążenia, z ciszy w chaos i hałas, z pauzy w szybki muzyczny klip, bo nieśmiertelny momentami bardziej przypomina teledysk niż film i to nie jest nawet złośliwość, tylko obserwacja. Muzyki jest tyle, że zaczyna ona nie tylko prowadzić narrację, ale ją chwilami zastępować i w pewnym momencie balans zostaje przekroczony i film ociera się o granicę, za którą zaczyna się już nie kino, tylko audiowizualny montaż emocji. To bardziej niż bardzo mnie zachwyciło. No ale co zabawne, to dokładnie ten sam serial, który kiedyś definiował się przez swoje ikoniczne, oszczędne użycie muzyki i potężne wejście Nicka Cave'a, Red Right Hand. Dlatego dzisiaj pozwoliłem sobie w trzech wersjach zaprezentować to nagranie. Wizytówka tego filmu, muzyczne alter ego Tomiego Shelby'ego, którego brawurowo wykreował wielki Dublińczyk, wielki Irlandczyk, wielki aktor Cillian Murphy. Tutaj nie ma

Wiem, konsekwentnie odbieram mu sprawczość, bo Tom Shelby nie ma już planów, roztrwonił to swoje imperium, nie ma nawet złudzeń. Nawet złudzeń nie ma. Jest zawieszony w stanie tej emocjonalnej pustki, takiej ambientowej matni, którą sam kiedyś wywołał, i pada tam zdanie, które mogło być świetnym epitafium tej postaci. Wszyscy są martwi, poza tym, który chciał umrzeć najbardziej. To jest ten materiał na naprawdę wielki epilog. Close the door. Czas zamknąć drzwi. Tommy.

Anthony Jean Martin Slattery, close the door, zamknąć drzwi. No i cóż, muzyka, piękne słuchaczki i zaczni słuchacze, która nie ilustruje filmu, tylko ta muzyka absolutnie przejmuje ten film w swoje monarchiczne, absolutne władanie. Ten film można próbować oglądać jak epilog historii Tomiego Shelby'ego, o czym powiedziałem za chwilę, ale znacznie uczciwiej jest go słuchać niczym płyty koncepcyjnej, choć chaotycznej, która wymknęła się spod kontroli narracji. Peaky Blinders w Immortal Man, nieśmiertelny, w reżyserii Toma Harpera i według scenariusza Stephena Knighta, o których już mówiłem, formalnie domyka historię znaną z serialu, ale w praktyce robi coś absolutnie innego. Oddaje pierwszeństwo muzyce. I to właśnie ono jest tu prawdziwym scenarzystą emocji. No więc teraz o tych dwóch architektach dźwięku. Jean i Slattery, bo za kręgosłup muzycznego filmu odpowiada właśnie ten duet, Anthony Jean oraz Martin Slattery. To nie są anonimowi kompozytorzy z filmowego tła, tylko muzycy z bardzo długą, rockową historią, bo przecież już wspominałem dzisiaj, Anthony Jean grał w formacji Pulp, kultowa formacja obok Blur czy Oasis, ale też w Elastice. No i współtworzył projekt z Joe Stromerem, znanym z formacji The Clash i współzakładał w Mescaleros. Natomiast Martin Slattery to multiinstrumentalista, bo gra i na saksofonie, na fletach, na innych dęciakach, biegle na fortepianie i na gitarach, także basowej. Również był związany z Joe Stromerem i The Mescaleros, a później z formacją The Hours, gdzie właśnie spotkał kogo? O dziwo, Antoniego Jeana. Ich wspólna filozofia w tym projekcie jest nad wyraz prosta. Nie komponować muzyki do obrazu, do sekwencji filmowych, tylko tworzyć muzykę, która potrafi żyć własnym życiem, a dopiero

potem wpada w film. Efekt, ścieżka dźwiękowa, która momentami bardziej przypomina album rockowy, eksperymentalny, postępowy i z duchem tego postpunka niż klasyczny, muzyczny score do filmu, którym opisujemy, kiedy przegrywamy płyty z płyt kompaktowych, albo aby je Państwu prezentować jako Stage and Scream. No, metoda jam session zamiast partytury, zamiast precyzyjnego pisania tematów, muzyka z improwizacji, jam sessions, brudne instrumenty i trochę, wydaje mi się, celowa niedoskonałość wykonania. No i to estetyka, która absolutnie pasuje do świata Tomiego Shelby'ego, bo ten świat nigdy nie był czysty ani uporządkowany. Muzyka, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, ma więc nie tyle komentować emocje, co tak naprawdę odtwarzać je w czasie rzeczywistym. Kolejne trzy nagrania teraz, bo najpierw ten mój ulubieniec, Grian Chatten, to też jego film, to też jego wielki popis, panie i panowie. Grian Chatten, poeta nadworny i głos grupy Fontaines D.C. Za chwilę nagranie Puppet, czyli marionetka. Następnie kompozycja instrumentalna, gdzie inny gentleman z formacji Fontaines D.C., Carlos O'Connell, a także ci wielcy, którzy tworzą tą ścieżkę dźwiękową, Anthony Jean i Martin Slattery. Confession, czyli spowiedź, i potem w finale tego seta formacja Girl in the Year Bow i nagranie Tear Drop. Za. Tomasz Wybranowski, mrocznie z deszczowej Irlandii i trochę zimnej, niespełna 11 stopni, ale to piękny czas, gdy nie za gorąco, gdzie nie ma słońca, gdzie są chmury i ten deszcz. Wieczna idea na Szmaragdowej Wyspie. Opowiadam o filmie i muzyce Peaky Blinders w Immortal Man. Nieśmiertelny.

Girl in the Year, bo nagraniem Teardrop Łza, wcześniej Spowiedź, Confession, a najpierw usłyszeliśmy w tym secie Grojana Chatena i nagranie Puppet, Marionetka. Raz jeszcze Suite na harfę w tle. Pani kompozytor Konstancji Kochaniec, bo podtrzymujemy sobie o gościach, o muzycznych gościach tego niezwykłego, jak mawiam, dzieła. Peaky Blinders w Immortal Man. Peaky Blinders, liche, wysłużone szory w Immortal Man, nieśmiertelny. Bo jednym z najmocniejszych elementów ścieżki dźwiękowej jest... Powiedziałem to już dzisiaj nie raz i nie siedem, jego kolaboracyjny charakter. W filmie pojawia się cała sieć artystów, którzy nie tylko gościnnie występują, ale realnie zmieniają jego brzmienie. Grahame Chatten, Tom Cole i Carlos O'Connell z Fontaines D.C., formacja Lancome, o której więcej słów, Amy Taylor, Nick Cave and the Bad Seeds, czy chociażby formacja Girl in the Year Above. I to nie jest przypadkowa lista tak zwanych featuringów, to świadome rozszerzenie świata Peaky Blinders o współczesną scenę muzyczną, która sama w sobie niesie ten sam ładunek. Surowość, brud, czasami niedoskonałość, ale melancholię, agresję emocjonalną i postawienie znaku równości. A propos archetypów, symboli, wniknięcia w te sensy głęboko ukryte do współczesności. No oczywiście szczególnie ważny powrót Nicka Cave'a w nowej wersji Red Right Hand, to już Państwo usłyszeli. Lista utworów pokazuje, że nie mamy do czynienia z klasyczną ilustracją, tylko konstrukcją równoległą do filmu. Opening Scene, The Currency, The Immortal Man, Medusa, czy zamykająca pieśń Ellipsis oraz liczne wariacje instrumentalne i reinterpretacyjne. No, w praktyce soundtrack nie wchodzi w film. On go prowadzi, czasami wyprzedza, a czasem zastępuje dialogi. I w pewnym momencie granice między sceną a muzyką, utworami zaczynają się zacierać i to jest dokładnie ten moment, w którym film zaczyna przypominać nie tylko narrację, co ciąg emocjonalnych klipów zszytych jednym bohaterem, Tomem Shelbym. I dlaczego to działa i dlaczego tak mocno? Powiem tak, Immortal Man to film, który świadomie ryzykuje przesycenie. Muzyki jest dużo, momentami bardzo dużo, ale to nie przypadek, to strategia. I powiem tak, muzycy zbudowali drugą wersję filmu. Tę słyszalną, a cała reszta, fabuła, dialogi, nawet bohaterowie zaczynają brzmieć jak echo tej muzyki, a może właśnie dlatego ten projekt zostaje w głowie tak długo, bo nie kończy się na napisach końcowych, bo on przechodzi w nasz krwiobieg. Grahame Chatten i Angel.

Nadzwyczajny Grajan Szatan i nagranie Angel ze ścieżki dźwiękowej, o której dzisiaj opowiadam, i o samym filmie Peaky Blinders, The Immortal Man, nieśmiertelny. I powoli przechodzimy do finału, a w finale to, co mnie bardziej niż uradowało, nagranie formacji Lancum, choć to jest przedostatnie nagranie, Hunting the Wren. Jeden z tych utworów, w których tradycja nie jest cytowana, tylko przeżywana na nowo w bardzo współczesny, niemal transowy sposób. W wykonaniu moich sąsiadów, dwie dzielnice dalej mieszkają dżentelmeni, bracia Lynchowie, Ian i Dora, Cormac McDiarmada i ona, Rady Pitt, której głos znacie z anteny Radio Wnet z programu Cienie w jaskini. Bo historycznie Wren, ten ptaszek strzyżyk, wywodzi się z dawnych irlandzkich obrzędów. One są związane z tak zwanym Wren Day, Dzień Świętego Szczepana Męczennika, 26 grudnia, gdzie symbolicznie polowano na króla ptaków, bo w warstwie folklorystycznej to pieśń o rytuale, o wspólnocie i śmierci, wpisana w cykl natury. W interpretacji Lancum ten rdzeń zostaje rzeczywiście zachowany, ale forma zostaje przetworzona. Bo to nie jest już piosenka o obrzędzie, bo sam obrzęd przeniesiony jest do świata dźwięku. Dla mnie ta pieśń to ciemna kronika zbiorowej przemocy, opowiedziana językiem, który pamięta więcej niż chce powiedzieć wprost. Utwór, który nie rozwija się jak piosenka, on się rozszerza jak pamięć o pewnym zamierzchłym rytuale, który nigdy nie został tak naprawdę zakończony. No bo w centrum znajduje się strzyżyk, ten mały ptak, niepozorny, a jednocześnie obciążony winą, klątwą, bo która wydaje się wielka w tradycji ludowej. Polowanie na Wrena było rytuałem, ale w tej interpretacji staje się czymś bardziej niepokojącym. Rytuałem przemocy, który udaje tradycję. Przypomnę, że strzyżyk wydał świętego Szczepana Męczennika wedle wierzeń Irlandczyków i dlatego jest przeklęty. Ta piosenka opowiada o tłumie jako wielkiej sile, bezwładnej, bez twarzy. O zbiorowości pozbawionej jednostek, a kiedy nie ma jednostek, którzy przewodzą, łatwiej jest tym tłumem bez twarzy sterować. Ta pieśń opowiada także o żołnierzu, o biedzie i przemocy jako systemie, bo pojawiają się właśnie opisy żołnierzy, biedy, alkoholu, głodu. I to nie są tylko dekoracje, to struktura świata, w którym przemoc stała się naturalnym językiem. No, a bieda i whisky nie są kontrastem, to paliwa tego samego mechanizmu. Więc mamy strzyżyka, tego ptaka przeklętego, jako figurę wykluczenia, figurę społeczną słabą, oskarżoną, publicznie upokarzaną i wystawioną na pokaz. To już nie natura, to społeczeństwo w miniaturze, takie jakie my obserwujemy i teraz w tej interpretacji utwór zmienia ton. Przemoc nie jest wydarzeniem, jest zimną, stalową procedurą. No i cóż, ostateczny sens to wspólnota i jej cień, bo najważniejsze w tej pieśni jest to, że nie opowiada o złych ludziach, opowiada o wspólnocie, która potrzebuje ofiary, żeby sama mogła się utrzymać i poczuć się lepiej. I właśnie dlatego utwór pozostaje w głowie tak długo, bo nie daje komfortu winy jednostkowej. Zamiast tego pokazuje coś znacznie bardziej niepokojącego i to dostrzegam w tym naszym społeczeństwie, że przemoc jakakolwiek może być rytuałem, że rytuał może być tradycją, a tradycja może wyglądać niby coś zupełnie niewinnego, co trzeba przekazywać z pokolenia na pokolenie. Bolanku nie traktuje folku jako przyszłości, oni traktują go jako żywą strukturę emocji. Takie swoiste zapisałem sobie na małej żółtej karteczce, taka myśl padła mi do głowy, że Lancum właśnie traktuje ten motyw jako archiwum traum i dźwiękową pamięć wspólnoty. W ich wykonaniu Hunting the Wren nie jest pieśnią o ptaku, jest pieśnią o tym,
jak społeczeństwo wybiera, kogo można poświęcić niczym Poncjusz Piłat, umyć ręce, jak łatwo ten wybór ubiera się w tradycję albo niestety w coś oczywistego. Najpierw wersja, którą już Państwo znają. Lancon, Rady Pitt, bracia Lynchowie i Diamond, Hunting the Wren, polowanie na strzyżyka. Oczywiście z albumu The Lifelong Day,

Tak bije serce Irlandii i tak szumi krew w żyłach i aortach z książką The Life Long Day. A za niespełna 3 minuty wersja, niezwykła wersja ze ścieżki dźwiękowej do filmu Peaky Blinders w Immortal Man, nieśmiertelny, gdzie trochę aranżacyjnie pomógł kto? Graham Chatten. Moje tłumaczenie trochę poetyckie. Hunting the Wren. Pojmać strzyżyka. Ostry jest wiatr, zimny deszcz tnie skórę. Twardy jest dzień bez końca na szerokiej, wielkiej i otwartej równinie. W dolinie Donnelly'ego pod Darnią, kolczastym wrzosem i cierniem, leży młody strzyżyk, przeklęty. Tak mówią święci. Strzyżyk to mały ptak, a śpiewał tak pięknie. Pokonał nawet orła, ukrywając się w jego skrzydłach. Patyki i kamienie pośród niskich kopców ziemi. Ciągną tu ludzie zewsząd, by polować na strzyżyka na otwartym polu. I tłoczą się wokół żołnierze w czerwonych kurtkach. Dla koszarowych przysług za drobne moniaki i pajdę chleba. Żołnierz jest zapalczywy w swoim gniewie, ale też w zabawie. Wszędzie sieje wiele krwi ze swojego wielkiego muszkietu. Ptaki ziemi i zwierzęta pól przez złość i przez furię ujawniają ludzką twarz. Bici w wioskach, opluwani w miastach, ciągną zewsząd, by polować na strzyżyka na szerokiej ziemi. A strzyżyk to mały ptak, choć winią go obciążają wielką. Jego postać wyśmiana, gdziekolwiek się pojawi. W zimnym głodzie i w strumieniach whisky szybko zostaje dogoniony, dopadnięty, złapany, a jego ciało niesione na drzewcu przez miasto niczym dumny sztandar. Szmata na jego dachu, darń była jego podłogą, wybrał zimną, otwartą równinę zamiast drzwi jakiegoś magazynu. Z dwoma złamanymi skrzydłami i brązowym piórkiem przychodzą zewsząd, by polować na strzyżyka na wielkiej, otwartej ziemi. Ostry jest wiatr, a zimny deszcz tnie skórę. Twardy jest dzień bez końca na szerokiej, otwartej równinie.

Hunting the Wren, polując na strzyżyka. Prawie ostatnie nagranie z tej ścieżki dźwiękowej do filmu Peaky Blinders w Immortal Man, formacja Rankun, i aranżacyjnie wspierał Grahame Chattan, i ten przejmujący kadr, ta sekwencja, kiedy na wielkim wzgórzu pali się cygański wóz z doczesnymi szczątkami Tomiego Shelby'ego. Ale ostatnie nagranie, kiedy pojawiają się nazwiska twórców, to Grahame Chattan i to niezwykłe nagranie Ellipse.

Tony Fontaine z DC, to Graham Chatton i ostatnie nagranie ze ścieżki dźwiękowej do filmu Peaky Blinders, liche szory The Immortal Man, nieśmiertelny. Tomasz Rosłan przy konsulatach w Warszawie wspierał mnie dzisiaj, a ja powiem tak. Cichy zapada mrok nad Szmaragdową Wyspą. Pożegnam się z Państwem dwoma krótkimi obrazkami z tej ścieżki dźwiękowej. Jak na początku, tak i na końcu, jak mawiał filozof Samuel Swedenborg. Najpierw Father and Son, a potem The Immortal Man. Główny motyw tejże ścieżki dźwiękowej. Ku dobru, pięknu, światłu, miłości i szacunkowi do samych siebie mówił dla Państwa Tomasz Wybranowski. A słuchacie Radia Wnet.

0: Dobranoc. Cienie w jaskini. Mroczni i niezależni powracają. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Mamy połączenie z pierwszym gościem, a jest nim Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No i zaczniemy od relacji niemiecko-rosyjskich, bowiem w Rosji przebywa były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Może najpierw w kilku słowach powiedzmy, czy to jest prywatna wizyta byłego kanclerza, czy może jeszcze coś więcej się za nią kryje, jak ona jest też komentowana przez niemieckie media.
2: Z pewnością no, osoba Gerharda Schrödera jest co prawda, Gerhard jest co prawda wiadomo politycznym emerytem, jest to człowiek po 80. Trudno jednak mówić o osobie prywatnej, bo myślę, że kanclerz i też z jego historią, no bo po jego czynnym

0: na jakiejś oficjalnej misji. I jeśli udało się mediom go w takim publicznym miejscu, bo ten hotel jest także miejscem publicznym, to znaczy, że Gerhard Schröder wcale nie ukrywał swojej wizyty.
1: No właśnie,
0: więc jest to
1: jeszcze
0: teraz
1: warto
0: jawne.
1: Dodać, że mamy to rosyjskie forum gospodarcze,
0: tak.
1: I prawda, i tutaj chyba my pod tym kątem powinniśmy najbardziej się skupiać, czyli na tych relacjach gospodarczych i tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę polską, na ich ewentualnym odnowieniu, chociaż część tutaj może takich pojawia się też uszczypliwych komentarzy, że i tak te relacje gospodarcze cały czas trwają, tylko prawda, przez jakieś pośrednie rzeczy, my też o tym rozmawiałyśmy wielokrotnie, no ale czy właśnie obecność też na tym rosyjskim forum gospodarczym może pomóc albo pomaga Władimirowi Putinowi pokazać światu, że no on jednak nie jest całkowicie izolowany, a nawet, że ma relacje z jednym z wciąż no, najsilniejszych państw europejskich.
0: Tak, z pewnością. I tu jest właśnie ważne, że Gerhard Schröder, czy też inne osoby, przedstawiciele na przykład niemieckiej gospodarki, nie wstydzą się już Rosji. Tak? To nie jest wstyd, żeby w tej Rosji być, żeby w Rosji działać. Jeszcze do niedawna oni to co prawda robili. Dochodziło także do tajnych spotkań niemieckich przedstawicieli. Niemieckie firmy nadal funkcjonowały w Rosji, ale na zewnątrz się tego wstydziły. Teraz widocznie nie jest to już potrzebne, więc Gerhard Schröder może swobodnie być fotografowany w samej Rosji. Przedstawiciele na przykład tutaj niemieckich stowarzyszeń gospodarczych będą obecni już oficjalnie. Już oficjalnie w Rosji.
1: I chyba też politycy AfD, przepraszam, że ci Olu wejdę w słowo, ale też chyba oni mają uczestniczyć w tym forum.
0: Tak, tak. Lecz oni mi się, tu jest ich status jest inny, bo oni wcześniej także oficjalnie popierali tą politykę. Mhm. Więc tu jakby ten poziom wstydu wcześniej nie był aż tak wysoko postawiony. Tam już wcześniej maski opadły. Teraz opadają także te maski pozorowanego wstydu przez ostatnie 4 lata. Niemiecka gospodarka w bardzo trudnej sytuacji, chodzi tu szczególnie o przemysł, potrzebuje nowych rynków zbytu. W Ameryce już im coraz gorzej wychodzi. China po drugim szoku chińskim tak zwanym nie potrzebuje już niemieckich maszyn, bo same Chiny budują te maszyny lepiej. Mercosur się nie udał, bo eksport do Ameryki Południowej nie wzrósł. Nie ma tu żadnych informacji, żeby nagle wybuchł tam jakiś boom. Eksport do Polski i krajów naszego regionu na razie jeszcze wygląda dobrze. Więc cała nadzieja w Rosji. Ja już miałam takie sygnały właśnie z przemysłu już jakieś 2 lata temu. Właściwie każdy wywiad w tym momencie, jak przestaje się nagrywać, mowa była o tym, jak najszybciej wrócić na rosyjskie rynki. Niemiecki przemysł, niemiecka produkcja tęskni. Tęskni za czasami, gdzie można było wszystko, ale to wszystko opylić w tej Rosji. Rosja nigdy nie była wybredna, co chodzi o jakość. W Rosji Niemcy nie mieli wiele konkurencji. Teraz obawiają się, że jak nadejdzie ten powrót z powrotem tak szeroko, nie już w ten wstydliwy sposób, tylko tak szerzej, oficjalnie, to będą się także tam musieli zmierzyć z Chińczykami, bo w międzyczasie to właśnie Chińczycy zajęli często miejsca, gdzie wcześniej byli Niemcy. Takim dobrym przykładem namacalnym to są urządzenia technologii medycznych. To jest wielki rynek. Czy to możemy zacząć od rentgenów po inne na przykład rzeczy, które są w medycynie technicznie po prostu potrzebne. Tu Niemcy niegdyś były bardzo silne w Rosji. Po ich jakby tym takim wstydliwym postawieniu się w cień, tam na ten rynek weszli szeroko Chińczycy.
1: To ja tutaj, Olu, wejdę w słowo i tylko dodam, bo to też chyba warto no, podkreślić obecnie te pozycje Chin, jako być może już zupełnie takiego lidera. Prezydent Donald Trump miał telefon.

0: telefonować z prośbą do Xi Jinpinga, co kiedyś jeszcze byłoby, no, to chyba niewyobrażalne, z taką prośbą, aby ten pomógł mu w zakończeniu wojny na Ukrainie, bo uznał, że jednak to właśnie Chiny mają chyba większy lewar, albo ta sytuacja pokazuje, że to Chiny mają większe przełożenie na Władimira Putina niż Stany Zjednoczone. I już proszę, kontynuuj.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, tak, że nagle świat zachodni prosi Chiny, tak, to jest faktycznie całkowita zmiana perspektywy. Ja myślę, że Niemcy poproszą Putina, aby ograniczył teraz Chińczyków i żeby Niemcy mogli z powrotem powrócić do tej swojej dawnej pozycji. Czy to się uda? Czy to będzie możliwe? Nie wiadomo, ale Niemcy chcą z powrotem właśnie o tą pozycję powalczyć. Oni się czują tradycyjnie silni w stosunku, właśnie w kontakcie z Rosjanami. To jest co prawda ciut absurdalne i nie jest to rzeczywistością, ale Niemcy zawsze mają poczucie jakiejś takiej wyższości w stosunku do Rosjan, że im się tam uda więcej wypertraktować, czy to nie jest zgodne z doświadczeniami realnymi, ale Niemcy mają takie poczucie. Więc tu w następnym czasie z pewnością zobaczymy wiele podróży biznesowych do Rosji, z pewnością jeszcze wiele spotkań przed nami. Mhm. Zobaczymy, co te wszystkie spotkania przyniosą. Interesująca w tej całej konstelacji jest taka postać, o której się teraz mówi w związku z tym spotkaniem właśnie teraz w Sankt Petersburgu z tym kongresem ekonomicznym. To jest Stefan Dörr. To jest bardzo, bardzo ciekawy, już w międzyczasie ciutwiekowy Niemiec, który jest, można powiedzieć, takim oligarchą rolniczym w Rosji. To jest bardzo, bardzo ciekawe. On doradzał między innymi także Putinowi, w jaki sposób należy postawić tą gospodarkę rolną po prostu w Rosji na nogi. To właśnie po inwazji na Ukrainę on był tą postacią, która doradzała i wpłynęła na to, no, że Rosjanie te sankcje przeżyli. Mhm. No bo przeżyli.
0: No tak,
1: byli w stanie. Tak, więc tu udział właśnie także takich niemieckich doradców, niemieckie doświadczenie było bardzo ważne i takich Stefanów Dörr w pojedynczych branżach jest bardzo wielu.
0: Zapewne tak jest. To jeszcze, Olu, na zakończenie rozmowy kilka słów na temat relacji gospodarczych między Polską a Niemcami, bo powstaje ten Polski Klub Biznesu, tak, przy ambasadzie, o ile tutaj nie pomyliłam, to w kilku słowach podsumuj proszę, jak to na ten moment wygląda.
1: On już powstał. To dla osób, które się zajmują relacjami polsko-niemieckimi, było co nieco niespodzianką. 28 maja ten założenie i inauguracja tego Polskiego Klubu Biznesowego przy ambasadzie w Berlinie przez ministra Andrzeja Domańskiego zostało ogłoszone. To jest zaskakujące posunięcie. Po pierwsze, że dzieje się to tak w niespodziewany sposób, bo po drugie, że bardzo mało o tym nowym ciele gospodarczym wiemy. Co nieco wiemy, kto należy do zarządu, wiemy, że na przykład dużą rolę odgrywa tam szef koncernu paliwowego Unimot. Powoli wyciekają też pojedyncze nazwiska, jednak mało wiemy o tych wszystkich firmach i jak one się tam znalazły. Ponieważ nie było w Polsce otwartej dyskusji na ten temat, że polska gospodarka się organizuje, aby być silniejszym na rynku niemieckim, bo taki jest cel tego klubu. Ale jak widać, i obserwuję to ze zmartwieniem, że chyba stworzono klub ekskluzywny. Ekskluzywny to znaczy może osób przychylnych w różnych sprawach, prawda? I tu w takim klubie zamkniętym będzie możliwość wsparcia działalności na niemieckim rynku. Ale drodzy Państwo, co jest z resztą gospodarki, która też by chciała czerpać z tego korzyści? Ona na razie została poza tym klubem. Mhm. Ja pozwoliłam pozwoliłam sobie na taką inicjatywę, że no, piszę szeroko, mówię o tym nowym polskim klubie biznesu i także ja, my w ramach naszej agencji prasowej także teraz aplikujemy do tego polskiego klubu biznesu przy ambasadzie polskiej w Berlinie, bo także chcielibyśmy się poszerzyć biznesowo. Myślę, że zapraszam także inne polskie zakłady i przedsiębiorstwa, aby również aplikować się do tego klubu. Oczywiście, że taka działalność za pomocą ambasady, ze środkami, z możliwościami, które polska dyplomacja w Niemczech ma, generalnie taka inicjatywa jest bardzo ważna i bardzo chlubna.
0: I potrzebna.
1: To należy robić. I potrzebna, oczywiście, tylko potrzebna wszystkim.
0: To prawda i będziemy do tego tematu, Olu, wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Fedorska, Naczelna Radiodebaty, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję, dobrego dnia i powiedz proszę, czy w Poznaniu też jest, czy zapowiada się dzisiaj taka piękna pogoda, taki piękny dzień?
1: Będziemy mieli ciepły dzień. Widziałam jednak na prognozach, że może wieczorem padać.
0: A ten deszcz jest bardzo potrzebny, bo...
1: Tak, szczególnie nam. Słuchaj, Wielkopolska chyba w całej Polsce.
0: Chyba już w całej Polsce, bo mamy ogromną, ogromną suszę. Bardzo serdecznie, Olu, dziękuję, dobrego dnia i pozdrawiamy.
1: Nawzajem, dziękuję serdecznie, pa.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest z nami pan redaktor Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, do spraw Rosji, autor wielu publikacji, książek, także związany ze Strategy and Future. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie redaktorze, jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy o wydatkach na polskie zbrojenia, ale szczególnie właśnie o tej pożyczce SAFE, pan podkreślał, że cała nasza debata, dyskusja między politykami skupia się tak naprawdę na sprawach drugo, a nawet chyba wtedy nazwał pan te pięciorzędnych i wykorzystują to bardzo mocno do takich rozgrywek politycznych, a powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego konkretnie potrzebuje polskie wojsko i jak dzisiaj powinniśmy wzmacniać naszą armię, no aby ona odstraszała Rosję. Mamy teraz już to jakby pierwszą transzę pieniędzy z SAFE, które wydajemy, ogłoszone pierwsze przetargi. To jakby pan ocenił te ruchy? Czy to idzie w dobrym kierunku? Czy kupujemy czego faktycznie potrzebuje polskie wojsko? Czy jednak tutaj też potrzeba jest jakiejś korekty?
2: Aby odpowiedzieć na pani pytanie, najpierw trzeba postawić inne, a mianowicie jak zmienia się współczesna wojna, jak ona wygląda i według jakich reguł jest prowadzona na Ukrainie. Czy w związku z tym przygotowujemy się do tej wojny, w której, nie daj Boże, ale możemy być zmuszeni toczyć. I w moim odczuciu, tak jak czytałem kontrakty i to, co te kontrakty obejmują w ramach tych pierwszych transz SAFE, ja uważam, że no niestety ta odpowiedź musi być odpowiedzią negatywną. To znaczy, w moim odczuciu w niedostatecznym stopniu uwzględniamy to, jak ta wojna się zmieniła, przy użyciu jakich środków walki ona jest prowadzona. Więc w tym sensie kupujemy uzbrojenie i sprzęt, który jest potrzebny siłom zbrojnym, ale wydaje się, że kładziemy nacisk na te zdolności, które będą się mniej liczyły we współczesnym czy w jakimś przyszłym konflikcie. I to jest w gruncie rzeczy pytanie filozoficznej natury, bo niektórzy mówią, że jeżeli w ogóle wybuchnie wojna z Federacją Rosyjską, to ona nie będzie miała takiego przebiegu i nie będzie tak toczona jak na Ukrainie. To będzie w gruncie rzeczy inny konflikt i w tym sensie nasze przygotowania trzeba też inaczej traktować. Ja jestem zwolennikiem poglądu, że ona może nie będzie identyczna, ale ona będzie toczona na podobnych warunkach, więc tu jest pewien spór, który trudno rozstrzygnąć. Natomiast warto zwrócić uwagę na inny element, a mianowicie na to, że dzisiaj mamy do czynienia ze słabnięciem odstraszania Federacji Rosyjskiej. Odstraszanie jest działaniem, którego celem jest utrzymanie pokoju. W związku z tym należy mówić, co zrobić, ażeby wojny nie było, a nie jak się przygotować do wojny, bo wojna nie jest nieuchronna. Jeżeli z tej perspektywy na to spojrzymy, no to widzimy, że Rosja używa tych współczesnych systemów po to, żeby eskalować napięcie, czy to wobec Rumunii, czy to wobec państw bałtyckich. W Polsce też mieliśmy podobne zjawiska. Więc nawet jeśli nie mówimy o perspektywie wojny, a mówimy o perspektywie odstraszania, no to też musimy być w stanie przeciwstawić Rosji te środki, które wzmocnią, zwłaszcza w tych dolnych partiach czy szczeblach drabiny eskalacyjnej, nasze odstraszanie. I tu znów odpowiedź jest negatywna. Te zakupy, które poczyniliśmy i mamy zamiar poczynić, one nie są niepotrzebne. One są niewystarczające, żeby mówić o odstraszaniu Federacji Rosyjskiej, która ma skłonność do zwiększania presji poniżej progu wojny konwencjonalnej.
1: A z czego to wynika? To jest tak, że nie ma świadomości tego, że potrzebujemy więcej, że po prostu musimy operować w takiej przestrzeni, bo inaczej się nie da. Tutaj jest bardziej jakby wina tego, że ta sytuacja w tym momencie jest, jaka jest i nie reagujemy wystarczająco szybko, bardziej leży po stronie decydentów tego, że to nie ma tej świadomości jakby tego zagrożenia, czy raczej po prostu, tak czasem są takie mechanizmy i trzeba się do nich dostosować, po prostu nie mamy odpowiednich narzędzi, odpowiednich zasobów i tyle.
2: Wydaje mi się, że tu głównym powodem takiej postawy, ona nie jest zresztą, ona nie charakteryzuje jedynie polskich sił zbrojnych, bo w Niemczech trwają również podobne dyskusje. Niemcy nie zadłużają się za pośrednictwem sejfu, oni się zadłużają bezpośrednio, budżet zaciąga dług po to, żeby finansować zbrojenia. Tam też trwają podobne dyskusje. W moim odczuciu źródłem takiej polityki zakupu sprzętu jest przekonanie, iż jeżeli załamałoby się odstraszanie, to wojna NATO z Federacją Rosyjską będzie toczona według pewnego zaplanowanego scenariusza. To znaczy NATO, mając przewagę w powietrzu, w zakresie lotnictwa, zdobędzie dominację i kontrolę przestrzeni powietrznej. To umożliwi z kolei koncentrację sił i manewr przy użyciu sił pancernych i zmechanizowanych. I w tym sensie to będzie wojna toczona na naszych warunkach, mówiąc oczywiście w pewnym uproszczeniu. I te przesłanki, o których tu wspomniałem, są słuszne, bo w istocie NATO ma przewagę w powietrzu nad Federacją Rosyjską, chociaż oczywiście trwają dyskusje, czy tak zwane rosyjskie systemy antydostępowe okażą się bardziej czy mniej szczelne. Ale tu nie chodzi o rozłożenie akcentów, tylko tu chodzi w gruncie rzeczy o pytanie, na jakiego rodzaju konflikt Rosja może się zdecydować. Czy Rosja się zdecyduje na konflikt pełnoskalowy, otwartą, dużą agresję powyżej progu wojny kinetycznej, czy Rosja będzie bardziej eskalowała presję przy użyciu rozmaitego rodzaju środków asymetrycznych. Tak jak to dzisiaj obserwujemy, jak już powiedziałem, choćby w państwach bałtyckich. I jeżeli ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny, to nasze przygotowania moim zdaniem nie uwzględniają albo w zbyt słabym stopniu uwzględniają tego rodzaju okoliczność. I to jest oczywiście kwestia dyskusyjna i warto o tym rozmawiać, bo my jako podatnicy finansujemy przecież ten program. I tu nie chodzi o pozyskanie jakiegokolwiek sprzętu, tylko chodzi o pozyskanie sprzętu i zdolności przede wszystkim, bo przecież sprzęt jest narzędziem, które odpowiada na najbardziej prawdopodobne zagrożenia.
1: No tak, jest to pożyczka, którą też będziemy my wszyscy spłacać przez następne lata. Pojawiały się takie głosy, że trochę też w kontekście sejf, ale w ogóle jakby przyszłości Europy, że tutaj nie kalkuluje się, że być może ta Europa za 3 lata będzie też wyglądała inaczej, bo takie siły jak chociażby AfD w Niemczech, przedstawiciele politycy AfD teraz przebywają w Rosji, tam będzie to duże forum gospodarcze przebywa, także były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Czy to ma duże znaczenie, czy faktycznie te relacje rosyjsko-niemieckie my już kalkulujemy i powinniśmy spodziewać się, że one po prostu zaraz wrócą w jakiejś formie do tego, co było przed rosyjską inwazją na Ukrainę?
2: Czy my z pewnością nie powinniśmy zakładać jakiegoś fatalizmu? To znaczy, że jesteśmy skazani na rozwój wydarzeń, który jest dla nas niepożądany. No, po to mamy klasę polityczną i po to mamy instytucje państwowe, żeby starać się wpłynąć na bieg wydarzeń. Również, bo to jest normalny element polityki, również na bieg wydarzeń w naszym systemie sojuszniczym, czyli to, w którą stronę rozwinie się sytuacja wewnętrzna, chociażby w takim państwie jak Republika Federalna, która jest naszym istotnym sojusznikiem, niezależnie od stanu wzajemnych relacji. No i tutaj z grubsza rzecz biorąc, można powiedzieć, że w Niemczech ścierają się cały czas pewne dwie linie dotyczące polityki strategicznej czy polityki zagranicznej. Jedna linia, którą ja bym umownie nazwał linią Bismarcka, ale oczywiście kanclerz Schröder, również była kanclerz Merkel, są zwolennikami tego rodzaju rozumowania. To jest linia, która w największym skrócie mówiąc zakłada porozumienie między Niemcami a Rosją. Niewykluczone, że kosztem interesów państw Europy Środkowej. Kwestia gazociągu Nord Stream 1 i 2 jest tego najlepszym przykładem. To jest linia obecna w niemieckiej polityce przynajmniej od czasów właśnie kanclerza Bismarcka, a nieco bardziej współcześnie od Ostpolitik SPD, czyli od kanclerstwa Willy Brandta. I ta linia jest obecna nie tylko w AfD, ona jest również nadal dość silna w SPD, w niemieckich kręgach biznesowych i w samej Hadecji. Kanclerz Merz, którego pozycja jest słaba, bo on jest najmniej popularnym kanclerzem od lat, jest nawet mniej popularnym niż jego poprzednik Scholz, co wydawałoby się mało prawdopodobne, ale Merzowi udało się osiągnąć taki efekt. Jest zwolennikiem nieco innego podejścia, znaczy podejścia konsolidacji Zachodu w pewnym scenariuszu rywalizacyjnym wobec Federacji Rosyjskiej. To nie zakłada ta linia równoprawnego partnerstwa, a przynajmniej na razie nie zakłada, między Polską a Niemcami federalnymi, ale to nie jest linia porozumienia z Rosją. To już jest dla nas ważne i nie powinno być dla nas obojętne, czy w Niemczech rządzą politycy, którzy chcą się dogadywać z Rosją naszym kosztem, czy raczej myślą o zupełnie innej postawie. Natomiast ta debata nie jest jeszcze przesądzona. We wrześniu są wybory landowe. W dwóch landach, w Saksonii-Anhalt i w Saksonii, dość wyraźną przewagę mają AfD. W Saksonii-Anhalt istnieje ryzyko, że AfD będzie miało samodzielne rządy. No i to już w sposób gruntowny przemodeluje niemiecką scenę polityczną, bo to jest państwo federacyjne, jak wiemy, tam kompetencje landów są całkiem niemałe i ten system federalny również zakłada uczestnictwo i zaangażowanie rządów landowych. W związku z tym samo wejście do tej puli AfD może wywołać duże zmiany. Dla nas wniosek, ja bym wyciągnął dwa wnioski tej sytuacji. Otóż po pierwsze, nie możemy traktować sytuacji w Niemczech jako pewnego konstans. Znaczy nie możemy powtarzać moim zdaniem bardzo nieroztropnych słów naszego ministra spraw zagranicznych, który w 2011 roku stwierdził, że bardziej boi się bezczynności Niemiec niżli zaangażowania. Bo to zaangażowanie Niemiec może mieć różne oblicza i może się okazać za jakiś czas, że wcale nie będzie to dla nas takie przyjemne i przyjazne. Więc trzeba to obserwować i trzeba starać się naszą politykę modyfikować w zależności od tego, jak się tam rozwija sytuacja. Ale po drugie, trzeba się również, bo jesteśmy już państwem dojrzałym i o odpowiednim statusie w Europie, starać wpłynąć na bieg wydarzeń w Niemczech. Tak jak Francuzi w ramach porozumień również między rządem w Paryżu a landami, czy porozumień lokalnych, wpływają, oddziaływują na sytuację niemiecką, no to tak samo trzeba starać się to robić, jeśli chodzi o relacje między Rzeczpospolitą a Niemcami. Zresztą podobnie jak Niemcy starają się wpłynąć na przebieg sytuacji w Polsce, co przecież nie jest tajemnicą, gdzie się sytuują niemieckie sympatie polityczne, jeśli chodzi o to, kto miałby Polską rządzić. Powinniśmy robić to samo, mądrze, w imię interesu państwowego.
1: To prawda i też może tutaj ważny jest wątek NGO-sów, które działają czy na terenie Polski, a są na przykład sponsorowane przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Ostatnio wyszła informacja dotycząca tego, że też działacze, którzy na granicy polsko-białoruskiej nagłaśniali kwestię ochrony tych granic, też jedna z tych fundacji była finansowana przez Niemcy i to się dzieje notorycznie, szczególnie jeżeli spojrzymy właśnie na zachodniopomorskie, na Szczecin, to też może jest element, którym powinien się zająć polski wywiad gospodarczy. Nie wiem, czy to się dzieje w wystarczającym stopniu.
2: Czy ja uważam, że to nie jest domena, którą się powinny zajmować służby specjalne. Różnica między Niemcami a Polską w moim odczuciu jest następująca. Otóż niemiecka klasa polityczna, niezależnie od orientacji w sprawach polityki wewnętrznej czy koloru legitymacji partyjnej, ona zawsze stara się realizować wspólnie interes państwa niemieckiego. Inaczej rozkłada akcenty, innych narzędzi używa, na inne sprawy zwraca uwagę, ale to poczucie wspólnego interesu państwa niemieckiego jest tam bardzo, bardzo widoczne. Zresztą ono jest kultywowane. Niezależnie od tego, kto rządzi, niezależnie od tego, kto jest ministrem spraw zagranicznych, te wszystkie fundacje partyjne, o których też warto pamiętać, bo one mają swoją płaszczyznę oddziaływania, utrzymując biura w wielu bardzo państwach, w tym i w Polsce. Te wszystkie fundacje od lewej do prawej strony są dość regularnie angażowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec właśnie po to, żeby wspierać interes niemiecki. No i tym my się różnimy, moim zdaniem, od Niemiec, że my wewnętrzne podziały w sprawach politycznych przenosimy na kwestie polityki zagranicznej i osłabiamy się w ten sposób, nie mówiąc jednym językiem, nie realizując przy użyciu różnych narzędzi tej samej polityki. No ale tutaj wiele można zarzucić naszemu MSZ-owi. Zarówno wtedy, kiedy rządziła kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, jak i obecnie, kiedy ministrem jest urząd kontroluje inna opcja polityczna. I w jednym i w drugim przypadku MSZ był takim obszarem zdobyczy partyjnej, a nie obszarem polityki państwowej. I od tego należy przede wszystkim odejść. Ta polityka zagraniczna, też i polityka wojskowa, strategiczna, powinna być obszarem polityki państwowej, a nie partyjnej. To jest zasadnicza różnica i też źródło naszej słabości, moim zdaniem, jeśli porównamy Polskę do Republiki Federalnej Niemiec.
1: Panie redaktorze, to jeszcze na moment chciałabym teraz przejść na Bliski Wschód. Jak wyglądają te faktyczne szanse negocjacyjne? No bo mamy z jednej strony komunikaty prezydenta Donalda Trumpa, komunikaty Białego Domu. Trochę w sprzeczności za chwilę, prawda, pojawiają się wypowiedzi w irańskich mediach. Czy pan widzi szansę, że tam faktycznie uda się wynegocjować pokój, czy raczej dostrzega pan większe ryzyko i powinniśmy spodziewać się, że ten konflikt jeszcze wyeskaluje albo będzie w takim momencie, jak obserwujemy teraz?
2: Stuprocentowej pewności nikt nie może mieć, bo wojna ma tak dużą wewnętrzną dynamikę, mówi się o mgle wojny, że te wydarzenia mogą się potoczyć w różnych, często niepożądanych kierunkach. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj zmierzamy w stronę pokoju. To jest, oczywiście mam tego świadomość, dość pojemne określenie. No tak jak zmierzamy w stronę pokoju na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że tam też sam prezydent Zełenski mówił o tym, że wojna być może nawet się zakończy do końca tego roku, ale to nie wyklucza takich faz eskalacyjnych. Mamy dzisiaj do czynienia z intensywnymi nalotami, atakami Federacji Rosyjskiej.
1: Tylko tutaj dopytam, dobrze, czy jeżeli, jeszcze na moment, Rosja, cały czas mówimy, że wydaje tak dużo na zbrojenia, te fabryki pracują, prawda, to jest ważny element już teraz rosyjskiej gospodarki, no to jeżeli ta wojna byłaby na Ukrainie, jeżeli udałoby się ten pokój, nie wiem, wynegocjować i ten front byłby tam wygaszony, to nie musiałby Władimir Putin otworzyć kolejnego frontu, to nie jest tak, że pewna dynamika wskazuje na to, że aby nie mieć naprawdę poważnych tarapatów, to trzeba potem te wojska gdzieś przerzucić, ten sprzęt gdzieś służyć?
2: A to jest jeden z czynników polityki państwowej, ale wcale nie najważniejszy. Wojna jest narzędziem polityki i tutaj się rachuje, a przynajmniej powinno rachować zyski i straty. Więc pytanie jest oczywiście też o skuteczność tego rodzaju polityki. Rozpoczynanie kolejnego konfliktu ma sens wtedy, kiedy jest szansa przy użyciu tego rodzaju narzędzia większej presji na państwa ościenne, czy takie, z którymi się rywalizuje, jest się w stanie osiągnąć swoje cele polityczne. Dlatego tyle mówimy o odporności, dlatego tyle mówimy i warto tu dużo robić o przygotowaniu również społeczeństwa, co też jest naszą, moim zdaniem, słabą stroną. Więc w tym sensie ja nie uważam, żeby istniała jakiś mechanizm determinujący wojenną aktywność Federacji Rosyjskiej, bo ta wojenna, czy prawdopodobieństwo tej aktywności jest związane z naszą polityką, naszym przygotowaniem, naszym systemem odstraszania, naszą odpornością i naszą gotowością i spójnością systemu sojuszniczego. Więc nie wydaje mi się, żeby było tak, że ze względu właśnie na interesy tego nowego sektora przemysłu zbrojeniowego, czyli na przykład, czy obawy związane choćby z kryminalizacją życia wewnętrznego w Federacji Rosyjskiej, bo ci zdemoralizowani żołnierze wrócą z frontu, jeśli intensywny konflikt się zakończy. To zresztą dotyczy też Ukrainy. Warto o tym pamiętać, że podobne mechanizmy czy zjawiska będą miały miejsce również po drugiej stronie tej linii rozgraniczenia. Więc to nie jest moim zdaniem mechanizm, który w sposób nieuchronny prowadzi do kolejnego konfliktu. To jest mechanizm, który oczywiście zwiększa ryzyko kolejnego konfliktu i to powinniśmy kalkulować w naszej polityce odstraszania, dlatego powinniśmy zwiększać jej siłę. Ale ja tutaj nie jestem deterministą, nie uważam, że to jest nieuchronne. Wracając jeszcze do kwestii wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ja użyłem przykładu starcia Rosji z Ukrainą, no właśnie po to, żeby pokazać, że można iść w stronę pokoju, jednocześnie intensyfikując uderzenia, bo to też jest element pewnej taktyki czy negocjacyjnej. Zwiększamy presję jak gdyby w przeddzień decydujących negocjacji po to, żeby druga strona, no mówiąc w pewnym uproszczeniu, była silniej zmotywowana, żeby przyjąć nasze warunki. I tak odczytuję ostatnie wydarzenia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ja uważam, że rozstrzygnięcie tego konfliktu jest bliskie, chociaż niełatwe, bo tam jest jeszcze kwestia programu nuklearnego, który, jak sam Donald Trump powiedział, jeszcze w gruncie rzeczy nie był negocjowany, ale to nie znaczy, że ta wojna wymknie się spod kontroli. Na razie niewiele na to wskazuje.
1: To jeszcze na zakończenie pojawiła się informacja o tym, że prezydent Donald Trump kontaktował się, czy nawet zadzwonił z prośbą do prezydenta Chin Xi Jinpinga, aby ten interweniował w sprawie zakończenia właśnie czy procesu negocjacyjnego pokoju na Ukrainie. No wydawałoby się, że jeszcze nawet kilka lat temu to byłoby ciężkie do przyjęcia, że prezydent Stanów Zjednoczonych dzwoni, czy telefonuje, prosi prezydenta Chin. I czy to jest tak, że to pokazuje jakąś słabnącą albo już osłabioną pozycję Ameryki i że to teraz Chiny są tym głównym rozgrywającym? To ma znaczenie, czy raczej po prostu powinniśmy to traktować jako kolejny element taki?
2: Nie wiemy, czy Donald Trump prosił Xi Jinpinga o zakończenie czy udział w tej koalicji na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Nie wiemy, jaki charakter miała ta rozmowa, dlatego nie można na tej podstawie, że w ogóle się ona odbyła, wyciągać wniosków, iż mamy do czynienia z jakąś przewagą chińską, a pozycja Stanów Zjednoczonych jest pozycją malejącą. To nie wyklucza oczywiście takiego scenariusza. Ja nie chcę powiedzieć, że z pewnością było inaczej, bo przecież też tego nie wiem, ale z samego faktu rozmowy ja bym takich wniosków nie wyciągał. Również nie wyciągałbym takich wniosków z tego, kto inicjował tę rozmowę, bo też mamy taką skłonność uważać, że jeżeli Donald Trump umownie rzecz biorąc dzwoni do Władimira Putina, to oznacza, że jego pozycja negocjacyjna już jest słabsza, no bo przecież ci, którzy mają mocniejszą pozycję, nie rozmawiają ze swoimi rywalami, tylko wymuszają pewne rozwiązania. Tak to nie działa. Emmanuel Macron zadzwonił niedawno do Aleksandra Łukaszenki, pierwszy raz od roku 2021. I czy z tego faktu mamy wyciągać wniosek, że Macron jest słabszym, czy ma słabszą pozycję niż Łukaszenka? Nie. Po prostu to jest normalne narzędzie polityki. Tak długo, jak nie wiemy, jak przebiegała ta rozmowa i jakich argumentów używały strony, trudno przesądzać, jak się tu układa relacja. Natomiast rzeczywiście to, z czym można się zgodzić, to można się zgodzić z tym, że Stany Zjednoczone zmieniają swoją politykę w wymiarze globalnym. To koncentrują uwagę na kluczowych dla siebie obszarach, redukują swoje zaangażowanie w mniej istotnych z punktu widzenia Waszyngtonu, oczekując większego zaangażowania sojuszników. To jest pewien trend już stały w amerykańskiej polityce i moim zdaniem on będzie stały również wtedy, kiedy Donald Trump i Republikanie przestaną rządzić Stanami Zjednoczonymi. Ale z tego jeszcze przynajmniej nie można wyciągać wniosku o jakimś wycofywaniu się czy jakimś dramatycznym słabnięciu. To jest rekonfiguracja polityki. Wchodzimy w okres mniej bezpieczny. Tak jak powiedziałem, odstraszanie słabnie i to oznacza, że te luki w odstraszaniu musimy uzupełnić naszymi zdolnościami. naszymi i naszych europejskich sojuszników. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy żyli w mniej bezpiecznym świecie i będziemy niestety narażeni na częstsze wypadki, tak jak ostatnio w rumuńskim Gałaczu, kiedy dron uderzył w budynek mieszkalny. Więc to jest trochę polityka albo-albo. Albo będziemy przygotowani, i tu nie chodzi wyłącznie o wydatki, tu chodzi również o przygotowanie społeczeństwa do nowej sytuacji, no albo po prostu będziemy musieli się nauczyć żyć w znacznie mniej bezpiecznym świecie.
1: Powiedział pan redaktor Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, Strategy and Future. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: 8.16, drodzy Państwo, wywiad wnet. Jest z nami już kolejny zapowiadany gość, pan poseł Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: My także oczywiście pozdrawiamy i no dzisiaj temat jeden, czyli wybory prezydenckie w Krakowie. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swojego kandydata. To ja już teraz zapowiem, że pan poseł Michał Drewnicki będzie gościem Radia Wnet o godzinie 9.30. Mamy tylko zwrotkę, panie pośle, i myślę, jak to możemy, bo słyszymy swój głos tutaj, czy my możemy jakoś to naprawić technicznie? Aha, czyli pan poseł musi troszeczkę ściszyć u siebie dźwięk. Czy uda nam się to zrobić?
2: Jasne.
1: Dobrze. I w takim razie o godzinie 9.30 ta rozmowa, ale teraz wysłuchamy krótkiego fragmentu wywiadu, bo mieliśmy taką rozmowę całkiem niedawno. Posłuchajmy.
3: Czy to pan przechodził tutaj właśnie i powiedział do pana, powitał pana: dzień dobry, panie prezydencie. Radny czy prezydent?
4: Radny. Powiem tak, dochodzą medialne plotki, że jakby jestem jednym z rozważanych kandydatów na prezydenta Krakowa, natomiast no ja uśmiecham się, jest mi miło, powiem tak, ale to jest raczej wątpliwe. Najpierw poczekajmy na wynik referendum.
1: No właśnie, wynik referendum poznaliśmy, to co było wątpliwe teraz stało się faktem. Panie pośle, Kraków, no bardzo trudne takie, można powiedzieć z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, miasto do zdobycia przez wiele lat, jedno chyba nawet z najtrudniejszych. Dlaczego tym razem Prawo i Sprawiedliwość miałoby przekonać mieszkańców Krakowa, że to jest dobra propozycja, że to jest dobry wybór?
2: No myślę, że tym razem mamy bardzo dużo łatwiejszą sytuację niż zwykle. Wybrany wcześniej prezydent Aleksander Miszalski po prostu się nie sprawdził, skompromitował się, rządząc pokazał, że nie jest w stanie przedstawić ani spójnej wizji miasta, ani także pomyśleć o tym, w jaki sposób wyjść ze spirali zadłużenia. Zresztą sam tą spiralę nakręcił bardzo mocno, bo miasto zadłużało się w tempie ekstremalnym. No i dzisiaj tak naprawdę mamy do wyboru dwie opcje. Albo możemy brnąć się w sytuację, w której oddajemy znów władzę Platformie Obywatelskiej, która w Małopolsce okazuje się jest wyjątkowo nieudana, tak to trzeba powiedzieć. Wszędzie, gdzie rządzą, pojawiają się problemy. Takich problemów w Krakowie było bardzo wiele, od instytucji kultury, Mocaka, poprzez różnego rodzaju problemy w innych instytucjach miejskich, w samym urzędzie. Dość powiedzieć, że w Krakowie doszło do pierwszej chyba w historii takiej sytuacji, że wojewoda z nadania rządu, czyli przedstawiciel rządu Donalda Tuska, wskazał na stanowisko wojewódzkiego

0: można powiedzieć, dwie płaszczyzny do porównania. Ta miejska tkanka, można powiedzieć, taka obrośnięta tłuszczem i takimi, można powiedzieć, ideologicznymi fanatykami Platformy Obywatelskiej. I druga strona, czyli Urząd Marszałkowski, gdzie sprawnie w jednej drużynie te działania się odbywały na rzecz Małopolski. Myślę, że to też decydowało o tym, że mieszkańcy już nie będą patrzeć tylko na szyld partyjny. Bo rzeczywiście w samym Krakowie sytuacja prawicy ogólnie nie jest łatwa. W drugiej turze wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trzaskowski miał ponad 63%. To pokazuje, że jest ten przechył w kierunku kandydatów liberalno-lewicowych. No ale trzeba walczyć i wydaje mi się, że nasz kandydat właśnie Michał Drewnicki. To jest samorządowcem od lat, to jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Bardzo ambitny, bardzo sprawny, bardzo skuteczny. Więc tak. Same komplementy mogę na jego temat powiedzieć.
1: Oczywiście.
0: Będzie świetnym kandydatem i uzyska możliwie jak najlepszy wynik.
1: Pan poseł mówi o tym, że szeroko rozumiana prawica nie ma łatwego zadania, jeżeli weźmiemy pod lupę konkretnie Kraków, no ale też tutaj skupmy się teraz na Prawie i Sprawiedliwości, bo od miesięcy mówi się o tych wewnętrznych, nie wiem, konfliktach czy może tarciach, o, może takiego słowa tutaj użyjmy. Czy teraz to jednomyślne poparcie dla kandydata, dla Michała Drewnickiego, to oznacza realne pojednanie, czy może jest to po prostu takie chwilowe zawieszenie broni przed wyborami i na tyle macie państwo trudną, jeszcze chaotyczną sytuację wewnątrz, że tutaj wyborcy też mogą spodziewać się jeszcze pewnych niespodzianek?
0: Nie, tu ja muszę powiedzieć, że te konflikty medialne, one są w znacznej części podspinowane przez media, bo oczywiście jest pewna różnica zdań na różnych klatkach Prawa i Sprawiedliwości, ale zawsze byliśmy partią szerokiego namiotu, w której mieścili się i takie osoby bardziej konserwatywne i bardziej centrowe, i to było wielką siłą Prawa i Sprawiedliwości, która przez lata powodowała, że wygrywaliśmy. Zresztą 2023 rok to też jest rok, w którym Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik spośród wszystkich partii. Więc dzisiaj skupiamy się na programie. Dzisiaj tak naprawdę to, co stanie się w sierpniu w Krakowie, bo prawdopodobne wybory będą w drugiej połowie sierpnia, będzie też otwierało nowy sezon polityczny w Polsce. Słaby wynik Platformy Obywatelskiej, która dodatkowo jest rozbita, bo Donald Tusk rozwiązał struktury w Małopolsce, z czego działacze Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie cieszą się, mówiąc delikatnie. Tam zaczyna się wewnętrzna wojna. My oczywiście zacieramy ręce z tego powodu, ale z drugiej strony patrzymy na naszych kolegów z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jako ludzi, którzy się już nie sprawdzili. No trudno, żeby mieszkańcy po raz drugi ten mandat społeczny, mandat w wyborach przekazali komuś, kto doprowadził do ogromnego zadłużenia i do paraliżu miasta, wprowadzenia strefy czystego transportu w tak wielkim obszarze. Więc tu jesteśmy spokojni, co nie oznacza, że w tym roku będą wakacje dla polityków w Małopolsce, bo rzeczywiście chcemy skonsolidować się, chcemy mocno pracować i chcemy pokazać spójność i jedność, licząc także i na to, że będziemy popierać, może uda się wypracować wspólnego kandydata, być może Konfederacja nieco odpuści poprze naszego kandydata, który jest właśnie umiarkowany, który z pewnością łączyłby wszystkie środowiska. Prawicowy jest człowiekiem rozsądnym, niekonfliktowym, więc ja patrzę na Michała Drewnickiego jako pewną nadzieję Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.
1: No właśnie, czy zgodziłby się pan z taką tezą, że Kraków jest teraz pewnym testem też dla samego PiS-u? Czy jakby wynik tych wyborów może przesądzić albo trochę być takim punktem pokazującym, że PiS potrafi wygrywać, potrafi zdobywać duże miasta i wrócić na te takie mocne tory? Czy macie państwo takie poczucie, że to są tak ważne dla was wybory?
0: Tak, z pewnością, tak jak mówiłem, te wybory będą strategicznie ważne dla całego Prawa i Sprawiedliwości, dlatego jest taka wewnętrzna w nas pełna mobilizacja. Już na takich grupach WhatsAppowych umówiliśmy się na to, że będziemy wspierali Michała Drewnickiego w każdy możliwy sposób, bo rzeczywiście otwarcie sezonu tego jesiennego politycznego będzie się zaczynało od wyborów w Krakowie, od analiz, od tego, jak poszczególne partie wypadną. Ja muszę powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to są trudne wybory też dla każdej z partii, dlatego że zmobilizować elektorat

0: akcję do tego, żeby po pierwsze słuchał programu wyborczego, no bo jednak kampania będzie trwała w miesiącu lipcu, sierpniu, do połowy sierpnia i zmobilizować wyborców, żeby nie jechali na sierpniówkę, na wyjazd w góry czy nad morze, żeby zostali zagłosowali. To będzie wielkie wyzwanie, to będzie też taki test demokracji lokalnej w Krakowie. Więc która z partii więcej tego elektoratu żelaznego utrzyma przy sobie, to może wygrać. Ja jestem przekonany właśnie, że my mamy stały elektorat, który na nas głosuje, stały wierny, któremu zresztą bardzo serdecznie dziękuję, jako szef okręgu 13 Prawa i Sprawiedliwości. Elektorat, także widziałem po entuzjastycznych wpisach na internecie, no po prostu jest zadowolony z tej nominacji. I myślę, że będziemy robili wszystko, żeby ten elektorat, pomimo tego wakacyjnej formy kampanii, poszedł zagłosować najpewniej w połowie sierpnia.
1: A czy jest świadomość wśród tych decydentów, tych kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że jest też potrzeba pewnej zmiany, a być może dużej zmiany? Albo może zapytam inaczej, gdyby pan mógł wskazać jedną rzecz, którą Prawo i Sprawiedliwość powinna zmienić przed wyborami w 2027 roku. Znajduje pan taką rzecz?
0: Ja myślę, że im mniej dyskusji w media o PiS-ie, a więcej merytorycznej pracy, bo my programowo jesteśmy, szanowni państwo, chyba najlepiej przygotowani. Jestem o tym przekonany do tego, żeby współrządzić. Państwo przez te 8 lat bardzo sprawnie działało. Nie było żadnych kryzysów. Nie było takiego kryzysu w ochronie zdrowia, jak mamy dzisiaj, że Donald Tusk rezygnuje z badań, rezygnuje z finansowania publicznej ochrony zdrowia w taki sposób, jak było to za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Mówiąc wprost, oszczędza na szpitalach i głodzi szpitale. I my musimy to ostrożnie komunikować, pokazując, jak było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście może w wielu obszarach nie było idealnie, ale było znacząco lepiej niż dzisiaj. Więc wydaje mi się, że taka konsolidacja, współpraca, to jest to, co jest nam szczególnie potrzebne. I każda ze stron musi to zrozumieć, bo dzisiaj mam przekonanie, że jest trochę takie nastawienie, żeby bardzo mocno recenzować Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że chce być w Prawie i Sprawiedliwości, czuje się człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości i chce rozwijać Prawo i Sprawiedliwość, żeby miało większe poparcie. I myślę, że ten głos, który spłynie też od pana prezesa właśnie po sobie jedności, powinien być słyszalny przez wszystkich w naszej partii.
1: Panie pośle, pan też wspiera czy dostrzega te zagrożenia, które są związane z polskim rolnictwem, więc teraz już na moment odejdziemy od samego Krakowa, spojrzymy tak naprawdę na całą mapę Polski, bo dzisiaj i ogromna susza i bardzo niskie ceny, jeżeli chodzi o na przykład zboże. Czy widzi pan jakąkolwiek szansę, jakąś strategię, czy mamy w ogóle taką strategię, aby wspomóc jeszcze, czy nawet uratować tę gałąź gospodarki? Czy jest jakakolwiek szansa, że rolnicy dostaną, czy też producenci żywności, bo mówimy, prawda, tutaj, nie wiem, o ziemniakach po 20 groszy za kilogram, mówimy o umowie z państwami z grupy Mercosur, te produkty trafiają już na europejskie rynki, nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. Czy jest szansa, że rolnicy dostaną konkretny komunikat, a za tym komunikatem pójdą też decyzje polityczne, że ta sytuacja odrobinę chociaż się poprawi i będą mogli myśleć przyszłościowo o tym, że te gospodarstwa po prostu przetrwają, że będą mieli miejsca pracy, że dzieci będą mogły te prace kontynuować, a my będziemy mogli ochronić swoje bezpieczeństwo żywnościowe.
0: No to dziękuję za to pytanie, bo ono rzeczywiście jak nigdy jest dzisiaj bardzo istotne. Wspomniała pani redaktor o ziemniakach, które kosztują 20 groszy i rolnicy nie mają komu je sprzedać. Zawsze było tak, że na tak zwanym przednówku, czyli właśnie w takim okresie wiosennym, przedletnim, przed zbiorami, te ceny produktów rolnych, które przetrzymywali rolnicy od ostatnich żniw, były najdroższe. Dzisiaj mamy wręcz dramatyczną sytuację. No, zboża, pszenica kosztuje 800 zł, rolnicy mówią, że to nawet nie pokrywa kosztów produkcji, nie mówiąc o zysku. Za naszych czasów, za czasów Prawa i Sprawiedliwości, koszt pszenicy wynosił około 1200-1300 zł i wtedy nawet rolnicy protestowali. Ja jestem bardzo zawiedziony tym rządem. Muszę powiedzieć, że nie wiem, dlaczego PSL odkleił się od rolników. Gdy patrzę na to, jakie są straty, między innymi po przymrozkach, i na Mazowszu, i w mojej Małopolsce, dotyczące między innymi jabłoni, wiśni, jak słabo państwo działa w tym zakresie, to mam przekonanie, że nastąpiło jakieś albo wyhamowanie, albo PSL-owi szczególnie brakuje takiego ucha społecznego, bo przecież rolnicy często wybierali PSL jako tą formację, która gdzieś ich reprezentowała. No dzisiaj się wydaje, że PSL jakby pochłonięty koalicyjną wojną o stołki i innymi rzeczami przestał się interesować rolnikami. Dlatego z naszej strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest pewna ofensywa, ofensywa programowa, za nią odpowiadają ludzie, którzy są od lat związani z naszym rolnictwem, ale jest także rada przy prezydencie, którą kieruje pan Jan Ardanowski, były minister, który właśnie różnego rodzaju problemy są dostrzegalne. Przypomnę także o tych inicjatywach.
1: Tylko tutaj, panie pośle, też warto przypomnieć, faktycznie były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący rady, ale no Jan Krzysztof Ardanowski jest jednak jednym z tych polityków, który też wskazywał na błędy polityki Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o rolnictwo, mówił o tym bardzo głośno. Zresztą chyba to był powód rozstania po tylu latach, po chyba 20 latach z PiS-em. Państwo widzicie też te błędy, które były popełnione, macie ich świadomość i tego, że no też jest potrzeba jakby skorygowania tego kursu i relacji z rolnikami.
0: Pani redaktor, to prawda, no ktoś, kto nie robi nic z tego, jak dzisiaj rząd, to na pewno błędów nie popełnia. A ktoś, kto stara się w maksymalnym stopniu zatroszczyć się o polskiego rolnika, który ma naprawdę bardzo ciężko dzisiaj z przebiciem się i w Unii Europejskiej, ale także na rynku lokalnym. Cały czas słyszeliśmy o wsparciu tak zwanych giełd towarowo-rolnych ze strony PSL, o budowie takiego mechanizmu, żeby produkty od rolnika na stół trafiały bez pośredników. No dzisiaj cały czas tego brakuje, tym bardziej polskie rolnictwo ma się czym pochwalić. No ja jestem naprawdę zdziwiony tym, że w wielu wypadkach minister rolnictwa wykazuje brak zaangażowania. A rolnictwo to jest, tak jak pani redaktor powiedziała, nasza wspólna sprawa, między innymi dlatego, że dzisiaj przy tych zagrożeniach, które są i globalnych, i także związanych z konfliktem, samowystarczalność właśnie związana z produkcją żywności jest czymś kluczowym. My także, ja mówię, także jako mieszkaniec Małopolski, kiedyś były dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, my też mamy w Małopolsce najbardziej rozdrobnione gospodarstwo, bo średnie gospodarstwo wynosi około 4,5 hektarów, to bardzo mało w porównaniu do innych części kraju, więc właśnie w tych częściach powinno być nasze kraju, powinno być nastawienie na rolnictwo ekologiczne, na współpracę, na pomoc państwa w zakresie promowania polskiej zdrowej żywności.
1: I to jest bardzo...
0: Tak. Słyszę przed wyborami, niestety po wyborach politycy PSL o tym zapomnieli.
1: A rolnicy mówią, że niestety politycy wszystkich frakcji zapominają i dzisiaj nie czują jednego silnego lidera. Może ta rada, miejmy nadzieję, że ta rada przy prezydencie Karolu Nawrockim stworzy przestrzeń i też będzie takim głosem. Miejmy nadzieję, że w Prawie i Sprawiedliwości też będzie długofalowa strategia dla rolnictwa. Albo w naszym rządzie. Na pewno jest taka potrzeba, aby ktoś mówił konkretnym głosem i bronił interesów rolników i myślał o tym jako elemencie strategii Polski. I tego sobie, panie pośle, życzmy. Pan poseł Łukasz Kmita był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Życzę wszystkim dobrego dnia. Życzę uśmiechu na twarzy, pogody i tego, żebyśmy w Krakowie zwyciężyli. Z tego miejsca też pozdrawiam Michała Drewnickiego i struktury Małopolskiego Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w Radiu Wnet.
1: Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję. A ta rozmowa z panem Michałem Drewnickim już o godzinie 9:30 na naszej antenie.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio, drodzy Państwo, jest już zapowiadany gość, dr Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute, ekspert może być też szczególnie od Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o też naszą dzisiejszą rozmowę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, to zacznijmy może od tych najświeższych informacji, czyli duże zamieszki, protesty po zabójstwie Henry'ego Nowaka, po zabójstwie Polaka w Wielkiej Brytanii. Jak wygląda sytuacja obecnie?
2: No, one się toczyły wczoraj i w nocy. Pojawili się tam Lawrence Fox i Tommy Robinson, czyli osoby, które są liderami, można powiedzieć, takich bardziej radykalnych Brytyjczyków, którzy po prostu uważają, że wszelkie granice zostały już dawno przekroczone i taki cywilizowany sposób załatwiania tej sprawy, no, nie do końca się sprawdza, więc oczywiście były starcia z policją. Co charakterystyczne, przejęto skrajnie lewicowy symbol, to znaczy demonstranci po prostu klęknęli na kolano, czcząc pamięć Henry'ego Nowaka, co jest odwróceniem symbolu, który był stosowany po śmierci, bo nie zabójstwie, śmierci kryminalisty George'a Floyda, narkomana, który był pod wpływem fentanylu i metamfetaminy, jak się okazało potem, i z którego hunwejbini zachodni, można tak powiedzieć, zrobili sobie, no, można powiedzieć, świeckiego świętego.
1: Jak obserwujemy, jak też słyszymy nawet teraz tutaj z twojej opowieści, ta sprawa porusza całe społeczeństwo, ona też tak naprawdę poruszyła cały świat. Czy ona może być symbolem jakiejś konkretnej zmiany? Czy ona wymusi na politykach, na decydentach i teraz jakieś działania?
2: Ona wchodzi w tym momencie, wpisuje się w szerszy proces rozpadającego się świata tak zwanej liberalnej demokracji, opartej właśnie na liberalizmie. Liberalizm, który jest teorią wybitnie ekonomiczną. Natomiast jeżeli spojrzymy, tutaj będę się posiłkował tym, co napisał profesor Andrzej Nowak w jednej ze swoich książek, jeśli chodzi o filozofię polityczną, to jest to po prostu teoria progresywna, to jest teoria, idąc z kolei za redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, emancypacji, głównie od rozumu, jak się okazuje. I bardzo słabo sprawdza się w budowaniu państwa i mamy tego w tym momencie rezultat. To też jest, myślę, wynik wieloletniego marszu przez instytucje. Tu źródłem będzie Antonio Gramsci, włoski komunista. No a potem cała lista, można powiedzieć, filozofów, w cudzysłowie myślicieli, których doskonale określił świętej pamięci profesor Roger Scraton jako głupcy, oszuści, podżegacze, myśliciele nowej lewicy. Taki jest tytuł jego książki. Natomiast on tam rozprawia się po prostu z takimi ludźmi jak Habermas, jak Hobsbawm, jak Sartre, jak Dworkin i cała masa innych postaci mało sympatycznych, których poglądy legły u podstawy tej rewolucji kulturalnej, z którą mamy do czynienia od końca lat 60. na szeroko pojętym Zachodzie.
1: I no właśnie, jeżeli przyjmiemy taką tezę, że na tym szeroko pojętym Zachodzie ten model liberalizmu się już wyczerpał, to co zamiast niego? Bo teraz mamy chyba jeden wielki tak.
2: I teraz co zamiast niego? Myślę, że tutaj drogę wskazują Amerykanie. Znowu, tak jak wówczas tej rewolucji kulturalnej, to się zaczęło na kampusach uniwersyteckich, to też było spowodowane przeniesieniem frontu wojny w Wietnamie z Azji Południowo-Wschodniej, no właśnie na kampusy uniwersyteckie, przy wydatnym wsparciu również finansowym sowieckich służb specjalnych. No trudno, tutaj akurat do Sowietów trudno mieć pretensje. W wypadku rywalizacji wykorzystują każdą możliwą sposobność, żeby osłabić przeciwnika. Natomiast tutaj, no to odpowiedzią jest chyba projekt 2025 Heritage Foundation, Instytutu Konserwatywnych Organizacji. No i przede wszystkim te poglądy, które prezentuje w tej chwili J.D. Vance, Marco Rubio, dyrektor Heritage Foundation Kevin Roberts. No wracamy do trzech definiujących Zachód pojęć. Mamy filozofię grecką, prawo rzymskie, religię chrześcijańską i to jest Zachód i to będziemy pewnie odbudowywać.
1: Ale mamy też ogromny, nierozwiązany problem z imigrantami. Tu się skupiliśmy na Wielkiej Brytanii, ale to przecież i państwa skandynawskie, prawda? To za naszą zachodnią granicą nasi sąsiedzi Niemcy, to trochę jest tak, że no, ten problem, nie chcę powiedzieć, że jest nierozwiązywalny, ale mamy kryzys demograficzny, u nas dzieci się nie rodzą. Tych osób jest tutaj bardzo dużo, w dużej mierze takich, które się do końca nie zasymilowały, no to jak to można rozwiązać?
2: No właśnie, tutaj niestety, ponieważ obecne elity nie chcą podjąć dyskusji nawet na ten temat, nie chcą wprowadzić jakichś bardziej radykalnych rozwiązań, no to coraz bardziej zmierza do tego, czego się wszyscy obawiają, czyli rozwiązania siłowego pomiędzy napływową ludnością i ludnością miejscową. Poza tym to, tak jak mówiłem, to jest kwestia też tego rozpadu, tego modelu liberalnego świata na Zachodzie, ale jeśli chodzi o problem demograficzny, to jest to w zasadzie kwestia, która dotyczy wszystkich kontynentów oprócz Afryki.
1: Oprócz tak. Mhm.
2: Chiny też mają potężny problem demograficzny i ponieważ no jest to element bezpieczeństwa państwa, tak, bo gospodarka jest elementem bezpieczeństwa, również demografia, to myślę, że te państwa, które będą chciały odgrywać poważną rolę na świecie, po prostu będą musiały pewne założenia skrajnie lewicowe, przynajmniej na Zachodzie, odrzucić, no i wprowadzić takie rozwiązania, które będą prowadziły do zwiększenia dzietności. Tutaj się mówi przede wszystkim właśnie, że realną pomocą w zwiększeniu dzietności jest religijność społeczeństwa, bo te bardziej religijne jednak mimo wszystko mają większy przyrost naturalny, plus oczywiście dostępność mieszkań, tak, żeby stworzyć warunki, no i oczywiście zachęty pod tytułem też promowania odpowiednich wzorców kulturowych, odrzucenie tego, co nam prezentuje w tej chwili zdegenerowane Hollywood, powrót do tradycyjnych wartości, bo to jest odpowiedź na to, żeby i zwiększyć demografię, przyrost naturalny, no a jednocześnie też zrobić to, co cynicznie próbował wykorzystać zawsze do tego przykładu wracam Józef Stalin, który w 1936 roku zabronił aborcji w Sowietach, nie dlatego, że był wielkim humanistą, czy osobą, która kierowała się jakimiś wartościami ogólnoludzkimi, tylko dlatego, że potrzebny był rekrut i pracownicy fabryk.
1: No właśnie, czy trochę jest tak, że my wkraczamy w taką erę, gdzie cała też opowieść o bardzo otwartym, też uwrażliwionym na kryzysy humanitarne Zachodzie, ona po prostu się kończy, no bo myślę sobie tak, że trzeba oddzielić z jednej strony te osoby, które się nie zasymilowały, nie chcą pracować, które już też któreś pokolenie przecież żyją, czy to w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Szwecji, ale od tych, że mamy kryzysy od Bliskiego Wschodu, nie wiem, mamy Strefę Gazy, mamy Liban i te osoby bardzo często uciekają po prostu przed śmiercią, tak? Uciekają przed skrajną biedą.
2: To prawda, ale charakter tej migracji był taki do tej pory, że przyjmowano wszystkich i to szczególnie właśnie osoby pochodzące z tych regionów konfliktów i to wcale nie osoby najlepiej wykształcone stamtąd, które mogłyby przyjechać, bo na pewno takie są, tylko po prostu wszystkich, można powiedzieć, kolokwialnie jak leci. I w ten sposób przenieśliśmy sobie spory, czy to z Półwyspu Indyjskiego, czy to z Bliskiego Wschodu na nasze ulice. Jeszcze w Polsce tego tak na szczęście nie widać, natomiast w społeczeństwach zachodnich starcia nawet między tymi etnicznymi mniejszościami są już na porządku dziennym. Więc to jest problem, który nabrzmiewa. On nabrzmiewa i w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, i w Niemczech, i we Francji. Trochę mniejsza skala jest we Włoszech. Ostatnio mogłem porównać sobie z rokiem 2017. To jednak poziom zabezpieczeń, jaki funkcjonuje we Włoszech, jest niższy niż wtedy. Mniej jest wojska z długą bronią. Jednak za większość akcji zabezpieczających czy chroniących społeczeństwo odpowiada już policja, a nie wojsko. No i jak widać, jak jest rząd, który przynajmniej częściowo stara się coś to rozwiązać, to można to zrobić. A jeśli chodzi o nielegalnych migrantów, no to znowu amerykański przykład. No, 1,6 miliona osób już wyjechało w ramach samomigracji, można tak powiedzieć, $1000 plus możliwość złożenia wniosku o wizę amerykańską w swoim macierzystym kraju. No i około 600 tysięcy kryminalistów zostało po prostu deportowanych, wywiezionych do więzień, między innymi w Salwadorze. I myślę, że to jest ścieżka, którą, jeżeli chcemy to zrobić oczywiście zgodnie z prawem i dopuścić do naprawdę rozlewu krwi i jakichś rodzaju wojen domowych, no to jest chyba jedyna droga.
1: No właśnie, to jeszcze wróćmy na moment do Wielkiej Brytanii, te wczorajsze protesty. Mamy mnóstwo komentarzy i to pokazuje też nastroje w społeczeństwie, takiego braku zaufania do służb, do kondycji własnego państwa. Czy tutaj ty się spodziewasz jeszcze większej eskalacji kolejnych protestów, tego, że może jakoś Wielka Brytania nad tym nie zapanować?
2: Mogą być, dlatego że społeczeństwo jest już na tyle sfrustrowane i zmęczone tym dwoma standardami wprowadzenia usług policyjnych, two-tier policing, jak to Brytyjczycy mówią, że to będzie nabrzmiewać, to będzie coraz więcej starć. Musimy pamiętać, że no teraz trybuny brytyjskich stadionów wyglądają spokojnie, ale w latach 80. tak nie było i nie jest powiedziane, że te środowiska też nie zaczną po prostu brać spraw w swoje ręce. I nad tymi rzeczami obecny rząd na pewno nie jest w stanie zapanować. Jedyna nadzieja jest taka dla Wielkiej Brytanii, żeby odbudować Wielką Brytanię w ogóle jako w miarę spójne społeczeństwo, no to jest zwycięstwo Nigela Farage'a i Reform UK w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kiedy by się one nie odbyły, nawet jeżeli dopiero w 29 roku, no ale jest szansa na to, że poziom niekompetencji obecnego rządu Partii Pracy doprowadzi do wcześniejszych wyborów, no i wprowadzenie radykalnych zmian, czyli po prostu całkowite odrzucenie skrajnie lewicowej ideologii, która była zresztą utrzymywana przez obie główne partie, to konserwatystów i lejburzystów. Tutaj początek tego upatruje się w rządach Tony'ego Blaira i różnych zmianach. I jeśli chodzi o Izbę Lordów, jeśli chodzi o wprowadzenie Equality, to jak w roku 2010, to już przez Gordona Browna. No i takiego pełnego, można powiedzieć, zaabsorbowania tych najgorszych haseł rewolucji kulturalnej zachodniej przez ówczesne brytyjskie elity.
1: To na zakończenie naszej rozmowy na moment wróćmy do Polski. No my nie mamy, jak też jak wspomniałaś, takiego czy problemu z imigrantami jak Wielka Brytania, ale mamy obecnie duże napięcia w społeczeństwie, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Ukraińcy stanowią też już no bardzo liczną grupę w Polsce. Czy tutaj obawiasz się, czy może dojść do podobnego scenariusza, albo jeżeli czegoś szybko nie zrobimy, to czy jest takie ryzyko, że te relacje ono jeszcze
2: będzie,
1: się...
2: Ono będzie rosnąć, jeżeli nie będzie prowadzona prawidłowa polityka asymilacyjna i umożliwiająca Ukraińcom funkcjonowanie w Polsce na równych zasadach z Polakami. Wiadomo, że państwo ukraińskie buduje swoją tożsamość na tych wzorach, na jakich wybrało. Jest to na zasadzie, w tej chwili nasza współpraca opiera się na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, natomiast oczywiście musimy, tak jak prezydent Nawrocki mówi, pilnować po prostu swoich narodowych interesów. To w tej chwili jest normalne, bo świat po prostu wrócił do tej normalnej postaci, nie końca historii, a rywalizacji wszystkich ze wszystkimi, gdzie, tak jak powiedział Pete Hegseth na konferencji Shangri-La w Singapurze, no, współpracujemy z tymi, którzy mamy podobne interesy, więc to jest nic nadzwyczajnego, to jest truizm, można powiedzieć, no ale tego trzeba ludzi w tym momencie po tych 30 latach, tego można powiedzieć, zachodniego szaleństwa uczyć.
1: To jest truizm, ale to cały czas się działo i o tych podwójnych standardach często mówiliśmy, więc deklaracje i taki wyidealizowany świat to było jedno, w czym ja też już dorastałam, no rodząc się w Polsce i w Unii Europejskiej, ale to chyba nie do końca prawdziwa opowieść. Więcej takich analiz znajdziecie Państwo także na stronie Warsaw Enterprise Institute. Ja bardzo polecam. Dr Krzysztof Winkler był moim i Państwa gościem, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Szanghaj.
2: Studio Szanghaj. Przedłużymy troszeczkę do godziny 9.03, to już teraz zapowiem, a z nami jest oczywiście gospodarz tego studia, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: To ja od razu oddaję panu głos i sama zamieniam się w suchy.
3: Tak, dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem dzisiaj poruszyć dwie sprawy i trzecią lekko zasygnalizować. Po pierwsze, to, co raczej w tym ferworze wydarzeń światowych unika, to to, że Unia Europejska pod wodzą pani Ursuli von der Leyen już rozpoczyna kolejną wojnę celną z Chinami. Tutaj w Chinach nie ma co do tego wątpliwości i tutaj już komentarze Ministerstwa Handlu są jednoznaczne. Otóż zresztą pani Ursula von der Leyen również nie ukrywa tego, bo przeprowadza konsultacje, i od których jest wiadome i nawet już tak uznane media zagraniczne jak Politico komentuje, że po prostu znów wznawia swoją krucjatę przeciwko Chinom. Chce doprowadzić do kolejnego starcia. Zresztą już nałożone zostały najnowsze cła na wyroby stalowe, aluminium, tudzież inne. I teraz proponuje ona, żeby właśnie to poszczególne państwa włączyły się i przyjęły takie właśnie restrykcyjne działania, które, jak to ona zapowiada, że to ma być, no, chronić przede wszystkim te najważniejsze gałęzie przemysłu europejskiego. Przed oczywiście zalewem towarów chińskich. To jest dość ciekawa inicjatywa, dość ciekawa. Ciekawa o tyle, że to jest stara inicjatywa sprzed kilku lat, kiedy ona głosiła to 4 lata temu o oddzieleniu się Unii Europejskiej od Chin. No teraz jakby wraca do tego, było spokojnie. Chiny zdecydowanie reagują, które reagują w ten sposób, że już zdecydowanie jest Ministerstwo Handlu już w ubiegłym tygodniu i teraz też wspominało o tym, że Chiny w sposób zdecydowany zareagują na każdy ruch ze strony Unii Europejskiej wprowadzający cła i nakładający ograniczenia na import chińskich towarów. To jest, nie wiem, czy pani von der Leyen weźmie to pod uwagę, czy nie, zobaczymy. Chiny zdecydowanie nie są bezbronne w tej chwili. Oczywiście są jeszcze dwie rzeczy. No, przede wszystkim, jak to przewidywane jest, no w czerwcu. Czerwiec będzie decydujący na to, czy pójdą, dlatego że są trzy etapy. No jest jeszcze oczywiście G7 we Francji w czerwcu, w połowie czerwca. Jest również i Rady Europejskiej, właśnie, przepraszam, przypomniałem sobie. I po Radzie Europejskiej jest też zapowiedziane, że delegacja Komisji Europejskiej ma być też i w Chinach. Więc tutaj będzie wtedy wszystko jasne, czy rzeczywiście te cła będą wprowadzone, czy nie. Natomiast Chiny cały czas ostrzegają, że są otwarte, są gotowe do rozmów, a szczególnie, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej zgadzają się z tą linią, no bo oczywiście odbije się to na gospodarce, a przede wszystkim konsumenci za to zapłacą, bo no, konsumenci, przedsiębiorstwa, które właśnie będą importowały z Chin, a przykład samochodów elektrycznych, gdzie nałożone zostały cła, jest tutaj najlepszym tego dowodem, gdzie w sumie, no przecież te samochody, mimo ceł i różnych restrykcji, jednak zalewają Unię Europejską. Także jakby nie było. Do tego dochodzi, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy wizytę pani też, nie wiem czy tak w Europie, ale to tutaj było nagłośnione, minister gospodarki i energii Niemiec, pani Katrin Reiche, przepraszam jeśli źle wymawiam, spotkała się z wicepremierem i minister też i z wicem, no, z ministrem handlu Wen Tao, gdzie wyraźnie zostało powiedziane, iż No, Chiny są otwarte na wszelkie rozmowy i jakiekolwiek ma postulaty ma Unia Europejska, natomiast właśnie będzie broniła swoich przedsiębiorstw i swoich pozycji. No, oczywiście pani minister gospodarki zdecydowanie tutaj opowiedziała się za pełną współpracą, zresztą przyleciała też z biznesmenami, z największymi prezesami firm, więc tutaj zdecydowanie była sytuacja tego typu, iż postawa Niemiec bo Francja tak promuje te cła i to obejrzenia. Hiszpania na pewno będzie przeciw, bo w tej chwili Hiszpania jest największym odbiorcą w zasadzie też i chińskich inwestycji i biznesu. Stała się tak jak po Węgrzech drugim takim krajem, który właśnie no, takim jak to w Europie mówi się, że przyczółkiem chińskim, drugim przyczółkiem chińskim. No ale to jest jakby jedna sprawa, z którą to jeszcze będzie na pewno o tym będziemy rozmawiać. Natomiast to, co chciałem poruszyć jeszcze w naszej rozmowie, no to oczywiście to, że wizyta w Chinach pana wiceministra Bartoszewskiego, ósmym posiedzeniu strategicznego dialogu strategicznego Polska-Chiny. No brzmi to tak ładnie, ale z tego wszystkiego to, proszę państwa, no niewiele wynika. I przepraszam, no zawsze jestem tutaj bardzo, jak pani redaktor wie, ostry co do tego niewykorzystanych szans polsko-chińskich, no bo wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie są w cyfrach relacje między importem, eksportem chińskim, inwestycjami chińskimi tutaj w Polsce. No a tak, nie ma żadnych w ogóle informacji. W Chinach na ten temat w ogóle nie ma żadnej informacji. To tylko mam tą informację, nie mój faworyt, no ale ambasador Kumoch poinformował, wrzucił to na swoim X-ie. Ale tak to Chiny zupełnie tą sprawę pominęły. No z chińskiej strony, no czy się dziwić, że pominęły, no bo w zasadzie no, nie przywiązują do tego wagi, że Polska jako strategiczny partner, skoro Polska w ubiegłym roku odrzuciła współpracę z Chinami, również w zakresie rzem rzadkich, kiedy minister Wang Yi był we wrześniu w Warszawie i spotkał się z ministrem Sikorskim, a oferował i w samochodach elektrycznych, i w bateriach, i we wszystkim, a ten temat oczywiście my jak zwykle z uporem maniaka, co robimy? No właśnie jak na tym spotkaniu, że sukcesem tej wizyty jest to, że został uzgodniony, i to szczególnie chcę podkreślić, bo to jest rzeczywiście warte, że została uzgodniona ostateczna wersja protokołu, który ma pozwolić na eksport do Chin polskiego drobiu z obszarów wolnych od ptasiej grypy. Przepraszam bardzo, coś tutaj nic nie rozumie. Bo 2 lata od wizyty prezydenta Dudy w Chinach, kiedy miał być otwarte już w ogóle chiński rynek dla polskiego drobiu, rolnictwa i tak dalej, jesteśmy w miejscu, gdzie uzgadniamy ostateczną wersję protokołu, który nam otworzyć. Oczywiście, to jest jeszcze szeroka sprawa tego zaplecza dyplomatycznego, politycznego, dlaczego tak się dzieje, no ale to uznać za sukces, kiedy prezydent Duda właśnie był tutaj w Chinach, była mowa o 15-krotnej różnicy między eksportem polskim i importem z Chin w bilansie. No tak. A teraz, żeby tak obrazowo powiedzieć, mamy rok 2026 i mamy 18-krotną różnicę. I chcemy tą różnicę w tym bilansie handlowym, przepraszam, no, zlikwidować z pełnym szacunkiem do drobiu. Ale do czym? Kiedy Chińczycy właśnie wystarczy spojrzeć, że pani spojrzy przez okno na ulicę Warszawy, gdzie samochody, no smartfony w ogóle.
2: To prawda. Coraz więcej chińskich marek jest widocznych w tej i w przestrzeni miejskiej.
3: Odkurzacie, nie mówię o smartfonach, właśnie tych telefonach, no samochodach, teraz jest to najnowszy przykład.
2: I one są faktycznie i ładne, bo widziałam wewnątrz te samochody, jak wyglądają i są sporo tańsze rynkowo, więc one po prostu będą się
3: sprzedawały. Tak, oczywiście. Właśnie,
2: tak.
3: Więc w tym wypadku naprawdę, no dziwię się, oczywiście dzisiaj, znaczy wczoraj pojechał do Harbinu, tam niby tych polskich dawnych za czasów Związku Rosyjskich, Carskiej Rosji, no ale Proszę Państwa, no jest dla mnie jedna zasadnia sprawa. Jeśli nie potrafimy wykorzystać takiej szansy ekonomicznie, jeśli mamy zmniejszać ten deficyt, to jest tak samo, jak pani Urszula chce zmniejszać, to nie sankcjami, tylko właśnie produktami, tylko naszym eksportem do Chin i mówienie o tym, że to jest no, wielki sukces i ustalili protokół. No przepraszam bardzo. Zresztą spotkał się ostatnia taka informacja, ale to żeby państwa też podgrzać, co mnie podgrzewa, no bo spotkał się pan minister Bartoszewski, zresztą notabene, nie wiem czy to prawda, panie radny, możemy tutaj w Chinach mówi się, że on ma też obywatelstwo brytyjskie, że ma paszport brytyjski. Nie wiem na ile jest to prawdą, czy nie.
2: A ja też nie wiem, czy jest to prawdą. Jakub Duszak też nie wie, czy jest to prawdą. W związku z tym teraz...
3: Czy ma paszport brytyjski, czy nie? No,
2: możemy sprawdzić, powiedzieć później słuchaczom Radia Wnet.
3: Dokładnie, proszę sprawdzić. No, nie chcę tutaj rozpowszechniać, ale w Chinach, jeśli jest... No, na takim szczeblu mają rozmawiać z osobą, która ma drugi paszport, no przepraszam bardzo, to jest trochę coś nie tak. Zresztą spotkał się z panią Hua Chun-in, to jest też dziwne stanowisko ona jest, bo niby tytularnie ma wiceministra spraw zagranicznych, ale w ogóle on odpowiada za w ogóle sprawy prasowe, protokolarne, tłumaczeniowe, a w ogóle to dopiero teraz, niedawno, dostała funkcję sekretarza generalnego do spraw współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Więc przepraszam bardzo, kiedy Wang Yi, nie mówiąc o wicepremierze, spotyka się z każdym innym wiceministrem, ministrami, ale czy ważnego kraju. Nie mówiąc o tym, a przepraszam, zapomniałem. Pani Huang jest również sekretarzem organizacji partyjnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zresztą, żeby do śmiechu dać jeszcze więcej, to pan Bartoszewski spotkał się też również, no żeby trzeba mu jakoś wypełnić ten program, spotkał się również z panią Suan Hai-yan, która jest zastępcą dyrektora w Departamencie Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Więc jak sam raz, pan Bartoszewski naprawdę, no niech ma takie spotkania, ale no może doczekam takiej sytuacji, kończąc już ten mój wywiad, bo dużo jest spraw, a czasu mało, więc przepraszam pana redaktora Duszaka za to, ale
2: nie,
3: ale
2: wszystko to są...
3: Mam nadzieję, że właśnie może doczekam takiego czasu, że jednak zaczniemy wykorzystywać te swoje polskie, a to Polska ma, a nie tylko kurczaki, no te biedne kurczaki to rolnictwo.
2: No, Polska jest tutaj też chyba potentatem na rynku, więc nie ma co umniejszać tej gałęzi gospodarki, ale rozumiem oczywiście, że ten potencjał jest dużo większy. Pamiętam, jak opowiadał pan o wizycie francuskiej delegacji z Emmanuelem Macronem na czele z wielkimi przedsiębiorcami z Francji i może powinniśmy brać z tego przykład, a nie może, a nawet na pewno. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Szanghaj, dziękuję panu za korespondencję.
3: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Przenieśliśmy się do Krakowa, a z nami na łączach pan Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Spodziewał się pan, że to właśnie pan zostanie wysunięty, pana kandydaturę na urząd prezydenta? Czy to było jednak zaskoczenie?
2: No, przygotowywałem się do tego od dawna, ponieważ 12 lat jestem radnym miasta Krakowa. Ostatnio bardzo mocno angażowałem się w referendum krakowskie, to wsparcie buntu mieszkańców, którzy mieli dość złej władzy Koalicji Obywatelskiej prezydenta Miszalskiego. Natomiast teraz po referendum rzeczywiście dostałem pytanie, czy gdyby była taka możliwość, szansa, to czy podjąłbym tą rękawicę i wystartował w wyborach? No po zastanowieniu zgodziłem się, natomiast wczoraj Komitet Polityczny w głosowaniu jednogłośnie potwierdził, że poprze mnie jako kandydata PiS-u w wyborach w Krakowie, więc przed nami teraz ciężka praca.
1: 12 lat był pan radnym i co? Co się panu jako radnemu udało zdziałać w Krakowie na lepsze, co zmienić?
2: No ja przede wszystkim starałem się być rzecznikiem ludzi wykluczanych przez władzę. Byłem radnym opozycyjnym przez tyle lat, bo najpierw byłem w opozycji do prezydenta Majchrowskiego, który hodował różnego rodzaju układziki towarzyskie, deweloperskie, lobby turystyczne, więc bardzo mocno z tym walczyłem, jakby stawiając po pierwsze na ochronę ludzi na ich osiedlach, ochronę zieleni, więc tutaj kwestie związane choćby z planami zagospodarowania przestrzennego, których byłem inicjatorem w Nowej Hucie. No ale to jest kwestia druga bardzo ważna, to znaczy transport. Proszę sobie wyobrazić, że Kraków jest bardziej zakorkowanym i zatkanym miastem niż Warszawa, no więc kwestie związane z inwestycjami, z, że tak powiem, przetkaniem tego zawału na krakowskich ulicach, to też rzecz kluczowa i ważna. Natomiast w tej kadencji przede wszystkim to była walka z absurdami, decyzji prezydenta Miszalskiego, również walka z wykluczaniem ludzi o innych poglądach, bo prezydent Miszalski był takim bardzo mocno politycznym prezydentem, no więc referendum, kwestia nadzoru nad spółkami miejskimi, kwestia finansów, no to są te tematy, którymi się zajmowałem. No i teraz, jako że na razie jestem chyba jednym kandydatem albo jednym z nielicznych kandydatów, który ma tak bogate doświadczenie samorządowe, będę starał się przedstawić ten program ideowy w ciągu najbliższych dni. Nie sądzę, że mam ku temu predyspozycję, zważywszy na to właśnie doświadczenie 12 lat w Radzie Miasta Krakowa, a wcześniej, bo też sądzę, że warto to wspomnieć, byłem wybrany przez mieszkańców jako najmłodszy radny dzielnicy w 2011 roku, więc również te tematy, stricte takie najdrobniejsze, lokalne, też nieco mi obce.
1: Jest pan z Nowej Huty. Czy to się zgadza? Czy może pan powiedzieć, gdzie pan dorastał? Do jakiego liceum pan chodził?
2: Tak, wywodzę się z Nowej Huty, urodziłem się w Nowej Hucie. Można powiedzieć, że wychowało mnie nowochuckie, mistrzejowickie osiedle. Ja jestem z tego dumny. Pamiętam doskonale tą szarość lat 90., szarość osiedli z wielkiej płyty, problemy ludzi, problemy z inwestycjami, brak pracy. No wtedy byłem dzieckiem, natomiast doskonale to pamiętam, więc można powiedzieć, że to osiedle mnie zahartowało. Natomiast później zrobiłem studia, wziąłem ślub, mam dwójkę dzieci, no więc...
1: Jakie studia?
2: Ochrona środowiska, więc taki można powiedzieć kierunek na czasie.
1: No i coś nam się na chwilę zerwało połączenie, ale mam nadzieję, że zaraz się udamy do niego wrócić i z panem Michałem Drewnickim, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa, ponownie połączyć. Zresztą to nie pierwszy raz u nas na antenie pan Michał Drewnicki występuje. Występował już nieraz, jeśli chodzi o sprawy właśnie referendum w Krakowie, ale wcześniej też komentował komentował między innymi kwestię strefy czystego transportu i mamy już ponownie połączenie. No dobrze, to ja tak powiedziałam jeszcze o tym, że nie pierwszy raz pan u nas na antenie występuje. Rozmawialiśmy już wiele razy odnośnie referendum wcześniej o strefie czystego transportu. To ja o tę strefę czystego transportu zapytam jako przyszły być może prezydent miasta Krakowa. Jak pan widzi strefę czystego transportu w Krakowie? Co by pan w niej zmienił? Jak by pan ją zmienił?
2: W odróżnieniu od innych kandydatów, ja nie tylko już mogę deklarować coś słownie, natomiast również

0: może w takim kształcie istnieć. To jest rzecz dla mnie oczywista i pierwsza. Głosowałem przeciwko niej, więc nie widzę możliwości, by ona była kontynuowana, bo wykluczała ludzi. Ona była po prostu bardzo niesprawiedliwa. Traktowała ludzi w zależności od tego, kto jak jest zasobny i jaki ma portfel. Nie rozwiązywała natomiast w żaden sposób tych problemów, które rzeczywiście są związane choćby z tlenkami azotu, nowotworami czy też smogiem. No, z drugiej strony sądzę, że będę chciał przede wszystkim przed podjęciem jakby konkretnych decyzji porozmawiać z ludźmi. Z tymi ludźmi, którzy składali te kilka tysięcy swoich uwag, gdy były konsultacje społeczne, które prezydent Miszalski po prostu zlekceważył, wyrzucił do kosza. Więc sądzę, że przed podejmowaniem decyzji chciałbym po prostu wysłuchać tych ludzi, tych niewysłuchanych do tej pory osób, które były pokrzywdzone, no i później wspólnie także z nimi, także z innymi środowiskami wypracować taki wariant, który byłby najlepszy. Czy to będzie kompletny brak strefy czystego transportu? To jest możliwe. Czy to będzie strefa czystego transportu ograniczona do, nazwijmy to, ścisłego centrum miasta wokół plant? Też to jest możliwe. Natomiast również chciałbym przytoczyć jedną rzecz. Badania, które mamy w tej chwili w Krakowie dotyczące jakości powietrza, no, są stacje w Krakowie, które monitorują codziennie jakość czy tlenków azotu, czy pyłów zawieszonych, one pokazały jedno. Kraków spełnia już normy, które są ustawowo i rozporządzeniami dopuszczone, a więc zgodnie z polską ustawą dzisiaj możemy taką strefę po prostu zlikwidować, bo spełniliśmy już normy i krakowskie powietrze jest lepsze niż jakby wymaga tego przyjmowanie stref, więc wszystko przed nami.
1: Jak pan mówi o problemie ze smogiem w Krakowie, jest Kraków jedynym miastem, gdzie nie można palić w kominkach, tak zadecydowała właśnie ustawa antysmogowa. Czy pan ma zamiar to zmienić? To jest problem wielu mieszkańców, może już się do tego przyzwyczaili, bo to był 2019 rok, jak uchwała antysmogowa dla Małopolski weszła. W kominkach palić się nie da. Czy to jest coś, co byłoby do zmiany?
0: Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że krakowianie podjęli wielki wysiłek związany z wymianą pieców. Od przyjęcia tej uchwały do jakby dzisiaj wymieniono około 40 tysięcy pieców węglowych. Tak naprawdę dzisiaj zostały jeszcze jakieś pojedyncze sztuki, tam gdzie ktoś miał jakiś problem własnościowy albo nieuregulowaną sytuację spadkową. W tych miejscach te piece gdzieś jeszcze tam występują, natomiast w tej chwili w Krakowie pieców węglowych zasadniczo tego zasady nie ma. Z drugiej strony, by uczciwie powiedzieć, to sejmik województwa małopolskiego podejmuje decyzję, nie prezydent miasta, nie Rada Miasta Krakowa. A więc tak naprawdę trzeba by było tutaj pytać sejmiku. Natomiast jedno jest pewne. Sądzę, że sprawy zaszły już tak daleko, że w obecnej sytuacji wątpię, żeby była możliwość powrotu do palenia węglem stricte na przykład w kamienicach, bo tam już w tej chwili w dużej części są inne źródła ogrzewania. Natomiast zgadzam się z sytuacją, że w związku z bezpieczeństwem choćby, bo o tym mało kto mówi, należy zabezpieczyć się w inne źródła ogrzewania, gdyby na przykład brakło prądu, gdyby na przykład były problemy z gazem. Więc sądzę, że tutaj jest dyskusja na ten temat z perspektywy bezpieczeństwa miasta, z bezpieczeństwa mieszkańców. No a jak wiemy, żyjemy w takich dość niepewnych czasach i też ta kwestia obrony takiej cywilnej jest kluczowa, więc sądzę, że z tej perspektywy taką debatę warto będzie rozważać. Natomiast mamy wymierne korzyści, jakby kończąc ten wątek, związane z tą wymianą pieców. W tej chwili w Krakowie tych dni stricte smogowych jest zdecydowanie mniej niż było kiedyś, co no, sprzyja jakby zdrowiu mieszkańców.
1: A pan mieszka w mieszkaniu czy w domu?
0: Ja mieszkam w mieszkaniu na osiedlu w Mistrzejowicach.
1: Dobrze, to już wspomniana najdroższa komunikacja miejska, chyba najdroższa i najdroższa strefa parkowania i też najdłuższa, jeśli chodzi o czas obowiązywania opłat parkingowych. Czy to jest coś, co można liczyć na zmianę tego? Czy mieszkańcy Krakowa mogą liczyć, że te ceny będą spadać, czy nie?
0: Kraków do tej pory i poprzednie władze zdzierały mieszkańców Krakowa tam, gdzie się dało. Przykładem jest choćby komunikacja miejska i bilet godzinny. Kosztuje 8 zł. Jest to najdroższy bilet w Polsce. Za 15 minut, by przejechać 15 minut komunikacją, trzeba zapłacić natomiast 4 zł. W Warszawie dopłacamy 40 groszy i jeździmy 75 minut, więc sądzę, że są to rzeczy pierwszej kolejności do zmiany. Oczywiście komunikacja miejska musi jeździć dobrze, musi być ważna,

0: co jest rzeczą kluczową. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że mieszkańcy rezygnują z podróży komunikacją miejską, bo jest...
1: No i tak w Mistrzejowicach najwyraźniej może jest problem z połączeniem, ale mamy ponownie, rezygnują z komunikacji, bo jest...
0: Bo jest zbyt droga. Mamy badania z zeszłego roku, które pokazały, że spadła liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. No a jak podejrzewam, jedną z przyczyn jest to, że te ceny są horrendalne. Władza zdzierała z mieszkańców za najdroższe bilety, za rozszerzenie strefy płatnego parkowania także w niedzielę, za strefę czystego transportu od przyjezdnych, za podatki lokalne, podwyżki opłat za śmieci i za wodę, a w tym czasie mieszkańcy widzieli, że drukuje się gazetki propagandowe za 3,5 miliona złotych, gdy nakład skoczył z 30 na 220 tysięcy, gdy wydaje się na jakieś promocje, na reklamy, na inne niekonieczne działania, więc sądzę, że obniżka cen będzie wchodziła w grę, będzie kluczowa. Na pewno obniżka kosztów życia to powinien być jeden z priorytetów dla nowego prezydenta i ja zamierzam tutaj przedstawiać konkretne propozycje na ten temat.
1: To my, jak mówimy o transporcie publicznym, to nie mogę nie zapytać o metro w 2028. Tak obiecywał prezydent Miszalski, że pierwsza łopata zostanie wbita. Ten termin został przeniesiony na 2030 w ostatnich jego oświadczeniach i co pan na to, czy Kraków w ogóle metra potrzebuje?
0: Kraków potrzebuje metra, natomiast to jest jedna ważna rzecz. Mieszkańcy w 2014 roku, a więc 12 lat temu, w referendum lokalnym jednoznacznie wskazali, że metro musi być wybudowane, bo w 2014 roku w Krakowie odbyło się referendum. Jednym z pytań było to dotyczące budowy metra. Mieszkańcy w sposób wiążący wypowiedzieli się, że to metro ma być budowane. No, 12 lat zostało zmarnowane. W tej chwili tak naprawdę jest wyznaczona trasa na papierze i to też palcem po wodzie pisana, więc metro jest jednym z kluczowych czynników, by odetkać korki, by oddać wreszcie mieszkańcom ich czas. Więc to jest rzecz dla mnie...
1: Rzecz zapewne ważna.
0: Pani, przepraszam strasznie, jestem tak rozchwytywany, że aż nawet łączę, zrywam być może jakieś służby. Nie, to żart oczywiście. Natomiast powiem tak, metro musi być wybudowane, natomiast zgodnie z obecnym stanem wiedzy, pierwsza łopata najprawdopodobniej nie zostanie wbita, nawet tego 2030 roku, bo komisarz miasta, który był wcześniej wiceprezydentem, no ostatnio na konferencji prasowej stwierdził, że... No, to się raczej nie uda, no więc my musimy zrobić wszystko, by po pierwsze pozyskać środki rządowe, bo to jest rzecz kluczowa. Bez środków rządowych nie uda się wybudować metra. Warszawa buduje metro głównie ze środków rządowych. Inne europejskie miasta, jak budują metra, budują ze środków rządowych. Więc my musimy mieć wsparcie w tej sprawie rządu i tutaj twardo zamierzam o to zabiegać, by były po prostu konkretne pieniądze. A chodzi o 15 miliardów złotych w perspektywie 5-6 lat budowy.
1: To jeszcze zapytam o plan ogólny. Ostatnio media doniosły, że komisarz Krakowa, pan Stanisław Kracik, powiedział, że plan ogólny ogólnie ma się średnio. Pan jako radny zapewne miał już wgląd w ten plan ogólny. Czy uda się ten dokument planistyczny do 31 sierpnia przyjąć? Co się w nim zawiera?
0: Widziałem, ale wersję z grudnia, to znaczy prezydent Miszalski skutecznie blokował dostęp radnym, mieszkańcom do tego dokumentu, co dla nas było rzeczą niesłychaną, ponieważ plan ogólny to jest tak naprawdę taki, ja bym to nazwał w skrócie, taki projekt budowlany Krakowa, który pokazuje, co gdzie można budować, jak można, jak nie można, gdzie jest ochrona zieleni, gdzie są parki, gdzie deweloperka. No i nie chciał go pokazać, bał się, że mieszkańcy się denerwują przed referendum, bo ta wersja przynajmniej, którą widziałem z grudnia, ona już w sporej części zawierała wzrost terenów do budowy pod deweloperów. To znaczy sam prezydent przyznawał, że planuje tak naprawdę wybudować drugie Katowice w Krakowie, 380, nawet większe, bo 380 tysięcy nowych mieszkańców w perspektywie najbliższych 10-15 lat miałoby wprowadzić się do miasta, no co pokazuje, że to tak jakby do Krakowa przenieść Katowice i jeszcze trochę, więc deweloperzy mieliby tutaj Eldorado i my dzisiaj musimy bardzo mądrze to zaplanować. Oczywiście nowe miejsca dla inwestycji mieszkaniowych, bo te są potrzebne. W Krakowie dzisiaj jest około 450 tysięcy mieszkań. Są potrzebne, natomiast trzeba to robić z głową. To nie może być po pierwsze spekulacji na gruntach, po drugie musi być równość prawa i równość warunków w dostępie do tych gruntów. Natomiast po trzecie, to jest rzecz kluczowa, trzeba wyznaczać miejsca rekreacji, spotkań i odpoczynku dla mieszkańców. Kraków, w odróżnieniu od wielu innych miast, ma problem z zielenią. My nie mamy na przykład dużych parków, takich olbrzymich, dużych parków, nie wiem, jak Pola Mokotowskie. Mamy oczywiście Błonia, Park Jordana, jest Park Lotników Polskich. Tworzył się, będzie niedługo Park Białe Morza. Natomiast takich dużych parków te nie ma, więc też musimy poszukać rozwiązań, które będą zabezpieczały i to bardzo ważne przedsięwzięcie. Więc sądzę, że to też jest na przyszłość plan, by ten balans między zielenią, mieszkańcami, a deweloperką w jakiś sposób zachować.
1: Jak pan widzi Kraków, jeśli chodzi o turystykę? Trochę jest tych spięć. Było chyba to w tym roku akcja toczyła się o Kazimierz i planowaną budowę tam wielkiego hotelu. Zamykane w ostatnich latach były takie miejsca kultury, jak na przykład kino Ars. Było kiedyś takie kino w Krakowie studyjnym. Teraz z kolei...
0: Tak, chodziłem tam jako dziecko, pani redaktor, pamiętam doskonale.
1: No właśnie. Teraz z kolei jeszcze cały czas wszyscy mówią o gmachu Miasto Projektu, które będzie cały, już jest przebudowywane na wielki hotel, którego udziałowcem jest Robert De Niro. Jak pan to wszystko widzi, gdzie jest ta granica między wzrostem turystyki, budowaniem czy przystosowywaniem miasta pod turystów, a co z mieszkańcami?
0: Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że władze miasta w ostatnich latach ręka w rękę z lobby deweloperskim wypędzili mieszkańców centrum miasta ze swoich domów, robiąc w mieszkaniach tych ludzi, w kamienicach, w których mieszkali, hotele, wyszynki, knajpy. I o ile każde miasto potrzebuje hoteli, my się bardzo cieszymy z turystyki, to w Krakowie panowała wolna amerykanka i przekroczono wszelkie granice, gdzie na Kazimierzu jeszcze niedawno mieszkało 10 tysięcy osób, dzisiaj jest zdecydowanie kilka razy mniej mieszkańców i mieszkańcy centrum mówią wprost, nie da się tam żyć, wyprowadzamy się. Sądzę, że miasto, które pozbywa się swoich mieszkańców z tej tkanki historycznej, po prostu staje się martwe. My nie chcemy Krakowa jako takiego skansenu, na którym zarabia wąska grupa lobby turystycznego, grup interesu i jakichś innych osób powiązanych z tymi środowiskami. Chcemy Krakowa zrównoważonego. I właśnie, więc sądzę, że tutaj duży program przed nami, by przygotować też takie połączenie tego, jak z jednej strony korzystać z turystyki, z drugiej strony nie wypędzać mieszkańców i ponownie by wróciło życie do centrum miasta, to codzienne, to naturalne, a nie tylko turystyczne i nocne. Więc ja mam tutaj kilka propozycji, pani redaktor pozwoli, że nie będę wszystkich zdradzał, bo też tutaj będę chciał się skonsultować przede wszystkim z ludźmi, z mieszkańcami, bo na tym mi najbardziej zależy. Natomiast ja też w odróżnieniu od innych kandydatów nie tylko mogę mówić, ale też mam pewne czyny, które można sprawdzić. Choćby w tej kadencji samorządu procedowaliśmy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego tutaj dla jednego z fragmentów centrum miasta. I była propozycja, by zablokować budowę nowych hoteli tutaj w rejonie ulicy Piłsudskiego, Retoryka, Smoleńsk. No i ja byłem dużym orędownikiem tego, natomiast Koalicja Obywatelska złożyła poprawkę, tudzież szef Komisji Planowania Przestrzennego, ta poprawka przeszła, więc lobby hotelarskie po raz kolejny wygrało. Więc sądzę, że tutaj dużo pracy przed nami, bo mieszkańcy nie mogą być wypędzani z własnego miasta i czuć się tylko gośćmi, a turyści także zagraniczni, żeby oni się czuli tutaj gospodarzami. Pora oddać miasto mieszkańcom.
1: Czy będzie jakiś audyt przeprowadzony po rządach prezydenta Miszalskiego? Czy w końcu mieszkańcy się dowiedzą, skąd takie zadłużenie miasta Krakowa?
0: Trzeba przeprowadzić audyt. Trzeba to zrobić mądrze i ja podejrzewam, że trzeba to zrobić rzeczywiście ekspertami, bo prezydent Miszalski zapowiadał taki audyt po 22 latach rządów Majchrowskiego, natomiast zrobił go w mojej ocenie bardzo po macoszemu i nie chodzi tutaj w tej chwili, by szukać kozłów ofiarnych, winnych i tak dalej. Chodzi bardziej o taki audyt, który będzie wybiegał w przyszłość, to znaczy znaleźć merytoryczne pozycje w budżecie, które po prostu będzie można wyrzucić, by ten deficyt dług się nie pojawiał. Z drugiej strony bardzo mocno trzeba będzie zadbać o to, by dochody miasta wzrosły. My musimy być jako Kraków miastem ambitnym. Nie możemy skupiać się tylko na takim bieżącym trwaniu. Sądzę, że musimy bardzo mocno zadbać o rozwój. Oczekują tego mieszkańcy, którzy już nie zadowalają się jakąś pracą tańszą, tak bym to nazwał. Ona jest oczywiście kluczowa i super ważna. Natomiast my też chcemy w Krakowie miejsc, które będą wysokopłatne i pozwolą każdemu mieszkańcowi, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, gdzie pracuje i gdzie mieszka, by miał możliwość pracy w dobrych warunkach i za duże, godziwe pieniądze. A w Krakowie, jak mamy przykłady z ostatnich 12 lat, to też leżało, bo strefa aktywności gospodarczej, która jest tworzona od 12 lat, dzisiaj nie wygenerowała żadnego nowego miejsca pracy. Więc tutaj sądzę, trzeba to bardzo mocno przyspieszyć, bo Kraków jako drugie co do wielkości miasto w Polsce na to zasługuje. My wreszcie musimy skończyć z kompleksami, wreszcie musimy skończyć z takim myśleniem, że u nas to się nic nie uda. Kraków musi pokazać, że potrafi, więc potrzebujemy śmiałych, ambitnych projektów dla mieszkańców miasta.
1: Uprawia pan jakiś sport?
0: Nigdy tego nie mówiłem. Zobaczymy, czy to będzie komentowane. Jestem sportowcem i to nawet oficjalnie mogę powiedzieć, chociaż moja żona się z tego śmieje, ponieważ mam licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, więc jestem oficjalnie zawodnikiem strzelectwa sportowego, biorę udział w zawodach. Nie odnosiłem jakichś szczególnych sukcesów, natomiast tak, więc można powiedzieć, taki sport uprawiam.
1: Jest gdzie go w Krakowie uprawiać?
0: No właśnie to jest problem, bo Kraków, milionowe miasto, a tak naprawdę my nie mamy takiej strzelnicy, która byłaby na jakieś dłuższej odległości niż 25 metrów, więc sądzę, że to też jest taki przykład może, który pokazuje, że w Krakowie naprawdę mamy wiele do zrobienia, wiele do nauczenia i wiele do zaproponowania jeszcze ludziom, by życie było po prostu po pierwsze lepsze, ciekawsze, przyjemniejsze, by Kraków był po prostu dobrym miejscem do życia.
1: No to ja jeszcze zapytam, czy pan wierzy, że panu się uda wygrać te wybory. Historia niestety dla Prawa i Sprawiedliwości, dla pana niestety i dla Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie nie jest łaskawa. Nigdy kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości nie udało się w tym wyścigu o urząd prezydenta miasta Krakowa wygrać. Co chwilę przegrywali, czy to Ryszard Terlecki, czy Małgorzata Wasserman, a teraz te sondaże Prawa i Sprawiedliwości ogólnopolskie nie napawają optymizmem.
0: Dla mnie najważniejszym celem jest pokazać, że prawica, Prawo i Sprawiedliwość ma po pierwsze program dla dużych miast, ale równocześnie, że my mamy wartości, które pozwolą miastu takiemu jak Kraków wzrosnąć. Więc dla mnie to jest jakby najważniejszy cel, zaprezentować całą warstwę programową, zaprezentować wartości i idee, które będę chciał realizować, więc to jest rzecz dla mnie najważniejsza, bo to pokaże, że my naprawdę mamy serce do miasta, a ja jako radny z 12-letnim doświadczeniem znam Kraków od podszewki, z jego bolączkami i sukcesami, z jego problemami i tym, z czego możemy być dumni, więc sądzę, że trzeba w tej chwili w jakiś sposób przekonujący przygotować właśnie ten program, tą warstwę również ideową i ją zaprezentować. A czy uda się wygrać, czy uda się wejść do drugiej tury, jaki będzie wynik, to wszystko zależy od mieszkańców miasta, no także ode mnie, czy przekonam ich do tej wizji, do tego wspólnego programu, do tych wspólnych idei. Natomiast też proszę wszystkich o wsparcie, o pomoc w kampanii wyborczej, bo ja oczywiście kandyduję, jestem kandydatem, natomiast zawsze wygrywa się w zespole, w drużynie. I tutaj sądzę, że to też jest ta zmiana w ostatnich latach, że bez wsparcia ludzi, bez oddolnego zaangażowania, takie, które na przykład uaktywniło się i pokazało w czasie referendum, gdy odwołaliśmy prezydenta Miszalskiego, bez tego nie ma co liczyć na sukces. Natomiast ja oczywiście głęboko wierzę w dobry wynik, głęboko wierzę, że da się wygrać i teraz najbliższe tygodnie skupię się na ciężkiej pracy dla Krakowa.
1: Jest taka wizja, mówi pan, że potrzebne jest wsparcie, jest już kandydat Konfederacji. Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, a jeszcze pewnie będzie kandydat związany z ruchem, jeśli chodzi o referendum, organizatorów referendum. Czy jest jakaś wizja, żeby wspólnie jednak połączyć siły i pana jako kandydata wspólnego wystawić?
0: Powiem tak, no, kandydaci są już wyłonieni, więc ja tutaj nie podejrzewam, żeby były jakieś zmiany w tym kontekście. Natomiast ja jestem chętny do rozmów z każdym, kto rzeczywiście ma na myśli dobro miasta, kogo celem rzeczywiście jest rozwój miasta, więc ja tutaj mogę rozmawiać z każdym. Bardzo chętnie będę spierał się na argumenty, będę popierał dobre rozwiązania. Jeżeli będą fajne, dobre, uznam, że są wartościowe. Ja nikogo nie chcę wykluczyć. Cieszę się, że będą inni kandydaci, którzy będą mogli swoją wizję prezentować. Trzymam kciuki, kibicuję także im, bo sądzę, że naszym wrogiem, może to jest złe słowo, przeciwnikiem jest skostniały układ, który w Krakowie tak naprawdę rządzi od dziesięcioleci i niezależnie od tego, który prezydent jest, to oni i tak mają decydujący wpływ na miasto, więc z nimi tak naprawdę przychodzi nam się mierzyć i mam nadzieję, że nie, że jeżeli są kandydaci, którzy tak samo uważają, no to że będą takie działania, można powiedzieć takie antyestablishmentowe, ale to jest sądzę złe słowo, tutaj popierać, bo w Kraków jest dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla jakichś wybranych grupek, które obsiadły to miasto i czerpią z nich korzyści kosztem wszystkich innych pozostałych z różnych dzielnic.
1: Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa, jest gościem Radia Wnet. To ja jeszcze zapytam, jeszcze nie ma oficjalnego programu, który by pan opublikował, tych zmian, które ma zamiar pan jako prezydent przyszły wprowadzić. Jedną obietnicę, którą dziś już może pan złożyć mieszkańcom Krakowa, jaka ona by była?
0: Sądzę, że kwestia związana ze strefą czystego transportu, jego rewizja z tej strefy na początek, likwidacja, natomiast później też wypracowanie jakiegoś modelu, który będzie dobry. Albo brak strefy, albo ewentualnie strefa ograniczona minimalnie, natomiast sądzę, że to trzeba wypracować z mieszkańcami, zwłaszcza z tymi, z których po prostu głos został wyrzucony do kosza.
1: Za co pan lubi Kraków?
0: No, lubię Kraków, bo się tutaj urodziłem. To jest mój dom, w którym i się wychowałem na tym nowochódzkim osiedlu, nowochódzkim podwórku. Z drugiej strony uczyłem w centrum miasta, w liceum Sobieskiego. Studiowałem na AGH w Krakowie, no ale także założyłem rodzinę, mam córeczki, więc lubię to miejsce za historię, za klimat. I chciałbym, żeby Kraków się rozwijał, żebyśmy nie żyli tylko, tak jak Tolkien pisał, w Władcy Pierścieni, że tam Gondor upadał, bo królowie bardziej myśleli o swoich grobowcach i o jakiejś legendzie i jakiejś grupki interesu niż o teraźniejszych osobach i ponownie sięgnięciu po wielkość, więc sądzę, że chciałbym, żeby Kraków ponownie był wielki, ponownie był silnym miastem, a będzie silny, jeśli mieszkańcy będą żyli zasobnie i będą mieli komfort życia, więc sądzę, że o to trzeba dzisiaj walczyć, by zachować klimat, ale z drugiej strony, by pchnąć Kraków na nowe tory rozwoju.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Krakowa, ale także radny Krakowa, był moim i państwa gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Naszym gościem Piotr Gursztyn, dziennikarz Tygodnik Sieci, Telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Trochę o imigracji, o naszych kłopotach z imigrantami porozmawiamy, chociaż warto zaznaczyć, bo to się gdzieś tam pokutuje w polskich mediach, że imigrant zabił polskiego obywatela. No, polski obywatel też był dzieckiem imigrantów z Polski, a zabił go też obywatel brytyjski, też na Wyspach urodzony, ale należący do społeczności hinduskich, czy Sikhów, tak, ale wywodzących się z Indii, bo to jest religia, która liczy 20 parę milionów, prawie 30 i głównie w indyjskim Pendżabie się lokuje, no ale też jak widać na wyspach w Europie Zachodniej, więc nie jest to tak, że jeden nielegalny imigrant zabił rodowitego Brytyjczyka, tylko osoba, która już się urodziła na wyspach, ma paszport brytyjski. No i pytanie, czy jak sobie z tym poradzić, ale to pytanie będziemy także później 11 stawiać, a w Polsce mamy swoje kłopoty z imigracją. Ostatnio Lublin i napaść jako pokłosie Dni Afryki w Lublinie, napaść na polskiego przechodnia, który trafił do baru, zaczepił go ciemnoskóry student, doszło do szarpaniny, no i student odchodzącego mieszkańca Lublina ugodził kuflem w szyję, doszło do poważnych zranień i niewiele brakowało od tragedii, od przerwania rdzenia kręgowego. Mamy Europę Zachodnią w Polsce, panie redaktorze, pod tym względem.
2: No to jest takie zawsze tak formułowane pytanie, nie? No ja myślę, że jesteśmy na kierunku, który nas tam prowadzi. Pytanie kiedy i pytanie, czy po drodze to zatrzymamy. Ale wracając jeszcze na chwilę do Wielkiej Brytanii, bo tam jest taki szczegół, który wskazuje, dlaczego ta sprawa jest tak drażliwa. No, drażliwa jest dlatego, że policja zachowała się tak, jak zachowała. Jest oskarżana o podwójny standard, czyli jakiś strach przed zarzutami o rasizm. Zresztą tych przypadków było więcej. To chodzi na przykład o te słynne czy osławione sprawy tych gangów gwałcicieli pakistańskich, które po prostu z powodu tego strachu skrywano. I tam w tym morderstwie jest pewien taki szczegół. Tam Sikh zamordował Henry'ego Nowaka nożem, który nazywa się kirpan. Ten nóż to jest taka święta rzecz dla Sikhów, oni muszą to nosić ze sobą. To są duże noże, to są sztylety tak naprawdę, to nie są jakieś takie małe nożyki. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że świat zachodu za bardzo nie wie, jak podejść do tej sprawy. Właściwie wie tylko, że no, w zasadzie chowania głowy w pasę. No, pojawiła się grupa religijna, która twierdzi, że jej prawem religijnym, rzeczywiście oni tam od tych kilkuset lat noszą te kirpany, te sztylety.
1: Sama grupa religijna też nie jest jakoś bardzo, bardzo stara, bo to jest wiek XVI-XVII w zasadzie.
2: Dokładnie tak, no ale powiedzmy, no oni się pojawili tutaj w naszym świecie zachodu w XX wieku, tam pod koniec XX wieku, no i oni wszędzie żądają, że oni muszą nosić te kirpany, bo my ich kojarzymy, że oni noszą turbany, tak, ale oni noszą też te sztylety, bo to są sztylety.
1: Tak? I jeszcze już nie pamiętam, ale tam było 5 takich totemicznych niemalże rzeczy, które muszą mieć przy sobie, czy religijnych, już tak to nazwijmy, czyli no, ten sztylet, turban i jeszcze trzy inne.
2: No tak, tylko to jest skrajnie niebezpieczny przedmiot. No i świat zachodu nie wie, co z tym zrobić. No i generalnie jest ogólna zasada taka, że się pozwala, że Sikhowie mogą chodzić z tymi nożami wszędzie, mogą chodzić, nie wiem, do szkół, do miejsc publicznych i tak dalej. Jak ktoś nie wie, jak to wygląda, to nie chce sprawdzić w internecie. To jest taki nóż, który jak po prostu przecina tętnicę, no to człowiek się wykrwawia w minutę. Ja miałem taki epizod, że jak służyłem w wojsku, to mieliśmy takie zajęcie, które nazywa się walka w bliskim kontakcie. No i instruktor, bardzo dobry człowiek, który tam ileś sztuk walki przećwiczył, był pytany, no dobra, ale co zrobić, kiedy w życiu cywilnym tam spotka taka sytuacja, że ktoś z nożem się na nas rzuci. Odpowiedź była bardzo krótko. Spy i tutaj trzy kropki. No po prostu nóż jest naprawdę bardzo niebezpiecznym narzędziem. Wyjątkowo łatwo jest zabić człowieka.
1: Ale cała historia w Polsce, może ona by mniej była drażliwa, bo w Polsce można, tutaj nie pamiętam dokładnie prawa, ale nóż kuchenny, jak się wyjdzie z domu, do aresztu się nie trafia. W Wielkiej Brytanii jest zakaz noszenia noży, nawet tych kuchennych, poza domem, i podobno brytyjska policja, nawet jak ma nożyczki większe, to potrafi potrafi się do tego przyczepić.
2: Tak, oczywiście, że tak, no też nie szalejmy, no jest masa niebezpiecznych narzędzi, które posiadamy, nosimy siekiery i tak dalej, tylko co innego jest, kiedy my je używamy w jakiś uzasadniony sposób, nosimy to, bo coś potrzebujemy gdzieś coś zrobić, no człowiek jedzie na rybę i to bierze taki nóż na przykład, ja nie jeżdżę, ale wiem, że ludzie jeżdżą i biorą, potrzebują te noże. Ale w każdym razie tutaj są ludzie, którzy są traktowani jako wyjątek. Bo kultura Zachodu pod presją takich zarzutów albo nietolerancja, albo to bo rasizm i tak dalej, godzi się na to. No, naprawdę można tę sprawę doprowadzić do absurdu i stwierdzić, że jakieś wyznanie zacznie żądać od swoich wyznawców, żeby nie wiem, nosili broń palną przy sobie. No i co wtedy? Gdzie ta tolerancja ma swoje granice? Natomiast wracając do Lublina, tam jest sprawa o tyle ciekawa. No zaczęło się od takiej, to się mówi...
1: Szybko sprawdziłem się w Polsce, myślałem, że jest jakieś ograniczenie ostrze, ale nie mam. Polskie prawo w tym zakresie należy do najbardziej liberalnych w Europie. Nie ma limitów długości ostrza, a typy noże składane, motylkowe, sprężynowe są w pełni dozwolone, więc w Polsce pewnie taki sik ze swoim sztyletem by nie budził wątpliwości. Na wyspach jest zupełnie inaczej, tam prawo jest znacznie bardziej restrykcyjne. Tak, z wyłączeniem jest dla sików.
2: Z sikami w Polsce jest, ale też wiem, że w Polsce jest masę miejsc, gdzie są bramki do lotniska i tak dalej, gdzie z korkociągiem, małym scyzorykiem nie można wejść. Wcale mi to nie przeszkadza, nie, ale no to pokazuje, że ten standard jest podwójny. W każdym razie...
1: Do Lublina wracając, Fredek.
2: Tak, teraz właśnie do Lublina. Tam sytuacja jest taka, bo to jest bardzo ciekawe, że zaczęło się te inby internetowe i tam odesłały tam jakiś rasizm i tak dalej. Ja się nad tym pochyliłem, zacząłem sprawdzać, trochę czytać na ten temat, no i o co chodzi. W Lublinie, tak jak zresztą w kilku innych miastach Polski, ale Lublin akurat tutaj przoduje w tym biznesie, jest biznes polegający na sprowadzaniu studentów z zagranicy. Wzięło się to stąd, że z powodu niżu demograficznego prywatne uczelnie tego i tamtego, to nie są jakieś wybitne placówki akademickie, zazwyczaj to są wyższe szkoły zawodowe, zaczęły masowo w Polsce plajtować. Połowa jeszcze nie. No, po 90 roku powstało takich prywatnych uczelni w Polsce 350, z czego 150 splajtowało. No i te, które pozostały, tam zarabia kadra akademicka, wiadomo, każdy chce zarabiać pieniądze, ratują się w ten sposób, że sprowadzają cudzoziemców. Co ciekawe, wbrew stereotypowi, nie są to cudzoziemcy z naszego kręgu, czyli nie są to Ukraińcy, Białorusini. Trochę ich jest, ale oni z racji, nie wiem, prawdopodobnie łatwości języka, różnego rodzaju udogodnień, wybierają szkoły publiczne, tam idą, natomiast te prywatne szkoły są, ratują się sprowadzaniem studentów z bardzo odległych kierunków. I na przykład w Lublinie jest taka akademia, nazywa się Akademią, która sprowadza studentów prawie że wyłącznie z Zimbabwe. 99% z jej studentów, jeśli nie 100%, to są studenci afrykańscy, głównie z Zimbabwe. I to jest biznes, bo te uczelnie na tym zarabiają, miasto na tym zarabia, oczywiście to jest kosztem mieszkańców, no koszty społeczne tutaj są, jak widać, coraz wyższe, więc to jest taki egoizm wąskiej grupy, czyli po prostu tej kadry akademickiej, która tam zarabia po zjęciu urzędników miejskich, którzy też uważają, że to jest znakomity interes. Natomiast mieszkańcy tracą. Ja bym też wskazał, że spójrzmy na to szerzej, że dla tych studentów afrykańskich jest to okazja wjechania do kraju Unii Europejskiej. Oni dostają wizę na jakiś czas, ale potem już, jak już tutaj są, to znajdują możliwości, żeby te wizy przedłużyć i zostać tutaj dłużej. Oni sprowadzają rodziny, co zresztą z radością jedna pani urzędniczka z lubelskiego ratusza mówiła, że to jest tak fajnie, że oni sprowadzają całe swoje rodziny. No, student jak wyjeżdża na studia, no to normalnie wyjeżdża sama. Tu nagle się okazuje, że jest taka grupa, która sprowadza rodziny. Więc ten biznes polega na tym, że wąska grupa ludzi w Polsce na tym zarabia, czyli to akurat w tym przypadku branża prywatnych uczelni, które według mnie nie są żadnym dobrem narodowym, żeby one dalej istniały. Znaczy po prostu je należy pozamykać. One niczemu dobremu w większości, poza jakimiś wyjątkami, nie służą. A z kolei część Afrykanów ma tę korzyść, że oni płacą za to pieniądze, to jest handel, można powiedzieć, że oni uzyskują tutaj jakąś możliwość zakotwiczenia się w Unii Europejskiej i dalej ściągnięcia swoich rodzin. Przy czym, patrząc na to bardziej globalnie, jest to szkodliwe dla wszystkich, dla krajów europejskich, no bo tutaj następuje jakaś taka zakłócenie spójności społecznej przez tę niekontrolowaną imigrację, ale traci też na tym bardzo Afryka, dlatego że to przyjeżdżają naprawdę zdolni ludzie. Ja ileś tych przypadków tam poznałem, to nie są jacyś głupi ludzie, którzy po prostu nic nie rozumieją. To jest najzdolniejsza młodzież, która stamtąd wyjeżdża i już tam w większości nie wraca. Czyli te kraje się jeszcze bardziej pogrążają w swojej biedzie, w swojej nędzy, w związku z tym dalej będą produkowały emigrantów, które będą najeżdżali, można powiedzieć, nachodzili Europę, nie, a tam dalej będzie bieda. W Afryce jest taki obyczaj, że rodziny średnio zamożne bardzo inwestują w jednego takiego, nie wiem, młodego człowieka, młodego to chłopaka, dziewczyny, po prostu po to, żeby go wysłać do Europy, żeby on się jakoś tu zaczepił i żeby powoli dalej ściągał innych, oddzięczył się wtedy, kiedy już w tę jego inwestycję. No przecież to jest chory system i dla Europy, i chory system dla Afryki, więc ta patologia, my się dowiedzieliśmy o tym wcześniej, no to były jakieś inne incydenty, ale ta patologia ma charakter systemowy, takich uczelni, które mają po 90, po 80 czy więcej procent studentów spoza Europy, w Polsce jest więcej niż ta jedna w Lublinie.
1: Bo to jest też dobry biznes, zwłaszcza w momencie niżu demograficznego, kiedy no tych studentów jest bardzo niewiele i część już nie tylko prywatnych, ale też pewnie państwowych uczelni ratuje się tym, że właśnie zaprasza czy ściąga studentów z zagranicy, tak żeby wyrobić pensum dla kadry, którego jest coraz mniej,
2: dokładnie,
1: bo studentów
2: tak.
1: coraz mniej.
2: Państwowe w mniejszym stopniu. No, Lublin się chwali tym, że uniknął katastrofy takiej demograficznej pod względem studenckim, bo te słabsze ośrodki prowincjonalne, to już nie pamiętam, to kwestia chyba kilkunastu lat. No w Warszawie liczba studentów w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no właściwie nie, troszeczkę tylko zmalała. Tam nie wiem, jeśli był pik, no to tam teraz spadło do 90% tej liczby, która była w piku, ale są takie ośrodki jak na przykład Opole, gdzie to już jest tylko połowa w stosunku do tego rekordu frekwencji uczelni tamtejszych w Opolu, czyli widać o połowę mniej studentów w takim Opolu. No i Lublin się chwali, że on spadł tylko o 75%. Rzeczywiście to jest dobry wynik na tle właśnie uczelni poza miasta, ośrodków akademickich pozawarszawskich. Natomiast to się odbywa właśnie tak kosztem ściągania studentów z bardzo odległych kierunków. Na samym początku to byli studenci, widać, że to byli studenci. To były albo Ukraińcy, no bo oni mają blisko do Lublina, albo to byli Hindusi, albo to byli Tajwańczycy. Czyli wiadomo, że ci ludzie w większości lub prawie wszyscy wracali do siebie, a potem nagle pojawiły się takie kierunki egzotyczne, o których wiadomo, że ci ludzie potem tu zostają. No bo to są już znane historie, że ktoś już ściągnął rodzinę, zresztą ratusz sam to przecież przyznał, albo tutaj został i ci ludzie, którzy, no są, oni jakieś dyplomy na tych uczelniach dostają, to najbardziej osłabiona akademia w Lublinie, ona prowadzi takie kierunki paramedyczne, jakichś terapeutów, tego typu ludzi, oni zdobywają te umiejętności i te dyplomy, ale do siebie nie wracają, nie korzystają z tej wiedzy, tylko pracują u nas na przykład, nie wiem, jako kierowcy taksówek czy w tego typu usługach. Więc w sensie jakiejś takiej korzyści ogólnospołecznej, to my mamy same straty. A powtórzę, żebyśmy nie byli egoistami, trochę byli bardziej altruistyczni, Afryka też ma przez to same straty.
1: Też ma, bo on rzeczywiście jest drenaż mózgów, czyli sytuacja luz-luz, chciałoby się powiedzieć, chociaż z reguły szukamy tych rozwiązań win-win. Panie redaktorze, a jak to wygląda pod względem polityki samorządowej? No bo taki obraz pokazywałby, że poprzez uczelnie i samorządy no jest prowadzona trochę taka dzika polityka migracyjna.
2: Ale oczywiście, że tak, bo ludzie w Polsce, którzy boją się napływu nielegalnych imigrantów, swoją uwagę i swoje pretensje kierują pod adresem rządu, tego centralnego rządu warszawskiego. Nie, to ma sens oczywiście, no bo to rząd te kierunki ustala i ma wpływ na tę politykę migracyjną, ale tak naprawdę na dole trwa bardzo taka usilna praca nad ściąganiem tych migrantów przez różne środowiska, które mają... czy podmioty, które mają w tym interes. Samorządy też w tym uczestniczą, samorządy wielkich miast. Chociaż skala pewnie w kraju nie jest wielka, że samorządy w tym uczestniczą, dotyczy to wielkich miast. W Lublinie to bardzo widać. Miasto Lublin bardzo wspiera te swoje prywatne uczelnie, które tam istnieją, są już tego rodzaju programy. Chwali się tym, uważa, że to jest w ogóle super, super fajna sprawa. Wydaje mi się, że ratusz lubelski jest trochę wczorajszy, że nie rozumie, że powoli zmieniają się nastroje. Nie? Może nawet szybko się w Polsce zmieniają nastroje pod tym względem. Ale no, przoduje tutaj prywatny biznes. No, to jest tania siła robocza. Tak zresztą było na Zachodzie, że jednak ileś tych takich mniej innowacyjnych biznesów, które musiały upaść z powodów naturalnych lub przekształcić się, zmodernizować. Nie wiem, teraz mówię, jeśli chodzi o mowę o przemyśle, no to zautomatyzować się na przykład, tak jak Japończycy robili, że oni nie wpuszczali migrantów, tylko automatyzowali swój przemysł. No, z pewnymi sukcesami, trzeba przyznać, czy Południowa Korea to też z dużymi sukcesami. No to one wolały sprowadzać tanią siłę roboczą po to, żeby nic nie zmieniać. No ale skutki są takie, jakie są we Francji, w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Ale w Polsce to no, powtarzamy tę drogę, można powiedzieć, że zbyt chętnie tutaj chcemy właśnie sprowadzać. Akurat branża, którą, bo to jest dla branży gospodarcza, to nie jest branża jakaś naukowa, czyli prywatne uczelnie, no ich wartość w rozwoju naszej, nie wiem, innowacyjności, kultury i tak dalej według mnie zerowa, no poza paroma wyjątkami, ale to naprawdę są wyjątki, które potwierdzają regułę. To jest branża i ta branża się ratuje tym, że sprowadza swoich klientów, którzy są akurat studentami w tym przypadku, z zagranicy, bo w Polsce ich nie ma, no i nie będzie, no bo akurat dzieci się rodzi tyle, ile rodzi. Z roku na rok potrzebują przecież studentów, więc ta branża, skądinąd, wiadomo...
1: To ale jest ta branża lobbuje, bo jak to wygląda? To wygląda na trochę zaklęty krąg. Miasto ma z tego jakieś benefity, bo to jest jeszcze ten element, który musi się tutaj zgrać.
2: No pamiętajmy, że no, kto pracuje na uczelniach? Ludzie wysoko, o wysokich kwalifikacjach, w sensie takich kompetencjach społecznych, że potrafią przekonać do swojej racji, no bo to jest profesura, to są doktorzy, to są jacyś wykładowcy, to nie są ludzie, którzy nie mają języka w gębie, więc oni potrafią lobbować, potrafią też odpowiednią propagandę. No teraz nie wiem, ci, którzy są przeciwko temu, są rasistami z miejsca, no próbuje się ten terror wprowadzać ze średnią skutecznością, no ale jednak... Więc tak będzie, na inne branże też, no to od razu będzie pisk, że jakieś zakłady splajtują, bo muszą sprowadzać pracowników. No ileś tych rzeczy robi się po cichu, ileś tych rzeczy próbuje się robić w sposób taki najmniej uciążliwy dla społeczeństwa, czyli po prostu jakieś zmianowe sprowadzanie pracowników. No, Nepal jest takim źródłem na przykład do różnego rodzaju zakładów mięsnych gdzieś tam na Podlasiu, gdzie tam się wydaje, że to taka sielska Polska C, nawet nie Polska B, a tam to jest zagłębie produkcji rolno-spożywczej i on tam się sprowadza tych ludzi, tylko takimi turnusami się to robi. No, może tak trzeba. Sam mieszkam pod Warszawą, gdzie są różnego rodzaju centra logistyczne i tak dalej. Też widziałem, jak się zmieniali pracownicy. Kiedyś byli to biali pracownicy, czyli przypuszczam, że Ukraińcy, a potem były takie no, turnusy, że różnego rodzaju osoby, jak to złośliwcy mówią, pigmentopozytywne się pojawiały w dużych ilościach. No, mieszkańcy byli zaniepokojeni tym, bo nie wiadomo kto to... Czyli akurat nie odnotowałem jakichś tam problemów związanych z tym, no ale ludzie się czuli tym zaniepokojeni, bo to jest coś nowego w naszym krajobrazie, w naszym środowisku i według mnie ludzie mają prawo czuć się zaniepokojeni.
1: Pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że ta droga jest w jednym kierunku? To już trochę większa naszą rozmowę od Wielkiej Brytanii zaczęliśmy i to doświadczenie Europy Zachodniej nawet dla ludzi o lewicowych, może tych bardzo lewicowych to nie, ale dla tych trochę lewicowych poglądach bez zaszkodzenia jest doświadczeniem, którego woleliby jednak uniknąć.
2: Ile się z tych rzeczy się dzieje jakąś drogą inercji? No... Nie wiem, jakie to są pomysły, czy jakieś działania, no i nie widać tego za bardzo, bo to są właśnie te, najbardziej niebezpieczne jest to, że te rzeczy dzieją się, można powiedzieć, oddolnie. To po prostu poszczególne podmioty, głównie przede wszystkim gospodarcze, w 100% gospodarcze, są tym zainteresowane i one ściągają. No i one od razu będą płakały, że one splajtują, bo nie mają pracowników. No, No tylko też ktoś może plajtować potem, bo się okazuje, się, że tworzą się getta w jakichś miejscach. Ludzi, którzy kompletnie niedostosowani do życia w naszym społeczeństwie, niezintegrowanych, z szansami na integrację coraz niższe. Wydaje mi się, że powinniśmy śledzić to, co się dzieje w Szwecji, dlatego że w Szwecji są takie jakby znaki jakby odwrócenia tej polityki. No bo oczywiście pod naciskiem politycznym. No. Siłą rosła Partia Szwedzkich Demokratów. Szwedzkie społeczeństwo jest dość zdyscyplinowanym społeczeństwem, więc tam jak władza coś powie, że coś trzeba robić, no to nie będą to robić. Najpierw władza mówiła, że imigranci są fajni, zaczęła sprowadzać, a teraz ta władza zaczyna mówić, że właściwie to może trzeba będzie część się pozbyć, oni próbują najpierw kupywać tych imigrantów, mówić, że dobra, zostaniesz pieniądze, spadaj stąd. Duńczycy robią dość ciekawe rzeczy. Takie
1: znaczy, Duńczycy to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład, może już na koniec naszej rozmowy o migracji do Europy, bo w Danii regularnie rządzą politycy o lewicowym... Tak. I to prawie, że non-stop, prowadząc bardzo rozbudowane państwo opiekuńcze, jednocześnie mając bardzo restrykcyjną politykę migracyjną. W ostatniej dekadzie więcej migrantów wyjechało, a może lepiej powiedzieć, tak, zostało wypchniętych niż przyjechało i poziom imigracji tak w Danii spadł w ostatnich latach.
2: To był taki niemiły dla ludzi spoza Danii. Oni tak to robią i jakoś to działa, choć też ta skuteczność ma swoje ograniczenia, bo tam, nie wiem, 16-17% mieszkańców Danii to są...
1: Ale na tle Francji, Włoch, Hiszpanii to jest wyjątek, gdzie spada poziom migracji, a jest znacznie bezpieczniej niż we Francji, czy sąsiedniej chociażby
2: Beneluxie. No taka duńska ciekawostka, że ministrem, który za to odpowiadał, był Duńczyk, ale pół etiopskiego pochodzenia, tata z Etiopii, a mama Dunka, z zawodu lekarz, związkowiec, który po prostu wszedł do polityki. No i ten pan, któremu trudno byłoby zarzucić rasizm, no bo był taki śniady po tacie, ale jednocześnie Duńczyk po mamie, on właśnie wprowadził taką dość opresywną politykę dla tych imigrantów, szczególnie dla tych, którzy sprawiali jakieś kłopoty. No i to Duńczykom rzeczywiście się powiodło.
1: I rzeczywiście duńskie państwo jako jedno z niewielu, może też, że skandynawskie, ale niewielu na kontynencie europejskim utrzymało pełny wymiar państwa opiekuńczego z bardzo dobrą służbą zdrowia, z bardzo dobrym zabezpieczeniem społecznym i rodzinnym dla obywateli tego państwa.
2: No tak, no to się nazywa spójność społeczna, nie? Zadbano o spójność społeczną, no bo ci, którzy zarzucają krytyką imigracji, krytyką właśnie tego, że to społeczeństwo się robi takie multikulti, że to jest takie złe, no to nie mówią, że to jest dobre, ale jednocześnie to są te środowiska, które mówią, że spójność społeczna jest ważna. Czyli oni sami sobie zaprzeczają, no bo... masowa imigracja rozwaliła spójność społeczną na przykład Niemiec na moich oczach. No ja mam tyle lat, że pamiętam Niemcy z lat 90. jako kraj bardzo taki przyjemny, wygodny dla życia, przyjemny dla mieszkańców, będący też dla nas jakimś wzorem niedoścignionym, bo to jednak był ten efekt wchwały, czy wierzchoł do Niemiec, zwłaszcza z tej biednej Polski lat 90. No i taki każdy kolejny mój pobyt w Niemczech, tak mniej więcej, nie wiem, raz na rok powiedzmy w przybliżeniu, to taki, no, ale to się zmienia i to się zmienia na gorsze. Zresztą sami Niemcy to mówią, czasem piszą też, choć rzadko, ten dyktat Konsenskultur, czyli takiego terroru intelektualnego w Niemczech, był bardzo silny, zwłaszcza za czasów Angeli Merkel, później to się poluzowało. I ta niesympatyczna, bo jest niesympatyczna partia AfD tutaj miała troszeczkę pozytywnego wpływu, że oni rozszczelnili ten system takiego milczenia, taką zmowę milczenia, przy czym podkreślam, nie jestem fanem AfD i uważam, że ta partia może sprawić nam w Polsce bardzo wiele kłopotu. Tylko po prostu stwierdzam obiektywny fakt, że tak było. Sam też miałem kontakty z niemieckimi mediami jeszcze za czasów pani Merkel i to było przerażające. To rozmawiam z ludźmi, którzy wypełniają jakąś misję państwową, a nie są dziennikarzami akurat w tym zakresie. No ale znaczy, u nas się nie dzieje to gwałtownie, ale jakąś taką metodą, nie wiem, kropelkową. Jednak chyba jesteśmy trochę tą żabą, którą gotuje się bardzo powoli, aby w końcu ją ugotować. Że ta woda, w której jesteśmy gotowani, mówię tu o tym napływie imigrantów, ona jest podgrzewana wolniutko, ale jest podgrzewana. To nie jest tak, że ta temperatura stanęła lub jest wychładzona.
1: Polska nie jest przykładem Danii, gdzie migracja by spadała, wręcz przeciwnie. Wbrew temu, co mówi się na szczeblu rządowym. Piotr Gursztyn, dziennikarz, publicysta, tygodnik Sieci, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
0: Nocne powtórki w net.